0: Drugi news technikaliów to wtyczka do przeglądarki, która ma nam usunąć komunikaty o cookies, że korzystamy z cookies i czy się zgadzasz. O szczegółach, Michał.
1: Tak jest. Jest taka wtyczka I don't care about cookies, która została ostatnio przejęta przez jednego z producentów antywirusowych, bodajże AVG. No i w związku z tym, że ten producent od pewnego czasu nie cieszy się jakimś mega wielkim zaufaniem różnych użytkowników, to wcześniejszy kod tej wtyczki został umieszczony na GitHubie. No i ten kod jest rozwijany przez społeczność. Ja sobie zainstalowałem tę wtyczkę. Link będzie podany w komentarzu. Jest ona zarówno dla Firefoxa, jak i dla Chroma. Akurat na Chromie ją sobie instalowałem. No i tu trzeba będzie włączyć sobie ten tak zwany tryb deweloperski i zainstalować ją z archiwum. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo no niestety akurat jest to po prostu wymagane. To jest po prostu, nie jest ta wtyczka dostępna w sklepie Google, tylko trzeba ją sobie zainstalować z zewnętrznego źródła. Też lojalnie jesteśmy uprzedzani o tym, że mogą się pojawić jakieś błędy dotyczące tak zwanych plików manifestów, bo nie zostało to jeszcze zmienione na nową wersję, ale że zostanie to za czas jakiś wszystko poprawione. No i cóż, czy to działa? Ja powchodziłem sobie na kilka stron, na których mi się wyświetlały informacje o ciasteczkach, na kilka stron z trybu prywatnego, żeby tam sprawdzić w ogóle, czy te informacje się pojawią. Były te informacje widoczne. Natomiast no, z tą wtyczką te informacje już się nie pojawiały, więc rzeczywiście można przyjąć, że działa. Powiem szczerze, ja z miłą chęcią coś bym takiego powitał w urządzeniach mobilnych, zwłaszcza gdyby dało się to zintegrować na przykład z jakąś wewnętrzną przeglądarką facebookową, bo jest to strasznie irytujące, kiedy wchodzimy po raz enty na daną stronę. Ta przeglądarka przecież no, nie zapamiętuje nam tych ciasteczek, przeglądarka wewnątrz Facebooka, a ja po prostu któryś raz z kolei muszę klikać na guzik tak, zgadzam się na wszystko, wrzucajcie mi tam tych ciasteczek ile chcecie, bo najłatwiej taki guzik trafić, żeby przeczytać jeden artykuł. A po jakimś czasie, wchodząc znowu na tę samą stronę, niestety znowu mam to samo. I znowu trzeba klikać gdzieś tam tak, zgadzam się albo nie, nie zgadzam się. Także jest to rzeczywiście bardzo irytujące, no ale przynajmniej na komputerze mamy z tym spokój, więc jeżeli macie ochotę z tego skorzystać, jest i dla Firefoxa, i dla Chroma wtyczka I don't care about cookies.
0: I ostatni news, który mamy zapisany, dotyczy T-Mobile'a i sieci 3G. Ta sieć jest wygaszana, a jakie konsekwencje to powoduje, o tym Mikołaj.
2: Tak, T-Mobile Polska, czy jak najbardziej informacja dotyczy naszego polskiego oddziału tej sieci, poinformował, że od 26 września tego roku rozpocznie się proces wygaszania sieci 3G, no bo sieci komórkowe różne standardy mają, zaczęło się od standardów analogowych, ale takim popularnym standardem był standard 2G, standard GSM w Polsce, no potem był to standard właśnie 3G, potem no LTE i teraz 5G powoli, 4G LTE, no i teraz 5G powoli się tam na nasz rynek gdzieś tam zaczyna wkradać. No ale takim standardem powszechnym i stosowanym jest standard właśnie LTE i z niego teraz się korzysta, z niego teraz nowoczesne telefony korzystają. Od bodajże iPhone'a 5 albo 5 jest w górę, no i wiele, wiele, wiele telefonów z Androidem.
0: To znaczy moment, jeżeli chodzi o internet, bo jeżeli chodzi o połączenia, to jest zupełnie insza inszość.
2: No też nie do końca, bo coraz więcej już tego idzie standardem LTE.
0: Tak, ale nie korzysta tak, w iPhone'ach 5S albo 6.
2: Tak, to też prawda, to też prawda, tutaj masz absolutną rację. To też prawda, nie wszystkie iPhony wspierają technologię tak zwanego WLTE. I ma być właśnie coś takiego jak wygaszenie sieci 3G. No i ta sieć 3G no po prostu przestanie działać, te nadajniki przestaną działać. I no, najbardziej myślę to dotknie starych Nokii, najbardziej to dotknie użytkowników Symbiana, najbardziej to dotknie osób, które używają telefonów z klawiaturą. No bo te osoby nie będą już mogły korzystać z sieci. Po prostu nie będą te sieci widzieć.
0: To znaczy inaczej, chyba niekoniecznie, bo 2G zdaje się zostaje. Dlatego, że jest masa, z tego co wiem, różnego rodzaju systemów, w windach chociażby połączenia alarmowe, które były zakładane 20 lat temu, gdzie jeszcze nie było w ogóle 3G.
2: Okay.
0: I z tego
2: co
0: wiem,
2: 2G że niektórzy operatorzy
0: zostaje.
2: Chcieli wygaszać wszystko.
1: Ja też właśnie słyszałem o tym, że miało być wygaszane wszystko.
2: Wszystko.
1: Wszystko w,
0: ja właśnie
1: w dół
0: słyszałem,
1: od 3G.
0: Nie, ja właśnie słyszałem, że głównie 3G, dlatego że 2G, na 2G jest masa infrastruktury przemysłowej, której nie da się tak łatwo przewalić na LTE, bo to są po prostu rzeczy, które są gdzieś tam wbudowane, te chipy właśnie w jakieś windy, w szpitalach, w różnych w tego rodzaju konstrukcjach,
2: no tak,
0: gdzie jakby 3G to niekoniecznie, bo tam nie potrzeba nawet szybkiego łączenia, tylko trzeba stabilnego łączenia i powiedzmy takiego połączenia, które jest, a to 2G to mimo wszystko z tego co wiem, no jednak po pierwsze no działa jakoś jeszcze w miarę, działa dość nieźle. Poza tym LTE, 5G to bywa, że tego nie ma i jest właśnie 3G, zwłaszcza w podróży, albo 2G. No, 3G to tamtego, ale właśnie 2G to z tego co wiem to jest dość często, a LTE no to jednak wymaga to jakiegoś zasięgu, wymaga to jakichś rzeczy i z tego co wiem dlatego 2G zostaje, bo to jest podobno bardziej jednak niezawodne i to z tego co wiem to jednak ma zostać.
1: Niemniej jednak internet, jeżeli ktoś z niego korzysta na tego typu sprzęcie, no to będzie działał wolniej.
0: No, to będzie działał bardzo wolno. To...
2: Tak, ale też pytanie, jeżeli zostanie, w jakim stopniu zostanie, bo wiem, że na przykład w wielu krajach, chociażby Australii, chociażby wielu operatorów w Stanach Zjednoczonych, ale też w wielu krajach Europy Zachodniej, to się pozbyto kompletnie już infrastruktury 2G, całkowicie wyłączono. A no Stany Zjednoczone chociażby to słyną właśnie z długu technologicznego i z tego, że tam no, ciężko z takimi, więc się zastanawiam, no, jak to będzie i czy nie będzie tak, a tak też może być, że to 2G zostanie odcięte i ono będzie dostępne tylko dla tych użytkowników tak zwanych M2M, czyli no, urządzeń przemysłowych, a nie użytkowników takich zwykłych z numerem telefonu i z kartą SIM.
0: No właśnie nie wiem dlatego, że często właśnie jak gdzieś jeżdżę, no to mimo wszystko z tym LTE, już nie mówiąc o 5G, różnie to bywa. I są naprawdę takie miejsca w Polsce.
1: Powiem szczerze, Tomku, to moje obserwacje są troszeczkę inne. To znaczy rzadko kiedy u mnie na telefonie wyświetla się 3G. Jeżeli coś jest...
0: W górach.
1: To taki dość specyficzny region, ale to powiem ci...
0: Ale tam jednak
1: trochę mieszka. Nie, no oczywiście, że tak, ja absolutnie nie przeczę. Natomiast ja tylko jeszcze dokończę Mikołaju myśl, że zazwyczaj gdzieś tam powiedzmy w podróży po Polsce, kiedy ja to obserwuję, to albo jest to LTE, albo nie ma nic. Nawet nie ma 3G.
2: I plany w ogóle są takie, że to nie ma być tak, że to 3G będzie po prostu wyłączone i nic, i koniec, tylko te maszty mają być właśnie zamieniane na 5G LTE. I to nie będzie tak, że po prostu zostanie to wszystko wyłączone i to nie macie, to nie macie. To ma być właśnie robione, przynajmniej większość sieci tak robi, maszt po maszcie, komórka po komórce i jest to po prostu sukcesywnie wymieniane stare komponenty, które obsługiwały 3G właśnie na nowe, które obsługują właśnie LTE. I to w ten sposób raczej działa. Więc to nie jest tak, że ktoś miał do tej pory tylko 3G i teraz już tego nie będzie miał, tylko właśnie założył mu się nowe. I wtedy no, będzie już miał nowe.
0: No tak. No i ostatnim. A, to jest ostatni news. Natomiast w czasie już audycji trafię na bardzo ciekawą rzecz, ponieważ coś, co się nazywa OpenAI, zdaje się, stworzyło system rozpoznawania mowy. Nie pierwszy, nie ostatni, podejrzewam. Natomiast chwalą się, że ten system jest bliski temu, co jest w stanie wykryć człowiek. Wrzucili na stronę chyba trzy przykłady. Pierwszy przykład to jest taka bardzo szybka mowa. Wiecie, jak są na przykład te aukcje amerykańskie, to naprawdę ci, którzy prowadzą te aukcje, to ja się dziwię, że oni są w stanie tak mówić, bo to jest po prostu speed totalny.
2: Tego to nawet ja czasem nie rozumiem.
0: No i teoretycznie, znaczy, no w tym przykładzie to jest w stanie zrozumieć, na ile to jest przykład wybrany gdzieś tam skądś. To znaczy jakoś tam specjalnie przygotowany, nie wiem. Drugi przykład to jest jakaś mowa po angielsku, ale z jakimś francuskim akcentem, to raz, przez głośnik, to dwa, z jakimiś ptaszkami jeszcze w tle, czy w zasadzie ta mowa to jest trochę w tle dla ptaszków. To jest trzy. Zresztą mogę spróbować odtworzyć te przykłady. Brzmi to, gdzie ja tutaj mam ten przycisk, tak.
3: One of the most famous landmarks on the borders, it's Three Hills. And the myth is that Merlin, the magician, split one hill into three and it left the two hills at the back of us, which you can see.
0: I tak dalej. I to też jest w stanie teoretycznie rozpoznać. Mam nadzieję, że to było słychać.
1: Było.
2: Było.
0: Jest jeszcze francuski. Ten francuski no, też nie jest jakoś najlepiej mówiony.
4: Whisper est un système de reconnaissance automatique de la parole entraîné sur
1: I jeszcze
4: 680 000
1: pogłos.
4: heures de données
0: Tak, jest
4: multilingues
0: jeszcze
4: et
0: pogłos.
4: multitâches récoltées sur Internet.
2: I to brzmi
0: No
2: jak
0: i
2: jakiś taki zoom, czy coś takiego też, jakiś.
0: coś tak jakby. No i ostatnim przykładem, w którym on no, chwalą się, że jest w stanie zrozumieć angielski, to jest to. Także z piosenek teoretycznie też.
1: Ale czy to w ogóle było po angielsku?
0: Właśnie nie wiem. No jest napisane, że K-pop, więc jakby koreański.
1: No właśnie.
0: Jakie tam są języki, nie mam pojęcia, bo jakoś nie dotarłem do informacji, ile tam jest języków i jakie. Natomiast dotarłem do informacji, że jest to trenowane na, uwaga, uwaga, 680 tysiącach godzin nagrań. Więc bardzo dużo. Mozilla, ten swój projekt, to tam są chyba 3000, więc skala problemu jest jakby troszkę inna. Są oczywiście ceny tego wszystkiego, bo to jakby nie ma być chyba coś, przynajmniej na razie, nie ma być coś takiego, że tu wklej plik i masz tylko z API. Są jakieś tokeny. Token to jest w przypadku angielskiego mniej więcej 3/4 słowa z reguły. Jest jeszcze jakiś takie narzędzie, że się wkleja tekst i on oblicza jakby ilość tych tokenów. Tam jest kilka modeli rozpoznawania mowy, od takiego najprostszego do najbardziej skomplikowanego, i tam jest ten najbardziej skomplikowany to jest 20, znaczy 20 centów za 1000 tokenów, czyli tam pewnie coś koło 700 słów. Więc to jest co? Pewnie jakieś parę minut nagrania z reguły.
1: Pewnie tak.
0: Także w sumie nie jest najgorzej. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, jeżeli taka była jakość tego rozpoznawania faktycznie, no to byłoby całkiem nieźle. I ciekaw jestem, jakie serwisy zaczną z tego korzystać. Jeżeli on jest w stanie rozpoznawać nawet teksty piosenek, no to podejrzewam, że jakaś transkrypcja na Zoomie jakichś takich spotkań typu nasze, jeżeli tam by był polski, to mogłaby zacząć być realną opcją do zrobienia.
1: To prawda, to prawda.
0: Także To by to obserwował. W ogóle ten OpenAI, tam jest jakaś strona examples. Ja myślę, że to będą przykłady tego, ale to się okazuje, że oni mają dziesiątki różnego rodzaju algorytmów. W większości dla programistów typu przekształć kod Pythona na taki język zrozumiały dla człowieka, jakiś tego typu, albo przekształć taki tekst naturalny na wskazówki zakręt po zakręcie, jakiejś pewnie nawigacji, albo powiedz, jakie masz składniki, a my cię na podstawie sztucznej inteligencji stworzymy przepis kulinarny z tych składników. Jakieś takie dziwne oni tam mają rzeczy, widziałem.
2: Ja o jednym z tych rozwiązań, które oni oferują, myślę, że w którejś audycji będę mówił, bo ono jest też ciekawe i też może się tym pobawić zwykły człowiek. I przeciekawe rzeczy można za pomocą tego tworzyć, ale to za czas jakiś.
1: Ty masz na myśli to narzędzie do tworzenia tekstów, do generowania tekstów?
2: Tak, tak.
1: A to rzeczywiście dosyć ciekawa sprawa.
2: Tak, bo to było coś, jest...
0: W sensie co, że podajesz mu
2: kawałek tekstu? Tak. Nawet kawałek tekstu i on dopisuje resztę.
0: Oczywiście po angielsku.
2: Wcale nie do końca, bo ja mu napisałem, napisz list do kolegi o tym, że byłeś w Londynie, po polsku oczywiście, kazałem mu wygenerować zawartość i zawartość została wygenerowana. Zawartość została wygenerowana po angielsku, nawet podpisał się naturalnie w stylu XXX. Czyli on ma na tyle dużą bazę motywów i tematów.
1: Ciekawe.
2: Że na polecenie napisz list do kolegi z Londynu, on od razu zajarzył, że to jest matura i to miało sens. I jemu można kazać pisać dziwne rzeczy, można mu oczywiście kazać napisać artykuł, który ja przytoczę kiedyś tutaj w audycji, bo on jest warty przytoczenia, o tym, że polscy nastolatkowie, jakoś tak mu chyba dałem, taki po prostu typowy nagłówek o osobach niewidomych z mainstreamowej strony newsowej, że polscy nastolatkowie wynajdują, czy wynaleźli laskę, to jakąś elektroniczną laskę dla niewidomych, czy smart laskę dla niewidomych, coś takiego. I zaczęło to pisać, że no polscy nastolatkowie, uczniowie liceum, jakiegoś tam Staszica, numer ileś tam w Warszawie. Sprawdziłem, taka szkoła,
0: takie liceum, tak?
2: Taka szkoła akurat konkretnie, jaka była tam podana, ta konkretna nie istniała, a sprawdzałem.
0: Ale Staszic to jest jedno z bardziej takich, to jest dobre liceum z tego, co wiem.
2: Okej, no to jakby imię i nazwisko wziął, pewnie powiedział skąd, ale numer chyba mu się tam nie zgadzał, coś mu się tam w każdym razie nie zgadzało. Podawał imiona i nazwiska tych uczniów, też szukałem, absolutnie nikt taki nie istniał w związku z jakimkolwiek liceum o tym imieniu i nazwisku. I no, wynaleźli taką laskę, opisywało, że ta laska to umie wibrować, jak wykryje przeszkody i tak dalej, i że używa tam tej technologii, i że wygrali taką i taką nagrodę, i no, był to po prostu cały piękny artykuł, który nadawałby się do jak najbardziej gazety i trochę ciężko było wykryć, czy ten artykuł jest prawdziwy czy nie, bo on był po prostu tak sensownie napisany, że gdybym ja go zobaczył i gdyby ktoś mi go napisał, to ten artykuł miałby naprawdę sporo sensu.
1: Pozycjonerzy lubią to.
2: Tak, dokładnie.
0: I a próbowałeś mu pisać jakieś absurdalne rzeczy, typu stworzyli laskę z czekolady?
2: Ja nie próbowałem, ale ludzie próbowali i ktoś mu napisał początek jakiegoś opowiadania, które się ewidentnie działo w jakiejś XIX czy XVIII wiecznej Anglii i w pewnym momencie ktoś stanął, zszedł na bok i wyciągnął z kieszeni komórkę i zaczął przed nią rozmawiać i on wiedział o tym, że jakby coś tu jest nie tak i no zaczął jakoś to tak wymyślać, że no co mogło się stać, że w tamtych czasach ludzie mieli komórki i że to był jakiś w ogóle podróżnik w czasie i nie wiadomo co. Więc jakby ma jak najbardziej takie pojęcie. To samo no, kazałem mu na przykład pisać przemówienie dotyczące, nie, artykuł dotyczący zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji w stylu King James Bible, czyli to jest jakby konkretne wydanie Biblii angielskie, bardzo stare. I to zostało faktycznie tak napisane, jak to tam wygląda. Kazałem mu pisać Braille'a i tu już miał powoli problem. Proste słowa typu test był w stanie Unicodem, normalnie Braille'em przetworzyć, ale polskie słowo, ale jakieś skomplikowane, dłuższe zdania na przykład już miał problem. Ale z zadaniami typu Ania jutro pójdzie do sklepu i kupi bułkę. Zamień to zdanie na czas przeszły, użyj dnia wczoraj, albo odmień mi przez przypadki słowo miecz, to on sobie jak najbardziej jest w stanie poradzić. Więc ja polecam się pobawić, bo rozwiązanie jest naprawdę fajne, naprawdę prześmieszne i przeciekawe.
0: Tam jeszcze jest jakieś takie coś do tworzenia, jakiś horror story kilkuzdaniowych z podanego tematu.
2: Okej, okay, ale no podejrzewam, że to wszystko może bazować jakby
0: pewnie
2: jedno
0: tak,
2: na
0: no
2: drugim.
0: To jest pewnie coś. No,
2: zresztą to, o czym my dzisiaj mówiliśmy, o tym, co Glassbase Studios wydało, to też jest z tego, co wiem, no czyjś produkt bazujący po prostu na tym.
0: Bo oni w ogóle tam, przynajmniej w tym Whisper, to się tak nazywa, tym do rozpoznawania mowy, oni tam używają tam konkretnych darmowych rozwiązań i jakby ich praca polegała na tym, że po prostu zebrali te ponad 500 000 godzin nagrań, znaczy tekstów, pewnie również jakoś tam zdeskrybowanych i to po prostu przewalili przez pewnie jakąś farmę serwerów, no bo 500 000 godzin i to jeszcze wytrenować, to podejrzewam, to są roboty tyle, że to normalny komputer to przez dziesiątki lat tego nie zrobi.
2: No i dlatego to tyle kosztuje.
0: I
2: bo
0: to tyle kosztuje.
2: Wytrenowanie tego GPT chociażby tam kosztowało, to się tam liczyło, nie wiem, w miliardach chyba dolarów. To były jakieś po prostu ogromne, absurdalne, astronomiczne kwoty.
0: I z tego co wiem, to teraz są różne jakby algorytmy, które są w stanie robić najróżniejsze rzeczy. One są open source'owe, jak najbardziej, tak. Typu właśnie ten, chociażby te algorytmy do syntezatora mowy. I oczywiście można stworzyć jakieś takie śmieszkowe historie, gdzie pani frau z Władców Much i jakaś postać z Gotika wybierają się do Shreka na wakacje i jeszcze tam Ciri przychodzi, załóżmy. Natomiast, żeby stworzyć z tego syntezator mowy, który będzie na przykład dobry do jakiegoś asystenta głosowego, będzie się tego dobrze słuchało, będzie robił dokładnie to, co trzeba, jak trzeba i tak dalej, to już podejrzewam wymaga profesjonalnego lektora, wymaga profesjonalnej obróbki i tak dalej, i tak dalej. Tak jak RH Voice. Do RH Voice'a można stworzyć syntezator, nawet z nagrań dostępnych w internecie już powstawały różne głosy. Zresztą sam kiedyś z ciekawości sprawdziłem, co się stanie, gdy dam przemówienie Gomułki. No tylko, że to przemówienie musiałem chociażby odszumić, odpogłosować, troszkę poprawić korekcję. I tego się nie da zrobić za bardzo tak zupełnie za darmo. Oczywiście to było, to jest bardziej, no mówię znowu tak trochę dla żartu, żeby w ogóle sprawdzić, czy się da, tak? Natomiast żeby zrobić syntezator dobrej jakości, no to trzeba poświęcić co najmniej parę godzin na nagranie, parę godzin na montaż, jakiś czas na obróbkę audio albo kilka obróbek, bo to niekoniecznie jest tak, że to za każdym razem wyjdzie, za pierwszym razem wyjdzie dobrze, potem ileś godzin na trenowanie, a potem sprawdzić, jeżeli jest coś źle, a na przykład tutaj no też nie, to nie było tak, że za pierwszym razem wyszło super, więc kolejny raz trzeba to było wszystko robić, więc nawet takie coś jak syntezator robiony do RH Voice'a trochę takim, no nie oszukujmy się, te głosy są robione takim trochę chałupniczym sposobem, tak, no nie jesteśmy firmą, która to robi, a i tak, żeby to miało jakieś ręce i jakieś nogi, to trzeba było ileś naście godzin, co najmniej, jak nie kilkadziesiąt, na to poświęcić. Więc podejrzewam, że gdyby robiła to jakaś firma i chciałaby zrobić syntezator, który by rzeczywiście wykorzystywał w 100% możliwości nawet RH Voice'a, to byłoby to roboty kilka razy więcej niż my na to poświęciliśmy. Tam by trzeba było pewnie analizować jeszcze jakieś takie pośrednie modele tego wszystkiego, jakoś to wszystko podrasowywać. Podejrzewam, tej roboty byłoby dużo, dużo, dużo więcej. Więc to tak się mówi, że to są już darmowe programy i w sumie to każdy będzie mógł robić syntezatora.
1: Darmowe programy było... darmowymi programami, Tomku. Natomiast żeby powiedzmy z tego wszystkiego skorzystać, to też trzeba mieć sprzęt, który to udźwignie, a w zrobieniu czegoś sensownego, no tak jak chociażby zakładając nawet, że ten algorytm powiedzmy do rozpoznawania mowy jest za darmo przy OpenAI, no to teraz trzeba go wytrenować. Trzeba skądś mieć tę bazę. Nawet przy,
0: no właśnie o to chodzi,
1: nawet
0: tak?
1: przy
0: to...
1: założeniu, że dostalibyśmy tę bazę za darmo, że my ją sobie możemy pobrać gdzieś tam skądś, to przecież trzeba no, ten algorytm nauczyć tego wszystkiego. To po prostu trzeba zrobić na sprzęcie, który kosztuje.
0: I to kosztuje bardzo
2: dużo. Kosztuje ogromne pieniądze. To się, no to się mówi karty graficzne, ale to już jest tak duża ewolucja, że to koło karty graficznej nawet nie leżało. To zawartość ma karty graficznej, ale portu na wyjście na przykład już nie ma i jest kilkadziesiąt razy większe, pobiera kilkadziesiąt razy więcej prądu i potrzebujemy tego cały pokój wraz z odpowiednim, niezbędnym do tego
1: chłodzeniem
2: i instalacją elektryczną, która to wszystko uciągnie, a to nie są mało biorące prądu urządzenia.
1: A prąd drożeje.
0: Ale no, przecież normalna instalacja domowa to nam chyba jest 7 kW. No 7 kW to na pewno jest dużo więcej niż 7 kW taka instalacja pobiera, więc tu by trzeba negocjować pewnie z elektrownią i tak dalej. To podejrzewam, ja się nie znam na tym, ale podejrzewam, tam też są...
2: Najczęściej po prostu robi się tak, że są po prostu chmury, w których możemy sobie na godzinę wykupić dostęp do takich urządzeń, gdzie taki chociażby Microsoft już i tak ma tego wszystkiego tyle, że dla niego jeden więcej, jeden mniej, to wielkiej różnicy nie robi. Oni i tak robią, i tak budują takie rzeczy. No a to też oczywiście wiąże się z no, dużymi kosztami.
0: No tak czy inaczej, no chciałem powiedzieć, że jakby algorytmy są i no właśnie każdy z tego może korzystać, no tylko właśnie kwestia ilości danych, które trzeba przez ten algorytm przepuścić, ilości pracy, którą trzeba w to wszystko włożyć, no to powoduje, że to jest niby darmowe, ale potem się okazuje, że w użytkowaniu to różnie to z tym bywa.
1: Koszty po prostu mogą być pod różnymi pozycjami na rachunku. Wcale nie musimy płacić za oprogramowanie.
0: Dokładnie tak. No właśnie, czy coś jeszcze znaleźliście w trakcie trwania audycji?
2: Ja mam jednego, a właściwie dwa newsy, które są ze sobą bardzo blisko powiązane i trochę jeden wynika z drugiego. Pierwsza informacja jest bankowa, bo instalowałem sobie ostatnio Revoluta na nowym, no resetowanym właśnie świeżo urządzeniu. Co się okazuje, tam jest teraz dodatkowy etap weryfikacji i tym etapem weryfikacji jest selfie. I to jest etap, który jest nie do przejścia przez nas samych, ponieważ musimy mieć osobę widzącą, która nam tę twarz umiejscowi w ramce. Bo to nie wystarczy zrobić sobie zdjęcia samemu, tylko tam w pewnym miejscu ekranu pojawia się ramka i to zdjęcie musi być tak zrobione, żeby ta twarz była właśnie w tej ramce.
0: I to normalne, też... znaczy ja tak. Już widziałem kilka takich na selfie, tam właśnie bardzo często jest taki wymóg, żeby twarz była w ramce.
2: Dokładnie. I to jest do tego stopnia duży wymóg, że robiąc to z osobą widzącą, ja musiałem mieć dwa podejścia do tego. Za pierwszym podejściem mi to nie wyszło do końca tak, jak powinno to wyjść. Dopiero to za drugim podejściem zadziałało. No a to jest też niestety system automatyczny. To nie jest system, w którym człowiek to ocenia. To ocenia sztuczna inteligencja na podstawie naszego tam zdjęcia, dokumentu tożsamości, które było wcześniej robione. I no to musi być po prostu dobre, musi być dokładne i tutaj wytłumaczenie, że jesteśmy niewidomi, nie przejdzie. Na szczęście w Revolucie nie ma takiego mechanizmu jak Liveness Check, To jest mechanizm, który stosuje się w niektórych aplikacjach bankowych i aplikacjach no, finansowych ogólnie, bo to jakieś giełdy kryptowalut, jakieś kantory i inne podobne już takie stosowały. I te liwne czeki właśnie są dla nas bardzo, bardzo źle dostępne. Jakby tłumacząc na polski, chodzi o sprawdzanie, czy osoba, która robi to zdjęcie, to jest faktyczna, żywa, prawdziwa osoba, czy to jest powiedzmy osoba, która została sfotografowana, miała zdjęcie profilowe na Facebooku i my to jakoś zeskanowaliśmy, zretuszowaliśmy i udając aplikację oficjalną, udając, że robimy to zdjęcie aparatem, to zdjęcie wysyłamy. I taki liveness check polega na przykład czasami na tym, że dostajemy wymóg podczas robienia zdjęcia, trzymaj przed, jakby obok twojej twarzy, kartkę z napisaną na nim ręcznie, odręcznie, długopisem, konkretnym kodem. No i
0: z drugiej strony, jeżeli robimy zdjęcie z kimś widzącym, no bo i tak to z reguły będziemy robili, tak, to ktoś tam to może napisać.
2: Ale jakby to jest jeszcze. Problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład mamy taki check, a takie też jest taki test, że tak powiem, a takie też się zdarzają, że w momencie jakby jak my klikamy, no zrób, sprawdź, zaczyna nam się nagrywać filmik i w tym momencie pokazuje nam się na ekranie gest palcami, układ palców, który my musimy wykonać. I tu już jest problem, bo z jednej strony nie możemy mieć osoby widzącej w kadrze, więc osoba widząca nie za bardzo może nam patrzeć na ekran. Z drugiej strony wiele tych aplikacji blokuje się, jeżeli my udostępniamy ekran przez wszelkiego rodzaju Zooma względnie inne podobne rozwiązania. Z trzeciej strony my sami tego nie zobaczymy. Są też na przykład aplikacje, które wymagają, że jeżeli my klikniemy, to wyświetli nam się na przykład sześciocyfrowy kod i my musimy ten sześciocyfrowy kod po prostu wymówić. I on nie dość, że jakby nas też słyszy, czy i co my mówimy, to też sprawdza, czy to, co słychać, zgadza mu się z ruchem warg, który widzi. I przez to, że ten kod za każdym razem jest inny, to już nie można sobie podstawić jakiegoś zdjęcia albo jakiegoś wideo kogoś, tylko ten ktoś musi faktycznie wypowiedzieć własnymi ustami i własną twarzą ten kod. Wszystko jest fajnie, jeżeli my do tego kodu jesteśmy się w stanie jakoś łatwo, fajnie dostać, ale czasem jest na przykład tak, że albo tego kodu nam czytnik ekranu kompletnie nie czyta, albo ten kod pojawia się na przykład przez jakąś krótką chwilę i jest duży problem, żebyśmy my w ogóle z czytnikiem ekranu dostali się do tego, dobrali się do tego i byli go w stanie gdzieś tam przeczytać. Więc no, pojawiają się coraz większe problemy z tymi aplikacjami bankowymi, ale z drugiej strony właśnie taka ciekawa informacja, jak to można zrobić fajnie, bo znam akurat człowieka, który przechodził ostatnio przez brytyjski proces imigracyjny. I oni jednym z etapów tegoż procesu, starania się konkretnie o wizę u nich, jest stworzenie sobie za pomocą aplikacji na smartfona zdjęcia właśnie paszportu. I to nie może być zdjęcie wysłane wcześniej, to musi być zdjęcie zrobione konkretnie tą aplikacją. I co się okazało? No, Brytyjczycy, jakby wszystkie wokół rządowe, wokół brytyjskie słyną z dostępności i tamta dostępność jest zrobiona pod każdym względem i ona jest zrobiona dobrze. I jakby to jest fakt, że tam nawet BBC chociażby, czyli ta ich rządowa radiotelewizja, to jak sobie wejdziemy na tę stronę, to tam każdy obrazek przy każdym artykule ma opis alternatywny, który ma sens.
1: Tam są wewnętrzne dyrektywy i z tym wszystkim, co ciekawe, można się zapoznać. Tam w BBC jest akurat tak, że oni na wszystko mają bardzo fajnie zrobione procedury. Te procedury są opisane i jest opisane, co robić, jak udostępniać media, o co zadbać, jak w ogóle tworzyć informacje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest też publicznie dostępne i po prostu pracownicy tych instytucji są zobligowani do tego, żeby tych procedur przestrzegać. Tylko i aż tyle.
2: Tam nawet jak się tworzy te strony, to tam się specjalnie dba o to, żeby język, jakim to jest pisane, był zrozumiały dla każdego. Jak ja widzę, a czasami widzę, taką właśnie brytyjską stronę robioną przez jedną z takich instytucji, to ja się aż dziwię, mówię, ale to może być napisane tak prosto. To jest po prostu tak oczywiste, co tam należy zrobić, o co w tym wszystkim chodzi. No to do tego jakby możemy dążyć. No w każdym razie oni w tej aplikacji zrobili system rodem z aplikacji OCR. Przesuń w prawo, przesuń w górę, przesuń w lewo, w dół, 2 cm w prawo, 3 cm w lewo, 2 cm w dół. Nie ruszaj telefonem, wykonywane zdjęcie. I wykonuje się zdjęcie. I tak jest to tam robione i no to pokazuje, że da się, jeżeli tę dostępność chcemy zrobić, tę dostępność zrobić i że to może być dostępne. No pytanie, kto chce i czy chcemy? Bo ja się chyba jeszcze nie spotkałem, żeby jakakolwiek aplikacja bankowa miała tę dostępność zrobioną. Ja na przykład miałem kiedyś okazję dostać w prezencie trochę kryptowaluty i chciałem się tej kryptowaluty wyzbyć w ten czy inny sposób i zamienić ją sobie na walutę zwykłą, że tak powiem. I ja nie znalazłem ani jednej giełdy, na której można by się zarejestrować samodzielnie jako osoba niewidoma. Tam jest tyle sprawdzania wszelkiego rodzaju. Ja nawet napisałem zarówno do instytucji polskich, jak i do instytucji międzynarodowych, kilku większych i mniejszych. I zostało mi powiedziane, że no na pewno pan z nim mieszka, to niech ci tam ktoś zrobi. My tak to możemy, ale to więcej to my nie możemy. I to niestety tak wygląda i też no, znam ludzi, którzy się tematem kryptowalut zajmowali nieco szerzej i jakby interesowali się tym tematem i no nawet z osobą widzącą to wcale nie było takie proste, bo bardzo często na przykład było tak, że nawet po wcześniejszym umówieniu się z odpowiednią osobą, na połączeniu wideo, nawet po wcześniejszym ustaleniu, na jakich warunkach to będzie przebiegać, na połączeniu wideo była prośba, że ta osoba ma wyjść. No jak? Więc z tymi aplikacjami bankowymi jest coraz większy problem.
1: No niestety, ja proponuję, żebyśmy jeszcze już tak zupełnie na koniec naszej audycji odebrali, no już wygląda na to, że ostatni telefon od naszego słuchacza, który się trochę naczekał, ale jesteśmy, po drugiej stronie jest Krzysztof. Ja w międzyczasie jeszcze, jak Krzysztof będzie się tu łączył z nami, to zerknę, czy do nas o czymś napisaliście, bo przypominam, że kontakt tyflopodcast.net i Facebook oczywiście są do waszej dyspozycji. I teraz tak, Patryk do nas napisał, Patryk Waliszewski. Wracając do algorytmu, o którym mówił Mikołaj, skutecznie udało mi się wygenerować prognozę propagacji fal radiowych na parę dni, zgodną zresztą z prawdą. Do tego poprosiłem o napisanie pliku konfiguracji dla jednego z wiodących procesorów radiowych. No i co, napisał ten konfig?
2: Byłem akurat przy tym, sam zresztą to testowałem jakby na moim trochę koncie na prośbę, przynajmniej na początku. I wygenerował, jak najbardziej wygenerował. Ja się na programie kompletnie nie znam, ale podobno konfig był sensowny. Co ciekawe, dla dwóch, jakby dla tego samego zapytania, ale dwóch różnych generacji, bo tam można kliknąć, jakby wygeneruj ponownie mi coś innego na tą samą prośbę, wygenerował dwa zupełnie różne pliki konfiguracyjne dla dwóch jakby różnych wersji, bo tam jeden był dla jakiejś strasznie starej wersji, a drugi był już właśnie taki, jaki się stosuje teraz w tych wersjach nowszych. I to był zupełnie inny format i zupełnie inna składnia.
1: No cóż, ja widzę, że Krzysztof niestety z nami się nie połączył, więc wygląda na to, Tomku, że kończymy na dziś.
0: Że kończymy na dzisiaj, a kończymy tak jak zaczęliśmy w składzie Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
1: Dobrej nocy.
2: Dobranoc Państwu.
0: No i do usłyszenia za tydzień. Miejmy nadzieję, że już nieco w większym gronie, ale no czas pokaże. A tymczasem dobranoc.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiaj piłka w grze, będzie na sportowo, będziemy opowiadać o blind footballu, a Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj Marcin Ryszka, Martin Jung oraz Mateusz Krzyszkowski, piłkarze z Krakowa, reprezentujący nas również w rozgrywkach międzynarodowych. Witajcie.
1: Dobry wieczór, witamy.
0: Bardzo się cieszę, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że tutaj i ciekawie opowiecie o zasadach i regułach rządzących blind footballem, ale też zachęcicie w dłuższej lub krótszej perspektywie naszych słuchaczy być może do zainteresowania się tym właśnie sportem. Na początek chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo chcieli podzielić się swoimi refleksjami, tudzież zadać jakieś pytanie któremuś z naszych gości, bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. Możecie się Państwo kontaktować z nami dzwoniąc przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Dobrze, to w takim razie zaczniemy od tego, żeby może jakoś przybliżyć troszeczkę Wasze sylwetki słuchaczom. Na wstępie chciałabym poprosić każdego z Was, żebyście opowiedzieli po kolei o tym, jak zaczęła się Wasza przygoda, Wasza każdego z Was osobiście z blind footballem. I jaką rolę pełnicie w drużynie? Na jakich pozycjach gracie? Czym się zajmujecie? Tutaj może uzgodnicie między sobą. Będziecie też mieli okazję się przedstawić.
1: Okej, to już wszystko tutaj ustaliliśmy, więc ja mam na imię Mateusz Krzyszkowski. Na boisku wszyscy wołają na mnie Mojżesz. Do dzisiaj nie wiem dlaczego. W klubie występuję na pozycji, można powiedzieć, defensywnego pomocnika, tudzież obrońcy. No, moja rola w klubie jeszcze jest, można powiedzieć, taka dodatkowa, jak chodzi o kwestie działalności w mediach społecznościowych. No ja tutaj w większości, mówiąc kolokwialnie, ogarniam te tematy związane z naszą działalnością w sieci. Oczywiście z pomocą reszty drużyny, no bo wiadomo, że wszyscy gramy do jednej bramki. Moja przygoda z piłką nożną osób niewidomych zaczęła się w 2015 roku. Wszystko zaczęło się tuż przed Mistrzostwami Europy w Hereford w Wielkiej Brytanii, na które właśnie Martin i Marcin pojechali. Oni potrzebowali osób, które zechciałyby im po prostu pomóc, przygotować się od takiej strony właśnie czysto sportowej. Potrzebowali kogoś, kto zechciałby z nimi pokopać. No ja jestem osobą, która widzi w stopniu, znaczy nie widzi w stopniu znacznym, jestem osobą słabowidzącą. Więc wcześniej grałem w taką zwykłą piłkę, można powiedzieć, dla osób, które widzą. No z czasem zacząłem po prostu gorzej widzieć, ta piłka nie sprawiała mi przyjemności. No, tutaj chłopaki mnie zaprosili na taki i właśnie typowo blind footballowy trening, żebym i im pomógł, i z nimi poćwiczył, i może sam się przekonał do tego. Także no, w dużym skrócie można powiedzieć, że to właśnie tutaj chłopaki mnie wciągnęli w blind football tuż przed ich wyjazdem do Wielkiej Brytanii na Mistrzostwa.
0: Okej. To ja jeszcze przez chwilę porozmawiam z Tobą, Mateuszu, jeśli można. Powiedz mi, jakie były w takim razie Twoje pierwsze wrażenia w momencie tego przechodzenia od piłki nożnej takiej tradycyjnej do piłki nożnej niewidomych? Co stanowiło dla Ciebie, nie wiem, jakieś takie szczególne wyzwanie albo coś, co Cię zaskoczyło, nie wiem, w sportowej postawie Twoich kolegów? Jakie były te początki?
1: Znaczy, no, przyznać trzeba, że to jest potężny przeskok z tego względu, że no, jako osoba, która słabo widzi, no to nadal posługuje się tym wzrokiem. W jakim stopniu widzę, w takim widzę, ale nadal wykorzystuję wzrok, więc no, założenie ciemnej opaski, całkowite odcięcie od tych bodźców wizualnych i skupienie się w pełni na bodźcach słuchowych, to jest potężny i bardzo trudny przeskok właśnie dla każdej osoby, która widzi. Więc no, poczucie przestrzeni, odnalezienie się na boisku, zlokalizowanie partnera, rywala, piłki, to są naprawdę bardzo trudne elementy dla osób, które zaczynają i bardzo dużo osób, no, można powiedzieć, rezygnuje na wczesnym etapie, ponieważ się boi. Także no, tutaj najcięższe było to przełamanie, no i tak jak mówię, tutaj chłopaki mnie zaprosili do drużyny, i też oni mi się pomogli w tym wszystkim przełamać, żebym, no, można powiedzieć, przestał się bać grać w tą odmianę taką bardzo nietypową w futbolu.
0: A czego bałeś się bardziej? Tego, że będziesz odstawał kondycyjnie czy jakby motorycznie przez tą opaskę od reszty drużyny, czy tego, że na przykład wskutek, nie wiem, jakiegoś zderzenia czy czegoś odniesiesz kontuzję? Co powodowało bardziej jakieś obawy?
1: No zdecydowanie ten drugi aspekt, jednak no, nie jest dla każdego normalnego człowieka, można powiedzieć, normą, żeby wpadać na siebie tak bez ogródek i rozbijać sobie nosy, można powiedzieć. Także to był taki najcięższy element, żeby się też przełamać właśnie, jak chodzi o taki kontakt stricte cielesny w walce o piłkę.
0: Jasne. Bardzo ci dziękuję. Poproszę, tak?
2: No to następna osoba. Ja nazywam się Marcin Ryszka. Jestem kapitanem naszej drużyny, Tyniecka Niewidzę Przyszłód Kraków. Jednocześnie, jeżeli chodzi o te strefy, sfery organizacyjne, jestem menedżerem naszej drużyny, czyli odpowiadam za wszystkie akcje mające na celu popularyzację, czy taki, mówiąc bardzo skrótowo, PR naszej całej drużyny. No i jeżeli chodzi o początek blind footballu w Polsce, no to jestem jednym z prekursorów tej całej dyscypliny, ponieważ jeżeli chodzi o moje zajmowanie od piłki nożnej, to było to od dziecka. Ja jestem osobą niewidomą od 5 roku życia. Pochodzę z Czechowic-Dziedzic, czyli to jest 90 km od Krakowa. W 97 roku trafiłem do szkoły na Tynieckiej w Krakowie. Jako dzieciak, wiadomo, zawsze byłem wielkim entuzjastem sportu. W sensie tego, że moi bracia grali w piłkę nożną, moje tradycje rodzinne, jeżeli chodzi o piłkę nożną, też są bardzo duże, bo mój dziadek grał w piłkę, drugi dziadek był bardziej działaczem, także gdzieś ta moja piłka cały czas siedziała w tym naszym środowisku rodzinnym. Więc nie miałem problemu, gdy na osiedlu graliśmy z kolegami w normalną piłkę, która jeszcze wtedy, wiadomo, nie dźwięczała. Ja nawet wtedy nie widziałem o takiej dyscyplinie. I im byłem starszy, ten dostęp do internetu wtedy był coraz lepszy. Na YouTubie znajdowaliśmy jakieś materiały o tym, że blind football istnieje, jakie są zasady mniej więcej i tak dalej. Na początku piłki robiliśmy sami. Braliśmy normalną piłkę do gry, gdzie rozcinaliśmy balon, wsypowaliśmy coś do środka, szliśmy do wulkanizatora, który nam zaklejał ten balon, żeby powietrze nie uciekało, i taką piłką graliśmy. Wiadomo, że te piłki były bardzo, bardzo krótkotrwałe, ale w 2008 roku miałem okazję reprezentować Polskę na Igrzyskach Paralimpijskich w Pekinie jako pływak, bo trenowałem pływanie wyczynowo od 10 roku życia. I właśnie w Pekinie poszedłem na pierwszy mecz, zobaczyłem, jak to wszystko wygląda, byłem pod wielkim wrażeniem, bo trzeba podkreślić, że blind football to dyscyplina paralimpijska od 2004 roku, od Aten. I ja w Pekinie zobaczyłem, że są takie specjalne piłki, które wydają taki dźwięk mniej więcej jak teraz można słuchać, czyli taki grzechoczący właśnie. Wróciłem do Polski, opowiedziałem chłopakom, z którymi się tam przyjaźniłem w szkole na Tynieckiej, i razem postanowiliśmy spróbować coś takiego rozkręcić w Polsce. Sprowadziliśmy takie pierwsze piłki, napisaliśmy maila do Międzynarodowej Federacji, która zajmuje się sportem niepełnosprawnym. Dostaliśmy pierwszych takich 10 piłek. No i od tej pory zaczęliśmy to jakoś bardziej w Polsce rozkręcać w Krakowie. No i po mojej zakończonej karierze wyczynowej jako pływak, 2014 rok, zacząłem się bardziej zajmować już bardziej profesjonalnie tą dyscypliną, bo wcześniej nie mogłem sobie na to pozwolić jako pływak, bo to jest bardzo kontuzyjny sport jednak. Można powiedzieć, że to jest sport dla prawdziwych twardzieli. No i razem z chłopakami spotkaliśmy się na kilku treningach. Polska dostała w 2015 roku dziką kartę, żeby mogła wziąć udział w Mistrzostwach Europy, które odbywały się w Wielkiej Brytanii. Tam pojechaliśmy i od tego wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o nasz blind football w Krakowie. Na boisku jestem połączeniem ofensywy z defensywą, bo mam bardzo dużo zadań, zarówno ofensywnych, jak i defensywnych. Odpowiadam jakby za bronienie bramki, jak i za ich zdobywanie. No i tak to wszystko się toczy do dzisiejszego dnia i bardzo się cieszymy, że trafiliśmy dzisiaj do Państwa, bo to też jest kolejna okazja promowania tej naszej dyscypliny w środowisku osób niepełnosprawnych, ale nie tylko, no bo zachęcamy też również do zainteresowania tą naszą tematyką tego sportu niepełnosprawnych osoby pełnosprawne. Mamy na swoim koncie rozegrane jakieś pokazowe treningi z juniorami Wisły Kraków, czy zagraliśmy mecz na telewizji polskiej, także wiemy, że ta nasza dyscyplina dzięki naszym działaniom jest coraz bardziej zauważalna. Zapraszamy oczywiście naszego Facebooka Tyniska NWP Kraków, na naszą stronę t6nwp.pl. Myślę, że z mojej strony na razie, jeżeli chodzi o przedstawienie, to tyle i teraz oddam głos może naszemu najlepszemu napastnikowi Martinowi.
0: Jasne, to słuchamy, Martin.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, Martin Jung z tej strony. Ja w klubie w zasadzie od niedawna włączyłem się w takie większe promowanie naszej drużyny i tej dyscypliny. Również tutaj chłopaki powierzyli mi kilka zadań, z których próbuję się jakoś tam wywiązać. Natomiast na boisku pełnię rolę napastnika. No i tak, nie wiem, może zbyt górnolotnie się porównam, ale moim zadaniem jest tak jak zadanie Roberta Lewandowskiego, zdobywanie jak najwięcej bramek właśnie dla naszego TSZ-NWP. No póki co się udaje, gdyż w lidze, w której gramy, no póki co mam lidera. Myślę, że jeszcze nikt mi go nie odbierze.
0: Tak, to życzę oczywiście tego, żeby nikt nie odebrał. Bardzo dziękuję za takie przybliżenie waszych sylwetek naszym słuchaczom. Teraz chciałabym przez chwilę porozmawiać z wami o tym, jak doszło do powstania waszej drużyny w Krakowie. To jest drużyna, która funkcjonuje przy ośrodku, tak, dla osób niedowidzących i niewidomych. I wy jakoś staraliście się o stworzenie tej drużyny, kiedy jeszcze byliście uczniami, czy już później? Jak to wyglądało? Czy też inne osoby, które były na ten czas w ośrodku, jakoś starały się wspierać was w stworzeniu takiej drużyny? Nie wiem, który z was będzie miał ochotę odpowiedzieć na to pytanie.
2: Odbyło się to na takiej zasadzie, trzeba podkreślić, że piłka nożna dla każdego z nas jest pasją. To nie jest obowiązek, to nie jest coś, do czego musimy być zmuszani, tylko my jako, można powiedzieć, młodzież wtedy ze szkoły średniej spotykaliśmy się bardzo regularnie, żeby po prostu pokopać piłkę sobie po lekcjach. Tak? Musieliśmy sobie zorganizować w domu halę i tak dalej, i tak dalej. Robiliśmy to na swoich warunkach, ale ta piłka zawsze była dla nas ważna. W internacie mieliśmy choćby wspólny gdzieś tam telewizor, gdzie spotykaliśmy się przed meczami jakichś drużyn w europejskich pucharach, przed Ligą Mistrzów na przykład. Także my wszyscy wywodzimy się z tego ośrodka na Tynieckiej i to jest tak naprawdę dla nas kolebka tego blind footballu, bo każdy z nas, który jest w tej drużynie, znajduje się cały czas w tej naszej drużynie na bieżąco. No i co? No i w pewnym momencie musieliśmy sobie bardziej odpowiedzieć na takie pytanie, co, w którą stronę dalej pójdziemy, bo od 2008 roku to było bardziej granie sobie po prostu dla przyjemności, żeby spełniać jakby swoje jakieś tam marzenia, jeżeli chodzi o piłkę nożną i tak dalej, ale no w pewnym momencie, jak pojechaliśmy na te Mistrzostwa Europy do Hereford w 2015 roku, no odpowiedzieliśmy sobie na takie pytanie, że może jest to jakaś okazja, żeby stworzyć coś naprawdę dużego i coś fajnego, z czego będzie mogło korzystać więcej ludzi, całe jakieś takie społeczeństwo osób niepełnosprawnych. No i w 2015 roku powstała ta drużyna, która nazywa się Tyniecka Nie Widzę Przeszkód. Tyniecka z racji tego, że stąd nazwa tego ośrodka na Tynieckiej dla osób niewidomych. Nie widzę przeszkód dlatego, że jakby bardziej już organem, który pełnił opiekę wtedy, było właśnie Stowarzyszenie Nie Widzę Przeszkód. Wiadomo, że mieliśmy duże wsparcie z

0: W Polsce są tylko dwie drużyny, więc nie byliśmy w stanie stworzyć ligi tak jak to ma miejsce czy w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w Grecji, we Włoszech, tylko jeździliśmy na turnieje organizowane przez te międzynarodowe drużyny. No, z racji...
1: To jest tak, druga drużyna jest z Wrocławia, jeśli dobrze kojarzę, tak?
0: Tak, druga drużyna jest z Wrocławia. No, wiadomo, że każdy z nas pracuje, ma swoje jakieś prywatne życie, uczymy się na uczelniach, co po niektórzy jeszcze, czy ktoś jeszcze chodzi do szkoły. Także sami musieliśmy sobie zorganizować tak naprawdę wszystko, począwszy od sprzętu, od warunków treningowych. Trzeba teraz, może to jest fajny moment, żeby wytłumaczyć. Blind football gramy po 5 osób. Bramkarz jest osobą widzącą, w polu gra 4 zawodników niewidomych. I co różni blind football od normalnej piłki, to to, że wzdłuż linii autowych, czyli wzdłuż linii bocznych, są ustawione bandy, które tak jak boisko mają długość 40 metrów, wysokość 115 cm. I dzięki temu, że na przykład, nie wiem, zawodnik z prawej strony zagrywa do kolegi, który jest po lewej stronie, zagrywa do niego, piłka się odbija od bandy i dociera do kolegi, no to ta gra staje się płynna wtedy, tak? Bo gdyby nie było tych band, ta gra byłaby bardzo szarpana. Nie byłoby pewnie takiej, może aż takiej indywidualności. Zakup niestety takich band to jest na dzisiaj około 80 tysięcy złotych. No, my nie mieliśmy takich pieniędzy. Zmobilizowaliśmy się razem, poruszyliśmy niebo i ziemię. Udało się nam uzbierać 15 tysięcy złotych z racji wsparcia z Urzędu Miasta, z Polskiego Związku Piłki Nożnej i uprzejmości prezesa Zbigniewa Bońka. I zrobiliśmy te bandy ręcznie. No, zrobił to ojciec Mateusza, który dzisiaj jest tutaj z nami w audycji. Wykonaliśmy takie bandy ręcznie. To jest naprawdę metoda no, bardzo chałupnicza, bo to jest to zrobione po prostu z żelaza i z drewna. Te bandy nie mają za bardzo ani atestu międzynarodowego, nie są aż tak bezpieczne, ale do naszych potrzeb treningowych było jak znalazł, bo pamiętamy same początki, gdzie zapraszaliśmy na trening jakieś osoby, które po prostu robiły za żywą bandę, tak, że ktoś stał na linii autowej i piłka w niego leciała, to po prostu ustawiał się tak, żeby ta piłka się od niego odbiła i można było grać dalej. Później ustawialiśmy jakieś ławki, także organizacja 1,5-godzinnego treningu zajmowała tak naprawdę 3 godziny, bo trzeba było najpierw te ławki przynieść ze sali gimnastycznej, ustawić na boisku, po czym później te ławki zanieść na tą salę, także to była naprawdę wielka logistyczna robota i cieszymy się, że udało się nam to rozwinąć na tyle, że teraz mamy naprawdę bardzo godne warunki do trenowania w Krakowie. Mamy te zrobione te bandy jeszcze tą metodą chałupniczą, ale choćby we wtorek byliśmy na spotkaniu w Urzędzie Miasta, na Komisji Sportu, gdzie opowiadaliśmy o naszym klubie i mamy taką nadzieję, że miasto też pomoże nam zorganizować takie naprawdę profesjonalne boisko do tego blind footballu, bo my gramy na sztucznej trawie, tak jak to jest na jakichś tam orlikach czy coś. Boisko teraz, na którym my gramy.
1: Bo przepraszam bardzo, że wchodzę ci w słowo, żeby tutaj była pełna jasność. Wy gracie normalnie na dworze, na powietrzu, tak jak gra się na boiskach zwykłych piłkarskich, tak?
0: Tak. Tylko, że na boiskach piłkarskich jest normalna.
1: Tylko sobie część oddzielacie po prostu tymi bandami, te wzdłużne linie, tak? Tak. Żeby po prostu ograniczyć ten teren, a krótsze czym?
0: Krótsze niczym. Po prostu jak piłka wyjdzie za krótszą linię, okay. No to w zależności albo jest wznowienie od bramkarza, albo rzut rożny, no to jest wszystko tak jak w normalnej piłce.
1: Jasne.
0: Ale różni się to tylko tym, że ta nasza nawierzchnia to musi być sztuczna trawa po prostu. Taka jak jest na takich sztucznych boiskach, jak na właśnie tak jak mówię, na orlikach i tak dalej. A my na razie w Krakowie dzięki uprzejmości dyrekcji gimnazjum, które się mieści bardzo blisko ośrodka Natynieckiej, bo no, szkoła Natynieckiej nie ma boiska. Musieliśmy skorzystać z...
2: Tam jest gimnazjum numer 22.
0: Tak, gimnazjum numer 22 to jest Skwerowa, to jest dosłownie przyczynica od Tynieckiej, ale też trzeba podkreślić, żeby znaleźć boisko, na którym dyrekcja się zgodzi, że przyjdą niewidomi i rozłożą sobie bandę i będą grać w piłkę, to jest też bardzo, bardzo ciężkie. To jest, nie było to takie łatwe do załatwienia, to też działamy dzięki tej uprzejmości tym ludziom, tak? No, bo gdybyśmy nie mieli tego boiska, nie byłoby pewnie takich wyników, jakie mamy teraz. Także teraz staramy się już naprawdę takie profesjonalne boisko, no, sam zakup band to jest 80 tysięcy, postawienie takiego boiska z taką nawierzchnią, to jest gdzieś około 300 tysięcy, więc to jest naprawdę bardzo duża inwestycja, no ale dzięki tej naszej pracy, którą my wykonaliśmy od samego początku,

0: to wszystko jest docenione przez miasto Kraków. Mamy nadzieję, że to tak wszystko się będzie dalej układało. W szczególności, że jako Polska nie byliśmy w stanie stworzyć ligi z Krakowem i z Wrocławiem. Połączyliśmy siły razem z drużynami z Czech i z Węgier. Stworzyliśmy Ligę Państw Europy Centralnej, gdzie występuje 5 drużyn. Kraków, Wrocław, Brno, Praga i Budapeszt. No i każda z drużyn musi organizować turniej u siebie, gdzie każdy gra z każdym, czyli to jest w sumie 20 meczy. Teraz na razie odbyła się pierwsza kolejka, w pierwszy weekend września odbyła się we Wrocławiu. Po 4 meczach mamy 9 punktów, jesteśmy liderem. Następna kolejka jest ostatni weekend września w Pradze, a w Krakowie organizujemy kolejkę 10-12 listopada na Comcom Zoom w Hucie, gdzie już teraz z tego miejsca wszystkich zapraszamy, żeby nam dopingować i nas kibicować. No i jeżeli chodzi o taki ten rozwój, no to można powiedzieć tyle, no bo zaczynaliśmy, tak jak mówię, od sali gimnastycznej, gdzie mamy 10 na 10 metrów w szkole nastynieckiej, no a teraz zrobiliśmy sami bandy, mamy boisko, nie z taką nawierzchnią, jaka nam jest potrzebna, bo to jest nawierzchnia tartanowa, no ale nie narzekamy, robimy cały czas do przodu, żeby się po prostu rozwijać i być coraz lepsi.
1: Jasne. Bardzo dziękuję. To w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, bo przejdziemy może trochę do zasad, żeby przybliżyć tutaj słuchaczom same reguły gry. Wiemy już, jak dźwięczy piłka, wiemy, że jest bramkarz osobą widzącą i że czterej pozostali zawodnicy to osoby niewidome. Na początek jeszcze chciałabym zapytać o takie kwestie. Jak mówiliście o tym, jakie są wymiary boiska, natomiast chciałabym was zapytać o to, jakie są wymiary bramek.
2: A więc tak, z bramkami jest sytuacja następująca. Jeszcze do zeszłego roku, można powiedzieć, były bramki o wymiarach takich standardowych, jak do piłki ręcznej, 2 na 3 metry. W tym momencie IPSA, czyli Międzynarodowa Federacja, postanowiła trochę ten wymiar poszerzyć, żeby dać, można powiedzieć, kibicom do oglądania więcej trafień, czyli te bramki obecnie mają 3 metry 66 cm szerokości i 2 metry 14 cm wysokości. No i mogliśmy się przekonać o tym, że faktycznie tych kilkadziesiąt centymetrów różnicy pozwala na oglądanie zdecydowanie większej ilości goli, z tego względu, że na minionych Mistrzostwach Europy w Berlinie w tym roku padała naprawdę olbrzymia liczba bramek. Tam padały wyniki nawet dwucyfrowe czasami, także...
1: Aha, czyli przy obecnych założeniach to wyniki są takie bardziej hokejowe niż piłkarskie, tak?
2: Tak, tak. Także my sami jesteśmy ciekawi, czy IPSA zdecyduje się ponownie zmniejszyć rozmiar, żeby można powiedzieć, nie były takie przesadne te wyniki, bo to naprawdę, chociaż tak jak czasami z chłopakami dyskutowaliśmy na ten temat, no to jeżeli mieliśmy finał Rosja-Hiszpania, tam był wynik 1-1 i dopiero w karnych wyłoniono zwycięzcę, ale na przykład w meczu Turcja-Gruzja, jeżeli dobrze pamiętam, tam był chyba wynik 9-2. Także no to też pokazuje, jaki jest potężny przeskok. Inna sprawa, że Turcja to jest znowuż zespół stopu, który bronił, no niestety im się nie udało obronić tego tytułu mistrzowskiego z poprzednich mistrzostw Europy. Jak chodzi o, nie wiem, kolejne zasady, których no Marcin tutaj napomknął o pewnych kwestiach, a celem uzupełnienia, jak chodzi o bramkę. Na bramce stoi bramkarz, który jest osobą w pełni widzącą. Jego rola, oprócz tego, że musi bronić, jest też osobą, która nawiguje, ale zanim, że tak powiem, przejdę dalej do osób, które nam podpowiadają w trakcie gry, to trzeba też podkreślić, że bramkarz wcale nie ma takiej łatwej roli, bo może się wydawać, że no, jeżeli jest ktoś, kto nie widzi i ma zdobyć bramkę przeciwko komuś, kto widzi i broni tej bramki, no to wiadomo, że bramkarz jest na zdecydowanie lepszej pozycji. Z tym, że bramkarz ma ograniczone pole, po którym może się poruszać. To pole jest o wymiarach 2 metry do przodu od linii bramkowej oraz po 1 metrze w bok od słupka. Jeżeli bramkarz wyjdzie poza tą linię, to jest rzut karny.
1: Aha, rozumiem.
2: Także tutaj też wcale nie jest łatwo dla bramkarza.
1: Ale rozumiem, że generalnie łapie tak jak przy normalnych wszystkich rzutach, strzałach w zwykłej piłce nożnej. To ja mam teraz pytanie do Martina o taką kwestię. Jak udało ci się, bo tutaj pochwaliłeś się, że jesteś liderem strzelców, prawidłowo oszacować perspektywę, żeby uderzać piłkę tak, żeby na przykład nie strzelać Panu Bogu w okno albo nie strzelać koło słupka. Jak potrafisz to sobie, nie widząc tej bramki, zobrazować, że strzelając z konkretnego miejsca na boisku, bo przecież nie strzelasz zawsze z tego samego, tak? Jesteś w stanie sobie tą odległość, tak? No bo przecież też nie masz nie wiadomo ile czasu na zastanawianie się i prowadzenie, nie wiem, jakichś obliczeń. Jaki znalazłeś na to sposób, żeby taką skutecznością móc się chwalić?
3: Więc tutaj dalej musimy powrócić do zasad blind footballu i do wszystkich osób, które uczestniczą podczas gry, ponieważ tak jak chłopaki tutaj mówili, bramkarz jest osobą widzącą, czterech graczy w polu, którzy są niewidomi, a w zasadzie mają zasłonięte oczy, nawet jakby trochę widzieli, to mają zasłonięte oczy. Natomiast prócz tych zawodników jest jeszcze dwóch wspomagaczy. Trener, który stoi za bandą i on mniej więcej operuje środkową strefą boiska, dlatego że boisko też jest podzielone na trzy strefy. Strefa bramkarza, w której bramkarz dyryguje z zawodnikami w momencie, kiedy piłka się znajduje w tej strefie. Strefa środkowa, w której nawiguje trener, który jest właśnie za bandą. A za bramką przeciwnika jest naprowadzacz, który ogłasza, który komunikuje właśnie, gdzie znajduje się bramka i również podpowiada, prawda, i na którym metrze jestem do linii końcowej, w jakim miejscu się znajduje akurat boiska. Mamy tak właśnie ustalone, że mniej więcej jeżeli jestem troszeczkę poza prawym słupkiem, no to wtedy jestem na prawej osi, jeżeli poza lewym słupkiem, to na lewej osi. Jeżeli jestem na wprost bramki, to się u nas mówi, że jestem w osi. No i dzięki komunikatom, które właśnie wydaje przewodnik stojący za bramką, no to jestem w stanie nakierować się i również w tamtą stronę posłać piłkę, żeby padła bramka. No a to, że się udaje tak trafiać, no to już jest kwestia oczywiście treningu, wyćwiczenia, ustawienia stopy i prawda, wszelkich trików, obrotów z piłką.
1: No i myślę,
3: że to jest najważniejsze, że właśnie trzeba tak się orientować, gdzie się znajduje, słuchać.
1: To jest kwestia takiej ogólnej jakby motoryki, tak? Że...
3: Tak.
1: Jasne. To jeszcze o jedną rzecz cię zapytam, bo tutaj zafrapowały mnie rzuty rożne, bo w zwykłej piłce, kiedy jest rzut rożny, piłkarz, który z narożnika dośrodkowuje, no widzi, w której części tego pola karnego znajdują się jego współzawodnicy, a w której części gdzieś tam kręcą się obrońcy, którzy starają się ich gdzieś poza obręb tego światła bramki wypchnąć, tak? Jak to wygląda u was i jak to wygląda u ciebie z tym dośrodkowaniem? Czy, no bo jakby tu rozumiem, że sytuacje, gdzie jest bramka, jest ci ktoś w stanie, mówiąc kolokwialnie, zawołać, tak? Kto za nią stoi. Natomiast w momencie, kiedy właśnie są jakieś te rzuty rożne, koledzy z drużyny wołają do ciebie, w którym miejscu się znajdują, jak to rozwiązaliście? Jak to wygląda?
3: Znaczy tutaj jest taka zasada, że oczywiście no, na treningach sobie ćwiczymy różne schematy i w zasadzie to się na schematach opiera. Jest kilka rozwiązań. Dość często zawodnicy wykonują rzut rożny w sposób taki, że dwóch zawodników stoi przy piłce, jeden dotyka tej piłki po to, żeby wiadomo, mogła dalej się toczyć gra, bo to jest wzięte z normalnej zasad piłki nożnej, a drugi już musi takim łukiem po prostu się przedostać w kierunku bramki, prawda? Schodząc z narożnika na środek jakby boiska, no, dokładnie w pole karne, żeby uderzyć. Oczywiście dośrodkowania u nas też są. Tutaj akurat specjalizuje się w tym bardzo dobrze Marcin, nasz kapitan, który zazwyczaj podrzuca te piłki i one po prostu wpadają gdzieś tam w pole karne. No i już wtedy mamy określone hasła, prawda, że jeżeli gramy takim hasłem, jeżeli takie hasło pada, no to wiemy, że akurat będzie powiedzmy ta wrzutka i wtedy my się staramy ustawić, ja z Mojżeszem w polu karnym, no i słuchamy, gdzie ta piłka spadnie, no i w tym momencie tam staramy się przemieścić, żeby ją przechwycić i uderzyć. No i tutaj jest ważne, żeby komunikacja taka była, ponieważ my, poruszając się po boisku, musimy mówić słowo woj, jeżeli oczywiście piłki nie posiadamy, ponieważ piłka, jak już tutaj słyszeliście Państwo, grzechocze, więc zawodnik, który prowadzi piłkę, słowa woj nie musi mówić. Natomiast wszyscy ci, którzy nie mają piłki, a przemieszczają się po boisku, muszą mówić to słowo, więc w momencie, kiedy walczymy o tą piłkę, no to mówimy to słowo woj, więc też gdzieś ten zawodnik, który wrzuca, też ma możliwość oszacowania, gdzie kto jest.
2: Najważniejsze też przy tych rzutach rocznych jest to, że każdy z zawodników musi stać, znaczy w sumie nie stać, musi na dany sygnał nabiec na daną pozycję. No bo gdy staną po prostu w miejscu, no to są bardzo łatwo pokryci, tak, przez wszystkich zawodników, no bo to jest bardzo statyczne. A to po prostu w naszej grze, jeżeli pada dane hasło X, każdy z zawodników musi wiedzieć, jak on się ma zachować. I do wyćwiczenia jest to, że jeżeli na treningach jest tam wykonanych setki dośrodkowań z tego rzutu rożnego, to ta piłka ma spaść w dane miejsce po prostu. No bo wiadomo, te nasze boiska są takie same, więc boisko boiskowi jest równe, więc to jest na tej zasadzie. A wszystko chodzi o to właśnie o zachowanie zawodników, którzy wchodzą w tą daną strefę, gdzie ta piłka spada. No, akurat te stałe fragmenty gry w naszym przypadku są bardzo dobrze wyćwiczone, bo zdobyliśmy kilka bramek teraz na tej kolejce we Wrocławiu właśnie po rozegranych stałych fragmentach gry. No co tylko to pokazuje, że te nasze treningi, które robimy, są skuteczne. No i jak na razie idzie to wszystko w dobrą stronę.
4: Mamy nadzieję, że po kolejce w Pradze też będziemy tak zadowoleni.
1: Jasne. Z całego serca Wam tego życzę. Chciałam zapytać jeszcze o dwie kwestie związane z tymi regułami. Kary są, mówiliście o tym wyjściu poza pole dopuszczalne dla bramkarza, są rzuty karne. Za co jeszcze?
2: No to może ja powiem. A więc tak jak Marcin wspomniał o bardzo ważnej kwestii, czyli słowo woj. Jeżeli piłkarz nie powie słowa woj, to jest odgwizdany faul. Jeżeli mamy w trakcie spotkania 4 razy odgwizdany faul, teraz jest 4 czy 5?
3: 5, ale w jednej połowie chyba.
2: Tak, w jednej połowie. To są wtedy faule drużynowe. I po czwartym, po piątym faulu, czyli po piątym razie, jeżeli zawodnik nie powie słowa woj, odgwizdywany jest rzut karny z 8 metra, bo mamy dwa punkty, z którego wykonywane są rzuty karne. Jest 6 metr i 8 metr. Z 6 metra wykonywane są rzuty karne za faule popełnione właśnie w polu karnym, tudzież jeżeli
1: winienia bramkarza.
2: Tak, jeżeli bramkarz wyjdzie. A 8 metr to są właśnie to jest punkt, z którego wykonywane są te tak zwane rzuty karne po faulach akumulowanych. No i jeżeli zawodnik, no to jest bardzo męska gra, to jest twarda gra, my też czasami się nie oszczędzamy, ktoś komuś podłoży nogę, ktoś komuś pociągnie z łokcia, mówiąc kolokwialnie, i za to też są odgwizdywane faule. My też otrzymujemy, znaczy nam się jeszcze nie zdarzyło na szczęście, ale my też otrzymujemy kary w postaci kartek, czy to żółtych, czy to czerwonych, które też nas eliminują z udziału w meczu, tudzież w kolejnych jakichś spotkaniach.
1: I to są te jakieś takie zachowania, no powiedzmy, quasi przemocowe, tak?
2: Nadmierne użycie siły, tak.
1: Rozumiem. Znaczy,
3: generalnie u nas jest faule tak jak w normalnej piłce, prawda? Jeżeli gdzieś tam specjalnie będę zawodnika odpychał, jeżeli specjalnie go kopnę, no to wtedy normalnie jest faul liczony. Plus do tego są właśnie faule, tak jak Mateusz wspomniał, za brak powiedzenia słowa woj, bądź również za nadmierne używanie tego słowa.
1: To chciałam zapytać o taką kwestię, bo Z tego, co mówicie, jest to dyscyplina, która z jednej strony wymaga oczywiście kondycji, wymaga przygotowania fizycznego, ale jest też, z tego, co mówicie, wynika bardzo zwerbalizowana, bo wy nawzajem komunikujecie chęć podbiegnięcia do piłki, mówiąc woj, naprowadza was bramkarz, naprowadza was trener, czy ten podpowiadacz, w zależności od strefy boiska. I w momencie, kiedy wszyscy w ten sposób właśnie się komunikują, jak to wygląda po pierwsze w kontekście gier z udziałem publiczności i druga rzecz, czy po prostu te komunikaty wzajemnie się jakoś nie mieszają w momencie, kiedy dwie drużyny są na boisku i tyle osób naraz jakieś komunikaty werbalne wydaje?
0: Czy ja mogę powiedzieć z perspektywy sportowca, który wcześniej miał do czynienia z inną dyscypliną, no to moim zdaniem nie ma cięższej dyscypliny dla trenowania, jeżeli chodzi o osoby niewidome czy słabowidzące, niż blind football. Bo tak jak już zostało powiedziane, jest kwestia kondycji, fizyczności, motoryki, bo to wszystko musi być na bardzo wysokim poziomie. Jest kwestia same wyszkolenia stricte piłkarskiego, przyjęcie piłki, prowadzenie, strzał i tak dalej. A jeszcze musi być to wszystko poparte bardzo dużą umiejętnością odnalezienia się w terenie, że jeżeli zakręcę się kilka razy wokół własnej osi, jestem cały czas w stanie stwierdzić, gdzie jest bramka przeciwnika, gdzie jest bramka...
1: Żebyś nie poleciał do własnej z piłką,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Też sama kwestia stresu, bo stres w tym też odgrywa bardzo dużą rolę, gdy na przykład za bardzo chcemy, często się nawet zdarza tak, że sami sobie odbieramy piłkę, bo ktoś myśli, że to jest przeciwnik, nie ma komunikacji i tak dalej, no to wtedy też...
1: No właśnie o to pytałam.
0: Tak, czy się tak. Zdarza się to właśnie też. Znaczy im więcej gramy ze sobą, im więcej trenujemy, im więcej gramy mecze, no to teraz jesteśmy powiedzmy na tym takim już wyższym poziomie niż na samym początku, tak? Też tak? Trzeba słyszeć, prowadząc piłkę, muszę słyszeć przeciwnika, który mnie atakuje, muszę słyszeć kolegę, który krzyczy do mnie, gdzie jest. I jeszcze muszę słyszeć trenera, który do mnie mówi, jakie rozwiązanie najlepiej wybrać. No, także to jest ogromna koncentracja przez cały mecz. To też już jest wtedy bardzo męczące być cały czas jakby pod grą i pod tą koncentracją. No także, tak jak mówimy, to jest, no nie jest nic łatwego, no ale tak jak mówimy, no są osoby, w których to grają. Spotykamy się z wieloma opiniami takimi naprawdę bardzo pozytywnymi, które osoby nas... Przyjechał na przykład na turniej do Wrocławia, przyjechał dziennikarz sportowy, który powiedział, że gdyby każdy piłkarz ekstraklasy dawał tyle serca w grę, co my zostawiamy na boisku, jeżeli chodzi o tą piłkarzy niewidomych, to te awanse do Ligi Mistrzów i tak dalej, to by było formalnością, tak? Także to jest naprawdę sport i widowiskowy i bardzo wymagający, no ale Z tego miejsca naprawdę wszystkich chętnych zapraszamy do podjęcia z nami treningów, bo jesteśmy w stanie zapewnić warunki osobom naprawdę z całej Polski, kto by chciał tylko spróbować sił w tym blind footballu, no bo to jeszcze nie mówi się o tej dyscyplinie aż tak wiele, bo sami wiemy, no, osoba niewidoma może pójść po prostu na basen, nauczyć się pływać, może trenować lekką atletykę i tak dalej, ale no do tej piłki jest tak potrzebny wielkie zaplecze, no, że to nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać.
1: Jasne. Tak?
3: Wiadomo, że u nas to właśnie się odbywa tak jak w normalnej piłce na schematach, więc my musimy również się trzymać pewnych jakichś tak tam ustalonych wewnętrznie reguł, prawda, że
1: jasne.
3: Jeżeli zaczynamy jakąś tam akcję, to przeważnie mamy jakieś takie rozegranie, że przykładowo ja idę na lewą bandę, Marcin wtedy wie, że musi się znaleźć na prawej bandzie, reszta zawodników mniej więcej wie, gdzie my powinniśmy w danej sytuacji być. Tutaj padło też pytanie o kibiców, i kibice są jak najbardziej mile widziani. Natomiast u nas trochę to jest kibicowanie tak jak w tenisie, że podczas samej gry, kiedy piłka jest w ruchu, no to raczej nie jest wskazane, żeby gdzieś dopingować, krzyczeć. W momencie, kiedy piłka stanie, czy to jest jakiś stały fragment gry, czy faul, czy cokolwiek się tam...
2: Czy gol.
3: Czy gol. To w tym momencie jak najbardziej można znieść to asty.
1: Jasne. Czyli jakby nie ma problemu z tym, że macie dosyć trudną nazwę drużyny, bo nie śpiewają generalnie kibice, także nie ma z tym problemu. Chciałam jeszcze zapytać...
0: Nie poddawaj się, ukochana, a nie poddawaj się, ty nie jest kochana, jak najbardziej mogą śpiewać.
1: No tak. Byle nie przeszkadzali, tak, w trakcie gry. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie w kwestii reguł. Chciałam was zapytać, mecz zapewne składa się z dwóch połówek. Ile trwa?
2: 2x25 minut. W niektórych sytuacjach, jeżeli to są jakieś mecze pucharowe, no to po regulaminowym czasie gry, jeżeli jest remis, rozgrywane są od razu rzuty karne. Każda z drużyn wykonuje po 3 rzuty karne. Jeżeli w trakcie tej serii rzutów karnych podstawowej niewyłoniony zostanie zwycięzca, no to mamy tak zwaną nagłą śmierć, czyli ten, który w kolejnej dodatkowej kolejce, w kolejnej
1: nie
2: serii...
1: Nie strzeli albo obroni, już jest
2: tak,
1: po zawodach.
2: Tak, odpada tudzież zwycięża.
1: Jasne. To chciałam teraz przez chwilę porozmawiać z wami o tym kontekście takim bardziej związanym z udziałem osób niewidomych. Mówiliście o tym, że jest piłka udźwiękowiona, że osoby, które cokolwiek widzą, grają z opaską. Mówiliście też o tym, że często dochodzi do jakichś no, takich zderzeń, czy to z bandą, czy to z innymi zawodnikami. Powiedzcie mi, czy macie jakieś dodatkowe akcesoria, typu jakieś ochraniacze, czy w ogóle z czego się składa cały strój gracza blind footballu?
3: Znaczy generalnie to wygląda to tak, że opaska, czyli te gogle są obowiązkowe.
1: Aha.
3: Natomiast dodatkowo jeszcze obowiązkowymi ochraniaczami są ochraniacze na piszczela. Natomiast my i większość drużyn dodatkowo ochraniamy głowę i to mamy taką opaskę na czoło. Chroni nas to przed zderzeniami z zawodnikami przeciwnej drużyny bądź z jakimiś innymi przeszkodami typu słupki. Aczkolwiek to rzadziej, natomiast głównie po prostu przed zderzeniami głowami z innymi graczami. Niektórzy jeszcze stosują ochraniacze na łokcie. No, pomaga to w momencie, kiedy się ktoś przewróci. No i też niektórzy mają ochraniacze na kolana, ponieważ jak biegnie się w taką bandę i kolanem gdzieś tam uderzy, no to też wiadomo, rzepka się obija, to jest dość bolesne. Natomiast często zdarza się nam, że gramy jednak bez tych ochraniaczy na kolana, przynajmniej ja, dlatego że jakoś wtedy się zdecydowanie lepiej prowadzi piłkę, nie jest się tak bardzo ograniczonym. No, a kwestia już później samego zderzenia z bandą, no to jest kwestia wyćwiczenia, wyliczenia sobie, nie wiem, po prostu ile to mniej więcej kroków, wyczucia, kiedy ta banda się zbliża i przede wszystkim też dla bezpieczeństwa wyciągamy jedną rękę przed siebie, co też gdzieś pomaga przy zderzeniach z innymi zawodnikami, czy właśnie z bandą, prawda? Bo wtedy...
1: Jasne, ręce generalnie nie są wam do niczego potrzebne, więc możecie się spokojnie zabezpieczać.
0: No, tylko to jest taka czysta teoria, no. To teraz się tak fajnie mówi przy stole, jak siedzimy i nie ma emocji, a do tych zderzeń takich jest naprawdę bardzo dużo, tak, że to czasem
1: tak,
0: nawet...
1: Tak, dlatego o to pytałam.
0: Zawodnik, który oddaje strzał, wraca nawet na własną połowę, tak, żeby odbudować formację i tak dalej. Często dochodzi do zderzeń, że po prostu osoba wtedy nie wojuje, bo nie ma w sumie takiego przepisu, bo piłka jest poza grą i dochodzi do jakichś zderzeń. No ale to jest, jak mówię, to też nie ma, żeby też nie było takiego wyobrażenia, że tam się tylko leje krew cały mecz, bo tak nie jest.
2: Chociaż tak jest.
0: Ale... Teraz dzięki tym wszystkim przepisom coraz lepszym, też wysoki poziom sędziowania, którzy dbają no, przede wszystkim o bezpieczeństwo zawodników, tak? Bo tak. Jeśli jest zawodnik, który po prostu nie wojuje i
5: zawodnik, który po prostu nie wojuje i sprawia zagrożenie, jest od razu ukarany indywidualną karą, tak? Tego, sędziowie tego też naprawdę bardzo pilnują.
0: No i co? No i no, tak jak mówię, no jest to mecz, jest to gra, która jest naprawdę dla prawdziwych twardzieli, ale powiedzmy w tym momencie, że to nie jest tylko dla mężczyzn, bo znamy ekipy, w której też występują kobiety. Na przykład w drużynie z Marburga, która była wiele lat mistrzem Niemiec, w tym sezonie zostali na drugim miejscu, gra dziewczyna, która
2: naprawdę, to naprawdę gra.
0: Radzi sobie świetnie. Dziewczyna z Belgii, z najlepszej drużyny z Belgii, też sobie świetnie poczynia. O czym może Martin potwierdzić, bo ciężko ją było przejść, żeby strzelił bramkę, prawda?
3: Dokładnie.
2: Ona miała teraz możliwość debiutować właśnie jako pierwsza kobieta w blind footballu na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Także to też był taki, można powiedzieć, przełom, a zarazem ukłon w stronę tej żeńskiej odmiany naszej piłki. No, warto podkreślić, że w Argentynie blind football jest na tak wysokim poziomie, że tam istnieje nawet osobna kobieca liga.
1: O, no tak, ale Argentyna z zamiłowania do futbolu w ogóle jest znana, więc może to też jest jakby podyktowane tym, tak, że to tak, w pewnym sensie druga religia.
0: Na przykład we Wrocławiu w drużynie na samym początku też treningi tak, rozpoczynała tak. Ela Milczarek, którą stąd pozdrawiamy, może nas słucha. Także to nie tylko tak, że to w Europie, ale we Wrocławiu też były osoby, które próbowały, jeżeli chodzi o kobiety. No, my w Krakowie się jeszcze nie doczekaliśmy.
2: Ale zapraszamy serdecznie.
1: Tak, jakąś Wandę, tak, jak się znajdzie, to tam ewentualnie w Krakowie, jasne. Myślę, że zawsze warto spróbować, przecież jeśli się okaże, że to jest ponad nasze siły, albo wydaje się to nam obarczone zbyt dużym stresem, czy zbyt dużym ryzykiem, zawsze można zrezygnować, natomiast nie dowiemy się tego, jeśli nie spróbujemy. Tak?
0: No, w szczególności, że każda nowa osoba, która przychodzi do nas na trening, to też nie jest tak, że ona jest wrzucona od razu w tą największą łódzkę, tak, że do jakiejś gierki w ogóle, tylko tacy zawodnicy są wprowadzani naprawdę powoli. Zawsze robimy też tak, żeby osoba, która trenuje już wyczynowo u nas, była odpowiedzialna za tą osobę na treningu. On na nas biega, pokazuje, tłumaczy. Także to też wszystko robimy tak, żeby to się naprawdę odbyło też jakoś, można to nazwać, bezboleśnie. I to też nie każdy musi być od razu mistrzem świata, tak? Nie każdy musi przyjść od razu i być Messim, Lewandowskim czy Cristiano Ronaldo. Tylko to chodzi o to samo, żeby, brzydko mówić, podnieść tyłek z kanapy, sprzed telewizora i przyjść z nami pokopać.
2: Tym bardziej, że każdy z nas kiedyś zaczynał.
1: Jasne, jasne.
3: My pamiętamy nasze początki i wtedy jeszcze pamiętam pierwsze nasze takie rozgrywki właśnie, gdzie zaczynaliśmy z blind footballem i wtedy zapominaliśmy bardzo często o słowie woj. Ja taki malutki, bo nie grzeszę wzrostem, Marcin natomiast prawie 2 metry, więc jak ja się zderzałem z Marcinem, to ja miałem nos zawsze rozbity, krew się lała, a Marcin mówił, jakaś mucha się ode mnie odbiła i bieg dalej.
1: No tak.
3: Wiadomo,
1: tak.
0: Pamiętam taki turniej w Pradze, jak bolała mnie stopa, no ale co miałem zrobić? No, trzeba było jeszcze 3 metry zagrać, po czym się okazało, przyjechałem do Polski do lekarza, a okazało się, że miałem złamaną kość w stopie, tak? I 3 mecze grałem z jakąś tam z kontuzją. Na treningu u nas Mojżesz stracił zęba w wyniku tam ze zderzeniem z kolegą, ale to naprawdę są jakieś tam pojedyncze przypadki. No, każdy musi...
1: No myślę, panowie, że teraz to już na bank zachęciliście słuchaczy. No,
0: ja podam taki prosty przykład. To jest też tak, że jak ktoś wchodzi do autobusu pełnego ludzi, tak? I jeżeli trzeba jechać w tym autobusie pełnym ludzi, no to też ma się ten kontakt, tą taką fizyczną z innym człowiekiem, tak? I wtedy człowiek też ma jakąś taką trochę blokadę psychiczną, tak. Prawda? Że musi kogoś tam dotknąć czy coś. A nieraz u nas na boisku to ta fizyczność jest naprawdę na bardzo dużym poziomie, bo ci zawodnicy naprawdę, no często dochodzi do takiej sytuacji, że
1: ktoś się o kogoś ociera, tak?
0: Tak, i walczysz, po prostu z nim walczysz, tak? Ale to nieraz dochodzi do takiej sytuacji, że ja robię coś w kuchni, odwracam się i wpadam na moją dziewczynę i ja mówię od razu odruchowo woj. Albo jadę autobusem, wpada ktoś na mnie, a ja mówię woj. Bo to naprawdę to już jest silniejsze trochę od...
2: Myślę, tak, My się tak z chłopakami gdzieś umawiamy na mieście i nie wiem, tak. Ja na przykład zobaczę Marcina z daleka, no to już krzyczę wo i wtedy ludzie się odwracają i nie wiedzą, o co chodzi.
0: Spotkały się dwa debile, nie wiadomo, o co chodzi, tak? A ja wysiadam na przystanku, on słyszy, że ja stukam laską, to on mówi wo i wtedy wiadomo jest...
2: W którą stronę ma iść i kto go woła, nie?
3: Tak. To też właśnie warto tutaj wspomnieć, że tutaj są ważne właśnie te zasady, prawda? To mówienie słowa wo. Gdzieś tam słuchanie zawodników, bo właśnie zazwyczaj takie zderzenia, jakieś utraty zębów, czy jakieś tam rozbite nosy, to są w sytuacjach, kiedy właśnie ktoś zapomni mówić słowo woj, ktoś nie zatrzyma się na gwizdek trenera, prawda? Bo tutaj właśnie jest ważne, żeby słuchać tego, co się wokół nas dzieje, a nie tworzyć sobie własne jakieś tam wizje. Bo kiedy zaczynamy coś tworzyć własnego, to właśnie się dzieją jakieś dziwne historie.
0: To chodzi o to, że czasem jest tak, że tą własną dumę trzeba schować sobie troszkę do kieszeni, bo najważniejsza jest drużyna w danym momencie, tak? Nie jakieś tam gwiazdorstwo czy coś. I nieraz sami jesteśmy tego nauczeni, że najlepsi zawodnicy świata nie szukają tego kontaktu fizycznego. Wtedy jest naprawdę bardzo ciężko coś zrobić, tak? Bo to wtedy... Łatwo jest zablokować kogoś czy coś, tylko to po prostu musi być szybka gra, uciekanie od tego woj przede wszystkim. Jak graliśmy na Argentyńczyków, to mówiliśmy sobie, że wejdziemy na nich fizycznie, tak? Będziemy przyklejać się do nich, żeby zostawić jak najmniej miejsca. A te chłopaki po prostu nie wchodzili w kontakt fizyczny. Podawali szybko piłką takie no, stricte już piłkarskie umiejętności. Pokazały to, że jeżeli chodzi o te najlepsze mecze, najlepszych reprezentacji, to ta gra jest bardzo płynna i tam sędzia tak naprawdę ma bardzo mało do roboty, bo jak on tylko słyszy słowo woj, od razu podaje do kogoś i już nie wchodzi w tą taką fizyczną walkę. Ja pamiętam, jak weszliśmy na mecz z mistrzem Hiszpanii, czyli też to wiadomo, no Hiszpania, techniczna gra i tak dalej, ale goście przez pierwsze 15 minut nie widzieli, co się dzieje, bo weszli na nich Rottweiler z Krakowa, tak, i fizyczna walka, oni przyzwyczajeni do tego, że będą sobie tam kiwać i
2: hasać
0: w ogóle, a tu po prostu napotkali taki opór, także no, to tylko pokazuje, jaka to jest mniej więcej kultura gry, prawda?
1: To dwa pytania mam jeszcze w tej kwestii, bo mówicie tutaj z własnej perspektywy o tym, jaką robotę wykonuje defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik i napastnik. Powiedzcie, co należy do zakresu obowiązków obrońcy, jak ta jego gra wygląda? I drugie pytanie, skąd pozyskaliście trenera? Bo myślę, że w tak młodej stosunkowo dyscyplinie osób z doświadczeniem trenerskim też nie jest za wiele.
2: A więc jak chodzi o pierwsze pytanie, no to obrońcy mają bardzo, bardzo trudne i bardzo wymagające pytanie. Zresztą takie zadanie, tak jak zresztą każdy na boisku. Jak chodzi o obrońców, no to tutaj my zawsze mamy taką, można powiedzieć, nomenklaturę, że operujemy 1, 2, 3, 4. 1 i 2 to są zawodnicy, którzy są ustawieni bardziej defensywnie. 3 to jest ten właśnie łącznik między atakiem a obroną, a 4 to jest ten najbardziej wysunięty gracz. Więc jedynka i dwójka, inaczej, dwójka to jest gracz, który ma bronić, można powiedzieć, piłki jako pierwszy. Bo bardzo często zdarza się, że gracz, który jest tą trójką, czyli tym, który łączy atak z obroną, nie zdąży wrócić do każdej piłki, więc gracz, który znajduje się na pozycji numer 2, musi jako pierwszy przeciąć czy zablokować podanie. Jeżeli jednak jemu się to nie uda, no bo zdarzają się i takie sytuacje, to naprawdę bardzo ważną i bardzo trudną rolę ma przed sobą ten gracz, który występuje na pozycji numer 1, czyli ten gracz, który znajduje się bezpośrednio przed bramkarzem. Bo jeżeli on nie przetnie tej piłki, jeżeli on nie skasuje ataku, to tak naprawdę napastnik rywala ma otwartą drogę do bramki. Gracz, który znajduje się na pozycji numer 1, ma też bardzo ważną funkcję, jak chodzi o kwestię odbudowy całej formacji, bo to on, można powiedzieć, jest najmniej mobilną postacią w całej drużynie, który przeważnie porusza się tak na 6., 8., może maksymalnie metrze przed własną bramką. I w momencie, kiedy na przykład gracze ofensywni wyruszają do przodu, jest strata, to on jest osobą, która sygnalizuje, w którą stronę mają wrócić. Czyli on tak jakby...
1: jest tą latarnią, tak?
2: Tak, on jest fundamentem odbudowy.
1: Rozumiem.
2: A jak chodzi o kwestię drugą, czyli kwestię trenerską, no to tutaj w Polsce jest o tyle, nazwijmy to problem, że jest to jeszcze dyscyplina mało znana, mało rozwinięta. Mhm. Cały czas dążymy do jej pełnej profesjonalizacji. Więc tutaj można powiedzieć, że jak chodzi o kwestie trenerskie, cały czas mamy osoby, które się uczą. Uczą się tak samo jak i piłkarze, ponieważ, no tak jak mówię, to jest cały czas młoda, rozwijająca się w naszym kraju dyscyplina. I osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie z piłką, już są, można powiedzieć, bardzo mile widziane na naszych treningach.
1: No tak, ale to na przykład waszym trenerem obecnie jest piłkarz, trener piłkarski.
2: Naszym trenerem obecnym jest nasz bardzo dobry przyjaciel Piotr Niestrzyński, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: On nas słucha i cały czas nam to tak. Wysyła wiadomości na Messengerze.
2: Tak,
1: cały czas pozdrawiamy w takim razie.
2: Plumka, chciał być z nami, ale niestety coś mu bardzo pilnego wypadło. Przykład Piotrka to jest też, można powiedzieć, nasz kolega z drużyny, który też ma za sobą doświadczenie właśnie na grze na tej jedynce. Na chwilę obecną on jest naszym trenerem i no musimy przyznać szczerze, że nie mamy prawa na co narzekać.
0: Czy naprawdę jest taka, że mieliśmy osobę,
1: nie, która... wiadomo, słucha, także rzeczywiście nie może się trzymać się na co narzekać.
2: Na naszą szczerość, więc gdyby było słabo, to byśmy mu to powiedzieli.
0: Tak. Za każde pompowanie, za każde jakieś tam złe zagranie, to...
2: Ja już zaczynam pompować generalnie teraz.
0: Jak tylko Pytek zwrócił uwagę, to zaraz zaczynamy robić pompki. Ale mówiąc poważnie, no od samego początku wielkie wsparcie mieliśmy od osoby, która była nauczycielem wychowania fizycznego na Tynieckiej. No ale z racji tego, że no, rozwijaliśmy się cały czas do przodu, no w pewnym momencie te nasze drogi się po prostu rozeszły. No jak to czasem bywa, no nie wiem, no, ostatnio Legia Warszawa też zwolniła trenera, tak? No także no... To też u nas w tej dyscyplinie tak samo bywa. My opieramy się na własnym doświadczeniu. To też nie jest tak, że dużo czytamy różnych materiałów, oglądamy wiele filmików, korzystamy z podpowiedzi osób z zagranicy, którzy też zajmują się tym bright footballem. Także Piotrek jest teraz naszym trenerem, ale to tak naprawdę ten sztab ludzi cały czas poszukujemy i to też byliśmy na przykład ostatnio w rozmowach z trenerem, który już miał objąć naszą drużynę, ale dostał nagle jednak propozycję z trenowania trzeciej ligi osób pełnosprawnych, tak? No to wiadomo, że no nie byliśmy fizycznie w stanie go zatrzymać u nas, tak? No bo to no wiadomo, no każdy za jakąś tam pracę oczekuje jakiegoś tam wynagrodzenia, no to jest normalne, tak? Tak to wszystko wygląda, ale to nie zmienia faktu, że ostatnio fajny przykład, przyszedł do nas chłopak, który był kiedyś z pół roku temu jako obserwator na treningu, a teraz przyszedł spróbować już swoich sił i powiedział, no, że sam jest pod wrażeniem tych zajęć, tak, i ćwiczeń, które wykonujemy i tak dalej. No, w szczególności, że pamiętamy drużyny, z którymi przegrywaliśmy i nie mogliśmy z nimi wygrać, a teraz na turnieju we Wrocławiu przeważaliśmy cały mecz i tylko dzięki szczęściu i dobrego bramkarza tamtej drużyny nie przegrały, nie wiem, 10-0, tak? Także to nasza ciężka praca cały czas pokazuje efekty i cały czas idziemy do przodu i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, ale potrzebujemy naprawdę większego zainteresowania tego środowiska osób niepełnosprawnych tą piłką i chęcią wzięcia udziału, bo to też nie musi być osoba w 100% niewidoma, to może być osoba słabowidząca, która by po prostu chciała spróbować wziąć udział w takim treningu, zwłaszcza, że my jesteśmy w stanie organizować jakieś pokazy blind footballu i tak dalej, naprawdę no, w całej Polsce. No, kiedyś odezwała się do nas pani, która pracuje w ośrodku w Warszawie, i chciała zrobić coś takiego, akurat była z dzieciakami na jakimś tam wyjeździe, na jakiejś tam wymianie takiej międzynarodowej w Proninie koło Zakopanego w Krakowie. My zapakowaliśmy się po prostu w busa, pojechaliśmy tam do nich, tam byli Estończycy, z Macedonii osoby i nagle się okazało, że tak zainteresowaliśmy te osoby z Macedonii, że po paru dniach na oficjalnym Facebooku tej Międzynarodowej Federacji ukazała się informacja, że Macedonia przystępuje
1: też ma drużynę, tak?
2: Tak.
0: Także
2: będą działać.
0: My na to też liczymy na to, że gdzieś może w Polsce siedzi jakaś osoba niewidoma, która pasjonuje się piłką chciałaby coś spróbować. I my na to liczymy właśnie, że przyjdzie do nas, wzmocni nas, bo tak naprawdę, żeby osiągać sukcesy na międzynarodowym poziomie, to musi być kadra 8 piłkarzy, którzy są w stanie zagrać wszędzie. My teraz się tak umawiamy, Martin jest napastnikiem.
1: Chodzi o to, że ktoś musi być zamiennikiem na każdą pozycję, tak?
0: Ale każdy musi też umieć zagrać w danym momencie na danej pozycji. No. Napastnik w danym momencie, gdy obrońca wyjdzie do przodu, bo też są takie sytuacje, ten napastnik też się musi wrócić, tak? I odbudować tą pozycję jego. Także to nie jest też tak, że ja jestem od strzelania bramek, a ktoś tam jest od czegoś innego. No. Teraz fajną rzecz powiedział nam jeden z trenerów teraz na tej lidze, że u nas jest niesamowite to, że my atakujemy wszyscy, bronimy wszyscy. No i to cechuje każdą dobrą drużynę, także na to też liczymy i gorąco zapraszamy, w szczególności, że my naprawdę bardzo mocno żyjemy w tych social media, bo jesteśmy i na Instagramie, i na Facebooku, wrzucamy filmy na YouTube'a i tak dalej, także znaleźć, jeżeli się wpisze piłka nożna niewidomych w Google, to wyskakujemy jako tam jedni z pierwszych, tak, u samej góry, także zapraszamy wszystkich i mamy nadzieję, że każdy zostanie przyjęty, nawet jeżeli ktoś nie, Pan Bóg go nie obdarzy jakimś talentem wielkim do grania, a ktoś naprawdę ma serce i chce, to naprawdę u nas odejdzie się. I to też nie chodzi o to, że każdy, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy musi być mistrzem świata. My też spotykamy się na przykład z taką opinią, nie wiem, idę na trening, zatrzymuje mnie pani pedagog z ośrodka Tynieckiej i mówi do mnie: Marcin, super, że ten chłopak zaczął do was prowadzić na treningi, bo nagle on podniósł swoje umiejętności w nauce, jeżeli chodzi o komunikację, takie życie w grupie, tak? Bo on przychodzi do szatni i ktoś rozmawiamy ze sobą, ten studiuje na AGH-u, ten studiuje na UEK-u, ktoś na UJ-cie i tak dalej, i każdy chce równać w górę jednak, tak? Dążyć do tego, żeby być troszkę lepszym. No, także no, to wszystko jest ze sobą powiązane i my naprawdę zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych, kto tylko będzie miał ochotę, do nas na te treningi do Krakowa.
1: Jasne. Jeszcze chciałam zapytać o kwestie takie, bo tutaj wspominacie, że zachęciliście do gry Macedończyków, że trenerzy tutaj chwalą was za to, że gracie zespołowo, czy to w obronie, czy w ataku. Jak jest z tym podpowiadaniem sobie, czy na turniejach na przykład tych rangi międzynarodowej jest taka swobodna wymiana tych doświadczeń, uwag i jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, nowinek, czy też do pewnego stopnia to funkcjonuje, a jakby jakieś tam, powiedzmy, nowe metody, czy nowe sposoby grania drużyny gdzieś tam zostawiają dla siebie, nie dzielą się tymi informacjami?
0: To jest bardzo, bardzo różnie, bo my mamy zaprzyjaźniony klub Avoy Brno z Czech, z którymi nawiązaliśmy współpracę, bo pojechaliśmy do nich na pierwsze sparingi i tak dalej. Dzięki nim tak naprawdę nam się otworzył okno na cały świat, bo mogliśmy pojeździć naprawdę na wiele międzynarodowych turniejów, bardzo mocno obsadzonych, dzięki temu, że ich poznaliśmy. Także z nimi jakaś taka wymiana informacji i tak dalej nie jest trudna. Też są drużyny, wiadomo, jak to na meczu, nie, że czasem są większe emocje, ktoś nas bardziej lubi, ktoś nas lubi trochę mniej. Także to wszystko zależy. No nie jest jakiś taki gotowy
1: temat, tak?
0: Raczej na wymianę tych takich uwag, nie wiem, jak chłopaki powiedzą, ale wydaje mi się, że raczej nie,
2: znaczy,
0: ma tym.
2: Prawda jest taka, że ten sport to jest taki, no, mówiąc tak w cudzysłowie, to jest rodzinny sport, ponieważ my się spotykamy bardzo często na różnych turniejach z tymi samymi drużynami, więc my się poznajemy. Ale jak chodzi tutaj o takie, no, odpowiedź na pani pytanie, jak chodzi o kwestie takich, nie wiem, uwag, jak chodzi o gry i tak dalej, no to my bardzo często właśnie śledzimy na bieżąco i przypuszczam, że inne drużyny, które chcą cały czas piąć się w górę, robią to samo. Śledzimy na bieżąco materiały, które są udostępniane przez inne drużyny w internecie, jak chodzi o ich treningi, jak chodzi o mecze. Także no tutaj przykład Piotrka, który przed turniejami potrafi siedzieć od 8 rano do 3 w nocy i oglądać mecz po meczu tylko po to, żeby zobaczyć, że na przykład tutaj gościu w Niemczech z numerem 6 robi cały czas to i to i on nas na to uczula. Także my też później jeździmy na te mecze przygotowanie.
1: Doskonale przygotowanie mentalnie, tak?
2: Tak, i mentalnie, i bardzo taktycznie. Także no tutaj, jeżeli my chcemy się piąć w górę, to jest tak jak ze zwykłym futbolem. My musimy cały czas być na bieżąco i kontrolować to, co robią nasi rywale, a jednocześnie przyjaciele z tego właśnie środowiska blind futbolowego.
1: Okej, okay, to teraz porozmawiajmy chwilę o rozgrywkach, bo mówicie tutaj turniej taki, tam w Brnie zaprzyjaźniona drużyna, żebyśmy sobie to troszeczkę uporządkowali. Gracie, tak jak wspomnieliście wcześniej, w tej lidze Europy Centralnej z uwagi na brak możliwości stworzenia ligi tutaj w Polsce. I rozumiem, że wewnątrz tej ligi są, tak jak mówiliście, miejscowe turnieje organizowane przez każdą z drużyn u siebie. Natomiast jakiej rangi jeszcze rozgrywki są organizowane? Czy to są takie turnieje, powiedzmy, nie wiem, sparingowe, też wchodzą w grę? Czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata? Gdybyście mogli troszeczkę o tych schematach rozgrywek opowiedzieć.
3: Znaczy, generalnie to wygląda tak, że jest mnóstwo turniejów organizowanych niezależnie i one różne tam tytuły mają, ale między innymi...
0: Żeby ktoś robi Puchar Saksonii, Puchar czegoś tam, tak? Puchar Krakowa, Puchar Paryża i tak dalej, nie? To są takie niezależne turnieje.
3: I zazwyczaj to są rozgrywki międzynarodowe, prawda? Tak jak takiej rangi dość wysokiej, ponieważ i właśnie ta międzynarodowa federacja zrzeszająca sporty osób niepełnosprawnych i psa w Brnie jest taki turniej organizowany, w którym już drugi raz braliśmy udział. Tam zazwyczaj jest z sześciu państw przyjeżdżają drużyny. I nawet bywa, że przyjeżdżają zza oceanu.
0: Z Kolumbii na przykład była drużyna, tak? Ileś lat temu byli Argentyńczycy, Brazylijczycy. No, to jest tak, że ranga turnieju, jeżeli chodzi o opinię u innych drużyn, tak? To jest bardzo potrzebne, że na przykład później łatwo ściągnąć kogoś dobrego, tak? Bo to chodzi o to, żeby ściągnąć jak najlepszych, nie, możemy to porównać do gali bokserskiej, tak, że każdy robi tak, żeby ściągnąć jak najlepszych zawodników do siebie, żeby to było najbardziej widowiskowe. Tak samo chodzi w tych samych turniejach międzynarodowych. Na przykład, żeby dostać się na turniej do Brna, gdzie gra 8 drużyn, jest mega ciężko, bo tam samo zapotrzebowanie jest, tam chce zagrać każdy ze świata, bo każdy wie, że sama organizacja, sama otoczka, są transmisje wideo na żywo z tego turnieju. Jest to naprawdę tak spakowane i marketingowo, PR-owsko, na tak wysokim poziomie, że tam chce wystąpić każdy. A z racji tego, że akurat no, my mamy bardzo dobre stosunki z Avoy, no to mogliśmy tam już dwa razy zagrać z rzędu, co rzadko się zdarza, żeby drużyna z tego samego kraju wystąpiła u nich dwa razy.
1: Aha. Jako gospodarz decydują? Nie ma jakiejś eliminacji, tak, kwalifikacji?
0: Oni decydują. My dążymy do tego, ta organizacja tego listopadowego turnieju w Krakowie jest jakby taką dużą próbą generalną przed 19 tygodniem osób niepełnosprawnych, który się odbędzie w 2018 roku w Krakowie. Co roku jest organizowany taki tydzień, gdzie odbywają się różne eventy i my jako Blind Football chcemy zrobić taki turniej trochę na wzór właśnie Avoy, gdzie możemy zaprosić jakieś tam drużyny z zagranicy i tak dalej, żeby, to też jest reklama dla Blind Footballu, dla Krakowa i tak dalej, i tak dalej. No i to jest coś, czym chcemy, co chcemy się kierować, ale żeby to też tak trochę słuchaczom uświadomić, też są rozgrywane cyklicznie Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, dwie najlepsze drużyny Mistrzostw Europy mają od razu automatyczny awans na Igrzyska Paraolimpijskie. Wiadomo, Mistrzostwa Europy odbywają się co 2 lata. Mhm. Igrzyska co 4, także no, to tak się właśnie fajnie
1: zazębia. Czyli 2 lata, jedna i druga po prostu jadą, zwycięstwo.
0: Tak, tak, dokładnie. Żeby pojechać na Mistrzostw Świata też chyba trzeba być
2: W pierwszej piątce w Europie.
0: I wtedy się jedzie na Mistrzostwa Świata, tak?
2: Teraz będą w Hiszpanii w przyszłym roku.
0: W Madrycie, dokładnie. Zobaczyć.
1: Rozumiem, że cię wybierasz.
0: Nie, bo to też jest... Paradoks jest teraz taki, że my wystąpiliśmy w 2015 roku na Euro w Anglii Ale teraz w 2017 roku nas w Berlinie zabrakło. No, z racji tego, że no to już trzeba trochę iść dalej w politykę, bo jeżeli chodzi o blind football, podlegamy pod dany związek sportowy, który powiedzmy nie do końca może wspiera aż tak tą dyscyplinę, jak powinien. My no, trochę świadomie z jednej strony, można powiedzieć, zdecydowaliśmy się na zrezygnowanie, żeby stanąć na głowie, żeby na tych Mistrzostwach Europy wystąpić. Bo żeby wystąpić na Mistrzostwach Europy, które się odbyły w lipcu w Niemczech, musieliśmy wystąpić na takim turnieju eliminacyjnym tak zwanej drugiej dywizji. I tam musielibyśmy zająć dwa pierwsze miejsca, żeby pojechać na te Mistrzostwa Europy Centralne pierwszej dywizji. Ale koszt tego turnieju to było gdzieś około 50 tysięcy złotych. My takich pieniędzy nie mieliśmy. I no, ciężko było nam się po prostu zorganizować na tej zasadzie i my budujemy wszystko od fundamentów w Krakowie, bo chcemy zbudować mocny fundament, żeby był klub, który będzie ludzi identyfikował i na tej podstawie możemy pójść dalej w górę, tak, do Ministerstwa Sportu i tak dalej, założyć być może związek osoby, który się będzie opiekował blind footballem, bo takie gdzieś mamy też plany, żeby stać się związkiem niezależnym, żeby decydować o tym, o tej dyscyplinie już w naszym kraju, prawda? No to są ciężkie tematy, no wiadomo, że no, serce sportowca, jak oglądaliśmy Mistrzostwa Europy teraz w Berlinie, to czuliśmy, że rozgrywaliśmy gdzieś sparingi z mistrzem Niemiec, gdzie praktycznie cała drużyna występuje w reprezentacji, tak? Graliśmy z reprezentacją Francji, gdzie nie byliśmy w tych meczach naprawdę gorsi od nich i no trochę się aż łza wokół kręciła, że nie mogliśmy wystąpić na tych Mistrzostwach Europy, no ale takie jest życie. No i teraz naszym celem numer jeden to jest to, żeby w 2019 roku wystawić bardzo mocną reprezentację już podczas Mistrzostw Europy. A kto wie, może jeżeli wszystko będzie tak przebiegało organizacyjnie, to te Mistrzostwa drugiej dywizji zorganizować właśnie w Krakowie i żeby móc walczyć o awans na te Mistrzostwa Europy tu u nas w Krakowie i wtedy pojechać już na te główne mistrzostwa w 2019 roku i to też jest też nasz jakiś wielki cel w przyszłości.
3: Bo warto tutaj wspomnieć, że te turnieje, które, na które jeździmy i które są organizowane, to to są turnieje, one się tam nazywają, że to jest jakiś miast centralnych państw, różnie centralnej Europy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj jest walka pomiędzy bezpośrednio drużynami, tak? Tutaj jest tak jakby, nie wiem...
2: Walka klubów, nie reprezentacji.
3: Tak, tak. Mhm, I to jest tak, że my tu wtedy działamy jako Kraków i jako Kraków jesteśmy w stanie odpowiadać za wszystko, co jest związane, prawda? Finanse, nie wiem, wyszkolenie i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi już o Mistrzostwa Europy, Świata, czy nawet wyjazd później na Paraolimpiadę, no to już jest no grubsza sprawa, dlatego że wtedy wchodzi w grę nie jako klub, tylko jako reprezentacja, prawda? No i wiadomo, że tutaj też trzeba jakiegoś wsparcia zewnętrznego, bo jako klub nie jesteśmy w stanie, żeby powiedzmy tutaj występować jako klub i nagle jechać jako reprezentacja Polski. No trochę to tak by było dziwnie, gdyby nagle cała Legia sobie pojechała jako reprezentacja Polski walczyć o Mistrzostwa Świata. Tak?
2: Ja jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedział Marcin, jak chodzi o kwestię budowy silnej reprezentacji w oparciu o silne kluby, no tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że te reprezentacje, które w Europie, no można powiedzieć, wiodą prym, to jest Hiszpania, to jest Anglia, to są Niemcy, to jest Turcja czy Rosja, to są reprezentacje, które mają silne ligi. Warto zaznaczyć, że do reprezentacji narodowej w blind footballu mogą tylko i wyłącznie przystąpić osoby z grupą tak zwaną B1, czyli osoby, które nie widzą, osoby niewidome, bo rozróżniamy jeszcze grupy B2 i B3 i to są osoby, które są słabowidzące. Mhm. I w rozgrywkach klubowych mogą występować w drużynie zawodnicy z klasyfikacjami mieszanymi, czyli B1, B2, B3. Ale jak chodzi o samą reprezentację, no to już tu tylko zawodnicy, którzy mają właśnie tą grupę B1.
3: Żeby to tak jeszcze zobrazować, to te właśnie grupy B1, B2, B3 to są trochę tak przyznawane jak orzeczenia, prawda? Ktoś ma pierwszą grupę, drugą i trzecią. I tutaj tak samo właśnie jest to organizowane, że trzeba wszystkie badania przejść tak ja i Marcin musieliśmy również na Mistrzostwa Europy właśnie przejść szereg badań, które by potwierdzały właśnie naszą konkretną dysfunkcję.
1: Jasne, rozumiem. To tak już na zakończenie chciałabym zapytać Was i zespołowo, i każdego z Was osobiście, co uważacie za największy sukces Wasz jako drużyny i co każdy z Was uważa za największy sukces

0: sukces. Znaczy to jest, ja uważam trochę, bardziej mnie cieszą, jeżeli chodzi o, jestem na boisku, robię coś dla drużyny. Podaję, zdobywam bramki i tak dalej, ale bardziej mnie cieszy to, że ta nasza praca, którą wykonujemy poza boiskiem, nie? Czyli te wszystkie rzeczy organizacyjne, marketingowe, charytatywne, bo to też się włączamy, to uważam za nasz sukces, że jesteśmy w stanie też jakby budować wizerunek osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, co ja uważam za ogromny problem, ale to moglibyśmy nagrać inną audycję na ten temat. No i w sumie tyle. Mam nadzieję, że będziemy cały czas ten nasz sukces w lidze utrzymać, a zwycięstwo w tej lidze międzynarodowej to naprawdę byłoby coś, czego sobie chłopakom i wszystkim życzę.
1: Jasne.
2: Ja myślę, że tak jak Marcin właśnie, że największym sukcesem naszej drużyny jest to, że właśnie możemy wspólną pracą, wspólnymi siłami docierać tam, gdzie docieramy, uczestniczyć w turniejach, w których uczestniczymy. Każdy turniej to jest nowe wyzwanie, każdy turniej to nowe doświadczenie i myślę, że właśnie to jest naszym takim największym sukcesem, że jednak my możemy jechać na turniej, możemy pograć z najlepszymi w Europie, czy też i na świecie, również. I to jest takim też i dla mnie osobiście największym sukcesem, że właśnie nie siedzę sobie w domu i tylko biadolę, jak to mi w życiu jest źle, tylko po prostu również mogę razem z chłopakami tutaj robić coś dla siebie dobrego, jak i dla innych kolegów.
3: Jak chodzi o mnie, to wydaje mi się, że naszym takim największym drużynowym sukcesem jest to, no to będę oczywiście nawiązał też do tego, co chłopaki powiedzieli, jest to, że my zaczynaliśmy jeszcze jakiś czas temu, no można powiedzieć kolokwialnie, z niczym. Mieliśmy swoje wzloty, swoje upadki, było ciężko, a mimo to jesteśmy cały czas razem i jesteśmy taką naprawdę fajną grupą zgranych ze sobą ludzi, która utrzymuje kontakt ze sobą nie tylko w trakcie treningu, nie tylko w trakcie meczu, ale każdy z nas ma ze sobą bardzo duży i częsty kontakt właśnie pozabojskowy. A jak chodzi o mój, można powiedzieć, osobisty sukces, to bardzo cieszę się z tego, że po zderzeniu i kiedy zaczyna mi się kiwać ząb, to potrafię go wypluć i grać dalej i się tym nie przejmować.
1: Super. Cóż, bardzo serdecznie Wam dziękuję i za przyjęcie zaproszenia i tutaj za taką bardzo ciekawą opowieść. Mimo tych kiwających się zębów, myślę, że jednak można zachęcić słuchaczy. Wydaje mi się, że tutaj sam duch też, który u Was jest niewątpliwie w drużynie, będzie dla kogoś zachętą, bo można oczywiście mówić o tym, że ktoś zacznie uprawiać sport, postawi na aktywność fizyczną, ale też ważną kwestią jest to, że zyska być może kolegów, być może przyjaciół, co przecież też w życiu jest ważne, w tym życiu sportowym i osobistym także.
0: Ja korzystając teraz z okazji, wykorzystam z tego, że jesteśmy na żywo, więc powiem coś takiego, że takie audycje to jest naprawdę bardzo fajny pomysł i rzucam taki temat na gorąco, a wiem, że jak pójdzie to na żywo, to nie umrze śmiercią naturalną. 10-12 listopada robimy turniej w Krakowie. I czemu nie zrobić takiej relacji na żywo, przynajmniej z tych naszych meczów? A może ktoś, który nas teraz słucha, nie czuje się na tyle dobrze, żeby kopnąć w piłkę, bo ktoś może po prostu nie lubić wysiłku, ale na przykład, żeby zabawić się w rolę komentatora, być takim, nie wiem, Tomaszem Zimochem, takim Mateuszem Borkiem tego naszego blind footballu, to też by na pewno przybliżyło bardzo, a my ze strony klubu zrobimy wszystko, żeby to jest takie organizacyjnie można było fajnie zrobić i może to jest jakiś pomysł kolejny, żeby zorganizować, jakby zrobić kolejny krok do przodu w tej organizacji.
1: No to myślę, że tylu chętnych się zgłosi, że trzeba będzie przeprowadzić całą tutaj eliminację odnośnie tego,
2: myślę,
1: ewentualnie...
2: że ewentualnie...
0: Miałby być. Zrobimy, wszystko będzie okej.
2: Myślę, że kolega Martin spokojnie wyrekrutuje.
3: Jak powiemy, że za darmo, to się wszyscy...

0: jednak nie będą zgłaszać.
1: To znaczy, z tego co ja kojarzę, nawet przepraszam, tutaj na antenie Tyflo Podcastu kiedyś ktoś próbował taką relację prowadzić.
2: Tak, tak, był mecz. Tak trochę odbiegnę właśnie teraz od komentarza, ale jeszcze takim atutem dla ludzi, którzy przyszliby z nami trenować, myślę, że też co po niektórych może zachęcić, że mimo wszystko my jednak jeździmy po Europie, bo i do Czech jedziemy, i we Francji byliśmy, w Niemczech.
3: No, pamiętamy, jak pojechaliśmy sobie w kwietniu na mecz do Francji, gdzie w Polsce było minus parę stopni, śnieg leżał, a my sobie wysyłaliśmy do rodzinki zdjęcia z plaży i z oceanu, tak?
2: Także tak, myślę, że też to, co po niektórych może zachęcić, że jednak można również i zwiedzić, prawda?
1: Kawałek świata przy okazji, prawda?
2: Kawałek świata przy okazji.
1: Jasne. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj trzej przyjaciele z boiska. Mateusz Krzyszkowski, Martin Jung i pan kapitan Marcin Ryszka.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Bardzo Wam dziękuję za przemiłą atmosferę w trakcie audycji. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli przyjemność kiedyś się spotkać. Państwu w imieniu swoim i realizującego nas dzisiaj Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji. Kłaniam się nisko. Ala Witek, do usłyszenia.
2: My się żegnamy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym Państwu pokrótce przedstawić aplikację Eurosport Player w systemie iOS. Jest to prosta aplikacja. Zaczynajmy.
7: Kobiety, faza grupowa, Niemcy, Szwajcaria.
6: Z reguły po wejściu do aplikacji lądujemy na tym nieopisanym przycisku, ale czasami fokus gdzieś tam nam przeskoczy i wyląduje gdzie indziej. Przycisk ten rozwija możliwość wyboru dyscypliny, jaką chcemy śledzić. Jak już Państwo pewnie zauważyli, musimy się niestety przemieścić po tych wszystkich datach, które były przed chwilą. Taki drobny minus. No i teraz mamy możliwość wybrania kategorii, dokładnie dyscypliny sportowej, którą chcemy śledzić w ramach transmisji na żywo.
7: Biathlon. Wszystkie dyscypliny. Wszystkie dyscypliny.
6: W tym momencie pozostawię na wszystkie dyscypliny.
7: Postęp. Na żywo. 8. 1. Curling. Mistrzostwa Europy.
6: Teraz poruszając się po prostu w prawo idziemy i mamy transmisję po kolei, głównie z wszystkich dyscyplin. Generalnie aplikacja składa się z czterech kart. Karta na żywo, VOD, wydarzenia i konto. Teraz wejdziemy w tą
7: Curling,
6: transmisję.
7: Curling, slose, abonament miesi 21,90, slose, przycisk,
6: Jesteśmy niezalogowani lub niezarejestrowani. Chciało, żeby dostaliśmy komunikaty, żeby wykupić abonament, się zalogować itp. itd. Generalnie na miesiąc to jest 22 zł, jeżeli płacimy subskrypcję miesięczną. Przez stronę da się wykupić roczny pakiet. Jest to tańszy. Wychodzi to suma summarum taniej. W tym momencie niestety Państwu nie podam, gdyż no, ta cena ogólnie się zmienia w ramach funkcji czasu, więc po prostu trzeba sobie to sprawdzić no, niestety samemu z względu na zmiany co chwilę tych cen, które ulegają wzrostom, czasami zmaleją, jak są promocje jakieś. Więc no, przejdźmy.
7: WOT. Wydarzenia. Konto. Karta. Konto.
6: Do karty konto.
7: Konto. Konto. Informacje o aplikacji. Polityka prywatności. Warunki korzystania. Często zadawane pytania. Zaloguj się. Przycisk. Zaloguj się. Konto. Przycisk wróć.
6: To zalogujmy się.
7: Zaloguj się. Nagłówek. E-mail. Wprowadź swój adres e-mail. Pole tekstowe. Edycja. Tryb i edycja. Wklej. Mateusz, hasło. Nie pamiętam hasła. Hasło. Hasło. Nie pamiętam hasła. Wprowadź swoje hasło. Bezpieczne. Wprowadź swoje hasło. Bez punkt wstawiania na końcu. Kontynuuj. Przycisk.
6: Przycisk kontynuuj.
7: Kiedy password. Przycisk. Kontynuuj. Przycisk. Kontynuuj. Wygaszone. Konto. Nagłówek.
6: Jesteśmy zalogowani.
7: Adresem. Konto. Adresem mail i hasło. Przycisk. Profil. Przycisk. Ulubione. Przycisk. Informacje o aplikacji. Ulubione. Przycisk.
6: Oczywiście możemy sobie dodać rzeczy do ulubionych.
7: Informacje o teraz... prywatności.
6: Wróćmy do karty na żywo.
7: Warunki korzystne. Często zadawane. Zaloguj. Na żywo. Wod. Na żywo. On. 20. On. Kobiety. Postęp. Na żywo. 8. Culing. Mistrz. Mężczyźni. Postęp. Nadchodzące. Mężczyźni. Faza grupowa. Niemcy. Szkocja.
6: Znajdujemy transmisję, która nas interesuje. Klikamy.
7: Mężczyźni. Wideo. Wideo. Biznes. Przycisk.
6: I sobie leci teraz.
7: Wideo. Wideo. Biznes. Rewind. Przycisk. Pauza. Przycisk. Fast forward. Przycisk. Talk dla fullscreen. Fast pauza. Przycisk. Play.
6: Raz kilka słów o przełącznikach, bo są po angielsku.
7: Rewind. Biznes. Przycisk. Rewind.
6: Rewind. Cofa.
7: Play. Przycisk.
6: Play. Pauza. To wiadomo.
7: Fast forward. Przycisk.
6: Fast forward. Do przodu.
7: Talk dla fullscreen. Przycisk.
6: Ekran na pełną maksymalizację.
7: Current position. Talk. Fast play. Rewind. Biznes. Przycisk. Przycisk.
6: Przycisk dismiss po prostu cofa nas do wszystkich transmisji.
7: Wod. Karta. 2 z 4.
6: Karty jak to w iOSie są zrealizowane oczywiście na samym dole aplikacji.
7: Przycisk.
6: Karta VOD pozwala na zobaczenie sobie już transmisji, które się odbyły. Powtóreczki. Ktoś lubi?
7: Najważniejsze wiadomość. 5. Badminton. Ricara. 6. Biathlon. Przycisk. Wydarzenia. Karta.
6: I wydarzenia.
7: Searcht. UEFA Europa. 14.09.2016.16.05.2018. US Open. 28.08.2017.10.09.2017. MLS. 01.12.2000.
6: Informacje o wydarzeniach, które były, są albo nadejdą.
7: Na rzecz WOT. Zaznaczone. Konto. Konto. Karta.
6: No i zakładka konta już. Wydarzenia. Wot. To jest całość, jeżeli chodzi o aplikację Eurosport Player. Nic więcej tutaj nie uświadczymy. Od razu się zalogowałem, co prawda, na swoje konto, ale już tłumaczę to, jeżeli chodzi o rejestrację. Po prostu wprowadzamy adres mailowy, tworzymy hasło, jeżeli się rejestrujemy. No i to wszystko. Później tylko wykupienie tego abonamentu, ale już wcześniej zaznaczyłem, najlepiej jest się rejestrować przez stronę, bo wtedy możemy kupić pakiet roczny, który wychodzi ogólnie taniej. Suma summarum, jeżeli jesteśmy zdecydowani na dłuższe oglądanie wydarzeń sportowych. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj przed Państwem polski magnetofon. Będzie to magnetofon marki Unitra o modelu RM301 i nazwie Wilga. Właściwie, proszę Państwa, radiomagnetofon. Znającym powiedziałem wszystko, nieznającym nie powiedziałem jeszcze nic. Dlaczego mówię, że znającym powiedziałem wszystko? Otóż Wilga to jest, proszę Państwa, nic innego jak MK232P z radiem. Czyli znów mój pierwszy premierowy podcast odnośnie Grundiga. Tym razem, ponieważ Polacy wzorowali się na niemieckim Grundigu, jeszcze później powstało wiele bratnich modeli, tak jak na przykład Marta, który nie pamiętam jaki miał w tym momencie symbol, albo MK2500, to były magnetofony z radiem. Później trochę inny wizualnie był RB3200, który również miał te słynne zębatki. Wilga też je ma. No, mam nadzieję, że to się nie rozpadnie, proszę Państwa, podczas odtwarzania, dlatego że te zębatki, z tego co mi powiedziano, wizualnie rozpaść się nie powinny. Czy się nie rozpadną i czy nie trzeba będzie przerwać podcastu, to już tak naprawdę zobaczymy, ale miejmy nadzieję, że nie. Od czego by więc zacząć? Wilga wygląda identycznie jak Grundig. Ma identyczną kieszeń kasety, tylko że kieszeń otwiera się nie na taki przełącznik do góry, tylko naciska się ją. A, dźwięk wydaje identyczny. Teraz, proszę Państwa, jakoś może jeszcze włożę kasetę. Ja może zrobię tak, że odwrócę, proszę Państwa, rejestrator i postawię przed głośnikiem Wilgi, żeby się wszystko nam dobrze nagrało, jeżeli chodzi o prezentację. Mnie Państwo będą w tle słyszeć. Kieszeń jest otwarta i teraz wkładam kasetę. Trochę się krzywo. A teraz otworzyłem kieszeń. No jak Państwo słyszą, identyczne dźwięki wydaje jak Grundig. Warkot mechanizmu będzie też identyczny. Włączam start. Rozbiegówka. Zaraz będzie grała.

0: Stop. Przewijanie. No proszę Państwa, identyczne dźwięki jak w Grundigu. Wszystko tak samo. To teraz przewijanie do tyłu. No. Bardzo szybko przewija, proszę Państwa. Ci, którzy pamiętali Grundiga nawet... No ale kaseta jest na samym początku, więc do tyłu przewija szybciej. Do przodu będzie wolniej. Obsługa. Ja może teraz wezmę rejestrator, żeby Państwo mnie przez moment słyszeli lepiej. Obsługa jest, proszę Państwa, identyczna. Mamy, przypominam, duży klawisz startu, prostokątny z okrągłym wgłębieniem, później dźwignia. Jeżeli przesunie się ją w lewo, przewija taśmę w prawo, jeżeli w prawo, przewija taśmę w lewo. Identyczny przycisk stop, przycisk nagrywania mały i suwak potencjometru głośności. I co tutaj mamy teraz innego niż w Grundigu, proszę Państwa? Innego mamy to, iż nad suwakiem głośności nie ma drugiego suwaka, jakby w Grundigu, czyli suwaka do barwy tonu, tylko trzy przyciski, takie prostokątne z okrągłymi wgłębieniami, do obsługi radia. Obsługa radia jest banalnie prosta. Pierwszy z nich od lewej to jest włączanie radia. Włączyłem i wyłączyłem. Drugi to jest AM, a trzeci FM, czyli UKF. Ja słuchałem ostatnio na UKF-ie, ale schowałem antenę, bo jeszcze w prawym górnym rogu jest, proszę Państwa, antena. Za tymi przyciskami jeszcze właściwie można powiedzieć, że całkowicie z prawej części magnetofonu na samej górze mamy duży, prostokątny mikrofon. Mikrofon w Grundigu był na przedniej ścianie w prawym górnym rogu, a tutaj mamy na górze obudowy i jeszcze w prawym górnym, bo tutaj tak, tam mieliśmy pionowo, czyli na tej ścianie, co jest kieszeń kasety. Tu jest tak samo jak w Grundigu. Kieszeń kasety, otwieranie tej kieszeni. Po lewej kieszeń, po prawej jest głośnik, tylko że ten głośnik jest tutaj bardziej wyeksponowany niż w Grundigu. Tamten głośnik był, jakby to powiedzieć, względem całej obudowy. Była to taka kwadratowa kratka z okrągłymi wgłębieniami. A tutaj jest wyraźnie wygięta obudowa, więc ten głośnik definitywnie widać. I są takie duże, prostokątne otwory, proszę Państwa. I tych otworów poziomo jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pionowo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Więc jest 80 otworów takich prostokątnych. I jeszcze w nich są takie prostokątne otwory. Taka siatka jest. Taka bardzo fajna nawet. W Grundigu nie pamiętam, ile ich tam było. I nad kieszenią i głośnikiem mamy taki idący niemal przez całą tą część przednią magnetofonu na górze taki śliski fragment obudowy. To są chyba napisy różne. Tam w Grundigu było trochę inaczej, bo w Grundigu była chyba znamionowa tabliczka. Tę przednią część obudowy płaszczyznę pokrywa jakby symetrycznie. Przez cały taki prostokąt idzie od góry aż do kieszeni i głośnika. Tylko że jakby jeszcze patrzeć na tę śliską szybkę, to w lewym, dolnym rogu tej szybki jest umiejscowiony przycisk eject. Tam był przełącznik w Grundigu na górę, tu mamy, proszę Państwa, przycisk. Już nie będę tego sprawdzać, czy kaseta jest dobrze. W ogóle ją naciągnę, proszę Państwa, bo odtwarzanie nie była naciągnięta. Zaraz by nam tu, kurczę, wciągnęło. Ok. I tak jak mieliśmy, proszę Państwa, mikrofon, taki jak na tej ściance, co jest głośnik, i mikrofon był w prawym górnym rogu, w Grundigu, tak tutaj nie. Mikrofon w Wilce jest, proszę Państwa, na panelu górnym, w tej górnej części, na tym samym panelu sterującym. Start, przewijanie w dwie strony, stop, nagrywanie, suwak głośności, potencjometr. I na górze trzy przyciski, a jeszcze za nimi, tam gdzie w Grundigu nic nie było w tym miejscu, Tutaj jest taka kratka, też takie dziury są drobne i tu jest mikrofon. Te dziury są nawet, proszę Państwa, mniejsze niż w Grundigu. Tam w plastikowej części w Grundigu była ta kratka zlokalizowana, pod którą był mikrofon. Tutaj jest w metalowej części widzę. I jeszcze w prawym górnym rogu tego panelu sterującego wyjmuje się antenę. Czyli to jest na wierzchu magnetofonu to wszystko, co omówiłem. Różnica jest jeszcze jedna na bocznej ściance prawej, dlatego że w Grundigu mieliśmy, przypominam, gniazdo dwukierunkowe DIN, wejście-wyjście i niżej pod nim gniazdo zasilania. Tutaj gniazdo zasilania jest tak samo, może nawet odrobinę niżej, a nad gniazdem zasilania jest pokrętło regulacji stacji radiowych, czyli pokrętło do strojenia radia. To radio jest, proszę Państwa, przestrojone na teraźniejsze zakresy, więc myślę, że jakąś stację zaraz złapiemy. Natomiast z tyłu magnetofonu jest dwukierunkowe gniazdo DIN. Gniazdo właśnie jest z tą różnicą, jak w Grundigu było z boku, tutaj mamy z tyłu. Oraz jest jeszcze przełącznik zmieniający pozycję oscylatora, żeby nie było gwizdu przy nagrywaniu z fal długich. Tutaj spróbujemy, proszę Państwa, zaraz coś złapać, zarówno na UKF-ie, jak i na długich. Więc może zacznę od prezentacji radia. Więc odstawię rejestrator tak, żeby nam się dobrze wszystko nagrywało. I teraz wyjmuję antenę. Antena wyjmuje się pionowo. Nie ma możliwości manipulacji nią w żaden sposób. Można ją tylko wyjąć. OK, włączam radio.
1: W 81 minucie ten sam zawodnik drugi raz trafia w poprzeczkę. Ma wielkiego pecha, ale to, co nie stało się jego udziałem, 3 minuty później...
2: Dziwne. Przygotował mu to. No to chyba bardzo miło. Czyli co, zdradził jubilatowi, że czeka na...
3: Paweł Mroczkowski. Mecz taki, gdzie można było też stracić bramkę, ale mega zaangażowanie zespołu widać od pierwszej do ostatniej minuty.
0: To był, proszę Państwa, UKF. Teraz zaraz przełączę na AM, czyli na fale długie. I tutaj wyłączę może na razie. Tutaj przepraszam za zakłócenia, dlatego że mam włączony komputer i tutaj może być problem z wyłapaniem stacji, żeby ten odbiór był idealny. To był, proszę Państwa, FM. A teraz włączymy AM. Jak wielu z nas pewnie pamięta, kiedyś przez wiele, wiele lat, w latach 70., 80., no i niemal 90. też właściwie, słuchało się programu pierwszego polskiego radia z Warszawy właśnie na falach długich. I on tak śmiesznie odbierał charakterystycznie, proszę Państwa, na mono. Mam nadzieję, że uda mi się zaraz złapać program Pierwszy Polskiego Radia na długich i sobie trochę posłuchamy. Teraz przystawiam z powrotem rejestrator do radia i szukamy czegoś na długich, a przede wszystkim o Warszawy. A, jeszcze nie powiedziałem, że tak samo Wilga ma wysuwaną rączkę jak Grundig. Jest też miejsce, żeby włożyć śrubokręt i ustawić skos głowicy przy kieszeni, także na spodzie obudowy miejsce, aby włożyć śrubokręt i ustawić obroty silnika. Nie mamy tutaj, proszę Państwa, gniazda słuchawek. Natomiast ja podłączę magnetofon w dalszej części audycji do Zooma poprzez DIM. A teraz włączam radio i szukam Warszawy na długich. To UKF. No nie wiem, czy znajdę.

Zmieniam na UKF. Jak sami Państwo słyszeli, znaleźć nie dało się nic. Nawet w międzyczasie tym tylnym przełącznikiem pozycję oscylatora zmieniłem, ale to też nic niestety nie dało. Dobrze więc, teraz może wezmę jakąś kasetę i nagram coś na tym magnetofonie. Ale nagramy na demonstracyjnej, czyli na tej, którą zawsze słuchamy, tylko przewinę do końca próbki. Przy okazji usłyszą Państwo, jak to przewijam. Później sobie tych próbek jeszcze całych przesłuchamy.

0: I za chwilę, proszę Państwa, ja celowo zgłośnie, ponieważ w tym magnetofonie, mówię o Wilce, w przeciwieństwie do Grundiga jest wzmacniany sygnał nagrywania, czyli to, co zbiera z mikrofonu, to słychać. Ja celowo zrobię tak, że to nacisnę, żeby Państwo zobaczyli, co się zdarzało bardzo często ludziom, którzy o tym nie wiedzieli. 3, 4, start. No właśnie. Więc ściszymy to. Na max zrobię, przyciszę do zera, bo sprzężenie się zaczęło robić. Włączam nagrywanie. Włączam start. I teraz już, tylko się muszę trochę przybliżyć do tej wilgi. I teraz, proszę Państwa, nagrywam z mikrofonu. Zaraz to, proszę Państwa, cofnę. Tu jeszcze jest tak, coś z tym mikrofonem jest uszkodzone, że jak się naciśnie stop, to wyłączy się tylko nagrywanie i trzeba lekko ruszyć przycisk zapisu, żeby on wyskoczył. Także play wyskoczy od razu, a zapis nie. W związku z czym musiałem to ruszyć ręką. I teraz włączymy nagrywanie jednocześnie z zapisem i startem. 3, 4. Teraz się nagrywa. O, może spróbuję szum mechanizmu nagrać. Stop. OK. Teraz cofnę i słuchamy.
1: Włączam start. I teraz już, tylko się muszę trochę przybliżyć do tej wilgi. I teraz, proszę Państwa, nagrywam z mikrofonu. Zaraz to, proszę Państwa, cofnę. Teraz się nagrywa. Może spróbuję szum mechanizmu nagrać.

0: Jeszcze jeden test, proszę Państwa, zrobimy. Mianowicie włączę nagrywanie i otworzę i zamknę drzwi. Zobaczymy, jak będzie nagrywał z dalszej odległości. Teraz nagrywam. Ja jestem oddalony. I teraz można otworzyć i zamknąć drzwi. Drzwi zamknięte, już zamknięte. Otworzyłem. Teraz, proszę Państwa, wyłączam nagrywanie i sprawdzamy. Teraz nagrywam. Ja jestem oddalony. I teraz można otworzyć i zamknąć drzwi. Drzwi zamknięte. Otworzyłem. Teraz, proszę Państwa, wyłączam nagrywanie i sprawdzamy.
1: Tutaj nic nie jest nagrane. Teraz spróbujemy, proszę Państwa, nagrać coś z radia.
2: Superwenką, bo z radiem Złote Przeboje możecie pomagać Wysokiej Zaborskiej. Tak nazywa się wieś, która podczas ostatnich nic nie oszczędziła.
3: W edukacji zwracać wszyscy.

Okej, proszę Państwa, to możemy nagrać i spróbować. Teraz wcisnąłem jakby pauzę, ale start został, znaczy nagrywanie zostało. Dociskam. Teraz wyłączyłem całkiem. I teraz włączę jednocześnie start z nagrywaniem. Stop. Radio wyłączam. Cofam taśmę i zaraz tego słuchamy.

0: No oczywiście, jeżeli się naciśnie jednocześnie nagrywanie i start, nagrywa się przester. Jeżeli się naciśnie najpierw nagrywanie, później start, nagranie wchodzi łagodnie. No cóż, proszę Państwa, wobec tego teraz przyszła kolej na słuchanie próbek, w związku z czym przewijam kasetę do samego początku i dla ciekawości przesłuchamy tego w ten sposób, że przesłuchamy kasety żelazowej i chromowej. Nagranie będzie w systemie, znaczy nagranie będzie bez Dolby oraz w systemie Dolby B. Dolby C i CNRS nie będziemy słuchać, bo nie ma sensu. Ponieważ wspominałem, że można odtwarzać nagrania nagrane w Dolby B bez Dolby, a tym bardziej, że wszystkie kasety kupione były nagrywane w Dolby B, więc używało się przecież takich magnetofonów do słuchania takich kaset. Wobec tego, dlaczego nie pokazać, jak to będzie brzmiało. Kaset chromowych ten magnetofon nie obsługuje, przynajmniej nie zapisuje na nich. No, słuchać się da. Też sobie posłuchamy, jak taka kaseta będzie w nim odtwarzana. Zapraszam na prezentację. A i jeszcze jedno, proszę Państwa. Najpierw przesłuchamy, oczywiście o ile nam możliwości techniczne pozwolą, to znaczy o ile się nic z tym magnetofonem nie stanie w trakcie odtwarzania. Najpierw posłuchamy kasety żelazowej i chromowej bezpośrednio z głośnika tego magnetofonu, a później posłuchamy z gniazda liniowego. Podepnę pod zooma magnetofon, tak jak zrobiłem to kiedyś z Grundigiem. Tak więc zapraszam Państwa na prezentację.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Okej, proszę Państwa, przywijam teraz na sam początek, bo za chwilę będziemy tej kasety z powrotem używać. Tutaj trochę nam się źle otworzyła żelazowa. Ja jej nie będę już, żeby nie kusić losu, nie będę jej odtwarzał powtórnie przez głośnik. Posłuchamy natomiast jeszcze raz jednej i drugiej przez gniazdo liniowe. Teraz proszę Państwa prezentacja kasety żelazowej i chromowej. Słuchamy tego samego, tylko że z wyjścia liniowego magnetofonu. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Proszę Państwa, nie chcę już tego magnetofonu dłużej eksploatować, a ponieważ nagrywanie ze źródła zewnętrznego pokazywałem na Grundigu, także już tym razem sobie to darujemy. Ten magnetofon, jeszcze Państwu tak powiem z ciekawości, że ma możliwość odsłuchu, mianowicie słyszymy w głośniku to, co nagrywamy ze źródła zewnętrznego. W Grundigu tego nie słyszeliśmy. Nie zaprezentuję tego Państwu, dlatego że bo nie mam tutaj odpowiednio przelutowanego kabla, żeby to Państwu w tym momencie pokazać. A brzmienie nagrania ze źródła zewnętrznego prezentowałem podczas prezentacji Grundiga. Proszę Państwa, udało mi się tutaj w międzyczasie wyłapać jakąś stację, no właściwie nie

0: Kołusz, tylko program Pierwszy Polski, tylko właśnie program Pierwszy Polskiego Radia z Warszawy, nadawany już dzisiaj opcjonalnie na falach długich. I tutaj tego chyba nie zaprezentuję. Jeszcze zaraz, proszę Państwa, sprawdzę, czy nam się to tam teraz to odbierze, czy nie, bo ja to w innym pokoju złapałem i nagrałem fragment z tym przełącznikiem oscylatora. Tutaj, jeżeli się zmieni tę pozycję, to też, no tam powiedziałem, żeby nie było gwizdów przy nagrywaniu, to prawda, aczkolwiek jeżeli się ten oscylator przełączy, to też pogorszy się ogólnie sygnał, więc no nie działa to w taki jakiś cudowny sposób, że tylko tam odfiltrowuje, tylko też pogarsza jednocześnie jakość nagrania, więc trzeba to było próbować. Czasami warto było nagrywać tak, a czasami tak. Zaraz Państwu zaprezentuję, spróbuję włączyć radio. Nie wiem, czy się... Nie, bo komputer jest włączony. Nie będzie tutaj działać. Ja nagrałem to w drugim pokoju, ale nie dam rady rejestrować bez włączonego komputera w tym momencie. Więc zrobimy, proszę Państwa, tak, że odsłuchamy sobie tego nagrania, nagranego z radia, bezpośrednio przez wyjście liniowe Wilgi. I przy okazji, ponieważ wcześniej nie prezentowałem tego nagrania z otoczenia, które nagrywałem na magnetofonie, nie prezentowałem z wyjścia liniowego, dlatego nagrałem jeszcze tak kawałek powtórnie i prosto po tym krótkim nagraniu z radia będziemy mieli tamto, także zapraszam.
1: Kompletnie zatarasowana jest na 77 km droga krajowa numer 65 niedaleko miejscowości Zdunki, położonej na odcinku z Ełku do Grajewa. Drzewo przewróciło się tam na samochód osobowy, jedno odmienie przejazdu potrwa przynajmniej godzinę. Na Mazowszu nie da się płynnie zjechać do stolicy od północy.
0: Proszę Państwa, tym razem jeszcze jedna prezentacja. A może wyłączę jeszcze raz i włączę. Teraz się trochę oddałem. Zamknę, proszę Państwa, drzwi.

0: Stop.
1: To wszystko już. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Środa, 25 dzień września 2024 roku w kalendarzu, będzie o technologii. Technologii, która pozwala nam podzielić utwory na poszczególne sekcje. No to już dawno te czasy za nami, kiedy można było wyciągnąć tylko wokal. Teraz można tu z nagrania wyciągnąć znacznie, znacznie więcej. A dziś będą dwie aplikacje demonstrowane do tego typu zadań. To będą aplikacje Moises i Audio Strip, a będą je demonstrować, praktycznie pokazywać moi dzisiejsi goście, Patryk Faliszewski i Krzysztof Bruzda. Witajcie.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: No to na dobry początek takie ogólne pytanie. Po co tego typu narzędzia komuś mogą być w ogóle przydatne?
0: Pytanie kierowane do?
3: A myślę, że do was obu.
4: Ale kto ma się pierwszy wypowiedzieć?
3: To Patryk myślę, że... zaczął, to proszę bardzo.
0: Mogę i skończyć, proszę bardzo.
4: Okay.
0: Przede wszystkim takie narzędzia są nie tyle potrzebne. One po prostu są takim poniekąd nieuchronnym dowodem na ewolucję zarówno technologii, jak i sztucznej inteligencji. To tak górnolotnie być może zabrzmiało, ale usuwanie wokalu to był w ogóle święty graal DJ-ów i wszelkiej maści producentów muzycznych już od latek 70-tych późnych nawet. Snuto takie wizje, że będzie można. Najłatwiej było, wiadomo, zrobić to poprzez zmianę jakby fazy w jednym z kanałów. Wtedy w zasadzie biegu nowości w jednym z kanałów. Wtedy mieliśmy to, co wspólne się znosiło, bo możecie sobie Państwo wyobrazić, jak tutaj jest jeden głośnik, tak, no to ten głośnik drga w górę i drga w dół. Na tym mniej więcej polega dźwięk. Jeżeli dopuścimy do sytuacji takiej, w której dźwięk jednocześnie drga w górę i w dół naraz, no on się nie rozdwoi, będzie po prostu cisza, membrana nie drgnie. W ten sposób usuwano wszystko to, co jest na środku, co jest wspólne dla obu kanałów dźwięku stereo, wszystko to, co jest różne, w zależności od tego, jak bardzo głośnościowo jest wspólne, ciszej lub głośniej, zostawało w naszym produkcie finalnym. No jak wiemy, taka technologia i taka ingerencja w dźwięk nie ma sensu i jakby nie doprowadzi nas za daleko, choćby dlatego, że usuwając wokal, usuwając środek, usuwamy też na przykład stopę perkusyjną, tak? Czy każdy inny element miksu, każdy inny element utworu, który jest po prostu na środku, tak? Który jest wspólny dla obu kanałów. Próbowano, potem technologia stała się troszeczkę lepsza, coraz sprawniejsza. Próbowano kombinować z matematyką, próbowano kombinować z transformatami i fourierowskimi, i kosinusowymi. No daleka zabawa. Nie będę tutaj Państwa zanudzał takimi notabene frapującymi szczegółami, ale jakby one są frapujące, podejrzewam, dla tych, którzy z muzyką mają coś do czynienia, a najlepiej z muzyką, techniką i jeszcze jakimś zestawem małego Majsterkowicza, więc grono się jakby troszkę zamęża.
3: Czyli DJ-e, tak podsumowując trochę, DJ-e, ci wszyscy, którzy zajmują się produkcją muzyki, którzy zajmują się produkcją różnego rodzaju, no, ostatnio coraz to modniejszych mashupów, tak? Czyli łączmy jedno z drugim i dodajmy jeszcze trzeciej, żeby to zupełnie innego, nowego, ciekawego brzmienia nabrało, czy zupełnie innego znaczenia i sensu, bo też czasem tak się zdarza. Więc to dla tych wszystkich, myślę,
0: przede wszystkim,
3: że...
0: dla nich, tak. Mhm. Przede wszystkim oni są grupą docelową. Grupą docelową są wszelakiego autoramentu artyści kreatywni też. Bo jedno to jest zrobienie mashupu tutaj na wygodnym foteliku, takim podobnym do mojego w studiu, i wyciągnięcie sobie raz na jakiś czas z naszej własnej sylwetki na obiad lub siłownię, tak pomiędzy, z ponad miksowania ścieżek, ale na tym korzystają też, szczególnie w ostatnich latach, kiedy ta technologia staje się jeszcze bardziej dostępna i częściowo przeniesiona do chmury. Z tej technologii korzystają różnego rodzaju artyści właśnie kreatywni, czyli tacy, którzy na przykład siedzą sobie na scenie, zespół składa się z dwóch osób. Jeden to jest na przykład DJ, który zarządza jakimś keyboardem, samplerem i czymś. Drugi jest na przykład wokalistą, który przy okazji tylko pomaga mu w kontroli tego całego sprzętu, a tak naprawdę główną jego rolą jest śpiewanie. No i teraz wyobraźmy sobie set, tak, scenę. Ten osobnik A nam sobie tutaj ładnie miksuje, składa różne rzeczy własne, autorskie. Po to ma keyboard, po to ma samplery i tak dalej. Ale im bardziej gramy, im bardziej w to brniemy, tym nam jest mało. Dlaczego by sobie nie powiększyć palety dostępnych opcji o kawałki już znanych utworów? I tak na przykład mamy sobie piękny beat własnej produkcji, do którego dołączamy ten monumentalny riff elektroniczny z Ghostbusters, bo tak. Nabiera zupełnie nowego, cała ta twórczość nabiera zupełnie nowego wydźwięku, bo po prostu możliwości stają się prawie nieograniczone, jak chodzi o właśnie kreatywność. Kto powiedział, że z rzeczonych już Ghostbusters nie możemy wyciąć jednej nuty, przepuścić jej przez gitarowy przester i dodać bębnów z oryginału, na których dla odmiany zrobimy mashup w locie? Tak, szanowni państwo, to już się dzieje. Mashupy w locie, na przykład w programach typu Ableton Live, to nie jest nic nadzwyczajnego. To po prostu już ma miejsce.
3: Czy chociażby w Virtual DJ-u, jak nam pokazywał tu kilka tygodni temu Michał Dzienisowicz, co potrafi to narzędzie i te tak zwane steamy, że możemy sobie podzielić na przykład utwór na trzy partie, na wokal, na jakąś tam linię melodyczną i na perkusję i możemy sobie na przykład z jednego wziąć to, z drugiego wziąć to, no a jeżeli mielibyśmy jeszcze jakiegoś trzeciego deka, to można by jeszcze coś tam domiksować do tego.
0: Tak, natomiast jakby Ableton jest o tyle tu... dlatego pierwszy do głowy przyszedł mi przykład Abletona, bo Virtual DJ jest jednak bardziej programem nastawionym na miks, na DJ-kę typową. Ableton bardziej na performance, czyli właśnie jest troszeczkę łatwiej zintegrować te rozwalone, rozwleczone elementy mashupu z czymś, co robimy sami, ze światłem, z dźwiękiem, z nawet, no to już wchodzimy bardzo daleko, ale nawet z jakimiś efektami laserowo-pirotechnicznymi, które możemy bezpośrednio sterować przy odrobinie zapału z naszej konsoli DJ-skiej, tak?
3: No tak, ale skupiając się bardziej na dźwięku, no to już mniej więcej mamy zarys.
0: Mamy tylko, zarys, że... ale mamy też jedną bardzo niedocenioną grupę, o której chciałem powiedzieć. Komu jeszcze może się taka technologia przydać?
3: No komu?
0: Ludziom w domu. Ludziom na małym karaoke. Ludziom, którzy po prostu, brzydko mówiąc, jarają się śpiewaniem, wokalem. Bo w tym momencie podkład do piosenki, przynajmniej taki, żeby sobie poćwiczyć, ba, nawet na czymś małym wystąpić, mamy od ręki. Mamy kilkadziesiąt sekund.
3: Przy okazji tracą na tym trochę ci, którzy kiedyś zarabiali na tworzeniu różnego rodzaju aranży, no bo kiedyś to można sobie było z tego zawód zrobić tak naprawdę. Pisało się do kogoś, zrób mi aranż do tego i tego utworu, żebym sobie mogła go zaśpiewać. No i tam oczywiście za odpowiednią opłatą ktoś coś takiego robił, a dziś jeżeli tylko mamy nagranie w miarę dobrej jakości, i mamy takie narzędzie, to jak rozumiem, można sobie spokojnie to odpuścić.
0: Tak, co więcej, mogę zdradzić jedną ze sztuczek, której notabene sam używam. Zrobienie dobrego podkładu nawet przy użyciu tych narzędzi może wymagać odrobiny też wiedzy, dlatego że no, ogólnie rzecz biorąc, efekt możemy sobie po prostu rozłożyć na podkład i wokal. Będzie nieźle, będzie bardzo dobrze. Natomiast możemy, jeżeli po drodze chcemy na przykład jeszcze obniżyć lub podwyższyć tonację, możemy zastosować sztuczkę, która mi przynajmniej mnóstwo zgryzoty odbierała, bo produkcje wynikowe są z reguły jeszcze fajniejsze, jeszcze bardziej atrakcyjne. Jaki problem zmienić tonację na przykład tylko częścią, które są tonalne, tylko gitarą, tylko czemuś tam obniżyć, podwyższyć, zostawiając na przykład bębny w oryginale, tak? mniej artefaktów.
3: Krzysztofie, mniej ja tylko miałbym do ciebie prośbę, okay, żebyś tutaj nam tak bardzo nie klikał, bo klawiaturę masz centralnie pod mikrofonem, wiesz? I,
4: oj, oj.
3: I to dość mocno słychać.
4: Dobra.
0: Także owszem, tracą na tym ludzie, którzy obłożeni wielką ilością klawiszy, keyboardów i różnych instrumentów robili nam aranże. Zyskuje na tym atrakcyjność, myślę, niestety lub stety, to już każda perspektywa, punkt widzenia od punktu siedzenia to wtedy.
3: No tak, ten podkład jest zdecydowanie bardziej wiarygodnie brzmiący, bo brzmi on de facto tak jak artysta.
0: Tak jak oryginał, więc teraz pytanie po prostu, moje stanowisko jest dosyć pokojowe w tej kwestii. Jeżeli mamy kogoś, kto umie nam zrobić aranż i kogo chcemy po prostu w tym dziele też słyszeć, pójdźmy do niego i niech nam to zrobi. Jeżeli wyrazi taką zgodę oczywiście i ochotę i wolę i w ogóle. Natomiast jeżeli chcemy sobie pójść na przykład na małe karaoke, nie widzę absolutnie problemu w skorzystaniu z tej technologii. Tak. Po to ona jest.
3: No właśnie. I dziś mamy dwie aplikacje, które reprezentują tę technologię. Będzie to aplikacja AudioStrip i aplikacja Moises. Ustaliliśmy poza anteną, że od Moisesa sobie zaczniemy, więc z racji tego, Krzysztofie, że ty będziesz demonstrował tę aplikację, to gdybyś mógł co nieco nam tu opowiedzieć. Patryk oczywiście pewnie będzie dodawał to i owo od siebie, ale co to w ogóle jest?
4: To jest aplikacja troszeczkę podobna do AudioStripa, jednakże, jak to Patryk mówi, bardziej zawiła w obsłudze. Ja tutaj jak zademonstruję, co to potrafi, to no, skóry przepraszam wszystkich za to, że to będzie takie trochę pół polskie, pół niepolskie, bo tutaj niestety ten interfejs jest jakoś dziwnie tłumaczony, no ale trudno. Musi tak być. Więc no cóż, aplikacja niczym jakby nie różni się od AudioStripa poza zawiłością obsługi, tak jak powiedziałem.
0: Nie zgodzę się.
4: Patryk się nie zgodzi, bo myśmy to testowali.
0: Nie, to nawet nie to. Pozwól Krzysztofie, że się wtrącę. Ten cały Moises ma jako swój liner, jako swoje takie hasło przewodnie ma The Musician's App. Aplikacja dla muzyka. Bo o ile AudioStrip to jest zestaw różnych usług związanych bardziej nawet z dźwiękiem niż z samą muzyką, o tyle Moises prócz usuwanie wokalu i rozdzielanie ścieżek to jest jedna z jego funkcji, które go wybiły jakby na popularności gdzieś tam, bo pozycjonuje się dość nieźle w internecie. Natomiast tak naprawdę Moises to jest w ten czy inny sposób skrzynka z narzędziami dla muzyka. Określenie mniej lub bardziej przy użyciu sztucznej inteligencji tempa. Określenie, dostosowanie tempa do, jeżeli do kogoś nie przemawiają rzeczy BPM-owe, 125 BPM-ów, 125 uderzeń na minutę. Określenie tempa według terminologii muzycznej, allegro, andante i takie tam podobne. To jest dodanie metronomu na przykład do pliku i wyeksportowanie go w ten sposób, choćby do nauki. To jest zmiana tonacji i szybkości odtwarzania. Nie bawiłem się do końca tymi algorytmami, jakie tam są użyte, jak realnie udatnie on to robi, natomiast takie opcje są. Możemy sobie na przykład w wariantach premium ogarniać setlisty, tak? Czyli przygotować z Moisesa tak. wejście w zasadzie na cały koncert. Jakoś tam. Można, totalnie nie bawiłem się, wiem tylko z materiałów jakby prasowych, pracować z nutami w jakiś tam sposób. Prawdopodobnie w ogóle
4: można, są nawet, jest możliwość jakby podzielenia, tego nie pokażę akurat, bo nie mam takiej możliwości, ale jest możliwość podzielenia, tam jest taki link ćwiczenia na gitarę i można sobie ładnie to rozłożyć na chwyty gitarowe dany utwór.
0: Na bazie akordów z tej ścieżki wszystko inne, o ścieżce wszystko inne będzie przy procesie rozdzielania utworu przy użyciu sztucznej inteligencji. On po prostu jest sobie w stanie tutaj wyciągnąć funkcje ich powiązania harmoniczne i takie tam, żeby i przepisać to jako tabulatura gitarowa, tak. Więc to jest po prostu jakby w przypadku Moisesa to nie jest tak do końca, że to jest jakiś tam usuwacz wokalu. To jest jedna z jego funkcji, dosyć ceniona, przynajmniej tak wśród takich serwisów. Najlepsze narzędzia do usuwania wokalu. Ten Moises wyskoczy dosyć wysoko. Mhm. Żeby był jakoś bardzo używany w branży, Nie wiem, u mnie w sumie wokół siebie znam tak na szybko dwie osoby, które go realnie w praktyce używają.
4: Razem ze mną. Chyba.
0: Nie. Ja mówię o ludziach zajmujących się tym jakby tak...
4: Profesjonalnie.
0: W pełni. Mhm, to tak na szybko mi dwie osoby do głowy przychodzą, które wiem, że korzystają lub korzystały. Nie wiem z tego, czego korzystają teraz. Także tyle o Mojzesie na chwilę obecną.
3: No to gdzie my w ogóle możemy ten program dostać? Skąd możemy go pobrać?
4: Program możemy dostać ze strony... Boże, teraz już mi tu wypadła z głowy, prawdę mówiąc. Ale myślę, że po wpisaniu w Google to on jako pierwszy wyskoczy.
0: Bodajże mojzesz.app.
4: Jakoś
0: app,
4: tak, no.
0: Aplikacja.
4: Coś tak, bo tak jak mówię, gdzieś mi wyleciało to z głowy ze względu na to, że ja używam wersji aplikacyjnej, nie ze strony, tylko już aplikacji i jakoś tak... Jak to się mówi, zapomniałem o stronie kompletnie.
3: To ja już od razu powiem, bo znalazłem mojzesz.app. Teraz A wszystko i. jest z AI-em. Mojzesz też jest z AI-em. Aplikacja dla muzyków, usuwanie wokalu i więcej. Tak nam się jawi tytuł tej strony. mojzesz.app.
4: No tak.
0: To widzicie, no to... To już mamy za błąd, w takim razie skojarzyło mi się, że będzie.
4: No bywa i tak. W każdym razie, no cóż, jak chodzi o samo to narzędzie.
5: Przycisk, grafika, oddzielne ścieżki, przycisk.
4: To tutaj mamy już od razu jasność w temacie, bo tu mamy oddzielne ścieżki.
5: Voices. Klikalne, upuść tutaj plik lub przeszukaj obsługę, przycisk,
4: od początku
5: przycisk,
4: zrobimy.
5: Grafika Voices, oddzielne ścieżki, przycisk Voice Studio.
4: Voice Studio, no to tutaj mamy dość skomplikowaną rzecz, ja tego nawet nie usiłowałem trenować, bo to jest dla mnie dość skomplikowana rzecz. W Voice Studio można robić coś takiego, że o czym ty, Patryku, nie powiedziałeś, można robić sobie, jak to mówiąc w świecie niewidomych, audiodeskrypcję pod coś. Czyli mamy dźwięk i możemy na to nakładać jakby gotowy materiał głosowy i spinać to razem z filmem. Mniej więcej, coś takiego, o to tutaj
0: czyli
4: chodzi.
0: Czyli kolejny dowód na to, co mówiłem, że to po prostu, ta usługa jawi się jako aplikacja dla muzyków w najróżniejszych scenariuszach.
3: Czyli tu można po prostu zrobić sobie taką ścieżkę lektorską, tak? Do
4: dokładnie
3: jakiegoś
4: tak.
3: materiału.
4: Tak. Dokładnie tak.
5: Przycisk zmasterowane ścieżki.
4: No to tutaj mamy z kolei takie narzędzie, które z gotowców, z tego, co już zrobiliśmy, albo z czegoś, co sobie załadowaliśmy w danej chwili do naszego narzędzia. Też tutaj można sobie właśnie to, co mówił Patryk, pomieszać różne rzeczy. Trochę z tego wziąć, trochę z tamtego wziąć. I tylko niestety tu jest ten problem, że niewidomi z tego za bardzo nie skorzystają, bo to wszystko opiera się tutaj na wykresach różnych. I tutaj, tak jak kiedyś Reaper był niedostępny dla niewidomych, a widzący to sobie tam przeklikał, to tutaj jest praktycznie podobna sytuacja, że jak chcemy sobie coś pomieszać z naszych ścieżek, no to musimy już korzystać ze wzroku, także tutaj niewidomi nie skorzystają.
5: Przycisk autor piosenek.
4: Autor piosenek. Autor piosenek to jest... może tu wejdźmy.
5: Welcome to Moises Aisongwriter.
4: Już mamy po angielsku, tam było po polsku.
5: Klikalne banner punkt, narzędzie pomagające w pisaniu słów piosenek od Simoises.
4: No i
5: główny punkt orientacyjny, twórz słowa wszystkich swoich piosenek, korzystając z sugestii wygenerowanych przez Si. Znajduj rymujące się ze sobą słowa i wersy, kreując odpowiedni nastrój piosenki.
4: Nie wiem, Michale, czy pamiętasz, był taki program do tworzenia disco polo.
3: Magic
4: piosenek.
3: Disco Polo Maker, tak.
4: To mniej więcej, tu chyba o to samo chodzi, wiesz?
5: Ciesz się niezliczonym...
3: Tylko może o parę leveli wyżej.
0: Wyżej.
5: Ciesz się niezliczonymi sugestiami i lepszym dopasowaniem rekomendacji do twoich potrzeb. Najwięcej korzyści z serwisu Moises. pole wyboru nie oznacza. Potwierdzam, że przeczytałem informacje o treści. Przycisk, przycisk.
4: Byliśmy w
5: przycisk,
4: autorze,
5: przycisk.
4: Ale nie mogę się z tego wycofać, więc muszę zamknąć program.
0: Przy okazji pokazujemy 4. Kwestię dostępności.
5: Moises desktop. Klikalny przycisk.
4: Dobra, już jestem tu, gdzie byłem. Bo nie mogę się wycofać. Najczęściej się można było wycofać albo backspace'em, albo z czołkami. Prawo, lewo z kontrolem, a tu niestety nic nie działa.
5: Przycisk oddzielne ścieżki. Przycisk Voice Studio. Przycisk zmask. Przycisk autor. Przycisk plugins.
4: To są wtyczki. Z tymi wtyczkami można robić też różne cuda. Właśnie dodawać jakieś efekty do tego, co już mamy. Można mieszać te efekty, no różne rzeczy tu można robić. Tak jak mówię, ja się tym nie bawiłem, bo po pierwsze nie miałem zbyt dużego materiału, żeby się w to bawić. A po drugie, no nie jestem tak zaawansowany jak Patryk w niektórych programach tego typu.
0: To była, Krzysztofie, delikatna sugestia. Rozumiem, chcesz powiedzieć, że łączysz się z Michałem na wspólnej ławeczce. Nie jesteście muzykami.
4: Nie jesteśmy muzykami.
3: Zdecydowanie nie.
5: Setlists. Przycisk nowe.
4: To, i tutaj mamy to, o czym Patryk mówił, te setlisty.
5: Przycisk moja setlist #8.
4: Można sobie stworzyć swoją. Można sobie podejrzeć setlisty innych.
5: Przycisk moja setlist. Przycisk moja moja setlist. Kolekcja Moises przycisk.
4: Kolekcja, czyli to jest właśnie to, co mówiłem, że można sobie podejrzeć setlisty innych.
0: Publikowane za ich oczywiście zgodą. To
4: zgodą, tak.
0: To jest taki element społecznościowy.
3: Ale słuchajcie, to jest,
0: po prostu z kimś.
3: Bo set podzielić. To mi się kojarzy bardziej z tym, co tworzą DJ-e. Czy to jest właśnie coś, że jeżeli stworzymy setlistę, to on nam to będzie w stanie wszystko zmiksować, czy można to bardziej
4: nie.
3: w charakterze playlist?
0: Setlista jest określeniem branżowym tego, co dana grupa, artysta zagrał
5: przycisk,
0: na swoim grafika. Koncercie. Bo tu chodzi też o to, że ja sobie mogę takie rzeczy wyeksportować. I będąc takim stereotypowym, jeszcze szczególnie w troszeczkę amerykańskim tego słowa rozumieniu, muzykiem, mogę sobie po prostu w tej piosence mam powycinany wokal, bo będę samemu śpiewał. W tej piosence mam pozostawione chórki, obniżoną tonację o pół tonu, a tak w ogóle rozpisane wizualnie przede mną z monitora chwyty gitarowe, bo właśnie biorę wiosło w rękę i grał będę. Rozumiesz? I to jest
3: Okej. Czyli to tutaj, bardziej playlista po prostu.
4: Tutaj
0: tak, poniekąd playlista, natomiast jakby językowo w odniesieniu do tego, co się dzieje na żywo, z reguły jest to setlistą i po prostu to jest jakby lista, która zawczasu została ustawiona.
4: Tutaj
5: przycisk kolekcja Moises.
4: Kolekcji, bo mi wyleciało z głowy, można zrobić taki numer, że jeśli spodobał nam się jakiś właśnie set kogoś, to możemy go poprosić o udostępnienie, znaczy o zapytać go, czy możemy tego użyć, i on nam udostępni link, żebyśmy sobie to pobrali dla własnych celów. Tak to wygląda.
5: Przycisk grafika user profile.
4: No to tutaj wiadomo, jest profil użytkownika.
5: Przycisk premium. Oddzielne ścieżki. Przycisk rozdziel ścieżkę.
0: Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do właściwego pokazywania tego, o czym dziś będzie ta audycja, czyli bo audycja jest jakby przede wszystkim o algorytmach rozdzielających te ścieżki. Należy wspomnieć o tym, że ten Moises cały funkcjonuje w sposób taki, że jest to zarówno strona internetowa. Przez stronę internetową możemy zrobić dużo tego, co tu w apce. Jeżeli nie wszystko, teraz się nie orientuję, przyznam.
4: Wszystko, tylko że na stronie mamy jeszcze niepotrzebne dla nas niewidomych grafiki, których tutaj akurat w programie nie ma.
0: Natomiast możemy też pobrać wersję Moises Desktop i to jest tak naprawdę, jak widzimy, też strona internetowa, ale osadzona po prostu. To jest taka apka na Elektronie czy jemu pokrewnych frameworkach, mówiąc technicznie, programistycznie, która po prostu będzie nam tutaj towarzyszyła i troszeczkę przystępniej to wszystko wygląda.
4: No jest wygodniejsza przede wszystkim ta aplikacja.
3: Natomiast jest to tak czy inaczej aplikacja, która łączy się gdzieś tam z serwerem i nie pracujemy lokalnie, tak? Pracujemy zdalnie jak najbajdziej.
4: Dokładnie tak. wszystko, wszystko. I tu jest jeszcze ciekawa rzecz. W przeciwieństwie, nie wiem jak jest w Audiostripie akurat, ale nie potrzebujemy za mocnego komputera do Moisesa.
3: Bo wszystko robione jest zdalnie.
4: Dokładnie, więc tutaj komputer, moc komputera nie jest aż taka ważna. Chociaż jakaś tam, że tak powiem, moc jest potrzebna, bo to nie jest tak, że to jest wszystko robione poza nami. Ale nie jest to taki nacisk kładziony na to, aby na pewno komputer był dosyć mocno wyposażony w różne rzeczy. No dobrze.
0: Dla ludzi technicznych po użyciu na przykład funkcji rozdzielania ścieżek wysyłane jest zapytanie z naszym plikiem, plik wysyłamy do chmury i zwracane są nam też z chmury gotowe efekty.
4: Tak.
0: Tylko aplikacja jest tylko jakby klientem, jest terminalem.
4: Mniej więcej, dokładnie. Dlatego właśnie ta moc komputera nie jest tutaj taka ważna.
5: Przycisk masteruj ścieżkę. Szukaj pole edycji.
4: Masteruj ścieżkę, no to myślę, że nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Jak już mamy wszystko porobione, to możemy w tym miejscu spiąć wszystko do kupy, nie?
5: Przycisk nowy. 6 utwory.
4: Tutaj już mam porobione i niestety nie doszedłem do tego, jak to pousuwać. Niestety. Próbowałem, kombinowałem, nie znalazłem opcji remove albo, nie wiem, delete albo cokolwiek do usuwania, więc ja tutaj mam już aż 6 utworów. No ale dobrze, tym się nie będziemy zajmować.
5: Przycisk BM, przycisk 60, przycisk Twe Colors, Italo, przycisk BM, przycisk
4: to są
5: Twe
4: właśnie
5: przycisk
4: te
5: BM, przycisk 123.
4: Tutaj właśnie są określone jednostki różne, na których oczywiście zna się Patryk. Czyli tutaj są bity na sekundę i takie różne inne ciekawostki, których szary człowiek jak ja nie ogarnia.
3: Bity to myślę, przycisk że nawet na minutę.
4: Na minutę nawet.
0: Zdecydowanie na minutę.
4: Na minutę, nie wiem, no ja się nie znam.
0: Bity, tonacja, tempo w skali muzycznej, jeżeli tego chcemy, tak, i czas trwania i nie pamiętam co tu jeszcze.
3: To od razu zapytam, bo ty Patryk może wiesz.
4: On wie.
3: Jak, no to jak wie, to nam zaraz powie. Jak bardzo można temu programowi zaufać w kwestiach analizy?
0: Nie testowałem go. Moich kilka pobieżnych testów wykazało, że całkiem nieźle, jak chodzi o tonację. Bardzo nie najgorzej, jak chodzi o BPM, acz raczej w muzyce rytmicznej. Włączyłem mu jakiegoś Bacha, to pomnożył mi to metrum razy chyba dwa. Tak, chyba razy dwa. Czyli to tam realnie, licząc jakby miarami muzycznymi z nut, to tam wychodziło kilkadziesiąt BPM-ów. On mi tam pokazał, że to jest grubo ponad 140, bo jakby policzył to za dwa. Mhm. Dobrze, ale za dwa. Jakby
3: jasne.
0: Pogubiło go, gdy nie ma perkusji, nie? To on już tam mocno
4: pomyślał, odjechał. Że byś miał na zapas.
0: Aczkolwiek detektor tonacji jest niezły, pod warunkiem, że piosenka jest w jednej tonacji, ewentualnie ma klasyczną dla popu i rocka starszego modulację o tam pół tonu w górę czy coś. Jeżeli piosenką jest bodaj Sergio Mendes, Never Gonna Let You Go, numer, który przechodzi przez kilka różnych tonacji zgodnych harmonicznie i zgodnych ze sobą, no... Pokazał tonację nierealną, nieoczywistą i zgodną z prawdą tylko przez 20 parę sekund piosenki i bynajmniej z początku.
5: Przycisk 70, przycisk Andrzej Skarżyński,
4: no, tutaj już mamy przycisk. Znowu kolejne utwory.
5: Przycisk Jordan Rudess, przycisk FH, przycisk 70, przycisk 90, przycisk DHM, przycisk 115, przycisk Tony Silva, Daboa, przycisk E.
4: O, tutaj już mamy propozycję od kogoś.
5: Przycisk Tony Silva, Daboa.
4: Tą panią, to już nie moje.
5: Przycisk E. Przycisk 77. Przycisk D. Przycisk 90.
3: Czyli to po prostu pokazuje, nad czym ludzie pracują.
4: Dokładnie. Tak, to jest taka skrócona historia, bo w kolekcji mamy tego więcej, nie? Tutaj jest tylko tak w skrócie to wszystko pokazane.
5: Pusta.
4: No i tyle. No dobra, to mamy ogarnięte z grubsza, że tak powiem, to co jest na głównej stronie aplikacji. Przejdźmy do praktyki.
5: Przycisk Voice Studio, przycisk Autor Pio, przycisk Setlist, przycisk Nowy. przycisk moja setlist, przycisk nowe.
4: Nowe damy
5: Moises,
4: sobie.
5: Twe musiciane sub premowe vocal sand instruments from any song. Przycisk moja, brak nas, przycisk moja setlist, przycisk no, przycisk oddzielne ścieżki. Przycisk voices, przycisk.
4: Damy sobie oddzielne ścieżki.
5: Przycisk voices, przycisk zmasterowany, brak nas te, przycisk nowe, przycisk moja setlist, przycisk moja set, przycisk ćwiczenia gitarowe.
4: O, tu mamy ćwiczenia gitarowe, właśnie to, o czym mówiłem, że można sobie po prostu to na chwyty rozbić dany utwór.
5: Przycisk kolekcja Moises, przycisk grafika user profil, oddzielne ścieżki, przycisk rozdziel ścieżkę.
4: Rozdziel ścieżkę.
5: Wyizoluj wokale i instrumenty. Przycisk pliki lokalne.
4: Pliki lokalne.
5: Pliki przycisk klikalne, upuść tutaj plik lub przeszuk. Upuść. Otwieranie, widok element, żadne elementy nie, nazwa,
4: ja to dostałem od Michała.
5: Drzewo,
3: tak,
4: materiał.
3: Utwór, nad którym poziom będziemy zero, pracować, zarówno będzie pracował poziom Patryk, jeden, jak i ty, więc jeden fajnie jeden, będzie to sobie porównać.
5: P. Początek szybkiego P, poziom 0, pulpit rozwi... Widok element, Leslie Hunt, Moises, twe musicie...
4: Mamy.
5: Przycisk, rozmiar pliku, przycisk wybierz ścieżki do rozdzielenia. Niestandardowe rozdzielanie na wiele ścieżek.
4: Tutaj mamy możliwość rozbicia tego w niestandardowym na 12 ścieżek, ale to ja się już w tym nie połapię naprawdę. Więc mamy standardowo bez tego rozdzielenia niestandardowego, to mamy do 6 ścieżek. Chyba w audiostripie jest do 8.
5: 2/5 wybranych utworów. Przycisk główny wokal, wokal w tle. Przycisk 2 ścieżki.
4: No wybierzemy sobie na początek 2 ścieżki.
5: Główny wokal, wokal w tle 2, przycisk 1 ścieżka. Przycisk główny wokal, przycisk 2 ścieżki, przycisk gitara baso, przycisk perkusja.
4: Tutaj możemy sobie, jak słyszycie, rozbić to na
0: myślę,
4: jeszcze...
0: Myślę, że możesz pokazać wszystkie te warianty, wiesz, od góry, jak to tutaj wygląda. Ja się na pewno na tym skupię.
5: Przycisk główny wokal, przycisk 1 ścieżka.
4: Jest jedna ścieżka. To co, Michale, rozbijamy na więcej czy na dwie?
0: Michale, wybierzesz profil, jaki nas będzie interesował. Poczekamy. Nie no, Krzysztofie. Myślę, żeby odczytać całą listę i z niej Michał wybierze.
3: Na co my w ogóle tu możemy podzielić?
0: Tak, tak.
5: Przycisk wokal, no to mamy tak. Przycisk 1 ścieżka. Przycisk główny wokal, wokal w tle. Przycisk 2 ścieżki. Przycisk gitara. Przycisk gitara basowa. Przycisk perkusja. Przycisk pianino. Przycisk klucze. Przycisk dente. Przycisk instrumenty strunowe.
4: Nie wiem, co to są klucze.
0: Kij,
5: utwory multimedia. Utwory multimedia. Przycisk.
4: Super.
5: Utwory multimedialne. Do filmów, telewizji, podcastów i nie tylko. Przycisk dialogi, ścieżka dźwiękowa, efekty. Przycisk 3 ścieżki. Przycisk fifi.
4: Cokolwiek
3: co to jest?
4: Nie wiem, co to jest. Fifi.
5: Przycisk. Przycisk zatwierdź.
4: No i tutaj już mamy te na dole. No dobra, ale mamy zaznaczone 2 ścieżki. To może najpierw spróbujmy zrobić z tych 2 ścieżek coś.
3: Okej.
5: Okay.
0: Tylko chyba z jakiegoś powodu mamy zero. Wokal główny i wokal pomocniczy, przycisk, a nie wokal premium. Cała reszta na przykład.
5: Oddzielne ścieżki.
4: Zaraz zobaczymy.
5: Przycisk rozdziel ścieżki. Klucz. B przycisk BB. Przycisk G. Przycisk Andrzej Skarży.
4: Patrzę, gdzie tutaj jest teraz możliwość pobrania.
5: Klikalne przycisk 90. Przycisk D.
4: To będzie chyba na górze.
5: Grafika Moises. Brak następny.
4: Ja zawsze się gubię w tym pobieraniu tutaj.
5: Przycisk moja setlist. Przycisk kolekcja przycisk rozdziel ścieżki, przycisk nowe.
4: To się klikało na tytule utworu chyba.
5: Klucz, BP, przycisk 59, przycisk 02, przycisk brak, przycisk autor piosenek.
0: Nie poszło jeszcze do robienia.
5: Przycisk, klikalne przycisk 90, klikalne Moises, twemuś Moises, klik, przycisk Sydney Keddington, przycisk 70, przycisk Tony Silva, przycisk odlub, przycisk 130,
4: to są te wszystkie.
5: Przycisk Leslie Hunt, Lonely, Leslie Hunt, Lonely Homedy 59, przycisk.
4: No i co?
5: Klikalne Moises, klikalne przycisk niedostępne, akordy. Przycisk niedostępne słowa.
4: No tak, to normalne, bo...
5: 000.
4: Dobra.
3: No, tu mamy jakby informację o tym utworze po prostu.
5: Suwak niedostępne, 404, przycisk słowa, przycisk akordy, klikalne Moises.
4: I teraz powiem wam, co wyszło. Pokazały się paski. Tych pasków jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pasków jest. To są paski postępu.
5: Klikalne przycisk. Przycisk.
4: Zaraz zobaczymy, co
3: one... Czy te paski one... można jakkolwiek odczytać?
4: Właśnie chcę to zobaczyć.
5: Przycisk. Przycisk. Grafika Leslie. Przycisk 3 ścieżki. Przycisk 50. Przycisk D. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
4: Nie, to są nieopisane.
5: Suwak 70, wokale. 70, suwak 0.
4: A, nie, jest, dobra, można.
5: 70, suwak
3: 70. Ale to są suwaki.
4: Tak, to są po paski w poziomie.
5: Suwak 0, przycisk, wokal w tle. Suwak 75, 70, suwak 0, przycisk,
3: Czyli czy my tu możemy to jakoś odtwarzać?
5: I suwak 70, suwak
4: 0. Dopiero po pobraniu.
5: Przycisk, I natomiast suwak 70.
0: Służą temu, żebyśmy, będąc osobą widzącą, sobie poustawiali wokal bardzo głośno, podkład jakoś
4: tak,
0: tam.
4: Bo to można jeszcze edytować.
0: Możemy pobrać każdą ze ścieżek.
4: O, komuś coś brzęknęło?
0: Samochód za oknem.
4: O jeny.
0: Aż się szyby trzęsą.
4: No. I to u mnie.
0: Stoi na światłach i gra piękną muzykę z gatunku bodaj techno, z tego co tu słyszę, ale...
3: Dobrze, to co z tymi suwakami?
5: 75.
4: No już patrzymy.
5: Suwak, kropka, przycisk,
0: Chętnie się do tego odniosę, gdy ten piękny samochód przejedzie.
5: 00, suwak 0, przycisk, klikalne przycisk sekcje, przycisk akordy, 4, suwak 0.
0: Prawa natury mieszkania przy samej ulicy praktycznie.
5: 0, przycisk.
0: Te suwaki służą nam po to, żebyśmy ustawiając je w dowolnych proporcjach mogli pobrać albo dowolne ścieżki, to Krzysztof zaraz pokaże, bo to jest najłatwiej zrobić, ale tu też gdzieś w gąszczu tych różnych przycisk nieopisanych da się pobrać nasz miks.
4: Tak, jest
0: ustawienie suwaków jako jeden plik wyeksportować.
4: Tak, i gdzieś tu jeszcze widziałem możliwość osobno pobrania tego, jak to się nazywało, do odmierzenia taktu.
3: Metronomu.
4: Metronomu. Właśnie. Przycisk. Zawsze słowa wyleci z głowy. No.
5: Przycisk. Przycisk. Grafika User Profile. Przycisk. Przycisk.
3: No dobrze, i teraz mamy taką piosenkę rozbitą już na te konkretne ścieżki.
5: Przycisk Export.
4: Mhm.
3: I przycisk. Przycisk Export.
5: Przycisk.
3: Tak?
5: Przycisk Export.
4: Tak.
5: Export przycisk. Przycisk niedostępny MP3, przycisk, przycisk M4, przycisk oddzielne ścieżki.
4: Bo tu mamy możliwość sobie wybrania wcześniej.
3: Formatu.
0: No to właśnie możesz pokazać, jak to tu wygląda tak dokładnie, bo przelatuje.
4: Nie, bo tu masz niedostępne. Tu masz niedostępne.
5: Przycisk WAV. Przycisk M4A. Przycisk niedostępny MP3.
3: 3 jest chyba niedostępne dlatego, bo jest wybrane.
0: Tak.
5: Przycisk WAV. Link wokale. Link wokal w tle. Link wokale. Oddzielne ścieżki. Link wokale.
4: I teraz tu...
0: w ten link pozwala nam pobrać.
4: Musimy chwilę poczekać, bo to niestety nie otwiera się okienko od razu. Bo on sobie... O, już. On sobie chyba dopiero generuje do pobrania.
5: Wcześniej w tym drzewo. Poziom 1, koniec szybkiego DP. Poziom 0, pulpit.
4: Ja sobie tutaj taki zrobiłem folder.
5: Test 26 z 4. Teamup test.
4: Test.
5: Widok elementów.
4: On jest pusty, żeby nam się tutaj...
5: Zapisz jako ty. Pasek. Zapisz przy... Spacja. Moises. Tchemusicianes ap premowe vocal sand instruments from anesong document. Link wokale.
4: Dobra. I teraz mamy drugi.
5: Link wokal w tle.
4: Wokal w tle.
0: Daj mu powiedzieć, co on tam będzie mówił, to zaraz zrozumiemy, jak to wygląda.
4: Już. Tylko ja sobie od razu, wiesz, żeby...
0: Nie, wiem. Tylko
5: HTTPS. // widok elementów lista. Nazwa
3: Leslie
5: Hunt Lonely Home Vocals de Major minus
4: 15. Dobra, ja zaraz wszystko wam tutaj udostępnię.
0: Nie, chodzi o to, że zanim jak się pojawia to okienko, słychać też link. i można sobie dokładnie wyczaić, z jakiej usługi państwo
5: zapisz
0: z
5: jako pasek,
0: korzystają.
5: Zapisz przycisk spacja.
4: No to proszę bardzo.
0: Dla trzeciego pliku.
4: Możemy nawet dla wszystkich, bo ja już te linki mam tu.
5: Link oddzielne ścieżki. Link wokale.
4: Wokale.
5: Link wokal w tle.
0: I następny.
5: Link inne.
0: O.
3: Inne. Aha.
4: Inne.
3: To teraz naciśnij Enter i daj nam się wygadać.
4: Teraz chwilę czekamy, zanim się okno otworzy. Niestety on, mówię, albo on to generuje dopiero, bo to nie jest tak, że to się okno otwiera natychmiast. Tylko trzeba chwilę poczekać. O, dopiero się otworzyło.
5: Signature równe FF2EPWHRW7FXD9.
3: Dobrze, to już może.
0: Kopalnia wiedzy tak naprawdę.
5: Tak.
0: Ile ważny jest link, jaki będzie bitrate docelowy pliku,
5: widok elementu
0: jaki algorytm został zrobiony.
5: Drzewo. Cudo. Widok elementów link. Nazwa przycisk pod. Nazwa pliku.
3: Zapisuj.
5: Lista rozwijana zwinięte. Widok elementów lista. Nazwa przycisk podziału zwinięte posortowano rosnąco.
4: A czemu nie ma?
5: Zapisz jako typ. Nazwa pliku.
4: To jest, dobra.
5: Drzewo. Koniec szybkie. Poziom 0 pulpitro. Widok LMP. Test 20.
4: Niestety muszę tak robić, bo mi nie zapamiętuje miejsca, gdzie ostatnio zapisał. Więc muszę się po prostu w ten sposób posiłkować.
5: Widok elementów lista. Leslie Hunt, Lonely Homebacking, Vocals, The Major Min, zapisz pasek, zapisz przycisk Alt plus spacja.
4: Zapisz.
5: Moises, Tchemusi.
4: Czy coś tu mamy jeszcze to. Mamy? Poczekaj, jeszcze nie.
5: Link inteligentny metronom.
4: O, jest. To, co mówiłem. To jego też zapiszemy.
3: I znowu czekamy.
4: Czekamy. Jest.
5: HTTPS. Widok, les, moduł polece, pole, mod, drzewo, koniec szybkiego dostępu, poziom 1 poczop, poziom 0 pul, widok element, p, w, s, p, s, p, a, test 20, widok element, na, zapis, pasek, zapisz przycisk, spacja, Moises, Tchemusi, Cianes, app, premowe, wod,
4: czy coś jeszcze,
5: link, eksportuj wszystko,
4: o, mamy eksportuj wszystko. Zamiast pojedyncza to.
3: A czy eksportuj jest... wszystko, to przypadkiem nie jest właśnie ten z tymi suwaczkami?
4: No właśnie odpowie... o tym mówię. To, to jest to.
0: Albo zip, ze wszystkimi środkami.
3: Zobaczmy, co będzie.
4: Dobra, no zobaczmy.
3: Plik.
4: Bo wydaje mi się, że to jest to, o czym mówił Patryk.
3: No, to znowu chwilę trwa, no ale z drugiej
4: jest.
3: Strony.
5: HTTPS. /moise zapis.
4: Zobaczymy, jak się nazywa plik.
5: Nazwa pliku. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji Alt plus N zaznaczone Leslie Hunt, Lonely Home de Major minus 59 BPM minus 441 HZ.zip.
3: No, a, czyli zip.
4: Proszę bardzo.
3: No, to możesz też go gdzieś tam zapisać.
5: Żadne L. Drzewo. Poziom P. P. Poziom 1 P. Poziom 0. Widok element P. Test 26 P. Test. Widok na. Zapisz pasek, zapisz przycisk Alt, spacja, Moises, Tchemusi.
4: Czy coś jeszcze?
5: Mix audio, przycisk pobierz mix.
4: I jeszcze takie coś mamy.
0: I tu bezpośrednio wpływ mają te suwaczki.
3: Te suwaczki. Mhm.
4: Czy pobieramy?
0: Nie.
4: Nie pobieramy.
5: Przycisk. Przycisk, przycisk.
4: I tu są jakieś...
5: Woka, suwak 70.
3: No, właśnie, o, i tu można by było sobie zarządzać tym, tak?
4: Tak.
3: Wokal i tak dalej, i tak dalej. Dobrze,
4: no dobra.
3: To co, to
4: spuszczamy na dół.
5: Moises,
3: to może sprawdźmy.
5: Accessible.
3: Co nam się pobrało?
5: TPS. Access stereo.mp. TPS. Anubis. Test AI 19 z 5. TPS. Bec. Test 30. Test eksplorator plików. Drzewo. Szczegóły przycisk, więcej, przeszł, test, no, szczeg, drzew, widok, element, nazwa, Leslie Hunt, Lonely Homebacking, Vocals, The Major, minus 59 BPM.
0: No i to może nie, może najpierw od ścieżki inne zacznijmy.
5: Leslie Hunt, Lonely Home, Otwer, The Major, minus 5.
0: O, właśnie.
5: 404 Leslie Hunt, Lonely Cone Ocerdem.
0: Słychać mono, ale słychać.
3: Ale słychać.
4: No
3: jest.
4: Dobra, mono to jest, wiadomo, przed audycją ustaliliśmy, że będzie mono.
3: Tu pani Leslie to już powinna zacząć śpiewać chyba. Trochę się gotuje. Pewnie jakby było w stereo, to by się nie gotowało. Bo mono to lubi wyciągać różne rzeczy.
4: Tak przewijam, żebyśmy nie słuchali całego utworu.
0: Może tak troszeczkę głośniej, odrobinkę. Nie dużo.
4: Moment, na którym to...
3: Myślę, że jest okej.
4: Okay. Ale mogę trochę podciągnąć.
0: Nie. Troszkę tu.
4: Oj, zegar nam się tu wbił.
0: Nie, zegara nie było, wszystko jest okej. Okay.
4: Tak, tylko ja słyszę w słuchawkach, teraz mi wszystko zagłusza. Dobra, przestał mi tu bić.
0: To może wokal główny.
4: To wokal główny.
0: Ja się też wyciszam.
5: Test, eksplorator pliku. Leslie Hunt, Lonely Home Metro. Leslie Hunt, Lonely Home Backing Vocals The Major minus 59. Leslie Hunt, Lonely Home The Major minus 59 BPM minus 441.
4: O, tutaj nam jeszcze jakieś pokaże.
5: Leslie Hunt, Lonely Home Metro.
3: Ja mam wrażenie, że ten jeden plik to się nie pobrał, albo pobrał ci się do innego katalogu, bo tam nie wybierałeś raz katalogu, gdzie ma się zapisać.
5: Leslie Hunt, Lonely Home Backing Vocals.
4: No dobra, to zobaczmy na razie to. To w ogóle coś jest? Tam chyba nie było chórków, bo ja nie słyszę tu nic na tej ścieżce.
3: Ewentualnie możesz otworzyć z tego zipa.
0: Tak, w zipie są wszystkie ścieżki.
3: Dokładnie.
0: Otwórz ten zip.
5: Test eksplorat. Przeszukaj nowy szczep pasek dialog do w górę od pas test nowy szczep drzew widok Leslie Hunt Lonely Home Vocals The Major minus 59.
4: To jest to
5: 404.
4: Paintings of people staying warm outside their houses. Trochę się gotuje, ale to chyba właśnie przez to mono.

0: życie.
1: No i tak to wygląda.
2: Tak jest.
3: Leslie Hunt, może jeszcze ten Otter de Major minus 59 BPM minus 403 Leslie Hunt, Lonely Hunt.
1: Oj, oj, oj. Tutaj pani zaczęła śpiewać i coś się zauważyliście stało.
2: Tak. Zaczęło się to gotować.
1: Jestem ciekaw, jak to u Patryka wyjdzie. Tak to wygląda.
2: Co jeszcze może ten metronom właśnie, bo to chyba...
3: Leslie Hunt, Lonely Home, metronom, de major minus 5.
1: Woda kapała.
2: Ale co, to tylko...
3: 50.
2: To tylko metronom tutaj jest.
1: No tak, o to chodzi.
2: Aha, nie, ja myślałem, że to... Jest jakby, wiecie, jaki ten utwór ze zmiksowanym metronomem.
4: Nie, no to nie, wtedy, to nie. Oto się pobiera miks, wtedy suwak metronomu ustawia na odpowiednią proporcję.
2: To można
4: możesz
2: i tak.
4: Sobie na przykład wziąć bez bębnów za to z metronomem.
1: Dokładnie.
2: Okej.
3: Okay. 3.20, test, exp. Leslie Hunt, Leslie Hunt, tak, Lonely Home, Vocals de Major, minus 59 BPM, minus 441 HZ.MP3 5.
1: Patrzę na ten zip, wiecie, żeby...
3: Leslie
4: zip
3: Hunt,
4: jest dokładnie to samo, co już przeglądaliśmy. Już teraz nam zip się nie przyda.
1: Nie przyda, dobra.
4: Natomiast czy w takim razie to głównie do ciebie jako 320. Prowadzącego mikane? I przede wszystkim nie podaliśmy chyba danych kontaktowych.
2: Nie, no podaliśmy na samym początku.
1: Podaliśmy, oczywiście, że tak, ale możesz powtórzyć może, gdyby... Ktoś coś włączył dopiero teraz, albo coś to.
2: To zapraszamy do kontaktu. 663883600 jest też kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook, jest WhatsApp. Gdzie chcecie, to się możecie z nami kontaktować, tak, chociaż na razie nikt z tego nie skorzystał.
4: Rozmawiamy dzisiaj o technologiach wspierających usuwanie i rozdzielanie na poszczególne części utworów muzycznych.
2: No to co, Patryku, bo tak naprawdę z tego serwisu, z tego narzędzia, przy tym utworze zwłaszcza, wiele więcej nie wyciśniemy, mam nie takie wrażenie.
4: W tej konfiguracji, no możemy, możemy wycisnąć konfigurację 6- lub 8-ścieżkową i analogicznie je po prostu wszystkie zapisywać, tam możemy podział na jakieś pianino, na jakieś klawisze.
1: No to tak jak tam było opisane.
4: Tak, bo tu są te tryby wielościeżkowe. Więc pytanie, czy porównujemy bezpośrednio teraz w trybie dwuścieżkowym audiostripa, czy jednak...
2: Ja proponuję, żebyśmy porównali audiostripa.
1: Ja też.
4: Dobrze. Zatem już sobie tutaj powalniam troszeczkę syntezę mowy.
1: Dobra,
4: żeby
1: już
4: na pewno...
1: wyłączyłem poboczne przeszkadzacze.
4: Wchodzimy sobie na stronę www.audiostrip.co.uk. Widać, że produkt narodowy brytyjski.
5: Kapłon Landmark Link Blog Visited Link Navigation Landmark Visited Link Isolate System Menu Audiostrip The Best Only Rate 18 Audiostrip The Best Only Vocal Isolator for Free
4: Audiostrip najlepszy izolator wokali za darmo. Tak się nam jawi ta strona dla odmiany, tak się reklamuje.
1: Ale to jest tylko pułapka.
4: To jest reklama, Krzysztof.
1: To jest reklama, to jest pułapka, ale powiemy o tym później.
4: Audiostrip to zestaw różnych usług, bardziej dźwiękowych niż muzycznych,

0: Easter. Navigation Landmark Visited Link Isolate Link Denoise Visited Link Bath Link Master Visited Link
1: Kelly. Jak widzimy, tu są w zasadzie wszystkie usługi wylistowane. Na początku mamy izolację wokali, potem jest odszumianie przy użyciu sztucznej inteligencji, potem mamy jeszcze do tego wszystkiego odszumianie wsadowe przy użyciu aplikacji na Windows. O niej być może w następnej audycji. Mamy mastering online przy użyciu sztucznej inteligencji oraz mamy ciekawą, nową aplikację, tego kiedyś nie było, wyszukiwarkę tonacji i BPM dla danych piosenek wspieraną przez Spotify. Czyli wyszukujemy sobie nazwę utworu i działa. Czy mnie słychać? Czy ja jestem?
2: Słychać cię cały czas.
1: Dobrze, dobrze, bo Krzysztof zamilkł i tak po prostu nie wiedziałem, czy...
3: Nie, nie, ja zamilkłem, bo...
1: Ta cisza mnie...
3: Zamilkłem, dlatego że jak skończysz o audiostripie, to ja jeszcze na krótko, na szybko pokażę stronę Moisesa, bo jest tutaj więcej funkcji. I to tylko tak pokrótce omówię, nie będę już pokazywał co robi, tylko po prostu pokażę, jak to wygląda na stronie.
1: Jasne.
3: Kontynuuj.
0: Grade to premium. Tryb premium free for 15 days to get unlimited use, 10x faster isolation, but hoploads and more. Link get 15 days free button not now. Heading level 1 near perfect instrumental and vocal isolation for free. Heading level 2 best online to all used by musi chance to split vocals from backing musics in audiophiles. Use audio strip free or pay for premium to get but hoploads 10x faster isolation and more.
1: I tu jest to, o czym Krzysztof chciał powiedzieć, czyli audio strip jest darmowy 3 razy w miesiącu. Tak, chyba trzy. Kiedyś było 5, teraz są 3 razy w miesiącu.
3: Tak jest.
1: 3 utwory możemy sobie w danym miesiącu wyizolować, rozczłonkować, rozścieżkować. 3 pliki odszumić i 3 pliki zmasterować przy użyciu AI. Nie mamy funkcji wsadowego robienia plików, wsadowego wyciągania wokali.
2: Czyli nie możemy
3: hurtem. A ja mam pytanie, Patryku, do ciebie. Czy sprawdzałeś, jak sprawdza się odszumiacz w audiostripie?
1: Sprawdzałem, jak sprawdza się odszumiacz w audiostripie. Kilka razy miałem go przyjemność użyć w opcjach bardzo dyskretnych, że się tak wyrażę, zahaczających o dochodzeniówkę, de facto o informatykę śledczą.
3: No, między innymi pewnie plik ode mnie. Jak chodzi o dochodzeniówkę.
1: Były takie sytuacje. Ten algorytm nie jest najlepszy na rynku, ale jest wystarczający, żeby móc przynajmniej...
3: Jesteś zadowolony, rozumiem, z efektów.
1: Osobiście uważam odszumienie za usługę ciekawą i dodatkową. Daj
3: wiesz co,
1: czas.
3: Bo pytam się dlatego, że wiem, że ty masz inne narzędzia do tego typu rzeczy, więc w porównaniu, w zderzeniu z audiostripem...
1: Tylko te inne narzędzia są dużo bardziej wszechstronne. Ja mogę tam dopasowywać scenariusze odszumiania pod konkretne audio. Tutaj jest odszumienie z myślą o jak najwyraźniejszej mowie. Ono na piosenkach totalnie zgłupieje, uznając instrumenty za szum. Także trzeba sobie powiedzieć, że ono jest jakby do zupełnie czego innego to narzędzie.
2: Jest bardzo zadaniowe, do konkretnego typu.
1: Tak. Mastering przy użyciu AI jest ciekawy i komiczny. Bałbym się coś takiego wypuścić do wytwórni, tym bardziej, że i tak zauważą, że to AI najprawdopodobniej, ale to też pokazuje, jak daleko ta technologia zaszła tak naprawdę i że można próbować, a można próbować. Natomiast znowu skupię się na tym aspekcie usuwania wokalu. On jest myślę najważniejszy.
0: Visited link isolate now.
1: Isolate now. Ale nie będę robił isolate now. Mam nadzieję, że teraz nie słychać mojej syntezy.
2: Nie słychać.
1: To dobrze, ja się tutaj zaloguję na swoje własne konto, ponieważ jestem członkiem premium, więc...
3: No ja dzięki tobie zakupiłem sobie i Moisesa i Audiostripa.
1: Reklama poczty pantoflowej najwyraźniej działa, ona jest dosyć skuteczna.
3: Przy okazji możemy powiedzieć o cenach.
1: Cena Audiostripa to w tym konkretnym momencie 5,99 funta brytyjskiego, normalnie 7,99 funta brytyjskiego.
3: Na miesiąc? Na rok?
1: Na miesiąc.
2: I
1: na
2: co
1: miesiąc.
2: Za to dostajemy?
1: Nielimitowany, tak jak już wcześniej powiedziała nam to strona po angielsku syntezą Nathan, nielimitowane masteringi przy użyciu AI, nielimitowane izolacje wokalu, większy rozmiar pliku, 200 MB, większą długość pliku, 20

0: minut i ewentualne przyszłe nowe funkcje. No i przede wszystkim nie czekamy w kolejkach, to nam się robi od ręki izolacja tych rzeczy.
1: To zapytam od razu, a długie są te kolejki?
0: Kolejki potrafią trwać nawet godzinę, więc dla 3-minutowego pliku trochę się nie opłaca.
1: No tak.
0: Oni piszą od 15 minut do godziny. Kiedyś to było tak, że oni celowo robili prawie 57-58 minut, ale kiedy zmniejszono z 5 do 3 izolacji w miesiącu, te czasy często są bliższe 15 minutom niż godzinie. To jest taka, powiedzmy, rekompensata. No niestety, powiedzmy sobie szczerze, o ile Moises to jest całkiem spora firma i to jest produkt bardzo wypromowany komercyjnie i tak dalej, o tyle jeżeli mamy problem z audiostripem, w 9 na 10 przypadkach odpisze nam po prostu sam autor strony.
1: No jasne.
0: Więc tu też jest różnica, że tu pracuje kilka osób na krzyż, mających po prostu bardzo niezły zasięg i bardzo niezłe SEO, czyli tak zwane pozycjonowanie się na stronach. Jeżeli ktoś umie szukać, może inaczej. Jestem i gram sobie na gitarze i chciałbym wyizolować wokal, prawdopodobnie szukając najlepsze narzędzia do usuwania wokalu, trafię na Moisesa. Jestem z branży, znajomy DJ powiedział, że w sumie w tym DJ-skim czasopiśmie piszą o takiej usłudze, być może trafi na Audiostripa. Tym się to jakby różni. Mhm. Audiostrip zakłada, że my gdzieś tam jesteśmy w branży i powiedz znajomym, że takie coś fajnego jest. Oczywiście tym więcej ludzi wie o tym, że coś takiego fajnego jest. Natomiast raczej trzyma się branży, raczej trzyma się konkursów na ciekawy, najlepszy, najkreatywniejszy remix i tego typu rzeczy. I już konkretnie dla ludzi, którzy po prostu, krótko mówiąc, wiedzą czego chcą od tych technologii. I znają też ich ograniczenia.
1: Okej, okay, no to...
0: Tymczasem udało mi się zalogować na konto, więc biorę sobie tutaj panią Leslie Hunt też, oczywiście, tyk, i przekopiowuję tu.
1: No na razie nie słychać gdzie.
0: Na dysk C. I teraz już jak najbardziej powinno
2: link,
0: być
2: słychać. Link, blok, visited, link, zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Navigation, landmark, visited, link, isolate, link, denoise, visited, out of link, visited, link, S, Sierra, India.
0: Isolate.
2: Best on line, vocal, isolator, for free, document, blank. Cic, cable, banner, landmark, cic, navigation, landmark, link, isolate, link, denoise, visited, link, heading, level 1, isolate, heading, level 2, separate, music, for free. Link, hose, or drag, multiple, audio, files, here.
0: Tu będziemy wybierać plik do zaizolowania. Do podziału.
2: Heading level 6 select algorithm. Radio button headset demos V4.
0: Tu możemy wybrać algorytm, jakość tego rozdzielenia. Do dyspozycji mamy kilka tych algorytmów i w zależności od tego, który jest wybrany, mamy też różne opcje separacji. Algorytm demux V4 jest dosyć znanym algorytmem już i powszechnym autorstwa Facebook Research, notabene. Facebook to taka cicha woda, oni się nie chwalą, a zrobili naprawdę kawał dobrej roboty dla separacji ścieżek, dialogów i w ogóle dla przemysłu.
2: God performance. Radio button not headset V bez split V3. Best overall performance.
0: Autorski algorytm państwa z Audiostrip.
2: Radio button not headset V bez split V4.
0: Oparty na ogólnodostępnych różnych modelach AI, na różnych datasetach ogólnodostępnych. Natomiast V bez split V4 to jest generalnie model oparty na ogólnych datasetach w kilkudziesięciu procentach, natomiast wsparty akcją, o którą poprosił sam autor strony, mianowicie robisz muzykę, chcesz dostać kilka funtów lub dożywotniego audiostripa, podziel się nią z nami, szczególnie jeżeli masz ją w ścieżkach. Innymi słowy, założenia są bardzo podobne do V3. Natomiast dzięki temu, że jest jakiś tam odzew od ludzi i z tego co rozumiem jest on troszkę większy niż autor strony oczekiwał, można było wprowadzić spore innowacje nie tyle w zakresie jak, znaczy nie tyle w zakresie co jest robione, żeby osiągnąć separację, ile jak dobrze to można zrobić. Krótko mówiąc, ten dataset, ten zbiór danych, na którym nauczona jest AI, jest po prostu inny, troszeczkę bardziej odpowiada rzeczywistym warunkom, w jakich można... No wiedzą Państwo, twórcy bardzo niechętnie udostępniają te takie ogólne bazy, tak? Szczególnie, że wiemy, co się teraz dzieje. To też, Michale, myślę, że sam obserwujesz i widzisz ten postęp. Mamy Udio, mamy Suno AI. To są kreatory wręcz muzyki bazujące
1: to prawda.
0: Na inteligencji.
1: Coraz bardziej ciekawie generujące
0: różne Coraz bardziej ciekawie,
1: rzeczy.
0: Ale coraz bardziej też no, w pewien sposób po staremu myśląc, niebezpiecznie, tak myśląc konserwatywnie, bo autorzy i twórcy naprawdę mają się czego obawiać coraz bardziej i zamiast przerodzić się to w niechęć i takie zastanowienie się, co można zrobić, no niestety najlepszą obroną jest atak, bo po prostu wielu twórców nie jest gotowych na tak szybki rozwój tej technologii.
1: No jak to przy każdym postępie.
0: Tak, więc po prostu i zwyczajnie sytuacja jest taka, że no mało utworów jest, jakby utwory w ogólnych datasetach do trenowania takich rzeczy mogą nie odpowiadać realnym warunkom, mogą nie odpowiadać temu, co ludzie chcą tym przetwarzać, a co za tym idzie, efekt nie jest zadowalający, względnie jesteśmy po prostu jednym z wielu, bo w zasadzie każdy ma to samo. Tutaj po prostu autorzy poszli na sposób, można by rzec, i wzbogacili ten model, więc VB Split V4 to jest model faktycznie dosyć
2: NFBeta Best Vocals.
0: W pewien sposób najlepszy, ale VB Split V3 jest najbardziej sprawdzony. Dlatego przy każdym z tych modeli jest taka adnotacja, przy Demuxie jest dobra sprawność, dobra wydajność. Przy VB Split V3 jest ogólnie najpewniejszy model. Przy V4 jest adnotacja, że najlepszy wokal solo. Teraz tak, w przypadku Demuxa możemy sobie rzecz podzielić na
2: Heading Level 6 Select Type Radio Button Headset Vocals Instrumentals
0: Wokal i podkład
2: Recommended Radio Button Not Headset Vocals Bass Strum Soccer
0: Wokale, gitara basowa, całe bębny i wszystko inne
2: God Radio Button Not Headset Vocals Bass Strum Piano Guitar Experimental.
0: Jak widzimy,
1: obserwując to, jak to wygląda, to muszę powiedzieć, że to zdecydowanie bardziej dla niewidomego jest przyjazna strona niż to, co pokazywał Krzysztof.
0: Tak, tak, to już mogę wyprzedzić ten wątek oczywiście.
3: Tak, AudioStream jest bardziej dostępny, to prawda.
2: Heading Level 6 Select Output Format Radio Button Headset WAV Recommended Radio Button Not Headset Flats Compressed Radio Button Not Headset MP3 Compressed Button Isolate.
0: I tyle. Natomiast dla innych modeli
2: Radio Button Headset Vocals Instrumentals NFBeta Radio Best Radio God Performance Radio Button Headset Demux
0: V4. Domyślnie startujemy z naprawdę przyzwoitym Demuxem V4, ale nie po to płacę za premium, żeby mieć Demuxa V4, którego mogę mieć na swoim własnym komputerze.
2: God Radio Button Not Headset Headset.
0: VB Split V3. Oferuje
2: Best of Radio NFBeta Heading Level 6 Select Type Radio Button Headset Vocals Instrumentals Recommended. Radio Button Not Headset Vocals Bass Strum Soccer God Radio Button Not Headset Lead Vocals Bass King Vocals Instrumentals Experimental Heading Level 6 Select Output Format.
0: Czyli też izolację chórku, głównego wokalu i podkładu. Natomiast VB Split V4
2: Radio Button Not Headset VB Split V4 Headset.
0: Algorytm, który jeszcze nie wszystkim się w ogóle pokazał. To jest w ogóle też ciekawa rzecz, że z samym autorem, jak się porozmawia, można dostać przydzielone na konto, jakby sparowane z kontem, odrobinę szybciej różne funkcje, pod warunkiem, że jesteśmy w stanie udzielić konstruktywnej krytyki, krótko mówiąc. Czyli to nie jest tak, że piszemy do autora, panie, bo ja lubię nowe. Nie. Raczej pracuję tak i tak ze sztuczną inteligencją, myślę, że mogę pomóc. Dobrze, co pan myśli o nowym tutaj modelu? Ma pan aktywny na koncie, proszę przetestować. Wydaje mi się, że poziom szumu w okolicy takiej i takiej jest za duży, a w zasadzie to możemy jeszcze okno przewidywania skrócić na i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, dziękuję za informację, fajnie. O, ma pan jeszcze sobie tu kilka miesięcy premium za darmo, nie pobierzemy panu z karty.
1: No i to jest obopólna korzyść.
0: Czyli no niestety, tu beta nie działa trochę na zasadzie panie, dajcie betę, tylko konkretnie, bardzo konkretnie. I z tego, co kojarzę, nie wszyscy ludzie jeszcze mają dostęp do VB Split V4, ale coraz większa jest grupa, która już ma.
2: B Best Overall Performance. Radio Button Headset VB Split V4.
0: Dlaczego o tym mówię? VB Split V4 oferuje
2: nam... Beta Best Heading Level 6 Select Type. Radio Button Headset Vocals Instrumentals. Recommended. Radio Button Not Headset Vocals Bass Strum Soher. God. Radio Button Not Headset Lead Vocals Basskin Vocals Instrumentals. Experimental. Radio Button Not Headset Vocals Bass Strums Guitar Otter. Nef. Radio Button Not Headset Vocals Bass Strums Piano Otter. Nef. Radio Button Not Headset Kick Snare Tom Cymbal. Nef. Beta.
0: Robi wrażenie. Ostatni tryb jest typowo do rozdzielania bębnów, czyli mamy stopę, werbel, talerze, blachy, tak, i wszystko inne. Czyli wokal, piano, wszystko w jednej ścieżce, za to skupiamy się typowo na rozdzieleniu bębnów. Mamy oczywiście eksperymentalnie tam jakieś pianino, gitarę. Powiem szczerze, sam jeszcze nie testowałem tych wszystkich modeli. Który wybieramy, Michale? Który model, w której konfiguracji?
1: Wiesz co, powiem tak, zdam się na ciebie, jeżeli miałeś okazję już to testować, no bo tu jest tego naprawdę dużo, więc bez sensu jest, myślę, kluczenie po tych modelach.
0: Tu naprawdę
1: co byś polecił?
0: Możemy zrobić całą macierz konfiguracji. No myślę, że polecę wokal i podkład, czyli tak jak zrobił to Krzysztof. Aha.
3: I ja proponuję ci, Patryku, zrobić z tym, z tą wersją beta, bo tam jest dość ciekawie.
0: Który algorytm wybieramy? Pierwszy, drugi czy trzeci?
3: Ja bym wybrał czwarty.
0: V4, V3 czy Demux V4?
2: Radio, radio Button, Reco, Radio Heading Level
0: Michale?
2: 6 Select Type.
0: Tu myślę, że decyzja...
1: No to może rzeczywiście tak jak Krzysztof tu mówi, czwarty.
2: Radio Brec, Radio Budgo, Radio Button, Not Headset, Lead Vocals, Bass King, Best Radio Button, Best Over, Radio Button, Headset, VB Split, V4.
0: Ten, tak?
2: Mhm. Best Over, Radio Button, Headset, VB Split.
0: Dobrze.
2: Nef Beta, Heading Level, Radio Button, Recome, Radio Button, Headset, Vocals, Instrumentals.
0: Vocal plus Instrumental, chcę sobie po prostu zrobić podkład.
2: Recome, tak. God. Radio Button, Not Headset, Lead Vocals, Bass King, X, Radio Button, Not Headset, Vocal, Nef, Rad, Nef, Radio, Nef, Head, Radio Button, Headset, VAV, Recome, Radio Button, Not Headset, Flats, Som, Radio Button, Not Headset, MP3, Headset,
0: i żeby headset. Sytuacja była równa, wybieram MP3. Mógłbym wybrać Flaka lub Wave. Jak
1: ale i tak źródło jest w MP3, więc...
0: Tak, natomiast no tam Mojżesz też robił w MP3, więc
2: radio, heading level 6 select, radio button not headset.
3: Tylko, że Mojżesz chyba nie miał flaka.
2: Level 1 isolate.
0: Tak, dlatego żeby było równo, zobaczymy, czy algorytm swoim gotowaniem i
2: artefaktami
0: się obroni, czy trzeba wrzucić winę na MP3.
2: Otwieranie dialog, nazwa pliku, cudzysłów, C, Les Jehunt, Lonely Home MP3, cudzysłów. Audio strip, tche, best on line, switch cable button, remove file. Files selected, heading level 2 separate musi for free. File, switch cable button, remove file. Les jehunt, lonely home mp3. Files ize, 5.13 mb. Duration, 404 mins. Heading level 6 select algorithm.
0: Tu pojawiło, to było jakby na górze od nagłówka, a teraz pojawiają nam się te opcje, które już ustawiliśmy.
2: Radio, radio button not headset, lead voice, ex, rad, nef, radio button not headset, vav. Recom, radio button presse, radio button press, button isolate. Isolate button. Video are a human to my have to complete a zapt hachecki w net furt her pro of dialog. Switch cable button close popup. Video are human. Recept ha groping hexbox not hexket. Nie jestem robotem. Unavailable. Nie jestem robotem hexbox unavailable not hexket. Prywatność. Switch cable banner landmark. Navig head in files select. Switch less files is durat. Head
1: pro. Nawet jeżeli jesteś zalogowany, no to to akurat niemiłe było.
0: Bo jestem zalogowany tu od sekundy. Z reguły robię to na drugiej maszynie.
2: Uplingai. Isolation will take 1, 4 mins. Uplingai.
1: Nawet mamy pasek postępu z NVDA.
3: Tak jest.
0: Wszystko mamy. Cały wypas. Pasek postępu oskryptowany bardzo dostępnie. Zresztą pan sam nie zna się jakoś wybitnie na dostępności, ale na wszelkie uwagi reaguje dosyć miło, jak widać. Bo to jest zupełnie dostępny serwis.
3: Tak, w przeciwieństwie do Moisesa jest to bardzo dobrze dostępne. Zresztą to był mój pierwszy, moje pierwsze narzędzie, które zdecydowałem się zakupić.
2: Cited links, link give fed back, grapsic logo, link contactus, link aboutus.
0: O, i teraz banner wylądowałem landmark, gdzieś w ogóle w
2: isolate heading level 1.
0: Mało istotnym miejscu strony.
2: Heading level 2 separate musi files selected, switch less files dura. Heading level 5 successfully isolated. Button play or pause song button.
3: To można sobie odtworzyć.
0: Ale to będzie nam ryczeć, więc użyję sobie.
2: Heading level 4 less jehunt lonely home mp3 119 bpm de major vbv4. Heading level 4 vocals. Button solo. Button mute orun mute track 1. Slider 1. Heading level 4 instrumentals.
1: Też ładnie.
2: Button solo.
3: Tak.
2: Button mute orun mute track 2. Slider 1.
3: A to jest, tak jak mówię, bardziej rozbudowany.
2: 30, 60.
3: Bardziej rozbudowane narzędzie.
2: 0, 2, 30, 3, 0, 0, 3, 30, 4, 0, 0.
0: Mamy odkę
2: kasową. Visited link start nef isolation. Link give feedback. Grab hits logo. Wygląd link contactus. Link aboutus. Link grab link visited link start nef isolat. Cicable button download grab hits chevronicon.
0: Download i grafika chevron icon, bo to jest przycisk rozwijalny.
2: Button download vocals. Button download instrumentals. Visited link start nef isolation. Button download vocals.
0: Download vocals.
2: Pobieram 9,3 MB. Vocals 119 BPM major VBV 4 Leslie Huntlonel. Button download instrumentals.
0: Dobra.
2: Pobieram 9,3 MB. No vocals 119.
0: I mamy pobrane. One się nazywają bardzo intuicyjnie.
1: No vocals i no vocals.
0: Czy teraz rozumiem, słychać syntezę?
1: Teraz nie.
0: Dobrze. To ja proponuję delikatną przerwę muzyczną i za chwilkę ogarniemy sobie efekt końcowy.
1: Okej, no to ja w takim razie...
0: Jakąś króciutką, taką dosłownie, nie wiem, dwuminutową coś.
1: Tak, tak, tak. Zaraz tu coś znajdziemy. Zaraz coś znajdziemy. Może zresztą, tak sobie myślę, że posłuchajmy...
0: zagramy po prostu panią Leslie Hunt.
1: Tak, zagrajmy panią Leslie, żeby można było posłuchać, jak ona brzmi, tak. Oryginalnie, zanim dobrze. My ją tu zaczęliśmy... męczyć za pomocą tych różnych algorytmów. Znalazłem. No to skoro mam, to gram. I wracamy już za moment.

0: No i już do was wracamy. Leslie Hunt nam pośpiewała, to teraz też nam pewnie za chwilę pośpiewa, trochę pogra, tylko tak osobno.
1: Tak, to będą różni muzycy pani Leslie Hunt śpiewać i grać.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, mamy dwuścieżkową izolację, taką podstawową, czyli wokal i cała reszta. Co gramy, Michale?
0: No to może najpierw wokal zobaczmy.
2: Vocals 119 BPM D major VBV 4 Leslie Hunt Lonely Home MP3 1 of 2.
1: Rozumiem, że słychać.
3: Słychać.
1: To spróbujmy.
0: Na razie cisza, ale to pewnie, no wiadomo.
3: Dlatego, że tam jest przygrywka.
0: O!

0: feels things are disappearing, so please.
1: Mam wrażenie, że trochę gorzej niż w przypadku Mojsesa. Nie wiem, czy masz podobne odczucia.
2: Na tym utworze też mam takie wrażenie, ale...
3: Dla mnie mniej odczuwalnie, paradoksalnie. Jakby artefaktów jest więcej.
2: O, robi się takie raz ciszej, raz głośniej, takie dziwne coś.
3: A to jest akurat autotune na tej pani, tak jest wyprodukowana.
1: To zobaczmy teraz drugi plik.
4: Nowocal 119. Size 9.
3: I pani zacznie śpiewać.
2: O, zaczęła. I jak widzisz, Michale, tutaj jest podobnie.
1: Tak. To są bardzo podobne rzeczy.
2: W tym samym miejscu robi to samo.
1: Też proponuję Krzysztofie, żebyś wyłączył mikrofon, bo Patryk udostępnia dźwięk i każdy dodatkowy dźwięk jednak ma pewien wpływ.

0: Dziwne rzeczy się tu dzieją.
1: No w Mousesie chyba się tak nie działo.
0: Tak, tak.
1: Bardziej był stabilniejszy.
0: Ale za to tu jest bardziej dostępny interfejs. I można
2: to
0: sobie...
2: I tu jest bardziej dokładne. Rozumiem, w takim, że jeżeli byłyby jakieś elementy sporne, trąbka grająca w sumie trochę jak wokal, puzon grający jakoś dziwnie cicho w miksie, że może być pomylone z mruczeniem, te algorytmy w audiostripie będą sobie lepiej z tym radziły.
0: I można rzeczywiście, no już tu po prostu, tak czy inaczej, słuchajcie, te dwa nagrania, które pokazałeś ty, Patryku, i pokazał Krzysztof, pokazują już rzeczywiście to, że naprawdę doszliśmy do takiego momentu, gdzie można, że to już nie jest taki prosty tryb karaoke, jaki kiedyś mieliśmy, że teraz tu można już z tą muzyką naprawdę poszaleć, a im lepszy plik wejściowy, tym podejrzewam, że lepszy efekt działania tych algorytmów, bo tu mamy jeszcze no, kompresję stratną w postaci MP3.
1: No zgadza się. To i tak jest dobrze, bo kiedyś, jakiś czas temu, niedawno w każdym razie, testowaliśmy, w sumie ja Patrykowi pokazywałem, na pliku z radia, na dżinglu, gdzie pani mówiła pewną frazę i tam dopiero się gotowało i zgłaszało i ściszało, jak wyciąłem tą panią. To już w ogóle była taka pompa, że masakra.
0: No dobrze, słuchajcie.
2: A jeszcze tak przekornie.
0: No.
2: W międzyczasie konfigurowałem, tutaj wyście rozmawiali, a ja konfigurowałem izolację używając tego samego trybu, wokal instrumental,
0: aha,
2: ale w konfiguracji VB Splits V3.
0: No dlaczego? Dobrze.
2: Dlatego, że V3 ma na przykład mniej odszumiacza. To wszystko już po fakcie jest jeszcze też przez AI w jakiś tam sposób odszumiane.
0: Aha.
2: VB Splits V3 ma mniej tych różnych aspektów odszumiających, jest troszkę bardziej wprost. I zobaczymy zaraz, czy przypadkiem nie wynika to z tego, że tu on uznał, że pogłos i takie różne rzeczy należy odszumić. Zaraz sobie porównamy.
0: Sprawdźmy to.
2: Tak.
0: Słychać już, że się coś dzieje.
1: Tak, kończy się.
2: Tak, kończy się tu robić. Okej. Okay.
1: Bo audiostrip, rozumiem, też robi to wszystko poza komputerem, czy...
0: Tak, tak.
2: W tej wersji tak, natomiast za chwileczkę opowiem jeszcze o czymś, co istnieje i jest wersją na komputer, ale ona jest tylko dla użytkowników premium, tylko dla użytkowników płatnych.
1: Czyli dla nas.
3: Hapkic logo, wygląd, IFED, grab, link, co, linka, bautus, instrumental, schadint, lewe, solo, button, sol, mute, orun, mute, jeden, slider, switch, kable, download, hevron, icon, button, download, vocals, button, pobieram 9,3 MB, download, in, pobieram 9,3 MB, Nowocal 119 BPM, de Major VB V3, Leslie Hunt.
2: No dobrze. Pobrało się, mam nadzieję, że teraz syntezy nie słychać, ja sobie tu już
0: nie
2: wchodzę w lokalizację. I pyk. No to może wokal? Czy brak wokalu?
0: No to może wokal.
1: Wokal. Ja się wyciszę.
2: Ja niestety nie mam tej możliwości.
0: Ale u ciebie to nie ma wpływu. Jak ja i Krzysiek się odzywamy, to Zoom no, dziwnie reaguje wtedy, jak jest udostępniony dźwięk.

0: Tu się kompresja wybija.
1: Ale ona tam po prostu jest. To nie jest tak, że...
0: Tak, ale ona się jakoś tak dziwnie wybija.
1: No, z pokorą muszę

0: No dobrze, to może teraz posłuchajmy drugiej próbki.
1: Obawiam się, że też będzie podobnie, w sensie, niestety lub nie, lepiej.
2: Też jest lekko lepiej, ale to nie to.

0: Nie, no ale słuchajcie, do czegoś takiego to spokojnie można już sobie pośpiewać.
1: Tutaj perkusja w momencie, kiedy zaczyna pani Leslie śpiewać, mniej się gotuje.
0: A jeżeli jeszcze na przykład przyszłoby nam do głowy rozdzielić to na czynniki pierwsze i użyć tego w miksie, no to to już w ogóle nie ma o co kruszyć kopii.
1: Oczywiście.
0: Tak śmiesznie jeździ po kanałach, ale to chyba efekt udostępniania na Zoomie.
2: Tak.
0: Brzmi jak po prostu odtwarzane momentami, jak odtwarzane z kasety.
2: Kasety.
0: Tak, tak.
1: Głowica była nie do końca przykręcona.
2: No. No dobrze. Słychać muzykę? Nie.
0: Nie.
1: Już nie.
2: Dobrze. W takim razie spróbujmy jeszcze zrobić... Czy mamy jakieś telefony od...
0: Na razie nie. Znaczy.
2: Dobrze. To żeby pokazać jakby power tej technologii, spróbujemy zaeksperymentować. Ta piosenka, jak już słyszeliście, ma bardzo takie pokiereszowane te bębny. One są naturalne, ale one są bardzo mocno przetworzone w miksie. One są takie mimo wszystko. A ja będę chciał spróbować.
0: No.
2: Fachowego rozdzielacza do bębnów. Czyli będziemy mieli elementy zestawu perkusyjnego i całą resztę.
0: I całą resztę. Okej. Okay. No, bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
2: Tym bardziej, że to są rzeczy dosyć trudne do oddzielenia mimo wszystko. I w zasadzie tego na razie konkurencja nie ma. Wybieramy plik. Panią Leslie Hunt.
3: Som preset. Radio Button Hetzkedem. Som Rapperec. Radio Button Nef. Radio Button Hetzked Kicks. Snaretom Cymbal.
0: Tak.
3: Isolate Button. Button. Button Cancel.
2: Tak, czekamy na stopę. Werbel. W Polsce ma taką ładną, choć nieco archaiczną nazwę. Kotły, czyli tomy i talerze. I całą resztę jako piąta ścieżka.
0: Zobaczymy. Czy rozdzielenie tego utworu na przykład na właśnie więcej tych ścieżek to trwa analogicznie dłużej? Chyba nie.
2: Jak widzisz, nie za bardzo. O jakieś pojedyncze...
0: No tak, no wiadomo, że będzie tam miał troszeczkę więcej pracy. Musi nawet wygenerować trochę więcej plików, ale nie wygląda, że on będzie to robił jakoś, nie wiem, proporcjonalnie dłużej na przykład.
2: Nie, nie, nie. On to zrobi w bardzo rozsądnym czasie. Też jest taka prawda, że tam jesteśmy tak delikatnie limitowani. Jeżeli ja bym teraz zaczął masowo robić jedna, druga, trzecia, piąta, to mnie troszeczkę zlimituje.
0: No tak, no bo inni też by chcieli. Minuty.
2: Tak. Ale to jest limit, uważam, bardzo fair. Ja sobie poczekam. O właśnie, słyszeliście w tym momencie.
0: I już.
2: I Krzysztof, już. Jeszcze czekamy. Teraz są pliki wysyłane do przeglądarki jakby, do... Na chmurę, z której sobie pobierzemy.
3: Grapsic logo. Button cancel. Progress bar 99. 99. Outsan nofts loset hevintov. He extracted files will be sent to your register email.
2: I to jest kolejna funkcja, która jest super power, fajna. My nie musimy sobie czekać. My możemy sobie ustawić konto tak, że pliki nam przyjdą jako linki w załączniku do maila. Ważne tam chyba tydzień czy coś koło tego. Po prostu na maila nam przyjdzie, oto wynik twojej izolacji wokalu, oto wynik twojej konwersji audio strip, bębny link pobierz, wokal link pobierz i tak dalej w mailu.
0: Ale jakby coś można poczekać i pobrać stąd.
2: Tak, ale jeżeli ja powiem, że na e-mail, to nawet nie zobaczę tutaj okienek do pobierania. O. Musiał wejść w historię izolacji.
0: Aha.
2: To jest na tyle sprytne i pozwala
0: szkoda.
2: Wszystko na...
3: Grapsic logo, link contactus, link aboutus.
2: Dobrze.
3: Tom Heading level 4.
2: To ja pobieram w takim razie pliki. Nie będę Państwa tutaj syntezą. Mam nadzieję, że jej teraz nie słychać.
0: Nie.
1: Nie słychać. Ale nie musisz historii przeglądać, no bo przecież wchodzisz na pocztę i tam wszystko masz, nie?
2: Nie, no tak, gdybym tak chciał.
1: Ale ja się w ogóle zdziwiłem, bo pierwszy raz, kiedy robiłem takie izolowanie wokali, to nawet nie wiedziałem, że to przesyła na maila i kiedyś tak sobie przeglądam pocztę, mówię, a co to od Audiostripa? A to linki. O co chodzi?
0: No tak. No tak. A to taki prezent na poczcie.
1: Taki prezent, no.
2: No dobrze.
0: Co, udało się pobrać?
2: Tak, oczywiście. Wchodzimy w folder test.
3: Vocals 119, Novocals 109, Odher 119, Kick 119,
0: jest, więc...
3: 119, Cymbal 119, Tom 119, Size 9,32 MB, 78 Compressed Original Size, 41,1 MB Length, 4 minuty z 400 Sound Channels, 2 Sample Rate, 44 100Hz Bit Rate, 320 kbps Audio Quality, Verhig, Lossy Encoder, Lame 3.100 Encoder Settings, Sound Stand Bit Rate 320 kbps, Free Format Channel Mapping, Left...
1: Jak ładnie rozpisane?
3: Version.
2: No, nie mamy joint stereo, mamy 320 kilobitów stereo, layman. Jakość naprawdę zadowalająca, jeżeli o to chodzi. Choć ja i tak wybieram flak, żeby po prostu unikać jeszcze dodatkowych strat, bo i po co. Tak? Natomiast jak chcemy mieć pliki małe, no to coś
1: za. No to MP3.
3: Odher 119 BPM,
2: no to sprawdźmy, jak wygląda Other, czyli cała reszta. Pianino, smyczki, gitara, wokal.

0: Jezus.
1: Jakieś delikatne pozostałości po perkusji zostały.
2: Tak, trochę się nawet gotuje.
3: Ale to jest to, o czym mówiłem. Tu wędy są bardzo wysoko przetworzone.
2: No co,
3: Krzysztofie, ćwiczenia z rytmiki.
2: Tak jest.

0: Troszkę jednej z Black, troszkę Rajda słychać. Kopułkę uderza, ale...
1: Otwer 109, kick 119.
0: Zobaczmy, jak w takim razie brzmi stopa.
2: No.
3: I tu to już zrobiło robotę.
2: Tak.
0: To może werbel.

0: Ty się już trochę gotuje?
1: Ale minimalnie.
2: No ale to jest taki dźwięk, że jakby... To jest faktycznie uderzenie też wykonywane na werblu oczywiście. On tego bardzo poprawnie je zakwalifikował.
1: Aha.
2: Poczekamy do przejścia do... O!
1: Się zagotował.
2: Zagotował się.
1: Tu bardzo czysto.
2: Tak, to cały czas ładnie. Tu po prostu nie ma werbla.
0: Tutaj są te przeszkadzacze takie. Do... Mhm.
2: Wracamy do uderzenia w rant.
3: Cymbal 119.
2: No dobrze, talerze w takim razie. Posłuchamy sobie teraz.
0: No to, to się gotują.
1: No talerze to, to było do przewidzenia trochę.
0: No.
2: Ale też pamiętajcie, że talerze są z każdej strony atakowane. One są kompresowane w miksie,
1: no to prawda.
2: Żeby całe pędy miały fajną...
1: Ale generalnie w ogóle jeszcze w dodatku one dość mocno też dostają po głowie przez te algorytmy
2: przez
1: kompresji.
2: Przez trójkę i algorytmy.
1: Tak. Algorytmy stratne nie lubią blach.
2: Nie. I refren. Teraz będzie. O. Nie wiem skąd jest pani Leslie Hunt, ale zestaw perkusyjny wygląda mi na styl albo jakiś taki amerykański, albo dosyć australijski nawet momentami.
0: Myślę, ja bym
2: oni postawił... też by byli do tego zdolni.
0: Taki gospel trochę.
2: Konkurs skąd jest pani Leslie Hunt?
1: Może ktoś wie.
0: Można wygooglować.
1: Dokładnie.
3: 119 BPM.
2: No i zobaczmy kotły, zobaczmy tomy. Pytanie, czy tu coś... Znaczy coś one na
1: będzie?
2: Pewno będą, ale...
1: Ale gdzie?
2: W przejściach. O właśnie.
1: O, jest. Się jeden odezwał. Na razie...
2: Środkowy bodaj.
1: Tak. O. No, w tym pliku dużo nie ma.
0: To, to tak wygląda, jakby dać dziecku garnek. Weź tu pałeczką sobie,
1: ale,
0: uderz, jak ci się będzie
1: nudziło. Ale to jest właśnie, wiecie, to, to jest w ogóle, nawet jeżeli kogoś to interesuje, albo po prostu ciekawi, jak jest zbudowany jakiś utwór, to naprawdę, mając do dyspozycji takie narzędzie, można sobie coś rozłożyć na czynniki pierwsze i się człowiek naprawdę może zdziwić.
0: To, to prawda. O, to było ładnie.
1: No i co?
0: I tyle.
2: Dobra. Będą chyba ze dwa pojedyncze... Tak,
0: dziecko się pobawiło pałeczkami.
2: O,
1: no nie narzekaj.
2: Na Tomach.
1: Jest. Dobra. Czy coś jeszcze my tu mamy?
2: Nie, to wszystko.
1: Okej. No nie, no, to rzeczywiście pokazało faktycznie spore możliwości tego algorytmu. Jeżeli kogoś, tak jak mówię, jeżeli nawet nie zawodowo, ale po prostu interesuje, ciekawi, jak jakiś utwór jest zbudowany, to można mieć z tego radość.
0: Oczywiście.
2: Tak, można mieć. Co więcej, ten limit 3 jest troszkę zaporowy. On jednak namawia do kupienia tego premium.
1: No.
2: Limit 5 czy 10 byłby atrakcyjniejszy do takich zastosowań?
0: I tutaj można powiedzieć, że w porównaniu do Audiostripa Moises w przeliczeniu na polskie złote kosztuje 208 zł na rok.
2: Audiostripa nie da się kupić na rok, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, płatność jest miesięczna.
0: Tutaj też jest miesięczna, ale da się kupić na rok.
1: No, czyli bardziej elastyczni są po prostu.
0: Masz na tydzień, na rok, nie, na tydzień, na miesiąc, na rok.
1: No dobrze, Krzysztofie, ty jeszcze miałeś nam pokazać
0: stronę tego audio.
1: Mojzesa,
0: jest,
1: tak?
0: Jest tutaj trochę więcej, to już tylko pokażę stronę i nie będę pokazywał możliwości. I mamy tak.
1: Tylko gdybyś mógł nam dać na antenę syntezę.
0: Już.
3: Mojzesa.
1: Okej.
0: Okay. Mamy.
3: Link Mojzesa.
0: I to zaczynamy od góry.
3: Nawigacja. Link Mojzesa. Link Mojzes Web App. Link Mojzes iPad App. Link wszystkie produkty.
1: Oni tutaj jest nawet apka na iPada. Ciekawe, jak dostępna.
0: Mojzes?
1: No.
0: No nie wiem.
3: Przycisk menu zwinięte, rozwijane funkcje.
0: Funkcje. I tu mamy, co my tu mamy?
3: Linka i rozdzielanie instrumentów. Link inteligentny metronom and zmiana prędkości utworu. Link zmiana wysokości dźwięku anda i rozpoznawanie tonacji. Link wykrywanie akordów. Link wszystkie funkcje. Przycisk menu zwinięte, rozwijane, stworzona dla.
0: Tu mamy.
3: Link perkusiści. Link gitarzyści, link wokaliści, link basiści.
1: Czyli tu jakby wybieramy sobie taki profil nasz, czym my się zajmujemy i prawdopodobnie dostaniemy tu jakieś konkretne narzędzia, z których moglibyśmy chcieć skorzystać.
2: Nie, to są
1: tak?
2: raczej reklamowe, to są raczej reklamowe informacje, jakby dla kogo jest stworzona i w zależności jak w to klikniemy, prawdopodobnie dostaniemy notkę jak danej specjalności.
0: No dobra, zobaczmy.
3: Link wokaliści.
0: Wokaliści, no weźmy.
3: Izoluj, usuń wokale z dowolnej piosenki. Piosenki z Mojzes. Link basiści. Link główne ćwicz swoje umiejętności wokalne i śpiewaj razem z artystami, których kochasz. Bez wysiłku izoluj. Lub usuń
1: no tak,
3: wokale.
1: Śpiewaj tak z transkrypt
3: Mojzes. A link zacznij za darmo. Piosenki. Odtwarzaj swoją muzykę w
0: baner.
3: Odtwarza piosenki. Link zacznij za darmo. Link download on the App Store.
0: Czyli tutaj możemy sobie pobrać na różne platformy tą apkę.
3: Link get it on Google Play. Link download desktop app.
0: Tu mamy na komputer.
3: Więcej niż aplikacja. Twoja prywatna biblioteka dostępna z każdego urządzenia, przechowywana bezpiecznie w chmurze. Przełom. Wszystko w jednym miejscu. Usuń lub wyizoluj wokal i instrumenty w dowolnym utworze. Dostosuj prędkość, zmień wysokość dźwięku i włącz liczenie metronomu. A i rozdzielanie instrumentów. Graj razem ze swoją muzyką. Z łatwością oddzielaj wokale, perkusję, gitarę, bas, klawisze i inne instrumenty w dowolnej piosence. Link dowiedz się więc. Inteligentny metronom and ćwicz we własnym
0: tempie.
3: Znajdź swój rytm w naszej aplikacji.
0: A, bo oni tu widzę mają jeszcze bibliotekę. Taką, że można sobie od nich coś wziąć.
3: Natychmiast generuj ścieżki kliknięć, które są zsynchronizowane z dowolną piosenką. Przyspiesz jednym kliknięciem. Link odkryj teraz.
1: No jest
3: zmiana
1: to...
3: wysokości dźwięku anda i rozpoznawanie tonacji.
2: Zmiany wysokości dźwięku, jakby zmiany wysokości i prędkości nie testowałem, jak jest dobra. AudioStrip tej funkcji siłą rzeczy nie oferuje. Oni skupili się typowo na tych rzeczach, które są wspierane przez AI. Jakby...
3: Koniec ogranicz, kontroluj i zmieniaj.
1: To Krzysztofie, no to tu mamy tak na... A co chciałeś pokazać? Bo tu mamy tak naprawdę...
3: Wykrywaj i gotowy przenieść z
2: Mojzes
3: App, korzysta.
0: Chciałem pokazać po prostu, jak wygląda strona, bo w tej aplikacji, gdzie ja tutaj prezentowałem, co się dzieje, nie ma tych rzeczy.
3: Perkusista, to świetne narzędzie.
2: Jakby no
3: dołącz
2: strona
3: do naszego świata.
2: Reklamowa, tak? Namawiająca na
1: dokładnie.
2: Na i to jest informacyjno-reklamowa.
1: Ja jeszcze.
2: A tam u góry jest web app, coś
1: tak.
2: Tam się klika i to jest wtedy jest odpowiednik tej, co mamy na desktopie. To tam są te usuwanie, tam jakby trzeba kliknąć ten web app bodaj i tam jest są te funkcje tylko dostępne ze strony.
1: No tak, ale to jest
2: aplikacji.
1: Tak naprawdę bliźniacze do tego, co mamy w apce, tak? Bo niczym się to.
0: No w sumie tak, tutaj mamy to trochę bardziej porozbijane i poopisywane, co do czego i z kim.
1: Tak, ale najistotniejsze jest właśnie to, co macie u góry, żeby sobie albo wejść do tej aplikacji przez stronę, albo żeby ją sobie pobrać na komputer czy na nasze urządzenie mobilne. Swoją drogą, no właśnie, testowaliście tego Mojzesa jakoś mobilnie?
0: Nie, ja
2: nie było mi to potrzebne.
0: Mi też nie. Ja
2: szczególnie, że audiostream aplikacji mobilnej nie ma, a ja dla odmiany jestem dosyć wierny temu rozwiązaniu, bo jak Państwo widzieli tutaj, nawet jeżeli ten algorytm na przykład V4 na tym konkretnym utworze się zbytnio nie spisał, nie spisał się tak naprawdę subiektywnie. Od razu też zastrzeżmy. Mówimy o 7% lepiej tu, 4% lepiej tam.
1: Tak, te wyniki są bardzo porównywalne.
2: To już jest powoli naprawdę wojna między 7-Zipem a WinRarem. Realnie AudioStream pokazuje swoją jakby unikalność i to, że ten model był dotrenowywany, ten V4 na przykład, w sytuacjach, kiedy mówię, teraz ciężko mi podać komercyjnie dostępny konkretny utwór, ale ostatnio coś izolowałem takiego, gdzie były Flugerhorny i Waltornia dosyć tak umiejscowione w miksie, że naprawdę można to było pomylić z wokalem. I wtedy po prostu sytuacja wyglądała tak, że sobie V4 poradził w zasadzie od tak, podczas gdy na przykład Demux V4, czyli ten pierwszy najwcześniejszy algorytm, ten od Facebooka, w pewnych sytuacjach bardzo dobry, no tutaj po prostu się poddał zupełnie.
1: Natomiast Patryku, to chciałem cię zapytać jeszcze o te aplikacje w przypadku AudioStripa.
2: To widzę, jeżeli... że czytasz mi w myślach, bo właśnie miałem do niej przejść.
1: Tak, bo jeżeli jesteś klientem płacącym, to masz dostęp do...
2: To masz dostęp do aplikacji.
1: Aplikacja
2: ewidentnie jest pisana troszkę na prędce i naprawdę wymaga ulepszeń, zważywszy, że w niej jest tylko Demux V3, czyli jeszcze starsza model, wersja tego podstawowego modelu w AudioStripie i Demux V4. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie opublikowano multiplatformowej wersji w ogóle ani VBSplit V2, ani V3, ani V4, czyli tych autorskich modeli od AudioStripa. Szkoda, żal, natomiast po prostu, krótko mówiąc, statystyki pokazują, że ponad 80% ludzi korzysta z wersji webowej apki, więc apka dla komputera ma troszkę niższy priorytet. O czym dość szczerze i dosadnie powiedział sam twórca. Nie żeby mu się nie chciało, ale on widzi, z czego ludzie korzystają. I będzie chwila czasu, to będzie i podgoniona apka desktopowa. Co ona umożliwia? Ma troszkę gorszej jakości model, bo to jest ten Demux V4, który jest też całkiem niezły. I ona wykorzystuje już siłę mięśni naszej karty graficznej, naszego komputera. Podajemy klucz produktu, który można znaleźć sobie w ustawieniach mojego konta, jeśli jestem użytkownikiem płacącym. Folder wejściowy, folder wyjściowy, Demux V3 lub V4, na ile ścieżek ma zostać rozdzielony plik, czy mają to być wavy, czy MP3, ona nie ma flaka, rób przycisk. Tyle.
1: Natomiast, żeby nie było, to Demux, jako narzędzie, zarówno trzecia, jak i czwarta wersja, to jest coś, co możemy mieć za darmo.
2: Za darmo.
1: Z internetu sobie ściągnąć, z GitHuba,
2: skompilować, co tam trzeba, Anaconda, środowisko. Mhm. Tak. To jest po prostu wersja dla ludzi, którzy... To może jakkolwiek konkurować z Moisesem. To jest wersja AudioStripa dla ludzi i tych algorytmów, które tak można mieć w 2 minuty za darmo. Natomiast doskonale zdaję sobie sprawę, że nie każdemu chce się z tym bawić.
1: I też jest kwestia karty graficznej, no bo jeżeli mamy na przykład laptopa z kartą zintegrowaną, to co? To będzie to się robiło, podejrzewam,
2: bardzo
1: dosyć długo.
2: Na procesorze.
1: No tak.
3: Popte. Polska społeczność Eltena.
1: Aha.
2: To super.
0: Też się cieszymy.
1: Także tak. I tym optymistycznym akcentem pozdrawiamy Eltena swoją drogą.
0: Oczywiście.
1: I Rafała. Możemy, myślę, kończyć dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Przypominam, aplikacje, narzędzia do rozdzielania utworów, jak sami słyszeliście, na różne części. Na początku mogłoby się wydawać, że tylko wokal i podkład, ale tu się okazuje, że można poszaleć, można się pobawić. Zachęcamy do eksperymentowania, do testowania. Jeżeli wy również natrafiliście na jakieś interesujące narzędzia do tego typu, no to też dajcie znać, bo...
2: Ja dodam jeszcze jeden punkt. Dzielcie się swoimi kreatywnościami, swoimi mashupami, linki do...
1: Do czego tak. To wykorzystaliście? No właśnie, bo może ktoś właśnie jakoś kreatywnie podszedł do tematu.
0: Ja nie wiem, czy AudioStrip, bo nie przeglądałem, tak tylko na szybko sprawdziłem, co to umie i stwierdziłem, że dobra, kupuję, ale nie sprawdzałem tego tak bardzo szeroko jak Patryk, więc nie wiem, czy Audiostrip udostępnia biblioteki innych ludzi, tak jak Mojses, czy nie.
2: Nie, bo to nie jest jakby, nie, to nie jest
1: to nie
2: do
1: jest
2: tego.
1: To Mojżesz nie ma jakichś takich wymiarów społecznościowych.
0: A, rozumiem.
2: Tak, tu po prostu tego nie ma, to jest narzędzie. I to takie narzędzie konkret. Tu, jak sami Państwo widzieli, tu jest interfejs po prostu, tylko to, co trzeba. Ja jeszcze wspomnę dwoma zdaniami o usłudze masteringu AI, bo o niej w sumie nie wspomnieliśmy. Aha. A to jest ciekawa o tyle rzecz, że ona robi to też prawdopodobnie przy użyciu open source'owych dostępnych bibliotek, ale na jakichś delikatnych sterydach, bo tam mastering polega na bardzo interesującej rzeczy. Tu Tomek Bilecki lubi takie rozwiązania na swój sposób i nimi się gdzieś interesuje i pasjonuje. Nie wiem, czy to jest dokładnie ta sama biblioteka dostępna publicznie na GitHubie, czy... Znaczy, wiem, że nie, ale nie wiem dokładnie, jak bardzo ona została podkoloryzowana tu przez panów z Audiostripa i podkręcona. W każdym razie wrzucamy utwór swój do zmasterowania, byle był poprawnie zmiksowany. I wrzucamy utwór referencyjny, jak chcemy, żeby to brzmiało.
1: I się dzieje.
2: Najlepiej tego samego gatunku, podobnego stylu, wiadomo. I się dzieje.
1: I czy dzieje się dobrze?
2: Czasami dzieje się bardzo dobrze. Wow. Czasami dzieje się interesująco. I dlatego mówiłem o tym na początku, że

0: rzeczy, które...
1: Musiałbym to bardziej przetestować. Tutaj wąskim gardłem może być 20-minutowy limit pliku.
0: No właśnie, bo tam też, jak rozumiem.
1: Tak, tak, tak.
2: Też, tak.
0: W odszumiarce też?
1: W odszumiarce też.
0: Aha.
1: No ale w odszumiarce, wiesz, w odszumiarce możemy, na przykład skoro ona jest z myślą o mowie, no to nawet we flaku monofonicznym 200 mega to jest jednak sporo można zmieścić.
0: No ale czy to też nie jest tak, że limit 20 minut?
1: Jest limit 20 minut i jest też kontakt do dewelopera.
0: Że może jakoś by tam coś zrobił.
1: Bardziej taki okazyjny. Dzień dobry, moje konto takie i takie, tak mam u was premium. Potrzebuję przepuścić do 3 materiałów, które będą dłuższe niż w ciągu najbliższego tygodnia. Mhm. Czy mogę prosić o dobrze albo niedobrze?
0: Albo niedobrze, bo za duża kolejka.
1: Tak, tak. I tyle. I tu w Audiostripie atutem jest kontakt.
0: A to się przydaje.
2: Tak.
1: W Audiostripie atutem jest kontakt. Mamy do czynienia z Brytyjczykiem, więc czasami z rozbrajającą grzecznością nam odmówi. Taką wręcz, jakbym oglądał Monty Pythona, ale z reguły jest jednak otwarty na różne sugestie i nie ma problemu.
0: No dobrze, to w takim razie myślę, że powoli rzeczywiście już będziemy zmierzać do końca naszej dzisiejszej audycji. Patryk Waliszewski, Krzysztof Bruzda prezentowali narzędzia, które mogą się przydać. Bardzo jestem ciekaw, czy skorzystacie z nich, a jeżeli tak, no to podzielcie się w komentarzu pod audycją, kiedy ona zostanie opublikowana na stronie Tyflo Podcastu. Dzięki
2: jak
0: za
2: wam
0: dziś.
2: Jak wam wyszła zabawa.
0: Tak jest. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście nagrywanym przeze mnie. Mówi Rafał Kiwak i dzisiaj chciałbym powiedzieć o programie, który niejednokrotnie uratował mi życie. Program, który służy do zarządzania dyskiem twardym, czyli do jego partycjonowania, do kopiowania, formatowania i tak dalej. Program nazywa się Paragon Drive Backup 6.0 i nie byłoby w nim niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że kopię zapasową wcześniej utworzoną można sobie przywrócić na działającym systemie operacyjnym. A moim największym takim osiągnięciem jest przywrócenie kopii zapasowej Windowsa XP na działającym systemie Windows 2000. Zresztą na tym przywróconym Windowsie XP tenże podcast nagrywam i działa całkiem dobrze ten Windows. I mam nadzieję, że jeszcze trochę podziała. Program Paragon Drive Backup 6.0 nie jest najnowszy. On chyba wyszedł w roku 2006, o ile pamiętam. Był swego czasu dostępny w Komputer Świat Ekspert w gazecie. I był dostępny w formacie ISO do wypalenia na płytkę. I w tym formacie ISO był zawarty tak zwany nośnik ratunkowy. Zaraz o nim troszkę powiem. I program, który można było sobie zainstalować na Windowsie i na tym Windowsie działać. Nośnik ratunkowy służy do tego, jak już Windows totalnie odmówi posłuszeństwa, co by uruchomić komputer z tego nośnika. Jest on oparty na systemie Linux i na systemie PTS-DOS. Jak ktoś ma problemy z Linuxem, może sobie uruchomić system PTS-DOS. I wygląda on dokładnie tak samo jak program Windowsowski. Jest identyczny. Graficznie wszystkie przyciski, rozmieszczenie i tak dalej, wszystkie opcje, nawet alty działają. Oczywiście nośnik ratunkowy nie mówi. I to jest jego, że tak powiem, ból, ale mnie osobiście chyba raz się zdarzyło skorzystać z takiego nośnika, oczywiście przy pomocy osoby widzącej. A tak...

0: zawsze radziłem sobie w ten sposób, że jakoś tak, jakoś tam ten system podniosłem i później odtwarzałem go z jeszcze ledwo zipiącego Windowsa. Trwało to jakieś 10 minut i mogłem już dalej pracować, miałem gotowy system sprawny. Dlaczego mówię o tym programie? Program jest bardzo, może nie bardzo, ale jest w 60% dostępny dla screenreaderów, zarówno dla JOS'a, którego ja używam, jak i dla Window'a. Program jest w polskiej wersji językowej i jeśli nie wiemy, o co chodzi, albo chcemy się dowiedzieć troszeczkę więcej o tym programie, jest bardzo dobry do niego podręcznik. No to, żeby dużo nie mówić, to... Ale najpierw zwolnimy troszkę mowę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tego mojego kosmite, ale to jest synteza, którą ja najbardziej lubię.
1: Interpunkcja pole, lektor pole, kot, wysokość 300, 80, 70, koket, anuluj, koket, pulpit, pulpit, list, an, przy, dir.
0: I teraz uruchomimy sobie program Paragon Drive Backup 6.0.
1: Menu start, urp, 7, zip, podle, p, Paragon Drive Backup 6, krop, Drive Backup, d, zamykam menu, przycisk start. 1% okno dialogowe, pasek postępu, 0, dysk, 0, Samsung, 802, M74.6.
0: I tutaj on nam pięknie przeczytał mój dysk 0, który ma 70.
1: Miranda in total.
0: O, nie chcę powtórzyć.
1: Miranda, pasek zadań, Miranda in.
0: Aha.
1: Paragon Drive Bass, Grapsit 961, Grapsit 707, Paragon Drive Bass. Lista C, typ podstawowa, system, rozmiar 16.
0: Nie chcę przeczytać. 74 coś tam GB. Ma.
1: Czas nagrania 5.1.
0: Szybko sprawdzimy, czy się nagrywa. Nagrywa się. Okay. Program jest dość prosty. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że sami, jako osoby niewidome, nie musimy się prosić, żeby sobie ten system przywrócić, pod warunkiem, że jeszcze Windows działa. A no, z reguły rzadko się zdarza, żeby Windows totalnie się rozsypał i już nie mógł wstać, ale wtedy zawsze możemy poprosić oko i jeżeli znamy dobrze rozmieszczenie programu na ekranie, jak on wygląda, to jesteśmy w stanie z przysłowiową, z panią Krysią, tenże system przywrócić. Pokrótce powiem, jakie on ma opcje.
1: Lista partycja, nazwa pliku, archiwum, dekopia, dbing, 0, cent, system, 3, direct, paragon, drzewo, podstawowa, c, 1.
0: Tutaj mamy drzewo, gdzie mamy przedstawione nasze dyski.
1: Dysk 0, Samsung, 802, M74.6, gdy otwarty.
0: Dysk 0, 70...
1: Dysk 0, Samsung, 702, M74.6, gdy...
0: 74.6 otwarty i w nim mamy...
1: 1, podstawowa C, 1, 2.
0: Partycja podstawowa C.
1: Rozszerzona, otwarty.
0: Partycja rozszerzona i w tejże rozszerzonej mamy partycję...
1: 2, logiczna D, 1, 1.
0: Partycję logiczną i...
1: 1, podstawowa...
0: Wrócimy sobie na partycję podstawową.
1: Lista C, typ podstawowa, system, z rozmiar 16.0, gdy zajęte 4.7, gdy wolne 11.3, gdy aktywny, tak ukryta, nie, 1 z 3.
0: I on tu nam pięknie powiedział, że C, podstawowa, rozmiar taki, zajęte tyle, wolne tyle, aktywna, tak, czyli botowalna, ukryta, nie. I teraz lewym altem uruchamiamy sobie menu.
1: Menu ogólne,
0: które składa się z takich elementów jak
1: widok, dysk twardy, D, partycja, operacje, R, kreatory, K, pomoc, C, system, spacja, ogólne, O.
0: Ogólne. Wróciliśmy do ogólnych i teraz przejdziemy sobie te menu ogólne.
1: Menu ogólne, menu, wyświetl informacje o archiwum, A, nagrywarki, C, D, D, C, zapis do termina, zaplanowane zadania, P, ustawienia, U.
0: Ustawienia. I tu... Pokrótce na tych ustawieniach się zatrzymam.
1: Zamykam menu ustawienia, okno dialogowe, ogólne strona, test powierzchni, poziom kompresji, zweryfikuj zapisane dane, pole wyboru zaznaczone.
0: I powiem, które opcje wypadałoby zaznaczyć. Zweryfikuj zapisane dane, pole wyboru zaznaczone w moim przypadku. Jeśli by nie było, lepiej to zaznaczyć, niech sobie sprawdzi, czy archiwum jest zrobione w porządku, czy też nie. Jeśli nie, to zrobi się je jeszcze raz.
1: Kopiuj wszystkie sektory 1.1, pole wyboru niezaznaczone.
0: Kopiuj sektory 1.1. Przydaje się to przy przekopiowaniu partycji podstawowej na większy dysk. Wtedy zaznaczamy tą opcję, ale w przypadku tworzenia kopii zapasowej nie jest ona potrzebna, gdyż archiwum miałoby 16 GB, a nie tak jak w moim przypadku chyba 2 giga czy coś koło tego. Jeśli o czymś nie mówię, to znaczy, że nie jest to ważne.
1: Nie pytaj o etykietę, konwertuj automatycznie, ochrona danych przed utratą, numeruj dyski, test powierzchni, poziom kompresji, pole.
0: Poziom kompresji warto ustawić najlepszą, gdyż no jak wiadomo, będzie to zajmowało mniej miejsca.
1: Poziom kompresji, pole kombi, najlepszy, OK, przycisk. Kopia zapasowa, strona domyślna, partycja dla plik.
0: Tutaj w zakładce kopia zapasowa wskazujemy miejsce, gdzie ta kopia ma się tworzyć.
1: Nie twórz kopii plików tymczasowych, pole wyboru zaznaczone, wyczyścić.
0: I dobra opcja, nie twórz kopii plików tymczasowych. Czyli Paragon rozpoznaje pliki, które są niepotrzebne i ich do tej kopii zapasowej nie wrzuca.
1: Nie sprawdza integralności archiwum, włącz hot backup, pole.
0: Włącz hot backup. Co to jest ten hot backup? Hot backup jest to opcja, która wykorzystuje tak zwaną technologię kopiowania woluminu w tle, czyli dysk C, kopia zapasowa naszego dysku C robi się w tle, a my możemy robić tam coś tam jeszcze przy okazji. We wcześniejszych wersjach Paragona niestety było trzeba zrestartować system, żeby taką kopię utworzyć. A tu już nie trzeba.
1: Ustawienia hot backup, domyślna partycja dla plik, OK, przycisk, użytkownik, strona, wyślij rap, język, strona,
0: Tu mamy język do wyboru, no ale to nas nie interesuje.
1: Operacje, strona, operacje,
0: operacje wirtualne. Zaraz taką kopię spróbujemy sobie utworzyć. I operacje wirtualne są to takie jakby... Jest to takie jakby zabezpieczenie, że ustawimy formatuj partycję C, zastosuj OK. No i dobra, zaczęłoby się formatować partycja C, ale jeszcze musimy wejść do menu operacje i sobie zobaczyć, jakie operacje czekają i dopiero jeśli na tą operację się zgadzamy, to ją potwierdzamy.
1: Operacje wirtualne są włączone.
0: I tutaj zalecam wybranie opcji operacje wirtualne są włączone.
1: Automatycznie zamknij okno postępu, pole wyboru zaznaczone. Automatycznie zamknij okno postępu, pole wyboru zaznaczone.
0: To jak to lubi. No, wydaje mi się, że jest to potrzebne. Jeśli się wszystko uda, okienko zostaje automatycznie zamknięte.
1: OK, przycisk. Ogólne strona test.
0: I to tyle. Ja tu nic nie potwierdzam, bo wszystkie ustawienia mi się zgadzają. Wychodzę escape'em.
1: Paragon driven backup. Lista partycja nazwa pliku archiwum dekopia bing 0c.
0: I tutaj jest jeden problem, z którym ja osobiście nie bardzo wiem, jak sobie poradzić. Mianowicie on przeszedł teraz na listę archiwów utworzonych już i ja nie potrafię z tego wyjść. Najprostszym sposobem jest przejście alt tabem na inne dowolne okienko. Powrót.
1: Drzewo podstawowa C.
0: Jesteśmy na drzewku. Mamy tu drzewo podstawowa C. Kolejny tab nie mówi nam nic. Pokazuje, z tego co wiem, pokazuje graficzny układ tejże partycji tutaj w tym miejscu, gdzie nie mówi nic.
1: Lista C, typ podstawowa system, rozmiar 16.
0: I teraz stajemy sobie kolejny tab, to jest lista.
1: Typ rozszerzona, rozmiar 50, D, typ logiczna, system, rozmiar 58.
0: Lista partycji podstawowa, rozszerzona, logiczna. Wracamy sobie na podstawową, wybieramy menu.
1: Partycja. Kopiuj partycję.
0: Kopiuj partycję. To, o czym mówiłem przy klastrach 1.1. Kopiuj partycję, jeśli mamy większy dysk, a chcemy, nie chce nam się stawiać systemu na nowo, przekopiowujemy całą partycję z naszego starego dysku na nową. że tak powiem kolokwialnie, przepinamy sloty i wszystko powinno działać. Nie robiłem tego, ale skądinąd wiem, że się to udaje.
1: Utwórz obraz partycji.
0: Utwórz obraz partycji. No więc.
1: Zamykam menu.
0: Enter.
1: Lista C zaznaczone 1 z 3. Utwórz obraz partycja podstawowa 0 C dysk 0 okno dialogowe. Przybliżony rozmiar archiwum 2.0. Miejsce do zapisania obrazu. Rozmiar podziel obraz pole wyboru zaznaczone.
0: Pierwsza rzecz, o którą program nas pyta. Podziel obraz. I tu w zależności, gdzie ten obraz chcemy trzymać. Jeśli trzymamy go na dysku i mamy dysk w systemie plików FAT32, no to nie może być większy plik niż 2 GB. Czyli jeśli nasza kopia wynosiłaby 2 i coś tam, to wówczas musimy tutaj w kolejnym tabie, że tak powiem.
1: Rozmiar maksymalny, rozmiar obrazu megabajty, edycja 2000.0.
0: Trzeba określić mu na przykład 700 mega. 700.00. Kropka?
1: 000.00.
0: Tak, 700.00. Albo jeśli chcemy nasz obraz później nagrać na płytę. Wówczas postępujemy w ten sposób.
1: Rozmiar ustaw nazwy automatycznie, pole wyboru zaznacz, szyfrowanie, włącz szyfrowanie.
0: Szyfrowanie można tutaj zaznaczyć, żeby jeśli będziemy chcieli przywrócić taki obraz, on będzie zahasłowany. Jeśli nie podamy hasła, to się go nie przywróci. Ja tego nie robię. Może i niedobrze, że nie robię, ale nie robię.
1: Rozmiar, poziom kompresji, pole kombi, najlepszy 4.
0: Jeszcze raz nas się pyta tutaj o poziom kompresji.
1: Najlepszy 4 z 4, etykieta, archiwum, edycja, grafik 156.
0: No tutaj pyta jeszcze o etykietę archiwum, można coś tam dopisać, że na przykład, nie wiem, kopia tworzona wtedy i wtedy, ale to można sobie sprawdzić we właściwościach, także.
1: Ustawienia archiwum, plik obrazu, edycja, cing 0, cent.
0: Tutaj podaje nam ścieżkę, to można.
1: Ustawienia archiwum, napęd, pole kombi, C11.3, wolnych pięć, ustawienia archiwum, przycisk.
0: I tutaj jest ustawienia archiwum, przycisk. I tutaj wybieramy sobie.
1: Stacja, utwórz obraz, partycja podstawowa 0, C.
0: Ten przycisk powinien on się przedstawić jako przycisk przeglądaj.
1: Lista nie zaznaczone, dokument sam C. Dysk lokalny C.
0: Dysk zrobimy lokalny na dysku D.
1: Zapisz paragon driven backup, utwórz obraz, OK, przycisk.
0: I naciskamy OK.
1: Stacja paragon driven backup.
0: I on nam wraca do tego okienka głównego i nic się nie dzieje. I tak samo możemy czekać, czekać. I wówczas co trzeba zrobić?
1: Menu, widok, dysk, partyk, operacje.
0: Operacje.
1: Menu, operacje, menu, wyświetl oczekujące zmiany.
0: Wyświetl oczekujące zmiany. Wchodzimy tutaj.
1: Zamykam menu, oczekujące zmiany, okno dialogowe, wyświetl zmiany na pole kombi, dysk 0, 1 z 1.
0: Wyświetl zmiany na dysk 0.
1: List 1, lista niezaznaczone 1, utwórz obraz, partycja podstawowa 0, c, dysk 0, na deing 0, c, 1 z 1, niezaznaczone.
0: Zaznaczamy.
1: 1, opis, utwórz obraz.
0: Jest zaznaczone, utwórz obraz, partycja 0, dysk 0. Tak?
1: 1, opis, utwórz obraz, partycja podstawowa 0C.
0: Partycja podstawowa 0C, dysk 0.
1: Zastosuj przycisk.
0: I mamy kolejny przycisk. Zastosuj i zacznie nam się tworzenie obrazu.
1: Stacja, informacje o postępie, okno dialogowe, anuluj przycisk. 1, utwórz kopię partycji lub dysku. Przybliżony rozmiar archiwum wynosi 2014 MB. Kopiuj partycję podstawową 0, dysk 0 do pliku deing 0C. Pobieranie mapy klastrów, zapisywanie danych 1%.
0: No i tutaj teraz kursorem JOS możemy sobie.
1: Informacje o post 1, utwórz ko, przybliżony rozmiar, kopiuj partycji, pobieranie mapy, zapisywać postęp pojedynczej operacji, czas 0029, pozostały czas 0910, 6%.
0: 0910 nam pozostało, także on tutaj sobie będzie tworzył kopię, a my poopowiadamy sobie jeszcze o opcjach.
1: Windows D, lista. Informacje o postępie 3 direct Miranda in Wave in Total Command strona z informacje o postępie 3 direct Miranda in Wave in Total Command strona start informacje o postępie.
0: A nie!
1: Informacje o...
0: A nie da się. A może się da?
1: Windows.
0: Bo nie mogę dojść do okienka, jeśli on robi jedną operację. Może się uda zaraz. Zaraz zobaczymy.
1: lista, okien, desktop, informat, Miranda, lecz, paragon, driven, anuluj, przycisk, wciśnięty, zapisywanie danych, 13%.
0: Nie, nie da się. Więc musimy sobie poczekać,
1: 14%.
0: Aż ta kopia nam się utworzy. Dobrze, i kopia nam się robi. A ja jeszcze wrócę do informacji o postępie, które tutaj okienka. Mamy 86% wykonanej pracy.
1: Przybliżony rozmiar archiwum wynosi 2014 MB, 87%.
0: Teraz kursorem JAWS sobie odczytuję tutaj to okienko.
1: Kopiuj partycję podstawową 0 dysk 0 do pliku DIMG 0 CD.
0: Kopiuj partycję
1: podstawową. Postęp pojedynczej operacji czas 0823, pozostały czas 0058,
0: 0058.
1: Postęp operacji czas 0830, pozostały odczytano 3.6.20.7 MB, skopiowano 3.6.7.3 MB, 92%.
0: I tutaj można sobie przeczytać, ile odczytano, ile skopiowano,
1: zapisano 3.7,
0: ile zapisano.
1: Do przekopiowania 268.3 MB, 94%.
0: I można sprawdzić, ile
1: zapisano,
0: ile jeszcze zostało do danych do przekopiowania.
1: Postęp całkowity czas 0,95, pozostały czas 0,028, 96%.
0: I tutaj powoli zbliżamy się do
1: 97%.
0: Końca. 97%. I ja oczywiście zapauzowałem na chwilę nagrywanie, żeby nie czekać bez sensu tych 10 minut, skoro niestety do
1: 99%.
0: Okienka programu dostać się nie mogę, a trudno mi mówić o opcjach, które używa się raz na jakiś czas.
1: 100% przebudowywanie informacji o partycjach, 100% paragon driven backup.
0: O, i już po wszystkim. Wróciliśmy do głównego okienka. I teraz, żeby nie być gołosłownym, przejdziemy sobie do Total Commandera i zobaczymy, czy to archiwum się znajduje na dysku D.
1: Total Commander Recording 2000.
0: I tak.
1: D. Express hit, chile, kod, muzyk, Nokia, prog, precy, róż, stre, cys, woja, wprowadzacz, zrobio, darula, ingrze, ingrze, ingrze, roce, fn, ingrze, ingrze, darula, jaj, ingrze, roce, p1.
0: Ing 0, c, p, 0, 1. A że syntok nie umie przeczytać 0, 1, czyta 1. Jest to 1 i teraz dokładnie.
1: Ing 0, c, p, 1, 58,6 m2.
0: 58,6 MB ma ta druga część. Pierwsza część ma
1: 1,9 G. Ing 0 C 47,8 K 2000.
0: I Ing 0 C PFM jest to plik, w którym on sobie zapisuje tu wszelkie dane do potrzebne mu do przywrócenia.
1: Mój pierwszy
0: Ing 0 C PFM to się nazywa. Główny plik nazywa się PBF, czyli jak chyba prosto się domyślać, Paragon Backup File. I kolejne kawałki tegoż archiwum mają numerki P od 01. No jest, może być ich sporo, zależy od tego, jak sobie podzielimy tąże naszą kopię zapasową. Dobrze, to teraz wrócimy sobie do okienka programu. Sprawdzimy tylko. Dobrze, nagrywa się ładnie. Oczywiście wiele okienek mam pootwieranych, ale tak już niestety mam.
1: Lista partycja nazwa pliku archiwum DING 0 C system w rozmiar 16.0 GBZE.
0: I teraz
1: paragon drzewo podstawowa. Lista grafik menu ogólne o widok.
0: Ważna rzecz w widoku, żeby zaznaczyć sobie
1: menu widok menu pasek narzędzi pasek statut mapa dysk drzewo konfigura ostatnio otwierane archiwa.
0: Ostatnio otwierane archiwa. A po co nam to? Zaraz powiem. Tak więc przechodzimy do menu widok i zaznaczamy opcję
1: ostatnio otwierane archiwa zaznaczone.
0: Ostatnio otwierane archiwa.
1: Zamykam menu.
0: Jeśli już mamy otworzoną kopię, no to załóżmy, że nasz Windows kończy powoli swój żywot i chcielibyśmy, żeby działał dalej tak dobrze, jak działał kiedyś. No to czyli przywracamy nasz obraz. No to logika podpowiada, że udajemy się do menu partycja. Przywróć partycję z obrazu. I tutaj nas prowadzi kreatorek za rączkę, mniej więcej tak samo jak przy tworzeniu kopii.
1: Zamykam menu.
0: Otóż proszę Państwa, nie róbcie tego. Nie wiem, o co tu chodzi, nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć. Opcja jakoby sama rzuca się w oczy, żeby z niej skorzystać do przywrócenia obrazu, ale po takim przywróceniu system działa fatalnie. To znaczy, to mniej więcej wygląda tak, jakby on część danych przywrócił, a coś by mu tam zostało. Czyli jakiegoś tam fragmentu rejestru se nie może wczytać, coś tam nie chce się otworzyć i w efekcie taki Windows po paru godzinach się wysypuje. Przywracamy obraz z innego miejsca. I dlatego właśnie mówiłem o zaznaczeniu opcji pokazuj ostatnio otwarte archiwa.
1: Lista partycja nazw.
0: I tutaj mamy
1: partycja nazwa pliku archiwum deing 0 cent system w rozmiar 16.0 zajęte 4.7 1 z 2. Partycja nazwa pliku archiwum de kopia deing 0 cent system w rozmiar.
0: I tutaj mamy dwa archiwa D.
1: Partycja nazwa pliku archiwum deing 0 cent system w
0: deing 0 c pbf i drugi.
1: Partycja nazwa pliku archiwum de kopia deing 0 cent.
0: D kopia db, tak to sobie nazwałem niegdyś. Jest to kopia chyba sprzed pół roku, zrobiona przeze mnie. No więc wybieramy sobie
1: partycja nazwa pliku archiwum D, menu kontekstowe, a wyświetl inform, przywróć z archiwum R.
0: Opcję z menu kontekstowego, przywróć z archiwum. Potwierdzamy ją Enterem.
1: Zamykam menu, wybór obiektu docelowego do przywrócenia z archiwum, okno dialogowe, OK, przycisk.
0: I tutaj staje nam na przycisku, kursor staje nam na przycisku OK.
1: Anuluj dysk pole kombi, dysk 076000.
0: Dysku nie ruszamy.
1: Lista C, typ podstawowa system.
0: Partycji również nie ruszamy.
1: OK, przycisk.
0: I potwierdzamy. OK, coś tu jeszcze. Aha, tutaj
1: OK,
0: jest.
1: Przycisk.
0: OK.
1: Spacja, driven, basket, warning, okno dialogowe, niszczenie partycji rozruchowej, czy na pewno przeprowadzić tą operację?
0: Niszczenie partycji rozruchowej, czy na pewno przeprowadzić tą operację? No on tu nas jeszcze pyta, czy ty jesteś pewny tego, co robisz?
1: Nie, przycisk, tak, przycisk.
0: Tak, jestem pewny.
1: Spacja, czekaj. Strzałka, przywracanie wybranej partycji, okno dialogowe, archiwum, tre, jeden, drzewo, partycja podstawowa, 1 z 1.
0: Partycja podstawowa.
1: Archiwum, lista C, typ podstawowa, system, z rozmiar 16.0, 1 z 1.
0: Tutaj jeszcze nas się upewnia, że to jest to.
1: C typ podstawowa.
0: C typ podstawowa, rozmiar taki, taki.
1: Archiwum, przywróć partycję, przycisk.
0: I?
1: Cel lista typ podstawowa, system wolny, rozmiar 16. I archiwum,
0: przywróć.
1: Przywróć
0: partycję. Co tu mamy jeszcze?
1: Cel lista typ podstawowa, system wolny, rozmiar 16.0, 1 z 1. Anuluj przycisk, archiwum, przeglądaj archiwum, przycisk, archiwum, sprawdź integralność archiwum, przycisk.
0: Tutaj możemy sprawdzić integralność archiwum, czy ono aby nie ma jakichś błędów. I pomimo tego, że program pokazuje niekiedy, że wszystko jest OK, warto z tego przycisku skorzystać. Potrwa to 5 minut dłużej, ale będziemy pewni, że kopia została zrobiona poprawnie i że poprawnie nam się przywróci.
1: Archiwum, archiwum, cel, archiwum, tre, jeden, drzewo, archiwum, przywróć partycję, przycisk.
0: Dobrze, i teraz
1: spacja. Czekaj, cel lista nie zaznaczone, 1 z 1, strzałka, nie zaznaczone, 1 z, typ podstawowa, system, z rozmiar, cel zmień rozmiar, przesuń partycję.
0: I tutaj mamy kolejną opcję, która może nam się przydać w przypadku zmiany dysku, a gdy nie chcemy kopiować dysku, klonować dysku, tylko właśnie przywrócić kopię na nowy dysk, możemy sobie przesunąć rozmiar partycji.
1: Cel usuń partycję, przycisk, cel cofnij ostatnią, przycisk, cel cofnij wszystkie, przycisk, OK, przycisk, anuluj archiwum, przeglądaj archiwum, OK, przycisk,
0: i potwierdzamy przyciskiem OK.
1: Spacja, czekaj, strzałka, paragon, driven, basket, drzewo, podstawowa, je.
0: I tutaj właśnie ratują nas operacje wirtualne, proszę Państwa, bo ja nagrywam tego podcasta na działającym systemie i teraz on by się grzecznie mnie zapytał, czy chcę zresetować komputer. Nie, nie tak. Operacja nie może być dokończona. Dysk C jest w użyciu. Ponów przycisk i uruchom ponownie przycisk. Wybieramy przycisk, uruchom ponownie i zaczyna się przywracanie. A tutaj w operacjach możemy sobie sprawdzić, co on będzie robił, co on chce zrobić.
1: Jeden opis przywróć partycja podstawowa wolne 0 dysk 0 z deing 0 cent 1 z 1.
0: Przywróć partycja podstawowa. I gdybyśmy dali zastosuj,
1: zastosuj przycisk,
0: to by się stało to, co powiedziałem przed chwilą. Ale my damy anuluj.
1: Zamknij przycisk, cofnij wszystkie przyciski.
0: Cofnij wszystkie operacje damy, może tak.
1: Spacja.
0: Okej.
1: Przybi, paragon, lista, 0 elementów, list, zamknij przy... Cent, zdent. Wyświetl zmiany na pole kombi, lista, zamknij, spacja, paragon, driven, datku. Lista, C, typ, podstawowa, system, typ, rozszerz, C, typ.
0: Co ten program jeszcze potrafi? Mamy taką opcję jak dysk twardy.
1: Menu, dysk twardy, menu, kopiuj dysk twardy, kontrol C, niedostępne.
0: Tak jak mówiłem wcześniej, kopiuj dysk twardy, czyli cały dysk dotychczasowy możemy sobie przekopiować na inny.
1: Utwórz
0: obraz dysku twardego, czyli moje 80 GB można by sobie zgrać na płytki DVD i później ewentualnie go przywrócić, gdybym na przykład poszedł do sklepu i kupił sobie nowy, a ten stary już by odmówił posłuszeństwa.
1: Nagraj obraz dysku na płytę CD niedostępne.
0: Nagraj obraz dysku na płytę CD. Tutaj mówi niedostępne, bo stanąłem sobie na dysku C i w sumie, czy nawet nie bardzo pamiętam, gdzie stanąłem. Ale chodzi tutaj o opcje, jakie są.
1: Przywróć dysk twardy z obrazu kontrol.
0: Przywróć dysk twardy, no to analogiczna sytuacja.
1: Przywróć wybraną partycję na dysk niedostępny. Aktualizuj numer kontrolę niedostępny. Zmień numerację partycji niedostępny.
0: Zmień numerację partycji.
1: Przeglądaj sektory niedostępne.
0: Aktualizuj MBR.
1: Przeglądaj dysk D.
0: Przeglądaj dysk.
1: Właściwości kontroli nie. Kopiuj dysk twardy.
0: I od nowa.
1: Partycja menu, operacje menu, kreatory A, menu, kreatory menu, kopiuj dysk twardy K.
0: Kreator kopii dysku twardego. Tego nie będziemy robić, ale kreator jest bardzo intuicyjny. Zaznacz dysk do skopiowania. Dysk taki, taki. Dalej. Gdzie chcesz zapisać kopię zapasową swojego dysku? Przeglądaj, pyk, zapisz i wykonaj. I tak wygląda cały kreator.
1: Aktualizuj obraz partycji.
0: Aktualizuj obraz partycji.
1: Odtwórz usunięte partycje.
0: Program ten nawet może odtwarzać usunięte partycje. Nigdy tego nie robiłem wcześniej.
1: Kopiuj dysk twardy K. Aktualizuj obraz partycji.
0: I zatrzymamy się na opcji aktualizuj obraz partycji.
1: Menu lista C typ podstawowa.
0: I tutaj muszę powiedzieć, że można ustawić program w ten sposób, żeby na przykład kopia przerostowa naszej partycji, naszego obrazu tworzyła się codziennie, co godzinę, co tydzień, co miesiąc, jak uważamy. U mnie tworzy się co tydzień i to jest chyba jedyna rzecz najmniej dostępna w tym programie. Niestety trzeba się dość sporo naklikać, żeby to ustawić. Czy ten obraz ma się tworzyć w trakcie logowania do systemu, czy kiedy na przykład system jest mało obciążony, czy że ma się tworzyć w poniedziałek o godzinie 18:00, tak jak jest to w moim przypadku. To nie jest zbytnio łatwe, ale to się da zrobić. I teraz to mniej więcej wygląda tak. Kopia DB to jest mój katalog, w którym przechowuję swoje kopie zapasowe. I w tejże kopii DB tworzy się katalog o nazwie INK0C. I w tym katalogu INK0C tutaj mamy
1: 2818 1159.
0: Wszystkie ich jest.
1: Increment 2818 1159.
0: Tutaj też mamy plik PFM, o którym mówiłem wcześniej.
1: Increment 2831 1800. increment 2831 1800.
0: Dwie kopie przyrostowe, które zapisują zmiany od kopii pełnej. Czyli od pliku, w moim przypadku im0cpb. Który ma rozmiar
1: 1,6 g.
0: I APF pliki z folderu im0c mają rozmiary
1: increment 2818 318 1159 324 1
0: ma 324
1: increment 2831 1801 1 i 30 g 2831 31 18 7 a 1 i 30 g
0: ma drugi. Także co jakiś czas trzeba tworzyć sobie samemu już nową kopię pełną, wyjściową, z której on te zmiany szczytuje. No bo jak wiadomo, tych programów trochę się instaluje, tam dochodzą różne dane i tak dalej, i tak dalej. I ten stan faktyczny, pierwszy stan faktyczny dysku się zmienia dość mocno. Dodają się kolejne pliki, które zabierają nam miejsce na dysku. Czyli wydaje mi się, że to troszeczkę jest mało udane, że to powinno być zmiana od ostatniego inkrementu robiona, która by nam na przykład wyniosła, nie wiem, 10 mega załóżmy, a tutaj on robi zawsze od kopii pełnej zmiany. Czyli jak zainstalowaliśmy Office'a i jeszcze coś tam, to te zmiany są duże i co za tym idzie, plik też będzie duży. Czyli co jakiś czas warto sobie uaktualnić plik kopii pełnej. I co ja bym tu jeszcze mógł powiedzieć o tym programie? Dobrze, to sobie tutaj zrobimy, tak?
1: Lista grafik 658, partycja dinc0c, f16.0, partycja nazwa pliku archiwum d, kopia dinc0c, system z rozmiar 16, partycja.
0: Tak więc, oczywiście są inne programy. Jest znany Norton Ghost, który robi to samo. Stare Ghosty były często wykorzystywane. Stare, mówię stare, mając na myśli Ghosta 2002 na przykład. Były wykorzystywane tak zwane dyskietki startowe, bądź później płyty startowe. Sam z tego korzystałem dość długo. Ale uruchamiało się te ghosty przed systemem operacyjnym. No i oczywiście przy pomocy oka, że tak powiem, taką kopię, czy takie przywracanie się wykonywało. Tutaj możemy zrobić to sami, bynajmniej możemy zrobić sami kopię i w 60% myślę, że będziemy w stanie ją przywrócić. Gdy Windows jeszcze troszkę w stanie coś tam, JOS czy Windowise, jest w stanie nam przeczytać, to spokojnie ten Windows sobie przywrócimy. Także myślę, że jest to ważne. A jeśli nie, no to trudno. Uruchamiamy komputer z płytki startowej, z nośnika ratunkowego i wtedy uruchamiamy go, przywracamy obraz właśnie w ten sposób. Jeszcze wrócę na chwilę do tego dysku ratunkowego. On zawiera Paragona w dwóch wersjach. W wersji PTS-DOS i w wersji Linux. W trzech wersjach nawet, bo jeszcze jest Linux Safe Mode. I teraz tak, Linux Safe Mode jest wykorzystywany wówczas, kiedy sprzęt odmawia nam posłuszeństwa i są ładowane tylko najpotrzebniejsze sterowniki, czyli sterowniki dysku, klawiatury. Często się zdarza, że nawet myszki nie ma. Paragon Linux jest to pełny program, nam się uruchamia taki, jakbyśmy mieli w Windowsie, tyle że nie gada. Wówczas robi on wszystko to, co Paragon uruchomiony jest pod Windowsa, i Paragon PTS-DOS, który w wersji 6.0 nie nagrywa odtworzonego obrazu na płyty i ma jakieś tam problemy z NTFS-em. Czyli w przypadku FATA, FAT32, systemu plików FAT32 nie ma najmniejszych problemów. Spokojnie za pomocą PTS-DOS możemy sobie taki obraz przywrócić. Z NTFS-em podobno coś tam, to znaczy jest w trakcie uruchamiania tego PTS-DOS jest taka opcja do zainstalowania drivera do obsługi NTFS. Tutaj może kolega Mikołaj Rotnicki się kiedyś wypowie na ten temat, bo wiem, że on z tego korzystał i to poniekąd dzięki niemu ten program zacząłem używać. Najlepiej jest korzystać z Paragon w wersji pełnej, czyli opartego na systemie Linux. Czego jeszcze nie powiedziałem? Nie powiedziałem tego, że taką kopię zapasową można od razu z marszu nagrać sobie na płytkę. Bądź CD, bądź DVD. Jest do tego specjalny programik, który nazywa się CD DVD Recorder. Programik przypominający troszeczkę Nero Express, bo w sumie niewiele on tam potrafi, ale nagrywa. I również taką kopię z płytki można sobie przywrócić. Żeby było jeszcze śmieszniej, można przywrócić taką kopię na system, na działającym systemie. Można przywrócić kopię, a na tym działającym systemie nie ma zainstalowanego. Nie, zakręciłem się. Może inaczej. Można przywrócić... chcę powiedzieć ważną rzecz, a nie bardzo wiem jak. Może tak. Zainstalowałem system. Uruchomiłem system, tenże zainstalowany z ratunkowego nośnika, utworzyłem na nim kopię, czyli nie ma tego paragona zainstalowanego w Windowsie. Ten Windows chodzi i no i coś mu się tam robi, przestaje chodzić, źle działa i tak dalej. Instalujemy sobie program Paragon i wybieramy przywróć z archiwum. Odnajdujemy archiwum na płycie DVD wcześniej utworzonej i również w ten sposób można taką kopię przywrócić. Czyli jeśli w kopii nie ma zainstalowanego Paragona, i tak można ją przywrócić. I to chyba tyle w kwestii Paragon Drive Backup. Tak jak jeszcze mówiłem, był on dostępny swego czasu w Komputer Świat Expert, jest dostępny w archiwum eksperta, także za jakieś tam 20 zł można go zdobyć. O innych kwestiach zdobycia tego programu nie mówię. Polecam z czystym sercem. Mówił Rafał Kiwak, dziękuję bardzo.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy podsumowywać 2019 rok w zakresie technologii asystujących ukierunkowanych na osoby niewidome. Też jakoś to poszerzymy o to, co się dzieje ogólnie w dostępności. Będziemy rozmawiać o systemie iOS i Androidzie, o systemie Windows i o rozmaitych aplikacjach, pewnie bardziej usługach, aplikacjach niż o urządzeniach. Mówi Michał Kacperczak. Będziemy razem o tym rozmawiać. Będę o tym rozmawiać z Pawłem Masarczykiem.
1: Witajcie. Też tu jestem i również się witam. Tak, to był ciekawy, myślę, rok. Zwłaszcza dla tych platform.
0: Niby mobilnych, nie, a tak. Nie zapowiadało się, że nie będzie ciekawy, że wszystko niby już wiemy i można powiedzieć, że rzeczywiście wszystko już wiemy, ale teraz z tego, co wiemy, okazuje się, że można wyciągnąć jeszcze bardzo dużo. Programiści robią co mogą, robią dużo, a użytkownicy na tym zyskują i można by powiedzieć, oby tak dalej. Dodam, że audycję realizuje Michał Dziwisz. To co, od czego byśmy zaczęli?
1: No może jeszcze wspomnijmy, że telefon też jest aktywny do dyspozycji, żeby
0: właśnie,
1: sobie tym głowy nie zaprzątać.
0: Już telefon już aktywny, tak.
1: 123, 834, 835, więc jeżeli my o czymś zapomnieliśmy, a dla was wydarzyło się z waszej perspektywy coś rewolucyjnego w dostępności w roku 2019, no to dzwońcie, to chętnie usłyszymy, co to było. Bo możliwe, że... Znaczy dużo tych... Ja właśnie teraz mówiłem Michałowi przed audycją, że odkąd robimy tyflo przeglądy, no to tak patrzę na te newsy tydzień po tygodniu, bardzo ciężko jest tak naprawdę podsumować teraz rok, bo wbrew pozorom dużo się dzieje. Jasne, że nie ma sensu się pochylać nad wszystkim, nad najdrobniejszą jakąś tam zmianą na lepszy lub gorszy, ale co by nie mówić, my co tydzień w tym tyflo przeglądzie mamy o czym mówić i to są często bardzo pozytywne zmiany, albo bardzo duże w jakąkolwiek stronę. I myślę, że teraz coraz ciężej będzie nam te zmiany podsumowywać tak po prostu w takiej audycji, która powinna trwać chociażby tyle, żeby jeszcze komuś się chciało tego słuchać. Ale zobaczymy, postaramy się.
0: To co? Zaczynamy od pewnie tradycyjnie od systemu iOS? Czy od jego Androida?
1: A więc
0: od iOS-a.
1: Dobrze,
0: tym
1: iOS.
0: Razem tak, dobrze.
1: Ja w tym roku dostałem iPoda, więc dla mnie, znaczy kupiłem, więc dla mnie to jest też taka zmiana z 2019 roku, że poniekąd wróciłem, więc wiem też, co się dzieje mniej więcej.
0: I jakie wrażenia twoje, to znaczy nie chcę mówić, co lepsze, bo to tak trudno powiedzieć, ale
1: nie,
0: tak
1: jasne.
0: jak to po czasie.
1: Znaczy dostrzegłem na początku dużo zalet i że jest takich czynności wiele, w których rzeczywiście to jest łatwiejsze i bardziej intuicyjne, ale szczerze mówiąc tej iPod, no nie chcę mówić, że leży, ale ja go traktuję bardzo jako takie drugie urządzenie, bardziej testowe i mimo tego, że wiele rzeczy tam jest bardziej intuicyjne, to nie przekonało mnie to na tyle, żeby jakieś czynności, które zazwyczaj robię na Androidzie, przerzucić nagle na iOS-a, żeby jakoś masywnie przerzucić moje stanowisko pracy, mój workflow na iOS-a. Aż tak
0: no,
1: to nie ma.
0: Czyli krótko mówiąc, aplikacje, fajne... których używasz, to jakby w Androidzie działają tak samo dobrze albo lepiej, że po prostu na tyle dobrze,
1: tak,
0: że nie ma co do iOS-a jakby wracać z twojej perspektywy.
1: Dokładnie, aż tak, nie jest to aż tak uciążliwe nagle, że wróciłem na iOS-a i odetchnąłem z ulgą. To tak nie jest, natomiast iPod jest fajnym, takim idealnym, małym urządzeniem do konsumpcji multimediów. To na pewno.
0: A, czyli nie iPad, zawsze się mówiło iPad i też ma to swoje oczywiście racje, bo bateria, audio, wideo, w sensie też ekran, jak ktoś jest osobą na przykład słabowidzącą, czy w ogóle jak widzi, ale no iPad też może mieć oczywiście swoje jakieś tam zalety, ale zgodzisz się na przykład dalej z takim stwierdzeniem, nie wiem, no wiem, że ty jesteś zaawansowanym użytkownikiem Androida, ale czy powiedziałbyś, że iOS dalej jest prostszy, no trochę to o tym powiedziałeś, ale prostszy i też taki bardziej stabilny, przewidywalny, mam na myśli voice-overa, a TalkBack względnie inny screen reader. Czy rzeczywiście jest tak, że po prostu prościej, mimo wszystko bardziej tak standardowo się pracuje, przewidywalnie, typowo?
1: Widać, czy jest to zgrana całość. System plus screen reader. Że to wszystko tam jakoś współpracuje. Jasne, że są bugi, jasne, że są problemy, ale widać, że jest to takie zlana całość, że tam jakby jeden zespół się dogadał, jak to ma wyglądać, jak to ma być zaprojektowane, jak to ma działać i przetestował przede wszystkim jakkolwiek. A mam wrażenie, że na Androidzie jest troszkę takiej mimo wszystko fragmentacji w zadaniach, że jeden zespół robi coś, walczy o to z drugim, albo jakieś tam przepychane są priorytety w jedną albo w drugą stronę. I to czasem widać. I o tym też powiemy, że TalkBack w tym roku, ale to przy okazji Androida. No, trochę zawiódł pod względem innowacji, niestety. Ale dalej używam Androida twardo i intuicyjnie nawet jakoś tak. Jest to moje pierwsze urządzenie, po które bym sięgał, jeżeli chodzi o zrobienie czegoś, co mi jest potrzebne.
0: No nie, no bo było, nie było. Też o tym powiemy, ten Android, te telefony, te aplikacje, no się rozwijają, ta dostępność też i wśród programistów aplikacji dużych firm i w ogóle nawet pomniejszych aplikacji jest coraz bardziej jakoś tam brana pod uwagę i nawet aż tak TalkBack się nie rozwija, to jest ten komentarz, o którym screen reader, o którym powiemy też i inne technologie, no tak, ale... które jakoś tam, no tak, ale to o tym później. Dobrze, to iOS, tak. iOS wersja 13, wersja systemu, po której dużo sobie obiecywaliśmy, czy użytkownicy sobie dużo po niej obiecywali, zarówno jeżeli chodzi o ogólnie o system, ale też o właśnie dostępność, bo pojawiło się sporo nowych opcji i niestety troszeczkę chyba osoby niewidome się zawiodły, to znaczy, że system, bo to tak ostatnio Apple tak dziwnie robi, że pierwsza beta jakby dostępna w lipcu ogłoszona, albo może druga, trzecia beta coś tam wnosi, pojawiają się pewne funkcje, to nie tylko chodzi o dostępność, ale ogólnie, pojawiają się pewne funkcje, one jakoś tam działają, potem okazuje się, że albo nie są tak bezpieczne, albo nie działają tak dobrze, są likwidowane na czas jakiś, albo w ogóle na czas niestety dłuższy, no i z dostępnością jest podobnie, że potem im bliżej września, tym bliżej tym jakaś taka groza była odczuwalna, bo się okazywało, że to, co tak miało na początku działać, fajnie nie działa, to po pierwsze. Okazuje się też, że niektóre z szeroko reklamowanych funkcji systemu, czyli takich ogólnych, nie związanych z dostępnością, wcale nie są tak wygodne w użytkowaniu. Ja pomijam kwestie HomeKitu i kamer, jakieś tam inne rzeczy, których my aż tak nie, z których my, czy kwestie fotograficzne, z których aż tak nie korzystamy, ale na przykład skróty Siri, które teraz się gorzej obsługuje, one powędrowały do aplikacji skróty i trudniejszy technicznie teraz jest do nich dostęp, albo menu udostępniania, które miało być takie bardzo intuicyjne, inteligentne i no, w zapowiedziach myślałem, że ono będzie agregowało wszystkie kontakty, z którymi niedawno wchodziliśmy w interakcję, czyli nie tylko, nie wiem, poprzez iMessage i na przykład Telegram, ale poprzez WhatsApp, poprzez Messenger, poprzez, nie wiem, Skype, tam coś tam, ale okazuje się, że nie, że to menu udostępniania na przykład nie działa tak dobrze i dodawanie, usuwanie aplikacji sugerowanych potem już w tym menu, no to też nie jest na przykład taka prosta sprawa. Tak samo mail, tak samo niby uwspółcześnione nowe, no faktycznie nowe przypomnienia, no nie są tak intuicyjne w obsłudze, jak by być mogły. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie.
1: To jest mój problem. Ja się nie wgłębiłem aż tak mocno w ten ekosystem.
0: No tak, bo ty też wróciłeś trochę, jakby mogłeś nie pamiętać, jak na przykład było przedtem, nie? Jak było w zeszłym roku.
1: To jest inna sprawa, tak, że nie mam aż takiego porównania. Miałem 12 i miałem 13, ale też nie przetestowałem jakby wszystkich aplikacji. Ciężko mi teraz się wypowiadać. Ale ja wiem, że po ogólnych wrażeniach było dużo błędów i to jest chyba już taką tradycją u Apple'a z jakichś dziwnych przyczyn.
0: No niestety, i to takich coś... błędów nie tylko z dostępnością, tylko takich innych błędów, albo że jakaś funkcja nie działała, albo że miało być te linki, współdzielenie folderu, no linki nie wiadomo, ale współdzielenie folderów w iCloudzie, do dzisiaj tego nie ma, czy tam coś z tą aplikacją pliki, no potem zostało poprawione i jest ok, no ale były takie rzeczy, tam ileś które no nie działały tak dobrze, jak mogłyby, jak powinny, jak, no, jak na takim sprzęcie jednak bądź co bądź bardzo drogim.
1: No tak, to prawda. No, dostępności również. Jakieś problemy z syntezą, jakieś problemy z przełączaniem się voiceovera w różnych trybach, zawieszanie się po końcu rozmowy. Ja myślę, że nawet sam fakt, że iOS 13.1 wyszedł już 10 czy 11 dni po iOS 13 samym, no, wskazuje na to, że coś się zepsuło i nie było ich słychać, więc no tam, że tak powiem, bardzo, bardzo coś się musiało zadziać. Natomiast chyba już jest okej. Minęło parę miesięcy, a iOS już 13.3, więc...
0: No tak,
1: więc...
0: możemy teraz powiedzieć, że jest okej. No i co,
1: tak,
0: taka
1: i są pierwsza funkcja z tych funkcji.
0: Pierwsza rewolucyjna, pierwsza taka istotna funkcja, która no, wydawała się bardzo taka no, ekscytująca, ale niestety ona nie jest dla nas przeznaczona. Raz z powodów językowych, dwa z powodów technicznych. Chodzi mi o stereo, o stricte funkcje. No, jeszcze powiedzmy może tak, że Apple tą dostępność rzeczywiście w tym roku potraktował poważnie. Dużo nowego się pojawiło i to do tego stopnia, że już opcje dostępności pojawiają się na wierzchu, to znaczy są w menu głównym ustawień, tak. A nie w podmenu ogólne. Do tej no dostępności tak, jest no łatwiejszy tak. dostęp i jest jej więcej tych różnych opcji, chociaż pewne elementy, pewne ustawienia zmieniły swoje miejsce i troszeczkę nie zawsze mam wrażenie, jest to takie intuicyjne, czy coś jest gdzieś w opcjach dźwięku mowy, czy coś jest w opcjach wewnątrz jakby ustawień voice-overa. To no, no powiedzmy, że dobrze, no coś tam się zmieniło, no to tak bywa i to no trudno. Natomiast no, pierwsza taka opcja, która zwróciła uwagę użytkowników, okazuje się, że no, dla nas nie jest ona jakaś istotna. Teoretycznie można próbować jej używać, ale jest to efekty będą słabe albo żadne. To jest możliwość sterowania głosowego właściwie całym urządzeniem, całym systemem, prawda?
1: Tak, możemy wywoływać kontrolki, możemy nawet chyba wpisywać tekst, jakoś tym sterować, klikać w elementy. No szkoda, że tu w jakiś sposób nie pomyślano też o osobach niewidomych, bo po pierwsze jest to wygodne.
0: To głównie jest dla osób z problemami ruchowymi, to działa też tak, na systemie macOS. Po angielsku to oczywiście działa, więc tutaj dyktowanie i to wszystko też, chociaż nie, może by polskie dyktowanie też działało, w sumie tego nie wiemy, bo to jest mocno jakoś też Siri.
1: Działa po angielsku, to...
0: To jest też Siri zintegrowane jakoś tam. Mhm. No, tylko nie wiemy, czy to dyktowanie wtedy też ma, w sensie pisanie, to ma nasłuch, może ten języki, ale chyba nie, to jest jakoś tak z językami Siri zintegrowane, także obawiam się, że to faktycznie mogłoby nie działać. No, funkcja podobno jest rewelacyjna, to znaczy możliwości potencjalne, tak? No, ale dla nas to niestety nie możemy w ten sposób sterować.
1: No to prawda, szkoda właśnie. Szkoda, że to nie jest zaprojektowane z myślą o różnych tak naprawdę scenariuszach użytkowania. Bo ten sam problem jest w Google z Voice Accessem, bo jakby funkcja... To jest pierwszy przykład czegoś, co Apple zrobił po Google. Bo Google już miał Voice Access.
0: Bo rozumiem, że Voice Access to było wcześniej, tam kiedyś powstało też już w Androidzie, tak?
1: Tak, tak. Już lata temu nawet. Tam to bardzo okresowo rzadko wychodzą bety tej aplikacji, ale ona również z talkbackiem nie działa, z tego co wiem. A mam podobne działanie, że też właśnie chodzi o to, żeby osoby z problemami motorycznymi mogły bez problemu sobie wywoływać różne opcje, które są na ekranie. No i szkoda, bo to jest też, często są właśnie osoby czy ze sprzężeniami, czy po prostu ze zwykłej wygody mógłbym mieć ochotę otwierać rzeczy, nawet idąc ulicą z laską w ręce, wywoływać rzeczy, które na telefonie się dzieją, jakaś nawigacja, GPS, Be My Eyes, cokolwiek.
0: To znaczy, wiesz, akurat nie, to akurat można, to znaczy można tak jednokrokowo, no bo są te skróty Siri, a nawet jak nie masz skrótu Siri zdefiniowanego, to zawsze możesz powiedzieć hej Siri albo nacisnąć klawisz, ten przycisk w telefonie i powiedzieć open coś tam. I generalnie open up,
1: nie, no to
0: aplikacja
1: okay,
0: się otworzy.
1: Nie? Samo otwarcie aplikacji jeszcze, wiesz, bo chodzi o to, żebym ja mógł klikać w konkretne opcje, żebym mógł coś zmienić w tej aplikacji po drodze. Żebym
0: tylko wiesz, samo otwarcie aplikacji czasem też jest się przyda, no, bo jeżeli masz coś No, wiadomo, że wszystkiego nie masz wszędzie, nie każdy ma tam, ja już w pewnym momencie przestałem segregować w jakieś foldery coś i jak czasem coś mam na, nie wiem, którymś tam ekranie, to powiem szczerze, tylko głosowo uruchamiam aplikację.
1: Nie, my się też, nie, może mniej, bo ja mam ten taki specyficzny launcher, gdzie mogę po prostu wprowadzać nazwę Braille'em, ale no rozumiem, też zdarzało mi się tej formy używać, natomiast mi chodzi bardziej o to właśnie, żeby konkretne rzeczy odczytywać z aplikacji.
0: No, idąc, oczywiście, albo, rozumiem. Ja na pewno za mało, że tak mówimy, ja za mało używam Spotlighta, a on jest też fenomenalny. Te możliwości jego są no, bardzo dobre, jakby, ale jakoś tak zapominam o tej funkcji, a też szkoda, bo ona Spotlight wyszukiwanie też dużo działa. To jest bardzo takie uniwersalne narzędzie, gdzie właściwie wszędzie dojdziemy. Do aplikacji, do kontraktu, do maila, do wiadomości i on dobrze to, dobrze znajduje, dobrze indeksuje, to trzeba przyznać.
1: No to możesz mieć postanowienie na 2020 rok, więcej korzystać ze Spotlighta.
2: Tylko, że ja że się tak wam wtrącę do tej dyskusji, ostatnio w Spotlightie jest taki dość irytujący bug w iOSie, że jak wpisujemy coś i chcemy coś znaleźć, to nam co wpisaną literę czyta wynik wszystko. Wyszukiwania. To jest strasznie denerwujące i wiem. Zdecydowanie myślę, że zniechęca do takich postanowień.
0: No to prawda.
1: No tak.
0: No i co? I taka druga funkcja troszkę związana z nie z tym razem z sterowaniem, ale z głosową interakcją z telefonem, z systemem iOS. No oczywiście Siri po polsku dalej nie ma, ale pojawiło się dyktowanie wielojęzyczne. To znaczy, że można włączyć kilka języków dyktowanie i to niby automatycznie ma być rozpoznawane. Ja się troszeczkę tak cieszyłem z tego, że to działać będzie dobrze, a działa to, bym powiedział, różnie. Nie wiem, jakieś doświadczenia? Coś...
1: Nie, nawet szczerze powiedziawszy, nie przewinęłam się przez tą funkcję. Ja teraz będę wychodził na osobę, która niby jest jako ekspert, ale w sumie nic nie wiem. Ale to jest też to, że...
0: No nie,
1: ja
0: dobrze,
1: tak
0: to
1: tylko iPada potraktowałem mocno po macoszemu, bardziej się zająłem powrotem. Ale no właśnie, mówisz, że to nie działa za dobrze.
0: To znaczy nie działa za dobrze, to ja mam wrażenie, że to raz działa, raz nie działa po prostu i w ogóle z dyktowaniem są pewne ostatnimi czasy problemy, ale to też ja nie wiem, czy to są problemy u mnie na routerze, czy jakieś to są problemy internetowe, czy to są problemy, bo kilka osób gdzieś tam w dyskusji innej też ludzie mają pewne problemy z dyktowaniem, także być może coś jest na rzeczy, inni w ogóle tego nie sygnalizują, a to się też wiąże gdzieś tam z dyktowaniem na Apple Watch, które się moim zdaniem popsuło, inni też tego nie, czy niektóre osoby to potwierdzają, niektóre nie, także no, jakby, no tak

0: Czy to rzeczywiście to nie jest wcale do wykorzystania takie proste, jak na początku sobie myślałem. To, czyli jakby wyobrażenia są inne, one się troszeczkę rozminęły potem z praktyką. Mam na myśli możliwość zmiany wszystkich, przedefiniowania sobie wszystkich poleceń, czyli gestów voiceovera, skrótów klawiszowych na klawiaturze Bluetooth, na klawiaturze linijki brajlowskiej. No i to jest rzeczywiście, to działa, działa to niestety globalnie w całym systemie, co sprawia, że jest to nie zawsze jakby, nie zawsze to jest takie efektywne i adekwatne, bo nawet jeżeli chcemy sobie coś zmienić do jakiegoś gestu na dwóch, trzech palców, którego generalnie nie wykorzystujemy, na przykład w aplikacji, wewnątrz czegoś, co robimy, no to się okazuje, że potem na ekranie głównym, na przykład, to nam jest potrzebne do zmiany ekranu albo na zablokowanym ekranie do wejścia w centrum powiadomień, w widgety, do wejścia w, nie wiem, w aparat i tak dalej, i tak dalej. Także no trochę chyba trzeba z tym być no, ostrożnym, bo to no, na szczęście system nam podpowiada, informuje nam, że czy na pewno chcemy zmienić ten skrót, że on już jest zajęty, że coś tam, ale do, jakby im bardziej coś chciałem zmieniać, tym coś mi nie pasowało i tym okazywało się, że mimo pewnego marudzenia z mojej strony, te skróty klawiszowe albo ten cały, cała ta infrastruktura obsługi Apple'a, obsługi voice-overa, jest dobrze, czy jest pomyślana lepiej niż można by sądzić, co nie znaczy, że czegoś tam nie można sobie zmienić, tak jak ktoś, jak komuś pasuje, tak?
1: No tak, a próbowałeś z ciekawości, bo to mnie najbardziej zainteresowało, bo tak właśnie powiało Androidem, przypisać do gestu na przykład jakiś skrót Siri, albo skrót zrobiony w automatyzacji w tej aplikacji skróty.
0: A tak można?
1: No, słyszałem, że szczerze powinno się dać. Słyszałem, że powinno się móc dać, ale coś, nie
0: coś,
1: próbowałem.
0: Coś o tym czytałem, ale nie pamiętam. Do, wiesz co, nie wiem. Coś, bo coś czytałem na ten temat i rzeczywiście coś takiego chyba jest możliwe, ale zaraz, jak to było? Tam do gestu można tak, to, czy do skrótu klawisz, do gestu, że można zmienić, usunąć jakiś gest w ogóle, w sensie, żeby go nie było, żeby nie było, żeby był pusty i coś do niego bo ja sobie wiem, że też myślałem o tym home'ie, że jakby ten wirtualny home komuś nie pasował albo coś, no to że można by tam jakoś coś tam można. Nie próbowałem. Ale tak.
1: Aha, no to trzeba będzie się o tym pochylić. Ja właśnie słyszałem, że przez aplikację skróty w formie co prawda poleceń Siri, ale bardzo zaawansowane zmiany były czynione i ciekawe bardzo koncepcje. Ktoś nawet sobie ustawił wywołanie jakichś poleceń HTTP, aby sprawdzić statystyki swojego serwera radiowego i na to jest po prostu całe polecenie Siri. Więc
0: takie Siri mówione, że tam mówisz coś i on tak, to się łączy, tak, sprawdza.
1: Tak, ale no, jakbym pomyślał, że do tego można przypisać też gest, czemu nie? To już taki jest mocno Tasker, MacroDroid i tego typu narzędzia.
0: No to może się wdrożysz na iPodzie, potestujesz.
1: Będę musiał spojrzeć, ale za to fajna zmiana, która jest i to wiem, że się bardzo mocno ciepło przyjęło, to jest zmiana języka, to znaczy niezależne tablice brajlowskie.
0: O tak, to też
1: wprowadzanie.
0: To jest jakby nowość.
1: Tak, i to, że to jest w ogóle LibLouis, bo jak to jest LibLouis, to poniekąd społeczność ma kontrolę nad tym, jak to potem będzie działać. Bo można proponować, jako że to jest projekt otwarty, różne zmiany, nowe tablice. To jest wszystko na jakimś GitHubie czy gdzieś i to można tam w miarę wiedzy uzupełniać i rozbudowywać, więc to już nie jest tylko i wyłącznie Apple, tylko my też mamy poniekąd kontrolę nad tym jako społeczność. To jest fajny krok. Coraz więcej widzę screenreaderów, korzysta z tego LibLouisa.
0: A to jest tak, że to jak korzysta z LibLouis, że to się wtedy mówi, że to jest LibLouis i język polski, czy to jak to potem
1: się,
0: nie?
1: Tak,
0: to
1: zdaje się, że te tablice są podzielone w ogóle na dwie kategorie, że są tablice iOS, czy tam tablice takie stare i są te LibLouis. I tam można w tych tablicach LibLouis wybierać sobie po prostu, z których korzystamy.
0: Języki w sensie.
1: Tak, języki tak. I tablice, bo tam są też tablice, wiesz, bez skrótów, ze skrótami, zależy jaki język.
0: Tak,
1: tam
0: oczywiście.
1: Tych skrótów kilka poziomów. Czasami jest, bo niektóre języki mają tam kontrakcję, nie wiem, pierwszego stopnia, drugiego.
0: Tak.
1: No, więc to wszystko tam gdzieś jest i to widziałem, że to jest bardzo taka pozytywnie postrzegana zmiana, że rzeczywiście osoby korzystające z tego są zadowolone, że mogą na pokój

0: Ręce na przykład też przełączyć język wprowadzania Braille'a jako tablicę wejścia. To jest rzeczywiście przydatne.
1: Tak, i na pokrętle też można przełączyć sobie interpunkcję, bo pojawiły się jakby możliwość tworzenia nowych paczek, opcji, zestawów interpunkcji. Nie tam tak zawsze, że wszystko wyłączone, większość i niektóre, tylko że można tworzyć sobie zestawy interpunkcji też dla poszczególnych aplikacji, dla poszczególnych, no tak, aplikacji, i te zestawy są zapisywane w iCloudzie i mają się udostępniać, być widziane na wszystkich urządzeniach z iOS-em, ale też z macOS, systemem macOS, czyli też na Macu, na komputerach. Także to jest na pewno dobra rzecz. Tak samo czynności, czyli tylko to trochę działa, bym powiedział, to nie działa tak fajnie, bo to albo z poziomu pokrętła, albo automatycznie w oparciu o konkretną aplikację, albo konkretny typ, nie wiem, pola chyba z danymi typu, że programowanie, dokument, czyli no jakby pole edycyjne, nie wiem, coś tam jeszcze, wywoływana jest konkretna, no konkretne parametry systemu. I to nie są też wszystkie parametry, ale to jest przede wszystkim właśnie interpunkcja, to jest synteza, czyli głos i parametry syntezy, to są jakieś ustawienia tabel i właśnie języka komórek statusu i języka używanego przez urządzenie brajlowskie.
0: Ja nie wiem też, czy nie weszła jakaś opcja głębiej, znowu może się wygłupię, ale że można ustawić teraz język, jakby wymusić, że konkretna aplikacja ma się uruchamiać w konkretnym języku.
1: Tak, można, no właśnie to są te czynności, nie, że przypisujesz.
0: Ale nie syntezy język, tylko język interfejsu, że powiedzmy, ja bym sobie życzył, żeby na moim telefonie, który normalnie ma polski, aplikacja Uber otwarła się po angielsku.
1: Nie wiem,
0: interfejs Ubera
1: tego,
0: jest po
1: szczerze
0: angielsku.
1: Mówiąc, nie wiem. Nie,
0: musiałbym też pogrzebać, ale tak słyszałem też, więc może po prostu chodziło o te syntezy, ale syntezy się na pewno da ustawić. No to jest też pozytywne, bo nareszcie te mobilne screenreadery, bo to nawet na Symbianie chyba nie było takich możliwości, o ile się nie mylę. A może gdzieś tam były w MobileSpeak miał zawsze więcej takich opcji różnych, ale też chyba nie. Nareszcie te mobilne screenreadery zaczynają mieć poziom personalizacji podobne do tych komputerowych.
1: Tak, w MobileSpeaku tam były, z interpunkcją tam były jakieś cuda, można było tam chyba robić tam trochę tak.
0: No tak, ale fajnie. To rzeczywiście jest dobry krok. Po tym jak u Apple w tej dostępności się tak niewiele, powiedzmy, działo przez ostatnich parę systemów, albo nie było zbyt wiele tych funkcji takich rewolucyjnych, no to teraz wreszcie coś tak skoczyło. I to się miło oglądało. I to był też jeden z powodów, dla których się zdecydowałem na iPoda. No bo właśnie chciałem się tym funkcjom przyjrzeć. Skończyło się jak się skończyło, ale zawsze jeszcze mogę.
1: I co jeszcze? Wysyłaj do HDMI włączone. No to jest funkcja, która niby Back as a feature, że miało być, to jest jakiś podobno błąd, który, no, który my uważamy za coś dobrego. Czyli, że można wysłać, znaczy, że można sprawić, żeby wszystko, żeby voiceover nie był wysyłany do Bluetootha, ale audio z jakiejś aplikacji, z systemu wysyłane było do głośnika Bluetooth. W ten sposób można, no to kiedyś już tam było niby, że można było tym audio po Bluetoothie sterować lepiej, bardziej. Teraz to
0: chyba nie chciało działać w pełni, tak się obawiam.
1: Tak, to komuś tam niby działało, potem przestało działać.
0: Ale
1: teraz
0: raczej
1: to
0: po
1: działa...
0: AirPlayu.
1: Tak, no, no zgadzam, na PowerPlay to tak, wiadomo, ale teraz to działa, tylko że no ponoć to jest błąd generalnie, który akurat nam pasuje.
0: No właśnie, to jest ciekawe, bo ten, jako błąd to weszło chyba w którejś z ostatnich wersji 13.3. A ja próbowałem gdzieś na etapie październik, próbowaliśmy ze znajomym zresztą, rozdzielić dźwięk na jego głośniku, żeby voiceover był w telefonie, a muzyka sobie grała, czy tam inne rzeczy, które puszczaliśmy w...
1: Znaczy mówimy o tej opcji wysyłać do HDMI w menu tam.
0: Aha,
1: w...
0: Okej, okay, ale... a to nie dało się przez pokrętło też, że źródło i tam się zmieniało? I
1: to jest, ale mi to w ogóle nigdy nie działa. Tutaj Michał, dziwisz, jest ekspertem od tych...
0: Czyli ta opcja od HDMI też po Bluetoothie. To muszę, że
1: właśnie
0: mówić.
1: To o to... mógłbyś powiedzieć dwa zdania na ten temat?
2: To znaczy, no, to w zasadzie, co już powiedzieliście, to myślę, że wyczerpuje tę kwestię. Jeżeli zaznaczymy, a właściwie jeżeli odznaczymy wysyłaj do HDMI i mamy podłączony głośnik bluetoothowy, no to w tym momencie po prostu voiceover zostaje nam na iPhone'ie, a głośnik bluetoothowy emituje nam tylko i wyłącznie dźwięk. Także nie wiem, czy było to zamierzone, czy też nie, natomiast fakt jest faktem, że to tak działa i to działa fajnie. A to z kolei to niby to wyjście audio, które mamy na pokrętle, to powiem szczerze, nigdy jeszcze się nigdy nie spotkałem z czymś, z czym by to działało.
1: Tak, nie wiem, czy to może ja już kiedyś myślałem, że to może w jakichś konkretnych serwisach, że typu na przykład takich jakiś, że w Safari, w
2: może jak mamy jakieś wielokanałowe karty dźwiękowe podpinane, albo coś, to może w takich sytuacjach, ale tak normalnie na co dzień to zdecydowanie lepiej korzystać z tej opcji wysyłaj do HDMI i wtedy to naprawdę działa bardzo fajnie. Jeżeli ktoś ma ochotę emitować muzykę na przykład na jakiejś imprezie z iPhona, dokładnie, no to w końcu może, to w końcu może.
0: No tak, nie udostępniając całej zawartości, co tam się u niego dzieje na telefonie, to prawda. Można być DJ-em.
1: Chociaż powiem szczerze, mi to w pewnym momencie znowu nie chciało coś tam zadziałać, ale nie
0: a z ciekawości po jacku też to tak działa?
1: No to by trzeba zapytać kogoś, kto ma jacka, kto ma iPhone'a starego.
0: A no właśnie, bo teraz te iPhone'y nowe nie mają, też prawda.
2: Ale czekaj, ale no nie, nie, to po jacku tak nie będzie działać, bo jack nam odcina całkowicie wyjście, to fizycznie tam się po prostu elektrycznie
0: rozumiem,
2: coś zwiera,
0: tak,
2: jak dobrze pamiętam, więc w
0: nie
2: tych
0: myślałem,
2: starszych
0: iPhone'ach... Nie, jakieś dwa urządzenia dźwiękowe jak w Windowsie, nie wiem.
2: Nie, tak to raczej nie będzie działało, no, ale na Bluetootha, jak ktoś chce zrobić imprezę, to
0: dobrze,
2: może.
0: Dobrze, to jest pozytywna zmiana.
2: Pewnie, że tak.
0: No okej. Okay.
1: No i myślę, że tyle chyba, jeżeli chodzi, no tam już nie będziemy mówić o tych funkcjach dodatkowych, jakby innych funkcjach jeszcze systemu, bo tam na pewno dużo się pojawiło też, jeżeli chodzi o HomeKit, o automatyzację i możliwości, tutaj są bardzo duże, ale no ja nie czuję się jakoś tak bardzo, bardzo kompetentny i też to stricte nie dotyczy chyba dostępności. No myślę, że te takie najważniejsze elementy omówiliśmy.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie może jakieś innowacje w aplikacjach iOS-owych?
1: No to krótko może powiem, bo już nam pół godzinki minęło. No na pewno gdzieś tam rozwija się rynek i coraz większa konkurencja robi się na rynku tych wszystkich aplikacji OCR, takich, no nie chcę mówić skanerów, bo to skaner to się kojarzy ze skanowaniem całych stron, ale takich, no niech będzie skanerów, aplikacji takich OCR-ów do robienia zdjęć, jakichś wizytówek, dokumentów, tekstów drobniejszych. To już nie jest tylko drogi, ociężały i specyficzny, tak to może ujmijmy, choć pewnie chwilami też dobry KNFB Reader. To nie jest tylko Office Lens, który ma swoje inne problemy, nie jest tak stricte pod dostępność pomyślany. Jest szereg innych aplikacji i to też właśnie takich specjalistycznych. Pośród nich aplikacja od twórców Voice Dream Readera, która powstała w tym roku, nazywa się Voice Dream Scanner. I charakteryzuje się tym, że nie trzeba płacić za subskrypcję. Charakteryzuje się no, wykrywaniem wielu języków. Przyjemnym dość i szybko działającym, przyjemnym interfejsem, szybko działającym silnikiem, możliwością zapisania albo obrazu, albo tekstu, albo tekstu chyba też obrazem, tego nie wiem. Tak, chyba tam PDF też można zapisać z możliwością szybkiego eksportu, czy odczytywania syntezą tymi głosami z Voice Dreama i eksportem do programu Voice Dream Reader. I z tego ja nie używam tak praktycznie, więc trudno mi powiedzieć, chociaż mam, kupiłem w jakiejś tam promocji. Działa ogólnie jakoś tam. Raczej aplikacja chwalona przez ludzi.
0: Tak, i tu muszę się przyznać, że to akurat przetestowałem. Nawet zrobiłem sobie kiedyś takie porównanie na tym iPodzie różnych aplikacji OCR-owych, które miałem, kupiłem, ściągnąłem. I Voice Dream Scanner wypadał całkiem fajnie. Trik polega na tym, tutaj warto zaznaczyć, że to jest iPod Touch, więc ta kamerka, która w nim jest, jest też dość mało okazała. Jest to taki malutki shooter, który no chyba nie był przewidziany do jakichś wyczynowych operacji fotograficznych. Natomiast w momencie, kiedy położy się ten telefon, powiedzmy, czy iPoda, mniej więcej na środku stron, na zgięciu kartek w książce i też po środku, także palcami odmierzając, mamy tyle samo do góry, co do dołu. I delikatnie wysunie ten aparat poza krawędź zgięcia, a potem go uniesie już tak, no nie trzeba się jakoś specjalnie wysilać, jeśli chodzi o odległość, ale w górę tak, no znacząco, ja bym powiedział na oko, naprawdę tak na wyczucie, że nie mamy już kontaktu ani ze stołem, ani z książką, i zrobi zdjęcie, to wychodzi całkiem w porządku. Co prawda, lepiej poradził sobie Seeing AI, bo Seeing AI to zarówno odtworzył strukturę z nagłówkami, na przykład jeżeli był tam gdzieś wytłuszczony tytuł rozdziału, to wstawiony został tam nagłówek. I tego Voice Dream Scanner, o ile pamiętam, niestety nie zrobił. A na dokładkę jeszcze w tych miejscach, gdzie trzeba, Seeing AI jeszcze wtłoczył numery stron. No, to było idealne, tylko że Seeing AI niestety nie obsługuje wielu stron. To jest problem. Idealnie skanuje, odwzorowuje układ, wszystkie numery stron wstawia, ale nie da się wrzucić więcej niż dwóch stron na raz.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że te aplikacje mają problem z wieloma stronami tak naprawdę. To znaczy kilka stron jeszcze, ale jakby to miało być kilkadziesiąt stron albo jeszcze więcej, to chyba one nie są zoptymalizowane do takich celów jednak. Mhm.
0: Być może,
1: ale... mówię chyba. Nie chcę mówić tak na pewno, no, bo nie, nie, ale tak mi się wydaje, że to jest jednak
0: w ten sposób
1: takie szybkie,
0: chwalone,
1: żeby
0: tam
1: się...
0: Jakieś wsparcie dla tych stelaży, dla tych stojaków do skanowania, no to chyba no by wskazywało na to, że tak. Ale jakość tekstu jest całkiem okej. Okay. Właśnie i z Voice Dream Scannera, i Seeing AI, a Voice Dream Scanner od KNFB jest dużo, dużo tańszy, jest na pewno w zasięgu większości użytkowników finansowo. Więc warto się, myślę, zainteresować tą propozycją, bo jest to ciekawy program. Mm.
1: No też wspomnę, że całkiem dobrze rozwija się aplikacja Sing Assistant Home Transition Technologies. Ona no tamten rok dla iOS-a, dla tej aplikacji był dobry, bo pojawiły się w końcu skróty Siri, i to tych skrótów Siri do wykorzystania jest bardzo dużo. Właściwie można do wszystkich elementów aplikacji przypisać skróty Siri. Pojawiły się nowe opcje i te skróty Siri w ogóle się pojawiły wszędzie w aplikacjach Transition, czyli i w Sing Assistant Home, i w Sing Assistant Move, i w Sing Assistant Alarm GPS, czyli w tych trzech głównych aplikacjach. Pojawiła się lupa z nowymi funkcjami, z zamrażaniem obrazu. Gdzieś tam w wersji beta pojawiło się rozpoznawanie tekstu również. No chyba no to gdzieś tam to jest dopiero ono się rozwija. No trudno powiedzieć, jak ono będzie działać, zobaczymy. Chwilami efekty są bardzo, bardzo ciekawe. To jest raczej takie rozpoznawanie, nie takie jak w tych aplikacjach, no bo to jest jedna z funkcji, więc ona nie będzie taka jak w tych aplikacjach tylko do rozpoznawania tekstu. To jest jakby zrozumiałe. I też no, trudno tutaj konkurować gdzieś tam z Microsoftem, tak? No ale to, co jest teraz, chwilami naprawdę oferuje gdzieś tam dużo, z daleka, i to też ma taką możliwość odczytywania z bardzo wąskich obszarów informacji, jakby z gdzieś tam wyfiltrowywania szerszego albo węższego obszaru, na przykład na ekranie albo na jakimś tam opakowaniu, ale to są takie bardziej dla osób słabowidzących gdzieś tam, myślę, takie feature'y, ale przydatne i dobrze, że też aplikacja jakoś tam się dalej rozwija, bo niektóre z funkcji działają bardzo, bardzo dobrze.
0: No właśnie u mnie jest z tym, co mówisz, troszeczkę problem z rozpoznawaniem tekstu. Na Androidzie też już to weszło całkiem niedawno. I można tego używać, ale niestety nie idzie to rozpoznawanie, zwłaszcza w tym trybie bardzo wąskim. Tak jakbym myślał, w ogóle nie widzi tekstu czasami.
1: Ja myślę, że on widzi, tylko moje doświadczenie, no to nie mam doświadczeń, ale tak to co gdzieś tam wiem też z testów i tak dalej, no to ewidentnie im ktoś coś widzi, tym po prostu efekty są lepsze. Aha. No i koniec. Po prostu te aplikacje takie wszystkie są. że każde no, poczucie jasne. Światła, każdy wzrok, czy każdy kawałek wzroku po prostu ułatwia.
0: Ja wiem, tylko są aplikacje, gdzie wiesz, nie muszę się specjalnie przykładać i te efekty są takie, że jestem w stanie.
1: Tak, wiesz co, ale to dlatego, że to jest tylko aplikacja, która do tego służy, nie? Gdzieś tam prawdopodobnie. I tyle. Co nie znaczy, że funkcja na pewno nie będzie ulepszana i w ogóle, nie? Gdzieś tam.
0: Nie, no ja jak najbardziej kibicuję projektowi, po prostu takie miałem obserwacje, ale fajnie, że jest. Fajnie, że to w tą stronę idzie. Nie, no to tak. Seeing AI też swoje postępy zrobił, bo oczywiście też skróty Siri. Bardzo ważna dla nas rzecz, czyli wybór języka w tym trybie short text, w tym trybie rozpoznawania w czasie rzeczywistym, bo można w końcu wybrać polski i widać, że te efekty są lepsze niż jak jest język ustawiony automatyczny. I to rzeczywiście, miałem w ręku jakieś opakowanie z jakąś tam kawą czy czymś. Trochę od niechcenia zawiesiłem nad tym telefon, właśnie, znaczy nawet nie tyle telefon, przecież iPoda, więc też urządzenie z nie najlepszym aparatem, na dość nierównej powierzchni, powiedzmy jakoś tam słabo, ale oświetlone. No i byłem w stanie odczytać informacje, włącznie nawet z jakimś tam sposobem przygotowania, więc no widać było te efekty, widać było, że to rzeczywiście działa, że to rzeczywiście się rozwija. Skróty Siri to już wspomniałem, do każdego z trybów można ustawić swoją komendę własną. No i teraz wchodzi, jeszcze nie po polsku, ale lokalizacja Seeing AI na różne języki, co jest o tyle istotne, że opisy obrazów, które możemy z tej aplikacji uzyskać, będą też teraz pokazywane w naszym języku. No niestety dalej nie mamy rozpoznawania złotych polskich. Tutaj się nam wychyla Cache Reader, który co prawda wszedł do obiegu jakoś pod koniec zeszłego roku, więc może o nim już mówiliśmy tak przy okazji, że końcówka roku, ale w tym roku on rozwinął też skrzydła na obu platformach i to jest moje osobiste odkrycie roku, bo to jest aplikacja, która swoje kosztuje.
1: To jest ta droga jakaś taka, tak?
0: Co tam tak, kosztuje? Ale ja płacę za nią chyba 3 zł na miesiąc, bo się zdecydowałem na tą opcję subskrypcyjną. I ona działa bez pudła, to znaczy
1: to
0: ja naprawdę potrafię
1: to
0: być...
1: jest ta czeska
0: tak,
1: jakaś?
0: Nie, to jest ta czeska. Ja potrafię być w bardzo zatłoczonym miejscu, typu jakaś stołówka, typu jakiś pub. Potrafię wyciągnąć ten telefon, włączyć aplikację jakoś tam, powiedzmy, że ledwo słyszę syntezator, ale aplikację włączę. I nakierować na banknot i ja w bardzo krótkim czasie otrzymuję dobrze rozpoznany wynik. I to jest jeszcze przekazywane jako informacja wibracjami. Więc jestem w stanie po wibracjach się zorientować, jaki to nominał, więc nie muszę nawet słyszeć telefonu. Więc do jakichś takich, do zapłacenia właśnie w jakiejś restauracji, w jakimś barze, jest to jak najbardziej aplikacja przydatna i super to działa. Więc tutaj naprawdę aplikacja, która jest warta swojej ceny moim zdaniem, bo rzeczywiście dobrze działa. No a tak.
1: I co? Ja myślę, że aplikacje, to znaczy, no chyba skończymy temat aplikacji, natomiast no, jest jedno, znaczy dobre, no, że naprawdę coraz więcej aplikacji, i to nie chodzi, że coś się nie wiadomo, co stało w zeszłym roku, ale tak już ogólnie na przestrzeni lat, naprawdę nie jest, no może przesadzam, ale nie jest tak prosto znaleźć aplikację niedostępną albo taką, której się nie chce używać, że się na coś cieszymy, instalujemy, no i trzeba wywalić. Są takie programy oczywiście dalej, ale myślę, że jest ich coraz mniej.
0: Z pewnością to, ale pewne jest też to, że dużo więcej słyszymy teraz o tym, że takie aplikacje, no ja to nazwę roboczo, użyteczności publicznej, czyli usługi, które są popularne, z których wiele osób korzysta, widzących i ogólnie jakby populacji, stają się dostępne.
1: Znaczy właśnie użyteczności słyszy... publicznej to ja nie wiem, bo to tak to są, mi się kojarzą z tymi wszystkimi państwowymi. Zobaczymy teraz jak te e-recepty i to wszystko, zupełnie się tym nie interesowałem jeszcze, jak to tam działa. Powiem szczerze, nawet nie wiem jak to z iOS-em, ale być może masz na myśli, chociaż może źle ciebie zrozumiałem, te usługi takie powszechnego użytku, jak tam te wszystkie Instagramy, o tym mówiłeś?
0: Też,
1: tam
0: Twitter, tak, też Skycash, news z początku roku, Skycash, który
1: Tak,
0: to stał bardziej dostępny. Portal pasażera, który na Androidzie wygląda całkiem okej. Okay. Do sprawdzenia jakiegoś tam rozkładu czy czegoś. Tam jeszcze ta druga aplikacja PKP. iTaxi oczywiście dalej się gdzieś tam rozwija.
1: Na Androida tym razem, też, tak? Poszli tak, w Androidzie na rozwój na Androidzie.
0: Tak, to
1: i
0: o
1: też
0: tym możemy powiedzieć potem. Ale dużo tych takich usług właśnie mobilnych gdzieś tam, no widzę, że coś się w nich dzieje.
1: Tak, no Skycache rzeczywiście działa naprawdę bardzo dobrze, to znaczy można bez problemu teraz, znaczy wcześniej można było też kupić, ale tam był problem z pokazywaniem biletu, a teraz te bilety można bez problemu pokazać i wiele rzeczy. No tam Skycache jest taki modułowy, on jest trochę głupi, bo on pewne moduły jak samoloty albo taksówki, coś tam, to on uruchamia taką stronę internetową i to jest takie już niezbyt dostępne, tak jak banki mają te swoje sklepy, parkingi, czy tam jakieś kupowanie za punkty różnych rzeczy, no, te bankujesz, kupujesz, to różnie się te programy nazywają w różnych, w mBanku, czy w Santander, czy gdzieś. No i to jest tak, że to już potem są takie przekierowania i to już niestety jest takie półdostępne, albo na tyle uciążliwe, że z tego raczej nie chcę korzystać. Natomiast no, te podstawowe funkcje biletowe Skycache'a, szczególnie kupowanie biletów Intercity, bo jak z regionalnymi, jak z wyszukiwaniem, to do końca nie wiem, jakiś tam miałem problem. Ale bardziej techniczny z aplikacją niż z kupowaniem, niż z dostępnością, no to te Intercity bez problemu można w Skycache'u kupić. Ja się też jakoś tam cieszę z rozwoju dostępności na Instagramie. No wprowadzili te specyficzne facebookowe odczytywanie opisu obrazów, które ja akurat lubię, ale no wiem, że ludzie się śmieją z tej facebookowej nomenklatury, no, która jest jaka jest. Ja ją na swój sposób lubię, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z jej mankamentów. Natomiast no, Instagram w końcu się zrobił taki na tyle tak dostępny jak Facebook. To znaczy także przesunięcie palcem lewo-prawo powoduje przejście od elementu do elementu, czyli z jednego posta na drugi post, a wszystkie opcje takie jak polubienie, tam udostępnienie, polubienie, we przejście do profilu, jakieś więcej opcji i tak dalej są dostępne z poziomu pokrętła, czyli nie ma tak jak kiedyś to było w Instagramie na iOS, tak na przykład było jak nie wiem na Twitterze albo na Facebooku dla Androida, że palec lewo-prawo to było przesuwanie po wszystkich elementach wpisu, tak? Czyli że wpierw był wpis, potem data, potem tak, coś tak, tam, to, co jest, potem to, co udostępni, tak
0: wróciło
1: potem
0: na Facebooka na Androidzie, no.
1: Proszę?
0: To, co tak naprawdę wróciło na Facebooka na Androidzie.
1: Czyli dalej jest problem z problem. No z Facebookiem jest
0: tak,
1: ciężko.
0: Tak, to znaczy to jest taka zabawa troszkę w kotka i myszkę, bo Facebook sobie lubi zmienić ten interfejs i tam próbują różnych rzeczy. Raz to jest, raz tego nie ma i teraz chyba w końcu wyszło na to, że nie ma znowu. No więc to jest... No,
1: ale a są jeszcze, nie, no to już nie ma alternatywnych klientów, nie? Facebooka to już nie ma nigdy.
0: Nie, to wszystko są interfejsy alternatywne do strony, jakieś tam touch facebook.com czy jakieś, czyli no,
1: no to jest
0: są one jakoś tam pod stuningowane pod kątem jakichś nowych opcji, jakieś tam niby prywatność i tak dalej, jakieś ulepszenia, ale to wszystko
1: jest... Ale jakby widok jest ten sam, wszystko tak, jakby... Tak. Rozumiem. No także chyba z mojej strony tyle, jeżeli chodzi o iOS.
0: Telegram też. Się,
1: tak, tak, Telegram. Telegram, właśnie, Telegram, który zrobił się, mam wrażenie, nie wiem jak to na świecie, w Polsce wśród części osób niewidomych dość popularny, a to z tego względu, że ładnie się na nim nagrywa wiadomości. Można ich słuchać, potem odtwarzać je w przyspieszeniu. I co? Telegram z jednej strony się zrobił bardziej dostępny na iOS-a, bo podstawowe rzeczy możemy bez problemu zrobić, czyli napisać, wysłać, nagrać, ewentualnie coś tam udostępnić. Natomiast pewne szczegółowe funkcje związane z nie wiem, możliwością usunięcia wpisu, z możliwością przekazania dalej, coś tam, to już niestety dostępne nie jest i to chyba, że to się teraz zmieniło, bo nie sprawdzałem, ale chyba ciągle nie. I to, co zrobili na początku roku z Telegramem, to jest dobrze, tam w lutym czy kiedyś, to poprawili, znaczy poprawili, naprawili i jest teraz, działa to. Natomiast mam wrażenie, że więcej nic się nie zrobiło, nie powstało nowego, jeżeli chodzi o dostępność Telegrama, a mogłoby dla iOS-a jeszcze, co sprawia, że no, ja Telegrama używam z dużą przyjemnością, ale jakby tyle, ile muszę w podstawowym zakresie, a już na przykład jakieś przewijanie, coś, opcji, no to wiadomości, no to nie jest poziom WhatsAppa, który naprawdę jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bardzo takim przyjemnym rozwiązaniem. Ale no polecam jest, Telegrama jak najbardziej też.
0: Okej. Okay. No to co tam?
1: Myślę, Telegram, jeszcze to... pomyślałem, bo, tak, bo jeszcze o jakiejś, tylko teraz mi niestety wypadło o jakiejś, mówiłem o Telegramie, ale czy coś, no nie przypomnę sobie, dlatego przechodzimy do Androida pewnie.
0: Androida. Więc Androidzie przede wszystkim to było news, na którym chyba kończyliśmy naszą poprzednią audycję podsumowującą i zaczniemy tą, czyli asystent Google, który tak wtedy jeszcze jak robiliśmy ostatnie podsumowanie, to on krążyły informacje, że już wchodzi, że niektórzy już go mają, niektórzy nawet już go mieli okazję przetestować i chyba jakoś dwa dni, tydzień, maksymalnie tydzień, więcej nie, po naszej audycji on wszedł.
1: Właśnie nie pamiętam, czy to był tydzień, czy to był ten sam dzień i jak
0: bardzo
1: w nocy.
0: Właśnie możliwe. Tak, to było też bardzo, bardzo możliwe, że na drugi dzień już się tym bawiłem. Albo zaczęli po prostu ogłaszać, a u mnie to weszło dopiero po jakimś czasie. No w każdym razie był to wielki hit. Dużo osób na to czekało. A jak jest? Mogło być lepiej, szczerze mówiąc.
1: Tak. Ja mam wrażenie w ogóle, że na początku było, może to jest efekt nowości i takiego wow, ale że na początku było lepiej niż jest teraz. To znaczy, ten Google Assistant jest ciągle poprawiany i ja jakoś nie bardzo, no ja oczywiście zaraz odpowiemy o tych pewnych różnicach, bo na Androidzie na pewno jest, no Android ma do większych, Android ma większe możliwości, ten Google Assistant więcej, na więcej pozwala tak w telefonie. No ale na przykład ludzie czekali, a nie doczekaliśmy się, a było obiecywane, że Google Assistant dość szybko, szybciej niż później pojawi się, wcześniej niż później pojawi się we wszelkiego rodzaju innych urządzeniach, czyli w telewizorach i w głośnikach, i w głośnikach. I o ile telewizory z Androidem, no część ludzi ma, ale z racji udźwiękowienia, no dużo niewidomych poszło w te Samsungi, o tym też coś tam powiemy, chociaż to nie jest taka stricte nowość, to te głośniki Google Home, czy w ogóle inne głośniki inteligentne różnych firm, tam JBL, Sonos ma mieć Google Asystenta i też obiecanki, a jakoś Sonos z samym Googlem się nie może dogadać do końca i w Stanach tego Google Asystenta jeszcze nie ma, a szkoda, bo to jest też jedno z bardziej dostępnych aplikacji i w ogóle systemów takich, nawet jedno, jeżeli nie multiroomowych, to jedno głośnikowych, ten Sonos to też rzecz warta uwagi tak przy okazji. Tam też nie ma tego Google Asystenta, a szkoda, bo to by bardzo nam pomogło. Z jednej strony w sterowaniu telefonem, czy pisaniu wiadomości i pewnych różnych, no właśnie korzystaniu z dyktowania i ze sterowania telefonem. Z drugiej strony w pozyskiwaniu, już nie mówię o inteligentnym domu, jak to się szumnie nazywa, cokolwiek by to miało znaczyć albo nie znaczyć, o jakimś tam sterowaniu Spotify'em z innego urządzenia, sterowaniu Netflixem, ale też pozyskiwaniu jakichś informacji z Wikipedii albo nie wiem, sprawdzeniu typu siedzimy sobie, mamy głośnik i pytamy się na przykład, nie wiem, piszemy artykuł, coś nam jest potrzebne, no właśnie tak jak tutaj i pytamy, kiedy został wprowadzony Google Asystent w języku polskim i się dowiadujemy tak od razu, bez problemu. Mhm. I takie encyklopedyczne szczególiki, albo kiedy umarł ktoś tam, kiedy ktoś prawda, został tak. prezydentem, kiedy przestał. To o ile z bardziej skomplikowanymi kwestiami Google Asystent ma ewidentne problemy, to takie rzeczy właśnie, kiedy ktoś coś, kiedy został, kiedy przestał, kiedy umarł, kiedy są czyjeś imieniny, w jakich latach tam wypadła nie wiem, tam pielgrzymka papieża jakiegoś tam, gdzieś tam, albo wojna, kiedy się skończyła wojna tam w Iraku, albo zaczęła w którymś roku, no to tutaj bez problemu możemy szybko się tego dowiedzieć. No i to akurat działa po polsku, po angielsku, ale to raczej działa w miarę dobrze. Natomiast stabilność tego Google Asystenta jest taka, bym powiedział, no różna i nieprzewidywalna, prawda? Różnie to działa.
0: Ja Cię powiem więcej, że a propos tych faktograficznych takich danych i sprawdzania takich właśnie rzeczy z Wikipedii, to miałem ostatnio taką sytuację, że rozmawiałem z kimś i ta osoba podała mi nazwę jakiejś potrawy chyba w języku obcym i ja nie zrozumiałem do końca tej nazwy i ją usłyszałem tak fonetycznie i nie za bardzo sobie z tej fonetyki potrafiłem rozpracować pisownię. I tam próbowałem się z mamą szukać tej potrawy, żeby się przyjrzeć jakiemuś przepisowi, jakimś zdjęciom. No i tak jak ja to zapamiętałem i jak moja mama zapisała, tak nie potrafiliśmy tego znaleźć. I ja zadałem pytanie w tym języku asystentowi Google i on to od razu rozpoznał z mojej wymowy, o co mi chodzi. Pokazał mi pisownię i pokazał mi wszystko z Wikipedii. Zdjęcia, jakieś tam opisy i to było rzeczywiście to. Więc nawet w takiej sytuacji jest to bardzo pomocne.
1: Tak, językowo właśnie, jak jest w jakimś tam języku jakieś słowo, coś tam.
0: To też.
1: Jest całkiem...
0: I ten tłumacz, który ostatnio wszedł, on jest też bardzo fajny. bo mimo, że on tam potrafi przerwać, gdzieś nagle przestać słuchać, to fajne z nim jest to, że on się zatnie w tym trybie i dopóki ja mu nie powiem stop, to on będzie cały czas, cokolwiek nie będę chciał, o cokolwiek nie będę chciał go zapytać, to on będzie zawsze tkwił w tym trybie tłumacza.
1: Ale jak to właśnie, o tym mało wiem, jak to się włącza?
0: Wiesz co, powiedz mu, tłumacz na język, powiedzmy, nie wiem, hiszpański, albo bądź moim tłumaczem na język tam portugalski. I on w tym momencie ci powie, dobrze, od teraz będę tłumaczył. I teraz każde zapytanie, które mu posyłasz, albo w języku źródłowym, albo w docelowym, jest interpretowane jako do przetłumaczenia. Jeżeli powiesz coś po polsku, to wyjdzie po hiszpańsku. Jak powiesz coś po hiszpańsku, wyjdzie po polsku. Dopóki nie powiesz mu, przestań tłumaczyć.
1: O,
0: No i to jest bardzo poręczne, co by nie mówić, bo tłumacz Google owszem jest.
1: Tak, nawet jak to jest bardzo takie... tłumacz Google jest, ale to on tak, nie wiem, ja zawsze miałem... No niby to jest prosta aplikacja, ale ja z nią zawsze miałem jakieś problemy. To znaczy nie, że sobie z nią nie radziłem, ale coś sprawiało, że nie chciało mi się jej na iPhone'ie używać do końca.
0: Czy tam zawsze trzeba wejść w ten tryb tego mikrofonu, bo on tam jest, tylko trzeba wejść w tryb, trzeba kliknąć w odpowiedni mikrofon, bo są dwa, do mojego języka i do języka mojego rozmówcy. I tam coś jeszcze się może posypać, a to jest najprostszy mechanizm jaki jest. Wydajesz komendę i od tego momentu włącza się pętla. Reaguje tylko na te dwa języki i w tych dwóch językach tłumaczy. Nie chcesz, kończysz pętlę i to może trwać po prostu wieki. Ja mogę zamknąć asystenta, otworzyć go za jakiś czas znowu i od razu mogę zacząć rozmawiać. To jest bardzo poręczne.
1: I to jest tak, że on, jakbym jednym ciągiem coś puścił, jakieś audio, to on by się zaciął albo by to wyświetlał?
0: Nie próbowałem, szczerze mówiąc, ale obawiam się, że on ma jakiś limit. On ma jakiś limit, po którym po prostu przestaje już słuchać. Myślę, że też się więcej spodziewałem po tych różnych takich jakby, no nie wiem, to się rozszerzenia czy umiejętności.
1: W Alexie są te skille, nie? A tutaj coś jakoś tam inaczej. To powiem szczerze, subskrypcję płatną Radia Tok FM, więc powinno mi to działać. Niby jest jakaś tam aplikacja, coś na Google Assistant. Ja to włączyłem, nic nie umiałem tym zrobić, więc nie wiem, może złe polecenia, złe coś, ale jakoś nie bardzo wiem,
0: właśnie co by... One są bardzo takie, mam wrażenie, jakby ktoś się bardziej bawił tym asystentem, niż rzeczywiście tworzył taki produkt, tak jakby głosowy interfejs do produktu, bo coś tam można, ale to są takie bardzo... Bardzo takie zabawki, tam nie da się naprawdę wydać
1: zabawki
0: polecenia.
1: Tak, albo w ogóle takie wszystko, ale w Siri mam wrażenie, to jest też tak pomyślane, chyba że to są takie po prostu reklamy, nie wiem, te artykuły, jak się czyta różne artykuły, że na przykład prędzej Siri, można powiedzieć, wyświetl mi najpopularniejsze utwory z czegoś tam, czy jakąś tam playlistę z czegoś tam. Swoją drogą można w końcu z Siri, Spotify'em sterować, że nie tylko z Apple Music, ale właśnie ze Spotify'a. Ale kiedy chcesz powiedzieć, że otwórz jakąś tam płytę albo piosenkę z jakiejś tam płyty ze Spotify'a, to na przykład, to jest ogólna uwaga, to nie dotyczy Google Assistenta, chociaż trochę dotyczy Google Asystenta, to te wszystkie interfejsy się gubią. Co jest płytą, co jest piosenką, a co jest jeszcze, że ze Spotify'a na przykład, no to on, no teraz trochę wymyślam, chociaż nie wymyślam, bo podawałem może nie ze Spotify'a, ale chciałem głosowo, bo sobie autoryzowałem, uruchomić Netflixa poprzez Google Asystenta. No i raz zaczął mi odtwarzać film, innym razem szukałem jakiegoś filmu, no to go nie znalazł, a wiedziałem, że na Netflixie jest. Potem coś powiedziałem, film, już nie pamiętam, czy powiedziałem, że z Netflix, czy z mojego tam tego, na nazwy mojego tego pokoju, źródła odtwarzania, no to mi rozpoznał, że ten Netflix albo to źródło to wprowadził jako w tytuł, nie? I wyświetlił, bo on Google tak robi, że on potem w takiej przeglądarce wyświetla wyniki, tak? No i sobie wymyślił, że niech będzie... nie znajduje filmu Wołyń Netflix, nie? A to Netflix to miało być, że na Netflix ma otworzyć. No i tutaj tak. I być może to rzeczywiście trzeba wydawać inne polecenia jakieś tam, no ale niby to miało być takie bardzo elastyczne, że mogę powiedzieć tak, albo tak. I czasem to faktycznie działa zadziwiająco dobrze, ale mam wrażenie, że działa to gorzej niż, nie wiem czy gorzej, ale nie działa to szczególnie lepiej niż na początku sobie myślałem. Tak samo gdzieś tam usuwanie jakichś przypomnień, coś tam, bo to potem pewne rzeczy się, jak on sobie nie radzi, to wyświetla pewne kwestie w takiej właśnie przeglądarce i to trzeba sobie przeczytać, bo tam są czasami okienka dialogowe, których on nie czyta na przykład, że tam trzeba coś usunąć, potwierdzić, bywa tak czasem też. Ale ogólnie
0: dużo interakcji wizualnej To mnie troszeczkę martwi, że po prostu tak, lubię asystent głosowy. Ale jednak najważniejsze rzeczy, czasami nawet najważniejsze dane, które mógłby spokojnie przeczytać, on nie wyświetla. Wyświetlam coś tam. Nic nie czyta, tylko trzeba ręcznie to tam wejść w interakcję z tym. No i to, że te właśnie aplikacje są bardzo mocno ograniczone. Pamiętam, że weszła współpraca jakaś tam z pyszny.pl. To też się bardzo ucieszyłem, że mogę w końcu zamawiać jedzenie przez asystenta. Po czym się okazało, że tylko ulubione dania w ulubionych restauracjach. No i to jest trochę, moim zdaniem, nie to, o co w tym wszystkim chodzi, bo... Mm-hmm.
1: To znaczy, wiesz, gdyby to działało jeszcze, to byłoby super, tylko ja się obawiam, że te ulubione dania w ulubionych restauracjach, że i tak się posypie.
0: Bardzo możliwe, ja nawet tego nie testowałem, bo nie mam takiego, po prostu w ten sposób nie używam tych aplikacji, że zamawiam w jednej restauracji jedno i to samo. Natomiast
1: I też pytanie, czy ulubione dania twoje, czy ulubione dania, czyli takie najbardziej polecane przez restaurację?
0: Nie, to rzeczywiście tam można powiązać swoje konto i tam pododawać, bo tam jest opcja dodawania do ulubionych, zdaje się, jakieś tam rzeczy, więc to jakby no nie ma problemu, ale po prostu samo to, że nie mogę w pełni jakby obsłużyć tej aplikacji. W ten sposób.
1: No dobrze, a samo sterowanie Google Asystentem, sterowanie telefonem androidowym, bo z iOS-a, no to wiesz, z jednej strony fajnie, możesz nawet niby tam napisać coś, wiadomość, ale i tak kończy się ostatecznie no, wklepaniem tej wiadomości do, jakby wdyktowaniem tej wiadomości do pola edycyjnego i wysłaniem jej ręcznym przez nas, no bo to są pewne ograniczenia iOS-a na przykład, nie? Gdzieś tam. Mhm. A jak to wygląda w Androidzie?
0: Nie, da się pewne rzeczy zrobić, da się zadzwonić, da się wysłać SMS-a, da się włączyć, wyłączyć pewne ustawienia, Wi-Fi, Bluetooth. Ma się dać w przyszłości wyłączyć i włączyć TalkBacka. Ale to jest taka funkcja legenda, w sensie ona u niektórych działa, u niektórych nie. Niektórzy mówią, że to jest kwestia tego, że po angielsku, niektórzy, że Android 10, ale niektórzy mówią, że na 9 też to działało. I to tak... Że tylko na pikselach, że nie na pikselach.
1: Wiesz, no generalnie na pewno bardziej, im bardziej po angielsku, tym będzie to część lepiej działać. I to jeszcze pewnie najlepiej, jak ten byłby tylko język angielski. Tak podejrzewam, tak, znaczy, ale...
0: Na razie doprowadziło kilku użytkowników w Polsce do tego, że odpowiada asystent, że dobrze, włączam TalkBacka albo wyłączam, ale nic się nie dzieje, nie widać żadnej zmiany, więc coś tutaj jeszcze nie działa. Natomiast...
1: No można fajnie przypomnienia tworzyć, tak. Notatki chyba też. Jakieś.
0: Tak, budzik można ustawić.
1: Notatki w iOSie nie działają, ale przypomnienia można.
0: Tylko wiesz co, tak naprawdę to już było wcześniej. To się nazywało tam jakiś Google Now czy coś takiego wcześniej przed asystentem. To było tak, sterowanie głosowe a Siri. I te same rzeczy dokładnie się dało robić za pomocą.
1: Ale kiedyś tylko po angielsku, nie? W Google Now.
0: Nie, po polsku też.
1: Nie? Aha, można było, że tam przypomnieć.
0: Po polsku dało się dzwonić.
1: Aha,
0: dzwonić no się na pewno dało, budzik chyba się dało ustawić, SMS-a napisać, nawet się dało wysyłać wiadomości przez WhatsAppa, aplikacje mogły się jakoś z tym Google Now integrować, to było oczywiście dużo prostsze, mogłeś sobie wprogramować tam chyba 3 komendy per aplikacja i tak to szło, ale jakieś już tam to było takie rozszerzalne.
1: Aha, czyli takie jest w praktyce to tak aż tak ten Google Asystent rozumie?
0: Nie mam takiego wrażenia. Oprócz tych funkcji, które teraz doszły, to jakieś tłumacze, te właśnie sprawdzanie rzeczy z Wikipedii, te rozszerzenia właśnie teoretyczne, które tak naprawdę, no, jak dla mnie to wiele nie wnoszą. Bo na przykład, eSky, to było to jedna z pierwszych integracji. I w eSky'u prosiło się o jakieś tam wyszukanie połączenia.
1: To eSky to jakiś lotniczy jakiś?
0: Tak, to jest agregator różnych tam lotniczych ofert i wyszukuje najtańszą ofertę lotu. To zamiast przeczytać tą ofertę lotu najtańszą, to wszystko trzeba było właśnie na ekranie czytać. Natomiast jeszcze inna rzecz, to też jest sterowanie muzyką, można wywoływać właśnie, tak mówisz, Spotify'a lub YouTube'a, to jest czasem bardzo poręczne.
1: I tak, to prawda, że możesz tam coś tam, że otwórz z YouTube albo otwórz ze Spotify, ale to znowu to też działa, czasem nie działa.
0: Tak, lub muzykę Google, ale tak naprawdę tylko te trzy serwisy, aż teraz mamy Tidala, którego Plus mi zaoferował w ofercie mojej. I tym Tidalem już nie mogę sterować za pomocą asystenta Google. Nie da się wprosić.
1: No, a ja na przykład Tidalu jestem zły, że nie mogę przełączać Google asystentem, ale to Siri też ma z tym problem. Przełączać źródła, czyli przełączać na przykład, żeby coś grało raz na iPhonie, raz na moim głośniku z Google z Chromecastem, a raz na telewizorze. Nie umiem, że graj tam, nie wiem, w biurze, czy w salonie, czy przełącz na coś tam. Nie rozumiem tego. Może nie wiem, po angielsku, to... nie wiem, ale no ja nie umiem tego zrobić.
0: Natomiast to, co jeszcze też fajnie działa, to jest włączanie stacji w TuneIn Radio. I to na Androidzie działa bardzo fajnie, o ile oczywiście rozpozna nazwę i tak dalej, ale jak chcesz szybko włączyć jakieś radio, to po prostu proszę asystenta i on to radio włącza. I to jest super. Mhm. No, oczywiście jakieś zabawy, jakieś opowiadanie dowcipów, którym ludzie się bardzo bawili, jakieś tam piosenki. No to
1: można sobie na YouTube'a filmiki robić, tak jak tam kiedyś na początku były po angielsku jakieś te dialogi Alexy z Googlem albo tam z Siri.
0: Jest to zabawne, żeby się pobawić na początek, ale tam jest, że mała baza tego, to jeszcze można się tym znudzić po prostu po jakiejś chwilce, ale ogólnie tak wygląda ten asystent. Wyobrażałem sobie, że będę z niego częściej korzystał.
1: Tym bardziej, jak się mówi, jak się wydaje, że Google niby tyle o nas wie i wszystko może przełknąć, przetworzyć i spożytkować. I pewnie może to faktycznie tylko właśnie dla języka angielskiego, angielskiego interfejsu, angielskich maili i tak dalej, angielskiego, tego amerykańskiego tam obszaru geograficznego. Może on tam po prostu szaleje i może, no i może więcej. Nie wiem, ale nie jest to takie... Też
0: natomiast
1: myślałem,
0: to, co fajnie też działa, to muszę przyznać, że można wpiąć język pierwotny, język pierwszy, drugi i trzeci. I to rzeczywiście działa. Mogę mu wywoływać komendy w dowolnym
1: trzeci, języku. Nie wiem, ale pierwszy, drugi...
0: Tak, ja mam trzy języki ustawione i to działa.
1: Czemu się różni, że w sensie, że jak pierwszy, znaczy, że pierwszy to jest pierwszy, no w drugim ten i co, a trzeci to po prostu, że...
0: Nie, po prostu on reaguje na komendy w dowolnym języku z tych trzech.
1: Z tych trzech.
0: Tak. I naprawdę mogę go zapytać, która jest godzina w każdym z tych języków i dostanę wtedy w stosownym języku odpowiedź. I to działa.
1: Tak, no przypominam, mówiłem, to jak ktoś nie chce, to rzeczywiście to głosowo działa dobrze, że wpierw podajesz, przypomnij mi coś tam, pyta o której, czy w sensie w jaki dzień, mogę odległy dzień podać i okej, przypomnienie tam ustawione. Gorzej potem z wyświetlaniem tego, z edycją, z usuwaniem, bo to jest taka głupia lista.
0: Z Gmailem też to chyba to nie działa. Z Gmailem jest jakaś integracja, ale to jest o tyle
1: przypomnienia to
0: uproszczone,
1: one są tak bardziej, chyba one są wewnątrz jakoś,
0: tematu
1: w Google,
0: nie można ustawić.
1: W tym asystencie. A Gmaile, maile, tak, to tam są jakieś problemy.
0: Nawet tematu nie można ustawić, po prostu wysyłasz domyślnie maila bez tematu, którego treść też dyktujesz, a do dyktowania niestety maili asystent jest dość słaby, co by nie mówić.
1: Tak, to prawda. Tak samo do dodawania do Google Keep, coś tam, to są takie, no właśnie, to tak tam... Tak,
0: ale a propos jeszcze asystenta, no to tak można dorzucić, że rzeczywiście w tym roku zadziałało dyktowanie znaków interpunkcyjnych po polsku.
1: O właśnie, to rzecz nie związana z Google Asystentem tak bezpośrednio w sumie, ale z ogólnym dyktowaniem z całym systemem Android, prawda?
0: To prawda. Różne opinie słyszałem na temat
1: tak bez
0: jakości.
1: Bez rozgłosu.
0: Tak, jakości dyktowania po tej zmianie. Czyli że kiedyś to dyktowanie Google rozpoznawało lepiej, pewne...
1: No bo zawsze się szczyciło, nie? Google zawsze to dyktowanie miało dobre.
0: Tak, i rzeczywiście nawet jak ktoś powiedział Tyflo Podcast, to ten Tyflo Podcast był rzeczywiście poprawnie napisany, bo on się tam z czegoś uczył, z czegoś tą wiedzę łapał, jakieś nawet nazwiska mniej spotykane, rzadziej. To też dawał radę, a ponoć od tego czasu, kiedy ta interpunkcja weszła, to się pogorszyło. Ale ja też za mało dyktuję, żeby o czymś takim... powiedzmy sądować, natomiast rzeczywiście miałem już jakieś sytuacje, gdzie chyba miałem, że nie rozpoznawał tych nazwisk, które ja mu dyktowałem na przykład, ale rzeczywiście dyktowanie z interpunkcją jest i to jest super, to jest bardzo mile widziana zmiana.
1: No a co TalkBack? Co z TalkBacku słychać?
0: TalkBack, no właśnie, już troszkę o tym wspomnieliśmy, ale TalkBack niestety w tym roku się nie popisał. Po pierwsze, funkcjonalność funkcjonalnością, bo jedyna w sumie nowa funkcja, jaka weszła, to, no dobrze, może dwie. Jedna to było przeszukiwanie ekranu i to jest rzeczywiście fajne, bo to się przydaje, zwłaszcza na stronach
1: internetowych. Czyli to jest coś takiego jak ten VoI, tak? Na iOSie i na Macu, tak?
0: Bardziej nawet F. Po prostu chodzi o to, że mogę wpisać dowolną frazę i przeniesie mnie do pierwszego elementu na stronie albo na ekranie, który zawiera
1: i jak to się robi? Jakimś gestem? Jakiś gest jest?
0: Tak? Nie, to się wybiera z menu. Znaczy, chyba da się przypisać też gest, ale to jest normalnie opcja w menu. To jest problem Talkbacka. W Talkbacku nie przychodzą żadne nowe gesty. W Talkbacku dochodzą opcje w menu. Ewentualnie z możliwością przypisania gestu z tych, które są dostępne. Natomiast druga rzecz, no to, że rozbito tą szczegółowość, bo tam kiedyś były w szczegółowości na stronach takie bloki, że nagłówki i punkty orientacyjne, elementy sterowania jako takie ogólne, wszystko co jest związane z formularzami, czyli i przyciski, i pola formularza, i pola edycji, i jakieś tam przyciski opcji. Teraz to jest wszystko bardziej porozbijane, można w menu te pojedyncze różne elementy przełączać. Natomiast to by było na tyle, jeśli chodzi o Talkbacka w 2019. Wyszła jeszcze druga wersja, która dodała tak naprawdę kosmetykę, bo jakichś więcej takich podpowiedzi z poradami, jakieś tam, że tu działania Talkback dostępne, tu jakieś tam opcje edycji dostępne. I to jest z jednej strony ważne, z drugiej strony jest mnóstwo ludzi to denerwuje, bo sporo użytkowników jest już na tyle zaawansowanymi użytkownikami, że takie komunikaty bardziej przeszkadzają niż pomagają, a nie bardzo się je da wyłączyć. Albo niektóre z nich się da, ale nie wszystkie. No i problem polega na tym, że to by było w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o Talkbacka. I to były dwie aktualizacje na cały rok, gdzie zazwyczaj były minimum 3, jak nie 4.
1: Android 10 jako taki z dostępnością tak nie wnosi.
0: To jest tak, to jest osobna sprawa, że on, no niewiele. To znaczy, jak da się włączać usługę dostępności z klawiatury, jest na to skrót. I to jest pozytywna zmiana, na pewno. Jest też jakoś tam lepiej udźwiękowione to okienko, bo Android, jak się uruchamia na nim usługę dostępności po raz pierwszy, to wyświetla taki komunikat, że za chwilę włączysz usługę dostępności, naciśnij ponownie i przytrzymaj klawisze głośności, aby tam kontynuować. No i kiedyś to okienko po prostu wyskakiwało i nie było to nijak odczytywane, osoba niewidoma nie wiedziała, co się dzieje. Teraz to ma być niby gdzieś odczytywane i ma to działać. Ale poza tym to raczej nic nie ma. I nawet na Google I.O. niestety chwalił się Google tym, co już osiągnął, zamiast tym, co ma do zaprezentowania. I to wszystko tak wyglądało troszkę zarówno na chyba CSUNie, jak i na I.O. No, rewelacji nie było. Nie było jakiejś rewolucji, nie było, jeśli chodzi o Talkbacka, nic niestety.
1: A jeżeli chodzi, bo zaraz będziemy mówić o pewnej rewolucji, ale jeżeli chodzi o konkurencyjne rozwiązania, czyli Shine Plus oraz o Samsung Voice, coś wiemy w ogóle? Coś
0: Shine rozwija? Plus wyleciał ze sklepu Play na przykład. To jest taka nowość. Już go nie ma. Nie wiem, czy to producenci go zdjęli, czy Google wyrzucił. Bardzo możliwe, że Google, bo Google ostatnio rozprawia się dość ostro i zasadniczo z aplikacjami, które nie są skompilowane pod tą architekturę 64-bitową. A teraz jest to wymagane, no w związku z czym Eloquence na przykład ucierpiał na tym i wyleciał. No i prawdopodobnie Shine Plus podzielił jego los, no i nie mamy już tej aplikacji w sklepie Play. Natomiast Voice Assistant, no nie słyszałem, żeby tam coś nowego weszło, ale mogę się mylić, bo też Samsunga nie mam.
1: Niestety, ja też próbowałem, czytałem, ale też nic nie znalazłem, więc obawiam się, że oni kiedyś to zrobili, zarzucili i to jakoś tam działa. No i to nie najgorzej, ale nic
0: widać,
1: nowego.
0: Jeśli chodzi o wsparcie pewnych standardów, które już Google wprowadza, jakichś API dostępnościowych, jakichś tam konkretnych technik tworzenia aplikacji, ten Voice Assistant za tym niestety nie nadąża. No a szkoda. Możliwe też, że jakieś nowe opcje doszły, ale Samsung je tak słabo dokumentuje, że ciężko do nich dotrzeć, więc no, to jest to też, musimy to gdzieś wliczyć w zakres błędu, który mogłem popełnić. Ale nie. W tych kwestiach nie ma nic nowego.
1: Natomiast ten rok dla użytkowników systemu Android w Polsce, w ogóle chyba na świecie,
0: ogóle,
1: ale też
0: tak,
1: w Polsce
0: tak.
1: Jest, bo nie wiem, to chyba na świecie tak w ogóle się ten program, o którym zaraz powiemy, też zrobił, czy popularny wcześniej nie był, czy...
0: Tak, dokładnie.
1: Nie jest tak, że... To jest rok czego? Co się stało w tym roku?
0: Komentarz screenreadera. Który u nas w Cyfropodcaście się pojawił gdzieś początkiem kwietnia. Dzięki podcastowi Arka Świętnickiego. I też Arek przetłumaczył go z chińskiego na angielski. Za co tutaj wielkie ukłony. Teraz
1: bo okazuje się, że poza TalkBackiem jest chiński skill reader w podstawowej wersji bezpłatny, tak płatny, który tak. oferuje niesamowite, no można tak powiedzieć, w stosunku do TalkBacka, no tak, oferuje dużo więcej i no jest od niego po prostu dużo lepszy.
0: Pod wieloma względami, tak? Pod pewnymi nie, ale w dużej mierze masz rację, bo przede wszystkim jest szybszy. Jakoś tak został zaprogramowany, że po prostu szybciej działa z Androidem i to już nieważne jaki model, po prostu czuć tą przesiadkę i ja to najbardziej czuję, jak teraz wracam do TalkBacka.
1: Czyli tak bardziej coś jak tak lekko jak iPhone działa, jak iOS?
0: Tak,
1: jak VoiceOver?
0: Tak, mniej więcej w ten sposób. Zresztą mogę ci tu pokazać nawet, bo mam tutaj mój telefon. Odblokuję go i mogę w tym momencie to jest mniej więcej tego typu prędkość.
1: Mhm.
0: Więc jest to rzeczywiście w porównaniu z TalkBackiem dość mocny wzrost. No poza tym dużo takich funkcji właśnie, że tam gdzie deweloper sobie nie poradził, tam sobie musi poradzić screen reader, czyli jakieś przeglądanie aplikacji według węzłów. Ja nie miałem pojęcia nawet, że aplikacje na Androidzie mają węzły, bo nie jestem programistą. Teraz już wiem, to jest troszkę jak w NVDA, że możemy po prostu pewne węzły zwijać i rozwijać i w ten sposób docierać do różnych elementów aplikacji, które z jakichś przyczyn są ukryte przed normalnym fokusem screen readera. Jest OCR, który może zarówno rozpoznawać pojedyncze elementy, jakieś powiedzmy teksty na zdjęciach, które są na Facebooku albo na jakimś innym miejscu, jak i może on też przeskanować cały ekran i możemy wtedy klikać nawet w aplikacjach, które z natury nie są dostępne, typu jakieś gry, typu jakieś nietypowe widoki kalendarza i tak dalej. Duże opcje personalizacji, bo mamy i tematy dźwiękowe, motywy i mamy API do wtyczek, które nie do końca jest jeszcze jasne. Właśnie to jest z komentarii pewien problem, że rozgryzanie tego, co ten program potrafi, to jest poniekąd jakby praca zbiorowa, bo program był wydany oryginalnie dla chińskiego rynku po chińsku, z dokumentacją po chińsku, z interfejsem po chińsku. Więc tłumaczenie go teraz i lokalizowanie tutaj na nasze języki zajmuje czas. Dopiero teraz jakoś chyba w Sylwestra czy w Nowy Rok powstał pierwszy manual taki pełniejszy, pełna instrukcja taka po angielsku. Polska od jakiegoś czasu już jest, tutaj Jacek Nowacki się bardzo angażuje z tłumaczeniem tego na język polski, zarówno interfejsu, jak i sporządzania instrukcji. Gdzieś powiedzmy krążą te różne rzeczy, ale to jest wszystko działalność tak naprawdę społeczna użytkowników. Nie ma tak naprawdę strony oficjalnej tego programu. Jest forum, które jakoś tam się rozwija, ale jeżeli ktoś liczy na stronę, z której można po prostu ściągnąć najnowszą wersję, w sensie strony, którą jak wpiszesz się w Google komentarz screen reader, to ona wyjdzie w wynikach, bo to, że są osoby, które tam jakimś własnym sumptem umieszczają te instalatory na swoich stronach, to dobrze. Tylko trzeba o tym też wiedzieć. To jest taki program, w którym dużo trzeba wiedzieć od ludzi. Jak go kupić? Przez PayPala. Gdzieś tam link do PayPala już jest teraz w programie, więc można gdzieś tam się dokopać, ale też często ludzie o to pytają. Skąd ściągnąć? Z Telegrama najlepiej. Z kanału na Telegramie. Jakieś wsparcie? Najlepiej Telegram, albo jest forum rzeczywiście. I tak naprawdę, gdyby nie społeczność, to nie byłoby wiadomo wielu rzeczy. My te funkcje tam sami rozpracowywaliśmy. Ale właśnie, jest API do wtyczek, można pisać różne wtyczki, rozszerzenia. Jakieś takie mini programy. Jest możliwość nawet edytowania słownika, jak tam różne rzeczy mają być wymawiane. Duża konfigurowalność gestów, gesty dwuczęściowe, gesty krawędziowe, czyli od krawędzi do środka w prawo albo w lewo i to już tam różne wtedy gesty są wykonywane. Różne rodzaje menu wysuwane tu, tam, takim gestem, innym gestem. Jakieś tam na klawiszach głośności skróty, na czytniku linii papilarnych. Jakieś programowanie, to wczoraj weszła funkcja, programowanie tego, żeby konkretne zadania się otwierały o konkretnych godzinach. Asystent głosowy tak naprawdę, który nie jest jakimś tam, nie jest sztuczną inteligencją, ale można za jego pomocą jakieś klikać elementy, właśnie to, co ma sterowanie głosowe na iOS-ie. Jakieś otwieranie aplikacji,
1: ale
0: teorii dzwonienia, które
1: tak działa.
0: Nie, po polsku też.
1: On,
0: po polsku, tak, bo on się potrafi podłączyć do rozpoznawania mowy Google.
1: Mhm.
0: i potrafi się w tym momencie też z tym porozumieć i jak powiem mu, żeby kliknął w przycisk tam konkretny i on jest po polsku, jest na ekranie widoczny, zostanie ten przycisk kliknięty. Programowanie różnego rodzaju autoklików, czyli kliknij w ten przycisk, potem w ten, potem w ten i programowanie takich scenariuszy, tak naprawdę makr, otwierających różne rzeczy. Mnóstwo jest tych funkcji, aparat fotograficzny cały jest integrowany, który fotografuje rzeczy i je opisuje, albo czytuje z nich tekst, więc możemy w sumie używać tego jako takiego poniekąd seeing AI. Tłumacz wbudowany, że można w locie...
1: Po prostu jakimś, też jakimś z menu jakiegoś, tak? Czy
0: to tak, z menu gest, albo gesty, możemy, do wszystkiego możemy przypisać też gest, to jest też fajne. I potem klawiszami głośności przełączamy, jednym klawiszem głośności przełączamy tryby, drugim robimy zdjęcie.

0: strony, to to wszystko się gdzieś rozpływa i zmywa. I tak naprawdę każdy używa wersji daily, wersji, które wychodzą dzień po dniu, takich snapshotów poniekąd. I one są w większości stabilne, ale czasami się zdarzy jakiś kwiatek. Wczoraj wyszła taka aktualizacja, już jest naprawiona, że nie było widać na ekranie czatów na WhatsAppie z nieprzeczytanymi wiadomościami. Trzeba było wchodzić przez jakiś tam profil użytkownika, kliknąć wyślij wiadomość i tak czytać. Jakieś kiedyś były błędy takie, to tam szybko ludzie pocofali te wersje, że przy przewijaniu list cały program się wykrzaczał. Różne takie błędy, one się zdarzają rzadko, ale bywa tak, że tak się zdarzy i to wtedy się społeczność bardzo szybko wymienia wiadomością, że tak się dzieje i jest to gdzieś tam szybko, tak, są takie krytyczne błędy, to one są dość szybko naprawiane. No tu dodatkowym utrudnieniem jest to, że główny deweloper całego programu jest Chińczykiem, który nie zna angielskiego, więc no jedyna komunikacja, jaka jest uskuteczniana, jest przez jakiegoś translatora, względnie przez osoby, które jakoś tam znają chiński i są się w stanie porozumieć. To na szczęście działa przez tłumacza. Jak odpowiednio w prosty sposób sformułujemy jakąś prośbę, jakiś raport błędu, to wiele da się z autorem programu wynegocjować. Czy jest to bezpieczne? Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy na 100%, no bo musielibyśmy sami przebadać aplikację, jak ze wszystkim. Ale autor zapewnia, że nie ma żadnej intencji, żeby pozyskiwać czyjekolwiek dane. Nawet w tym celu, żeby to jakoś uwiarygodnić, wprowadził taką zmianę w ciągu gdzieś tam wakacji, że takie bardziej wrażliwe uprawnienia, typu mikrofon, typu dostęp do aparatu, dostęp do geolokacji, do lokalizacji, jesteśmy o to proszeni w momencie, kiedy zaczynamy używać funkcji, które rzeczywiście tego wymagają. No i to jest taki fajny krok, żeby przynajmniej na początek pokazać, że jest to program przyjazny użytkownikowi i jego prywatności. No myślę, że nie możemy się spodziewać jakiejś pełnej polityki prywatności dewelopera, no bo nie zna on angielskiego, więc tego nam nie napisze. No jak ktoś jest chętny, to może przeskanować, czy jakieś pakiety nie są wysyłane. Arek, który tutaj w Polsce stara się, ten program rozkręcił, wprowadził go nie tylko w Polsce, mówi, że przeprowadził taki test i nie wykrył żadnej podejrzanej aktywności ze strony programu. No więc... Tak, no jakaś kontrowersja powstała wokół faktu, że program prosił o zdeszyfrowanie partycji z danymi przy jego tam aktywacji. Ale tak naprawdę każda usługa dostępności będzie nas o to prosić, bo poniekąd musi ona mieć dostęp do partycji z danymi, żeby różne swoje dane tam zapisywać i żeby w pełni mogła funkcjonować. O to nawet prosi TalkBack, jeżeli zaszyfrujemy te dane używając innego screen readera, potem wrócimy na TalkBacka. Więc to jest jakby w pełni normalne zachowanie Androida, więc nie ma co tutaj robić dymu akurat w tej sprawie. No natomiast rozumiem też obawy osób, które gdzieś widzą, że to wszystko jest jakieś takie podejrzane, dziwne. Ja lubię eksperymentować, lubię się bawić, więc mi się to podoba, no i wielu użytkowników też zdaje się lubić ten screen reader. Zresztą przez ten rok, odkąd został wprowadzony, czy przez te wiele miesięcy tak naprawdę, dużo się w nim zmieniło i wiele z naszych jakby funkcji zostały wprowadzone. Jest dużo trudności wynikłych z tego, że to jest chiński produkt.
1: Z języka.
0: Więc tam pewne funkcje ewidentnie zostały przemyślane pod Chińczyków. Na przykład język chiński nie ma takiego konceptu słów, jaki my mamy. Więc nawigacja po słowach musiała dopiero wejść, jak się jakby nasz krąg językowo-kulturowy zgłosił, że takiej funkcji potrzebuje, bo w Chinach nie ma czegoś takiego jak słowa ze spacją, tak jak my je rozumiemy. To jest po prostu jeden ciąg tych znaków chińskich. No ale komentarze się rozwija, cały czas coś się w tym programie dzieje. Ja używam, ja polecam i myślę, że na pewno w jakiś duży sposób to zamieszało, jeśli chodzi o Androida.
1: A mówiłeś o pewnych minusach, tak? Że są też pewne minusy, to znaczy albo na przykład w stosunku do TalkBacka, czy jest jakaś taka rzecz, w której TalkBack jest ewidentnie bardziej, nie wiem, lepszy, stabilny, bardziej wartościowy?
0: Z pewnością jeśli chodzi o API, o wspierane różne API. Teraz dostosowując Fairmaila, czy pomagając w dostosowaniu Fairmaila, gdzieś to konsultując, takiego klienta otwartego mailowego, mówiliśmy o nim w Tesloprzeglądzie ostatnio, no wyszło na jaw, że nie wszystkie API dostępnościowe oferowane przez Google są respektowane przez komentarii. Na przykład nagłówki. Weszło coś takiego jak nagłówki, że pewne części, pewne sekcje aplikacji mogą być oddzielone nagłówkami dla łatwiejszej nawigacji. Komentarz tego nie obsługuje. Jakiś konkretny typ etykiet, takie gdzie etykietowane są

0: jakieś pola z danymi i tak dalej, to również nie jest wspierane przez komentarii. No więc są takie drobne rzeczy. Inną rzeczą jest na przykład kwestia, TalkBack przechwytuje pewne komunikaty od aplikacji, nie pokazując ich na ekranie. Można bezpośrednio przez API rozmawiać z TalkBackiem, wysyłać mu różne komunikaty. Na przykład właśnie CashReader. On CashReader w ten sposób podaje nominały banknotów wykryte. Że tam czyta jakieś 10, 20, 50 i to nie wyświetla się na ekranie, to jest wysyłane bezpośrednio do TalkBacka. Komentarii tych jakichś intentów, czy nie wiem co to jest, tych komunikatów nie odbiera. Więc nie słyszymy nic. W ogóle żaden komunikat nie jest przesłany. Tak samo na przykład, jeżeli czytamy książkę syntezą, która nie jest z TalkBacka, tylko jest z aplikacji czytania książek i zaczniemy coś robić komentarzy, to niestety okaże się, że nie przerywa się to czytanie i dalej syntezator czyta książkę i nie możemy, dopóki jakimś cudem nie naciśniemy stop, no to niestety nie przeczytamy sobie, co się dzieje na ekranie, nie wyłączymy tego czytania książki. No i różne są takie dość denerwujące błędy, które trzeba będzie jeden po drugim zgłaszać. Nie ma wsparcia wielojęzyczności. TalkBack to ma. TalkBack ma nie dość, że przełączanie języków ręcznie gdzieś tam w menu. Co prawda w ramach jednej syntezy, no ale zawsze to coś. No to ma też autowykrywanie. I można na przykład w Google TTS-ie zdeklarować tam kilka języków i one będą automatycznie przełączane. W związku z czym, no... Jest tych funkcji, o, wsparcie dla klawiatur zewnętrznych. Nie da się, nie ma praktycznie skrótów klawiaturowych specyficznych dla komentarii. No i różne takie, o, zalet mi jeszcze przyszło do głowy, zapomniałem, jedna z ważniejszych tak naprawdę. Komentarii wstrzymuje się sam, kiedy włączana jest klawiatura brajlowska. I również wznawia się sam, kiedy klawiaturę brajlowską opuścimy. Więc to jest bardzo wygodne, bo nie trzeba wreszcie nic ręcznie wstrzymywać, żeby pisać brajlem. No, ale rzeczywiście nie ma wsparcia dla klawiatur, nie ma tej wielojęzyczności, nie ma tego przeszukiwania ekranu, tych różnych API, więc tych rzeczy jeszcze brakuje, ale program rozwija się dynamicznie i myślę, że jest swego rodzaju rewolucją w Androidzie w tym roku.
1: Nie wiem, czy jeszcze coś na temat Androida powiemy, jakieś aplikacje, coś szczególnie, no troszkę gdzieś tam o tym powiedzieliśmy przy okazji tych iOS-a i ogólnie rozwoju aplikacji, tego co się działo. Nie wiem, czy o czymś jeszcze powiemy istotnym, jeżeli chodzi o system, o Android, o aplikacje?
0: Znaczy myślę, że wyszło parę takich aplikacji, o których warto wspomnieć w kontekście Androida roku 2019. Na pewno był taką aplikacją Speak, który też wzbudził spory ruch, jeśli chodzi o te technologie asystujące. Aplikacja, która ma do złudzenia przypominać Think AI, to znaczy to nie jest tak, że autor się wzorował na interfejsie, ale funkcjonalność jest podobna, bo jest tam i skaner tekstu, i w czasie rzeczywistym, i taki, no powiedziałbym, pełnowymiarowy, przynajmniej do jakichś tekstów takich jednostronnych, bo nie do wielostronicowych oczywiście. Jest rozpoznawanie kodów kreskowych, jest identyfikacja kolorów, jest jakiś tam opis obiektów. No i to, co ostatnio bardzo tą aplikację rozkręciło, to jest integracja z obiektywem Google, gdzie obiektyw Google sam w sobie no, najlepiej dostępny nie jest i nie był też przemyślany z myślą o osobach niewidomych. Natomiast, no, trzeba przyznać, że wyniki rozpoznawania ma całkiem przyzwoite i warto, żebyśmy mogli też z nich skorzystać. No więc Speak potrafi przetworzyć zdjęcie, potrafi przejść do aplikacji obiektyw Google i to zdjęcie tam przekazać i potrafi z tym zdjęciem, z wynikami rozpoznania tego zdjęcia wrócić do aplikacji Speak i w tej aplikacji Speak zaprezentować wyniki tego, co rozpoznał. No jest to ciekawe, muszę przyznać i myślę, że jak ta aplikacja dalej się tak będzie inteligentnie rozwijać, no to możemy mieć ciekawą konkurencję dla tego, co już jest. Inną aplikacją, która się pojawiła, jest Google Lookout. To nie jest tak bardzo nas interesująca wiadomość, bo ta aplikacja w Polsce nie jest dostępna. Natomiast można poszukać w internecie plików APK, można zainstalować, na niektórych telefonach działa, można się pobawić. Ciekawa aplikacja. Spodziewałem się trochę więcej niestety, bo z demonstracji, które były pokazywane już rok temu, wynikało, że ona będzie w stanie wszystko bezbłędnie odczytać, ale no niestety, ona czyta dużo, to jest w niej ciekawe. ona nigdy nie przeczyta w taki sposób, że coś urwie, że coś będzie zgadywać, że jakieś krzaki pokaże. Ona zawsze pokaże tyle, ile będzie w stanie odczytać, nawet jeżeli to będzie urwany kawałek tekstu, ale przeczyta go dobrze. Przeczyta wszystkie litery, rozpozna i tak dalej.
1: No, z Googlem niestety tak jest, że on trochę na prezentacjach wygląda, znaczy pewnie każda firma, no, ale jakoś tak z Googlem, Google dużo obiecuje, jakby wywołuje duże nadzieje, a potem no niestety działa to wszystko, nie chcę mówić gorzej, ale nie tak dobrze, jak wydaje się, że mogłoby działać, albo jak było prezentowane. Niestety. Bo no, z Google Asystentem to mi się od razu skojarzyło.
0: To wszystkie niestety, jak się pokaże sprzęty dla niewidomych, czy programy, jak się posłucha tych prezentacji, to wszystko czyta idealnie, bez zacięcia, bez błędu i tak dalej, po czym się okazuje, że w praktyce jest różnie. No i z Lookoutem jest różnie, bo Lookout potrafi się wysypać, Lookout potrafi zamknąć nagle nieoczekiwanie w ogóle kamerę, że nie będzie dalej skanował. Lookout potrafi nie zadziałać na każdym telefonie. No to nie jest nic dziwnego akurat, bo...
1: No ale co na przykład mówią ludzie ze Stanów, jakby go... Ja wiem, że to jest troszeczkę inaczej, ale jakby go porównać z takim Sync AI-em czy coś na przykład, albo z jakimiś tam aplikacjami innymi, no to on daje radę, czy jest lepszy przez to, że to jest od Google'a, czy w ogóle tak, czy to złe w ogóle myślenie
0: to znaczy,
1: o tej aplikacji?
0: Mam wrażenie, że nie odbił się jakimś szerszym echem. Trochę się ludzie nim oczywiście pobawili, kiedy on wyszedł, ale to było tyle.
1: Czyli nie tak, jakby się wydawało, że to jest od Google'a, to będzie miał takie niesamowite możliwości.
0: Dokładnie.
1: Jakby
0: on jest ciekawy,
1: dostępu,
0: to jest ciekawa
1: wsparcia.
0: Zabawka i on ma ciekawy mechanizm, który tam go wspiera i który ma tą sztuczną inteligencję i tak dalej. Ale nie, to nie jest tak, jak pokazywał Wiktor na demonstracji, że ja sobie ten telefon teraz umieszczę w jakiejś kieszonce na bluzeczce albo w jakiejś właśnie takiej smyczy, jak Tomek Bilecki prezentował i że ja w tym będę, nie wiem, biegał po biurze czy po pokoju i on mi będzie opisywał, co ja to dookoła siebie mam. On tak poniekąd próbuje, ale dalej nie trafia. Dalej opisuje okna jako ekrany z komputerów jako okna, jakieś zwierzęta widzi, gdzie ich nie ma. Pewnych rzeczy się domyśla. To, co jest fajne, to, że jak widzi jakieś pudełko, to stara się od razu odczytać napis i tam mi powie, że pudełko z napisem, nie wiem, Nutella na godzinie 12. No i to jest fajne, że tak próbuje, że to takie próby być kontekstowe, ale niestety na tym się to niestety kończy. Mhm. Przynajmniej na ten moment.
1: Mhm. A to nie jest takie, ja wiem, że to jest troszeczkę coś innego, a obiektyw Google, to jak to się jakoś rozwinęło, to się nam przydaje?
0: Przez spika i w sytuacji, w której mamy menu restauracji w mapach Google w formie fotografii, w formie zdjęć robionych przez użytkowników, no to są szanse, że wtedy jak się kliknie przeglądaj dania, otwiera się obiektyw Google, jest szansa, że do jakichś tam dań dotrzemy, no więc jest to lepsze niż nic. Ale sam obiektyw Google, także się go włącza i coś próbuje nim robić, to jest ciężka sprawa. To ewidentnie nie była aplikacja stworzona z myślą o osobach niewidomych. To bardziej ten Lookout, którym ja się czasem wspomagam, bo to nie jest tak, że nie. Ale
1: ten obiektyw
0: sądzę,
1: się włącza z poziomu czego? Z aparatu? Ze zdjęć? Z galerii? Czy to jest osobna aplikacja? Czy z
0: asystenta. W asystencie jest przycisk obiektyw i on wtedy się otworzy. Mhm. Można też zainstalować aplikację ze sklepu Play, która jest takim skrótem otwierającym obiektyw, ale to można dodatkowo.
1: Mhm. Rozumiem. Mhm.
0: No już z takich ciekawych aplikacji tylko na Androida. SM Music Reader, czyli pierwszy mobilny czytnik do nut i kreator też poniekąd nut w Music XML-u. Ciężko mi się wypowiedzieć, jak dobrze to działa, bo nie jestem muzykiem i nie mam do czynienia z takim zapisem nutowym. Natomiast na pewno jest to w jakiś sposób krok do przodu, no bo nareszcie jak ktoś się nauczy z tej aplikacji korzystać, no to są szanse, że się uda jakoś się wspomóc przy ćwiczeniu w grze na jakimś instrumencie, a może i w jakichś też większych dziełach, kto wie. Ale na pewno to, że taka aplikacja powstała, jest ciekawym ruchem. Powstał też, jak to się nazywa teraz? SuperSense. O. Czyli taka aplikacja, również na Androida, która korzystając ze sztucznej inteligencji, z aparatu, potrafi wyszukiwać przedmioty. Jeżeli upuściłem gdzieś klucze i napiszę w wyszukiwarce klucze, to on będzie szukał tych kluczy. I ja mogę aparatem kręcić i on mi te klucze znajdzie. Nie korzystałem z tego zbyt długo,
1: To po polsku te klucze, czy w sensie, że po angielsku?
0: Nie, na razie po angielsku, ale tłumaczenia na inne języki już też są gdzieś tam przewidziane. No powiem szczerze, że fajnie, że takie aplikacje powstają. To jakąś tam dokładność ma. Nie korzystałem za długo, ale zdaje się, że tam jakieś podstawowe przedmioty, nie wiem, jestem na przystanku autobusowym i chciałbym znaleźć kosz na śmieci, nie dotykając wszystkiego dookoła. To jest jakaś szansa, że tą aplikacją go znajdę, na przykład. No tak, czy coś jeszcze? Nie wiem, no Advanced Braille Keyboard to też taki news troszeczkę z końca zeszłego roku. Ale nareszcie mamy aplikację, klawiaturę brajlowską, która się rozwija. Która nie jest zła, ma dużo ciekawych funkcji. No, teraz ma też edytor LibLouisa, czyli możemy sami poniekąd wpływać na to, co tam się pojawia w tablicach brajlowskich. Jeżeli są jakieś błędy, jeżeli sobie trochę inaczej wyobrażamy działanie, to możemy zadziałać tak, żeby ta tablica była po naszemu. No i to jest też bardzo pozytywna zmiana, jeśli chodzi o Androida. Envision AI się rozwija, nie wiem, czy na iOSie również, można już ponoć skanować, to jutro o tym będziemy też mówić w Tyflo-przeglądzie. Wiele stron, można też zapisywać chyba, wczytywać PDF-y, zapisywać do PDF-ów chyba nawet, zdaje się. Wiem, że to jakieś zostały te tryby jakoś tam też rozbudowane. No i to tak tyle, jeśli chodzi o aplikacje androidowe, które mi przychodzą w tym momencie do głowy.
1: Mhm. I zdaje się, że z kolei urządzenia, czy urządzenie jedno, które przychodzi mi do głowy, troszeczkę przechodząc, przejdziemy teraz do, no nie, to w sumie to nie będzie nawet osobny jakiś rozdział, więc nie ma tego co jakoś tam nawet chyba dzielić i oznaczać, ale urządzenie, które oparte jest na Androidzie, mam na myśli brajlowski notatnik Braille Sense Polaris, który już w zeszłym roku, ale teraz już ewidentnie jest w języku polskim dostępny, no drogo dostępny, ale to wiedzieliśmy o tym w firmie ECE. No też chyba, obojętnie czy w języku polskim, czy w ogóle gdzieś tam za granicą u źródła, zdaje się, że nie dostał jakichś ani upgrade'ów, ani systemu, ani jakichś nowych funkcji. Tak samo konkurencja, czyli brajlowski notatnik firmy Humanware Braille Note Touch. To znaczy Touch. Być może tam jakiś upgrade był z piątki do szóstki Androida, czy tam no, góra do siódemki, mamy dziesiątkę, przypominam. Być może coś było, ale nie wiem, słyszałeś coś, żeby tam powstały jakieś usprawnienia, nie. Wsparcie?
0: Nie,
1: nie,
0: wiem, nie. Niestety...
1: Nie, nie, nic.
0: Nie, znaczy mówię, no, mogłem coś pominąć, ale nie słyszałem.
1: No wiesz co, no, mogłeś, wielkie... też mogłem oczywiście, ale na pewno no, być może jakiś tam changelog, bo nie, gdzieś tam był chyba w tym Braille Note, jakiś tam changelog był, jakiejś podwersji, że coś tam wprowadzono lepszego, czy tam zmieniono w menu, albo wprowadzili jeden
0: ale
1: nowy format.
0: Ale na tych konferencjach tam... typu CSUN nie było żadnych nowości
1: to
0: ogłaszanych.
1: Też już to... o tym się coraz mniej mówi i mam wrażenie, kto to chciał, to kupił urządzenie.
0: Osoby
1: ale niestety...
0: Są osoby, które to kupują nadal i są zadowolone z tego, co nawet wiem. Ale masz rację, że chyba nic nowego
1: nie bo,
0: w tej kwestii
1: nie tak z tego można być w pewnych sytuacjach zadowolonym. No to wiemy tak, oczywiście, tylko że to niestety są takie rzeczy mało rozwojowe i to, co ja no, miałem możliwość w tym roku, bo, co prawda nie byłem na wystawie Recha, ale byłem w ECE na chwileczkę, no i oglądałem to urządzenie. Mam na myśli Braille Sense Polaris. I niestety moje wrażenia są dość słabe. To znaczy, o ile urządzenie bardzo małe, lekkie, przyjemne naprawdę, jeżeli chodzi o Braille'a, klawiaturę, jakąś taką niesamowitą poręczność, lekkość, to mi się spodobało, to synteza, jej taka ociężałość tego całego systemu, kiedy się szybko naciskało, nie wiem, bo tam można naciskać te takie strzałki, albo nie strzałki, takie klawisze na linijce tam są do przewijania, no ewidentnie nie nadąża. To ja się czułem jak w jakimś symbianie. Czyli tak można obsługiwać, nie? Oczywiście, ale no to jest tak, jak teraz byśmy z iPhone'a wrócili do Toxa. No to pamiętamy, jak działał Tox.
0: No cóż, to tak by wyglądała kwestia Androida na ten rok. Dużo się stało, co by nim mówić. A pewnie będzie jeszcze
1: tak,
0: więcej.
1: Jest... Ja no, też więcej mogę o smartfony, nie... to są
0: pomyśleć.
1: Smartfony.
0: No, iTaxi mówiliśmy, że iTaxi się rozwinęło.
1: Tak.
0: No, Tak, to mówię, to chyba już wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi.
1: No myślę, że tak. To teraz co? Czytniki ekranu, system Windows w ogóle i Microsoft. Jeżeli chodzi o Microsoft jako taki i o narratora, znaczy ogólnie Microsoft oczywiście tą dostępność jakoś tam poprawia wszelkich swoich usług i wszelkich swoich rozmaitych aplikacji. To jest na pewno dobry znak. Natomiast jakby sam narrator chyba nie rozwinął się w tym roku. Nie doczekaliśmy się jakichś szczególnie nowych funkcji. Mam wrażenie, że los narratora jest trochę taki jakby specyfika rozwoju, czy no tak, rozwoju i działania tego narratora jest trochę taka jak tego Samsung Voice. Coś tam jest, nie można powiedzieć, że nie jest, ale nie mam wrażenia, żeby to jakoś było coś. No może zły przykład, bo w Samsungu Voice to jest bardziej użyteczne, ale nie mam wrażenia, żeby ten narrator był jakiś super użyteczny i żeby super się dobrze dalej rozwijał. Być może on jest dobry dla tabletów jakichś dotykowych, tam w tych aplikacjach Microsoftowych może działać z dotykowym ekranem jakoś tam lepiej. Ale tak dla nas z klawiaturą.
0: To znaczy, też nie słyszałem w tym roku o żadnych wielkich zmianach. Na pewno coś było. Natomiast jako, że sam też nie używam, a że tak powiem, staram się to wszystko śledzić, ale nie widziałem jakichś większych zapowiedzi, no to może być, że po prostu nie wydarzyło się nic aż tak wielkiego, żeby gdzieś to ogłosić. Natomiast wiele się chyba dzieje gdzieś tam za kulisami i na jakichś tych listach, powiedzmy, wewnętrznych testerów i tak dalej. Są różne dyskusje o tym, aby go jak tam jakby bardziej ulepszać, więc szanse są, że może w tym roku wejdzie tych jakichś rewelacyjnych, takich bardziej wstrząsających rynkiem funkcji więcej. Zobaczymy. No mam nadzieję, że zobaczymy w tym roku, co się będzie działo z tym systemem.
1: Natomiast NVDA. No NVDA też, no to my trochę też mówiliśmy o tym przed audycją, gdzieś tam poza anteną, że właściwie trudno, no teraz się rozwija wszystko to co można, jest rozwijane, natomiast trudno coś nowego jakby takiego wow zaprezentować, pokazać, o czym długo i dużo się mówi, tak jak no o tym komentarzy screen reader, tak, dla Androida. No jakby no wiele rzeczy zostało już zrobionych w systemie Windows i w samej dostępności, i w tych wszystkich screen readerach, wszystkich, no dwóch właściwie, w NVDA i w JOSie, i trudno jest coś bardzo nowego wprowadzić.
0: No właśnie popatrzę teraz przez changelogi NVDA, na pewno Word, poprawiono tą stabilność w Wordzie. Tak, trochę to odczuwam, jest troszkę szybszy. Przez to, że używa tych UIA teraz domyślnie, czy tam, że jest opcja to włączyć, wyłączyć, to jakoś ten Word chyba troszkę szybciej chodzi.
1: Trochę lepiej, tak, szczególnie na starszych komputerach ja to jakoś odczułem.
0: A tutaj 2019.2, najważniejsze zmiany, automatyczne wykrywanie linijek brajlowskich Freedomu.
1: Linijek brajlowskich, tak, i wywoływanie konfiguracji... zapisanej konfiguracji klawiszem skrótu.
0: Windows Mobile Core ma też przyspieszone działanie. Można podkręcać szybkość tych głosów Microsoftu. No i są profile przełączane klawiszami, że można ustawić skrót klawiszowy do włączenia profilu. To jest też przydatne. No ale tak poza tym to taka chyba raczej kosmetyka. Ale szybko się 19.3, czyli Python 3 i tu będzie już większe zamieszanie.
1: Bo 19, ile było zawsze wersji w roku? 3 czy 4? Kiedyś
0: chyba
1: były
0: co najmniej trzy, jak nie cztery, no.
1: Cztery, bo to 3 miesiące, a teraz były tylko dwie, nie? W sumie.
0: Teraz były dwie, no bo ta trójka była taka trochę większa.
1: Mhm.
0: No dobra, no to...
1: Czyli to czekamy na ten Python, to jest o tyle, gdzieś tam będziemy o tym mówić w przyszłym roku, ale generalnie niektóre wtyczki mogą nie działać, więc część z nich musi być przepisana na nowo. Z drugiej strony to rodzi pole do lepszych integracji z różnymi wtyczkami, z różnymi gdzieś tam aplikacjami dzięki nowemu Pythonowi, ale też no, wymaga jakiejś tam uaktualnionej i narzędzi i też wiedzy programistycznej, jak rozumiem.
0: Mhm. Też tak patrzę. A,
2: no przede wszystkim taka jedna rzecz, że po prostu to o czym mówicie, to jest jedno oczywiście, ale drugie, że Python 2, w którym NVDA było tworzone od samego początku, po prostu z początkiem 2020 roku traci wsparcie. Ten język, jakiekolwiek. Także, no to chcąc rozwijać oprogramowanie, trzeba niestety polegać, ale na aktualnej wersji języka, która jest jakoś tam wspierana i cały czas rozwijana, żeby można było robić coś nowego. Więc myślę, że to przede wszystkim dlatego jest ta migracja na nowego Pythona, bo no jak widzimy teraz, co się dzieje jeszcze, tak a propos chociażby no, NVDA Remote'a, który cały czas jeszcze nie jest przeportowany na Pythona 3, no to myślę, że jeszcze co niektórzy by się chętnie wstrzymali z tą migracją, jakby tylko mogli.
0: No to prawda. Syntezatory też nie wszystkie działają, bo teraz jest też to nowe, no to już nie jest wina Pythona samego, ale razem z Pythonem postanowiono wprowadzić nowy system zarządzania mową, taki, który tam pozwala, żeby coś wstrzyknąć, jakieś zdarzenia między dwa słowa, na przykład wypowiedzi syntezatora, no więc, że tak powiem, nie wszystkie syntezatory nadążają za tym, więc no, niektóre już nie działają. No i jest to na pewno duża, jedna z większych aktualizacji, myślę, od dłuższego czasu. No okej.
1: Okay. A JAWS tak podobnie, to znaczy JAWS trochę tak się, mam wrażenie, otwiera na użytkowników i się zmienia. To znaczy, może po prostu jest tak, że albo już na tyle mało ludzi kupuje tego JAWS-a i oni idą w jakieś abonamenty, w takie subskrypcje, których niestety w Polsce nie ma. To są z jednej strony abonamenty oferowane dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, tak po prostu na stronie poprzez Freedom Scientific. Będę jednak używał tej nazwy wciąż tam funkcjonującej. A z drugiej strony gdzieś tam te abonamenty są rozdawane instytucjom, uczniom i różnym instytucjom edukacyjnym działającym na rzecz osób niewidomych. I te JAWS-y gdzieś tam no, idą bardzo właśnie w takie rozwiązywanie konkretnych problemów użytkowników, gdzieś tam w różne funkcje dla profesjonalistów, dla osób pracujących z tekstem, jak zawsze w Office, Google Docs, Braille. No to są taka plus oczywiście wirtualny ponownie, gdzieś tam wirtualny kursor JAWS i lepsza praca z tym kursorem z nowo tworzonymi aplikacjami, z aplikacjami Microsoftu. Także no JAWS z jednej strony drogi, ociężały, ale on mam wrażenie swoje najgorsze lata ma już za sobą, to znaczy w tym sensie, że kto chce tego JAWS-a używać, rzeczywiście to go używa, to wie dlaczego go używa. Może być tak, że ma swoje faktycznie jakieś powody i jest też szansa, że sporo, że część, no szczególnie to dotyczy pewnie użytkowników niepolskojęzycznych, choć też trzeba przyznać, że w Polsce że te w ogóle instalatory i spolszczenia JAWS-a też ukazują się szybciej niż później, choć też mówi się, że to ma swoje plusy, żeby się ukazywały później, bo pewne rzeczy no z JAWS-em jest trochę jak z iOS-em. Pierwsze wersje i tam potem jest sporo poprawek jednak gdzieś tam poczynionych. Mhm. I że no, ci, którzy chcą, to tego JAWS-a mają po co używać, o tak powiem, bo tam jest ten OCR wbudowany, jest tam no, jest szereg takich funkcji, które mogą być przydatne, szczególnie dla kogoś, kto dużo pracuje z tekstem albo chce mieć prostszy dostęp do pewnych aplikacji gdzieś tam. Ta nawigacja obiektowa w NVDA, no ona nie jest taka, nie jest dla każdego intuicyjna, o tak powiedzmy. Do tego gdzieś tam, no głównie to, ten internet też, no JAWS jednak ma, nie wiem jak on teraz tam z tym SAPI 4, no nie działa chyba już, a może działa, tego nie wiem. Z SAPI 5, z tymi głosami wbudowanymi, myślę, że on może być dalej jakoś tam atrakcyjny. No, tylko szkoda, że ta cena JAWS-a jest no, nienormalnie droga.
0: No właśnie, to jest to, o czym ci mówiłem też przed audycją, a propos rozwoju JAWS-a, że z jednej strony funkcje dla konkretnych jakichś właśnie profesjonalistów, osób, które zawodowo robią różne rzeczy, są na przykład skrypty do Zooma, do tego oprogramowania konferencyjnego. Bardzo fajnego skądinąd i bardzo popularnego ostatnimi czasami. Jest dostępne i popularne i to jest w nim fajne.
1: Jak ono wygląda? Taki interfejs coś jak taki webowy? Nie, taki bardziej...
0: Nie, normalnie natywny. Tam są zakładki, przyciski. Taki fajny jest ten program. I aplikacje mobilne również są bardzo dostępne. Natomiast z drugiej strony właśnie naprawianie takich błędów, ja mówiłem o tych dwóch filozofiach tobie przed audycją, gdzie z jednej strony właśnie NVDA, jest takie założenie, że istnieje dostępność, są jej konkretne zasady, powinny być gdzieś tam przestrzegane, pewnych błędów nie należy popełniać. Natomiast w JOS-ie pewne to właśnie rzeczy, które normalnie powinien poprawnie zrobić deweloper strony, na przykład internetowej czy aplikacji, tutaj JOS stara się nadrabiać jakimś takim obejściem. No to są takie trochę jak TalkBack właśnie i komentarze, że TalkBack z jednej strony wyznacza jakieś API i z tym trzeba po prostu być kompatybilnym, a komentarze, jak nie jest ktoś kompatybilny z API, nie jest to dostępne tak jak powinno być, to znajdziemy kilka obejść, żeby i tak się do tego dostać. I chyba w tą stronę to troszeczkę zmierza, taka jest rozbieżność tych filozofii, ale no, fajnie się też ten JOS rozwija. Nie ma żadnych takich funkcji, o których można powiedzieć, że jakiś krok milowy, no ale tak gdzieś tam do przodu to idzie, stara się to tam różne rzeczy naprawiać, więc fajnie.
1: No i to tyle JOS. No i co jeszcze, bo tak mam wrażenie, że mniej więcej powiedzieliśmy o wszystkim, jeżeli chodzi o te takie główne, powiedzmy, gałęzie. No w Polsce co? No nie pojawiło się jakieś, nie wiem, spektakularne urządzenie, nie zostało wprowadzone na rynek nic, jakaś usługa, jakaś, nie wiem, aplikacja, jakaś subskrypcja, taka chyba bardzo istotna. No subskrypcja została, ale to też o tym w sumie powiemy w przyszłym roku, bo tego to się jeszcze nie ziściło, to jeszcze nie działa. Książki audio. To zawsze był problem, część z Państwa pamięta tego, że książki Stowarzyszenia Larix, Mazowieckiego książki Stowarzyszenia Larix były dostępne tylko w zaszyfrowanym formacie i możliwym do odtwarzania w odtwarzaczu czytak. I tych książek oni nagrali no, dość dużo, tam z łącznie kilka tysięcy, ale myślę, że około 2000 przez te kilkanaście lat. Część z nich potem się też pojawiła w wersjach audio, ale sporo z nich jest tylko dostępna właśnie w tym formacie na odtwarzanym przez czytak, przez czytaka. I no w końcu po interwencjach różnych ludzi i UOKiK-u książki będą dostępne, to też wynika i z traktatu z Marrakeszu i z tego, że DZDN może książki opatrywać znakiem wodnym i w tym roku mają być one udostępnione w dostępnym, w otwartym, pewnie w jakimś MP3 szyfrowanym, oznaczonym, nie szyfrowanym, oznaczonym tym znakiem wodnym albo w takim jakimś DAISY, tego nie wiem, ale no, książki mają być możliwe do pobrania również dla osób, które czytaka nie mają. Ja się z tego bardzo cieszę, bo chociaż teraz już większość tego, co chciałem, przeczytałem w wersjach innych, to są takie książki, do których chciałbym mieć dostęp, a które tylko są w audio. Dotychczas były dostępne w tym formacie szyfrowanym, a teraz też będę mógł je przeczytać. Więc to na pewno jest gdzieś tam takie wydarzenie z pogranicza, no bo ono zaistniało w zeszłym roku, ale jeszcze nie do końca zostało doprowadzone na efekty musimy jeszcze poczekać.
0: Mm-hmm. No, z takich prawnych rzeczy to oczywiście Europejska Ustawa o Dostępności, która już teraz rzeczywiście w pełni weszła jako ustawa i ma być realizowana. Z jednej strony to, z drugiej strony udało się też przegłosować zasady odnośnie samochodów elektrycznych i sygnalizacji, którą mają być opatrzone. Wszystkie nowo produkowane samochody na pewno. Stare chyba będą musiały być za jakiś czas dostosowane. Musiałbym się rozejrzeć za dokładnym zapisem. Natomiast no mają one już wydawać jakiś dźwięk, no bo wiadomo, one same z siebie są dość ciche, no i możemy ich po prostu nie zauważyć. Więc teraz już też takie zasady są, że powinny być one jakkolwiek wyposażone w sygnał ostrzegawczy. Unigram na Windowsa, to też warto a propos tej dostępności Telegrama wspomnieć, że jakoś bardzo krótko, i to było też ciekawe, po tym jak Telegram stał się dostępny, to też odezwał się do mnie deweloper aplikacji Unigram, z którym już od jakiegoś czasu pisałem, i udostępnił on, znaczy wprowadził modyfikacje, które sprawiły, że jego nieoficjalny klient UWP na Windowsa 10 Unigram również stał się dostępny i można teraz też z Telegrama korzystać na komputerze. No dzięki czemu tak naprawdę ten komunikator się stał bardzo wygodny, bo na każdej platformie można do niego mieć łatwy dostęp. No a ma on też swoje różne rozbudowane funkcje, więc to na pewno. Z Mirandą przeżyliśmy mały zjazd i podjazd, bo wtyczka do Facebooka straciła swoją funkcjonalność, teraz ona się odradza i znów działa, ale w samej Mirandzie większych zmian nie widać. No i cóż tam jeszcze można powiedzieć? Z Dogwalkerem jakieś takie nieprzyjemne historie, że tutaj te googlowskie API tu upadają, tutaj wstają, pewne funkcje przestały działać, pewne funkcje znów zaczęły. Być może będzie wersja płatna, że będziemy mogli wszyscy jakoś zapłacić za to, żeby do tych googlowskich usług był nieograniczony w sumie i bezproblemowy dostęp. No tutaj jest chyba jedna z większych klęsk ostatnio na Androidzie, że ten Dogwalker no niestety różnie sobie raczy działać. No i czy coś jeszcze?
1: Mam wrażenie, no na pewno też to nie jest oczywiście żadna, to jest to co mówiliśmy troszeczkę gdzieś tam, co się przewijało w naszym tym spotkaniu, rzecz jak najbardziej z jednej strony lokalna i taka bardzo, bardzo lokalna, ale dla mnie jako obserwatora rynku, jako osoby, jako też no, słuchacza, jako osoby zainteresowanej, dla mnie rzecz bardzo przyjemna. Dalszy rozwój Tyflo podcastu, choćby o Tyflo Przegląd, to pomysł Tomka Bileckiego, prawda?
0: Tak,
1: Tak, no to pomysł Tomka Bileckiego. Nie wiem, czy co każdy wtorek, ale częściej niż rzadziej, raczej co wtorek. Przeglądy, coś co my robimy teraz, tylko że nie w formie podsumowania, a w formie bieżącego przeglądu tego, co wydarzyło się w technologiach dla niewidomych na świecie. Różne ciekawe nowości ze świata, nowości też zgodne z zainteresowaniami autorów, bo to kilka osób z jednej strony Tomek Bielecki prowadzi, wśród autorów też obecny tu Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki, Piotr Malicki i ktoś jeszcze? Kogoś nie wymieniłem.
0: Mam Kasia wrażenie. Ślipek oczywiście. Kasia przede wszystkim, Kasia na początku.
1: Bardzo przepraszam. Może dlatego tak.
0: Tak, ale dużo właśnie mamy tutaj właśnie newsów.
1: I to każdy ma swoje, bo Kasia jakieś takie inne rzeczy, takie bardziej jakieś zegarki, Robert no to bardziej te zegarki i radia, ty bardziej, jak to ciebie określili, specjalista od europejskich spraw, gdzieś tam Michał Dziwisz,
0: Android, te kwestie aplikacje.
1: Radiowe, ty Android, Tomek bardziej Android, Mikołaj znowu jakieś dubanie w Windowsie, w XML-u, w matematyce i w notatkach, w systemach notujących, co przypominających. Dużo bardzo ciekawych rzeczy.
2: Krótko też mówiąc, w grupie siła, słuchajcie, w grupie
1: tak,
2: siła.
1: Tak, dobra interakcja, ciekawe komentarze słuchaczy, odpowiedzi na żywo, potem tydzień później słuchaczom w audycjach. No myślę, że to bardzo, bardzo taka, no jest, bardzo gratuluję i duża, duża rzecz, taka imponująca i bardzo wartościowa. Fakt, że długa w odbiorze, bo to są długie audycje, ale no być może jest szansa na, jeżeli ktoś odtwarza w aplikacjach na iPhone, na iOS albo Androida, być może będą, tego nie wiem, ale mam troszeczkę na to liczę, że te podcasty będą jakoś dzielone na rozdziały i to sprawi, że będzie.
0: Ten ostatni już jest podzielony, zresztą o czym mówiliśmy też w komentarzach. Nawet na Windowsie da się to odtworzyć w GomPlayerze i w PodPlayerze. I te
1: rozdziały. To jest GomPlayer, przepraszam? To jakiś taki.
0: To jest taki odtwarzacz do multimediów.
1: Napisów bardziej.
2: O którym to zresztą była też audycja. Był Tyflo Podcast.
0: Tak, o Gomie?
2: Tak, okay. Tak, z Krzyśkiem Bruzdą pokazywaliśmy. Aha. Zresztą Gunplayer, ja nie wiem od kogo kto się inspirował, ale Gunplayer i Podplayer to tak naprawdę z interfejsu mam wrażenie, że to są po prostu bliźniacze aplikacje, że ktoś tam od kogoś...
0: KM Player też podobnie wygląda.
2: Aha, no
0: swego
2: to
0: czasu.
2: Jedna
0: to
2: rodzina, jak widać.
0: Może być.
1: Mhm. Bo ja się tym nie interesowałem, bo to mi się zawsze wydawały takie programy do filmów z napisami czy do czegoś, ale tak może je źle zaklasyfikowałem.
0: Wiesz co, bo one mają dużo takich zaawansowanych właśnie funkcji. Bo dla mnie najczęściej odtwarzanie muzyki to jest FUBAR. I FUBAR jest typowo muzycznym odtwarzaczem. On ma różne opcje do jakichś tam equalizerów, jakichś tam wasapi, nie wasapi, do tego jest wtyczka, ale różne tam jakieś próbkowanie dźwięku, coś tam jeszcze. A to są takie odtwarzacze do wszystkiego, takie już kombajny, które mają dużo takich poukrywanych różnych funkcji, które nie wiadomo kiedy się mogą przydać. Właśnie jakieś tak jak VLC troszeczkę. No, ale...
1: Rozumiem.
0: W dużym skrócie, nie, Tyflo Przegląd myślę, że będzie, ja przynajmniej ze swojej strony będę się go starał dzielić na jakieś tam znaczniki czasu, na jakieś rozdziały, bo to jest też fajna zabawa formatem, jakim jest Tyflo Przegląd i fajna zabawa właśnie taką technologią, jak to trochę takie powstają audio, czasopisma audio dzięki temu. Ja też, nie zawsze mogąc śledzić, co się dzieje w Tyflo Technologiach, nie mając zawsze na to też czasu, dzięki temu się dowiaduję tak naprawdę, co się dzieje, bo inni zbierają te informacje. I to jest tak naprawdę super sprawa. Taka pigułeczka informacyjna raz na tydzień. Można się dowiedzieć, co tam nowego słychać. I tak jak już tu, Michale, wspomniałeś, każdy ma jakąś swoją działkę, każdego fascynuje co innego. I dzięki temu widać tak naprawdę tydzień po tygodniu, jak ten nasz tyflo świat, w sensie tyflo, i przemysł sam produkcji technologii wspomagających i sprzętów, jak i dostępność ogólnie w szerszym zakresie się rozwija. W jedną i w drugą stronę mamy pozytywne przykłady i negatywne, ale że coś wiecznie się dzieje i wbrew pozorom to nie jest taka martwa nisza.
1: Tak,
0: miesiącami może się nic nie dziać.
1: Wbrew pozorom tak i coraz bardziej, no, tak samo jak w ogólnym świecie, wchodzą rozmaite abonamenty i usługi i szeroko rozumiana dostępność, a nie takie właśnie gdzieś tam specjalistyczne kwestie. Z drugiej strony mam wrażenie, że bardzo, że coraz mniej dzieje się w Polsce. Że dużo rzeczy polskie, nie chcę mówić, że omija, bo część do Polski zawędruje bez problemu, jeżeli będzie można to, bo tym bardziej, że część usług ma jakiś tam charakter uniwersalny jednak. Ale sporo takich rzeczy mam wrażenie, że które mogłyby gdzieś tam być w Polsce kreowane czy coś, no to nie. Na pewno wydaje mi się, że coraz bardziej kończy się czas tych głównych firm Tyflo jako nośnika, to już dawno się niby skończyło, ale tak po tych Tyflo przeglądach, jak tego słucham, to w ogóle mam wrażenie i te główne firmy Tyflo ze świata i te firmy Tyflo z Polski, że one coraz mniej nam oferują. Zawsze, to wiem, że to było od kilku lat, już to się tak ciągnęło, to tak zaczęło.
0: Myślę, że to jest też kwestia takiego teraz przekształcenia, że z jednej strony raczej te sprzęty Tyflo nie wymrą aż tak szybko, więc zawsze będzie jakiś na to popyt. Na jakiś notatnik brajlowski, na jakieś szkolenie.
1: Nie, to nie chodzi o, ja nie chcę powiedzieć, że one wymrą albo że mniej oferują, w sensie, że jakby one znikną, tylko jakby o to, że nie tworzą niczego nowego, dostępu do jakichś nowych usług, nie wiem, jakiejś nowej aplikacji, tej, którą by się dało na przykład zrobić, że prędzej to napisze jakiś inny programista zupełnie znikąd, niż jakiś programista związany z tymi firmami Tyflo po prostu.
0: Może tak być, nie zastanawiałem się nad tym. Na pewno teraz to gdzieś też przechodzi w jakieś takie, w te publiczne różne takie konstrukcje, jakieś tam map, jakichś planów, jakichś tam sprzętów. Na przykład teraz Vispero poszedł też, czyli od Freedomu ta firma, w te kioski mówiące do samoobsługi, do różnych tych automatów. I tutaj jak w miarę jak ustawy różne europejskie, o ile oczywiście będą efektywne i będą gdzieś tam respektowane i będzie się ich wymagać, no to myślę, że tutaj różne zamówienia publiczne na jakieś właśnie sprzęty udźwiękowione, kioski i tak dalej, no to może być gdzieś, to może być to, ale zobaczymy. No dobrze.
1: No tak, i to chyba tyle. Chyba mam wrażenie, że nic więcej nie powiemy już chyba.
0: Mhm. No.
1: Dobry rok w sumie.
0: Tak, Tak, mi się on bardzo podobał. Mam wrażenie, że mniej powiedzieliśmy, mniej mieliśmy takiej takiej tutaj
1: faktografii, takiej twardej.
0: Więcej tych nowości. Ja też muszę przyznać, szczerze mówiąc, że przez po prostu pół roku, kiedy mnie nie było w Polsce, słabo prowadziłem mojego Twittera. A rok temu tak naprawdę większość tego, co było w naszych notatkach, nie, przepraszam, no, większość tego, co ja gdzieś wniosłem do notatek, to było to, co wygrzebałem z mojego Twittera, czyli to, co tam podawałem na Twitterze z jakichś CSUN-ów, z jakichś innych konferencji, z jakichś tam wydarzeń, z jakichś tam innych czyichś kont. Teraz tego było trochę mniej, bo mniej było po prostu mnie na Twitterze.
1: Ale na samym CSUN-ie nie
0: tak,
1: było
0: to
1: nic
0: prawda.
1: Aż takiego.
0: My nawet nie zrobiliśmy w tym roku podsumowania CSUN-u, bo przecież nie było z czego tak naprawdę. Mm-hmm. A może nie tyle, że nie było z czego, ale nie było aż tyle. O Side City troszeczkę mówiliśmy, bo byłem i widziałem parę nowych rzeczy. Ale to też ciężko o tym mówić w takim kontekście jakiegoś nowego trendu, czy czegoś, co się na nowo rozkręciło, czy jakiś nowy gatunek urządzeń. Raczej granie na tych motywach, które już znamy. Tylko w jakichś nowych opakowaniach, pod nowymi szyldami i tak dalej. No, jest to na pewno ciekawe, co się dzieje.
1: W GPS-ach też te aplikacje jakoś tam się rozwijają, ale też mam wrażenie, że to trudno jest coś wow zaoferować, że to prędzej, no Google Maps coś tam rzeczywiście próbuje z tą nawigacją pieszą, tylko znowu, no zobaczymy, czy to się skończy tak jak Lookout, czy to się skończy jakoś lepiej, tak?
0: Tak. Właśnie to jest ten problem, że potem oznajmić, że jest nowa funkcja w takich wielkiej firmie właśnie typu Google i to Google zwłaszcza chyba ma tak troszkę. No to jest jedno. Ale potem to jakoś aktualizować, rozwijać, informować o tych zmianach, nawet takich drobnych, bo to jest przecież bardzo specyficzna funkcja i warto, żeby użytkownicy z grupy docelowej się o niej wypowiedzieli.
1: Albo w ogóle mieli gdzie zgłaszać.
0: To niby jest, tam jest niby opcja feedback i to niby dociera do konkretnych tam zespołów. Ale i nawet Google, i to jest też fajna zmiana w tym roku, Google uruchomił swoją linię wsparcia na Be My Eyes, na cały świat i można w tym momencie z Googlem, zdaje się z Googlem albo z Microsoftem kontaktować się nawet z Polski, oczywiście w godzinach pracy firmy i znaczy tej linii, czyli w godzinach pewnie nocnych według strefy czasowej amerykańskiej i po angielsku, ale z Polski. Specjalistyczna pomoc i tu mamy Google, Microsoft, tak. Google i Microsoft, obydwie firmy. Więc możemy teraz się kontaktować też z Googlem i różne rzeczy zgłaszać przez Be My Eyes, co jest na pewno dużym, dużym postępem. No jest oczywiście tam jakaś lista, mail, znaczy e-mail, pod który można się też zwrócić i tam inne formy kontaktu, więc nie jest aż tak źle. Natomiast mam wrażenie, że właśnie w takich mapach Google, w tych różnych rozproszonych aplikacjach bardzo ciężko będzie śledzić zmiany. I może być też tak, że pewne funkcje nie będą dość długo rozwijane. O to się martwię troszeczkę. No okej. To chyba w takim
1: układzie... Czyli wszystko.
0: Z naszej strony wszystko na ten rok. Czy masz jakieś zapatrywania, Michale, na ten rok? Bo rok temu żeśmy mówili dużo o sztucznej inteligencji, że pewnie nam pomoże.
1: To tak troszkę mówiliśmy o tej sztucznej inteligencji rok temu i dwa lata temu. Ja bardziej mówiłem o tych asystentach też głosowych bardzo mocno, typu właśnie Siri, Alexa czy Google Assistant. I mam wrażenie, że też no, jakoś tam dość mocno śledzę media, takie ogólne, różne portale technologiczne, to o tym, o ile w Stanach, czy w ogóle w języku angielskim to jeszcze jakoś działa, to poza Stanami głównie, czy tymi podstawowymi krajami jak Stany, Wielka Brytania, gdzieś tam, mam wrażenie, że adaptacja tego typu rozwiązań i te asystenty głosowe wszystkie, że to nie, to było bardziej ciekawostką, bo mówiło się, był taki okres, też mówiło się gdzieś tam w marketingu i tak dalej, że to będzie, że na pewno te interfejsy głosowe się przyjmą i że to będzie bardzo, no, że to będzie powszechne. I to jest jakoś tam powszechne, nie można powiedzieć, że nie, szczególnie właśnie te głośniki Amazon i tam Amazon Alexa, jest to dość powszechne, można tak powiedzieć, ale to nie jest tak powszechne, jak chyba sądziliśmy kilka lat temu. I to nie jest tak inaczej. Można trafić na pewne funkcje, które działają bardzo dobrze i z których też już albo będą w przyszłości osoby niewidome z dużą radością i taką efektywnością korzystać, ale nie jest to takie wow, jak myśleliśmy chyba wszyscy.
0: Tak. No, Tak to pewnie jest.
1: To nie jest takie wszystko proste, jak to się właśnie prezentuje, jak to się pokazuje.
0: W warunkach domowych, ale to bardziej do wykonania konkretnej jakiejś czynności, nie do obsługi całych interfejsów.
1: Tak, która że tam akurat działa, nie? Gdzieś tam i tak jest. Mm-hmm. Także nie wiem, co w tym roku, co w tym roku zupełnie nowego się może pojawić, bo zupełnie no nie wiem, po prostu nie wiem i nawet nie chcę zgadywać,
0: bo aż tak, ciężko
1: aż tak na nic się nie zanosi, a z drugiej strony no nie wiadomo.
0: Na pewno jest dużo kombinacji wokół różnych systemów nawigacji, czy wewnątrz budynków, czy po mieście, czy te smart cities. No to z pewnością widać, że różne tego typu rozwiązania, tu jakieś nadajniki,
1: wchodzą. To gdzieś tam
0: ikony, tu jakieś współpraca z transportem miejskim, to co widziałem na przykład po wywiadach z EBU Access Castu z listopada, no to na pewno
1: no tutaj to Polski, będzie to, próba to point będzie się dobrze, próba. Dobrze rozwija gdzieś tam dalej
0: chyba. Tak, oczywiście u nas to point. No i trzeba będzie śledzić, jak to wszystko się teraz prawnie będzie rozgrywało, bo jest w grze dyrektywa unijna o dostępności, to Web Accessibility Directive i europejska ustawa o dostępności, no i nasza Dostępność Plus. I trzeba będzie tutaj obserwować, czy na bazie tego, co już powstało, będzie to społeczeństwo tam wokół nas budować.
1: Paweł Wdówik, pełnomocnikiem rządu.
0: Tak.
1: Osoba niewidoma, to na pewno gdzieś tam duży sukces. Nie mieliśmy na takim wysokim stanowisku osoby niewidomej, więc to na pewno osobista praca i sukces Pawła, więc to na pewno rzecz godna tak całościowo gdzieś tam odnotowania.
0: No tak.
1: Coś jeszcze chciałem. Aha, no nie powiedzieliśmy, to taka też przy okazji Braille'a, rzecz dla małej liczby ludzi, no ale eBay, czyli Braille'owski notatnik dawny kajetek, on cały czas jest wzbogacany o pewne nowe funkcje, edycja plików WAVE, aplikacja Fiszki, bardzo ponoć konfigurowalna i efektywna, także to gdzieś tam do nauki jakichś języków czy innych takich danych naukowych, rzecz fajna.
0: Myślę, tak, bo to z pewnością.
1: Na iOS-a albo na Windowsa ja czegoś takich powiedzmy, że no, może nie quiz o podobnych, bo to nie jest quiz jako taki, ale takich pytań, odpowiedź, nie znam takich rozwiązań, aż przydałyby się.
0: Znaczy problem polega na tym, że takie aplikacje czasem powstają, tylko zrobi to jakiś niewidomy deweloper z jakiegoś kraju, o którym mało wiemy, albo gdzieś się pochwali na jakimś forum, potem wątek zniknie, to nie jest żadna wielka produkcja. Ale wiem, że już takie próby były. Natomiast jak potem sam szukałem działającej aplikacji tego typu, to istotnie miałem problem, ale możliwe, że po prostu źle szukałem. Mhm. No dobrze, w takim razie.
1: Dobrze, to dziękuję bardzo.
0: I ja również.
1: Rozmawiałem z Pawłem Masarczykiem o technologiach asystujących w roku 2019. Audycję realizował Michał Dziwisz. Michał Kasperczak. Dziękuję.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minuta po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie w Tyflo Radio. Kolejna audycja i dzisiaj temat, myślę, że bardzo ważny. Radio cyfrowe, czym jest? Będzie dzisiaj o właśnie technologii DAB, DAB+, czy to rewolucja, czy ewolucja. Mamy dzisiaj w studiu szanownych gości. Goście są z Polskiego Radia i żeby tu nie pomylić, pan Patrycjusz Tomaszewski z Centrum Rozwoju Technologii Cyfrowej Polskiego Radia. Witam.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Dzień dobry. I pan Marek Walczyk z Biura Technologii i Produkcji Multimedialnej Polskiego Radia. Witam serdecznie.
2: Tak. Tak, witam, dobry wieczór.
0: Mam nadzieję, że się słyszymy. W studiu poza tym jest jeszcze Patryk Waliszewski, który swoje 3 grosze będzie do audycji dokładał. Michał Dziwicz, który audycję realizuje i który dołoży swoje 100 zł albo 200, jak będzie chciał. No i ja, prowadzący ten program, Robert Łabęcki. Mam nadzieję, że przyjemnie spędzimy ten czas. Jeszcze przypomnę namiary do nas. Skype to jest tyflopodcast.net, pisane przez T. No i telefon, który chyba nam dzisiaj nie działa, ale na wszelki wypadek go podam. To jest 123-834-835, w razie jakby się udało go uruchomić.
3: No, ale... no Robercie, niestety na chwilę obecne szanse są na to marne. To jeszcze taka informacja z ostatniej chwili, że po prostu nam ten telefon nie działa. Więc drodzy słuchacze, jeżeli będziecie mieli ochotę wziąć udział w dyskusji i zabrać głos, to po prostu dziś tylko i wyłącznie cyfrowo, czyli za pomocą Skype'a.
0: No niestety, takie niespodziewane po prostu techniczne nam problemy operator telefonii zrobił. Ja mam pytanie do panów, który pierwszy, nie wiem, ale zacznijmy od podstaw. Co to takiego jest DAB? Jak wpisałem w wyszukiwarkę, to wyskoczyło mi na przykład, że może to być DOMP i że się mogłem pomylić, prawda? Natomiast to mam nadzieję, że panowie to rozwiną jakoś tak. Nie wiem, który z panów pierwszy.
2: No to może ja zacznę, ponieważ pan Marek. Chyba bardziej tak. Pytanie chyba się bardziej techniczne wydaje. Skrót DAB, no to oznacza z języka angielskiego Digital Audio Broadcasting, czyli emisja sygnałów radiowych w sposób cyfrowy, mówiąc tak ogólnie. I generalnie do tego się sprowadza. Natomiast no co jest w tym istotnego? DAB, a w zasadzie to co w tej chwili, o czym mówimy, jest to odmiana DAB-u z wersją plus, czyli z zastosowaniem innego kodeka niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej implementacji DAB-u, umożliwia właśnie dostęp do, mówmy o kilku bądź kilkunastu programach radiowych nadawanych w ramach jednego multiplexu, czy też za pomocą, mówiąc prościej, jednego nadajnika. To może na razie tyle.
0: Mam pytanie, po co? Ponieważ Polskie Radio jest pionierem wdrożenia tej technologii i po telewizji cyfrowej, po wprowadzeniu telewizji cyfrowej nadszedł czas na właśnie radio cyfrowe. I moje pytanie jest, czy jest to konieczne?
1: To może ja teraz odpowiem. Radio jest ostatnią analogową wyspą, jeżeli chodzi o media. Wszystkie inne media nadają już cyfrowo, radio jeszcze nie. A my jako nadawca publiczny, czyli Polskie Radio, które w misji i w statucie ma zapisane tworzenie programu i dostarczanie go do każdego obywatela w kraju, poprzez niestety ograniczenia analogowe nie możemy tego do końca robić. Tutaj zaskakująco dobrą odpowiedzią jest właśnie nadawanie cyfrowe, które ze względu na zasięg pozwoli nam przesyłać program do każdego z obywateli. Jest to niesamowicie pomocne przy założeniu i sprawdzeniu, jak naprawdę teraz odbierane są anteny Polskiego Radia, czyli główne programy. Program drugi dociera do 70% ludności Polski, a program czwarty do 30%. Kanały cyfrowe ze względu na to, że można tam implementować programy, umożliwią odbiór polskich kanałów Polskiego Radia wszystkim obywatelom. Teraz ze względu na częstotliwości, których po prostu brakuje, jest to niemożliwe.
0: Jakie teraz programy państwo nadają w multiplexie albo w allotmencie, nie wiem, czy tak też można powiedzieć. Taki termin gdzieś wyczytałem.
1: W ramach multiplexu Polskiego Radia usłyszeć można program pierwszy, program drugi, program trzeci, program czwarty. Polską wersję programu dla zagranicy, kanały regionalnych stacji, w zależności od tego, w którym regionie Polski się znajdujemy, bo przypomnę, radio cyfrowe obecnie można już usłyszeć na terenie aglomeracji warszawskiej, katowickiej, wrocławskiej, szczecińskiej, łódzkiej i opolskiej. No i załóżmy, że jeżeli mówimy o mazowieckim, o aglomeracji mazowieckiej, to tutaj jest radio dla ciebie oraz kanały tworzone tylko i wyłącznie dla radia cyfrowego, czyli Polskie Radio 24, pierwsza całodobowa stacja radiowa informacyjna oraz Muzyczne Polskie Radio Rytm.
3: No i ja tu muszę wejść z pytaniem totalnego laika, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze są zaznajomieni z terminologią, jakiej użył chociażby Robert w tym momencie. Allotmenty, multiplexy, to może na dobry początek powiedzmy, co to jest właściwie ten multiplex, skoro już tu panowie takiego słowa zaczęliście używać. O co chodzi? Czy to w ogóle takiego przeciętnego słuchacza, który chciałby włączyć sobie radio i po prostu sprawić, żeby mu to radio grało, w ogóle to powinno interesować? Czym jest taki multiplex?
4: Tak samo, jeżeli można, jakiej terminologii używamy w Polsce i jaką przyjmujemy, gdyż oficjalnie Europejska Unia Radiowa nazwała to

0: nadawanie w ramach jednego nadajnika, czy powiedzmy w ramach jednej stacji, oczywiście te stacje są, ich jest wiele w różnych alotmentach, ale do alotmentów za chwilę dojdziemy. Nadajemy kilka bądź kilkanaście programów. W przypadku emisji analogowej na jeden program musiał być jeden nadajnik. Natomiast tutaj za pomocą jednego nadajnika nadajemy tych programów kilka. Stąd jest nazwa multiplex i stąd się to właśnie bierze. Natomiast jeśli chodzi o słowo allotment, czy też bardziej mówiąc po polsku obszar rezerwacji, są to wydzielone czy też określone obszary, na który dany region, dany obszar został podzielony i na tych obszarach może być wykorzystywany dany kanał częstotliwościowy, czy też dana częstotliwość. Także dany multiplex jest nadawany na danym obszarze i w ramach całości, składając te allotmenty w cały obszar powiedzmy kraju, tworzymy ten ogólny duży multiplex, który też jest regionalizowany w ramach na przykład województw, tak jak u nas jest to, zostało to określone.
1: Dla przeciętnego Kowalskiego, co oznacza przejście na DAB? Co musi zrobić przeciętny Kowalski, aby to mógł odebrać?
2: Przede wszystkim szeroko się uśmiechnąć z radości ilości stacji, których będzie mógł słuchać. To przeciętny tak. Kowalski powinien zrobić na dzień
1: ale
2: dobry.
1: Ale co jeszcze? Bo może zanim się uśmiechnie, to coś musi jednak zrobić, bo tak ma tylko zwykłe radio z gałką albo z pilotem, prawda, takie FM-owe i co. To tym chyba nie odbierze, prawda?
2: Tym nie odbierze radia cyfrowego, no ale postęp niesie za sobą konieczność zmiany urządzeń co jakiś czas. Wymieniamy telefony, wymieniamy kuchenki, piekarniki, wymieniamy telewizory, jak to ostatnio miało miejsce, a te radia nam grają już kilkanaście lat, jeżeli nie kilkadziesiąt. Czasy się zmieniły, no i te urządzenia również się zmieniają. Na szczęście jest taka obawa zawsze przy tej zmianie, że stracimy stacje analogowe, które nadają w FM-ie. Wszystkie odbiorniki radia cyfrowego to są odbiorniki cyfrowe, które pozwalają odebrać zarówno stacje cyfrowe, jak i stacje analogowe. A co więcej, większość z nich odbiera również stacje internetowe. Zatem, kiedy do tej pory mogliśmy poprzez odbiornik radiowy złapać kilka do kilkunastu maksymalnie stacji, to w ten sposób ten wybór nam się zwiększa nawet trzykrotnie, jeżeli nie więcej.
1: A co z kierowcami? Jak radio cyfrowe jest odbierane w samochodzie? Lepiej niż takie analogowe?
2: Znaczy, generalnie radio cyfrowe, Marek tutaj pewnie będzie bardziej wiedział w tym temacie, odbiór radia cyfrowego jest zdecydowanie lepszy, ponieważ ono zapewnia bezszumowy dźwięk. No wszystko jest uzależnione od ilości nadajników, prawda, i prędkości pojazdu, jeżeli chodzi o drogę. Marku, popraw mnie, jeżeli się mylę.
0: Tak, oczywiście. No tutaj jeśli chodzi o odbiór analogowy w czasie jazdy samochodem, czy też powiedzmy podróżując pociągiem, no tutaj dodatkowo niestety dochodzą efekty odbioru poprzez takie potocznie nazywane sztachetowanie, intermodulacje różne, także ten odbiór jest dodatkowo utrudniony w czasie, kiedy odbiornik czy odbiorca się przemieszcza, niż w przypadku, gdy ma to miejsce w domu. W przypadku emisji i odbioru cyfrowego sygnał, który jest nadawany, jest, każda emisja cyfrowa jest zabezpieczona specjalnym algorytmem, kodowaniem, które to kodowanie umożliwia w przypadku właśnie pogorszenia odbioru jeszcze do pewnego stopnia zdekodować ten sygnał, który no już w przypadku emisji analogowej byłby nieczytelny bądź trudno czytelny. Także to oczywiście daje taką zaletę, że mimo poruszania się odbiorcy, słuchacza, czy też przemieszczania samochodem, czy w inny sposób, do pewnego stopnia oczywiście, bo też nie w nieskończoność, unikamy tych efektów. Znaczy one są, natomiast sposób kodowania, system na tyle jest przemyślany, że zapewnia prawidłowy odbiór mimo tych negatywnych zjawisk fizycznych.
3: Czyli w tym powiedzmy sobie też, że ten klif cyfrowy, jak ja to nazywam trochę roboczo, jest bardzo stromy. To znaczy tyle, że sygnał albo jest bardzo mały obszar stanu przejściowego i sygnału praktycznie nie ma.

0: W analogowym radiu to nam jednak zaszumi, zatrzeszczy, ale będziemy w stanie próbować zdekodować te informacje, a tu mamy poniekąd dwa stany. Więc jeżeli mamy ten sygnał jakikolwiek, to my go zdekodujemy, jeżeli on jest mało czytelny, to go po prostu nie usłyszymy nic, nawet ogrysków tego sygnału, jak w przypadku systemu DAP bez plusa, z racji innego kodowania, innego zastosowania, ale tu już w technikę wchodzimy dalej.
1: Czy tak rzeczywiście jest? Ja aż tak tego nie testowałem. Tak tego nie testowałem.
2: No tak, oczywiście tak będzie. Natomiast oczywiście docelowo sieć będzie tak zbudowana, tak zaprojektowana, żeby te miejsca, gdzie właśnie już następuje takie pogorszenie całkowite, gdzie wchodzimy właśnie w obszary, gdzie ten sygnał będzie zanikał, no to w tym momencie nas będzie następowało uzupełnienie tego zasięgu przez inny nadajnik, bądź w ramach tego samego allotmentu, bądź przełączenie na sąsiedni allotment. Także no, ta technologia umożliwia po prostu dodawanie nadajników w sposób, które będą uzupełniały zasięg.
3: To zanim przejdziemy dalej, to ja może przeczytam pierwsze pytanie od naszego słuchacza. Napisał do nas Andrzej, a Andrzej zadał następujące pytanie. Witam, mam pytanie. W momencie wyjścia i ruszenia w naszym kraju technologii DAB mówiło się, że stacje radiowe komercyjne nie są zbyt chętne na przejście na technologię DAB, tłumacząc się kosztami. Tymczasem czytam, że technologia ta pozwala nadawać więcej kanałów tańszym kosztem, korzystając z mniejszej liczby nadajników. Jak wytłumaczyć postawę stacji komercyjnych? Zatem takie jest pytanie od Andrzeja.
4: Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju, za pytanie, ale myślę,
0: bardzo
4: że...
0: Bardzo dobre pytanie.
4: Myślę, że przedstawiciele Polskiego Radia nie mogą udzielić na nie odpowiedzi, ponieważ jest ono skierowane do mediów komercyjnych. My możemy tylko domniemywać, co stoi za ich decyzją. Miejmy nadzieję tymczasową, ale myślę, że ani Marek, ani ja nie znamy konkretnie odpowiedzi na pytanie dotyczące, co stoi za decyzją mediów komercyjnych.
1: Ale znacie Państwo odpowiedzi na przykład, czy te koszta są rzeczywiście niższe emisji, czy te koszta będą niższe niż w przypadku emisji analogowej? Te koszta są niższe?
2: Biorąc pod uwagę, że chociażby no, cała sieć w przypadku tej sieci FM, no, w tej chwili Polskie Radio bez rozgłośni regionalnych wykorzystuje ponad 200 nadajników. Każda z rozgłośni regionalnych też posiada po kilkanaście na tych przypadkach. Składając to wszystko razem, te koszty emisji programów cyfrowych w stosunku do emisji analogowych, też uwzględniając te kwestie dotyczące poszerzenia oferty programowej, no to te koszty są szacowane, że to jest rząd około 50-80% niższy koszt w stosunku do kosztów obecnych przy tej sieci, która jest.
1: Czyli i mniej nadajników, które pokryją cały kraj, i taniej.
2: Znaczy mniej nadajników w wersji, że tak powiem, biorąc pod uwagę całościowej, bo no to też należy wziąć pod uwagę, że niestety nie możemy uzyskać wystarczających zasięgów z uwagi na brak wolnych częstotliwości uzupełniania sieci. W przypadku sieci cyfrowych, tak jak jest to właśnie emisja DAB, DAB+, czy też emisja DVB-T, tam te technologie umożliwiają uzupełnianie sieci, tworzenia tak zwanych sieci jednoczęstotliwościowych SFN, bądź też uzupełniania takie mikro, że tak powiem, mocy nadajniki, tak zwane gap fillery, w miejscach, gdzie na przykład jest problem z odbiorem, uzupełnienie tego zasięgu. Stąd też na chwilę obecną trudno jest do przesądzenia, jaka będzie docelowa liczba nadajników. Natomiast w przypadku, powiedzmy, jednej sieci, no to będzie to będzie coś pomiędzy, ale na pewno będzie to niższa liczba niż łączna liczba nadajników, która jest w tej chwili wykorzystywana przez sieci emitujące programy Polskiego Radia, jak również programy rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.
1: Czy w planie jest wyłączenie FM, nadawania analogowego przez Polskie Radio, czy na razie będziecie Państwo nadawać podwójnie?
2: Na razie będzie emisja podwójna. Kwestia wyłączenia jest to jeszcze sprawa dosyć odległa.
4: i nienależące do Polskiego Radia do nas.
2: Tak, tutaj... jest, także to jest zupełnie odległy temat.
1: Ja jeszcze się zapytam teraz o kontakt, o content, przepraszam, pana Patrycjusza, ponieważ też jakoś lepiej go słychać tutaj. Chodzi o te programy specjalizowane. Polskie Radio 24, powiem szczerze, mi się podoba. Natomiast...
0: Miło jest obserwować rozwój tej stacji, tak. Bo ona naprawdę od tego internetowego automatu grającego powtórki przez tę stację w jej początkowej fazie, tę słuchaną przez internet, ale już nadającą w DAB-ie, gdzie tam jednak dość dużo tych pomyłek i takich dziwnych kiksów się zdarzało, w obecnym kształcie to stacja naprawdę miło patrzeć.
4: Bardzo dziękuję, przekażę to pracownikom. Staramy się jak możemy. Tworzymy pierwszy raz w historii Polski całodobowy kanał informacyjny. Tam też osoby się uczą tego radia, bo jest to radio, które, jak zwrócą Państwo uwagę, jest aktywne cały czas. W normalnych stacjach radiowych różne osoby są odpowiedzialne za kontakt.
0: Chyba przyjmuje praktykantów, mam wrażenie, i tam ludzie też się mogą uczyć tego przy okazji.
4: To jest taka wylęgarnia talentów, oczywiście. Mm-hmm. Gdzieś trzeba się uczyć, my udostępniamy. Radio w ten sposób też odżywa, uczy się samo wielu rzeczy. Jest to nasze oczko w głowie, jeżeli chodzi o kanał informacyjny, ponieważ nawiązujemy kontakty ze wszystkimi korespondentami Polskiego Radia. Planujemy szeroką współpracę z rozgłośniami regionalnymi. Chcemy wykorzystać największy potencjał, jaki posiada Polskie Radio w kontekście dziennikarzy publicystycznych i serwisowych, i miejmy nadzieję, że będzie to nadal szło na takiej płaszczyźnie jak teraz, że będzie widać te zmiany na lepsze.
1: A co do pytanie moje drugie, co do kolejnego kanału, który nadajecie, czyli Polskiego Radia Rytm. Do czego to jest? Do czego ten program ma służyć? O co w nim chodzi? Jakie są plany? Bo w Polskim Radiu 24 wiemy, informacja, no i tylko można to udoskonalać. Jest już fajnie, mam nadzieję, że będzie jeszcze fajniej. Polskie Radio 24 też można na internecie sobie posłuchać, jak ktoś nie ma radia dabowego.
4: Lub tak poprzez aplikację mobilną.
1: No, o tym troszeczkę mniej wspominamy, ponieważ aplikacje mają różną dostępność.
0: Jest kompletnie niedostępna na system Android, to mogę powiedzieć.
3: A ja mogę powiedzieć, że jest bardzo ciężko dostępna na system iOS dla czytnika ekranu VoiceOver, więc kiedy się zainstalowałem i tyle tak naprawdę, dałem sobie z nią dość szybko spokój, bo po prostu...
0: Pod hasłem dostępna.
3: Tak, pod hasłem rozumiemy... dostępna, na zasadzie obsługiwalna przez osoby niewidome i przez technologie wspomagające pracę tych osób ze smartfonami.
4: Rozumiem. Zapytał pan o Radio Rytm. Już mówię. Polskie Radio, jak dobrze wiemy, kojarzy się przede wszystkim z kanałami słownymi, prawda?
1: No, też, acz nie do końca. Kiedyś program drugi, jedyny stereofoniczny, ładną muzykę prezentował.
4: Ale program drugi to również bardzo ważne słowo. Natomiast stacje komercyjne, z którymi Polskie Radio na rynku polskim, chociaż to nieładne słowo, istnieje, koegzystuje może, o tak, cechują się przede wszystkim ilością muzyki i mniejszą ilością słowa. Polskie Radio postanowiło zatem otworzyć się na osoby, które słuchają stacji komercyjnych, ale chciałoby mieć również pewien kontakt z lekką publicystyką Polskiego Radia. W związku z tym stworzono stację, my to mówimy Stacja Marzenie. Bo osoby, które uwielbiają muzykę, muzykę energiczną, muzykę w tonacji durowej, muzykę, która powoduje, że lewa i prawa noga zaczynają się poruszać, to stacje pokochają, ponieważ jest to stacja bez reklam, bez jakichkolwiek dodatkowych przekazów, gdzie dwa razy w godzinie usłyszy się najświeższe informacje podane w skondensowanej formie, a całość reszty domówki wypełnia naprawdę optymistyczna i energiczna muzyka. Stacje komercyjne marzą o takim programie. Polskie Radio jako uzupełnienie swojej oferty dla kogoś, kto chciałby odpocząć na przykład od słowa mówionego, prezentuje właśnie Polskie Radio Rytm.
1: Czy nie myślicie Państwo, żeby do tych informacji Radia Rytm wstawiać te setki reporterskie krótkie, tak jak jest to w radiach po prostu, żeby te informacje były też krótkie, skondensowane, ale takie troszkę wzbogacone. Czy to będzie docelowo taki kształt, jaki jest?
4: Nie zastanawialiśmy się, by zmienić tę formę, ponieważ ona się w tym momencie sprawdza. Serwisy zostały podzielone na serwisy gospodarcze, kulturalne, informacyjne. Natomiast jeżeli ktoś lubi informacje i chce wrócić do informacji, to polecamy wówczas Polskie Radio 24. Dziennikarze odnoszą się do innych stacji również, ponieważ przypominamy, że Polskie Radio to jedna wielka rodzina, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Teraz tak powiem, się pytam jeszcze o plany na przyszłość, plany, jakie stacje jeszcze planujecie Państwo do multiplexu dołączyć do tego dabowego.
4: Nasze plany są bardzo rozbudowane. Chcemy stworzyć ofertę, o której nie myśli rynek komercyjny, ponieważ rynek komercyjny zawsze myśli tylko o odbiorcach wieku 18-40, zapominając, że nasze społeczeństwo to jest coś więcej. To osoby również starsze, ale młode duchem, podkreślam, jak również dzieci i młodzież oraz młodzi rodzice. W związku z czym pierwszy program, który chcielibyśmy dodatkowo uruchomić, to Polskie Radio Dzieciom. Kanał skierowany dla dzieci od 4 do 12 roku życia oraz ich rodziców. I proszę wyobrazić sobie, że będzie to pierwszy ogólnopolski kanał radiowy dla dzieci i rodziców, w którym nie usłyszą Państwo żadnej reklamy. Będzie to czysty, bez zanieczyszczeń przekaz edukacyjny, który bawi, który uczy, który zawiera najpiękniejsze słuchowiska nagrane w polskim eterze, najbardziej kreatywne audycje i najlepsze piosenki, które od kwietnia wybieramy już specjalnie, aby stworzyć unikalną bazę na terenie Europy. To pierwszy kanał, Polskie Radio Dzieciom. W naszych planach jest również uruchomienie Polskiego Radia dla Seniorów, które nazywamy potocznie Relaksem, oraz Polskiego Radia Edukacyjnego, które będzie przedstawiało edukację w przyjaznej formie bez względu na dziedzinę nauki. To są nasze ambitne plany.
1: Tak, a kanałów ma być 12 czy 11 docelowo?
4: Ta decyzja jeszcze do końca nie zapadła, natomiast myślę, że o wszystkim zadecyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która musi przyznać koncesję na te kanały. My, naszym zadaniem jest stworzenie kontentu, który będzie sygnowany marką Polskiego Radia, no i zobaczymy, trzymamy kciuki mocno, aby Krajowa Rada dała nam zielone światło.
1: No właśnie, tutaj słuchamy Tyflo Radia i w nim rozmawiamy o technologii DAB+. I teraz się zapytam, no bo chcieliby, pewnie większość słuchaczy chciałaby posłuchać tego radia cyfrowego, natomiast no go jeszcze nie ma. Jest ono w niewielkiej części Polski. I tutaj pytanie do, chyba też do pana Marka. Jak będzie wyglądał dalszy postęp wdrażania radia cyfrowego? W tej chwili powiedział pan, że można słuchać radia na terenie aglomeracji katowickiej, warszawskiej i paru jeszcze, opolskiej, łódzkiej i szczecińskiej, tak? Dobrze?
4: Tak, i wrocławskiej.
1: I wrocławskiej. Jak będzie to wyglądało w następnym... Bo powiem tak, powiedzieli państwo, że brak częstotliwości analogowych uniemożliwia dotarcie programu czwartego i programu drugiego do obszaru całego kraju. Zaczęliście państwo od miejsc, gdzie te programy akurat są. Ja na przykład teraz rozmawiam z państwem z takiego miejsca, gdzie tych programów nie ma. Jest dwójka, o czwórce można sobie pomarzyć. 312 tysięcy kilometrów kwadratowych bez czwórki. To jest województwo podlaskie, jedyny nadajnik w Białymstoku, a potem nie ma. Daleko i dopiero mamy Olsztyn z czwórką i Kisielice bodajże z czwórką. Jak to można tak wytłumaczyć? Dlaczego tak to jest akurat? Czy nie lepiej było zacząć DAB tam, gdzie rzeczywiście tego Radia Polskiego nie ma w całości?
2: Oczywiście, może ja tu się odniosę do tego pytania. Oczywiście można było i tak zacząć, natomiast proszę zwrócić uwagę na prosty fakt. Zaczęliśmy od Warszawy i od Katowic. czyli od obszarów, gdzie jest największe zaludnienie.
1: Natomiast tak, ale jest tam duża konkurencja.
2: Jest tam, tak, ale na tym obszarze jest też jakby duża szansa, że spotka się to z odbiorem sporej liczby słuchaczy. Natomiast uruchomienie nadajnika właśnie w obszarach, które pan wymienił, natomiast oczywiście będą uruchamiane, no to właśnie może właśnie lepiej było zacząć tak, jak właśnie to zostało zrobione, czyli od miejsc, gdzie w krótkim czasie możemy uzyskać jak największy właśnie zasięg ludnościowy. I tak też się dzieje i według tego, że tak powiem, algorytmu, też są uruchamiane kolejne lokalizacje.
1: No i ja bym prosił teraz, jakby panowie mogli omówić ten proces wdrażania tej radiofonii dla naszych słuchaczy, jak to będzie wyglądało. Wiadomo, że nie jesteśmy chyba w stanie powiedzieć, nie wiem, czy miesięcy, bo tu są sprawy przetargowe, jakieś zamówienia publiczne i tak dalej, i tak dalej. To nie jest chyba takie proste, ale tak mniej więcej. Ponieważ te mapki, które są na Państwa stronach, są niedostępne dla naszych słuchaczy. Jak Państwo mogli tutaj omówić.
4: No może ja jako laik niezwiązany z techniką powiem, że teraz Radio Cyfrowe dostępne jest na terenie aglomeracji warszawskiej, katowickiej, wrocławskiej, łódzkiej, szczecińskiej i opolskiej, a od początku roku, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, usłyszą nas również mieszkańcy aglomeracji gdańskiej, kieleckiej, krakowskiej, poznańskiej, bydgoskiej, koszalińskiej, olsztyńskiej oraz zielonogórskiej.
1: To jest czyli tak. Od 1 stycznia.
4: Tak.
2: To znaczy może ja troszkę tutaj wejdę w słowo, znaczy jeśli chodzi o pozostałe aglomeracje, czyli od 1 stycznia będzie to, tak jak kolega wspomniał, Kraków, Poznań, Kielce i Gdańsk. Natomiast pozostałe emisje, to znaczy Koszalin, Zielona Góra, Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz, to nastąpi w okolicach początku drugiego kwartału, czyli powiedzmy, to będzie kwiecień. Także to troszkę jeszcze w tamtych lokalizacjach musimy poczekać.
1: Aglomeracja, czyli ile kilometrów od miasta wojewódzkiego?
2: Znaczy mówiąc, to jest bardzo skrótowo, ponieważ...
1: Wiadomo.
2: Tak, natomiast no tak trudno może w kilometrach określić, ale powiedzmy, że najogólniej rzecz biorąc będzie to około 40 kilometrów od lokalizacji nadajnika, może tak, bo nadajniki niekoniecznie są zlokalizowane czy stacje nadawcze w centrum miast, natomiast według analiz zasięg procentowy, ludnościowy powiedzmy na początku drugiego kwartału, w kwietniu przyszłego roku, powinien wynieść około 55% zasięgu ludnościowego.
1: A co później?
2: Następnie, to już potem wchodzimy w kolejne etapy uruchomień, czyli powiedzmy już rok 2016 do 2020, gdzie następnie mamy stacje według tego harmonogramu Giżycko, Kalisz, Płocki, Siedlce, to co jest na 2016 rok przewidziane.
1: Czyli natomiast Giżycko-Miłki, tak?
2: Znaczy no, tego to jeszcze nie wiemy, to wszystko będzie zależało od rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.
1: Ale natomiast w 2015 roku nie planujecie Państwo
2: następnego? W 2015 to jest to, co nastąpi w kwietniu. Natomiast kolejne uruchamianie nadajników będzie to w roku 2016. I następne etapy to tak co rok będą kolejne uruchomienia. Czyli powiedzmy w 2017 roku planowane jest tutaj uzupełnienie zasięgu wzdłuż autostrady A4, czyli powiedzmy Śląsk, Dolny Śląsk. Następnie 2018 rok, centrum kraju wraz z województwem pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, część województwa mazowieckiego, północna, województwo łódzkie. Następnie 2019 rok to mamy część wschodnia, czyli województwo podkarpackie, tutaj część województwa świętokrzyskiego, wschodnia i południowa część województwa mazowieckiego, województwo podlaskie i województw na 2020 województwo warmińsko-mazurskie dokończenie, województwo zachodniopomorskie i województwo lubelskie. Oczywiście do tego czasu mogą nastąpić jeszcze jakieś zmiany, bo to jest taki dosyć ogólny harmonogram. Także no tutaj ja bym też do końca może się nie przywiązywał do tego, że to tak dokładnie taka data jest podana i tak nastąpi. To jeszcze tutaj może ten harmonogram się zmienić, natomiast na chwilę obecną tak to wygląda.
1: Tak to wygląda.
3: To ja teraz może przeczytam kolejne pytanie właśnie od naszego słuchacza, od Andrzeja. Andrzej zadaje nam dosyć ciekawe pytania, więc oto kolejne pytanie od niego. No okej, są duże plany na przyszłość, ale tu rodzi się pytanie co do odbioru. Czy to nie będzie wyglądało tak, jak z telewizją cyfrową, że mieszkając 50 km od nadajnika trzeba było kupować specjalną antenę DVB-T, żeby móc odbierać sygnał? Jak z odbiorem przez odbiorniki cyfrowe? Czy potrzebna będzie antena wzmacniająca odbiór?
2: Znaczy każda antena dodatkowa na pewno poprawi tylko odbiór. Natomiast jeśli chodzi o założenie, tutaj w przypadku radia założeniem jest, że ma być to odbiór bądź stacjonarny, bądź mobilny. Natomiast w przypadku telewizji z założenia wymagana jest antena zewnętrzna o dużym zysku. Stąd też, ale technologia tam może po prostu też inaczej jest nakierunkowana. Natomiast tutaj w założeniach no, ma być to odbiór za pośrednictwem odbiorników właśnie bądź przenośnych, bądź samochodowych. Oczywiście też no, może tak być, że nie w każdym przypadku ten odbiór będzie i w tym momencie trzeba będzie się wspomóc dodatkowym, że tak powiem, dodatkową anteną. Natomiast sama technologia też pozwala na to, żeby z czasem ten zasięg uzupełniać w miejscach, gdzie te problemy będą. Jest możliwość właśnie rozszerzenia zasięgu i budowy dodatkowych stacji. No natomiast no, to wszystko będzie wymagało czasu, no i też oczywiście odpowiednich środków finansowych, które no, pozwolą na to, żeby tą sieć uzupełniać potem.
1: Kwestia, jeszcze chciałem się odnieść do kwestii multiplexu. Jaką przepływność gwarantuje jeden multiplex? Bo to wiadomo, że programy są jakoś kodowane, o tym za chwilę porozmawiamy może, ale jaką przepływność gwarantuje multiplex, jakby na nim był jeden program prowadzony?
2: Znaczy to też zależy od stopnia, jakby tak jak wcześniej już powiedziałem, mówiąc prostym słowem, tego kodowania nadmiarowego, który jest wykorzystywany przy emisjach cyfrowych. W przypadku tego kodowania, które w tej chwili zostało zaimplementowane, które de facto też jest wykorzystywane w innych krajach Europy, jest to taki najbardziej, że tak powiem, uniwersalny algorytm, umożliwia pełna przepływność jest to 1152 kilobity na sekundę przy tych ustawieniach, które są w tej chwili.
1: Czyli no, myślałem, że troszkę więcej, prawdę mówiąc, bo dużo internautów, jak przeglądnąłem fora
0: ze mną włącznie
1: i waszego dostawcy usług, jak i inne, troszeczkę narzeka na dźwięk w DAB-ie, którzy to mają, na przepływności, które tam są, że są zbyt małe. No ja powiem tak, z tego co ja testowałem na terenie Warszawy i okolic, to powiem tak, trójka troszkę jest poszkodowana w tym, ponieważ oni nadają dużo gitar i takich rzeczy rockowych z dużą ilością bębnów, nie wiem, Jimi Hendrix i tego podobne rzeczy. I tam rzeczywiście to słychać. chcieliśmy zrobić taki research tutaj z kolegą Faliszewskim na temat właśnie tych przepływności co do dwójki, ale tak wyszedł mi w miarę pozytywnie, więc do tego się nie będę
0: przyczepiał. Dla mnie nadal nie pozytywnie. Słyszę klawesyn na dwójce, to przełączam na FM, bo wiem, że coś jest wartego słuchania.
3: Dobrze, to może do tego tematu jeszcze za chwileczkę wrócimy, bo słuchacz czeka na to, żeby go wpuścić na antenę. Patryków nam się namnożyło, bo oto kolejny Patryk jest na antenie. Witamy.
5: Witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Ja mam kilka takich pytań. Po pierwsze, pytanie chyba nawet najważniejsze. Tutaj nawet myślałem, że padnie ta odpowiedź ale na moje pytanie, ale nie padło, więc je postanowiłem zadać. Chciałem się zapytać, po pierwsze, jak wygląda taki, nie wiem co to jest, co to ma być, tuner czy dekoder, jak wygląda to coś, nie mówię o antenie, to coś, za pomocą czego będzie można słuchać tego radia cyfrowego, czy to jest jakaś taka skrzynka, to wygląda jak dekoder, czy to wygląda jak jakieś radio, jakieś takie, tylko że tam ma głośnik na przykład, jakieś tam wpięcie do anteny i se po prostu tak słuchamy tego radia, fajnie jest. I jak w ogóle
0: zależy,
5: wygląda
0: coś takiego?
2: No to wygląda tak jak normalne radio, bo czy to właśnie będzie radio typu kuchennego, no to się nie będzie się różniło, to nie różni się od radia FM-owego, czy to będzie właśnie tuner do zestawu. Aha. Także dokładnie to wygląda tak samo, tylko że ma po prostu opcję na przełączniku, że jest zakres FM i zakres DAB i tylko tyle.
4: To ja może powiem tak, jak...
2: Dla odbiorcy, nie wchodząc w szczegóły.
4: Ja może powiem, jak kobiety reagują na odbiorniki radiowe, które są cyfrowe DAB+. Słyszy się tylko, jakie one są piękne, jakie są ładne, jakie są kolorowe. Ponieważ przedstawiciele firm, które tworzą odbiorniki DAB+, wzorują się na pierwszych modelach stacji, na pierwszych modelach odbiorników, jak i idą w stronę przyszłości. Więc mamy modele retro, które wyglądają jak pierwsze odbiorniki radiowe i mamy bardzo nowoczesne, wyglądające jak współczesne jaja, prawie że z filmów science fiction, opcje i modele. Więc opcja jest taka, jak chyba w normalnym każdym urządzeniu, że od ekstrawaganckich poprzez zwykłe i normalne. Myślę, że w opcji zakupu odbiornika nie będzie miał pan problemów z sprzedawcą.
5: Na przykład, jeżeli kupię sobie, nie wiem, wieżę stereo, na przykład przypuśćmy, teraz sobie pójdę do sklepu i na przykład gdzieś tam jakiegoś takiego niezbyt drogiego i kupię sobie wieżę stereo marki Aiwa, czy tam LG, czy jakiejś tam innej, to mogę już spodziewać się, że ta wieża może z funkcją radia może mieć przełączenie na odbiór cyfrowy, czy to jeszcze tak w Polsce?
0: Z tego, co obserwuję, to niestety muszę tu negatywnie zaskoczyć, bo prędzej wieża będzie miała Wi-Fi i stację dokującą na urządzenie niż na plus.
4: To jest kwestia oczywiście producenta, natomiast...
2: No nie do końca, natomiast na
1: Tak, tak, pan Marek.
2: Ja bym tutaj szczególnie na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo niestety tu takie ryzyko istnieje. Szczególnie na przykład jeśli kupujemy sprzęt na przykład na serwisach internetowych, gdzie są to urządzenia w poprzedniej wersji DAB-u, czyli bez plusa. Tam odbiorników nie bierzemy, one nie będą nam grały, ponieważ tam jest starego typu dekoder. Także musimy uważać. Kupując odbiornik, zwrócić uwagę, że musi być na oznaczeniu odbiornika i odbiornika, i specyfikacji, że jest to odbiornik DAB+, DAB z plusem.
4: A najlepiej po prostu zapytać sprzedawcę.
1: Trzeba uważać na rzeczy z
0: Wielkiej Brytanii przede wszystkim.
2: Czy też z Niemiec, stare po prostu odbiorniki kilku, które po prostu nie posiadają nowego typu dekodera. Czyli podobnie tak jak to było z telewizorami, które miały MPEG drugi, a nie MPEG czwarty. Ta sama
0: teraz
2: historia.
0: W Niemczech odbierzemy tylko Deutschlandkultur i DLF.
2: Tak, tam jest tak, że jest w ramach jednego multiplexu są i programy nadawane w poprzedniej technologii i w wersji plus po prostu z innym kodekiem są kodowane, stąd też występują i tak, ale to co jest u nas nadawane Dostosowane jest to tylko w wersji, nowa wersja.
5: Jeszcze się chciałem zapytać, w jaki sposób, jak już to będzie takie przechodzenie stopniowe na to jakby usuwanie sygnału analogowego, to czy będzie jakby, skąd będzie na przykład informacja o tym, bo przypuśćmy dla na przykład pana Kowalskiego, tam nie obrażając tam na wiek na przykład tam, który pan Kowalski nie ma na przykład internetu, nie może sobie przeczytać w internecie, kiedy następuje zdjęcie stacji i przejście na cyfrowe na przykład jedynki Polskiego Radia. Czy to na przykład na antenie jedynki Polskiego Radia będzie się pojawiała cykliczna informacja, że w dniu takim i takim, jak to było w Telewizji Polskiej, zostanie zdjęty sygnał analogowy i będą miasta na przykład podawane? Bo ja się z czymś takim nie spotkałem.
4: Panie Patryku, wybiega pan w przyszłość znacznie. Najpierw rząd musi uchwalić taki plan wyłączenia, to jeszcze wszystko przed nami.
0: Na razie, analog jest zagrożony.
4: Na razie jeszcze no właśnie, gramy.
1: Na razie właśnie ta audycja jest elementem promocyjnym dabu.
2: To ja jeszcze, ale właśnie to ja
0: o tym
2: jeszcze
0: chciałem
2: może...
0: mówić, że to jest dobry krok w dobrą stronę, że może nie będzie wyłączona radiofonia analogowa, ale czy planujecie jakąś promocję tego dabu? Bo tak patrzę po swoich znajomych, czy to widzących, czy to niewidomych. No faktycznie ktoś się mnie zapytał o dąb, ktoś się mnie zapytał, nie słyszałem, a ktoś inny, no dobra, coś tam mówili, ale mnie to nie obchodzi, ja się nie przełączam. Mam u siebie, ale ja się nie przełączam. Czy planujecie jakieś takie kampanie społeczne, mniej lub bardziej, które będą po prostu informowały, tak, jest takie coś i oferuje to, to i to. Bo jeżeli ktoś umie szukać, to to znajdzie, natomiast chodzi mi o średniego obywatela.
4: Ma pan absolutnie rację, chodzi o świadomość społeczną cyfryzacji radia. My dopiero wchodzimy w akcję informacji społeczeństwa o technologii cyfrowej. Wcześniej nie miało to zbytnio sensu, ponieważ sygnał cyfrowy docierał do zbyt małej ilości osób. Teraz, kiedy mamy już za sobą te 6 dużych aglomeracji, jesteśmy gotowi na to, by rozpocząć pierwszą fazę kampanii informującej o zaletach i korzystaniu z radia cyfrowego. I ta kampania zacznie się w drugiej połowie grudnia, zatem już całkiem niebawem.
0: Właśnie, bo tak troszeczkę w tym momencie wychodzi na to, że Polskie Radio dla Zagranicy, którego ja akurat słucham dość dużo z racji hobby i zainteresowań, wychodzi na najlepiej poinformowaną stację, bo tam, gdzie odsetek ludzi słuchających wydaje się, że jest najmniejszy, tam jest najwięcej reklam, że tak, patrzcie, jesteśmy w dabie, plusie, no to tak trochę... Zaczął mnie to zastanawiać po prostu.
4: Znaczy, Polska jest noworodkiem, jeżeli chodzi o DAB. To nadawanie cyfrowe, nie zapominajmy, ma tylko rok. Rozpoczęło się 1 października 2013 roku. I wolnymi krokami, pierwsze co robiliśmy, to tak jak panowie zauważyli, staraliśmy się jak najbardziej ulepszyć jakościowo produkt, który dopiero potem możemy zareklamować i polecić. Bardzo nam zależy na tym, żeby słuchacze, którzy przekonają się do radia cyfrowego, odnaleźli w nim naprawdę wartościowy program. Dlatego z kampanią startujemy dopiero teraz.
1: I mogę powiedzieć, że nasz Tyflo Podcast, nasz portal chyba jest jako pierwszy, który prowadzi taką chyba audycję.
0: Tak, wyspecjalizowanych dla konkretnych grup jakby.
4: Jestem pod wielkim wrażeniem każdego, kto wykazuje zainteresowanie taką technologią, chociaż już dziś rozmawiałem z Radiem Olsztyn o tym również wcześniej.
5: Jeszcze się chciałem taką rzecz zapytać, czy pojawienie się cyfrowego radia, no bo wiemy, czym jest internet, jakby internet też jest przekazem cyfrowym, tego się nie da ukryć, i czy pojawienie się radia cyfrowego jakby, ja nie wiem, czy nie będzie tak, że albo to, no bo na przykład ktoś sobie stwierdzi, a ja sobie słucham Radia Polskiego tam przez internet, bo ja mam teraz już te mobilne internety, całkiem tanie, już nawet niektórzy jakieś tam darmowe usługi proponują, i czy po prostu nie będzie takiej sytuacji, że na przykład, czy ta szala się nie będzie jakoś tak przeważać w dziwny sposób, że na przykład część będzie słuchaczy radia internetowego, a część będzie, a bardzo mało będzie słuchaczy radia cyfrowego, DAB.
0: Czy przypadkiem właśnie... nie jest za późno o parę lat? To jest też niezłe pytanie. Ja jako pasjonat zawsze w to gdzieś tam będę wchodził, ale...
5: Nie pozbędziecie się nadawania takiego średniego... internetowego dla reklamy właśnie tego radia cyfrowego? Nie. Wiem, że to też jest pytanie
0: wybiegające. Bez przesady.
4: Dla nas te technologie to są technologie uzupełniające. Internet nie jest dla nas konkurencją. Polskie Radio, nie zapominajmy, że to jest nadawca publiczny, który powinien być dostępny każdą możliwą drogą dla obywateli Polski. Oznacza to, że nie postrzegamy tego w takich kategoriach. Wręcz przeciwnie, jesteśmy obecni na, staramy się być obecni na wszystkich możliwych, we wszystkich możliwych drogach dostępu. A jeżeli chodzi o internet, to inwestycja sama w internet, może Marek mnie tu wesprze, byłaby zbyt droga. Nie zapominajmy, że utrzymanie nadajników i rozsyłanie sygnału, a za tym idzie odbiór tego sygnału, ilość danych zużywanych, to są dużo większe wydatki niż wydatki emisyjne, jeżeli chodzi o digital audio broadcasting.
0: Znaczy bo każda... to mamy medium rozsiewcze, tych słuchaczy może być nieskończono się wysyłana jest jedna wiązka.
2: Tak dokładnie, dokładnie o to chodzi.
0: Liczenie slotów, dokładnie moc obliczeniową, serwery, ilość, no przecież...
4: Widzę, że rozumiemy się bez słów.
5: Tak.
1: Może.
3: Kiedyś nie wiem, czy pamiętacie, ale my tu z Patrykiem i Robertem robiliśmy nawet takie obliczenia dla jakie byłyby koszty
0: takiego przykładowego RMF-u, czy innej wielkiej stacji
3: komercyjnej. Jakiejś dużej stacji takiej na ogólnopolską skalę, żeby puścić to w internet, jakie byłyby koszta łącza, odpowiedniej infrastruktury, licząc naprawdę no, po niewielkich pieniądzach za megabit łącza, to wyszły nam astronomiczne wręcz sumy, więc ja jestem
1: 3
3: stanie...
1: milionie slotów.
3: Tak.
1: 3 milionie slotów.
0: Zakładając
1: tak.
0: Optymistyczny milion slotów, tam było no,
3: dużo.
0: Milionów
3: było,
0: złotych
3: było
0: wyszło.
3: Dużo, było dużo.
2: No dobrze, jakby akurat będzie mecz z Niemcami, no to trochę więcej może będzie słuchających.
1: O właśnie, o to.
2: No właśnie, właśnie. A jeszcze jeśli chcemy odbierać w ruchu, w samochodzie, jadąc na przykład szybkim pociągiem, no to jeszcze sprawa się komplikuje. Jeszcze drożej to wyjdzie.
3: Tak, ja szczerze mówiąc...
2: No tutaj broadcast,
3: tak, ja szczerze mówiąc zawsze wychodziłem kiedyś z takiego założenia, że rzeczywiście w tym internecie jest siła do momentu, aż sobie tego nie policzyłem. Nie siadłem z kalkulatorem w ręku i sobie tego nie policzyłem, bo to rzeczywiście wychodziło drogo.
1: Tak, bo serwery jednak kosztują. Myśmy ostatnio chcieli zmienić serwer i, że tak powiem...
0: Koszty
1: nas... przygwoździły, tak, tak. Koszty przygwoździły, myślę, że przygwoździłyby każdą instytucję. Ja dziękujemy ci, Patryku, chyba, że jeszcze masz
5: Ja również dziękuję. Myślę, że to wszystko. Będę dalej słuchał.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Liczymy na to. Ja jeszcze wrócę do tych nieszczęsnych bitrate'ów i do tych nieszczęsnych internautów. W tej chwili jest tak, jak jest. Czekamy na rozwój sieci. Ale czy jest możliwe w przyszłości, że pewne zmiany będą w tym kierunku zrobione? Znaczy komuś tam się ujmie, komuś tam się doda, bo ludzie jednak chcą...
0: Z drugiej strony...
1: Tak, tak?
0: Ja teraz wychodzę na zwolennika dubu bez plusa, dlatego że mam sentyment jednak do tego MPEGa drugiego i teraz jak na przykład byłem w stanie ostatnio posłuchać sobie stacji szwedzkich. Dobrze, stacje z muzyką, no cieniutko, no 112 kilobitów dla MP2, co to jest? Tak, włączam publiczną jedynkę, publiczną dwójkę, 192. Mnie naprawdę te artefakty, które tam są przy tych 192 drażnią mniej niż... nasze AAC LC112, którego używamy w tym momencie. Tak. I tak troszeczkę... No to współczucie mi się włączyło. Dlaczego my tak w Polsce nie możemy?
1: Może z powodu.
0: Że jednak ta klasyka bez kompresji dynamiki, że to się po prostu włączy, słuchawki w fajnej jakości się założy i można się tym gdzieś tam cieszyć. A nie umiem tego...
2: To znaczy, może odniosę się do tego pytania. Czy wiadomo, że każdy algorytm kompresji nowszy, który powoduje jakby większe upakowanie danych, no jest niestety, wiąże się jakby ze zubożeniem, ale no to wynika z samej, że tak powiem, istoty algorytmu. Natomiast tutaj oczywiście jest możliwa i będzie taka dywersyfikacja w zależności od tego, jaka to jest treść programowa, jaki program. Inaczej na przykład, jeśli chodzi o nadawanie programu informacyjnego, inaczej o programu właśnie typu program drugi czy program trzeci. Także taka dywersyfikacja na pewno będzie też tutaj miała miejsce, tak aby docelowo zoptymalizować wszystkie wszystkie strumienie, natomiast no to dopiero będzie nastąpi pod koniec, jak już wszystkie strumienie będziemy mieli, wszystkie programy. Także to na pewno zostanie zoptymalizowane tak, aby ten odbiór był jak najlepszy. Oczywiście no w ramach tego, na ile standard nam pozwoli, bo tutaj pewnych kwestii technicznych nie przeskoczymy.
1: Tak, natomiast no, można pewne rzeczy jakby, można komuś ująć, można komuś dodać, żeby to się wszystko jakoś zgadzało.
0: Z drugiej strony tak przeczyłem na tę naszą Polskę, ale jak ja sobie pojadę do Niemiec, no dobra, oni mają DLF i Deutschland Radio Kultur w MP2 w dubie zwykłym. Ładnie się tego słucha, ale inne stacje pakują jeszcze gorzej od nas. Muzyka stereowa AC plus 72 tam jest w większości, niektóre w 48 nawet. A to ma nam zastąpić radio, tak? Zastąpić radio FM i wychodzi na to, że dobrze, przeciętny słuchacz tego nie usłyszy, ale włączam radio, a mam to samo, jeżeli nie gorzej, co w internecie. Więc tak patrzę na tę Polskę jednak z pewnym zrozumieniem po wizycie w Niemczech, w Saksonii no, konkretnie.
1: Wystarczy też do Czech się.
0: To samo.
2: Że tak można i do Londynu jeszcze, że tak powiem, ta różnica będzie większa.
0: No tak, tylko tam ci to jest DAB zwykły, to wiadomo, no tak, że tego tak, nie biorę w ogóle pod... I BBC jakoś tam trzyma te 128. Five Live jest chyba w 80.
2: No tak, natomiast faktycznie to jest inny trochę standard. Na teraz staram się, żeby ten odbiór był jak najlepszy, natomiast oczywiście no, trudno wszystkich zadowolić, bo oczywiście no, znajdą się osoby, które wychwycą pewnego rodzaju różnice, no ale no to tutaj to już jest, że tak powiem, no, kwestie indywidualne, ale no, staram się robić tak, aby ten odbiór był jak najlepszy i też ustawienia tak optymalizować, aby były one adekwatne do nadawanych treści i to, co można, że tak powiem, w mniejszej, że tak powiem, przepływności emitować, jeżeli treść programowa tego nie wymaga, no to zostanie też zdywersyfikowane.
4: To ze strony Marka, a my w Centrum Rozwoju Radiofonii Cyfrowej staramy się, żeby te programy były jak najwyższej jakości, więc tu razem pracujemy, aby zachęcić Polaków nie tylko do przejścia na radio cyfrowe, ale do tego, żeby mogli wybrać stację i znaleźć stację tylko dla siebie.
1: I to jeszcze a propos tego kontentu, chciałem się zapytać, tutaj Patryk miał pytanie odnośnie radia dla zagranicy, jej wersji dubowej. Czy nie uważacie Państwo, żeby właśnie przepleść te wiadomości?
0: Programy z World Radio Network i innych rozgłośni radiowych, bo stąd bierzecie Państwo tę zawartość do...
1: One są w tej chwili w nocy.
0: Tak. Mało kto chyba słucha radia jeszcze w nocy.
4: Oj, zdziwiłby się pan, radio jest słuchane o każdej porze dnia i nocy.
0: Wiem, natomiast... bo sam to robię.
4: No właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek sugestie, jesteśmy otwarci na wszystkie. Więc myślę, że również pana sugestia byłaby wzięta pod uwagę, gdyby została gdzieś spisana i wysłana. Ja oczywiście przekażę władzom Polskiego Radia dla Zagranicy pana zdanie, z którym na pewno się będą liczyli, bo każda opinia jest dla nas bardzo ważna. I kto wie, może inaczej spojrzą na przyszłą ramówkę, a te już są kształtowane.
0: Jeszcze więcej programów tych innych stacji, chyba że to do tego nas obliguje koncesja, bo tego nie jestem pewien. Tam jest dość fajna ta proporcja 13 na 11, 11 godzin tego programu obcego, można powiedzieć 13, więc to mi wygląda, szczerze mówiąc, na zapis koncesyjny, ale zapis misji bardziej. Ale no można by to gdzieś przepleść, nie wiem.
4: Przekażę na pewno, zobaczymy, co można zrobić. Być może są odpowiednie zapisy, które regulują właśnie godziny nadawania.
0: Być może, tak mi się też zdaje, że to jednak z tego wynika.
1: Nie, z jakiegoś... Oprócz kontentu cyfrowego, oprócz kontentu dźwiękowego w technologii DAB+, albo w radiu, można przesłać też inne informacje. Ja to chciałbym zapytać. Też chciałbym zapytać o te odbiorniki, które... byłyby dla nas bardziej dostępne. Może Państwo coś wiedzą. Ja wiem, bo na konferencji w Krakowie, na której byli też ludzie z Polskiego Radia, mówiono o samochodowych odbiornikach z funkcją text-to-speech, przetwarzania tekstu na mowę, ale może nie wiem tutaj, bo ja tutaj wyskakuję troszkę bardziej, ale może o tych właśnie dodatkowej treści, która jest przesyłana przez radio cyfrowe. Można coś powiedzieć jeszcze? bo już będziemy chyba zbliżać się
2: powoli. Oczywiście, także jeśli chodzi o przekaz informacji w systemie DA+, oprócz sygnałów audio, dodatkowo też mogą przysłane inne informacje, typu właśnie informacje w postaci tekstowej, w postaci też różnego rodzaju zdjęć czy slajdów stron internetowych. W strumieniu tym także zawiera się informacje dla systemów nawigacji satelitarnej, gdzie jest możliwa jakby docieranie z informacją do tych modułów, które automatycznie mogą na przykład korygować trasę przejazdu, uzyskiwać informacje chociażby o cenach paliw, informacjach o parkingach. Natomiast skupiając się na kwestii, której pan tutaj wspomniał, odnośnie tekstu, speech w samochodach, jak najbardziej ma to rację, to natomiast ostatnio też przeglądałem strony producentów i jeden z producentów właśnie ma w swojej ofercie, czy też będzie niedługo miał w swojej ofercie odbiornik, który po wpięciu w port USB pendrive'a z odpowiednią aplikacją umożliwi odczyt właśnie konwersję tekstu speech, informacji tekstowych, czy z serwisu Journal Line, czy coś w rodzaju takiej telegazety, jak mamy to w telewizji, właśnie prezentowanie tych informacji w sposób dźwiękowy.
1: No właśnie dlatego o to pytam, ponieważ dla użytkowników takich jak my, czyli dla inwalidów wzroku, jest to dość istotne, ale też jest to dość istotne dla kierowców. Kierowcy już mają, a my nie.
2: No to właśnie mówię, że taki odbiornik już jest w ofercie i oprogramowanie. Wprawdzie jest to oprogramowanie w języku niemieckim, natomiast no to oczywiście no trzeba będzie tutaj spróbować implementować inne wersje językowe, ale myślę, że jest to do zrobienia.
1: A jaki to jest producent?
2: Znaczy, no nie wiem, czy tak możemy tak informować, robiąc reklamę różnym, że tak, producentom, ale to akurat chodzi o wyroby firmy Noxon.
1: Aha, czyli coś nowego. Czy u państwa w Polskim Radiu można zobaczyć takie odbiorniki, ewentualnie kupić, czy nie?
4: My jesteśmy nadawcą, my tworzymy program, nie zajmujemy się sprzedażą odbiorników. Mamy niektóre odbiorniki do testu, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy z jakimiś pokazami, to zabieramy, wypożyczamy od producentów kilka odbiorników, żeby zawsze pokazać, jak to wygląda. Natomiast Polskie Radio nie jest sprzedawcą odbiorników, tworzy tylko content, który jest możliwy do odbioru przez nie.
1: Jasne. No chciałem po prostu zapytać, bo może ktoś po prostu, bo myślał, Polskie Radio wprowadza to i Polskie Radio ma, do sprzedaży. Ja jeszcze się zapytam tutaj współprowadzącego, czy są jakieś pytania, ponieważ minęła już godzina 20, a jak wiemy...
0: Ja myślę, jeszcze jedno dość podstawowe pytanie, o które może ktoś się zapytać. Mianowicie, jeżeli zakładamy hipotetycznie, że sieć już jest w miarę ogarnięta i obejmuje w miarę cały kraj, ale z tymi lukami w postaci kilometra, dwóch, gdzie tego sygnału nie ma, gdzie on jest niedostateczny, czy przeciętnej klasy odbiornik domowy, bo domyślam się, że samochodowy tak, będzie czy to w serwisie DPEG, czy to w którymś innym funkcyjnym serwisie DABU miał informację o tym, że należy się jednak przełączyć na kanał 7A, powiedzmy, bo tam jest nadajnik następny. Odpowiednik listy alternatywnych częstotliwości RDS.
2: Informacje takie są zawarte w strumieniach i zarówno przełączenie sygnału pomiędzy właśnie odpowiednimi serwisami DAB, jak też przełączanie programów DAB, FM DAB, system coś takiego zakłada i będzie to realizowane, jest to realizowane już w części. Także nawet kwestie tutaj opóźnień, które mogą wystąpić, różnic czasowych pomiędzy sygnałem FM i sygnałem DAB, jest kompensowana w odbiorniku, także ten moment przełączenia nie powinien być zauważalny nawet.
0: I teraz już kompletnie moje techniczne ostatnie już pytanie chyba, bo mówiliśmy o 1152 kilobitach. Z jakimi danymi w tym momencie, z jakimi parametrami nadaje Polskie Radio? Mówię o obiektach emitela, bo o tych pewnie będzie najprościej. korekcja i tak dalej, te wszystkie te tam dane pomiarowe, po prostu tak jestem ciekaw w odniesieniu do tych szwedzkich i tych wszystkich, które widziałem do tej pory.
2: To znaczy, no w tej chwili, jeśli chodzi o nasze główne anteny, no to są przepływności po 112 i program drugi 128 kilobitów na sekundę.
0: Polskie radio na zagranicy 72.
2: 64. No to tutaj już możemy też jeszcze próbować te przepływności trochę korygować w dół dla niektórych programów, w górę dla niektórych. Także no to jeszcze wszystko jest sprawą, którą możemy tutaj zoptymalizować. Nie wiem, no kwestie, nie wiem, mocy nadajników, nie wiem, co tam jeszcze, jaka informacja byłaby potrzebna.
1: Ja powiem tyle.
4: To może ja dodam, że stereo.
1: Tak.
0: Poza Polskie Radio 24, które nadaje muzykę.
1: Właśnie. Polskie Radio 24 jednak nadaje muzykę i nadaje swoje piękne ID albo jingle.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Tak, naprawdę. I jest w mono. I szkoda. Mogłoby być naprawdę nawet te 64, czyli
0: nie... Używa tego AAC-a, tego AAC-a plusa i tam to stereo niewiele by przeszkodziło chyba jednak.
1: Tak, a tego się fajnie słucha.
2: Znaczy no momentami jest tak, że właśnie lepiej brzmi mono niż stereo, mimo że właśnie wydawałoby się, że tej przepływności wystarczy, ale no może być tak, że to jest wszystko właśnie kwestia już jakichś prób doświadczeń.
0: Głównie przy podziemnych chilloutowych nagraniach takich, co to kombinują z fazą, tam tak faktycznie, bo AC plus sobie z tym średnio radzi.
2: Może być problem.
0: W całej reszcie materiału myślę, że niewiele gorzej zrobi to 64 stereo względem mono.
2: No przede wszystkim jest to radio informacyjne, także głównie chodzi o przekaz słowny niż muzyczny.
1: No tym niemniej muzykę ma, bo tak wyszło po prostu, że ma.
2: No.
1: Natomiast czy to jest jakaś na przykład różnica, jeśli chodzi o koszt, jeżeli macie program stereo a mono, czy tylko jest różnica w bitrate'cie i przepływności?
2: No tutaj...
0: Bardziej w ustawieniu kodera nawet niż bitrate.
2: Nie, no specja ustawienia kodera, także na całość multiplexu to nie ma wpływu.
1: Nie, na koszty.
2: Koszt multiplexu jest określony i tutaj w ramach multiplexu, czy ten program będzie miał tyle czy tyle, no to jedynie można sobie robić jakieś dywagacje, ile dany program by kosztował, a ile drugi, czy tam jeden, czy drugi tyle. Natomiast to jest kwestia tylko ustawienia koderów i natomiast na całość multiplexu to nie ma wpływu.
1: Czyli tak naprawdę, jeżeli my mówimy, że no fajnie było zrobić jednak to Polskie Radio 24 w stereo, nawet przy takiej samych bitrate'ach.
0: A dwójkę w 160 albo 144?
1: To jest kwestia tylko paru państwa, a nie jakichś no przetargów, kwestia... zamówień publicznych i wszystkich innych rzeczy.
2: To jest kwestia, czy technicznie zmieścimy się, określając konkretne parametry, tak aby to po prostu nie nadmiernie niektóre z programów, że tak powiem, podwyższyć bitrate, aby inne nie dały się słuchać. Także no, tutaj trzeba zachować pewien umiar i pewien rozsądek.
1: Nie, wiadomo, tylko na przykład jak powiedzieliśmy, ja cały czas indaguję odnośnie Polskiego Radia 24, właśnie stereo mono. Taki sam bitrate, czyli de facto chyba nic nie tracimy. Nie wiem, a może tracimy. Może się wymądrzam i nic się nie znam, to pana zapytam w takim razie.
2: Znaczy no, z subiektywnych prób, które robiliśmy, było gorzej, także natomiast no, to jest jeszcze wszystko kwestią otwartą, jak już wszystkie pozostałe programy zostaną uruchomione, w zależności od treści i słowa muzyki, no to jeszcze wszystko jest do ustawienia.
1: Aha, czyli tutaj nie ma, wszystko jakby po stronie państwa jest, a się jakby jest cały multiplex i...
0: A operator typu Emitel jest jedynie wykonawcą, tak?
2: Tak.
1: Tak, no oni nam tak powiedzieli, bo myśmy chcieli ich zaprosić, ale oni powiedzieli, że no oni to nie. Bo oni to mogą o czym innym porozmawiać, że tak powiem, z nami. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie
0: od słuchaczy?
3: Od słuchaczy pytań nie ma.
1: Jeżeli od słuchaczy pytań nie ma, to od nas chyba też już
0: chyba wszystko.
1: Nie ma. To chyba też wszystko, szczególnie, że państwo się śpieszą.
4: Bardzo dziękujemy za zrozumienie i dziękujemy za audycję. Jestem pod wielkim wrażeniem państwa pasji i wiedzy w tym zakresie i gratuluję serdecznie.
1: Ja powiem tylko, że ja testowałem ten DAB Plus, bo powiem, że na portalach aukcyjnych można odbiorniki kupić już za 50 zł, jak się ma szczęście. Tak, bo można. I powiem szczerze, ja byłem pod wrażeniem, jak można było radiem grać w piłkę i ono grało i nie szumiało i nic się z tym nie robiło. Oczywiście radio się zniszczyło, to jest inna kwestia, ale grało cały czas. I no, to mnie zachwyciło, tak samo mnie zachwyciło to, że się jechało, jechałem, testowałem od Wyszkowa do Warszawy DAB i naprawdę żadnych szumów tam nie było i odbiór był bardzo klarowny właśnie w autobusie, więc też...
0: O, jeszcze jedno mi się przypomniało pytanie techniczne, ostatnie już, chyba naprawdę ostatnie. Polskie Radio, jego multiplex, a rekomendowane

0: pytanie. Ja przepraszam i muszę już się powoli pożegnać i chciałem bardzo serdecznie podziękować za rozmowę i życzyć dobrego wieczora. Dziękuję uprzejmie.
1: My życzymy też wesołych świąt. Dziękujemy panu. Gościem był pan Patrycjusz Tomaszewski z Centrum Rozwoju Radiofonii Cyfrowej Polskiego Radia.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego wieczora.
1: Dziękuję. Kłaniam się. Jeszcze pan Marek może...
2: Tak, no, że ja może się odniosę do tego pytania. No, jeśli chodzi o sam processing, to wiadomo, że inaczej jest realizowany processing dla emisji FM, inaczej dla emisji AM i tak też inaczej właśnie dla emisji cyfrowej. Natomiast wtedy po prostu przełączając się między różnymi źródłami tego samego sygnału, no możemy tu zauważyć jakąś różnicę. Natomiast to ma być po prostu realizowane też i jeśli chodzi o po prostu szerokość pasma, no tutaj pełnym pasmem nadajemy w DAB-ie w stosunku do FM-u, gdzie no to pasmo
3: nie, mi chodzi bardziej o to, czy opłaca się kompresować tę dynamikę jednak z wyjścia na DAB też, skoro DAP oferuje te funkcje DRC jednak i to z jakiegoś powodu ją zaleca.
1: Swój własny kompresor.
2: Mhm. To znaczy tak, jeśli już, no to w jakimś minimalnym stopniu pewnie tak, no bo zawsze znajdziemy jakieś powiedzmy różnice dosyć spore w materiałach, czy to właśnie jest to rozmowa słowna z muzyką, także no tutaj to jest jeszcze kwestia, że tak powiem, ustawień procesorów, także no to jest oczywiście też sprawa otwarta. To by tak nie przesądzał.
3: Będzie to ulegało zmianie na jeszcze lżejsze, bo na razie to jest, mam wrażenie, ten sam dosyć co na FM. Tylko nie sfiltrowany i nie obrobiony pod FM, pod MPX.
2: To znaczy może nie na wszystkich programach, ale być może te już ustawienia są bardzo zbliżone. Także no chodziło o to, żeby to brzmienie też no, nie odbiegało zbytnio.
3: To dlaczego? Natomiast... To ma być lepiej ponoć, a nie... Ciężko.
2: No to jest oczywiście kwestia subiektywna i bardzo dyskusyjna, czy lepiej jest właśnie tak, czy lepiej jest inaczej. Natomiast no, to wszystko oczywiście technologia tutaj umożliwia dosyć, że tak powiem, istotną zmianę w stosunku do tego, co było na FM-ie i oczywiście tutaj też można się pokusić o tego typu eksperymenty.
3: No to już nas tyle rzeczy norm nie trzyma, tak? Tu już można grać naturalniej, lżej i w ogóle jakoś tak milej dla ucha.
1: Znaczy nie, no szczególnie, że rzeczywiście odbiorniki, nawet mówię, te najtańsze, za 50 zł, mają...
3: A na multiplexie Polskiego Radia, z jakiegoś tytułu ta funkcja nie działa w DRC, w przeciwieństwie do szwedzkich i niemieckich, których miałem okazję testować i tam ona działała.
1: Nie wiem,
3: czy jest jakaś flaga przy ustawieniach kodera, zezwalaj na DRC albo nie, czy z czego to wynika?
2: Znaczy tak, no tego rodzaju ustawienia i flagi są ustawiane, natomiast no...
3: To flaga to DRC, jakiś... przynajmniej tak. Z tego co widzę, nie działa.
2: Natomiast no, to jest taki kwestia, no, powiedzmy już tam kolejnych, że tak powiem, też etapów może i uruchamiania kolejnych, że tak powiem, serwisów, także no, to wszystko jeszcze jest, że tak powiem, może do implementacji.
1: Ja powiem tak, ja życzę Państwu sukcesów w tym projekcie, dlatego że to generalnie... Mi się to generalnie podoba, chociaż u mnie dopiero DAB będzie w 2019 roku, a może wcale go nie będzie, bo
3: coś
1: tylko
3: się
1: jest
3: stanie.
1: Miejsce, gdzie trzeba zaorać. Czwórki tu nie ma, dwójka jest, ale czwórki tu nie ma i czwórki daleko, daleko nie ma. Nawet analogowo, więc podejrzewam, że z DAB-em też nie będzie tak prosto i ładnie. Tym niemniej mówię, czasami się wybieram do stolicy i tam sobie mogę zaobserwować i posłuchać. Ja życzę naprawdę sukcesu w tym projekcie, bo sympatyczne jest to. No i nie wiem, to tak na dobrą sprawę, jakby się dało na przykład te Polskie Radio 24 usterofonicznić bez zmiany tego bitrate'u, może nie byłoby to takie złe, szczególnie, że w tej chwili muzyki trochę nadają i mają te swoje IDC-y i tak dalej. Także tak to mniej więcej wygląda. Czy są jakieś pytania od słuchaczy jeszcze?
4: Na chwilę obecną nie ma, zajrzałem przed momentem, pytań więcej nie ma, wygląda na to, że wyczerpująco zarówno wy, jak i

0: nasi goście, przedstawiliście temat.
1: Też tak mi się wydaje, więc pozwoli pan, że podziękuję panu bardzo serdecznie. Gościem naszym był pan Marek Walczyk z Biura Technologii i Produkcji Multimedialnej. Mam nadzieję, że nie pomieszałem Polskiego Radia. Pożyczę wesołych świąt też,
2: także
1: się
2: też
1: zbliżają.
2: Tak, także też serdecznie dziękuję za udział w audycji i też życzę wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i oczywiście dobrego odbioru zarówno w DAB-ie, jak i też w innych kanałach, w innych technologiach, które Polskie Radio nadaje.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: Szczególnie, że w analogu jakoś, znaczy dobrze was słychać w analogu, tak myślę w miarę. No szkoda, że u mnie nie ma tej czwórki tutaj na tym terenie. 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Nie ma czwórki.
0: Nie wiem, ja z Solca słucham jedynki.
1: Nie, jedynka jest na szczęście. Całe szczęście. No to szkoda, że nie ma czwórki. Miała niby być, ale chyba jednak nie będzie.
2: A jaki to rejon?
1: To jest Krzemianucha, to są Suwałki. I chyba tutaj nie będzie nic, prawda?
2: No, nie wiadomo.
1: A, no ale to jak pan mówi, tak by pan wiedział, czy coś by było.
2: No, powiedzmy tak, no patrząc po prostu na mapę, no to jeśli chodzi chociażby o ten allotment właśnie tutaj województwa warmińsko-mazurskiego, on właśnie tutaj zahacza o właśnie Suwałki, także no to jest sprawa oczywiście troszkę odległa, ale widać, że, no, że tutaj jakieś te stacje pojawią się i na,
1: znaczy,
2: pewno,
1: nie,
2: na pewno...
1: Myślałem też o analogowej czwórce, bo te dubowe to podejrzewam, że 2019-2020 rok i nie prędzej. Chyba, że to z Giżycka sięgnie, bo analog z Giżycka sięga, ale to analog, a dub może być inaczej.
2: Znaczy może też, ale to wtedy... trzeba by jakąś zewnętrzną antenę. Natomiast powiem szczerze, tak jak ja tutaj na Mazowszu robiłem próby, to nadajnik łódzki słyszałem i odbierałem w samochodzie na obwodnicy S8 w okolicach Pruszkowa. Przy zewnętrznej antenie w zachodnich częściach Warszawy wysłychać. Nadajnik z Łodzi. Także, ale to już jest jakby poza konkurencją, to nie jest... obszar, który jest przewidziany dla tego nadajnika, natomiast no, bywa tak, że te zasięgi mogą być wykraczać ponad
0: takim
2: to, co jest, ale...
0: takim tokiem Katowice słychać w Krakowie, ponoć
2: na
0: bez
2: przykład,
0: problemu.
2: Na przykład, mimo że no, nie jest to nadanie dedykowane, ale też no, nie odbierzemy tego za pomocą odbiornika, który będzie powiedzmy w pokoju gdzieś, no bo ten sygnał wtedy wiadomo, że ulega dosyć silnemu tłumieniu. Natomiast jeśli pokusimy się o taki eksperyment, żeby właśnie do odbiornika zastosować zewnętrzną antenę, no to możemy być tutaj mile zaskoczeni, jeśli chodzi o odbiór sygnału.
1: Ja jeszcze miałbym... Jeszcze miałbym do pana o tyle sprawę, jakby pan, bo pan mówił o tym odbiorniku tekstu speech, jakby to się gdzieś pojawiło, to też bylibyśmy zobowiązani jakąś wiadomość, bo to dla naszych użytkowników byłoby dość istotne. Odnośnie tych dodatkowych informacji, to nawet można by to gdzieś poszukać czy coś, ale to taka sprawa przyszłościowa.
2: Znaczy, no my tutaj, jeśli chodzi o te kwestie różnych serwisów, sukcesywnie one są uruchamiane, implementowane, także jeśli chodzi tutaj o kwestie tekstu speech też, to będzie realizowane, to będzie najprawdopodobniej razem z serwisem Journaling, który też jest planowany do uruchomienia. No także to się będzie sukcesywnie pojawiało i na pewno jakiś
1: nie, to chodzi o odbiornik, będzie. Prawda? Bo to na razie wszystkie odbiorniki, które są tutaj nawet na aukcjach. Na aukcjach jest coraz więcej odbiorników dubowych i to też cieszy. No są z wyświetlaczami, no, wiadomo, każdy jest z wyświetlaczem, ale są bez funkcji text-to-speech. Tylko samochodowe niektóre. A chodzi o odbiornik stacjonarny jakiś, żeby miał funkcję tekstu speech, bo to by nam się przydało, to bardziej w odbiornikach ja jeszcze już na koniec się zapytam, bo już się z panem żegnałem i tak cały czas nie możemy się odżegnać, ale Żurawina i Wrocław, tam miały być poprawki według konferencji Subtrack z zeszłego miesiąca. z tego, co się dowiedziałem, to chyba one jeszcze nie weszły.
0: Coś wiadomo, jak w imieniu wrocławiaków i jako wrocławiak się pytam.
1: Ponieważ no, na północy Wrocławia zasięg jest no, nieciekawy. Tutaj właśnie u Patryka.
2: Tam były kwestie właśnie też pogodowe, które trochę komplikowały kwestie ustawienia tych docelowych parametrów, natomiast no, myślę, że to już w najbliższych dniach powinno się poprawić.
1: Czyli jeszcze trzeba czekać na...
0: Bo tak szczerze mówiąc, będąc 60 km od nadajnika, lepiej łapałem w Bolesławcu, też województwo dolnośląskie, Saksonię z Lubał niż Wrocław we Wrocławiu.
2: No tak, tylko że no weźmy pod uwagę, że to też tamten nadajnik może być i większej mocy, może być gdzieś 2,5 na górce.
0: 2,5 jest, zdaje się. W Żrawinie jest 5.
2: Natomiast no, tamten nadajnik może być gdzieś wyżej na górce umieszczony, stąd akurat...
0: Jest na górce, ale tam jest, zdaje się, 2,5 albo 3. Ten niemiecki DAB.
1: Mhm. A tutaj więcej we Wrocławiu, a jakoś tak...
2: Nie, no też może być kwestia charakterystyki anteny, że powiedzmy inaczej to będzie na autostradzie chociażby w stronę Legnicy czy Opola, a inaczej na północ, także tutaj no...
0: W każdym razie mówi pan, że będą poprawki jakieś, że będzie...
2: Tak, tak, no tam, także tam, tam jak tam no, informacja była na Sekraku, także... To będzie...
1: Tylko informacja tak. była miesiąc temu i nie wiemy, czy...
2: No tak, ale to też no, pewne rzeczy no tak też się nie dzieją z dnia na dzień.
1: Aha, czyli jeszcze to nie zostało, ale mam nadzieję, że będzie. Dobrze, ja już któryś raz się żegnałem, ale już chyba wszystko wyczerpaliśmy. Ja dziękuję panu bardzo. Pan Marek Walczyk, jeszcze raz przypomnę, z Biura Technologii i Produkcji Multimedialnej Polskiego Radia był naszym gościem, gościem podcastu, portalu Tyflo Podcast. Dziękuję panu. Też w studiu byli Michał Dziwisz, Patryk Waliszewski, a ja miałem przyjemność prowadzić to, ten program. Nazywam się Robert Łabęcki. Do usłyszenia kiedyś tam.
0: Do usłyszenia również. Dziękuję bardzo.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: No jesteśmy w środę 29 czerwca 2022 roku. To jest 139. Tyflo Przegląd. Dziś w składzie Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i być może wkrótce do nas dołączy także Tomek Bilecki. Witamy was serdecznie.
5: Witajcie.
6: Dobry wieczór państwu.
4: Dobry wieczór, dzień dobry. Tyflo Przegląd to cotygodniowa porcja informacji głównie technologicznych i głównie dla osób niewidomych i niedowidzących. A jaka tym razem to będzie porcja? Posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Aktualizacja odnośnie sytuacji osób z dysfunkcją wzroku w Ukrainie. Nowa beta NVDA. Audio M. Dźwiękowe mapy w przeglądarce. Pojawiło się nowe Unspoken dla NVDA. Stacja Muzeum zaprasza osoby niewidome. Red Hat zatrudnia niewidomego programistę, aby uczynić Linuxa bardziej dostępnym. Wieści z Europy dotyczące niewidomych. Audiodeskrypcja na Euro kobiet w piłce nożnej. Stany Zjednoczone z dostępnymi testami covidowymi. NASA przygotowuje audiodeskrypcję do obrazów kosmosu. Paczki zdalne w InPost. Sej z neuronowymi głosami Siri. Hearthstone z kolejnym trailerem z audiodeskrypcją. Promocja na Supersense. Usprawnienia w Voice Dreamie na Maca. Minimail. Prosta w użyciu tymczasowa skrzynka pocztowa. Telegram z dużo lepszą jakością audio. I to niekoniecznie jest dobra informacja. Serendipity, agregator treści z naszego Twittera i nie tylko. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Zaczynamy, a jeżeli wy macie ochotę zacząć z nami jako słuchacze, no to już właśnie to zrobiliście. Jeżeli słuchacie Tyflo Przeglądu, czy to na żywo, czy to później jako podcastu, ale jeżeli jesteście z nami na żywo i macie ochotę się do nas tu wdzwonić albo coś napisać, to droga wolna, oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie, jest kilka opcji na to. Wszystko na kontakt.tyflopodcast.net znajdziecie, to znaczy znajdziecie tam na pewno link do Zooma, znajdziecie formularz kontaktowy. Możecie też do nas pisać na Facebooku, a jeżeli wolicie po prostu od razu tu wdzwonić się do nas za pomocą Zooma, to tyflopodcast.net/Zoom. Zapraszamy was bardzo serdecznie do korzystania z wszelkich metod kontaktu z nami. Jak wam wygodniej, tak róbcie, no bo ta audycja jest przede wszystkim właśnie dla was. Jeżeli chcecie się z nami czymś ciekawym podzielić, może o coś zapytać, a może po prostu skomentować to, o czym będziemy wam tu dziś przez najbliższe godziny opowiadać. A zaczynamy od sytuacji osób niewidomych w Ukrainie, bo tam no, cały czas dzieje się nie najlepiej. Cały czas ta rosyjska agresja trwa i nie wygląda na to, żeby to wszystko miało się w jakimś najbliższym czasie zakończyć. Szczegóły zna Paweł. Pawle, oddaję ci głos.
5: No może nie mam tu jakichś szczegółów dotyczących samych działań na froncie, natomiast wiem też i my wszyscy wiemy, cóż tam dzieje się, jeśli chodzi o osoby z dysfunkcją wzroku. Wiemy to, ponieważ jak co miesiąc, i zdaje się, że to będzie swego rodzaju tradycją teraz, miejmy nadzieję, że informacje będziemy otrzymywać regularnie i że będą one raczej dobre niż inaczej, otrzymujemy je przez biuletyn Europejskiego Związku Niewidomych, gdzie UTOS, czyli Ukraiński Związek Niewidomych, co miesiąc wysyła zarządowi list z postępami, ponieważ Europejski Związek Niewidomych również wspiera ten ukraiński finansowo, prawdopodobnie też merytorycznie i mentalnie. I dzięki temu no, dowiadujemy się, oni mogą otrzymywać pomoc, a my dowiadujemy się, jakie są podejmowane działania i dzięki temu też w jaki sposób osoby z dysfunkcją wzroku tam teraz funkcjonują. Myślę, że dobra wiadomość na początek jest taka i to ucieszy też osoby, które, bo pytaliście o to nas w poprzednich odcinkach, wystartowało radio Ukraińskiego Związku Niewidomych, Radio Homer. Radio, w którym podawane będą informacje ważne dla osób z dysfunkcją wzroku z Ukrainy oraz odtwarzana będzie muzyka, jak jest tu napisane, różnych artystów, muzyka wysokiej jakości, która będzie uzupełniać świetnie też wieczorną playlistę, playlista z ukraińską muzyką. Nie wiem, czym te dwie playlisty się różnią i też nie wiem, ile tych informacji jakby bieżących jest produkowanych. Sam muszę jeszcze posłuchać Radia Homer, natomiast myślę, że to jest ważny krok, bo ja już od dłuższego czasu właśnie niewidomym Ukrainkom i Ukraińcom życzyłem takiej platformy. Platformy, która będzie ich utrzymywać w łączności, która będzie dystrybuować te informacje. Może podcast to byłoby na ten moment trochę za duże przedsięwzięcie, za duży rozmach, chociaż kto wie, kto wie. Ale jest radio i ja osobiście myślę, że my wszyscy naszym koleżankom i kolegom po fachu życzymy powodzenia na tej nowej drodze i oby, że tak powiem, fale się niosły jak najdalej, fale Radia Homer. Następne rzeczy, które się dzieją, powstał reportaż filmowy, czy też filmik oraz artykuł, który jest też drugim linkiem, który pojawi się w komentarzu pod tą audycją, w ramach, znaczy to reportaż w The Guardian, w takim czasopiśmie, gazecie brytyjskiej, na temat fabryki należącej do Związku Niewidomych w Dnieprze, która to stała się poniekąd takim pierwszym centrum, ośrodkiem dla uchodźców. Z prostej przyczyny, kiedy w Charkowie zaczęło się już dziać poważnie, skontaktowało się trochę członków tamtejszego Związku Niewidomych z tym w Dnieprze, ponieważ to było najbliżej, to jest odległość około 30 km, i zapytali, czy dałoby się jakoś wyewakuować do Dniepru, żeby tam można było uzyskać schronienie. No i z dnia na dzień fabryka nagle stała się ośrodkiem dla uchodźców. Nie tylko przyjechało tych ileś osób, które się skontaktowały, ale też ich sąsiedzi, znajomi, rodziny, inne osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które jakimś cudem dotarły do Dniepru i ciężko było cokolwiek innego z nimi zrobić. I w tym momencie chyba około 90 osób mieszka na stałe w tym ośrodku. Wszyscy sobie tam pomagają z takich raportów, które docierają. Ośrodek szuka sposobów, żeby się utrzymać, bo odkąd rozpoczęła się wojna, stanęła produkcja. Nie mają już materiałów, materiały do surowe do produkcji, a produkowali części do torów kolejowych. Te materiały otrzymywali z Mariupolu. Co w Mariupolu się dzieje, jesteśmy w stanie przeczytać w każdych już chyba wiadomościach. I przez to no też, wiadomo, tych dostaw nie ma. Próbują znaleźć jakiś sposób, jak się utrzymać. Proszą różnych sponsorów, inwestorów, firmy, osoby dobrej woli o pomoc. Restauracje lokalne wspierają ich z jedzeniem i tam kto może, to w jakiś sposób dokupuje leki, właśnie jedzenie, picie, środki higieniczne, ale nadal w wielu kwestiach, takich jak właśnie prąd, ogrzewanie, miasto kasuje ich tak jak zazwyczaj, więc tutaj jest ten problem, mimo że zarejestrowali się jako oficjalnie jako ośrodek uchodźczy. No i takie to są ich problemy. Natomiast tak, oni są, funkcjonują i w ten sposób właśnie osoby niewidome zaczęły pomagać nie tylko niewidomym tak naprawdę, tylko tym, którzy potrzebowali. Myślę, że warto o takich przykładach wspominać. Poza tym dzieją się takie typowe aktywności, o których już wspominałem, czyli dystrybucja jedzenia, bonów żywnościowych, pomoc osobom, które tego potrzebują, w załatwianiu różnych spraw urzędowych, w odbieraniu ich z dworców, tam gdzie oni przyjeżdżają, wyjeżdżają, dostarczanie różnego rodzaju produktów. Tak naprawdę była mowa też o 10 na przykład odtwarzaczach audio na baterię z wgraną Biblią, bo ktoś miał taką potrzebę. Wyprodukowano książki, 54 audiobooki, 6 książek w Braille'u. Też szykują się następne jakieś czasopisma, które będą produkowane jako audio, wersje audio. Był koncert charytatywny na rzecz armii, gdzie też osoba niewidoma, jedna z pań z jednego z obwodowych właśnie oddziałów Związku Niewidomych, taką inicjatywę podjęła, żeby wykonać pewne utwory i zebrać w ten sposób pieniądze na potrzeby armii ukraińskiej. Były też gry w warcaby z mistrzem chyba Ukrainy w ten sport. Było dyktando brajlowskie dla młodszych nieco. Był konkurs wyszywanek, czyli takich narodowych strojów ukraińskich, którego głównym motywem było po prostu to, żeby osoby niewidome mogły się spotkać, z kimś porozmawiać, udzielić sobie wsparcia, trochę otuchy, żeby w tych ciężkich czasach mieć to poczucie, że nie są sami i że można jakkolwiek normalnie żyć. To jest to, co dzieje się aktualnie w Ukrainie. Będziemy śledzić sytuację dalej, jeżeli dojdą jakieś wiadomości, jeżeli wy macie jakieś wieści, jeżeli macie może kogoś, komu nasze newsy mogą pomóc, kto jest tam albo kto jest już w Polsce lub w innym kraju, a wy macie kontakt z taką osobą, to przekazujcie, bo może te osoby tego nie wiedzą, może mają utrudniony kontakt do informacji, a może wy, osoby z Ukrainy, nas słuchacie i chcielibyście się też czymś podzielić. Antena jest zawsze otwarta. www.tyflopodcast.net, / Zoom, kontakt.tyflopodcast.net i nasza transmisja na Facebooku.
4: Zapraszamy serdecznie, a teraz przechodzimy do informacji technologicznych. Na dobry początek nowa wersja NVDA i o tym Mikołaj. Właściwie nowa wersja beta.
6: Wersja NVDA się ukazała, właściwie to już beta 2. Wersji 2022.2, a w niej następujące zmiany. Poprawek w dostępności aplikacji tworzonych w technologii Java, poprawki błędów związanych z monitorami brajlowskimi oraz nowymi funkcjonalnościami w systemie Windows 11, nowe komendy do nawigacji po tabelach, nowa baza CLDR, o której za chwilę, oraz aktualizacja modułu LibLui odpowiedzialnego za wyświetlanie oraz wprowadzanie tekstu brajlowskiego, a w niej najważniejszą nowością jest nowa tablica dla drugiego stopnia w języku niemieckim. No i tak dokładniej patrząc na listę zmian. Wsparcie dla komponentów Microsoft Loop w pakiecie Office, nie wiem dokładnie czym te komponenty są i czym jest ta technologia. Nowe komendy nawigacji po tabelach. No i właśnie, co my tu mamy? Control Alt Home End do przeskoczenia do pierwszej lub ostatniej kolumny. Ctrl Alt Page Up Page Down do przeskoczenia do pierwszego lub ostatniego wiersza. Pojawiła się nowa komenda do przełączania trybów automatycznego przełączania języka oraz automatycznego przełączania dialektu. Ta komenda nie ma domyślnie przypisanego skrótu, ale możemy sobie taki skrót przypisać. Ze zmian zaktualizowano bazę CLDR. Baza CLDR to jest to miejsce, z którego NVDA bierze informacje o emoji, bierze opisy emoji, bierze opisy jakichś dziwnych znaków, które możemy spotkać w tekście, jakieś znaki matematyczne, językowe, jakieś chaczki, shaczki, znaki na przykład z innych języków, umlauty. No, czyli co dla nas taka zmiana najczęściej oznacza, to jest to, że nowe emoji, które się pojawiają, będą teraz poprawnie odczytywane przez NVDA. No właśnie, wprowadzono aktualizację LibLui, do której dodano język niemiecki, stopień drugi, tablicę szczegółową, cokolwiek to oznacza. Tutaj podejrzewam, że osoby znające jakkolwiek niemieckiego Braille'a mogą coś wiedzieć. Wprowadzono nową rolę dla kontrolek, które mają status zajęty, co NVDA będzie teraz mogło odczytywać. NVDA będzie teraz ogłaszać, gdy coś, jakieś działanie w NVDA, które chcemy wykonać, nie może zostać wykonane. Na przykład, gdy korzystamy z wersji NVDA do pobrania ze sklepu Windows Store, gdy jesteśmy w kontekście bezpiecznym, czyli na przykład na ekranie logowania i do pewnych rzeczy, no, ze względu bezpieczeństwa nie daje się nam dostępu, lub podczas oczekiwania na odpowiedź w oknie dialogowym. Poprawki błędów, a ich jest sporo. Poprawki dla aplikacji w technologii Java, między innymi odczytywanie tego, że pole tekstowe jest polem tylko do odczytu. Odczytywanie, gdy kontrolka ma status nieaktywnej lub aktywnej, na zasadzie wygaszonej, niedostępnej, wyłączonej, jak ją zwał, tak ją zwał. Ogłaszanie poprawne skrótów klawiszowych, w których używane są klawisze F1, F12. Poprawne ogłaszanie pasków postępu, włącznie dźwiękami, mową, tak jak to ma normalnie miejsce w NVDA. Nie będzie już usuwania tekstu z kontrolek, które są prezentowane użytkownikowi. Będą poprawnie ogłaszane stany przycisków przełączanych, czyli taki włączony, wyłączony. NVDA będzie poprawnie identyfikował okno, jeżeli aplikacja ma kilka okien. I będzie ogłaszana pozycja dla kontrolek zakładek, czyli jedna z pięciu, druga z pięciu i tak dalej, gdy poruszamy się po zakładkach. Poprawki dotyczące Braille'a. Poprawiono wyjście Braille'a, gdy nawigujemy po kontrolkach pól tekstowych w programach Mozilla, między innymi po polu tworzenia nowego maila w programie Mozilla Thunderbird. Jeżeli Braille jest przywiązany do myszki i jeżeli Braille jest przywiązany do kursora i kursor jest też przywiązany do myszki, to przy poruszaniu myszką będziemy widzieć też odpowiednie zmiany na monitorze brajlowskim i będziemy mogli teraz przewijać monitor brajlowski po użyciu poleceń przeglądu tekstu, no czyli to, co jest na komputerach stacjonarnych klawiaturą numeryczną w NVDA-u. Instalator NVDA będzie działał w katalogach ze znakami specjalnymi. W Firefoxie Nie, NVDA nie będzie miał już problemu na niektórych stronach internetowych, gdzie niepoprawnie ustawione są pewne atrybuty ARIA. Kursor nie skacze nam po kolumnach lub wierszach, gdy mamy w tabeli komórki scalone. Gdy czytamy nieinteraktywne PDF-y w programie Adobe Reader, będą nam poprawnie oznajmiane pola formularza oraz ich stan. No, czyli zakładam, że to, że pola nie są w danym momencie edytowalne.
4: I będzie, mam nadzieję, poprawiony ten błąd, bo to jest rzeczywiście irytujące. Ja miałem kilkakrotnie ostatnio do czynienia z formularzami PDF-owymi i z ich wypełnianiem. I to jest dramat, jak to obecnie wygląda, jeżeli chodzi o współpracę z NVDA, bo po prostu kiedy mamy jakiś formularz, w którym mamy pole edycji i do którego musimy wprowadzić na przykład jakiś tekst, to po pierwsze nie jest możliwe na chwilę obecną wejście z tym polem formularza tak bezpośrednio w interakcję, to znaczy nie możemy tam nacisnąć klawisza Enter i wypełnić tego konkretnego pola, ale co więcej, na chwilę obecną to nie jest odczytywana nawet zawartość tego pola, więc żeby się zapoznać z tym formularzem i żeby go wypełnić, to trzeba wejść w tryb formularzy za pomocą NVDA Spacja i po tych polach poruszać się za pomocą tabulatora. Problem jest tylko taki, jeżeli mamy formularz, w którym jest dużo tych pól, które nie są najlepiej opisane, albo są opisane na przykład w podobny sposób, bo też się czasem tak zdarza, że na przykład mamy ileś pozycji i one są umieszczone w tabeli. I to jest ileś wierszy. I w jednym trzeba coś pisać, w drugim trzeba coś pisać, a to wszystko wygląda podobnie. I nie bardzo jest jak wypełniać te formularze. Ja się bardzo cieszę, że to w NVDA zostanie w końcu naprawione, bo powinno być dawno.
6: Wszystkie wciśnięte, jakby przytrzymane za pomocą odpowiedniego polecenia klawisze myszki zostaną teraz puszczone, gdy wychodzimy z NVDA. Do tej pory no, były sobie w nieskończoność przytrzymywane. W programie Visual Studio będą teraz odczytywane numery linii, jeżeli ta opcja jest włączona w preferencjach programu oraz w ustawieniach NVDA. W Visual Studio będzie poprawnie odczytywane wcięcie i poprawnie NVDA będzie je raportował, no, tak jak NVDA to robi. NVDA będzie teraz w najnowszych wydaniach Windows 11 poprawnie ogłaszał szczegóły wyników wyszukiwania w menu Start. W Windowsie 10 i 11 NVDA będzie ogłaszał wynik w kalkulatorze po użyciu niektórych poleceń, na przykład z kalkulatora naukowego, czego do tej pory nie robił. W Windowsie 11 można się teraz poruszać po interaktywnych elementach, takich jak na przykład pasek zadań, za pomocą dotyku. Ukryty tekst nie jest już ogłaszany w WordPadzie oraz innych kontrolkach, tych tak zwanych Rich Edit. NVDA będzie teraz ogłaszał paski statusu w notatniku Windowsa 11. Podświetlanie obiektu nawigatora będzie teraz działało natychmiast po włączeniu tej opcji. Poprawiono czytanie kolumn na liście symboli. Poprawiono przełączanie języków w SPiKu. Dotyczy to języków angielskiego i francuskiego, że były zawsze wybierane brytyjski i francuski dla Francji. Teraz nie ma już się to dziać. Poprawiono przełączanie języków, jeżeli korzystamy z syntezatora OneCore, gdy NVDA próbował się przełączyć na język, który już odinstalowaliśmy. I to tyle ze zmian dla użytkowników. Do tego oczywiście mamy troszkę zmian dla programistów w wnętrzu NVDA i tym, co on ma w środku, ale to już sobie każdy zainteresowany może zobaczyć w liście zmian, która znajduje się na stronie producenta.
4: Tu już w międzyczasie pojawił się u nas na spotkaniu Tomek Bilecki i za moment oddam mu prowadzenie, tylko jeszcze Tomek doprowadza do użyteczności swój setup audio, że tak to nazwę, więc Tomku działaj sobie na spokojnie, a teraz oddajemy mikrofon Pawłowi, bo temat jest dosyć ciekawy. Jak słyszymy o udźwiękowionych mapach, no to zazwyczaj przychodzi nam na myśl nasz polski produkt autorstwa Grzegorza Złotowicza, czyli GR Mapa, a tu się okazuje, że są alternatywy. Jest coś, co nazywa się Audio M i to chyba będzie pełnić podobną rolę, co GR Mapa. Prawda, Pawle?
5: Tak, powiem nawet więcej. Plany państwa, którzy tworzą ten projekt, są dość duże, bo zakładają wręcz to, że Audiom, bo chyba tak się to czyta, tak Audiom, tak kojarzę z tych ich wywiadów i podcastów, ma być de facto standardem map dźwiękowych, który miałby być uznawany w wytycznych WCAG, według ustawy ADA i tak dalej. Czyli oni by chcieli już tak głęboko wejść w tą integrację, że to nie jest, powiedzmy, taki eksperyment, czy zobaczymy, czy się uda, czy zobaczymy, co z tego wyjdzie, tylko oni już są pewni, że to może być ten pomysł, jak mapy należy w internecie przedstawiać. Nie tylko w internecie, zresztą jak się przekonamy. Ale od początku. Audiom jest to projekt robiony z inicjatywy Smith Kettlewell Eye Institute, czyli Instytut Okulistyki w Stanach Zjednoczonych, przez które już trochę osób niewidomych się przewinęło, bo przewinął się przez niego chociażby dr Josh Miele, który aktualnie pracuje w Amazonie i rozwija dla nich funkcje dostępnościowe. Wcześniej również działał w różnych projektach dostępnościowych. Natomiast tam jest już pomysł. My już o tym mówiliśmy w ogóle w którymś tyflo przeglądzie, bo był wywiad z Brandonem Bixem, który pracuje dla nich i te projekty, ten projekt oraz projekty również gdzieś tam siostrzany rozwijał, który się zajmował troszkę innymi rzeczami. No i założenie jest takie, żeby powstały mapy audio. Mapy, które używają konceptów z gier audio, żeby osobom niewidomym przedstawić przestrzeń. Czym ta przestrzeń ma być? Czy to jest świat? Czy to jest na przykład jakaś przestrzeń bardziej zamknięta? To już jest kwestia kreatywności i inwencji twórczej osoby, która taką mapę stworzy, bo okazuje się, że w przyszłości, na razie to demo jeszcze tego nie uwzględnia, ma pojawić się możliwość tworzenia własnych map. No ale jak to działa? No, my już ten koncept znamy, bo słusznie, Michale, zaznaczyłeś, my jesteśmy tu już, jako Polacy, starymi wygami i wyjadaczami, jeżeli chodzi o GR mapę. I to jest bardzo podobny koncept, bo chodzimy sobie w cztery kierunki świata, północ, południe, wschód, zachód, po mapie i słyszymy różne rzeczy. Słyszymy punkty dookoła nas, słyszymy ulice, możemy sobie sprawdzić listę punktów, możemy sobie zahaczyć taki punkt, sprawdzić ile kroków, w jakim kierunku nam zostało do tego punktu i sobie do niego sami donawigować, zobaczyć, co nas tam czeka po drodze, jakież to przeszkody i niespodzianki. Możemy sobie te mapy na różne sposoby eksplorować. Są to mapy w stereo. No i koncept nam znany, tylko że po pierwsze, cała historia odbywa się w przeglądarce internetowej. Więc można ją odpalić na komputerze, na telefonie, aczkolwiek na telefonie tutaj trzeba uważać, bo na ten moment wspierana jest jedynie klawiatura. Nie ma jeszcze wsparcia dla dotyku. Wsparcie dla dotyku to jest coś, nad czym panowie pracują. Kiedy już mówimy o panach, którzy pracują, to mała dygresja. Myślę, że to też podbije troszeczkę wiarygodność tego projektu, bo projektów różnych było już wiele. No ale jakież było moje zdziwienie, gdy usłyszałem, że nad projektem Audiom oprócz Brandona pracuje też nie kto inny jak Christopher Toff. My go znamy z takich produktów jak Chicken Nugget, jak dawniej Quitter, czy wszystko co z Q w nazwie. Q, Read, Q, Feeds, Q, Cast. Wszystkie te programy właśnie są ze stajni Christophera.
6: Ale czekaj, chyba nie Q Translate, jeżeli się nie mylę.
5: Nie. Q Translate właśnie w ogóle nie jest produktem dla niewidomych de facto.
6: To mnie zawsze zastanawiało tak szczerze, czy Q Translate to jest,
5: nie,
6: czy nie
5: Q Translate jest chyba w ogóle rumuński.
6: Samo.
5: Nie. To nie jest w ogóle produkt dla niewidomych.
6: Wpisuje się w schemat nazewniczy.
4: Tak,
5: ale to tyle.
6: Kubecast, Qt, Qfit i tak dalej. I jakby mnie to bardzo zawsze gdzieś tak...
5: Nie, to tu nie. No i oczywiście Christopher też stoi za dodatkiem NVDA Remote. I Dictation Bridge, jak ktoś używał. Więc trochę rzeczy znanych nam i używanych i lubianych stworzył, a teraz bierze się za mapy online. To nie jedyna niespodzianka, bo za produkcję dźwięków i za sound design ogólny tej aplikacji odpowiada sam Tupi. I tutaj też znane nazwisko, jeżeli siedzicie w grach audio. Prawdopodobnie nie graliście w niejedną grę sama. Czy Survive the Wild nie jest jego grą?
7: Tak, tak, jest jego.
6: Jest,
7: tak.
6: Możliwe.
7: I jest Tomek.
5: Tak,
8: tak, ja jestem.
5: Tak. Survive the Wild.
8: A propos tej mapy, ja tak. Spróbowałem sobie uruchomić, tylko wiecie, ja spróbowałem uruchomić na smartfonie. No. To jest problem, dlatego że ja nie widziałem tam żadnego wsparcia dla smartfonów.
5: Jeszcze nie ma. Mhm.
8: Trochę szkoda, bo...
5: Ma być.
8: Ja bym bardzo chciał mieć coś takiego na smartfonie, dlatego że czasami wychodzę sobie gdzieś, na przykład mam jakąś nieplanowaną trasę i chciałbym trochę wiedzieć, jak się tam, co tam zrobić, tak? Nie wiem, wyszedłem z autobusu i co dalej. Mogę oczywiście to zrobić w aplikacji nawigacyjnej, ale szczerze mówiąc, jakbym mógł jeszcze w ten sposób, to jest okej. Okay. Mam nadzieję, że nie jestem za głośno, za cicho, bo w ogóle mam nowy mikrofon. I w sumie też dzisiaj mogę zrobić małą prezentację Superlux N205.
5: O, no i super. Dobrze cię słychać. Jest całkiem fajnie.
7: Mam wrażenie, że jeszcze gdzieś tam jakieś odszumienie jest, ale to może wynikać też z tego, że jesteś nie do końca w osi tego mikrofonu.
8: Tak może być, bo dość trudno to ustawić, bo
7: teraz jest lepiej.
8: Mam dość niskie biurko i muszę się trochę pochylać do tego mikrofonu.
5: To może skoro mówimy już o planach, bo ty, Tomku, zwróciłeś uwagę na to, czego nie ma, to myślę, że warto o tym troszkę podyskutować, bo panowie, pytanie, na ile to jest ułańska fantazja, ale na tyle, na ile znam chociażby Christophera, to on się raczej wywiązuje z różnych obietnic. Owszem, zdarzały się też takie, które gdzieś tam nie wypaliły. O, Capigon mi się jeszcze przypomniało z takich serwisów, które on prowadził.
7: A tak, faktycznie.
5: Tak, no oczywiście Q Audio, ale to wiadomo, dodatek do Quittera. Natomiast raczej, jak coś sobie założył, to gdzieś tam realizował. No ale plany są duże, bo to, co już wspomniałem, czyli ma być wsparcie dla dotyku, tak aby można było nawigować w smartfonie. To nie wszystko, bo panowie chcieliby zintegrować w przyszłości te mapy jako opcje aplikacji nawigacyjnych dla niewidomych. Oni to podawali na przykładzie Blind Square'a, Lazario, no bo to są takie popularne aplikacje gdzieś na zachodzie. No ale ja myślę, że taki Seeing Assistant Move czy Dotwalker pewnie nie pogardziłby taką możliwością zintegrowania czegoś takiego. Taką mogę żywić nadzieję. Coś tam, Tomku, chciałeś? Nie.
8: A tylko tak się zastanawiałem troszeczkę, bo no, oczywiście fajnie by było, gdyby coś takiego się pojawiło. Ciekaw jestem tylko, czy będzie to na tyle łatwe do wdrożenia, żeby można było to na tyle łatwo wdrożyć, żeby te aplikacje były zainteresowane, deweloperzy tych aplikacji.
5: No to jest kwestia dogadania się. Jesteśmy w jednym środowisku, więc myślę, że jest to do zrobienia. Gdzieś tam może kwestie kosztów i tak dalej. Ale. Skoro mówimy już o ekranach dotykowych, to panowie też planują rozwinąć się na smart kioski. Ano po to, żeby na przykład taka tablica informacyjna w galerii handlowej, która osobie widzącej na pierwszy rzut oka od razu pomaga znaleźć konkretny sklep na konkretnym piętrze, mogła też zaoferować Audiom jako alternatywę dla osób niewidomych. Skoro już mówimy o przestrzeniach zamkniętych, trochę nie rozumiem podejścia i nie rozumiem, że coś w nim jest źle, tylko nie wiem, czy dobrze rozumiem intencje, bo mam wrażenie, że w różnych wywiadach różne komunikaty wysłyszałem. Z jednej strony twierdzą, że to nie jest rozwiązanie do przestrzeni zamkniętych typu właśnie jakieś budynki zamknięte i tak dalej, bardziej do przestrzeni zamkniętych typu kampusy, typu na przykład place zabaw. I plac zabaw to jest jeden z aktualnie dostępnych przykładów na stronie, do którego mamy dostęp nawet bez logowania się. Mamy na przykład, ale z drugiej strony też mówią właśnie, że te kioski. Z drugiej strony, że no to jest trudno uzyskać tyle danych o tych zamkniętych przestrzeniach, ale tak mówi o tym Brandon, jakby to było jakieś wyzwanie, które chciałby się podjąć, więc nie wiem, może to jest coś, co chodzi im po głowie, ale na ten moment się na tym nie skupiają. Z kolejnej strony to, co już wspomniałem, czyli chcieliby, aby mapy audio stały się standardem, wymaganym wręcz przez ADA, zalecanym w WCAG, czyli przez konsekwencje też w tych wszystkich legislacjach, na przykład europejskich. I na ten moment pomysł ich jest na to taki, że oni zaoferują API, które pozwoli na wdrożenie audio tak, jak wdraża się na przykład Mapboxa, mapy Google, OpenStreetMap na stronach internetowych. Czyli wchodzimy, nie wiem, na Allegro, wybieramy sobie paczkomaty. Paczkomaty są na jakiejś tam mapie. I my do tej pory mieliśmy problem z tą mapą, a teraz już problemu nie będziemy mieć, bo będzie zintegrowany oczywiście w teorii audio i będzie można wybrać sobie taki paczkomat rzeczywiście na mapie, chodząc po niej i gdzieś tam przeskakując do tych obiektów i nawigując w ten sposób. Z drugiej strony ich pomysł jest też taki, żeby stworzyć dodatek do przeglądarek, który pozwoli na renderowanie map już istniejących w formę dźwiękową. Nie wiem, na ile jest to realistyczne, skoro chcą też zaoferować opcję taką, że to producent konkretnej usługi, czy przepraszam, dostawca konkretnej usługi, właściciel strony i tak dalej, jakiegoś biznesu, miałby tę mapę też zintegrować, więc nie wiem do końca, które podejście zdaniem autorów jest, nie wiem, dominujące, które jest bardziej realistyczne, czy każde ma jakieś inne zastosowanie, ale takie pomysły chodzą
6: w głowach. Ja widzę uzupełnianie się tego. Jakby wiesz, z jednej strony integracja na zasadzie zagnieżdżenia tego na stronie internetowej, ale z drugiej strony zamiast robienia do tego osobnej mapy na zasadzie, że siedzi człowiek i ręcznie coś wpisuje, to do tej integracji, do tego, co my tam zagnieździliśmy, pobieramy dane no właśnie z czegoś, tak? Pobieramy dane na przykład z Google'a, pobieramy dane na przykład, nie wiem, z OpenStreetMap, pobieramy dane z, no skąd już te dane gdzieś tam mamy. I ja to widzę na przykład w ten sposób.
5: No widzisz, no pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast też mają być narzędzia dane w ręce twórców. Na przykład, jeżeli ma powstać mapa czegoś nietypowego. Teraz mi przyszedł do głowy jarmark bożonarodzeniowy. I nie wiem, miasto Poznań, Wrocław, Kraków chciałoby zrobić taką mapę dla osób niewidomych. Będą mogli to zrobić. Będą mogli narysować własną mapę dźwiękową oraz ozdobić ją własnymi dźwiękami. No więc takie narzędzia też będą dane autorom, osobom zainteresowanym, żeby takie mapy tworzyć. Co więcej, autorzy rozwiązania chcieliby też, żebyśmy my, osoby niewidome, mogli dzięki temu interfejsowi, bo interfejs w trybie, w którym możemy sobie oglądać mapę świata, co jeżeli Michale mi udostępnisz prawa do współdzielenia ekranu, to bardzo chętnie za chwilę zademonstruję krótko,
7: jak to działa. A już za
5: chwileczkę
7: to zrobię.
5: Dziękuję. No więc autorzy rozwiązania chcieliby, abyśmy my też mogli w tym interfejsie audio swoje dane wrzucać do OpenStreetMap, bo OpenStreetMap jest źródłem tych danych, które za chwilę będę demonstrował, i tych punktów, i tych ulic, i tego wszystkiego. No tylko do tej pory my mogliśmy być biernymi konsumentami. Dziękuję, Michale. A potem będziemy mogli być też kontrybutorami, ludźmi, którzy dostarczają tych danych. No do tej pory było to trudne, bo to trzeba gdzieś tam precyzyjnie na mapie umieścić pineskę. No autorzy twierdzą, że dzięki ich rozwiązaniu już będziemy mogli do tych danych OSM się sami też dokładać. Plany są wielkie. Co
8: ja jestem ciekaw, na ile będzie łatwe na przykład, jeżeli by to... Ja mam takie marzenie, żeby to zintegrowały takie aplikacje jak Uber, tak? Gdzie trzeba wstawić pineskę tam, gdzie się jest.
5: Tak.
8: Jeżeli ja będę mógł sobie wstawić, jakby wiedząc, że ta pineska wstawiła mi się rzeczywiście tu, a nie dalej, no to byłoby super.
5: To prawda. No, Uber duże prawdopodobieństwo większe niż że to wprowadzi, niż może ktokolwiek inny, wszak Uber Stany. Uber podlega Stany, lobby. Zobaczymy, zobaczymy. Natomiast ja na ten moment was już za chwileczkę.
7: Oj, na chwilę obecną...
8: Myślałem, to... że to ja mam problem z internetem,
7: Pawle,
8: bo ja tu jestem
7: ty
8: nie u siebie,
7: zniknąłeś.
8: Jak pewnie słychać.
7: Zniknąłeś.
5: No. Halo, halo?
7: Jesteś.
8: Jest.
5: No to nie wiem, co się stało, wszedłem tylko w menu. No ale dobrze. Udostępnij dźwięk. Oczywiście my stereo nie mamy tutaj.
7: Niestety nie.
5: Więc nie pokażemy wam, bo to jest stereo, tej kierunkowości. Ja też jestem troszkę tutaj w niekorzystnej sytuacji, bo nadal mam awarię moich słuchawek i słyszę tylko prawy kanał. Więc wy mnie tu troszkę pewnie
9: audio. Trevor des Moskins Lusive Map Wiewer. Audio. Trevor des Moskins Lusive Map Wiewer. Odwiedzony link.
5: Na stronie audio. Ja się zalogowałem, bo żeby przeglądać mapy OpenStreetMap, należy stworzyć konto. Nie jest to trudny proces, wymaga tylko maila i hasła, więc ja jestem już zalogowany. Literą E przechodzę do pierwszego pola edycji, jakie tu jest.
9: Główny punkt orientacyjny, lista rozwijana, zwinięte Enter Location, pole edycji rozwijane z autouzupełnianiem.
5: Enter Location. Szczęście mamy takie, że jako, że to jest OpenStreetMap, to możemy wprowadzić sobie nazwę punktu, nie musimy znać jego adresu. Ja za chwilkę będę mówił też o oprowadzaniu osób niewidomych po stacji muzeum w Warszawie, więc wpiszmy sobie stacja muzeum i strzałeczką w dół.
9: Lista, stacja muzeum towarowa, Warszawa, Polska 1 z 5.
5: No i mamy, enter.
9: Stacja muzeum dworzec główny PKP towarowa, Warszawa, klikalne.
5: To się teraz będzie ładowało.
9: Audio map, stacja muzeum.
5: Za chwilę usłyszymy pewnie powitanie z syntezy SAPI 5, bo domyślnie tak uruchamia się mapa. Zawsze proszą autorzy, żeby około 10 sekund odczekać.
10: Press H to open help and tutorial and backslash to use your own screen reader.
5: To jest ważna informacja, bo H otworzy nam pomoc, a backslash, w moim przypadku przycisk nad enterem, przełącza mnie na NVDA.
9: Using your screen reader.
5: Ja teraz wam włączę, bo tego domyślnie nie mamy. Już możemy sobie chodzić strzałeczkami. Góra, północ, dół, południe, lewo, zachód, prawo, wschód. To ruszamy.
9: Stacja Muzeum Ant 3 Towarowa. Stacja Muzeum Ant 3 Towarowa. 308 508.
5: Te współrzędne na ten moment są umowne. Nie odwołują się do żadnych współrzędnych świata rzeczywistego. To są takie umowne. Trochę możemy się poczuć, jakbyśmy grali w statki. Ma być to zastąpione czymś bardziej uniwersalnym, ale to jest jeszcze beta, więc mamy nie narzekać. Literą P włączamy dźwięki otoczenia.
9: Flying Sounds.
5: No i w tym momencie słyszycie pewnie odgłosy ulicy. Taka
8: właśnie
5: mapa.
8: Nie bardzo, szczerze mówiąc.
5: Nie słyszycie takich szumów?
7: One są bardzo ciche.
8: Może jakieś delikatne,
5: tak,
8: ale bardzo
5: to jest
8: delikatne.
5: Prawda. Takie trochę jakby samochód jechał. Taka mapa ma jeszcze jedno rozwiązanie przydatne, a mianowicie można sobie obejść ten budynek dookoła i zobaczyć, jaki on jest duży i jakiego jest kształtu na tej mapie. No więc stoimy przed muzeum. Nasz krok jest aktualnie wielkości chyba pół metra. Plus i minus i równa się zwiększa i zmniejsza nasz krok.
9: 2 meter seach step, 1 meter seach step.
5: Powiedzmy, że mamy tu metrowy krok. No i zobaczmy.
9: Stacja Muzeum Ant 3 Towarowa, 308, 493. Stacja Muzeum Ant 3 Towarowa, 308, 492.
8: Co to jest 408?
5: To są współrzędne, ale takie umowne, to o czym mówiłem na ten moment, współrzędne w kontekście tej mapy. Bo to jest wszystko podzielone na tak zwane kafelki znowu, na takie tiles, które są no takiej chyba wielkości, jak my chodzimy, jak krok, a pobrany jest obszar kilometra, jak chodzi o punkty.
9: Empty space. Empty space.
5: Teraz możemy sobie iść. Raz.
9: Empty space. Empty. Trzy towarowa. Trzy towarowa. 308.
5: O, stacja muzeum. Zaczyna muzeum dopiero, więc raz, dwa, trzy.
9: Stacja
5: muzeum.
9: Stacja. Stacja. Stacja. Stacja. Stacja. Stacja muzeum. Stacja. Stacja. Stacja. Stacja. Stacja. Stacja. Stacja. Stacja.
5: Stacja.
9: Stacja. Trzy towarowa. Stacja muzeum. Ant trzy towarowa. 308.
5: W prawo.
9: Stacja. Stacja.
8: Podejrzewam, że można, jeżeli to są, jeżeli zaliczy te.
9: Trzy towarowa.
8: Stacja. To pewnie można by jakoś po prostu zobaczyć, co z 384 do nasza 350.
9: Stacja.
6: Odjąć, dodać.
9: Trzy towarowa.
6: I tyle. Stacja. Po prostu to policzyć.
9: Trzy towarowa.
5: Ja się zastanawiam, bo ja tu widzę, że im bardziej idę w prawo, tym chudsze, powiedzmy, jest ten skraj tego budynku. Ja nie wiem, czy to jest kształt całego budynku, czy na przykład to jest zmapowane tak fajnie, że tu widać na przykład schody.
8: Rzadko chyba w tych OpenStreetMap widać schody.
5: Okej. Okay. No dobrze.
8: Zresztą też czasami te budynki nie są tak super dobrze zrobione, także to też warto sobie mieć na to uwagę. To jest wszystko robione przez przez wolontariuszy, przez ludzi. I oczywiście OpenStreetMap tam pewnie ma jakieś tam czasami umowy na jakieś tam większe zbiory danych, ale no nigdy nie wiadomo, co jest z czego i no naprawdę są tam różne rzeczy, na przykład kiedyś to nie było chyba w OpenStreetMap, tylko w UMP, czyli tym uniwersalna, czy tam nieoficjalna, czy nie pamiętam, jak to się rozwija, mapa Polski. I tam można było uwagi wpisywać czasami. I tam autentycznie widziałem uwagi w rodzaju tak, faktycznie, tak tu dziwnie biegnie ulica.
5: Mhm. No, widzisz. No więc to jest społeczność, też kierowcy bardzo często dodają do tych map, więc to jest też często perspektywa osoby jadącej samochodem. Jakieś parkingi są pozaznaczane jako te punkty i tak dalej. Więc różnie bywa. No ale mamy taki budynek. Spróbujmy się trochę rozpędzić. Może gdzieś tu lecimy dalej.
9: Stacja.
5: Empty space oznacza, że nic tu nie ma, żadnego obiektu na...
9: Towarowa. Towarowa and 5 towarowa. 3 towarowa and 5 towarowa.
5: To jest chyba ulica, nie wiem dlaczego on to tak oznajmia. Towarowa. 321. To nie jest skrzyżowanie ulic.
9: Towarowa.
8: Bo to jest pewnie towarowa 5.
6: To może być budynek. To sposób czytania adresu. Numer domu przed budynkiem.
9: 9 metr, 10 metr.
5: Zacznijmy iść szybciej może trochę.
9: Centrum handlowe Jupiter przeznaczone do wyburzenia. 391 798. Centrum handlowe Jupiter przeznaczone do wyburzenia.
5: Takie centrum handlowe. Jak rozumiem, dźwiękowo nic się nie różni dla was.
8: Nie, ja mam w ogóle wrażenie,
6: że... miałeś tą ulicę, to było słychać trochę głośniej samochody.
7: Przez chwilę tak, było głośniej.
8: Ale albo on ma jakieś wyciszenie, że próbuje głos, a inne rzeczy wycisza, nie wiem. To trochę tak wyglądało, jakby to coś próbował...
5: Ja spróbuję przełączyć się na tryby. Mamy dwa tryby nawigacji. Literą G mamy ten tryb kafelkowy, kiedy on oznajmia nam z każdym krokiem, co tam się znajduje. A jest też tryb na F.
9: First person wie fastivated.
5: Ale widok z pierwszej osoby, no nasz pierwszoosobowy i wtedy możemy po prostu sobie...
9: Entering centrum handlowe Jupiter przeznaczone do wyburzenia. Leaving centrum handlowe Jupiter przeznaczone do wyburzenia.
5: Tylko tyle.
9: Entering miedziana.
5: Dopóki nie wejdziemy.
9: Leaving miedziana.
5: I dalej nie możemy iść, tu się kończy mapa. Jest to zaznaczone.
8: Ten dźwięk jest po prostu super. Ja się teraz tam,
7: tak jest.
8: Co się
7: tak
8: dzieje, jest. U kogo?
7: Ciekawe kto go nagrał.
5: No nie, no sam Tupi jest designerem, więc...
9: Pusta. Anklikalny nagłówek poziom 2. Anunexpec.
5: Oj, chyba...
9: Anunexpec terror has od cumret.
7: Widać, że beta.
5: Przepraszam, mocniej to nie miało tak być. Natomiast tam były też obiekty, ja to zaraz też pokażę na... czymś bardziej ogarniętym i bardziej oficjalnym, czyli na placu zabaw. Plac zabaw Magic Rainbow chyba się nazywa i jest w Palo Alto w Kalifornii, czyli tam, gdzie wszystkie wielkie
9: klikalne główny punkt orientacyjny
5: firmy.
9: Nagłówek poziom 2 link get started by read in the tutorial.
5: Tak.
9: Koniec ramka odwiedzony link audio. Dialog driver audio. Główny list przycisk go. Place select location to...
5: Nawet nam się udało... wrócić
9: koniec
5: tam,
9: główny punkt
5: byliśmy.
9: Główny punkt lista rozwijana place select lista rozwijana
5: ja tu wpiszę raz jeszcze
9: pusta.
5: To muzeum stacja tak muzeum robiliśmy
9: lista stacja muzeum towarowa
5: to
9: stacja muzeum
5: ja wam teraz pokażę listę
9: zajęty.
5: Obiektów że są różne obiekty
9: audio map
5: i
9: stacja
5: można do nich też sobie wyznaczyć kierunek czyli dać je na azymut i w ten sposób określić a
10: press H to open help
5: dokładnie tu będziemy znowu się przełączać na
9: a klikalne informacje.
10: Stacja muzeum.
9: Screen reader.
5: Jest też taki skrót jak S i S pozwala nam przeskanować, co się znajduje w okolicy.
9: 5 towarowa is 4 meters, directly ahead, stacja muzeum is 5, 7 meters, ahead and tothe left, Warszawa główna is 7 meters, directly ahead, 3 towarowa is 15 meters, ahead and tothe right, towarowa is 20 meters, directly ahead, towarowa is 24 meters, directly tothe right, towarowa is 32 meters, directly tothe right, plac Zawiszy 11 is 33, 1 meters, ahead and tothe right, wagon salonowy ASX is 38, 3 meters, behind and tothe left, 414 S is 42, 2 meters, behind and tothe left.
5: No dużo informacji. Różne rzeczy, które się znajdują w najbliższej odległości od nas, w różnych stronach, w różne strony, w różne kierunki. No ale zobaczmy. Shift M powinno wywołać listę obiektów.
9: Menu element menu towarowa 20 meters directly ahead. Warszawa główna 7 meters directly ahead element menu. Element menu 3 towarowa 15, element menu plac Zawiszy 1, element menu towarowa 2, element menu towarowa, element menu wagon salonowy, element menu 4, element menu 5 towarowa, element menu stacja muzeum 5, element menu towarowa 20 metr, element menu towarowa, element menu towarowa, element menu towarowa 20, element menu towarowa 20 metr.
5: Spróbujmy coś tutaj wpisać.
9: Brak punktu orientacyjnego.

0: Pierwszej literce, no to...
1: Biur 80, Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość, at 8486 Nowogrodzka 311 4 metry.
0: Ciekawe, czy możemy tutaj dojść. No to Enter.
1: Go 1 z 4.
0: Mamy opcję Go, czyli możemy się tam przeteleportować.
1: Listen 2 z 4.
0: Możemy posłuchać, jak takie miejsce brzmi. No i jak widać, chyba nie ma swojego dźwięku, bo jest cisza. Inne miejsca miały.
1: Description 3 z 4.
0: Tu powinien być jakiś opis, zobaczymy, czy coś to da. Chyba też, nie?
1: Directions.
0: I directions, więc oznaczamy.
1: Audio map.
0: No i jestem sobie.
1: Stacja
0: muzeum. Stacja muzeum. I teraz jak możemy dojść do Biura Partii Prawo i Sprawiedliwość?
1: Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość, at 8486 Nowogrodzka is 311 4 meters behind and tot herigt. Tchene arest.
0: Aha, czyli 311 metrów za nami i w prawo. No to... Spróbujmy tam wyruszyć. Tu mamy muzeum, zostawiamy je za sobą, znaczy przed sobą. Nie, no za sobą. Oddalmy się od niego. Idziemy w dół, w dół, w dół, w dół. Zobaczmy, jak tam nam idzie.
1: Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość, at 8486 Nowogrodzka is 268 4 meters behind and tot herigt. Tchene arest point is at 550 311.
2: Czyli dobrze idziesz.
0: Tak, tak mi się wydaje. Zmierzamy w dobrą stronę. Szkoda, że tu nie jest nic zmapowane, bo nawet nie wiem, po czym idę. Czy to jest ulica? Czy co tu się dzieje? Czemu tu jest tyle pustego obszaru?
1: Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość, at 8486 Nowogrodzka is 249 6 meters behind and tot herig. Ale jej
2: tak, rozumiem. Szczerze mówiąc, jak sobie tak obserwuję, jak chodzi,
0: tak.
2: To niestety lub niestety, ale wydaje mi się, że nawet w pierwszej wersji, przynajmniej tej, jaką widziałem, gier mapa jest troszkę lepsza, dlatego że tam bardzo widać, jak na przykład, jak wchodzisz na jakąś ulicę, to tam od razu masz informację, że na przykład Marszałkowska na godzinę tam i kierunek, w jakim biegniesz. Ona biegnie na godzinę pierwszą na przykład, albo tam 12, albo jakąś. Dzięki czemu, jak wchodzisz na jakąś ulicę, to od razu wiesz, którędy iść.
0: Mhm.
2: Jak też schodzisz z ulicy, to oczywiście też jeżeli cokolwiek jest, jakiś obszar, to on też powie. Oczywiście on mówi tylko raz, to znaczy jak jesteś na Marszałkowskiej, no to idziesz sobie u Marszałkowską, to masz tamte dźwięki są po pierwsze dużo takie, te kroki to nie są kurczę kroki z jakiejś kurczę gry z początku lat 2000 we Flashu, tylko takie w pewnym sensie bardziej symboliczne, tam jest takie cyknięcie troszeczkę, jakoś mi się to lepiej podoba, ale jeżeli udałoby się doprowadzić do tego, że chociażby takie rozwiązanie byłoby jakoś szerzej stosowane, no to fajnie, to oczywiście fajnie. Choć ja nadal bardzo jestem stęskniony za jakąś wersją gier mapy w przeglądarce, bo to by było też super.
0: Spróbujmy, czy dojdziemy.
1: Aleje Jerozolimskie. Grójecka and Aleje Jerozolimskie. Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość, at 8486 Nowogrodzka is 242 meters directly tot herigt. Tchene arest point is at.
0: Teraz już trzeba by iść w prawo.
1: Grójecką
0: na wschód. Dobra.
1: Plac Zawiszy,
0: ale jej plac tutaj weszliśmy na inną ulicę już.
1: Plac Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość, at 8486 Nowogrodzka i 129 meters directly tot herig. Plac Artura Zawiszy. 400. Plac.
2: Tu widać, że chyba po prostu dwie osoby punkty.
0: Plac.
2: Wpisały i się nałożyły.
1: Raszyńska. 4. Raszyńska. 3. Raszyńska. 3. 3. 3. 3. 3. 3. trzy raz, emp, emp, emp, emp,
0: emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp, emp

0: Zostawiamy te puste przestrzenie.
1: Tak naprawdę przeszedłeś, mam wrażenie, przez budynek przez chwilę, bo podejrzewam, że tam trzeba to jakoś obejść.
0: Tak, tak, na pewno stroną. Trzeba to obejść. Mhm. Wiesz, prawdopodobnie mógłbyś, mając taką wiedzę, jaką masz teraz, mógłbyś użyć kompasu, żeby wyminąć tak, żeby zostać na kierunek wschód nastawiony, nie? Takie byłoby założenie.
2: Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość, at 84-86 Nowogrodzka. 5.
0: Ja tu.
2: Flying Sounds.
0: O. I tu mamy już delikatne odgłosy. Tu
3: jakieś takie szumy, ale te odgłosy są naprawdę takie, bardzo ciche.
0: Ale takie uderzenie jakby szklanek, nie? Takich tych. To jest jakaś restauracja pewnie.
4: No na Nowogrodzkiej jest
2: 84 Nowogrodzka. 5, 8, 8, 8, 8.
0: Mogę się do tego zbliżyć?
2: 8, 8, 8, 8, 8, 8, empty spacer.
0: Empty
2: spacer.
4: Słuchajcie, ja w ogóle proponuję zrobić kiedyś cyfrowy podcast z porównaniem na przykład gier mapy
0: i tego.
4: No bo tu jest cyfroprzegląd i tak myślę.
0: Tak, ja się zgadzam. No takie.
4: Jeszcze mam sporo tych newsów.
0: Tak, zgadza się.
4: Tak, no.
0: Kusiło trochę poeksperymentować, kusiło trochę zademonstrować.
3: W każdym razie, no już wiecie, czego się mniej więcej spodziewać, możecie potestować i podzielić się gdzieś tam z nami i słuchaczami w komentarzach waszymi wrażeniami, szczególnie jeżeli też jesteście użytkownikami gier mapy.
0: Tak, dokładnie. No jeszcze jeden typ map, który jest wspierany, to już nie będę demonstrował, to są dane tabelaryczne. Akurat przykładowa mapa, która jest teraz wrzucona, to jest ilość przypadków COVID-a na konkretny stan. Więc takie dane też chcieliby panowie w formie audio nam przedstawiać. No i to chyba tyle z mojej strony.
4: To zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozwijać. Zostajemy w kręgach takich około dźwiękowych, jak to się ładnie mówi, sonifikacyjnych, ale tym razem nie mapa, choć w pewnym sensie też, bo mapa, można powiedzieć, ekranu i wtyczkę do NVDA, która kiedyś już była, czyli Unspoken, i teraz nastąpiło jej odrodzenie, można powiedzieć.
1: Tak, bo Unspoken gdzieś tam upadło. W ogóle może przypomnijmy, czym jest Unspoken, lub powiedzmy tym, którzy nie wiedzą. Unspoken jest dodatkiem dla NVDA, który pozwala nam zamienić słowa na dźwięki, ni mniej, ni więcej. Czyli NVDA zamiast mówić przycisk, może nam otworzyć dźwięk na przycisk, zamiast mówić pole wyboru, otworzy nam dźwięk na pole wyboru, zamiast mówić link, otworzy nam dźwięk na link i tak dalej. Mówi się o tym, że na to są jakieś patenty Freedomu i przez to NVDA Access nie za bardzo chce robić takie rzeczy samo z siebie, no ale zewnętrzni deweloperzy to...
4: Ale ciekawe, że to ma przecież chyba ten voiceover, zdaje się.
1: Tak, ostatnio się Chris Hofstadter wypowiadał w tej sprawie, a Chris Hofstadter na temacie się zna, bo Chris Hofstadter był prezesem do spraw oprogramowania we Freedom Scientific przez kilka lat i on powiedział tak, że patent jest, Apple pokazało Freedomowi, że Outspoken w latach 80. coś takiego też już zaimplementował i że ten patent tak naprawdę nie powinien istnieć i dałoby się go w sądzie obalić, gdyby komuś na tym zależało. Więc Apple po prostu zrobił swoje, bo Apple jest na tyle duży, że Apple wie, że w razie czego, gdyby go nawet Freedom pozwał, to Apple spokojnie stać na to, żeby pójść z Freedomem do sądu i to wygrać, bo Apple by to wygrał. No NVDA Access jest trochę mniejsza i o ile oni byliby to w stanie zrobić, o tyle koszty mogłyby się okazać dość spore. I mam wrażenie, że tam po prostu w NVDA Accessie ktoś nie za bardzo chce naruszać swoją skórę i nie na tyle pewniej się czuje, żeby takie rzeczy w ogóle robić i żeby...
3: Szczególnie, że można to tak naprawdę przerzucić na zewnętrznych deweloperów, mogą równie dobrze być zupełnie anonimowymi, nie muszą się pod tym jakoś wybitnie z imienia i nazwiska podpisywać, dokładnie, jeżeli tak bardzo chcieliby się zabezpieczyć.
1: Chris Hofstadter w ogóle z Freedomu to ma bardzo dużo ciekawych historii, no właśnie na temat tego, co tam się w tym Freedomie działo. Ja to kiedyś miałem okazję uczestniczyć jeszcze przy początkach tej aplikacji w takim spotkaniu w Clubhouse, na którym on się właśnie pojawił. No i przez to, że jego już przestała obowiązywać umowa o poufności z Freedomem, bo to były czasy tam 2004-2005 chyba rok, no to ja tam się nawet nasłuchałem statystyk sprzedaży JOS'a z roku 2005 i ile tam konkretnie milionów dolarów, która konkretnie firma dawała Freedomowi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
3: Inna rzecz, że akurat jak ja czytałem te wypowiedzi Chrisa na jego blogu, mam wrażenie, że on nie do końca też może być obiektywny. To raz, tak, że tak. Ja mam wrażenie, że on jest bardzo rozżalony na Freedoma i ma do nich bardzo dużo zastrzeżeń, też dotyczących tego, że on chyba nawet tam został po prostu zwolniony z tej pracy, bo to, jak dobrze pamiętam, to nie było tak, że on odszedł, albo jeżeli odszedł, to mu się po prostu nie podobało kompletnie zarządzanie Freedomie. Coś tam na pewno było na rzeczy i on ma dużo, dużo żalu i no to tak widać w tych jego wypowiedziach.
1: No w każdym razie to jakby to, jeżeli chodzi o Freedom, jeżeli chodzi o Unspoken, no to jest taki dodatek, robi on co ma robić, oznajmia nam ni mniej, ni więcej rolę za pomocą dźwięków. Co więcej, te dźwięki są odgrywane binauralnie w przestrzeni, tam gdzie na ekranie znajduje się nasza kontrolka. No czyli wiadomo, w prawo, w lewo i wysokością też. No tą taką binauralną wysokością, niewysokością dźwięku. Te dźwięki się poruszają, no dzięki czemu mamy też jakieś pojęcie na ten temat, jak wygląda układ no, elementów na ekranie i możemy się jakoś o tym przekonać. No i ten dodatek właśnie pojawił się teraz w nowej wersji, pojawił się w wersji kompatybilnej z najnowszym NVIDIA 2022.1 i tam też przerobiono no, jakby bibliotekę do audio, z której on korzysta. Teraz jest to w ogóle nowe rozwiązanie, które ma też działać na przyszłość lepiej.
3: Ja mam tak, dobrą informację, jeszcze tak wejdę w słowo. Z ostatniej chwili potwierdziło się to, co Pefron pisał na swojej stronie a propos systemu SOW, który nie działał od wczoraj, działa już teraz, więc jeżeli ktoś spieszy się gdzieś tam ze złożeniem wniosku w ramach aktywnego samorządu, to może już teraz próbować, bo ruszyło.
4: Tak, a ten Unspoken to w ogóle działa z tego, co pamiętam, na takiej bibliotece LibAudioVerse. To wtedy jeszcze to się jakoś inaczej chyba nazywało. W każdym razie...
1: No to już właśnie nie.
4: Tak, ale działało na początku. I to w ogóle miała być taka biblioteka, ten cały... Jak on tam się nazywał? Nie pamiętam. W każdym razie też to zrobił...
0: Camlorn, tak. Czyli...
4: I to chyba Camlorn Audio to się chyba nawet nazywało, zdaje się, tak. Ta biblioteka jego na początku. Właśnie potem to zmieniła nazwę i potem ta biblioteka przestała się w ogóle rozwijać. I takim przykładem działania tej biblioteki miała być ta wtyczka Unspoken. No i to przestało działać, więc wtyczka... Znaczy nie to, że przestało działać, tylko przestało się rozwijać. Wtyczka poniekąd też, no i tak.
1: No i teraz jest właśnie Synthesizer, czyli tak naprawdę ten sam człowiek, tylko no jest to robione od zera, od nowa, na lepszych gdzieś tam fundamentach i ma to działać lepiej.
4: No to zobaczymy. A teraz tak, mówiliśmy na temat mapy i tam Paweł wspomniał o stacji muzeum. No to właśnie, bo ta stacja muzeum ma ofertę dla niewidomych.
0: Tak, zgadza się. I tutaj się posłużę artykułem z Polskiego Związku Niewidomych, który z kolei się posłużył oficjalną stroną stacji muzeum. No i komunikat brzmi tak. Stacja Muzeum przy ulicy Towarowej w Warszawie zaprasza osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku na oprowadzanie. W trakcie spotkania będzie można zwiedzić wagony czy zapoznać się z dotykowymi modelami pociągów. Oprowadzanie odbywa się w małych grupach, tak aby każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się z prezentowanymi elementami ekspozycji. W trakcie zwiedzania sal wystawowych i skansenu muzeum udostępnia modele i tabor kolejowy do dotykania. Dzięki opowieściom edukatora Uczestnicy poznają historię kolei i mają możliwość dotykania elementów lokomotyw, wagonów i infrastruktury kolejowej. Z pomocą materiałów dydaktycznych dowiadują się, jak kolej zdobywała świat. W skansenie można zwiedzić wagon salonowy, wagon pociągu pancernego oraz budkę maszynisty parowozu TY42-120. Wstęp jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. No i mamy terminy. Terminy są 4, z czego jeden już upłynął, bo w zeszłym tygodniu, 23 czerwca do 9 czerwca były zapisy, a nas interesuje przyszłość, więc następny termin to dopiero wrzesień, 22 września, zapisy do 8 września, 20 października, zapisy do 5 i 17 listopada, zapisy do 3 listopada. Każde wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 17 i potrwa 60 minut. No i tutaj jest kontakt telefoniczny do działu naukowego, naukowo-popularyzatorskiego. I mamy numer telefonu oraz adres e-mail. Wszystko będzie podane w komentarzu, link do artykułu, który właśnie był omawiany, więc jeżeli interesuje Was kolej albo no, chcielibyście się tą koleją zainteresować, już wiecie, w jakim otoczeniu znajduje się też stacja muzeum, dzięki mapie audio. No więc czemu nie? Może to jest właśnie propozycja na jesień dla Was.
4: A miłośników kolei wśród niewidomych nie brakuje. Wiem, jest nawet grupa na WhatsAppie miłośników, znaczy grupa ogólnie jakby transportowa, ale tam jest dość sporo, spory procent właśnie miłośników kolei. Więc troszkę tutaj osób jest tego rodzaju, że się tak wyrażę. A teraz, no właśnie, jak można uczestniczyć Linuxa bardziej dostępnego? Można na przykład zatrudnić niewidomego programistę i tak zrobili właśnie deweloperzy Red Hata.
1: Tak, państwo z firmy Red Hat. Czy mnie słychać? Jestem słyszalny?
3: Jesteś.
1: Tak, państwo z firmy Red Hat właśnie postanowili zająć się tematem dostępności Linuxa, bo tematem, no prędzej czy później wypadałoby, żeby się ktoś zajął, bo tak naprawdę dostępność Linuxa zapoczątkowała firma Sun we wczesnych latach 2000, jeszcze na w ogóle systemie operacyjnym Solaris, z którego Linux odziedziczył część oprogramowania. To się wtedy bodajże Copernicus nazywał ten screen reader, jeżeli się nie mylę, który potem stał się Orką. No i wtedy to było zrobione, wtedy to działało. Teraz to działa trochę gorzej, bo GNOME, czyli to środowisko graficzne, które tę dostępność dostało, nowe wersje dostawał i przy tych aktualizacjach no, nie zawsze dbano o to, żeby ta dostępność była taka, jaka być powinna. Architektura tej dostępności też jest taka, że każdy jak ją widzi, to na nią zaczyna narzekać i mało kto ją rozumie, a na pewno nie w całości. Też łatwo jest, żeby tam się coś wysypało, jedno się wysypie, drugie, za tym pójdzie drugie. I właśnie różnie to bywa. No i ma się to zmienić, Red Hat chce to zmienić i chce tę dostępność zrobić. Na razie mają się skupiać na tym, żeby nowe aplikacje w GNOME Trójce i skorzystające z GTK 4, no czyli właśnie to, czego się w dzisiejszych czasach używa, dostały dostępność, bo tam jest sporo niedoróbek, sporo błędów, od chociażby niezaetykietowane przyciski, jakiś na przykład kalendarz, który w ogóle nie jest dostępny. No i to ma być zrobione i ma być dostępne. No a w przyszłości oczywiście ma to iść gdzieś tam dalej, ma to iść gdzieś tam głębiej, żeby cały ten system dostępności gdzieś tam trochę poprawić, no ale w przyszłości najbliższej, w czasie najbliższym to ma być właśnie praca nad aplikacjami, nad tym wszystkim, co z tą dostępnością ma problem. A no faktem, że z tym Linuxem to zawsze tak było, że on jakoś dostępny był i ludzie, którzy go używali, się upierali, że on dostępny jest i jakby to im trzeba przyznać, że on nie jest dostępny. Ale zawsze tam było, że żeby to zrobić, to trzeba flagę włączyć, a żeby to zrobić, to trzeba to tak, a żeby to zrobić, to trzeba to inaczej. A tutaj trzeba jakiegoś starszej wersji czegoś użyć i jeżeli ktoś nie wiedział co i nie wiedział jak, no to nie był, myślę, z tego systemu zadowolony.
3: No i, i teraz zmieni się to, bo właśnie zatrudniono człowieka, który będzie się tym przede wszystkim zajmował. No i dobrze. A swoją drogą to nasz południowy sąsiad, jak dobrze kojarzę, bo to jest Czech.
1: A tak, chyba tak.
0: Tak. I nawet jeżeli to jest ta osoba, o której myślę, to jest to dość częsty gość barów ICC, zresztą były uczestnik ICC, a więc osoba, którą da się uchwycić gdzieś w społeczności. Nie jest to ktoś gdzieś tam schowany za toną PR-owych papierów.
4: No to cieszy. To w takim razie, Paweł, drobne newsy od siebie, bo ich jest kilka.
0: Tak. No więc newsy. Po pierwsze, użytkowników Androida z pewnością ucieszy fakt, iż jest odtwarzacz. On nie jest co prawda już odaktualizowany od jakiegoś czasu, ale zdaje się, że jeszcze działa, bo ostatnio znalazłem jakiś tutorial dość świeży, który pokazuje, jak go używać. Odtwarzacz, który potrafi czytać napisy do filmów. Na iOSie mieliśmy już Nplayera, na Androidzie długo nie było nic, no i jak widać już było od jakiegoś czasu, tylko ja o tym nie miałem pojęcia. I czymś takim jest MCT Player. MCT Player od tej samej firmy, która robiła MCT Readera, czyli program do rozpoznawania pieniędzy, wypuścili oni odtwarzacz, który może odtwarzać filmy. Jeżeli damy mu też plik z napisami, to także i syntezą napisy. Co ciekawe, tak przynajmniej jest w opisie programu napisane, że program potrafi też samodzielnie generować napisy i tłumaczyć je na inne języki. No mówimy o roku 2018, więc nie wiem, czy tu jest używany jakiś Google, jakieś API Google'a. I to nie wiem, czy to jest API, nie wiem, rozpoznawania mowy i Google Translatora. Ciężko mi sobie to jakoś wyobrazić w czymś takim jak film, w tak długim strumieniu dźwięku. No ale taka jest zadeklarowana funkcjonalność w opisie, więc gdybyście chcieli przetestować, albo gdy po prostu potrzebujecie czegoś, co przeczyta wam napisy do filmów, no to też i na Androida. A pamiętajmy, że Android to nie tylko smartfony, ale też ostatnio coraz bardziej popularne przystawki Android TV, telewizory smart i różne inne urządzenia, więc możliwe, że właśnie znaleźliśmy aplikację do filmów z napisami na wasze telewizory. Trzeba by to sprawdzić. Druga rzecz to moje doświadczenie, które ostatnio mi się udało zdobyć w restauracji. Bo o tym, że menu w dobie pandemii pojawiły się w formie kodów QR, to gdzieś o tym słyszałem, ale żeby tego doświadczyć, no to jeszcze nie doświadczyłem. A teraz w weekend zdarzyło mi się być w miejscu, gdzie kod QR jak najbardziej był. Był to kawałek papieru, bardzo mały, naklejony w jednym z rogów stołu. Bardzo łatwo było go wyczuć ręką. Można było aparatem, ja akurat użyłem aplikacji Seeing Assistant Home, zeskanować. I w mig otworzyła mi się strona internetowa, w której było dostępne całe menu tejże właśnie restauracji. Przeznaczenie tego było takie, żeby skompletować zamówienie i pokazać kelnerce bądź kelnerowi na telefonie, żeby nie musieć już mówić tych pozycji samemu i gdzieś tam wertować menu i szukać.
3: W jaki sposób się to kompletowanie odbywało? To jakieś pola wyboru na przykład do pozaznaczania i coś się wyświetlało?
0: Plus. Był przycisk plus i to się gdzieś po prostu potem dodawało.
3: Rozumiem.
0: Były przyciski opcji do wyboru dla kategorii. Były dania wraz z cenami i tam były nawet zdjęcia z tego, co mi osoba widząca mówiła. I był przycisk plus, który dodawał do takiego zbiorczego widoku, gdzie te dania można było potem pokazać właśnie osobie z obsługującej nasz stolik. No, nie było niestety możliwości zamówienia w ten sposób czegoś do stolika. Natomiast właśnie nasza pani kelnerka wyjaśniła, że szefostwo zarządziło, że właśnie jak była pandemia i różne obostrzenia to panowały, to wtedy właśnie zdecydowano się na taki krok. Dla nas, jako dla osób niewidomych, jest to fantastyczna sprawa, co od razu też zgłosiłem tejże pani. Natomiast wiem też, i to na Hacker Newsie widziałem, że wiele osób na to narzeka, że jest człowiek tak uwiązany do telefonu, że osoby starsze mają z tym problem, że nie wszystkim chce się na takim ekranie smartfona to menu przeglądać, że takie duże strony takiej publikacji papierowej są dużo lepsze. Ja się cieszę, ja jestem ciekaw, ile jeszcze miejsc ma takie menu. No i mam nadzieję, że jak najwięcej, bo dla nas jest to tylko i wyłącznie z korzyścią.
3: Przy czym ja podejrzewam, że jest to naprawdę niedrogie do wdrożenia, bo to jest nawet nie cały system do składania zamówień, który rzeczywiście musiałby kosztować, a tak to tu wystarczy zrobić tak naprawdę dwa widoki, menu, widok menu, widok koszyka, w którym mamy to, co wybierzemy sobie z tego menu i to już jest zrobione i to podejrzewam, że można w obrębie jednej strony nawet wszystko zakodować, jeżeli ktoś wie, jak to zrobić. I zdecydowanie fajny pomysł.
1: No to ja widziałem coś jeszcze prostszego. Była po prostu QR-ka. QR-ka była linkiem do pliku PDF. Plik PDF był menu. I to tak z jednej strony nawet w sumie dostępnym, bo jakby czytać się dało, rozumieć się dało. Z drugiej strony tam było kilka języków w tym menu. I każdy język to był jakby jeden paragraf. W zasadzie był jeden plik w prawo i tam było English, dishes, coś tam. I całe menu po angielsku. I się trzeba było przełączyć dopiero pokrętłem na wiersze i wtedy to było czytane. Więc obsługiwać to gdzieś tam w jakiejś hałaśliwej restauracji. Jeszcze ten PDF tam miał kilkanaście mega, co przy tym zasięgu to tam ciurkało się dobre dwie minuty. No to było to takie, szczerze mówiąc, średnio fajne, no ale na pewno lepsze to niż nic. I jakby jeżeli mamy robić dostępne menu, mamy je robić powiedzmy w Braille'u metodą na Stany Zjednoczone i nie uaktualniać tego potem, zrobić to raz na parę lat, to ja uważam, że lepiej to robić tak i te PDF-y chociaż mieć, no jakieś, bo jakieś, ale mieć.
0: No tak, natomiast jeśli chodzi o trzecią nowość na dziś, to jest to dodatek do Chroma. Dodatek o nazwie Tab Stacks. Tab Stacks, zazwyczaj nie mówię o różnych takich dodatkach, które nie są mi jakoś potrzebne bezpośrednio i które nie są moim osobistym odkryciem, ale ten myślę, że warto zwrócić uwagę, bo autor deklaruje kompatybilność ze screenreaderami i klawiaturą, czyli przetestował, nawet napisane jest, że przetestował z JOS-em i NVDA, więc można śmiało stwierdzić, że wszystko tam działa. Tab Stacks, czyli dodatek do Chroma, który pozwala nam szybciej zarządzać i odnajdywać nasze zakładki. Jeżeli mamy otwarte mnóstwo zakładek na raz, no to ty, Michale, zdaje się, masz taki tryb pracy, że dużo u ciebie
3: tak,
0: jest zakładek otwartych.
3: Zdecydowanie. Tak. To już wiem, co będę instalował do Chroma.
0: Tak. Dodatek działa w ten sposób. Naciskamy Ctrl-Shift-K, otwiera się nam, z tego co rozumiem, pole edycji. Możemy nawigować strzałkami po aktualnie otwartych zakładkach lub je przeszukiwać, wpisując jakieś konkretne znaki słowa kluczowego i w ten sposób możemy szybciej dotrzeć do zakładek. Jeżeli czegoś w naszych zakładkach nie ma, a chcielibyśmy do tego wrócić, to przeszukana zostanie nasza historia przeglądania z ostatnich 30 dni. I w ten sposób też możemy dotrzeć do naszych treści, które kiedyś tam przeglądaliśmy.
3: Tu jeszcze, żebyśmy mieli jasność, Pawle, zakładki, mówiąc zakładki, masz na myśli karty.
0: Karty. Zakładki przełączane, Ctrl-Tab, tak, mówię o kartach, jak najbardziej. Dzięki okay. za poprawienie, bo to tab jako zakładka, jako kontrolka mi się uwiesiło. Chodzi o karty, jak najbardziej, o te takie przełączane. I w tym momencie też można też skrótem Ctrl-S niezależnie od wszystkiego przeglądać historię. Zdaje się, że z tego dialogu, w którym przeszukujemy, trzeba by się zapoznać z różnicami między tymi dwoma trybami wyszukiwania. No i gdy już podświetlimy sobie jakąś zakładkę, możemy ją oczywiście otworzyć, a możemy klawiszem Backspace, mówię o karcie oczywiście, możemy taką kartę zamknąć w taki szybki sposób, więc to jest dodatek, który pomoże nam zarządzać dużą ilością otwartych na raz kart i odszukiwaniem treści, które no, gdzieś tam się u nas pojawiły. No i to chyba tyle na ten moment z mojej strony.
4: To teraz idziemy do Stanów, bo NASA przygotowuje autodeskrypcję do obrazów kosmosu. To taki news Michał.
1: Tak.
4: Mikołaj
1: tak, to jest obserwatorium Chandra, które na podstawie promieni kosmicznych prowadzi obserwacje. i to do jego zdjęć przygotowano właśnie audiodeskrypcję dla osób niewidomych. No, mniej więcej po prostu opisy dźwiękowe, gdzie tam lektor czyta i opisuje, co tam na tych zdjęciach osoby widzące mogą zobaczyć, czego my nie zobaczymy. Przedstawiono nam to po prostu w taki sposób. Będzie oczywiście link w komentarzu, w który sobie możemy kliknąć i się z materiałem zapoznać.
4: I to były już newsy takie bardziej technologiczne od Pawła, a teraz coś, co Paweł sobie nazwał newsy ze świata. I ich jest też kilka.
0: Tak, po pierwsze Stany Zjednoczone, zacznę może od końca względem tej kolejności, którą tu mamy zadeklarowaną. Stany Zjednoczone, no jak wyglądają testy covidowe, wiemy. Trzeba pobrać próbkę nam, zachować ją, że tak powiem, bezpiecznie, przeanalizować w laboratorium i wyjdzie wynik. Są też te testy domowe. I te testy domowe to fajnie, bo są i fajnie, bo są, był do nich powszechny dostęp. Każdy mógł sobie sprawdzić, taki test wykonać, sprawdzić wynik, no poza osobami niewidomymi. Bo instrukcje nie były dostępne, bo nie byliśmy się w stanie upewnić, czy na pewno dobrze pobraliśmy próbkę, bo oczywiście najważniejsze, nie dało się odczytać wyniku. Pomysły na to były różne, właśnie też i w Stanach, jakieś testy zaetykietowane, testy przy asyście AIRY w zasadzie, asysty wideo, jakieś jeszcze tam inne cudawianki. No aż nagle teraz okazało się, że powstały tam testy, którymi da się zarządzać z poziomu smartfona. Nie wiem, czy ty, Mikołaj, już się wczytywałeś. Ja rozumiem, że tam jakieś połączenie przez Bluetooth następuje.
1: Ja się nie wczytywałem, szczerze mówiąc. Więc...
0: Bo jest aplikacja też na iOS-a, więc to nie może być NFC. No a sam test musi mieć też jakieś połączenie. I w tej aplikacji otrzymujemy informację, jak pobrać próbkę. Rozumiem, że ta aplikacja, z tego co wyczytałem, jest połączona z takim testem i kiedy my pobierzemy taką próbkę, to mamy całą informację w aplikacji co do przebiegu tego testu. Czy próbka została pobrana prawidłowo i czy taki wynik testu nam wyszedł pozytywny czy negatywny. Jest prośba, bo to gdzieś tam jest dystrybuowane na poziomie nawet rządowym, żeby do tych testów, o te testy wnioskowały osoby, które naprawdę nie mają innej możliwości takiego testu domowego wykonać, bo ponoć jest ich ograniczona ilość w obiegu. Więc no może się niedługo okazać, że tych testów zabraknie i się skończy piękny sen. Natomiast, no właśnie, jest taka możliwość, coś zostało zrobione, no i może warto się temu przyjrzeć i, że tak powiem, sobie to zarejestrować jako dobrą praktykę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to UEFA. No tak, zbliża się Euro 2022. Euro kobiet w piłkę nożną. I w ramach tego, nie wiem czy to po raz pierwszy, zdaje się, że tak, UEFA ze swojej strony, czyli organizacja, która tutaj gospodarzy właśnie takimi wydarzeniami europejskimi, zdecydowała się zaoferować swoją własną audiodeskrypcję do wszystkich rozgrywek. Żeby z takiej audiodeskrypcji skorzystać, należy pobrać dedykowaną aplikację lub skorzystać z linka do streamu. I w ten sposób, bo zazwyczaj audiodeskrypcja była dostępna, ale na stadionach, gdzie mecz się odbywał, w formie strumienia, nie nawet nie strumienia, tylko transmisji FM na takich lokalnych radyjkach, więc można było odbiornikiem radiowym sobie taką transmisję odebrać. Teraz wpadnięto na inny pomysł, że da się to po prostu do aplikacji i na stadionach, tam gdzie mecze się będą rozgrywały, będzie można z telefonów sobie do tego streamu wejść. Ale okazuje się, że nie tylko na stadionach, no bo jaki problem, żeby tą aplikację załadować lub ten stream otworzyć u siebie w domu i włączyć sobie go obok jakiejś tam transmisji w internecie, czy gdzieś, nie wiem, czy media będą to też transmitować i w ten sposób śledzić rozgrywki. Oczywiście będzie tam jakieś opóźnienie. Całość jest oczywiście, z tego co rozumiem, po angielsku, natomiast zostało coś takiego zaoferowane i można zawsze skorzystać tam, gdzie tej audiodeskrypcji po polsku, czy jakiejkolwiek innej nie ma. Więc fajne rozwiązanie. Może będziecie paniom kibicować, to jak najbardziej możecie skorzystać wtedy. Natomiast trzecie wieści, to jest tak naprawdę garść wieści z Europy, bo no jak co miesiąc wyszedł sobie newsletter Europejskiej Unii Niewidomych. No i w związku z tym dowiadujemy się też, co tam słychać u poszczególnych organizacji członkowskich. I w tym miesiącu obrodziło, rzeczywiście trochę ciekawostek jest. Ja stwierdziłem, że nie będę wybierał tam jakichś najlepszych, tylko się skupię na tym, co rzeczywiście się działo i pokrótce to opiszę. Więc tak, po pierwsze, z inicjatywy Chorwackiego Związku Niewidomych została opublikowana ulotka. I ulotka ta dotyczy trzech pomysłów, które wygrały w ramach projektu Interreg, czyli współpracy między regionami w Europie, Danowa Project. Danowa, czyli Dunaj, czyli kraje nad Dunajem, krajów 9 konkretnie. Tam były Węgry, Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Słowacja, Czechy, Mołdawia. Zdaje się, że ktoś jeszcze. Zebrali się, Austria oczywiście. Zebrali się i ogłosili taki przetarg, powiedzmy, na pomysły, które mają usprawnić transport i przemieszczanie się osobom z dysfunkcją wzroku. Tam zdaje się, że Słowacka, Chorwacka, Austriacka Unia, Związki Niewidomych z tych krajów przyczyniły się też tam i konsultowały te różne pomysły. Pomysłów było ponad 20, z tego zostały wyłonione 3, które zostały zaprezentowane na konferencji w Wiedniu i uzyskały tam jakiś feedback odnośnie tego, jak to dalej rozwijać. Miały okazję ponawiązywać kontakty w branży. No i kto wie, do czego to w przyszłości doprowadzi. Pomysły były 3, jak już wspomniałem. Pierwszy pomysł austriacki, pomysł aplikacji GuideMe, która jest taką właśnie niemieckojęzyczną AIRą, czyli profesjonalna asysta wideo z jasno wytyczonymi regułami, jak to ma funkcjonować, w jakich sytuacjach taki nasz pomocnik wideo, nasz asystent ma się odzywać, kiedy nie, z profesjonalistami zatrudnionymi w celu niesienia nam takiej pomocy. Oczywiście to wszystko jest w podobnym modelu, czyli 7,50, 7,5 euro za godzinę lub za darmo w lokalizacjach, gdzie są podpisane umowy. Na ten moment umowa podpisana jest z przedsiębiorstwem transportu miejskiego dla Berlina i Brandenburgii. Natomiast aplikacja istnieje, tam ma swoje godziny otwarcia, zdaje się, że od 8 do 17 od poniedziałku do piątku i wtedy można się z agentami kontaktować, z operatorami, oni się operatorami nazywają. Oczywiście, podobnie jak w przypadku AIRy, jasne wytyczne, w jakich sytuacjach taki agent, taki operator się może odzywać, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych, jak ma reagować w sytuacji zagrożenia, kiedy coś nam się stanie w czasie takiej asysty, jak tam w kwestia prywatności, danych osobowych i tak dalej. Wszystko jest wyjaśnione. Więc kto wie, bo ja tak, jak tak patrzę, to no właśnie, tutaj niemieckojęzyczny obszar swoje. Czesi też mają swoje centrum nawigacji, które ma opcję asysty wideo płatnej. No AIRA to bardziej anglojęzyczny obszar językowy, no więc wygląda na to, że my w Polsce prawdopodobnie będziemy musieli odpalić swoją usługę. To nie będzie tak chyba, że coś międzynarodowego do nas tu wejdzie, tylko no może nadejdzie czas, żeby też stworzyć swoją usługę takiej profesjonalizacji tego typu pomocy zdalnej. Druga aplikacja to aplikacja Danowa App, która ma zawierać opisy różnych dworców, lotnisk, portów morskich i tak dalej, wszystkich punktów, gdzie osoby niewidome miałyby rozpoczynać lub kończyć jakąś podróż. Takie tekstowe opisy, gdzie wszystko się znajduje, gdzie, jakie opcje dostępności, jakie tam znajdują się sklepy, nie sklepy, inne rzeczy, windy, gdzie to wszystko się znajduje, rozkład peronów i tak dalej, żeby taka osoba niewidoma mogła sobie taką aplikację otworzyć i o tym wszystkim przeczytać. A trzecia to zdaje się węgierski i to jest również projekt austriacki. Natomiast trzecia znowu, trzeci projekt jest chyba węgierski i to już jest taka ogólna aplikacja, która za pomocą, taki system, który za pomocą właśnie znowuż kamer, aplikacji i sztucznej inteligencji ma rozpoznawać przeszkody i je opisywać. Następnie prawa polityczne w Szwajcarii. Tutaj Związek Szwajcarski Osób Niewidomych z okazji swojej 111. rocznicy po raz kolejny się wypowiedział krytycznie na temat praw wyborczych osób niewidomych w Szwajcarii. To, o czym my już kiedyś mówiliśmy w Tyflopodcaście, z tego co czytam, osoby niewidome w Szwajcarii nie mają możliwości w sposób niezależny podjęcia głosu. I tutaj jest postulowane o to, aby powstały dostępne procedury e-votingowe. Więc tutaj już się zwraca uwagę na głosowanie przez internet. Ja będę z zapartym tchem czekał na to, co Szwajcarzy wywalczą, bo to może być kolejny przykład dobrej praktyki również i dla nas. Następnie Irlandia i NCBI, czyli Irlandzki Związek Niewidomych, Irlandzka Organizacja Osób z Dysfunkcją Wzroku, powołała do życia firmę bliźniaczą, która zajmuje się ewaluacją i audytami dostępności stron i aplikacji, wszystkich, którzy są tym zainteresowani. I właśnie też stworzyli raport, z którym możecie się zresztą też zapoznać, jeżeli będziecie mieli ochotę, co do największych firm, nie tylko instytucji rządowych, ale też firm prywatnych o największym znaczeniu w Irlandii i ich dostępności. No, okazuje się, że ponad 72% tych badanych właśnie firmy nie wykazuje oznak dostępności, więc że tak powiem, dobrze nie jest, ale oby zaczęło iść ku lepszemu, bo nadchodzą zmiany prawne w Unii i trzeba się zacząć dostosowywać. The Sound Art Project, Sound Art Project. Project Visual Background Litwa. Niewidomi Litwini od już zeszłego roku angażują się w projekt z producentami muzycznymi, artystami audio i osobami zaangażowanymi gdzieś w tworzenie produkcji dźwiękowych, w ramach którego spotykają się na obozie, biorą udział w warsztatach i uczą się jak, w sposób kreatywny oczywiście, w procesie tworzenia takich projektów, powiedzmy warsztatów, nie wiem, instalacji multimedialnych, dźwiękowych, wykorzystać to, że słuchają i słyszą, do stworzenia swego rodzaju właśnie takich pejzaży dźwiękowych, jak te dźwięki jakoś ładnie ubrać, jak je potem wymasterować, żeby stworzyć z nich fajne projekty. W tym roku projekt również się odbędzie, a nagrania z zeszłego roku można znaleźć na YouTubie. I również oczywiście wszystko będzie podlinkowane w komentarzach, będą dostępne one z artykułu. Są to nagrania, zdaje się, albo stereo, albo binauralne, bo jesteśmy zachęceni do tego, by ich słuchać w słuchawkach. No i tutaj jest na przykład jednym z takich nagrań jest ptasi koncert w lesie, jakieś odgłosy natury i tak dalej, więc no ciekawy projekt, fajnie, że w tak kreatywny sposób się do tego podchodzi i że robi się wokół tego projekty, że to się też uznaje za sztukę, że ta percepcja soniczna, dźwiękowa jest również ważna. Tutaj mówiliśmy już troszkę, zaczyna się sezon urlopowy, my już o jakichś projektach na łonie natury, jakieś muzea proponowaliśmy, a tymczasem Turcja i Turecki Związek Niewidomych zapraszają nas do siebie, zapraszają nas na wakacje. Kto by nie chciał wakacji w Turcji, a co, gdy wam powiem, że są to wakacje nie tylko dostosowane dla niewidomych, to jeszcze w pięciogwiazdkowym hotelu, w Alani zdaje się. I mamy tutaj, w Antalii. I mamy tutaj takową treść. Turecka Federacja Osób Niewidomych organizuje tygodniowe wakacje, 6 nocy, 7 dni dla osób, które jeszcze nic nie zaplanowały na ten sezon w bardzo znanym resorcie w Antalii między 28 sierpnia a 3 września. Celem tych wakacji jest integracja gości niewidomych z Turcji oraz z zagranicy, no oraz ich rodzin w miłej atmosferze i w luksusach pięciogwiazdkowego hotelu Otium Family Stone Palace. Mamy tu link podany do tego hotelu. Zastanawiałem się, czy go użyć jako lokalizacji zamiast stacji muzeum, ale stwierdziłem, że pospacerujmy po bardziej znanym gruncie. Około kilkuset metrów od tego miejsca znajduje się plaża. z piaskiem, po którym można chodzić boso po płytkiej wodzie, dzięki czemu goście będą mieli fajne doświadczenia z pływaniem i interakcjami społecznymi. Dzienna cena za jeden dzień z all inclusive w pokoju podwójnym dla dwóch osób to 60 euro, a w pokoju pojedynczym dla osoby jednej osoby 85 euro. Ceny mają już wliczony VAT.
1: A czekaj, czy na nie na odwrót?
0: Nie, tu jest napisane, że...
1: 60 napisane... dla dwóch osób? A, od osoby może.
3: Od osoby.
1: Okay.
3: Od osoby.
1: Macie rację. No to wtedy miałoby to sens, okej. Okay.
0: Tak. Można po zgłoszeniu tego odpowiednio wcześniej poprosić o transport z lotniska międzynarodowego w Antalii do hotelu. I jeżeli jesteście zainteresowani, jest tu podany adres e-mail do pana Emina Demirci oraz jego numer telefonu i możecie zadzwonić i zgłosić chęć wybrania się na takie wczasy. Myślę, że mogę tylko zachęcić, jeżeli macie ochotę, bo takie okazje często się nie zdarzają. No i ostatnia rzecz. We Włoszech w czerwcu odbyły się Dni Dostępności Włoskie, gdzie różne firmy przedstawiały swoje dokonania w dziedzinie dostępności. Było wiele, wiele wystąpień. One są wszystkie na YouTubie. Ja się potem rozejrzę, żeby się dowiedzieć, czy one są również w języku angielskim, przynajmniej część z nich, bo pojawiły się tam takie firmy jak Google, Microsoft, Meta, Amazon, ale też na przykład Gucci. Nie wiedziałem, że Gucci coś robi dla dostępności. W sensie mam nadzieję, że produkty są jakoś tam w sposób dostępny, na przykład oznaczone, zapakowane. Może strona jest dostępna i można wybrać, nie wiem, może się dowiem. No i takie wystąpienia są dostępne, więc gdybyście chcieli się rozejrzeć, może znacie język włoski, no to do takich materiałów dostęp również jest. I to wszystko, jeśli chodzi o newsy z Europy i świata na ten tydzień ode mnie.
4: To teraz jeszcze jedna paczka newsów, ale tym razem od Mikołaja.
1: Tak, zaczynamy od newsa jak najbardziej z Polski. Firma InPost poinformowała, że za pomocą opcji otwórz zdalnie będziemy mogli nadawać paczki, co jest oczywiście przydatne dla nas osób niewidomych, no bo do tej pory nie mogliśmy nadać samodzielnie.
4: Chciałbym się powiedzieć w końcu.
1: Tak, paczki z paczkomatu, no bo interfejs paczkomatu nie był dla nas w żaden sposób dostępny. Przypominam o tym, jeżeli ktoś też nie wie, że paczki można z paczkomatu w dostępny sposób odbierać. Aby to uczynić, należy zainstalować aplikację InPost na nasz telefon, podać oczywiście numer telefonu. Należy pamiętać oczywiście, żeby przy zamawianiu no ta paczka była na nasz numer telefonu, a nie na czyjś zamówiona, więc chyba, jeżeli się nie mylę, nie możemy odbierać czyjś paczek, jeżeli ktoś nam na przykład kod wyśle, więc to musi być wtedy zamówione na nas. Ale jeżeli jest zamówione na nas, no to możemy podejść do paczkomatu i w aplikacji, wybierając odpowiednią paczkę, mamy opcję otwórz paczkomat, klikamy, no i możemy zdalnie ten paczkomat z aplikacji otworzyć, nie dotykając kompletnie ekranu tegoż paczkomatu. No i teraz taka sama opcja będzie nas czekać, jeżeli chodzi o nadawanie paczek, że wszystko sobie wypełnimy no albo w domu, albo w aplikacji, tylko sobie podejdziemy do paczkomatu, naciśniemy przycisk otwórz paczkomat, otworzy nam się paczkomat, wsuniemy do niego paczkę, zamkniemy, no i pójdziemy sobie, a paczka będzie już wysłana. Kolejna informacja dotyczy systemu macOS, bo doszli użytkownicy do tego, że w betach macOS 13 da się za pomocą polecenia save, czyli tej takiej z linii poleceń metody na wypowiadanie czegokolwiek jakimś głosem systemowym, od teraz używać głosów neuronowych, a oznacza to nie mniej, nie więcej tyle, że wreszcie otwarły się drzwi dla jakichkolwiek, jakie by one nie były, zewnętrznych aplikacji na wykorzystywanie właśnie głosów Siri. Te głosy, jeżeli się nie mylę, nie pojawiają się na liście, ale one mają te swoje nazwy, takie wewnętrzne, nazwy kodowe Apple'a, zresztą wszystkie głosy je mają, tam com.apple.coś tam, zawsze one były, są i będą. No i teraz będziemy tych nazw mogli używać i jeżeli programista wyciągnie te nazwy, że tak powiem, skądś i sporządzi sobie ich listę i doda poniekąd ręcznie do systemu, do swojej, przepraszam, listy głosów w programie te głosy, no to wszystko wskazuje na to, że z tych głosów wreszcie zewnętrzne aplikacje takie jak na przykład VoiceDream będą mogły korzystać. No a do tego, do czytania właśnie, do czytania tekstu, do czytania książek, te głosy się bardzo dobrze nadają, no bo to są głosy naturalnie brzmiące, głosy, które się bardzo fajnie sprawdzają na nie aż tak wysokich prędkościach i no, które ja uważam, że są jednymi z lepszych głosów, jeżeli chodzi o głosy neuronowe. Nie mamy w nich jeszcze języka polskiego, ale wszystko wskazuje na to, że polska Siri już za chwileczkę, już za momencik, bo no, zatrudniano już gdzieś tam osoby w Warszawie, które mają się zajmować analizą nagrań z tejże, więc ja podejrzewałem, że Siri będzie w tym roku. No w tym roku jej nie było, więc liczmy na to, że będzie to rok przyszły. Ale no, lingwistów też ostatnio zatrudniano. Mówi się, że 2 lata po zatrudnianiu właśnie lingwistów przeciętnie się pojawia Siri dla języka. No 2 lata już minęły, no tylko że weźmy pod uwagę, że te ostatnie 2 lata to był COVID i sporo postępu technologicznego poniekąd zwolniło przez to, że ludzie się musieli przeorganizować i przepiąć na zdalny tryb pracy, co nie zawsze było takie proste. Tym razem kwestia gier. Hearthstone, znowu kolejny trailer, znowu kolejna ekspansja, znowu trailer z deskrypcją, czym się chwalą na Twitterze. Widać, że ktoś tam siedzi i nad tą dostępnością jednak myśli, że ktoś na to patrzy i że to, że są te patche i osoby niewidome grają w tę grę, widać, że no nie obeszło się to bez echa też wśród deweloperów. SuperSense, aplikacja do rozpoznawania rzeczy wszelakich, ma wyprzedaż letnią i 50% cena jest jej teraz niższa. Taka się porada pojawiła w internecie, że jeżeli zgłaszamy błędy do Apple'a przez aplikację Feedback, no a że teraz cykl bet trwa sobie w najlepsze, no to dużo osób to robi. Jeżeli te błędy dotyczą dostępności, to żeby poprzedzać temat tego błędu frazą AX dwukropek spacja z wielkich liter, bo AX to jest jakaś wewnętrzna nazwa kodowa w Apple'u dotycząca dostępności i te systemy Apple'a podobno wykrywają właśnie taki format nazwa dwukropek spacja i temat i to jest jakby taki wewnętrzny gdzieś tam format tych tematów, który oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że jakby ten błąd należy przypisać do tej sekcji i wysłać go do odpowiednich ludzi. I jeżeli oznaczymy właśnie błąd jako AX, no to zostanie on wysłany do działu dostępności.
3: Bo jeżeli tego nie zrobimy, to ja się domyślam, że najpierw to przejdzie przez kogoś, kto ogarnia ten system ticketowy, którego tam Apple
1: dokładnie,
3: używa
1: i
3: musi to
1: tak
3: przejrzeć,
1: zwany.
3: Tak, i musi to przejrzeć, sprawdzić, przeczytać. A to jeżeli tych błędów jest dużo, a ja spodziewam się, że tam jest naprawdę sporo, to oszczędzimy sobie przechodzenia
1: dokładnie
3: przez ten pierwszy element tej ścieżki.
1: A też jeszcze ktoś może zauważyć voiceover, a co to jest w ogóle voiceover, a gdzie to jest, co to jest. I
3: więc lepiej to AX wpisać.
1: Tak, wiadomo, że teoretycznie większość osób, która robi takie rzeczy, to powinna to wiedzieć, ale no jeżeli nie, to wiadomo, że no różnie może z tym być i no jeżeli to wpiszemy, to po prostu jest większa szansa na to, że szybciej trafi to do odpowiedniej osoby.
4: A, i to już. To w takim razie przechodzimy do działu technikaliów. I tu pierwszy news od Michała z kolei, czyli mini mail.
3: Tak, mini-mail to jest bardzo interesująca sprawa, jeżeli chodzi o takie tymczasowe skrzynki mailowe. To temat skrzynek mailowych to nie jest nic odkrywczego, bo myślę, że doskonale wszyscy znają tego typu serwisy, dzięki którym możemy sobie zaoszczędzić na naszej skrzynce pocztowej, jeżeli mamy jakiś serwis, do którego wiemy, że będziemy się chcieli zalogować zaledwie kilka razy, założyć tam konto i nie bardzo mamy zaufanie do tego serwisu i nie chcemy tam podawać naszego własnego adresu mailowego, bo się obawiamy, że mogą nas później spamować, to możemy skorzystać z takich skrzynek tymczasowych. Oczywiście wiadomo, nie należy tego robić w przypadku serwisów, z których będziemy chcieli korzystać regularnie, które mają dla nas jakiekolwiek większe znaczenie, bo po prostu takie skrzynki jest dość łatwo przechwycić. A na pewno jest łatwo przechwycić taką skrzynkę w serwisie Minimail. Natomiast jeżeli wiemy, co robimy, to myślę, że można spróbować skorzystać z takiej właśnie skrzynki, bo generuje ją się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosto. A jak? Wchodzimy na minimail.org/ i tu podajemy adres jakiejkolwiek skrzynki pocztowej. Na przykład, tam powiedzmy, test@minimail.org. Wszystko w adresie URL. Naciskamy Enter i dostajemy dostęp do tej skrzynki. Jeżeli ktoś kiedyś do tej skrzynki już coś wysłał, albo w ostatnim czasie wysłał jakieś wiadomości do tej skrzynki, to my również do nich będziemy mieli dostęp. Nie podajemy żadnego hasła, nie podajemy żadnego użytkownika, podajemy po prostu taki konkretny adres URL w pasku naszej przeglądarki i to jest tyle, co jest nam potrzebne, żeby z tego serwisu skorzystać. Szybko, łatwo, wygodnie, tylko z zastrzeżeniem musimy wiedzieć, do czego chcemy to wykorzystać.
4: No i druga informacja, to już ode mnie, bo Telegram od pewnego czasu, znaczy od bardzo niedawnego czasu, poprawił jakość swoich wiadomości głosowych. Jakby to jest taka najciekawsza pewnie informacja dla użytkowników Androida, bo do tej pory to było w zasadzie jak na WhatsAppie i tam było 16 kilobitów na sekundę, czyli minuta takiego nagrania zajmowała 120 kilo, godzina takiego nagrania zajmowała 7 mega z kawałkiem, także mało, no ale też jakość była taka nie najlepsza, powiedziałbym. Na innych platformach było z tym zdecydowanie lepiej, no a teraz Telegram stwierdził, no to w takim razie będzie jeszcze lepiej. I przynajmniej na Androidzie Telegram wysyła wiadomości w jakości naprawdę bardzo dobrej. Tylko się zastanawiam, czy nie nawet za dobrej, bo to jest Opus i wszystko dobrze. 100, i teraz Fubar mi pokazuje, 153 kilobity mono, co jest trochę dziwadłem, dlatego że Opus generalnie od pewnego momentu nie ma dla niego większego znaczenia, czy to jest mono, czy jest to stereo. 153 kilobity to jest bardzo dużo jak na Opusa. Myślę, że jakby to było tych kilobitów 60, to już by było wystarczająco, albo nawet 56-48, no jak tych posługujemy się w tych takich standardowych szybkościach transmisji. A dlaczego mówisz, że to jest za dużo? Dlatego, że przy takich transmisjach minuta nagrania to jest troszeczkę ponad megabajt, a godzina to jest 80 megabajtów ponad, chyba. No coś koło 80. A no, biorąc pod uwagę fakt, że te nasze środowiskowe grupy tych wiadomości audio troszeczkę mają i te wiadomości często nie są jakoś przesadnie krótkie, no to podejrzewam, że te czaty telegramowe nam się rozmiarowo w telefonach dość mocno rozrosną. W związku z czym, no ja się tak zastanawiam, czy nie będzie takich głosów też trochę sprzeciwu, że to jest trochę za dużo. I co będzie dalej? Czy powróci Telegram do 16, czy mam nadzieję, pójdzie na kompromis i zrobi, nie wiem, 48, powiedzmy, tych kilobitów i wtedy, no dobra, to nie będzie już tak, że godzina będzie 7 mega, tylko tam powiedzmy 20 parę, ale 20, 22 to już nie jest 80. Także mam nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku, ale na razie ten limit jest, ta szybkość transferu jest, no jakoś jest bardzo wysoka tych wiadomości, choć mono. No i w tym momencie, to chyba Paweł, ty chyba gdzieś to powiedziałeś, że w sumie z takich komunikatorów, które są najczęściej używane, tak, to już tylko WhatsApp został.
0: WhatsApp już został i to mobilny, bo żeby było ciekawiej, na komputerze tak, ta jakość jest jak trzeba.
4: Jest dużo lepsza, więc...
0: Tak, a na mobilkach dalej jest, i wiecie, nawet Messenger, który jest siostrzany gdzieś tam, ma ten sam problem.
1: Ja mam takie dziwne wrażenie, że problemem WhatsAppa mogą być poniekąd Indie i to, że one są największym jego rynkiem i że tam trochę wszystko się będzie robić, żeby jednak trochę tych kilobajtów zaoszczędzić.
4: Tak, ale jak wysyłasz wiadomość na aplikacji na Windows, to jest jakoś lepsza. Niezależnie do kogo to idzie.
1: Bo jest i to na przykład Messenger. Tylko aplikacji na Windows, bo aplikacji webowej, jeżeli się nie mylę, nie.

0: No i właśnie, chyba nic z tego nie wyszło, bo to było już jakiś dobry rok temu.
1: No zobaczymy, co się z tym stanie. Na razie WhatsApp zostaje komunikatorem o najniższej jakby jakości rozmów. Co ciekawe,
0: A to
1: WhatsApp
0: szkoda,
1: jest
0: bo najwyższej dostępności.
1: przynajmniej na iOS-a, bo na Androidzie to Telegram jest akurat lepszy pod tym względem, no
2: No,
1: ale tu
2: Telegram na
1: jest
2: iOS-ie to
1: płynny.
2: niestety z wersji na wersję coraz to gorzej dostępny, jak pokazywałem w
1: A szkoda.
2: poprzedniej
1: A szkoda, bo.
2: audycji, w poprzednim Tyflo-przeglądzie, sekcja premium to jest w ogóle niedostępna. Tam są nieopisane przyciski, żaden z nich nie posiada etykiety, więc jeżeli by nawet człowiek chciał skorzystać, no to nie bardzo ma
1: I w ogóle jestem
2: możliwość.
1: ciekaw, bo coraz częściej się, przynajmniej do mnie docierają takie głosy, że jakby coraz większy procent aplikacji na iOS-a jest mniej dostępny niż był kiedyś. Nie wiem, czy wy to potwierdzacie, czy nie.
2: Szczerze mówiąc, nie,
0: Nie.
2: ale jest to, wiesz co, może to też jest tak, i ja mam to taki wniosek trochę po tym, jak wczoraj pisałem o moich doświadczeniach z aplikacją EdoApp. Nie były to doświadczenia pozytywne, bo wymieniłem sobie dowód osobisty wczoraj właśnie na ten z warstwą elektroniczną i sobie pomyślałem, no to teraz będzie fajnie, sobie pokorzystam
1: No,
2: z aplikacji,
1: widziałem twoją
2: tak, z
1: wiadomość.
2: aplikacji EdoApp. Nie była to moje pierwsze zderzenie z tą aplikacją jakieś bardzo pozytywne. Przede wszystkim ze względu na tę taką customową klawiaturę tej aplikacji, która no, zupełnie do czegoś innego mnie zmuszała, jeżeli chodzi o interakcję, niż to, co sobie ustawiłem w systemie. Natomiast tam się pojawiły takie głosy, że no na Androidzie to działa super, a w sumie to takich problemów to jest więcej, więc w zasadzie o co chodzi? I teraz ja się tak trochę zastanawiam, czy to też nie jest to, że Apple użytkowników do pewnych rzeczy przyzwyczaił, a w przypadku Androida było tak, że jednak tych problemów dostępnościowych zawsze było troszkę więcej i po prostu użytkownicy Apple, jak im coś przestaje działać, to bardziej to zauważają niż, a w przypadku Androida, no ta dostępność ma co nadganiać. I
1: Wiesz co,
2: nadgania.
1: mógłbym się zgodzić, tylko że już kilka osób, które mają Androida i iPhone'a, też gdzieś nam mówiły, że są pewne aplikacje, które na Androidzie zaczynają się nie pogarszać, a na iOS-ie coś tam się dzieje z tą dostępnością takiego dziwnego.
0: Ale co
1: Nie
0: mnie teraz tak.
1: zawsze, bo chociażby XCOM jest przykładem aplikacji, która właśnie odwrotnie, na Androidzie się pogorszyła. Ale tam jakieś do oglądania telewizji, już nie pamiętam dokładnie co. I gdzieś tam ostatnio właśnie było kilka takich głosów, że coś tam się pogorszyło. Teraz nie pamiętam dokładnie, która aplikacja, ale tam ludzie wymieniali jakieś.
0: Ale co mi teraz tak przychodzi do głowy, szczerze, jak tak myślę o dostępności sobie apek na iOS-a, że jakoś jak mi się tak kojarzą apki, które mają problemy z dostępnością i takie apki, gdzie powiedzmy przycisk do zamykania menu to jest its podkreślnik menu podkreślnik collapse podkreślnik grę zamiast zamknij menu i inne podobne, to są, mam wrażenie, bardzo często aplikacje polskie. Nie zawsze, ale jakoś jakieś właśnie takie rzeczy, nie wiem, bankowe, rządowe, telewizyjne, jedzeniowe, to właśnie jakoś mi się tak kojarzy, że to właśnie te polskie apki to mają troszkę
1: To możliwe.
0: częściej
1: I
0: takie
1: te polskie.
0: właśnie
1: Natomiast.
0: dziwnostki. A te takie właśnie zagraniczne apki, to okej, zdarzy im się też, zwłaszcza jak to są małe apki, ale tam jest lepiej.
1: To może być, bo nam właśnie były wymieniane z tego, co pamiętam, polskie raczej aplikacje, więc no ciekawe, dlaczego tak to wygląda.
2: Świadomość dostępności podejrzewam, że jest na razie jeszcze nie tak duża,
1: Tak,
2: jakbyśmy
1: tylko wiesz,
2: chcieli.
1: chodzi o to, że kiedyś było lepiej, teraz jest jakby gorzej. Więc nie wiem o co chodzi, ale
2: Bo może
1: coś.
2: dlatego, że zaczęło powstawać coraz więcej polskich aplikacji
1: Może, no.
2: robionych przez deweloperów, którzy nie mają świadomości o
1: Być
2: dostępności
1: może,
2: zbyt
1: być
2: dużej.
1: może. W każdym razie, no, ciekawe to jest. I został ostatni news, twój Michale, o czymś, czego nie bardzo.

0: zajmuje się przeczytać, żeby się nie skompromitować.
1: Serendipity chyba, tak należałoby to powiedzieć i nazwać. Serendeputy.com, o, może tak, serendeputy.com, to jest adres tej strony internetowej. Jest to, dziś ją sobie odkryłem i postanowiłem, że przetestuję, a przetestowałem to i się z wami podzielę. To jest bardzo proste narzędzie, przeznaczone do agregacji treści internetowych z różnego rodzaju miejsc. My sobie tam dodajemy słowa kluczowe, które nas interesują. Swoją drogą, z punktu takiego dostępnościowego, to te słowa kluczowe, które są proponowane, to one tak niefortunnie się wyświetlają jako elementy klikalne. Mogłyby być to pola wyboru i fajniej by było, ale da się aktywować te elementy i możemy sobie tam poklikać i pododawać, co chcemy, co nas interesuje, ale ta aplikacja, to narzędzie właściwie, to ma jedną bardzo fajną funkcję. Mianowicie podpinamy tam sobie Twittera i ta aplikacja też w tym strumieniu wyświetla nam po prostu linki, które pojawiają się u osób subskrybujących, które my subskrybujemy na Twitterze. I możemy sobie taki strumień linków przewijać, sprawdzać, co tam ciekawego. A wiem, że co niektóre osoby właśnie do tego wykorzystują Twittera, jako takie po prostu narzędzie będące trochę alternatywą dla RSS. Więc może komuś do czegoś się to przyda. Ja jeszcze raz podam adres serendeputy.com. Aplikacja jak na razie jest za darmo i w tej podstawowej wersji, zdaniem autora, ma darmową pozostać. Jeżeli chodzi o jakieś późniejsze plany, no to mają zostać wprowadzone plany płatne, natomiast to, co jest obecnie, to darmowe ma być. Autor widać, że jest takim idealistą i on by chciał bardzo, żeby to wszystko było takie otwarte, żeby nie tkwić w tych różnego rodzaju bańkach informacyjnych, żebyśmy dostawali informacje z różnych źródeł, nieprzemielone przez algorytmy sieci społecznościowych. No, ja życzę powodzenia, zawsze to jest jakieś ciekawe narzędzie, któremu być może warto się przyjrzeć. A teraz widzę, że mamy słuchacza na linii, ale słuchacz nie ma podłączonego audio i chyba z nim się na razie nie porozumiemy. A to już koniec audycji w zasadzie.
0: Nie koniec audycji, bo wprawdzie newsy nam się skończyły wpisane, ale ja jeszcze coś mam. To znaczy to, co teraz słychać w pewnym sensie, bo jakiś, no parę dni temu dosłownie była promocja Wixcom na mikrofon i no myślę, że można by ten mikrofon jakoś króciutko zrecenzować, bo audycja to trochę chyba za dużo na taki jeden mikrofon, ale taka informacja w tylko przeglądzie jak najbardziej. To jest, może zawsze zapominaj tej firmy, 205 USU, a firma, ja muszę sobie przypomnieć, i to jest taka dość firma, która jest znana w różnych środowiskach, ale chyba nie tak prosto to znajdę. W każdym razie zaraz to mimo wszystko spróbuję jakoś znaleźć. Mikrofon Superlux, o właśnie, Superlux E205U. Mikrofon kosztuje około 200 zł, tak z reguły. I mikrofon, to jest właśnie ten mikrofon, z którego teraz tutaj mówię. Natomiast ten mikrofon prawdopodobnie słyszycie już po też obróbce, jaką tutaj mamy w tyfloprzeglądzie. W każdym razie myślę, że mikrofon nie jest naprawdę zły, choć ma kilka wad. Mikrofon ma zarówno, to jest U, czyli USB. W związku z czym mikrofon podłącza się po USB do komputera. Ma wtyczkę USB taką jak drukarka, czyli są takie najstarsze USB, nie mini, nie micro, nie C, tylko to duże, stare USB.
1: USB-A bodajże to się nazywało.
0: Być może USB-A. I no, trochę szkoda, chciałbym, żeby to był na przykład USB-C i można by było ten telefon podłączać do smartfona bez żadnych dodatkowych przejściówek. Kabel jest dość długi, ponad 2-metrowy. Mikrofon jest monofoniczny, nie ma tu żadnych charakterystyk do wyboru. Ma pokrętło, które jest teoretycznym pokrętem do głośności, ale głośności wyjściowej. To znaczy mikrofon ma gniazdo na słuchawki, można sobie podłączyć słuchawki i no, mikrofon ma kartę dźwiękową wbudowaną. I można sobie normalnie słuchać tego, co się dzieje w systemie. Plus chyba, bo tego nawet jeszcze nie testowałem, chyba można słuchać też bezpośredniego sygnału z mikrofonu. Tak, można, tylko że to jest w ogóle ciekawe, dlatego że domyślnie to jest wyłączone i żeby to zrobić się dało, trzeba wejść w panel sterowania, potem dźwięk, ewentualnie wpisać w tej Windowsowej wyszukiwarce mmsys.cpl i teraz jak otworzy się panel dźwięku, wybieramy sobie głośniki Superlux E205, menu kontekstowe otwieramy, wchodzimy we właściwości, wchodzimy na zakładkę poziomy i tu jest głośność, o teraz nie ma, speaker suwak 52, jest głośność główna. To jest ciekawe, bo właśnie miałem gdzieś tam na... Możliwe, że to któryś jest z suwaków, bo na YouTubie widziałem taki poradnik, gdzie właśnie trzeba było wejść i tam w poziomach było głośność mikrofonu, to można sobie było odciszyć taki mikrofon i słuchać bezpośrednio. I to się robiło w tej regulacji głośności odtwarzania, a nie nagrywania. Tu widzę, że są tylko speakers i głośność główna. Możliwe, że to jest jakoś inaczej nazwany mikrofon. Nie wiem. Coś tu jest dziwnego. W każdym razie ten ma pokrętło. To pokrętło jest w ogóle wciskane. Mogę je wycisnąć i wcisnąć. Prawdopodobnie to się wciska tylko po to, żeby można było... No, żeby nie tak łatwo można było przekręcić sobie te pokrętło. Właśnie nim kręcę, ale głośność dźwięku pozostaje na tym samym poziomie. Szkoda, że nie ma regulacji głośności nagrywania. Żeby regulować głośność nagrywania, trzeba wejść no, po prostu w systemową regulację nagrywania i sobie ściszyć ten dźwięk z mikrofonu. Natomiast mikrofon jest no, dość duży. Mówi się do mikrofonu jakby od strony pokrętła, ponieważ ten mikrofon ma taką siateczkę na samej górze, okrągłą, to nie, do tego nie należy mówić. I potem są dwie siatki po obu stronach mikrofonu, tak jakby z przodu i z tyłu. I trzeba mówić do siatki od strony tego pokrętła. Mikrofon ma też wbudowany, czy dołączony w zasadzie statyw mikrofonowy, taki trójnóg, który można sobie przykręcić do statywu. Natomiast, żeby go przykręcić do statywu, należy uprzednio z tego mikrofonu wykręcić najpierw taki adapter na statywy z mniejszym gwintem, które to swoją drogą gwinty są chyba dużo częściej spotykane niż ten większy. Nie wiem, czy Michał, ty się spotkałeś kiedyś ze statywem właśnie z tym dużym gwintem, żeby nie trzeba było tej przejściówki wkręcać.
1: No tak, ja mam taki statyw nawet.
0: A, no to ja do tej pory nie miałem takiego statywu.
1: To jest ten statyw, który jest przymocowany do biurka i właśnie on ma ten większy gwint.
0: Ale to są chyba rzadziej spotykane. W każdym
1: podejrzewam, razie... że tak. Podejrzewam, że możesz mieć rację. Bo te mniejsze gwinty, one są zazwyczaj przy tych takich mniejszych statywach stosowane. Tak przynajmniej z moich obserwacji. Jak wiesz, są te wszystkie takie trójnogi...
0: Ale jak są te statywy nagłośnieniowe, to często też są właśnie te mniejsze gwinty nałożone.
1: A no to ciekawe, Ja akurat właśnie z moich obserwacji to było tak, że jak są te małe statywiki takie, to są te mniejsze gwinty, jak są te większe, to są większe. No ale to jak widocznie zależy, kto się z jakimś sprzętem spotykał.
0: Być może. W każdym razie ten statyw... On jest w ogóle malutki. Te trzy nóżki to mają może... Każda nóżka to ma 8-10 cm maksymalnie. I tu jest jeszcze kolejna wada tego mikrofonu. Znaczy, nie dla każdego, dla mnie na przykład. Bo ja w tym momencie mam dość nisko biurko. I to biurko jest, brat tego biurka jest jakieś no, 6-7 cm nad moimi nogami. Znaczy, wierzch, bo spust to jest w ogóle tam ze 4 cm, 3. nie wiem, 4, no coś takiego. W związku z czym, żeby było mnie dobrze słychać, ja się muszę pochylić nad tym mikrofonem, ponieważ mikrofon patrzy mi na, że tak powiem, klatkę piersiową. Gdybym się wyprostował, to byłoby mnie słychać zapewne znacznie gorzej.
1: Więcej odgłosu pomieszczenia, pogłosu.
0: Więcej odgłosu, tak, więcej pogłosu, więc no siłą rzeczy muszę się trochę nad nim pochylić.
1: A to jeszcze, że nie masz tej możliwości monitorowania i wcale nie jest tak łatwo ją włączyć, to też nie do końca sprawia, że masz nad tym kontrolę. Jak mówisz tak, do tego mikrofonu?
0: To się zgadza. No i główka tego mikrofonu jest jakieś 20 cm nad blatem. W związku z czym z reguły ludzie mają ten blat jednak dość niskie, więc no tutaj warto sobie jakoś przemyśleć kwestię albo kupić osobny statyw, dlatego że ten mikrofon może być jak najbardziej podłączony do jakiegoś tam zewnętrznego statywu. Nie musi być podłączony, nie musi być przymocowany na tym zestawie, na tym statywie, który jest w zestawie. Natomiast myślę, że jak na mikrofon za 200 zł, to jakość dźwięku ma całkiem niezłą. Znaczy, oczywiście można się tego czepiać, jak najbardziej, ale jeżeli chciałbym komuś coś polecić, nie wiem, ma nagrać podcast jakiś tam o czymś i musi sobie jakiś mikrofon kupić, no to w sumie czemu nie ten?
1: Czy on, Tomku, uważać... w ustawieniach nagrywania ma jakiekolwiek ulepszenia?
0: Nie ma w ogóle takiej zakładki. Domyślną częstotliwością próbkowania jest 16 bit 48 kHz. Natomiast rzecz ciekawa, jak próbowałem na Wasapi Reapera zmusić do tego, żeby z tego mikrofonu skorzystał, to był z tym problem. Natomiast, no, jak widać, na Zoomie działa.
1: Jeszcze ewentualnie potem możemy próbować na zasadzie tego surowego otwarcia tego kanału mikrofonowego w Zoomie, chyba że to zaznaczyłeś tam w opcjach zaawansowanych. Ciekawe, czy on jeszcze lepiej by wtedy sobie nie radził z tym.
0: Nie wiem.
1: Ale to dobra, to już po audycji ewentualnie.
0: Może spróbuję jakąś gdzieś próbkę nagrać i na przyszłość jakoś pokażę, czy coś. W każdym razie, no, mikrofon ma jeszcze takie pokrowiec dołączany do zestawu. No i jak miałbym go tak ocenić od 1 do 5, to taka czwóreczka.
1: No to rzeczywiście, zdaniem. To jest fajny całkiem sprzęt i całkiem dobrze cię słychać. No, to przypomnijmy jeszcze, jaki to jest model tego mikrofonu?
0: Superlux E205U.
1: Superlux E205U. Okej. Okay. Wygląda na to, że nasz słuchacz się już uporał z podłączeniem audio. Przynajmniej pytanie, czy zezwolił na nagrywanie. Czy ja go mogę włączyć? Zaraz zobaczymy. O, jest. Kogo witamy? Jesteś już odciszony. Halo?
2: Witam, słychać mnie?
1: Słychać. Kto jest po drugiej stronie?
2: Małgosia z tej strony.
1: A, czyli odciszona. Małgosiu, witaj, słucham.
2: Tak, bo tutaj pierwszy raz, że tak powiem, z tego korzystam. Tutaj Bartek mi pomógł z tym Zoomem. Właśnie nie wiedziałam, jak z tego korzystać. I teraz dopiero pierwszy raz, że tak powiem, samodzielnie z tego korzystam. I zastanawiałam się, czy po prostu jestem wyciszona, czy włączona i nie wiedziałam, jak ten mikrofon włączyć. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze teraz.
1: Jest dobrze, słyszymy cię. Z czym do nas dzwonisz?
2: Dzwonię właśnie z pytaniem odnośnie aplikacji Impost, chociaż wiem, że to już było tam paręnaście minut temu, ale mam pytanie odnośnie tego, bo ja po raz pierwszy zainstalowałam tą aplikację, jeszcze nigdy jej nie używam i że tak powiem nie potrafię z niej korzystać, że tak powiem. I zastanawiam się, jak z niej po raz pierwszy użytkownik, który po raz pierwszy ją zainstalował, jak ma z niej korzystać. No, bo po włączeniu tej aplikacji pojawia się informacja rozpocznij. I co dalej?
3: Tak, to musimy klikać. I to zależy od systemu, bo na iOSie, na iPhone'ie dostaniemy potem informację, żeby podać nasz numer telefonu. My musimy go podać. Dostaniemy kod na SMS-a, żeby zweryfikować, że to jesteśmy my. My przepisujemy ten kod. No i wtedy mamy podpięty do aplikacji numer telefonu. No nas tam jeszcze poprosi o jakieś tam powiadomienia, żeby wysyłać, to my oczywiście się na to zgadzamy. No i teraz, jeżeli my zamówimy coś przez internet, wybierzemy, no, że przesyłka przez Impost, to jak zamawiamy, to oczywiście wszystko zależy od strony, wszystko zależy od sklepu, wszystko zależy od tego, skąd kupujemy. No to poprosi nas w pewnym momencie o numer. Podajemy oczywiście nasz numer telefonu. No i w tym momencie w aplikacji zamiast dostawać SMS-y od impostu, jeżeli nie mamy aplikacji, to będziemy dostawać SMS-y, że twoja paczka znajduje się w paczkomacie i odbierz ją pod tą kodu takiego i takiego i takiego. Jeżeli mamy zainstalowaną aplikację, to nam te SMS-y nie będą przechodzić. Dostaniemy za to powiadomienia właśnie przez aplikację i na liście w aplikacji pojawi nam się odebrana, pojawi nam się paczka, pojawi nam się informacja, gdzie ta paczka jest, że tam jest w magazynie, że jest przewożona.
2: No właśnie, te wiadomości dostaję, ale na SMS-a i na maila.
3: I tak, czy
2: ja,
3: no to...
2: Czy ja właśnie ten kod odbioru z SMS-a mam wprowadzić do aplikacji?
3: Nie. Do aplikacji wprowadzamy numer telefonu i aplikacja potem nam wyśle SMS-a osobnego i nam powie, że próbujesz się zalogować do aplikacji. Jeżeli to jesteś na pewno ty, jeżeli chcesz to potwierdzić, to wpisz taki i taki kod i on tam będzie w tym SMS-ie. No i my go wpisujemy. I w tym momencie, jeżeli my się już zalogujemy do aplikacji, podamy jej ten swój numer telefonu, to przestaniemy dostawać te powiadomienie na SMS-a, dostawać te powiadomienie na maila, tylko to po prostu wszystko będzie przechodzić w aplikacji i my sobie w aplikacji będziemy mogli, jeżeli klikniemy w paczkę, jeżeli ta paczka będzie już do odebrania, to będziemy mieli przycisk otwórz paczkomat, ale będziemy też mieli przycisk udostępnij kod, czyli jeżeli na przykład mamy jakiegoś członka rodziny i chcemy członka rodziny wysłać pod ten paczkomat i chcemy, żeby nam to sam zrobił, no to możemy mu też podać ten kod i też na przykład ktoś inny, tylko że to już musi być osoba widząca, żeby z kodu móc do paczkomatu no, się dostać.
2: No właśnie do tej pory tak wyglądało, tak. Że dostawałam na SMS-y i musiałam osobę widzącą jakąś złapać na mieście, żeby mi pomogła.
3: Tak. No to teraz już nie trzeba tego, wystarczy, że w aplikacji wejdziemy, jeżeli zainstalujemy sobie tę aplikację, podamy właśnie ten numer telefonu, to ona nam od razu złapie po prostu wszystkie paczki, które są pod nasz numer i będziemy mogli sobie za pomocą aplikacji kliknąć tam przycisk, że otwórz skrytkę i ta skrytka zostanie otwarta, tam jest potem przycisk jak chyba gotowe, jeżeli no, uporamy się już z tą paczką, wyciągniemy ją i będziemy ją mieli. No tylko, że wtedy trzeba też pamiętać, że musimy mieć te paczki zamawiane na nasz numer telefonu i to my musimy sobie sami zamawiać, bo jeżeli ona będzie zamówiona na inny numer telefonu, no to wiadomo, że ona się w naszej aplikacji nie pokaże i no nadal mamy problem, mamy kod i mamy osobę widzącą.
2: Znaczy tak, jak jest ona zamówiona, ale jak w sensie kupuje coś powiedzmy na Olixie na przykład i ta osoba już ją nada na tą paczkę, na ten impost, no to wtedy i tak będzie w aplikacji, tak?
3: No tak, jeżeli nadając paczkę, podajemy numer odbiorcy. Więc jeżeli numer odbiorcy będzie twój, a jeżeli dostajemy SMS-y z impostu, no to numer odbiorcy jest twój, no to ona się pojawi w aplikacji. Po prostu zamiast dostawać SMS-y z impostu, będzie powiadomienie z aplikacji. Jeżeli numer telefonu będzie wpisany jakiś inny, no to wiadomo, że i tam nie będzie wtedy.
2: No bo z reguły jak paczkę odbieramy, to na paczce jest napisany tylko numer nadawcy.
3: Nie, to jest kwestia jakby odbiorcy, ale jeżeli dostajemy SMS-y z impostu, to dla każdej paczki, do której w tym momencie przychodzą SMS-y z impostu, to one się zamienią po prostu na powiadomienie w apce.
2: A czy to logowanie jest takie dosyć, że tak powiem, trudne? No, że tak powiem,
3: proste, dostępne, numer telefonu, to jest tak, na iOS-ie to jest właśnie numer telefonu i kod, na Androidzie to jest chyba nawet jeszcze prostsze, bo on sobie jest w stanie jakoś tego SMS-a sam tam przeczytać.
2: Właśnie, ale my ten kod dostaniemy z weryfikacyjny na SMS-a, tak?
3: Tak, przy logowaniu.
4: Nie ma przycisku? A nie ma wtedy już przycisku nad klawiaturą, że skopiuj z SMS?
3: Tak, jest, nawet tak racja.
2: Po prostu nawet przycisk SMS? Bo na przykład dzisiaj chciałam z aplikacją Biedronka powalczyć i już wcześniej to skopiować kodu nie można.
1: Oj nie, ta aplikacja nie jest szczytem dostępności. To jest taka,
2: no
1: to jest, mam wrażenie,
2: że
1: taka strona internetowa osadzona w aplikacji. Tam to dosyć
2: i coś tam się pokazało, tam zobacz nową aplikację, coś
1: takiego. Tak.
2: A ten kod do impostu jest jednorazowy, rozumiem, logowania?
3: Tak. To jest po prostu kod, który przechodzimy, go wpisujemy i tyle.
1: I to się robi tylko raz.
2: A czy można za pomocą odcisku palca, za pomocą Apple ID?
3: To nie ma sensu, bo jak już raz piszemy kod, to jak już za drugim razem odpalimy aplikację, no to To już nie musimy tego robić, to po prostu robimy raz, my ten numer mamy podpięty i on już tam będzie.
2: Ale jak coś się zadzieje, że nie wiem, tą aplikację przez przypadek usuniemy,
1: to albo... Będziesz się musiała uwierzytelnić jeszcze raz podać ten kod, ale to tylko w tym przypadku.
3: Tak, kod przychodzi jakby za każdym logowaniem nowy, za każdym logowaniem osobny, więc to nie jest jakieś hasło, które musimy gdzieś tam zapamiętywać.
4: Tak, to jest kod, który po prostu potwierdza, że w tym momencie ten numer, który podałaś, jest twój i masz do niego dostęp. Taki jednorazowy kod, nie trzeba potem o nim w ogóle myśleć.
3: Tak, to tak jak na przykład w WhatsAppie, też w wszelkiego rodzaju komunikatorach, to jest ta sama zasada, ten sam mechanizm.
2: No dobrze, dzięki. A teraz jeszcze z innej kategorii jakby takich elektronicznych wiadomości, że tak powiem, co do wtyczek do NVDA, gdzie teraz można dostać nowe, takie aktualizowane nowe wtyczki? Czy to repozytorium, które jest w zasobniku w narzędziach NVDA, czy to jest dostęp do tych nowszych już aplikacji, czy to jest jeszcze z poprzednich wersji?
1: Nie, no one tam się aktualizują, te wtyczki, które są w tym repozytorium, one są aktualizowane, aczkolwiek no nie wszystkie są i jeżeli masz zainstalowaną na przykład jakąś wtyczkę taką mniej znaną, to trzeba czasem po prostu szukać sobie tego w Google. Zazwyczaj są one na GitHubach poszczególnych autorów tych wtyczek, no i trzeba sobie tam wejść i pobrać. Te wtyczki, tak jak mówię, najbardziej znane, no to autorzy o to dbają, żeby były aktualizowane w ten sposób, ale nie dotyczy to każdego dodatku.
2: A czy wtyczka do Gold Wave'a jest dostępna dla tej najnowszej wersji NVDA?
1: Ojej.
0: Ona chyba nie była aktualizowana od dość dawna.
2: No wiem, właśnie nie była, ale ona mi właśnie była pomocna, bo ja często korzystam żeby dźwiękiem się trochę pobawić, że tak powiem, tak dla zabawy, dla rozrywki, no i ona mnie ułatwiała, jeśli wciskamy jakieś tam przyciski, czy tam nagraj, pauza, stop, no to wtedy wiedziałam, co wcisnęłam, tak. I mi to ułatwiało trochę pracę.
1: Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ta wtyczka
2: Bo jeszcze
1: jest...
2: korzystałam z poprzedniej wersji NVDA 2022, chyba nie pamiętam, już chyba trójki, czy nie wiem, które już nie pamiętam teraz, no to właśnie wtyczka była sobie włączona, normalnie sobie była tam w tych narzędziach, w tych wtyczkach, ale nie działała.
1: Zawsze nie możesz... Robiło. Aha, czyli już przestała działać, tak?
2: Przestała działać, ale była włączona, a jak teraz zaktualizowałam nową wersję, tą najnowszą teraz, no to wtyczka była niezgodna i musiałam ją usunąć. Tak samo było z zegarem, też był niezgodny, ale nagle się zegar zaktualizował i musiałam pobrać po prostu, tam mi ktoś udostępnił i zainstalowałam i działa zegar dobrze, bo to mi służy do kontrolowania czasu, jak sobie siedzę przy komputerze, czy chociaż audycję radiową prowadzę w internetowym radiu, no to mi to pomagało trochę, no, żeby wykontrolować czas, do której godziny audycję prowadzi.
1: Mam wrażenie, że coraz mniejsze jest zainteresowanie Goldwave'em po prostu.
2: No bo Goldwave chyba nawet, nie wiem, czy jest już aktualizowany, czy...
1: To znaczy nie, no on jest cały czas aktualizowany. Są osoby, które ten program lubią, korzystają z niego cały czas, natomiast chyba...
0: Tylko się pojawiło sporo nowych narzędzi, więc...
1: Dokładnie, no Reaper
2: no,
1: przede wszystkim.
2: No audycji chociażby też czasami korzystam, a jak... No ale jakoś tak do Goldu...
1: Zawsze możesz spróbować zainteresować się Reaperem.
2: No właśnie chciałam, tylko ja słyszałam, że jest obsługa po angielsku. W ogóle tam
1: no,
2: nie ma
1: tłumaczenia. No ale Goldwave też jest po angielsku.
2: Znaczy, no tak, ale niektóre rzeczy tam spolszczone chyba były w Goldwave, dało się bardziej... Mam wrażenie, że Goldwave jest
0: prostszy. To znaczy jest spolszczenie do Reapera, tylko ono już ma kilka lat, więc ono działa na tylko część funkcji.
2: A jakbym miała wtyczkę do tłumaczenia właśnie do NVDA, to nie, to też nie pamiętam.
1: Ojej, powiem szczerze, z moich osobistych doświadczeń, ale to może dlatego, że nie mam jakichś większych problemów z angielskim, ale ja bym się bardziej męczył z tą wtyczką tłumaczącą na bieżąco i mniej rozumiem czasem z tych tłumaczonych tekstów.
0: To ja bym ewentualnie przeczytał...
1: Może pomoc jakąś.
0: Jak tą reaperaccessibility.com, bo tam jest kilka takich przewodników, jak zrobić różne rzeczy w Reaperze, no to można sobie czytać z wtyczką tłumaczącą. ewentualnie podręcznik do repera, chociaż jest dość duży. Natomiast raczej nie funkcję programu, ewentualnie rzeczywiście coś, czego totalnie nie rozumiem, nie wiadomo, o co w tym chodzi. Choć w Reaperze no, jest kilka takich odmiennych koncepcji nazewniczych niż w GoldWave. No,
1: ale są przecież też podcasty.
0: Tak, są też podcasty.
1: Tak, i warto ich posłuchać. Część z nich to już są rzeczy nieaktualne, więc raczej korzystaj z tych, które mają najnowsze daty publikacji. Natomiast no warto, bo te podstawy tam Tomek wyjaśnia, jeżeli chodzi o Reapera, a naprawdę jest to program, którego dostępność będzie się, myślę, że rozwijała raczej długofalowo, bo nic chyba lepszego w tym momencie, jeżeli chodzi o edycję audio i to taką zaawansowaną edycję audio dla nas po prostu nie ma, więc to jest ta ścieżka, którą warto iść i tak naprawdę no z Reaperem myślę, że prędzej czy później, jeżeli chcesz cokolwiek działać w audio i chcesz mieć jakąkolwiek informację na temat tego, co robisz, no to się lepiej po prostu zapoznać.
2: No chociażby, żeby na przykład zrobić jingle radiowy własny do swojej audycji. Chociażby, no, żeby zrobić.
1: To myślę, że Reaper to będzie dobra opcja.
2: Bo jeśli chodzi na GoldWave, żeby to zrobić, to się nie da, bo ja nagrywam bezpośrednio zewnętrznym rejestratorem, Olympusem, no i jak ja to wrzucę do GoldWave'a i zmiksuję to z jakimś utworem, który, nie wiem, sobie z instrumentu nagram z mojego klawisza, tak, no to i tak jest, instrument jest głośniejszy od audio, albo czasem odwrotnie, jeszcze nie odszumiony, bo nie potrafi...
0: Znaczy, kwestie głośności, zwłaszcza takiego głosu nagrywanego, to jest też warto... znaczy, Reaper ma kilka narzędzi do tego, natomiast tu warto troszeczkę przynajmniej zacząć interesować, czym jest kompresja, albo nawet korekcja, jakieś tego typu rzeczy. No. Bo oprócz tego, że korektor to jest coś, z czym można sobie dodać basu albo sopranu, to jest to narzędzie było, nie było, które jest właśnie używane między innymi do kształtowania sygnału, czyli do tego, żeby głos, który jest nagrany jakoś, w pewnym sensie, może nie to, żeby przygłośnić, ale umożliwić jego dalsze przygłośnienie bez zmiany, znaczy bez chociażby przesterowania. No i kompresor, limiter, to są takie narzędzia właśnie do zwiększenia głośności, ale...
2: No właśnie, a Olympus sobie nie radzi z tym limiterem, a ja po prostu przyzwyczajam się nagrywać z osobnego urządzenia niż z laptopa. Tym bardziej, że ten laptop już raz był w naprawie, system od nowa był zgrywany, bo miałam problem z gniazdem słuchawkowym, bo tam było wejście combo, no i trzeba było od nowa system wygrać, bo nie potrafił jakby znajdować tego nowego gniazda, nie wiem, jakieś tam problemy były. No więc...
1: No w każdym razie rzeczywiście tak podsumowując...
2: Trzeba będzie chyba naprawdę tak, się zaprzyjaźnić z tym Reaperem.
1: Spróbuj tego Reapera. Pamiętaj tylko jeszcze o dodatku Osara, który trzeba zainstalować. Najpierw instalujesz Reapera, później instalujesz Osarę.
2: A ten dodatek jest płatny? Czy
1: nie, darmowy.
0: Nie.
2: Ale słyszałam o Reaperze, że tam niektóre funkcje są płatne.
1: To znaczy Reaper w ogóle jest płatny.
2: To w ogóle zakupić?
0: To znaczy inaczej.
2: Chyba, że jest jakaś wersja Reaper, testowana 30 dni, czy tam ileś.
0: Tak, znaczy moment. Reaper działa tak, że jest rzeczywiście wersja na 30 dni. Po 30 dniach ten Reaper nadal działa, tylko tyle, że jest taki komunikat, że używasz tego programu dłużej niż 30 dni i w sumie fajnie by było go zainstalować, znaczy zakupić. Natomiast można go używać jak najbardziej. Również po tym okresie.
1: To tak jak Total Commander znaczy... na przykład się zachowuje, albo WinRAR.
0: Dokładnie.
2: A jakby ktoś go zakupił i mi go wysłał, to już nie będzie działać, nie? W sensie ktoś by miał instalkę i by go zakupił i by mi przesłał tą instalkę.
1: Przede wszystkim to złamałby warunki licencji. To
3: jest dokładnie. Instalkę w ogóle można.
2: Czyli to jest na licencji
3: darmo.
2: Konkretnego urządzenia, jak już ktoś zakupi.
0: To znaczy inaczej. Jeżeli ktoś zakupi, to kupuje klucz produktu. Plik klucza produktu, który trzeba sobie wpisać albo zlokalizować, nie pamiętam.
2: Aha, czyli klucz jest indywidualny dla każdego. Pewnie.
0: Jest tak, bo instalka jest dokładnie ta sama. Tu nie ma w ogóle różnicy w instalatorze. Tylko tyle, że jeżeli zakupisz program, no po prostu wprowadzasz klucz produktu do tej wersji demo, którą masz, i wtedy program po prostu zdejmuje te ograniczenia, znaczy ograniczenia w zasadzie ten komunikat.
1: Zdejmuje
0: ten
1: komunikat na samym początku, że używasz Reapera przez tyle dni już bez wykupionej licencji.
0: Tak. I to jest jedyne ograniczenie Reapera. w takiej wersji bezpłatnej.
2: I ta wersja bezpłatna działa na ile dni?
0: To znaczy 30 dni zgodnie z licencją. Później też będzie działać, ale już nie zgodnie z licencją. To znaczy, jeżeli ktoś do ciebie przyszedł, kto miałby skontrolować legalność na przykład oprogramowania, to na dzień dobry się dowie, że masz nielegalny program.
2: Czyli no, nawet tylko, jeśli się skończy licencja, to ja tak mogę go używać.
1: Technicznie nie ma przeciwwskazań.
2: No, czyli to jest takie trochę oszustwo troszeczkę, takie naginanie trochę.
0: Znaczy to jest oszustwo, tylko no właśnie też producent tego to jest programu stwierdził, wszystkim, że nie ma co się kopać z koniem.
2: Żeby ktoś mógł sobie dłużej potestować. Tak
1: to znaczy, Tomku, to jest przede wszystkim dla firm, bo powiedzmy sobie szczerze, do prywatnego użytkownika to nikt raczej nie przyjdzie mu tam niczego kontrolować. Tak. Natomiast w firmie, jeżeli jest audyt i tu od razu ta informacja, która się wyświetla, mówiąca o tym, że używasz tego programu przez tyle, a tyle, też już jest wtedy jakąś podstawą, a w przypadku firm już można wyciągać różnego rodzaju finansowe konsekwencje od takich
2: użytkowników. Czyli jakby na przykład pracował w jakimś studiu muzycznym, tak, coś dokładnie. Takiego na przykład.
0: To znaczy, gdybyś pracował w studiu muzycznym, ale gdyby ten program był zakupiony przez to studio lub był używany ewentualnie w tym studiu, bo teraz jest coraz więcej pracy zdalnej. W każdym razie, no gdyby to był sprzęt firmowy, powiedzmy, no to wtedy mógłby być taki realny problem, powiedziałbym. No i jeszcze warto oprócz OSARę zainstalować coś, co się nazywa SWS Extension. Znaczy, w ogóle jak wejdziesz sobie na stronę reaperaccessibility.com, reaperaccessibility.com, to tam jest cały dział, jak zainstalować Reapera, no po angielsku, ale to jakby można spokojnie ogarnąć sobie z tłumaczem. W Chroma chociażby tym wbudowanym, nawet nie trzeba używać wtyczki do NVDA. I tam jest napisane, pobierz to, potem to, potem to, zainstaluj wszystko i to powinno działać.
2: No jakoś to będę musiała z tym się przespać, przemyśleć to, jak to zrobić w ogóle. Pewnie będę potrzebowała pewnie pomocy na pierwszy moment przy instalacji chociażby, żeby czegoś źle nie zrobić.
3: Nie zapominajmy też o tym, że jest przecież seria podcastów na tyflo podcast.net o Reaperze.
1: Właśnie, o tym też już wspominaliśmy.
2: Chyba coś kiedyś mi się tam przebiło, widziałam kiedyś, ale tak jakoś tak nie zaglądałam, dużo tego było.
1: To teraz warto zajrzeć.
2: No teraz mam dużo czasu, jak już do szkoły nie chodzę, to mogę sobie tam zaglądać, bo przy tym to
0: obowiązki. Nawet jest podcast o tym, jak używać Reapera właśnie do montowania jakichś audycji, podcastów. Więc też, jeżeli coś takiego robisz, no to możesz sobie z tego skorzystać.
2: A do tej wtyczki właśnie do NVDA, jeśli chodzi o lokalizację obiektów na pulpicie, to wtyczka dźwiękowa Unspoken, to mogę ją normalnie z repozytorium wtyczek pobrać, jeśli mam nowszą wersję zainstalowaną?
3: Będzie link w komentarzu.
2: Bo właśnie przyzwyczaiłem się, że wtedy wiedziałem, po którym miejscu ekranu była konkretna ikonka. Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że te dźwięki były. No jednak jak ta nowsza wersja NVDA jest, no to tak niby lepiej się z nią współpracuje, ale jednak no, przyzwyczaiłam się do poprzednich. Jakoś tak, jeśli chodzi o czytanie różnych słów, czy różnych...
1: To poczekaj na publikację najnowszego Tyflo Przeglądu na stronie Tyflo Podcastu. Tam będzie link, będziesz mogła sobie to pobrać.
2: No wtedy będę musiała tam zajrzeć. A jeśli chodzi o RH Voice, to czy jest dostępny nowy głos, żeby pobrać?
0: No na razie są tylko dwa. Na razie jest Magda i Nathan.
2: A, czyli ten głos Monika na nowszy nie wyszedł jeszcze.
0: Nie, oficjalnie raczej nie wyjdzie, dlatego że on ma za dużo problemów.
2: Nie da się go jakoś poprawić.
0: Raczej się nie da. Znaczy na razie nie mamy pomysłu, jak go naprawić. Także no...
2: Myślałam, jest... żeby nad tym, żeby swojego głosu użyczyć do tego, ale zastanawiam się, jak to zrobić.
0: Musiałbyś nagrać zdania. Mamy komplet zdań do nagrania.
2: No tylko, że jakbym coś nagrywał, to pewnie by były jakieś momenty przerwy, jakieś zamknięcia, oddechy, nie wiem. Coś spadnie, coś zaszumi, coś zaszeleści.
0: To znaczy tak, no to najlepiej to nagrywać,
2: by trzeba to odszumić,
0: powtórzyć powiedzmy. To najlepiej potem powtórzyć. Jeżeli jest coś w trakcie nagrywania jakiegoś zdania, to najlepiej potem powtórzyć takie zdanie po prostu, żeby już jak najmniej tego było, bo oczywiście można odszumiać, nawet nie tylko Audacity, jest ileś wtyczek do takiego lepszego odszumiania. Audacity jest dość dobrym programem do odszumiania, jak na darmowe oprogramowanie, no ale są oczywiście oczywiście płatne rozwiązania do tego, no jednak nie oszukujmy się, lepsze. Na szczęście mam takie. No i no, tego też można użyć. Także no, jeżeli czujesz się na siłach, to myślę, że tak.
2: Na chwilę obecną mam tylko Audacity właśnie i Gold Wave'a tak naprawdę.
0: To znaczy inaczej. Jeżeli nagrasz zdania i najlepiej je potniesz w taki sposób, żeby każdy był w osobnym pliku, to możemy się jakoś po audycji, czy nie wiem, jak możemy się jakoś porozmawiać sobie o tym. Zastanawiam się, czy ty jesteś na jakimś komunikatorze.
2: No, na Altenie, na Facebooku, na Messengerze też.
0: To napisz mi na Altena, pewnie domyślasz się, jak się tam nazywam.
2: Tak.
0: Więc napisz mi i porozmawiamy.
2: No to wtedy jakoś tam prywatnie się zgadamy. Tylko czy ja to mogę nagrywać Olympusem, czy jakoś...
0: To już potem porozmawiamy, żeby tutaj już szczegóły ustalić, bo to wszystko bardzo zależy od tego, gdzie, jak się nagrywa, jak to wygląda.
2: Tylko
0: i tak dalej.
2: Czy się mój głos by nadawał do tego, bo jednak jest troszeczkę...
0: No to zobaczymy, to wszystko zależy od
2: gdzie, tego, gdzie to będzie wyglądało. Trochę, jakby nie powiedzieć, no nie. Ale tak by było fajnie, każdy miał swój komputer ze swoim osobistym głosem, to było ciekawe.
1: Jakaś pieśń przyszłości. Dobrze, Gosiu, czy jeszcze masz do nas jakieś pytania?
2: W sumie to już chyba wszystko na dzisiaj. Jeśli coś mi się przypomni, to w następnych audycjach, jeśli coś będzie takiego tematycznego.
1: Dobrze, to dzięki. To dzięki w takim razie za telefon i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
0: No i co? Już tematy nam się skończyły w Tyflo Przeglądzie, no ale ciekawe, czy komuś coś jeszcze tutaj zaświtało, jakiś pomysł, jakiś temat.
3: Ja coś mam, bo tak doszła do mnie gdzieś taka informacja raz z tej strony, raz z tamtej, ale ostatnio miałem okazję akurat z kimś o tym trochę, że tak powiem, porozmawiać, z kimś, kto, że tak powiem, sam tematu doświadczył. Co się okazuje? W Stanach Zjednoczonych osoby niewidome mogą pracować na magazynie Amazona. I to akurat z tą osobą, z którą rozmawiałem, ta osoba jako, to właściwie partnerka osoby, z którą rozmawiałem, jako dyspozytor kierowców, że tamten dzwoni, że on by chciał dzisiaj tą trasę, a on by tamten by chciał dzisiaj tą trasę, a tamten będzie dzisiaj chory. No ale praca jak najbardziej na magazynie, ale też podobno na jakichś kwestiach związanych na przykład z pakowaniem produktów przyniesionych przez kogoś do pudeł. Niewidomi jak najbardziej pracują i tam cały sprzęt, tablety i są w Stanach Zjednoczonych dostępne. Więc no kolejne stanowisko pracy, które jakby nam, no właśnie Stany, to ciekawe, bardzo często są Stany, pokazują, że można i pokazują, że osoba niewidoma może taką pracę wykonywać i że to wcale nie jest tak, że tego stanowiska się nie da dla osoby niewidomej przystosować i że jeżeli ktoś by chciał, to ktoś by naprawdę mógł, no tylko, że właśnie u nas to tak chyba jeszcze nie za bardzo kto chce i niestety nikt nie musi.
0: No generalnie ten nasz system dofinansowań no, nie jest, powiedzmy, najlepiej zrobiony. No zobaczymy, czy coś się kiedyś w tej kwestii zmieni. Jak zwykle różni ludzie mają na to szczytne pomysły. Zobaczymy, czy którykolwiek dojdzie w jakiejkolwiek formie do skutku. No i tak. No dobrze, to mamy taki w sumie, no nie wiem, ale troszkę optymistyczny akcent na końcu, bo kolejne stanowisko pracy okazało się jakoś dostępne.
1: Oczywiście. Co prawda,
0: jeszcze nie u nas.
1: Jeszcze
0: ale
1: za oceanem, ale może kiedyś i u nas.
0: Ale skoro Amazon jest globalnym pracodawcą, no to być może...
1: To i oby globalne standardy były przestrzegane.
0: Tak. No i chyba w takim razie do usłyszenia w kolejnym Tyflo Przeglądzie, tylko przypomnę, że w dzisiejszej audycji uczestniczyli Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, który na początku prowadził.
1: Dobrej nocy.
0: Mikołaj Hołysz.
3: Dobrej nocy.
0: Później Ale byłem do końca. No i w takim razie dobranoc.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy wtorek, to 4 września 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki. Dzień dobry, Robercie.
6: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, kłaniam się Tobie, Michale. Także trochę mnie tu nie było.
1: Ale jesteś.
6: No, ale przywlokłem się.
1: Tak, i suwalskie klimaty, pieski za oknem szczekające też nam się tu odzywają. Tak, to
6: różne rzeczy, ponieważ upały nadal trwają, chociaż już.
1: A mówią, że suwałki to biegun zimna Polski taki.
6: No tak, a to takie właśnie anomalia, ale mamy dalej upały i dalej mamy. I mamy wrzesień, już jest rok szkolny. Nie wiem, ile to jeszcze potrwa, no zobaczymy. No w każdym razie, natomiast myślę, że takie wspaniałe odgłosy z tła nie przeszkodzą nam.
1: Absolutnie.
6: A nawet umilą, urozmaicą.
1: Ambient tak zwany. Są ludzie, którzy potrafią godzinami słuchać tego, co się u kogoś dzieje za oknem. Są nawet takie strumienie w internecie przecież, że tam ktoś wystawia mikrofony za okno i ludzie tego słuchają i im to sprawia jakąś przyjemność. Więc wy też macie takie tło, ale my dziś nie będziemy mówić o mikrofonach, które można wystawić za okno. Będziemy mówić o kolejnym radioodbiorniku i to o kolejnym radioodbiorniku, na który to miliona monet nie trzeba wcale wydać.
6: Dokładnie, albowiem chińskich zabawek ciąg dalszy, jak to ktoś kiedyś powiedział. Ja od jakiegoś czasu czasami trafiam na takie budżetowe rozwiązania, całkiem sympatyczne i chciałbym je Państwu zaprezentować, prezentujemy je Państwu. Pamiętacie Państwo Radia Kolibę, Radia Dartel, Radio Senkor. SRD 216, tym razem pora na smartona. Jakby to nie patrzeć, smarton to jest jakby czeski Senkor, dlatego że to jest bardzo dziwne, ponieważ mamy stronę smarton.cz, gdzie ten radioodbiornik jest wymieniony, natomiast nie mamy polskiej strony smartona. Natomiast obsługą i serwisowaniem smartona zajmuje się polski Senkor. Jak to w praktyce wygląda? Dostajemy odbiornik, dostajemy pudełeczko, dostajemy instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną sieci Senkor.
1: No to dość odbiornik. Interesujące. Zresztą nawet kiedy wpiszemy w Google'a hasło Smarton SM2006, bo tak właśnie nazywa się odbiornik, jaki dziś będziesz prezentował, to gdzieś tam w okolicy pokazują się także reklamy z logo Senkora.
6: Tak, dokładnie. Ja tylko powiem, że Smarton ma kilka modeli radioodbiorników, nie tylko ten, acz na ten udało mi się trafić w jednej ze znanych sieci. Tą sieć reklamuje pani Ewelina Lisowska, żeby nie było w swojej piosence. No i Marian i Barbara są nieodłączni w tej sieci. No i natrafiłem na ten sprzęt. No i zapłaciłem za niego tylko 19 zł, żeby nie było. Polski 19,99. Na internecie jest troszkę droższy. Chyba to była jakaś promocja. Kosztuje 49 zł. No i zobaczymy, co to jest warte, że tak powiem. Moim zdaniem warto się temu przyjrzeć. To może zacznijmy.
1: Zanim zaczniesz, tylko ja jeszcze przypomnę, że nasza audycja jest programem interaktywnym, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Telefon stacjonarny. Zapraszamy. Tyle takich informacji porządkowych. Robercie, oddaję Ci głos.
6: To zaczniemy. Kupując odbiornik Smarton SM2006. Otrzymuję pudełko, w którym to pudełku jest nasze radio. Nie jest to pudełko jak od routera. Podnosimy wieczko pudełka. Pudełko jest bardziej przypomina jakieś pudełko od jakichś, nie wiem, rzeczy, samochodzików, zabawek, czegoś takiego. Dostajemy tutaj bogatą książeczkę z instrukcją obsługi w wielu językach, w tym polskim, kartę gwarancyjną sieci Sencor, no i kabel USB. Kabel USB, mini USB, dodam, nie mikro USB, tylko mini USB. On jest wielkości, no powiedzmy, że 1 metra.
1: Tak. Skoro już mowa o instrukcji, zapytam, czy szukałeś może instrukcji do tego w sieci, czy jest gdzieś dostępna instrukcja elektroniczna?
6: Tak, szukałem poza czeską instrukcją elektroniczną, nie znalazłem.
1: Rozumiem.
6: Nie wiem dlaczego, ale no nie znalazłem po prostu. I teraz, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że to radio jest bliźniaczo podobne do Kolibra. Przynajmniej jeśli chodzi o w dotyku. Natomiast no, jest troszeczkę różnic i jest różnica wizualna. Ponieważ radio jest czarno-zielone, z zielonym wyświetlaczem. Wyświetlacz jest pięcioznakowy, chyba się nie pomyliłem. Pięcioznakowy, chyba. 5 albo 4. O ile pamiętam, że jest 5. Pięcioznakowy. I jaka jest różnica między Kolibrem a tym radiem? Mianowicie plastik, z którego jest on zbudowany, jest taki lekko podgumowany. Jak się dotyka tego sprzętu, to wyczuwa się taką jakby lekką gumę. Nie jest taki śliski jak w Kolibrze, tylko taki gumowy. Lekko gumowy.
1: Jakby był po prostu tą gumą lekko tak powleczony, tak?
6: Tak, ale nie dużo, lekko, po prostu leciutko powleczony gumą. Natomiast jest to prostokąt o długości 12,5, grubości 3 cm i wysokości 7 cm. Czyli taki podobny do Kolibra. I nawet przyciski ma też w miarę podobne. I podobieństw jest dużo. Ma przewleczoną smyczkę też jakby. Natomiast no, skupię się na różnicach, a nie na podobieństwach, bo tutaj te mogą być istotne. W zestawie nie otrzymujemy ładowarki, tak jak w Kolibrze. W Kolibrze była ładowarka dołączona do zestawu. Tutaj nie. Tylko kabel USB i radio. Radio ma już w sobie, jak deklaruje producent, wbudowany akumulator, ale tak naprawdę on jest włożony. Z tyłu mamy klapkę na ten akumulator. Akumulator jest BL5C firmy Ching Chang Chong. Prawdopodobnie.
1: Czyli jakiś chiński no-name, tak po prostu.
6: 800 mA ma.
1: To jest akumulator, to jest jakaś taka płaska. Ten akumulator to jest taki płaski, tak? Jak na przykład.
6: Tak, Nokia, od Nokii to jest ten typowy Nokia BL5C.
1: Aha, no to dobrze wiedzieć, bo taki, być może no jeżeli nam wysiądzie kiedyś ten akumulator, to można będzie...
6: Tak, bez problemu można dostać na rynku. Akurat ten typ akumulatora bez problemu. Dlaczego mówię, jest z tyłu klapka od akumulatora, ona się tak zamyka. Bardzo trzeba mocno ją zamknąć. Znaczy, producent w instrukcji mówi, żeby nie ruszać tej klapki. Zresztą ona jest tak zrobiona, że naprawdę nie jest ją łatwo otworzyć. W Kolibrze to było łatwe do otwarcia, to była standardowa klapka, tutaj bateryjna. Tutaj jest taki zaczep, ale trzeba użyć naprawdę siły i trzeba mieć niezłe paznokcie, żeby... Ja na potrzeby audycji zachodowałem jeden. Żeby otworzyć to wieczko z tym akumulatorem. Powiem więcej, w instrukcji obsługi napisane, że jest zbudowany akumulator i nie można jego otwierać, więc no, to są takie... takie
1: drobne nieścisłości no, tak, gdzieś tam.
6: Tak, drobne nieścisłości. Z tyłu mamy po prawej stronie właśnie ten akumulator, śrubki cztery, nóżki, też antena teleskopowa składająca się z pięciu części, ale krótka, której nie możemy, która jest tylko odkładana na lewo i na prawo. Jest po prostu stała, nie można jej...
1: Nie można jej przekręcić, nie można jej obracać.
6: Przekręcać na różne strony, tak. Górny panel. Górny panel mamy po prawej stronie włącznik całego urządzenia. Później mamy wejście USB i pod nim wejście na kartę microSD. Obsługuje, dodam, do na pewno spokojnie karty do 64 giga, choć w instrukcji jest napisane, że tylko do 8, ale działa 64, sprawdziłem, mamy w laboratorium, bez problemu działa. Teraz tak, lewy panel, prawy panel to dwa wejścia, czy prawa część urządzenia, dwa wejścia. Górne mamy wejście AUX, czyli możemy sobie tam podłączyć na przykład jakiś komputerek 3,5 mm, a pod nim mamy wejście słuchawkowe. Dlaczego mówię o komputerku? No po prostu na zasadzie line in podłączamy, używamy to jako głośnik, chcemy, nie wiem, posłuchać czegokolwiek z tego. No to w słuchawkach, to już mogę powiedzieć, w słuchawkach mamy dźwięk stereo, w głośniku mamy dźwięk mono, żeby nie było. W ogóle radio na słuchawkach gra w stereo, żeby nie było i tak samo.
1: A producent deklaruje, że w mono, tak?
6: Deklaruje, że jest mono, tak. No bo tutaj ma głośnik po lewej stronie, bo mamy jeszcze przedni panel, po lewej stronie mamy głośnik. Koło głośnika mamy wyświetlacz. Wyświetlacz LED, tak deklaruje producent. No i mamy panel klawiszy. Panel klawiszy, klawiszy mamy, jak się nie mylę, chyba 16.
1: Sporo.
6: Tak, dosyć sporo. Mamy klawisze, może powiem tak, numeryczne, czyli 1, 2, 3, 4, tak poukładane. I potem mamy klawisz, okrągły klawisz FM, i przyłączanie na kartę pendrive. Później mamy drugi rządek 5, 6, 7, 8 klawisz store. Potem mamy 9, 0 i podwójne klawisze głośniej, ciszej i klawisz repeat i podwójny klawisz preview next, taki przewijający i play, pauza.
1: Czyli te klawisze głośniej, ciszej i poprzedni, następny utwór są takie jakby dłuższe, tak?
6: Tak, że można są tak jakby dłuższe.
1: Że można je wcisnąć z jednego i z drugiego końca.
6: Tak, tak, dokładnie. Aczkolwiek one tak troszkę wyglądają, jakby były oddzielne, bo są z takim wyżłobieniem, ale to są klawisze właśnie połączone.
1: Rozumiem.
6: To są klawisze połączone. Mamy jeszcze diodę tutaj, która sygnalizuje pracę urządzenia. No i cóż mi pozostaje więcej? Całe urządzenie, no i jeszcze z lewej strony, z rogu, z tylnego rogu wystaje smycz, żeby to radio sobie, nie wiem, na nadgarstek powiesić albo jakoś, tak? Radio waży tam 500 gram, czy jakoś tak, no niewielkie to jest.
1: Więc ręka się nie zmęczy jakoś.
6: Nie, się nie zmęczy, no, natomiast trzeba powiedzieć, że smyczy nie da się, że tak powiem, wyciągnąć bez odkręcenia całego odbiornika. No, ona jest po prostu przez producenta wrzucona.
1: Rozumiem.
6: Na siłę. No więc cóż, nic nie pozostaje nam jak włączenie urządzenia. No i aby włączyć urządzenie, przełączamy przełącznik power. To jest taki suwak znajdujący się po prawej stronie na górze urządzenia. No to przekręcamy power. To tak, o.
1: I coś nam gra.
6: Radio gra tak. Tak, znaczy gra nam utwór muzyczny. Ja jeszcze powiem tak, żeby ktoś mówił, jaki to ma bas albo coś takiego. co prawda przez mikrofon ciężko to ocenić, no ale... A może... Może tak lepiej.
7: No i
6: tak mniej więcej jest bas. Ja powiem tylko, wspomnę, że na słuchawkach jest to radio stereofoniczne. I teraz, co zrobić, aby... No bo w tej chwili ja już tam ustawiłem sobie

0: Czyli ty w, tym, robię sobie... ty w tym momencie nie robisz nic, on po prostu sobie idzie i po częstotliwości jakiś skanuje.
1: Skanuje. Tak, dokładnie, tak jak słyszysz.
2: Aha.
1: No, i skończył. Właśnie skończył. I teraz pod każdą, sobie poukładał pod każdym numerkiem z tej klawiatury numerycznej daną stację. Na przykład chcemy sobie wrzucić stację z numerem 4. Naciskam przycisk, czekam. Zaraz powiem dlaczego. I już jest. Jakieś tutaj takie rytmy. Teraz stację trzecią. Stację drugą. No i właśnie, może przejdźmy na te fortepiany. One chyba są bezpieczniejsze. Dlaczego się czeka? Tych stacji można sobie ustawić z 50. Jak on znajdzie, to sobie nawet... można je posortować wedle swojego mniemania na przykład. Do tego służy przycisk Store. Wystarczy nacisnąć przycisk Store i wtedy jesteśmy... na w P1 nam się wyświetla na wyświetlaczu i przyciskami poprzedni, następny, z tym, że zawsze jesteśmy na P1, na przykład P2, P3, P4 sobie ustawiamy i na przykład na zawsze na P4, jak jesteśmy, naciskamy przycisk Store i wtedy na przykład ta stacja, która nam gra, będzie nie na dwójce, tylko na czwórce, a tamta się wykasuje.
0: Wykasuje, aha.
1: No ale...
0: A można tak, na przykład wpisać 50, tak?
1: Tak. Znaczy nie. Żeby nie było. Nie możemy tu wpisywać. Możemy poprzedni, następny 50 zrobić, tak?
0: Aha, w ten sposób.
1: Musimy 49 ruchów. Mhm. No niestety, tutaj na wpis nie działa. To ten... Ale możemy sobie poprzekładać to. Możemy sobie to poprzekładać.
0: Rozumiem.
1: To jedno. Jest też skanowanie ręczne. Ha, ha, ha. Trudne, ale jest. Zaraz je pokażę. Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz poprzedni, następny. Bo klawisz, jak jest klawisz naciskany krótko, to on nam po stacjach już zeskanowanych chodzi. Ale jak chcemy coś zeskanować ręcznie, bo jakiejś stacji nam nie złapał, to proszę bardzo, naciskamy i przytrzymujemy. Niestety jest włączony komputer, stąd dużo nośnych. Niepotrzebnych.
0: I on też dość... Ciekawe ma to takie, ten szum taki przerywany. Jakby tam jakiś... O, udało się coś znaleźć.
1: Tak, tak, tak, coś tam złapałem.
3: Kolejna audycja o wspieraniu polskich wynalazków.
1: A jedynkę akurat chyba znalazłem program. Pierwszy. Ale chcę szybko wrócić na przykład do tego naszego lokalnego radia. Naciskam klawisz dwójki. Po pierwsze... PR24, naciskam dwójkę, czekam i już jestem z powrotem w danym miejscu.
0: Okay.
1: Taka ciekawostka, jeżeli chcę na przykład złapać Radio Białoruś, to wystarczy, że się ustawię na trójce, na programie trzecim i tym ręcznym skanowaniem sobie podjadę trochę i wtedy mi się wstrzeli. Ta stacja, no, natomiast musi być wyłączony tutaj cały sprzęt, bo...
0: No tak, ale to...
1: No, stacja
0: to
1: jest jednak słaba.
0: Słaba, a to po prostu to w twoim regionie, w regionie suwalskim taka opcja.
1: Tak, w regionie suwalskim akurat. Mogę powiedzieć, że to radio jest bardziej czułe niż Radio Koliber. Potrafi więcej złapać stacji. Natomiast no, radio nie tylko potrafi, że tak powiem, grać sobie. Jeszcze powiem tak, ładowanie baterii 2 godziny, możemy słuchać radia przez 10 godzin, zbiorów Wave MP3, MP2 przez 5 godzin, tak mniej więcej 5-6 godzin. Z pendrive'a lub z...
0: Z karty pamięci.
1: Z karty microSD.
0: Czy jest no jakaś różnica? Czy jest jakaś różnica w tym, czy na przykład w długości słuchania z pendrive'a

0: Bo z karty, czy to nie ma znaczenia?
1: Nie, nie ma znaczenia.
0: Okej.
1: Znaczy, może inaczej. Im większa jest karta, czy większy jest pendrive, tym krócej się słucha.
0: No tak, bo on musi więcej gdzieś tam szukać po tej pamięci.
1: Tak, tak. Więcej musi szukać, tym szybciej baterię czerpie. Ja jeszcze powiedziałem, ja nie wiem, czy powiedziałem, w dolnym prawym rogu jest gniazdo mini USB do ładowania do ładowania radia i łączenia tego radia z komputerem.
0: A czy łączenie tego radia z komputerem ma jeszcze jakieś inne zastosowanie poza ładowaniem?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Radio może być powerbankiem. Śmiesznie to zabrzmi, no ale, może być, jak ktoś by nie miał energii nagle, więc można to wykorzystać. Radio może być też kartą muzyczną i czytnikiem kart, jak i pendrive'ów.
0: Okej.
1: Jest to widoczne w komputerze. Przy czym jest tak, że w Kolibrze na przykład musieliśmy naciskać przycisk głośności, aby uruchomić te funkcje. Tutaj nie, zwyczajnie nam działa, tylko wystarczy włączyć urządzenie i działa nam to jako karta muzyczna bez żadnego problemu. Znaczy jako taka karta muzyczna jednostronna, tak, z wyjściem tylko. To jedno. Mamy jeden dysk wymienny, ale jak podłączymy i pendrive'a i kartę naraz, to wtedy dysk wymienny są dwa. Się pojawia kolejny w komputerze. Także spokojnie to wszystko
0: czyli
1: działa.
0: Czyli on może być takim wielofunkcyjnym czytnikiem, bo...
1: Tak, tak.
0: Bo jeszcze przy okazji możemy sobie podłączyć pendrive'a. Jak na przykład mamy tylko jeden port USB, to może nam się radio w międzyczasie jakoś tam, powiedzmy, ładować, a do niego możemy podłączyć pendrive'a i możemy sobie z niego coś tam zczytywać, bądź też zgrywać na tego pendrive'a.
1: Tak, zgrywać, ale możemy też kopiować między pendrive'em a kartą microSD.
0: No tak, to jest też przydatne.
1: Także tutaj mamy w pełni. Ja jeszcze wrócę do odsłuchiwania. Pozwolisz, że włożę kartę microSD.
0: Oczywiście.
1: Kartę, ona się włącza z takim przeklikiem. Jeżeli włączymy ją na siłę, to... Znaczy, nie można jej włączyć na siłę. Jak ją włożymy na siłę, to zepsujemy urządzenie. Ona pasuje tylko w jeden i właściwy sposób. To może też być ważne. I teraz tak, no załóżmy, co się dzieje. Ja powiedzmy sobie wyjmę i włączę urządzenie. Proszę bardzo. I włączam, gra mi radio, włączam kartę microSD. I zaczyna mi grać zawartość
0: karty
1: microSD. Dodam 64-gigowej, sformatowanej na EXFAT. Nawet nie na FAT32, tylko na EXFAT. Może to jest ważne dla kogoś, że nie tylko urządzenie obsługuje FAT32, ale również EXFAT. Teraz jak przewijamy, mamy przewijanie na podglądzie. Możemy przewijać sobie po utworkach, bez problemu. Także, no i co, i też klawiaturą numeryczną możemy sobie skoczyć od razu do tego pierwszego utworu. Naciskamy klawisz 1, uwaga, i mamy pierwszy utwór, którym zaczęliśmy. Możemy nacisnąć na przykład, 830, może się uda. Mogę pomyśleć, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, dobrze. Na przykład, 822 i wskoczy nam, wskoczył nam utwór 822 z karty microSD.
0: No czyli rzeczywiście dość fajna sprawa, jeżeli na karcie mamy dużo utworów, a jeżeli mamy parę tysięcy, to z ciekawości sprawdzałeś, czy się uda?
1: Tak, tak, oczywiście, że działa. Dlaczego? Dlatego się tyle czeka.
0: A, no tak.
1: Bo on czeka, kiedy ja mu wpiszę te tysiące.
0: No tak.
1: I na przykład teraz chcę z powrotem wrócić do tej jedynki, naciskam jedynkę, czekam, bo on... I mamy jedynkę.
0: I jest jedynka.
1: O czym to mówi? O czym to mówi? Proszę, no wyłączam. O czym to mówi? Mówi to o tym, że jeżeli mamy każdy rozdział w oddzielnym pliku książki, to bez problemu możemy po tych rozdziałach nawigować. To nie było możliwe w Kolibrze. Ja tylko przypomnę, Koliber nie dość, że miał tylko 50 stacji, tylko 30 stacji do zapisania, to jeszcze nie umożliwiał skakanie po... Nie wiem, czy pamiętasz, ja musiałem dowijać do naszych plików testowych. Ja swoją drogą za chwilę uruchomię tego samego pendrive'a, który mieliśmy. Do naszych plików testowych musiałem przewijać do tych wave'ów, aby pokazać, że urządzenie
0: że wave'y
1: gra wave'y.
0: Mhm, tak. Tak.
1: Tutaj sobie układam pendrive'a. I powiem tak, przed audycją sobie sprawdziłem, specjalnie ustawiłem na ten utwór, który gdzieś tam ze środka pendrive'a i chcę, żeby do pierwszego utworu, do pierwszego pliku Wave'a wrócił nam szybko, wrócił nam szybko radio. Naciskam jedynkę, czekam i proszę. I mamy już pliki wave'owskie, te takie, które pamiętacie
0: z Mirandy.
1: Państwo. Z Mirandy one są, ale tak samo Koliber je czytał. Natomiast nie mógł właśnie nawigować po tym. Po tych utworach. Natomiast jeszcze jedno, no też możemy przewijać w środku, znaczy z podglądem, tak? W środku utworów. To też jest, myślę, ważne. Co pokazałem. I także mamy tutaj pełną nawigację. Możemy łatwo, bo urządzenie zapamiętuje nam, gdzie skończyliśmy. Więc jeżeli chcemy wrócić, to wtedy klawiszem numerycznym wracamy sobie i możemy sobie bez problemu, że tak powiem, nawigować po tych wspaniałych naszych MP3 popularną swego tak. czasu
0: z Winampa.
1: To jest MP2. Oczywiście normalnie mamy nawigację. Także wave'y MP3, MP2 bez problemu. No i tu dopiero jest ten nasz
0: utwór
1: nieszczęsny Ryszard. Także, także tak to wygląda. Teraz tak, gdy mamy włączoną kartę
0: i pendrive'a
1: naraz, to najpierw jest zauważana karta, a potem pendrive. Tak to
0: ale to
1: jest,
0: tak to jest, Robercie, taka jedna duża lista plików wtedy nam się tworzy?
1: Tak.
0: Aha.
1: Tak. I wtedy troszkę jest trudniej nawigować, ale się też da. Tylko trzeba pamiętać po prostu, która
0: że na przykład
1: jest,
0: jeżeli na
1: jak się skończy nam
0: że jeżeli na
1: karta,
0: przykład na karcie mamy
1: na
0: 20 plików, a na pendrive'ie 30, to jeżeli chcemy wejść do pliku powiedzmy pierwszego na pendrive'ie, to musimy wpisać 21, tak?
1: Dokładnie. Jakbyś zgadł.
0: A jeżeli na przykład dokładnie do pliku tak 22 na pendrive'ie, no to 42 w takim przypadku. Trzeba
1: dokładnie,
0: pisać.
1: Dokładnie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Inaczej nie chcę. No natomiast no, też jest to magazyn taki, że skończy nam się pendrive, chcemy dalej słuchać, no to znaczy skończy nam się karta, to wtedy przechodzi nam automatycznie na pendrive'a. I gra nam z pendrive'a.
0: Czy ja jest jakaś możliwość odgrywania losowego, czy nie ma takich funkcji?
1: Nie, losowe nie ma, mamy tylko klawisz repeat, który nam umożliwia powtarzanie jednej piosenki. On jest nad tym klawiszem play,
0: pauza,
1: na samym dole. Bo mamy tutaj jeszcze, że tak przypomnę ten rządek ostatni, to mamy ten klawisz FM, właśnie FM karta pendrive radio, znaczy radio FM karta pendrive, później mamy store, później mamy właśnie repeat i play, pauza. Przy czym jak my jesteśmy na radiu i nie mamy nic włączone i naciśniemy klawisz ten pendrive'owy, to nam po przerwie i z powrotem wróci do radia.
0: Ale jeżeli mielibyśmy włożoną kartę, to możemy, albo pendrive'a, to będzie się przełączać.
1: Będzie się przełączać, natomiast sam też się automatycznie przełączy.
0: Jasne.
1: Sam się też automatycznie przełączy na pendrive'a, bądź na kartę, to co tam zobaczy. I teraz tak, w momencie, gdy podłączamy to do komputera, musimy to radio włączyć i wtedy widać te wszystkie czytniki, karty muzyczne i tak dalej, i tak dalej. Taka ciekawostka.
0: A zapytam jeszcze, czy jest to widoczne wszystko naraz, czy można to sobie na przykład regulować, że załóżmy, potrzebny jest mi tylko czytnik, niekoniecznie chcę, żeby przełączył mi się ten odbiornik od razu też w tryb karty dźwiękowej, no bo wiadomo, że wtedy przestawi mi odgrywanie z domyślnego urządzenia aktualnie używanego na siebie, a ja bym może niekoniecznie chciał, żeby on to zrobił. To czy mogę jakoś tak selektywnie włączać te jego funkcje, czy albo wszystko albo nic?
1: To znaczy, po pierwsze, u mnie przynajmniej w Windows 7, tutaj w tym komputerze testowym, karta nie przestawiła urządzeń domyślnych. Urządzenia domyślne zostały na swoim miejscu, dodała tylko siebie. Natomiast jak chciałem coś skierować na tą kartę, musiałem z panelu dźwiękowego sobie to skierować.
0: Okej, to dobrze wiedzieć, natomiast także... czasem może się tak zdarzyć i to jest z reguły domyślne zachowanie, notabene czasem bardzo pożądane, żeby tak się działo, bo jeżeli na przykład coś się dzieje niedobrego z naszym domyślnym urządzeniem audio, to wtedy podłączenie takiego sprzętu to wybawia nas z opresji, ale czasem...
1: No on się tak nie zachował.
0: Rozumiem.
1: Ale rzeczywiście tak jest, że mamy wszystko albo nic, czyli albo nam to działa i jesteśmy w trybie czytnika, karty, głośnika i czego tam chcemy, no albo słuchamy sobie radia i też wtedy jesteśmy w trybie czytnika, bo możemy być. Natomiast jak wyłączymy urządzenie tym suwakiem power, to ono nam się tylko ładuje i wtedy znikają wszystkie te wspaniałości typu karta muzyczna, typu czytnik i tak dalej. Ono musi być uruchomione z power, z tego suwaka, przesuwnika.
0: Aha.
1: Natomiast jest tak, że jak uruchomimy z przesuwnika, z tego przełącznika, to ono nam nie gra. To nie jest tak, że ono gra. Żeby ono nam zagrało, to muszę przycisnąć ten klawisz, którym włączam radio, a przełączam na pendrive, na kartę. Czyli ono jest domyślnie, jak je się włączy w tym trybie karty dźwiękowej, w tym trybie głośnika. Musimy coś na nie skierować i wtedy ono nam
0: zaczyna grać.
1: Zagra.
0: Mhm.
1: Tak. I tu nie musimy już używać... No i jeszcze jedna ciekawostka. Klawisze głośności nie powodują przesuwania klawiszy systemowych w komputerze, znaczy tych suwaków. To mi się na przykład podoba, w Sencorze tak nie ma, Sencor przesuwa suwakami systemowymi, akurat niestety. Te wszystkie rzeczy nie są ujęte w instrukcji obsługi, to już mówię od razu. Nie wiem dlaczego tego nie ujęto, ale nie ujęto.
0: Przypuszczam, że to są takie szczegóły. Przypuszczam, Robercie, że to są takie szczegóły, na które tylko my, którzy jednak polegamy w dużej mierze na dźwięku przy obsłudze komputera, zwracamy uwagę na takie szczegóły.
1: Aha,
0: na takie
1: jeszcze drobiazgi. Jedno włączenie klawisz, znaczy gdy podłączymy coś pod to gniazdo line in, czyli to gniazdo aux na górze, pod to gniazdo 3,5 mm, to w tym momencie też rozłączamy całą tą elektronikę, całą tą mechanikę, bo rozłączamy radio i to wszystko. Nie możemy nic z tym zrobić. Mamy tylko sam głośnik. Znaczy tak to zrobiono, że po prostu jack rozłącza nam całą tą elektronikę i jesteśmy tylko na głośniku.
0: Rozumiem.
1: Tak to śmiesznie zrobiono.
0: A czy jeżeli podłączymy ten odbiornik do komputera i włożymy wtedy jacka do tego auxa, to co? To też nie będziemy mieli dostępu nawet do czytnika kart? do pendrive'a?
1: Tak, niestety.
0: Aha, w ten sposób niestety. To zrobiono. Okej.
1: Okay. Więc albo korzystamy przez USB, albo korzystamy przez line-in. Mhm. Nie możemy jakby korzystać przez jedno i przez drugie jednocześnie.
0: Rozumiem.
1: No tutaj tak to zrobiono. Po prostu jack rozłącza nam całą tą elektronikę. No tak, tak to... Chociaż ja powiem szczerze, podłączając do komputera, bym sugerował korzystanie z USB po prostu.
0: No oczywiście, oczywiście.
1: To wszystko puszczenie
0: bardziej,
1: USB,
0: wiesz, bardziej myślałem o sytuacji, że na przykład mamy sobie jakiś zestaw jeszcze albo jakieś dodatkowe urządzenie, które chcielibyśmy sobie wpiąć i powiedzmy wykorzystać to jednocześnie jako głośnik komputerowy, żeby nam się te dwa sygnały miksowały ze sobą. No ale nie, tak się nie da zrobić.
1: No nie, niestety.
0: Jakiś, wiesz, na przykład zakładamy, że chciałbym tego używać jako karty dźwiękowej i powiedzmy mam jeszcze jakiś, nie wiem, jakiś tam powiedzmy syntezator albo cokolwiek innego, no co chcę tam podłączyć, no to nie, to tak się nie da.
1: No nie, niestety zrobiono tak, że to gniazdo
0: ten jack
1: rozłącza tą elektronikę i
0: jasne.
1: Przechodzi tylko i wyłącznie na głośnik i tyle. Także... No tak to działa, niestety.
0: Rozumiem.
1: No ale za taką cenę...
0: No cena jest niewielka. To prawda.
1: To chyba nie jest... całkiem fajny sprzęt. Jak ktoś dostanie za 19,90, no to jest fajnie. Jak ktoś dostanie za 49, też nie ma co żałować. Ja nie mówię, jeśli miałbym porównywać ten sprzęt w kategorii... jeśli miałbym zrobić taki ranking, to pierwsze miejsce i tak bezsprzecznie zajmuje Sencor SRD215, a to z tego powodu, że ma tą membranę pasywną, ma strojenie częstotliwości jednak prostsze niż tutaj, bo ma dodatkowe pokrętło. No i ma te funkcje multimedialne, co prawda nie ma przewijania, ale ma inne rzeczy ciekawe. Natomiast to radio bym postawił na... To radio bym postawił nawet na drugim miejscu po właśnie Sencorze. Potem postawił właśnie ten mały Dartel i na końcu Kolibra ewentualnie. Ale to bym postawił, to tylko dlatego mi się wysmykło, ponieważ tu jest jednak radio troszkę lepsze, trochę czulsze. A po drugie ta nawigacja po tych pendrive'ach, po tych plikach, no to jest jednak ułatwienie. Ja nie wiem, pamiętasz, przewijałem.
0: No tak,
1: w Kolibrze zanim się dowinąłem do tych plików testowych.
0: To chwilę to trwało. Naszych,
1: a tutaj naciskam jeden przycisk i jestem już na początku pendrive'a.
0: Tak, i wydawałoby się, że te wszystkie radioodbiorniki to jest tak naprawdę to samo. I tak czasem właśnie...
1: Tak, bo one, tak. Ten odbiornik jest bliźniaczo podobny, nie mówię kolorystycznie, mówię o jakby ktoś wziął w dotyk. To jest bliźniaczo podobny do Kolibra. No ja bym go rozpoznał tylko tym, że po prostu Kolibr ma ładniejszy plastik. Ja nie lubię takich gumowanych, takich podgumowanych plastików. Ale są ludzie, którzy lubią takie gumowane plastiki, no bo to się lepiej w ręku trzyma, się nie ślizga. No i ktoś może tak. Inna też jest klapka z tyłu do tego akumulatora, którą jest ciężko otworzyć. W Kolibrze jest troszkę inaczej. Tam jest to lżej otwieralne. No takie kosmetyczne rzeczy. No ale tu możemy dyskutować. No, Kolibr jest... jest z ładowarką dostarczany. U nas to jest bez ładowarki dostarczane, tylko z kablem USB. Także no, to są takie różnice. No niby prawie to samo, ale jednak nie to samo i ktoś może sobie
0: zwłaszcza wybrać. Zwłaszcza z naszej perspektywy, bo pewne rzeczy, jak na przykład wybieranie utworów za pomocą klawiatury numerycznej, myślę, że jest funkcją bardzo istotną.
1: A jeśli mamy na przykład książkę i każdy rozdział jest w oddzielnym pliku, to wybieranie z klawiatury numerycznej konkretnych rozdziałów, mało tego, chodzenie w środku tych rozdziałów, że można było sobie tam dowinąć gdzieś tam do danej części, na podglądzie, że tak powiem, też jest dość istotny. Chociaż to akurat Koliber miał przewijanie na podglądzie tutaj. Natomiast nie miał tej nawigacji klawiaturą numeryczną po utworach. Nie wiem, może teraz już ma, może zrobili, bo to, no, to jest kwestia tylko softu, tak? Jakiegoś tam wgrania w chip.
0: Natomiast no, jeżeli już ktoś sobie kupił taki radioodbiornik i to też ważne, myślę, nie ma opcji aktualizacji oprogramowania w takich odbiornikach.
1: Nie, nie,
0: tak
1: nie.
0: W ogóle. Czy to Koliber, czy to
1: Sentor,
0: czy Dartel. Nie, nie, nie. To ewentualnie, no ewentualnie, taką... ewentualnie może się zdarzyć taki, to taka ciekawostka, że po prostu że kupimy ten sam model odbiornika, ale na przykład wyprodukowany później i może się troszeczkę jego obsługa różnić, bo jest z aktualniejszym oprogramowaniem.
1: A tak, to prawda, to prawda. Natomiast co jeszcze jest ważne, to może być ważne dla Państwa, Smarton nie magnesuje, nie wydala z siebie pola magnetycznego, tak jak robił to Dartel i nie pamiętam, czy Koliber to robił. Chodzi o to, że jak tylną obudową przytkniemy do czegoś namagnesowanego, to nam się to przyciąga. No, tak, robi, tak było to w Dartelu, w tym małym radyjku dartelowskim. Także no, ale i tak
0: jest,
1: nie radzę kłaść.
0: Lepsza jest osłona tego gdzieś tam.
1: Tak, tak, tak.
0: No
1: tak.
0: Bo w każdym z tych radioodbiorników występuje jednak jakiś magnes, bo to przecież głośnik, więc...
1: Tak,
0: każdym,
1: bo to jest głośnik, tak.
0: W każdym głośniku występuje magnes i to te magnesy są takie wcale nie takie słabe, jeżeli...
1: No, one są całkiem solidne.
0: Jeżeli zostawione są tak luzem, no bo wiadomo, że tu mamy jakąś maskownicę tego głośniczka i membranę, więc one trochę nam tłumią to pole, natomiast no te magnesy są dość silne.
1: Tak, także tutaj jest to dobrze wyizolowane. No, ale mówię, to są wszystko takie detale.
0: Detale, tak.
1: I sobie Państwo zobaczycie, jak dla mnie na słuchawkach radio stereofoniczne i tak samo twarza z pendrive i tak dalej w stereo, dla mnie trochę mało basu ma na słuchawkach.
0: W porównaniu do Sencora, w porównaniu do Sencora, tak a propos basu, no to ten głośniczek, no też ma mało basu.
1: Nie, no głośnik nie ma w ogóle membrany pasywnej, tak?
0: No właśnie.
1: Od tego trzeba zacząć. To jest tylko taki zwykły głośniczek. Tutaj to jeśli o to chodzi, to Sencor bije na głowę, tak? Mhm. Ten SRD-215. To nie ma nawet o czym gadać. To bije na głowę, bo to ma bas, to ma tą membranę pasywną. Ktoś o tym pomyślał. I tutaj rzeczywiście, no bez porównania, tak, no, co tu nie gadać, no ale też za Sencora trzeba więcej już w tej chwili zapłacić, bo trzeba zapłacić minimum te 61 zł, no, a prawie i 70, ja patrzyłem aukcję, to niżej jak 60 zł nie schodzi Sencora SRD215, natomiast za Smartona można dać nawet 19 zł i się z niego cieszyć. Jak kto nie ma pieniędzy, a chce mieć takie cacko.
0: To można.
1: Tak powiem. To można, czemu nie?
0: I myślę, że tym akcentem będziemy chyba powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Tak, będziemy kończyć, bo nie ma się tu co rozwodzić. Jeszcze radio, powiem, brzmi tak, jakby ktoś nie wiedział. To jest taki plastik. O. No i wszystko, no. Co tu więcej powiem. Radio dostajemy już złożonym akumulatorem, nie musimy nic wkładać, tak jak nie ma tego osobno, także to to wygląda już. Wszystko jest taki gotowy zestaw.
0: Tak, radio Smarton SM2006. Tak, Robert Łabęcki przedstawiał dziś na antenie Tyfloradia ten radioodbiornik. Dziękuję Ci, Robercie, bardzo za udział w audycji.
1: Dziękuję, kłaniam się słuchaczom, kłaniam się tobie, Michale.
0: I ja również się kłaniam, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy początek tygodnia, bo mamy poniedziałek, to jest 15 dzień lipca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Edwin, jak to sam się zawsze przedstawia na antenie, Senek Tarka. Cześć Edwin.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Skąd ci się ten Senek wziął?
1: To w sumie ksywa jeszcze sprzed 10 lat. Tak się podpisywałem pod swoimi pierwszymi nagraniami, bo ja troszeczkę też w muzyce takiej, bym powiedział, najpierw rapowej, potem trochę popowej siedziałem, ale przede wszystkim wzięło się to stąd, że Senek to jest chłopak z marzeniami i do czegoś dążący. No i tak już to zostało. Niektórzy tak nawet na mnie mówią i tak też się podpisuje takim pseudonimem, ale i swoim imieniem i nazwiskiem.
0: Czyli to, nie jest tak, że ty po prostu lubisz długo spać, to bardziej od marzeń.
1: No to raczej od marzeń. Nie, długo spać, no chyba że naprawdę muszę nockę odespać.
0: A to się zdarza.
1: Ej, to owszem, się czasami
0: jedna zdarza. Jedna taka prośba, gdybyś mógł sobie troszeczkę odsłuch skręcić, że tak powiem, bo nam się tu troszeczkę przebija zwrotna.
1: Jak
0: dasz radę, to będzie super. Tak. Nasza audycja dziś, jeżeli słuchacie nas oczywiście właśnie 15 lipca, to jest na żywo. Możecie do nas zadzwonić 123 834 835, 123 834 835. Jeżeli macie ochotę o coś mojego dzisiejszego gościa zapytać, to śmiało, nie krępujcie się, dzwońcie i pytajcie. A dziś taki temat... No, bardzo memu sercu również bliski, bo nie ukrywam, że również i radio moją pasją jest od lat najmłodszych. Twoją chyba też jakoś tak od wczesnych lat było, tak? Czy to później dopiero się pojawiła ta pasja?
1: Radio było od zawsze, w gronie tutaj moich takich ścisłych zainteresowań i to chyba od najmłodszych lat, tylko że najpierw to ta pasja przejawiała się w tym, że lubiłem słuchać radia i wysłuchiwać, co tam jest grane, jak grane. Na początku jeszcze może mniej zwracałem uwagę na to, jak powiedziane, ale na pewno jak jest grane, co się tam w tym radiu dzieje, jak to w ogóle jest zrobione.
0: To prawda.
1: A
0: powiedz mi, jakie miałeś takie swoje ulubione stacje, na których się wychowywałeś, których słuchałeś od najmłodszych lat?
1: A to przede wszystkim było kiedyś lokalne radio, które nazywało się Radio Boss i to było radio, ono najpierw grało z Płocka, a później grało z Kutna. I to takie radio właśnie, które było wielkim moim takim faworytem w moim rodzinnym mieście. Ona w jakiś czas też nie odbierało w Kutnie. Ja nawet do Płocka jeździłem pytać się jeszcze jako dzieciak o to, kiedy to radio będzie w Kutnie odbierać. Ale oprócz tego, że to Radio Boss, bo rzeczywiście to takie radio lokalne z klimatem lat 90., można by powiedzieć, naprawdę no tak się je robiło jak większość lokalnych stacji wtedy i to było takie radio z polotem, bym powiedział. No to cóż, no chyba dzięki tacie, który kiedyś w młodości słuchał Marka Niedźwieckiego, no więc i Listę Trójki też, jakieś wczesne Radio Z i wczesny RMF, czyli też lata 90., ale wtedy, kiedy jeszcze były hobbence, komputerowe listy przebojów i tego typu rzeczy. I kiedy jeszcze się używało telefonów dzwoniąc, a nie wysyłając SMS-y najczęściej do radia.
0: Ale dzwoniąc też i bywało, że na 0700.
1: Na 0700, ale to były dość tańsze numery, to były 0700, ale te, które kosztowały
0: 7-3, tak, to tam grosze kosztowało, nie złotówki.
1: One kosztowały grosze, tak, a nawet jeżeli złotówki, no to może złotówka, ale nie 4 złote, nie? Mhm. Także to były takie, no ale to powiedzmy telefony telefonami. Także słuchałem dużo radia, głównie właśnie tego lokalnego, ale też właśnie Trójki, wtedy kiedy Lista, RMF wtedy, kiedy Lista i Radio Z wtedy, kiedy Janusz Weiss i Lista. A, no i Radio Łódź, Polskie Radio Łódź też gdzieś tam się przewinęło. Radio RSC ze Skierniewic. To też jak właśnie, no jeszcze za czasów właśnie dzieciaka, tak? Fama z Sochaczewa, Bogoria z Grodziska Mazowieckiego, ale to już wtedy może jak chodziłem do szkoły pod Warszawą, no to tam po prostu te radia były bardziej dostępne, no to miałem porównanie. Mazowsze, Złomianek.
0: Czyli cały ten lokalny eter miałeś przeskanowany, słuchałeś uważnie, jak oni to wszystko robią, no i co? I tak sobie pewnie też myślałeś, fajnie by było kiedyś być na miejscu tych ludzi, którzy tam siedzą sobie za tymi stołami, gdzie jest mnóstwo gałek, przełączników i innego sprzętu, a w latach 90. to było tego naprawdę sporo. Teraz może troszeczkę mniej już tego jest, ale fajnie by było być na ich miejscu i też prowadzić programy.
1: No tak myślałem, no i miałem różne wyobrażenia o radiu. Na początku myślałem, że tam jest niczym w dyskotece, że tam bardzo głośno tej muzyki słuchają zawsze, że tam jest zawsze po prostu taka atmosfera sielankowa. No i rzeczywiście chciałem w tym radiu pracować, chciałem przełączać płyty, kasety, bo myślałem, że jeszcze wtedy pewnie, myślałem, że to tak jest, że pewnie z tych kaset się gra. No nie, no jednak się grało z kompaktów, jednak w tych latach 90. też, ale one były później dla mnie po prostu później dostępne, więc myślałem, że się tam pewnie gra z kaset. No i różne takie miałem marzenia i wyobrażenia z radiem związane, ale nie ukrywam, że już od dzieciństwa dużo tego nagrywałem i bardzo chciałem poznać pracę radiowca, być tym radiowcem. Przed rodziną byłem małym radiowcem, bo stałem w kuchni i mówiłem listę przebojów, co dzisiaj jest od 20 i do pierwszego miejsca, a znałem na pamięć notowania.
0: Skąd ja to znam?
1: No właśnie, więc tak to było. Kończyła się lista, od 18 do 20 była lista przebojów, a ja potem przy kolacji niczym speaker z radia, młody, 6-7-letni.
0: Robiłeś swoją listę.
1: No, robiłem swoją albo streszczałem tą, którą usłyszałem i wiedziałem, że na 20 był Kasowski, bo był kiepski i wyleciał właśnie z listy, a na pierwszym było, nie wiem, Coco Jumbo i Mr. President.
0: Tak, no i była lista przebojów w wykonaniu młodego Edwina. Od razu powiedzmy, tak, bo być może niektórzy nasi słuchacze tak się trochę niecierpliwią, czy jemu te marzenia, skoro chłopak z marzeniami, to czy jemu te marzenia się ziściły? Ziściły się, prawda?
1: Ziściły się. A obecnie pracuję w lokalnej stacji radiowej.
0: To się pochwal gdzie? No właśnie.
1: W Radio Q w Kutnie. Radia można słuchać na 107 FM. Wszystkich, którzy nie są z Kutna, zapraszam na stronę Radio Q albo www.radioq.fm.
0: Tak,
1: Radio
0: i tam
1: Q
0: się można...
1: razem i to jest przez literka Q.
0: Radio Q. Radio tak. Q. Litera Q na końcu nazwy. Tak się stacja nazwała. No dobrze, my sobie porozmawiamy dziś o tej całej twojej ścieżce zawodowej, że tak powiem. Jaka była twoja droga od pasjonata radia do miejsca, w którym teraz się znalazłeś, czyli do radiowego prezentera, którym obecnie jesteś, jak to wszystko wyglądało. Od razu myślę, że można powiedzieć, że... dla niewidomego jest to zawód jak najbardziej dostępny, natomiast wymaga, jak to tak się mówi, obecnie w dzisiejszych czasach takiego dość mocnego ogarnięcia się. I to też w kwestiach technicznych.
1: Ten zawód wymaga ogarnięcia się i to w kwestiach technicznych bardzo dużego ogarnięcia się. Ten zawód jest dostępny, ale on wymaga jeszcze czegoś bardzo ważnego. On wymaga... współpracy obu stron, to znaczy wymaga tego, żebyśmy my byli ogarnięci, ale wymaga też, żeby nasz pracodawca był człowiekiem otwartym i myślącym, który nie poddaje się stereotypom i po prostu, który da szansę pracy w takiej lokalnej stacji. I wtedy, jeżeli my jesteśmy na tyle ogarnięci, zdeterminowani, zorientowani przede wszystkim, bo jeżeli jesteśmy zieloni, to zapomnijmy, ale jeżeli jesteśmy zdeterminowani i mamy pojęcie o tym, no to myślę, że jest to dostępne dla nas, niewidomych.
0: Wiesz, w przypadku tej chęci pracodawcy, to myślę, że to w każdym przypadku tak jest, że pracodawca, jeżeli jest to zawód, w którym niewidomy, powiedzmy, nie jest takim standardowym pracownikiem, bo no obecnie najwięcej niewidomych, no to co, jakiś telemarketing, wprowadzanie danych i tak dalej, czyli te wszystkie zawody, na których to sobie uświadomiły różnego rodzaju firmy biorące kupę dotacji z PFRON-u, że mogą jeszcze jakoś tam zarobić na osobach z niepełnosprawnością wzroku. Natomiast kiedy wchodzimy do jakiegokolwiek zawodu, w którym no, jesteśmy jednostką, jedną jednostką, wchodzimy na otwarty rynek i mówimy temu pracodawcy: słuchaj, człowieku, weź ty mnie zatrudnij, ja dam radę, to po drugiej stronie zawsze musi być ta otwartość, bo jeżeli tej otwartości nie ma, to w dowolnym zawodzie tak naprawdę zostaniemy ubici na samym starcie.
1: I myślę, że ja o tej otwartości i o tym, jak ja do tego podszedłem, to też jeszcze dzisiaj opowiem, jak dotrzemy do momentu, w którym będę troszeczkę mówił o rekrutacji.
0: Dokładnie.
1: Bo to będzie pewna anegdotka, troszeczkę tak zdradzę, wyprzedzę fakty, ale potem do tego dotrzemy. Będzie taka pewna anegdotka, która tyczy się wzroczności, tudzież bezwzroczności mojej i jak to z tym było, jak to z tym wyszło.
0: Tak, i o tym wszystkim dziś sobie opowiemy na pewno na antenie Tyfloradia, ale zanim dojdziemy do tego, jak to się stało, że za konsoletą Radia Q jest ci dane zasiadać praktycznie codziennie, to powiedzmy może o twoich początkach, no bo dobrze, między Edwinem małym, stojącym w kuchni i reportującym listę przebojów wszystkim domownikom, czy tego chcieli, czy nie chcieli, a Edwinem, który mówi dzień dobry, dobry wieczór do słuchaczy w Kutnie i w okolicach, to jednak jakaś droga była. Jak ona wyglądała w twoim przypadku?
1: No skupiłbym się w tym momencie na tej części praktycznej, bo powiedzmy, że ta droga była dość długa, ale to nie jest tak, że w szkole czy na studiach tego uczyli, od tej praktycznej strony.
0: No właśnie, skoro mowa o studiach, co ty skończyłeś właściwie?
1: Dziennikarstwo i komunikację społeczną i rzeczywiście na specjalizacji radiowej, natomiast no, wszystkim tym, którzy myślą, że pójdą na dziennikarstwo i nauczą się pracy prezentera radiowego, no to powiem, że będziecie w błędzie, jesteście w błędzie. Będą podstawy dziennikarstwa, może nawet bardziej zaawansowane, jeżeli dostaniecie się na fajną uczelnię, do fajnej rozgłośni, na praktyki. Nie chcę jakoś źle mówić o swojej uczelni, ani o swoich wykładowcach. Natomiast no, jakoś tak ja nie odczułem przez 5 lat studiów, że jakoś tak bardzo, aż bardzo technicznie poszedłem do przodu.
0: Z perspektywy czasu zapytam, wolałbyś na przykład pójść na jakiś inny kierunek i mieć jakąś taką wiedzę, dajmy na to, z innego nurtu, z innej dziedziny, ugruntowaną i powiedzmy dziennikarstwa uczyć się jakoś tak przy okazji, czy jednak twoim zdaniem studia dziennikarskie to jest dobry pomysł?
1: No miałem być polonistą, ale potem jednak jakoś tak się potoczyło, że studia dziennikarskie, ja myślę, że to jest takie troszeczkę, stety bądź nie, takie troszeczkę przedłużenie ogólniaka, tylko że już z naciskiem na tych jednak humanistyczno-filozoficzno-prawne rzeczy i czysto dziennikarskie. Natomiast no to jest taki, powiedzmy, kierunek, który uczy, no nie wiem, rozwija nas, bym powiedział, troszeczkę językowo, troszeczkę nas kształtuje światopoglądowo może, albo otwiera na różne światopoglądy tak, żebyśmy my sobie coś własnego z tego wszystkiego wybrali, ale to nie są studia, które nas rozwiną w danej dziedzinie. To jest takie, to ty jako student dziennikarstwa albo już licencjusz czy magister, a może nawet doktor, jeżeli zdecydujesz się doktoryzować, to ty musisz wybrać sobie specjalizację, w której będziesz szedł i najczęściej idziesz w tym kierunku sam, Czyli tutaj zdobywasz wiedzę na dane, w danych nurtach, tak? Czy ciebie interesuje sport, czy ciebie interesuje muzyka, czy lubisz z ludźmi i chciałbyś reportaż, reportażystą zostać, czy może podróżnikiem i tego typu dziennikarstwo cię fascynuje, czy może jakaś moda, ale studia są, myślę, takim bardziej warsztatem niż czymś merytorycznym.
0: A tak naprawdę warsztatu zawsze można się nauczyć, bo wiesz, ja sobie tak myślę o tym ze swojej perspektywy. Dla mnie radio było zawsze takim czymś, czym chciałem się zajmować, ale ja zawsze z drugiej strony też się chciałem zajmować informatyką. Zawsze mnie gdzieś tam te komputery jednak interesowały. W końcu stanęło na tym, że rozważałem też studia dziennikarskie, ale stanęło na tym, że studiowałem informatykę i powiem szczerze, że w kontekście tego, czym zajmuję się dziś, to te studia informatyczne, które, powiem szczerze, to też nie jakoś tak, nie powiem, że dały mi jakoś nie wiadomo jak bardzo wiele, ale dały pewne podstawy z dziedziny, o której na co dzień mówię, i pozwoliły tę wiedzę ugruntować, no a jakiegoś tam takiego warsztatu dziennikarskiego, rzemiosła i rzeczy tego typu, no miałem okazję nauczyć się przy okazji już gdzieś tam wcześniej w redakcji radiowej, a później sobie to rozwijać i jeszcze raz rozwijać. Także no to już pozostawiamy oczywiście wszystkim tym, którzy będą chcieli pójść jakąś ścieżką kariery, tak, dziennikarskiej. Czy iść na studia o jakiejś specjalizacji, która was rzeczywiście interesuje, czy wybrać dziennikarstwo i uczyć się tego warsztatu? No tylko później o czymś trzeba mówić do tych ludzi. A fajnie mieć chyba jakąś taką specjalizację, jakąś taką pasję swoją jeszcze.
1: Bardzo fajnie mieć pasję i taką swoją specjalizację. No i ja chyba nie będę jakimś w tym momencie wyjątkiem od reguły, czy coś tym z tego, dlatego że jak się mówi radio, a szczególnie, które coś do nas gra i bardzo często dużo tego gra, no to jaką specjalizacją może się wykazywać prezenter? No raczej muzyczną. I nie ukrywam, że w muzyce troszeczkę też siedzę i to była jakby druga moja taka alternatywa, że jeżeli nie w muzyce, to w radiu, albo na odwrót, jeżeli nie w radiu, to w muzyce. I trochę grałem, trochę śpiewałem na studiach w zespole, wiesz, bluesowym, klawiszowym, poza studiami, gdzieś tam sobie solo, czy tam ze znajomymi. No ale z tej muzyki jakoś na razie nie ma kołaczy, chociaż było trochę pracy. Ale pojawiła się perspektywa ta radiowa.
0: No dobrze, ale do tej perspektywy to za chwileczkę dojdziemy, a teraz jeszcze
1: te początki.
0: Tak,
1: teraz,
0: o tych początkach, tak, porozmawiajmy. Bo tak, studia, okej, studiujesz 5 lat, tak?
1: Ale dajmy jeszcze przed studiami.
0: No
1: może.
0: Właśnie, a
1: ale
0: coś
1: dajmy
0: było przed?
1: Może jeszcze przed studiami, jasne. Dlatego, że taka pierwsza namiastka, naprawdę namiastka namiastki radia, to był mikrofon, jak ja to mówię, na gęsiej szyjce za 30 zł. Serwer na jakimś SMS-owym, wiesz, hostingu i coś, co my nazwaliśmy Radio Boss, ale to tylko dlatego, że na cześć tego, co się tak kiedyś dumnie zwało Radio Boss, więc jeszcze miało swój przedrostek, podwórkowe Radio Boss. Dzieciaki 15-16 lat, graliśmy w takiej stacji internetowej, no ale to z radiem to nie miało nic wspólnego, chociaż tą samą technologią, którą robisz radio internetowe, no nie?
0: No tak.
1: Radio, które puszczało dosłownie, bo w radiu się nie puszcza muzyki, ją się gra. Ale my wtedy jeszcze puszczaliśmy piosenki, czytaliśmy pozdrowienia z konsolki, rozsyłaliśmy linki po gadu-gadu. Był wtedy taki bardzo popularny komunikator gadu-gadu znajomym i wtedy rzeczywiście tak to się kręciło. Z radiem to nie miało nic wspólnego, może z jakąś namiastką, no bo siedział sobie gość, który grał tę muzykę, przerzucał między piosenkami, zapowiadał piosenki, pozdrawiał tych, którzy tego radia słuchają, nie? I to były pierwsze takie moje kroki, żeby coś zrobić. Ja się dowiedziałem, że można sobie to radio założyć za niewielkie pieniądze. No to poczytaliśmy, jak to się robi, co trzeba zainstalować, a że tej muzyki każdy miał, ale nie mieliśmy pojęcia o formatach, czy nawet jeżeli nie formatach, to o tym, jak tę muzykę ze sobą w tym radiu łączyć. Bo wiadomo, słuchać radia, a grać w radiu, to są dwie różne rzeczy. No więc.
0: No to się każdemu tak wydaje, że w sumie wystarczy tylko usiąść gdzieś tam przy tym mikrofonie, jak nawet mamy już do dyspozycji ten mikrofon, mamy do dyspozycji jakiś serwer, bo w dzisiejszych czasach zrobić swoje własne radio, jakiekolwiek, to naprawdę nie jest wielka sztuka. Oczywiście.
1: To nie jest aż takie trudne.
0: To wszystko się da.
1: To się nawet da zrobić teoretycznie w tydzień czasu. No bo no, chyba, że już mamy przygotowaną bazę muzyczną, ale jeżeli nie, no to powiedzmy wybieramy kilkaset utworów, kupujemy serwer, parę technicznych rzeczy, których sobie konfigurujemy i jakieś tam radio już nam będzie grało.
0: I mamy radio, jesteśmy właścicielem radia.
1: Radia, tak. A jeszcze jeżeli potrafimy na tym zarobić, to już w ogóle dobra nasza. No my wtedy nie umieliśmy zarobić, to było radio, które mogło ci grać od sasa do lasa, ale od tego się zaczynało, no i potem były podobne tego typu stacje.
0: Ale wiesz, Edwin, powiedzmy sobie szczerze, to tak myślę, że może w nieco bardziej uporządkowany sposób, ale zaczynała większość stacji lokalnych, tak? Przecież ci ludzie, którzy zabierali się za robienie radia w jakichś małych miasteczkach, no to nie mieli tak naprawdę zbytnio doświadczenia jakiegokolwiek większego w robieniu radia. Oni robili jakimś wydawało, że się powinno robić to radio.
1: No tak też myślę, no to jest też często intuicja była przynajmniej. Dlatego, że po tych wszystkich próbach internetowych, tam było kilka tych stacyjek. Mhm. Było Radio BOS, później ze znajomymi ze Zgierza zrobiliśmy radio o wdzięcznej nazwie Radio Pindor. I bo to była ksywa jednego ze znajomych i po prostu tam też, ale to na tej samej zasadzie, no może troszeczkę starsi byliśmy, no mieliśmy 17 lat, ale nadal jeszcze nikt tych technikaliów, tej ogłady nie złapał, wiedzieli po prostu tylko tyle, że ja kiedyś grałem, no to Senek pomożesz. To jak my mamy to zrobić, żeby to grało? No i zrobiliśmy tak, że jakoś grało, no mieliśmy z tego ubaw, znajomi i znajomi znajomych mieli ubaw, no ale powiedzmy, że to nie było, to jeszcze było takie przymiarki, które to jeszcze były początkiem drogi. To już była moja realizacja i wiesz, ja byłem dumny, że miałem swój własny program, pamiętam nawet jak się nazywał, Sensation, w piątki między 20 a 22. I ja mówiłem o różnych rzeczach. Tylko, że to czasami były newsy znalezione z netu, a czasami rzeczy na zasadzie coś mi się przytrafiło, nie wiem, letnia przygoda i będę o tym mówił na antenie dzisiaj, bo jest fajnie. I tak w sumie bez ładu większego i składu.
0: Czyli tak naprawdę, no wiesz, wszyscy konsultanci radiowi z branży mówią o tym, żeby właśnie opowiadać, że radio to jest
1: historię.
0: Tak, żeby opowiadać historię, żeby właśnie ze swojego życia gdzieś tam przemycać na antenę różne rzeczy, bo dla ludzi to przede wszystkim jest ciekawe.
1: Robię to do dzisiaj. Robię to do dzisiaj, no nie tłumaczę się z ludziom z największej prywaty, ale tej prywaty jest jednak dużo, tylko to też trzeba ubrać w pewne ramy i tak te prywaty ludziom przekazać, żeby to jednak fajnie się tego słuchało, bo ludzie lubią poznawać prezenterów, ale nie lubią z drugiej strony, nie można się dzielić jakąś tam historią swojego życia aż taką dogłębną, tak? No trzeba mieć we wszystkim wyczucie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No, więc jeżeli chodzi o te radyjka internetowe, no to by było tyle. To były dwie stacje, które robiłem. Potem była bardzo długa przerwa. Kiedy nie działo się nic.
0: Z ciekawości czym spowodowana? Stwierdziłeś, że to jest jednak nie to, czy zająłeś się czym innym, czy jak to
1: Zająłem było? Się czym innym, bo to był początek liceum, to radio Pindor, A później zająłem się muzyką i po prostu pochłonęła mnie szkoła muzyczna. Miałem zajawkę na musical. Bardzo się tym interesowałem. Pisałem swój spektakl nawet. Jeździłem na to, na te spektakle, poznawałem się z artystami, nagrywałem, co mi się udało nagrać. Interesowałem się tym, poznawałem takie środowisko musicalowe i to radio gdzieś może nie umarło, ale ja miałem potem inne marzenia, że ja za wszelką cenę aktorem zostanę. I ten radiowiec nagle gdzieś tam, wiesz, gdzieś poszedł na dalszy plan, bo ja byłem tak wkręcony w tę muzykę i to taką, bym powiedział, wysoką kulturę przez kilka lat, że ten teatr mi wyłączył gdzieś tam trzeźwe patrzenie na świat. No, umówmy się, no raczej niewidomy nie będzie aktorem takim pełnowymiarowym, tak? No, nie zrobisz pewnych rzeczy na scenie.
0: Jak dobrze pamiętam, to my się w ogóle poznaliśmy jakoś chyba w tym czasie, kiedy ty byłeś bardzo zakręcony na punkcie tego teatru, musicalu i ja tak w pewnym momencie rzeczywiście tak sobie myślałem, no kurde, z tym człowiekiem to się za bardzo o niczym innym nie da pogadać, a potem się nagle okazało, że go radio interesuje jakoś tak bardziej, a tego istotnie z takiego pierwszego wrażenia w ogóle nie, ja ciebie z radiem absolutnie nie kojarzyłem, tylko bardziej jako człowieka, który, nie wiem, gdzieś tam ciągle śledzi jakieś musicale, jakieś, nie wiem, co tam jest, jakiś upiór w operze, tak, czy inne rzeczy tego typu.
1: No i
0: to jest dla ciebie, i to jest dla ciebie cały świat, tak naprawdę.
1: I śledziłem i świata poza nimi nie widziałem i często wołałem kogoś, kto jest zupełnie w tym zielony, ale nie, ja się musiałem podzielić i patrz, słuchaj, to jest wersja z Meksyku, a tak to zrobili w Holandii, a tak w Niemczech. W końcu ktoś mi powiedział: Edwin, dobra, Niemcy, Meksyk, Holandia, tylko powiedz mi, po co mi to, na co mi to potrzebne, ten Meksyk? Włączę to po polsku czy po angielsku, bo mnie to nie interesuje, jak to grają po holendersku. Chcesz się tym interesować, to się interesuj. No i powiedzmy, że po kilku latach, wiesz, po kilku latach już na studiach byłem, osłuchałem się z muzyką, bo ja mam swoje muzyczne jakieś tam upodobania. Więc osłuchałem się z muzyką, ale już okrzepłem trochę, dojrzałem i stwierdziłem, że i jest potrzebny Eurodance z lat 90., który uwielbiam, i jest potrzebna muzyka rockowa, i jest potrzebny, nie wiem, pop, folk jakiś, musical może troszeczkę też. Jak sobie tak uświadomiłem, że wszystkiego tego, już jak wiesz, jak już faza opadła, tak? Mhm. I wszystkiego tego, jak tak sobie posłuchałem, uświadomiłem sobie, że w większości można to ze sobą połączyć, no to jednak radio. No bo radio łączy różne style muzyczne, a wiedziałem, że z muzyki to nie wiem, czy, jak myślisz, bardziej nielicznym się udaje w radiu, czy bardziej nielicznym w muzyce, bo ja byłem w pewnym momencie przekonany, że jednak chyba w tym radiu będę miał jednak większe szanse niż na scenie i to takiej scenie, bym powiedział, no oficjalnej, tak, żeby dotrzeć do grona odbiorców.
0: Wiesz co, no, tak mi się wydaje, no, że patrząc na muzykę i radio tak globalnie, to chyba jednak bardziej rozpoznawalnych mamy z branży ludzi, czyli ludzi niewidomych w muzyce mimo wszystko, niż w radiu. Natomiast jak to jest w liczbach, jak to wygląda, no to już zupełnie inna rzecz. Ja co jakiś czas gdzieś tam widzę, szczególnie na zachodnich grupach radiowych na Facebooku, że są ludzie, którzy faktycznie zajmują się radiem i są niewidomi. Ja na przykład znalazłem jakiś czas temu informację o niewidomym, który czyta newsy w jakiejś amerykańskiej stacji. To też w ogóle taka ciekawostka, bo o prezenterach to już słyszy się dość często, czy nawet o ludziach, którzy mają własne stacje radiowe. W Polsce też zresztą jest taki przypadek, pozdrawiamy serdecznie Piotra.
1: Tak jest.
0: Tak, natomiast rzeczywiście faktem no ciężko powiedzieć, jak to jest z tymi liczbami, tak? Ilu jest niewidomych w muzyce, którzy się jakoś tam wybili, a ilu jest tych radiowców, którym się ścieżka kariery jakoś udała. Albo po prostu, którzy lubią to, co robią, bo powiedzmy sobie też szczerze, no nie każdy chce koniecznie, nie wiadomo, co w tym zawodzie osiągnąć i dla niego... Być może ideałem jest takie radio lokalne, tak? W którym robi się wszelkie różnego rodzaju fajne rzeczy, w którym się zawsze coś dzieje, w którym po prostu jest interesująco, a nie każdy może chce pracować w RMF-ie czy w Zetce, tak?
1: No to chyba właśnie rozmawiasz z kimś takim, bo moim ideałem

0: że studia studiami, muzyka muzyką, plany planami, ale właśnie po studiach, bo to już troszeczkę po studiach, nawet chyba w tym samym roku, co skończyłem takie już regularne studiowanie, praca magisterska, wtedy jeszcze tylko została, no to dołączyłem do was i wspólnie tworzyliśmy przecież Radio DHT.
1: Dokładnie.
0: I Radio DHT, no to już było potraktowane przeze mnie poważnie. Dlatego, że żeby już tam grać, no to już miałem mikrofon, taki już taki radiowy, lepszy. Taki lepszy, tak. Mikser, który mi nawet tutaj po mojej lewicy stoi i do którego w tym momencie ten mikrofon podłączony jest. Ze dwie karty dźwiękowe, jakieś już pojęcie o muzyce, no i system emisyjny. Znaczy najpierw to wiadomo, że się grało z odtwarzaczyka, z Winampa, no ale to były moje pierwsze programy. I nawet pamiętam, że to chyba ty mnie zmotywowałeś, no skoro chcesz grać w radiu, nawet internetowym, no to kup sobie ten system emisyjny, bo ci się przyda.
1: Dokładnie. I potem się okazało, że miałem rację, bo się istotnie przydał.
0: No bo się przydał i teraz to już po prostu na miarę produkcyjną się przydał.
1: Dokładnie.
0: Także Radio DHT i nie ukrywam, że i od ciebie, i od też od ludzi z radia DHT zacząłem się tam, wiesz, uczyć troszeczkę tego, jak to ma być zrobione technicznie, na zasadzie właśnie tego, co nazwaliśmy na początku ogarnięciem technicznym. Bo wtedy okazuje się, że mamy już do wyemitowania jakiś spot od czasu do czasu, że mamy do wyemitowania wiadomości, więc się musimy kontrolować i trzymać pełnej godziny i tak kombinować playlistą, żeby nam o pełnej te wiadomości wyszły. I zwracać uwagę na dużo różnych fajnych rzeczy. Na podkłady, na dżingle, na to ile, jak mówić na tym podkładzie, jak się ściszać, jak się podgłaszać. Tak więc jest to już się zaczęła taka jazda bez trzymanki, bym powiedział, dlatego że już taka wyższa szkoła jazdy. Wtedy już zacząłem na poważnie słuchać też radia naziemnego, jak oni to robią. Wiesz, już nie to, że słuchamy sobie radia, bo muzyka, bo co się tam dzieje, bo
1: tylko
0: jak mówi prezenter,
1: analiza,
0: bo co jest...
1: Tak?
0: Tylko już taka analiza techniczna, jak to wchodzi, jak się to wszystko ze sobą miksuje, o czym ten prezenter mówi, jakich słów też używa, żeby tych słuchaczy no, rozgrzać, zachęcić. Taki, powiedzmy, taką ogładę, nie nazwałbym tego graniem w formacie, ale to już zaczęły się robić takie nawyki, tak? Że powiedzmy zaczynam program mówiąc od tego, jaki mamy dzień w tygodniu, co się wydarzyło dziś tego dnia, czyje to są imieniny, albo najlepiej, nie od razu wszystko. Który to dzień tygodnia, czyje to imieniny, jak się nazywamy i jaki to jest program. I dzień dobry, tak? A potem kolejne wejście, takie już po prostu ogarnięcie stricte merytoryczne tego wszystkiego, jak to już ma wyglądać, postarać się tak to zrobić, żeby to już brzmiało na antenie.
1: Dokładnie. Ja muszę powiedzieć, że właśnie taka była też gdzieś moja idea stworzenia Radia DHT, żeby po prostu dać ludziom... Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że fajnie by było mieć, przynajmniej z mojej perspektywy, takie rzeczy, których ja nie miałem, kiedy ja się pewnych rzeczy uczyłem. Zresztą z tego powodu powstał Tyflo Podcast. Tyflo Podcast powstał właśnie z tego powodu, że ja sobie tak pomyślałem, kurczę, gdybym ja miał źródło takiej wiedzy na tematy różne, komputerowe, w latach, kiedy ja to wszystko zacząłem poznawać, to by było tak super. No to skoro ja mam tę wiedzę, to dajmy to ludziom. I jeżeli chodzi o DHT, to było tak samo. Skoro ja mam jakieś tam doświadczenie radiowe, mogłem sobie pozwolić na skonfigurowanie i zakup pewnego oprogramowania, które jest, mówię tu o Station Playlist, to od razu taka wskazówka dla tych wszystkich, którzy chcieliby
0: tak,
1: zajmować się radiem. To jest jedyne w dzisiejszych czasach tak naprawdę w pełni dostępne narzędzie dla radiowca. Nie niewidomego. Żadne inne. Ja spędziłem lata na, jak to się ładnie mówi, researchu,

0: I z researchu mi wyszło, że tylko i wyłącznie SPL, jeżeli myślimy o tym poważnie i chcemy rzeczywiście pracować z tym oprogramowaniem. Także po prostu spróbowałem dać to ludziom, którzy chcieli i chcą, bo przecież Radio DHT nadal działa i ma się dobrze. Audycje się pojawiają, muzyka się pojawia, to wszystko cały czas działa. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować swoich sił jako radiowiec, chce sprawdzić, czy to jest dla niego, to zawsze może się gdzieś tam do mnie odezwać i możemy coś pomyśleć, bo to rzeczywiście jest, myślę, coś takiego, co ja w latach, kiedy ja się uczyłem, to ja bym bardzo chciał mieć takie środowisko, na którym mógłbym sobie poeksperymentować, potestować i czegoś też się po prostu nauczyć z takiego rzemiosła radiowego. I żeby mi ktoś powiedział, ty to robisz dobrze albo ty to robisz źle, a tu jest tak, a to można by było poprawić, a w sumie a to już jest fajnie.
1: No i właśnie takiego rzemiosła przez dwa lata? Prawie przez dwa lata, no to tam się właśnie uczyłem, wyrabiałem się, no właśnie grając u was, właśnie w radiu. I nie ukrywam, to były fajne lata, bo czegoś mogłem się nauczyć. Przede wszystkim grałem to, co lubiłem, bo to był taki, pamiętam, program autorski, on się nazywał Wszystko Gra, w czwartki od 20 do 22. Ja sobie miałem raz w tygodniu, więc mogłem sobie na spokojnie przygotować utwory, które będę grał, newsy, które będę mówił. I rzeczywiście były tam newsy z kraju, ze świata, ciekawostki różne, były utwory. Był taki mój autorski format tego programu, że powiedzmy to nie było stricte dance'owe, stricte oldowe, stricte jakieś tam, tylko po prostu taki mój autorski format na zasadzie tego, czego ja bym chciał posłuchać, na zasadzie zrobić program radiowy takiego, jakiego ja bym chciał posłuchać.
0: Wiesz, ty tu używasz takiego pojęcia format, w ogóle może powiedzmy, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze są tak bardzo wdrożeni w kwestie radiowe, no tak. Może powiedzmy, o co chodzi z tym formatem, tak? Bo ludziom się format tak kojarzy z formatem albo dysku, albo z formatowaniem tekstu.
1: Tak jest. Format w radiu, mianem formatu, określamy taką jakby taki jego kształt. Zarys stacji, czyli przede wszystkim do kogo to radio kierujemy. Znaczy no, jeden z uznanych programujących muzykę w polskich stacjach mówi, że przede wszystkim kierujemy radio do kobiet. Ale
0: każdą stację na początku kierujemy do kobiet, tak, bo kobiety są bardziej wierne, jeżeli chodzi o słuchanie. Rzadziej zmieniają stację.
1: Tak jest. Natomiast formatem nazywamy taki właśnie ogólny kształt tej stacji. Stosuje się to właśnie w radiach komercyjnych najczęściej. Po grupie odbiorców ustalamy ten format. Czy ma to być radio dla młodego odbiorcy, czy ma to być radio dla odbiorcy dorosłego, ale takiego powiedzmy od 25 do 50 lat, czy ma to być radio dla seniora, czy ma to być radio wyspecjalizowane w jakimś konkretnym, w jakiejś konkretnej dziedzinie, bo możemy mieć przecież radia informacyjne, możemy mieć radia muzyczne i to takie stricte muzyczne, rockowe, dance'owe, nie wiem, jeszcze jakieś z muzyką klasyczną na przykład, albo religijne, no ale już tutaj powiedzmy, to już nie będzie format, bo to społeczno-religijna
0: to
1: stacja.
0: Znaczy, wiesz, to też jest format. Ja powiem więcej, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, jeżeli mamy stację radiową, to każda stacja radiowa w Stanach Zjednoczonych ma swój format. Nawet jeżeli tym formatem jest variety, czyli po prostu różnorodność, tak? Ale taki format, oprócz muzyki, o której wspomniałeś, i jeżeli muzyka jest istotną częścią przekazu radiowego, to faktycznie ma znaczenie, chociaż myślę, że w przypadku każdego formatu gdzieś tam ta piosenka od czasu do czasu rzadziej lub częściej się pojawi na antenie, ale też ważne na przykład jest to, jak się mówi do słuchacza, bo inaczej mówi się do słuchacza młodego, inaczej mówi się do słuchacza starszego, a inaczej mówi się do słuchacza głęboko wierzącego, który jest odbiorcą właśnie takiego formatu religijnego.
1: Religijnego, mhm. Dlatego to słowo też ma znaczenie i to pojęcie format, ono mi tak teraz troszeczkę weszło, dlatego że ja średnio w ogóle lubię coś takiego. Oczywiście teraz pewnych zasad, pracując w lokalnej stacji, się trzymam, bo wszyscy się tam musimy trzymać. Gdyby się nikt tego nie trzymał, to byłoby w ogóle jakieś bezkrólewie i to radio nie miałoby w ogóle podstaw istnieć. Natomiast wtedy jeszcze za czasów radia DHT, no to gdzieś tam pojęcie formatu było mi chyba na tyle obce, że ja mówiłem, że to jest taki mój autorski format, o ile w ogóle. Bo mówiłem do słuchacza tak naprawdę w każdym wieku, bo i młodzież mnie zrozumiała i ktoś po 40-50 plus myślę, że też mnie zrozumiał, bo mówiłem po polsku, po naszemu, może nie używałem, wiesz, jakichś takich bardzo nowoczesnych skrótów myślowych, żebym ja tam mówił jak nowe komercyjne radia dla młodzieży się ma, ogarniajcie, wbijajcie, podklepcie i tak dalej. Ale z drugiej strony też nie robiłem z siebie nie wiadomo jakiego inteligenta, że mówiłem do wyższej klasy, wyższej
0: szanowni
1: sfery.
0: Teraz, państwo.
1: Drodzy, szanowni państwo, minęła 20. Zapraszam na trzecie wydanie programu Wszystko Gra. Nie, to w ten sposób też nie mówiłem. Przede wszystkim naturalność w głosie, tak, spontan, taka jakaś, bo za to po prostu słuchacz może nas polubić. I to też jest taka dobra rada, żeby właśnie aż tak bardzo nie formatować tego mówienia swojego.
0: Że być naturalnym.
1: Pracujemy, jeżeli da radę, czego wam życzę, wszystkim tym, którzy chcieliby się dostać do lokalnych stacji radiowych, żeby przede wszystkim na nikim się nie wzorować. Ty się nazywasz Jan Kowalski, ty się nazywasz, nie wiem, Adam Nowak, ty się nazywasz Tadeusz jakiś tam i ty graj po swojemu, mów po swojemu, pracuj tylko nad tym, co jest błędem, tak? Czyli poprawiaj jakieś swoje niedociągnięcia językowe, jeżeli masz, bo każdy jakieś tam ma, jakieś niedociągnięcia stylistyczne, jeżeli, nie wiem, wydawca, naczelny, szef, jak prezes, jakkolwiek on się będzie w stacji nazywał, wytknie, powie coś takiego, nie rób tego, no to
0: staraj się nie robić.
1: I nie rób. Dokładnie. I powiedzmy właśnie taką przejściową, ale już myślę bardzo znaczącą częścią tej mojej radiowej drogi to było właśnie radio DHT, bo już z tego radia byłem dumny, tak na serio, że jak ktoś mnie spytał, to mówiłem, współtworzę czy współprowadzę radio internetowe. Ja mam w nim programy regularnie w czwartki. Wiadomo, czasami no jednak robiliśmy to hobbystycznie.
0: Czasem tych programów nie było, no wiadomo. I też,
1: dokładnie,
0: mogli, też mogliśmy sobie pozwolić na dużo luzu, bo tak naprawdę nie chodziło tu o to, żeby kogoś radiowo jakoś za bardzo tresować, tylko chodziło o to, żeby to nam wszystkim sprawiało przyjemność.
1: Przyjemność. I tak, żeby to sprawiało przyjemność, a z drugiej strony fajnie, coś fajnego z tego wyszło, no to właśnie wyszły nasze audycje w DHT. No i tak po czasie powiem ci, że no, cieszę się, że mogłem pograć. I może jeszcze jak czasu troszeczkę pozwoli, no to jeszcze może kiedyś coś się uda zagrać.
0: Lojalki nie masz.
1: No, tak, no taki lojalki na zasadzie... No nie mogę iść do lokalnej konkurencji, tak? Ale szef powiedział, no jeżeli tylko ci czasu starczy, no to w internecie to tam sobie możesz prowadzić, tak? No byleś nie pracował dla innej stacji. No i to rzeczywiście jest zrozumiałe. No raczej nie znam kogoś, kto pracowałby w dwóch różnych stacjach różnych firm, tak?
0: No, ja pamiętam z lokalnego naszego podwórka takie sytuacje, gdzie jeden człowiek pracował w dwóch stacjach, tylko pod innymi nazwiskami.
1: Ale uszło to, czy to właśnie nie uszło i
0: przez
1: się z tego zrobiła?
0: Przez dobry miesiąc czy dwa uchodziło. A później to chyba on sam się przyznał i zrezygnował z jednej ze stacji, bo po prostu, no, też powiedzmy sobie szczerze, doba ma 24 godziny, a jeżeli pracujesz, to musisz jednak ten czas poświęcać na działania przy mikrofonie i za konsoletą, tak? Więc on po prostu już nie wyrabiał, a tak to jeszcze spokojnie mógłby.
1: Dokładnie. Dokładnie. I co chciałbym co chciałbym na tym poziomie radia DHT, bo tu jest właśnie bardzo ważna sprawa. Zanim przejdziemy do radia naziemnego, jeszcze raz przypomnijmy nazwę całego tego ustrojstwa. Station Playlist Studio.
0: Tak.
1: To jest program, który musiałem zakupić. On kosztuje 1000 zł, ale w wersji standardowej, ale jego sobie można kupić na dwa stanowiska, więc można kupić go z kimś, jeżeli to będzie czyjaś wspólna inicjatywa. I Station Playlist Studio to jest taki program w tej wersji standardowej, z którego spokojnie możemy grać. Bo tworzyć stację od podstaw i mieć go jako program emisyjny w radiu...
0: To jest jeszcze inna para kaloszy.
1: Tak, to jest troszeczkę wyższa wersja, wersja profesjonalna.
0: To znaczy na standardzie też się da, żeby nie było, ale są pewne ograniczenia, które... Przecież my DHT stawialiśmy na początku na SPL-u.
1: Na standardzie.
0: Tak, na SPL-u w wersji standard. Później stwierdziłem, że no jednak warto zrobić upgrade i faktycznie no po prostu kupiłem tę wersję rozszerzoną. Natomiast fakt faktem, początki to był standard.
1: I właśnie... W tej wersji standard mamy pod kontrolą wszystko. Od układania playlisty, no akurat w przypadku radia DHT i początków mojej działalności w radiu Q, bo chociaż no raczej w radiu DHT, w Kutnie to troszeczkę opowiem zaraz jak to było. W radiu DHT ustawiało się te playlisty ręcznie. Chyba, że można było sobie też, nie wiem, czy niektórzy może się posługiwali playlistami wygenerowanymi przez automat, bo my mieliśmy przecież automat autopilota, który sobie grał przez całą dobę.
0: Oczywiście.
1: Ale najczęściej chyba jak wjeżdżaliśmy na antenę, wchodziliśmy z autorskim programem, to raczej każdy chyba chciał sobie pograć swoje rzeczy. Ze swojej
0: Dokładnie.
1: Bazy, może z bazy radiowej, ale w takiej kolejności jak chcemy. Więc można było ułożyć playlistę, przesunąć, zmiksować, sprawdzić, o której godzinie wyemitujemy konkretną piosenkę, ile ona trwa, ile zostanie do końca tej piosenki. A to jest właśnie ważne, kiedy na przykład chcemy fajne wejście zrobić i powiedzmy wiemy, że ostatnie 30 sekund piosenki nam się przyda. Mamy skrót specjalny, wciskamy go i on na przykład mówi, że pozostało 30 sekund. Piosenka już jest powiedzmy nieznaczącym refrenem, już nic, bo to już jest trzecie z rzędu na. No to sobie możemy wtedy mówić, żeby nie wykorzystywać podkładów. I takie różne techniczne rzeczy myślę, że łatwiej opanować właśnie posiadając ten system emisyjny.
0: I skrypty do NVDA, to jeszcze też myślę, że warto dodać, bo skrypty do NVDA to jest tak naprawdę siła tego rozwiązania, bo Station Playlist sam w sobie jest oczywiście dostępny, jak najbardziej, nie ma większych problemów w korzystaniu z NVDA, z tego programu, natomiast... Skrypty to dają zdecydowanie więcej, bo one pozwalają na szybki dostęp do pewnych informacji, tak jak wspomniałeś, na przykład sprawdzenie jakiegoś tam outra tej piosenki, sprawdzenie czasu, o której zostanie wyemitowany konkretny utwór, sprawdzenie, na którym suwaku nam gra dana piosenka.
1: Dokładnie. To już mi się bardziej w Kutnie przydało, bo pamiętam, że jeszcze w DHT to grałem z jednego hebla, bo jedną miałem kartę emisyjną, natomiast już w Kutnie też trzeba było się bardziej, że tak powiem, koordynację poćwiczyć, bo tu już gramy na dwa heble, więc trzeba sobie sprawdzać, z którego nam gra.
0: Dwa heble, czyli dwa suwaki na mikserze.
1: Dwa suwaki na mikserze, tak. Lewy odtwarzacz i prawy odtwarzacz. I może grać tylko jeden naraz. Więc powiedzmy, jeżeli kończy nam się piosenka, a zaczyna na przykład dżingiel, to dżingiel nam wchodzi z drugiego hebla, z drugiego suwaka. I do tych wszystkich informacji wraz ze skryptami do NVDA mamy dostęp przez ten program w tym systemie właśnie Station Playlist. W większości stacji polskich, lokalnych, w zdecydowanej większości jest używany program Dynamix, który jest, ja się przekonałem, niedostępny dla NVDA nijak. On tam może jakąś informację powie, nie wiem, co leci aktualnie, ale to jest wszystko. Bo pamiętam, jak przyszedłem pierwszy raz do radia i sobie zainstalowałem gadacza w Kutnie, no to on mi mówił coś tam. Gabriel Fleszar, Gabriel Fleszar, Gabriel Fleszar. No. Mhm. To się tylko dowiedziałem, że gra nam Gabriel Fleszar na antenie, ale nie musiał mi tego mówić, bo ja doskonale wiedziałem, co to jest. Ale tylko taką informację mi przeczytał program, więc jeżeli w stacji radiowej lokalnej jest zainstalowany Dynamix, no to nam niewidomym będzie trudno. Możemy go wyłączyć i włączyć automat. Skrótem Ctrl-T się to robi. A przydaje się to nam wtedy, że jeżeli ostatnia rzecz, która gra, na przykład wiadomości o pełnej, lecą jeszcze w automacie, czyli nie musimy przełączać specjalnie, bo poleciały powiedzmy piosenki, reklamy, wiadomości i na wiadomościach niewidomy może sobie wcisnąć Ctrl-T,
0: odpalić w międzyczasie SPL-a.
1: Dyna zamilknie, tak? Dynamix zamilknie. My odpalamy swoje narzędzie pracy, czyli Station Playlist. Wczytujemy playlistę na dany dzień. Dodajemy jeszcze, co tam trzeba dodać, czyli na przykład podkład od pogody i zaczynamy program.
0: I to wszystko jesteśmy w stanie zrobić bez większego problemu, bo już ten SPL jest dostępny. Natomiast tak, rzeczywiście, to jest bardzo ważna uwaga, że program Dynamix niestety nie jest dostępny dla nas. Kiedyś coś pamiętam, że były jakieś próby udźwiękowienia tego programu, to już lata temu, natomiast no, skończyły się chyba fiaskiem, spełzły na niczym te próby, bo działa to jak to działa i tyle po prostu i nie ma możliwości pracy jakiejś sensownej z programem Dyna. Tak jak mówiłem i podkreślę to jeszcze raz, jedynym sensownym dla nas narzędziem do pracy w radiu, do programem emisyjnym jest Station Playlist. Według mojej wiedzy, a spędziłem trochę czasu na szukaniu, na testowaniu, będzie z dobre ponad 10 lat. Jak nie z 15, to przetestowałem większość rzeczy, która jest dostępna i którą udało się gdzieś dorwać. To niestety, no, Station Playlist to jest jedyne sensowne dla nas rozwiązanie. Być może gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii są jakieś programy, które są jakoś dodatkowo oskryptowane, ale to są takie rzeczy robione na zamówienie. No jeszcze ewentualnie jest ten Radio Boss, tak, ale w porównaniu do SPL-a to zdecydowanie mniej nam daje możliwości tak na sprawdzenie tu i teraz, co się dzieje, bo nie ma skryptów.
1: Tak jest. No więc jeżeli już mamy, powiedzmy, no bo raczej o samym SPL-u nie będziemy się
0: rozwodzić na temat SPL-a, bo to tak, podcast jest o SPL-u, więc jeżeli ktoś ma ochotę tak się przynajmniej zapoznać mniej więcej z czym to się je, to odsyłamy do Tyflo Podcastu. Są audycje na temat Station Playlist Studio, na temat Station Playlist Kreatora. Wystarczy sobie poszukać. Ale to teraz w takim razie, Edwin, ja bym chciał zapytać cię właśnie już o ten kolejny etap twojej radiowej drogi, bo tak, Radio DHT, Radiem DHT grałeś, prowadziłeś audycję, natomiast no w międzyczasie jednak już jakieś tam starania czyniłeś, żeby pójść dalej, tak? Bo okazało się, że w pobliżu twojego miejsca zamieszkania, czyli właśnie w Kutnie, ma powstać lokalne radio.
1: No właśnie wtedy jeszcze w pobliżu, bo chociaż pochodzę z Kutna, no to wtedy mieszkałem z rodzicami 25 kilometrów, tak powiedzmy, od Kutna, no w okolicach. No i dowiedziałem się właśnie tak jakoś w 2016, zdaje się, roku, że jest konkurs na tą częstotliwość, na tę częstotliwość 107 FM. Więc zacząłem przeglądać forum dyskusyjne i tutaj myślę, że można sobie na to forum zaglądać, forum.radiopolska.pl, i tam mniej lub bardziej branżowe informacje się pojawiają, no to jest ogólnie forum wszystkich pasjonatów radia, no i radiowcy też tam się wypowiadają, słuchacze, nadawcy, technicy. To jest takie forum właśnie ogólnopolskie związane z radiem, Radio Polska. I na tej Radio Polsce dowiedziałem się właśnie, że jest w Kutnie wolna częstotliwość. Oczywiście byłem sceptykiem, bo jak przeczytałem, kto się stara, kto się ubiega, to pomyślałem, a pewnie dostanie jakieś złote przeboje, jakaś SK albo RMF Max i tyle lokalności będzie. Ale no, jednym z starających się byli właściciele Radia Sochaczew i to właśnie firma Pawła i Iwony Skumiałów, czyli właśnie właścicieli Radia Sochaczew, wygrała ten konkurs i to właśnie Radio Sochaczew stało się tym radiem, które wzbogaciło się o nową częstotliwość, albo firma nadająca Radio Sochaczew wzbogaciła się o nową częstotliwość i o nowe miasto i, jak się okazało, o nowe radio. Dlatego, że okazało się z artykułów, że właściciele chcą stworzyć od podstaw lokalne radio z prawdziwego zdarzenia w Kutnie. No i już była nawet nazwa Radio Q. I kiedy ja się dowiedziałem o tym, szczerze powiedziawszy, to nie była jakaś taki, wiesz, przejaw euforii. Ja tam będę pracował. Jakoś tak tego nie odebrałem, ale po prostu się ucieszyłem.
0: Że będzie lokalne radio.
1: Że będzie lokalne radio. Nie wierzyłem, że ja tam mogę pracować. I to nie chodzi o moje w tym momencie jakieś niedowartościowanie siebie czy coś w tym stylu. Nie. Po prostu wiedziałem, jakie są w Polsce realia i domyślałem się, że na 90% nikt raczej nie pójdzie na ustępstwa, no bo przecież po co? No jeżeli jest coś obcykane w danym radiu, no to się z tych rozwiązań korzysta. Ale stwierdziłem, że przecież do odważnych świat należy, no kto ryzykuje, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. No więc powędrował mail do pana Pawła, do prezesa Radia Sochaczew, z takim może trochę nieudolnym, jeszcze takim trochę niezdarnym CV, no bo to miała być pierwsza taka już poważna praca, już nie w jakieś, powiedzmy, odzieło, nie w jakichś takich telemarketingach, gdzieś tam próbowałem, jakichś ubezpieczeniach, tego typu rzeczy, ale to takie, no powiedzmy, że to dawno i nieprawda. Tutaj miała być pierwsza praca, znaczy miała być. Wyszedłem z inicjatywą.
0: I to jeszcze taka praca w zawodzie, który, powiedzmy sobie szczerze,
1: który chciałbym wykonywać.
0: Oczywiście, no. Część osób bardzo by chciała wykonywać, ale niewielu to jest dane. Z niewidomych.
1: Tak. Niewielu to jest dane. I stwierdziłem, że mimo wszystko zaryzykuję, ale z pewnym ale. Nie przyznałem się prezesowi do tego, że jestem niewidomy. Na samym początku. Nie przyznałem się, bo stwierdziłem, że uznałem swoją bezwzroczność za kiepską kartę. Swoją dysfunkcję uznałem za kiepską kartę, dlatego stwierdziłem, że ja się chcę pokazać z jak najlepszej strony. Ja napiszę, panie prezesie, to co umiem, to co potrafię, a nie to, co jest moją słabą stroną i zobaczymy.
0: Zawsze potem i tak to wyjdzie i będzie można się potem martwić, tak? Jak prezes okaże się człowiekiem gdzieś tam, który jest w stanie docenić to, co potrafisz, no to okej, a jak nie, no to i tak trudno, no i tak by z tego nic nie wyszło.
1: No i okazało się, że prezes oddzwonił. Oczywiście wszystko było, no zgłosił się pracownik potencjalny, dziękuję bardzo za chęć współpracy z Radiem Q, ale okazało się, że dostałem mimo wszystko zadanie. Dostałem zadanie współpracy z Radiem Sochaczew, nagrywając krótkie treści. Więc jeszcze nie musiałem się przyznawać do tego, że nie widzę, bo przecież dostawałem krótkie treści, moim zadaniem było tylko je nagrać i odesłać. Czyli to było czytanie reklam, krótkich komunikatów, pasków sponsorskich, więc na przykład, nagrywałem treści typu: sponsorem pogody jest Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych, tyflopodcast.net. I mówiłem to 3 razy, tak? I takie nagrania słałem przez rok czasu do Sochaczewa. Prawie rok. I to był taki etap pierwszy współpracy z radiem Q, wtedy jeszcze z radiem Sochaczew. I w pewnym momencie, no właśnie teraz będzie ta anegdotka, o której wtedy wspomniałem, z tą powiedzmy bezwzrocznością, z tym, że nic się tak naprawdę nie ukryje. W pewnym momencie dzwoni do mnie prezes, jakoś w maju. Panie Edwinie, czy pan by był na tyle elastyczną osobą, żeby ponagrywać mi z 5 razy dziennie serwis lokalny do Radia Sochaczew? Wiadomości. No ja wtedy trochę przerażony, bo mówię, dla widzącego dziennikarza to jest przeczytać i koniec. A mi się nie chce tego montować, bo przecież musiałbym nad tym siedzieć. No jednak czytanie newsów wymaga pewnej takiej wprawy.
0: Przede wszystkim w naszym przypadku to wymaga albo bardzo precyzyjnego powtarzania za syntezą, albo bardzo dobrej umiejętności czytania Braillem, a to, no nie oszukujmy się, nie wszyscy mają, no taka jest prawda.
1: No powiedzmy, gdzieś już teraz ta umiejętność czytania Braillem, no jest nadal we mnie, tak, ale że na co dzień nie posługuję się Braillem, no to powiedzmy tym Braillem już tak bardzo nie czytam. A powtarzanie za syntezą, to ja też wiem, jak to wygląda. Trzeba sobie najpierw ten tekst przygotować, opracować. Ja czytam różne rzeczy syntezą, znaczy za syntezą w radiu, chociażby przedstawiam na przykład obiady dnia. Tak, mamy taką rubryczkę sponsorowaną i mówię słuchaczom, co jest dzisiaj na obiad, ale czytanie newsów, gdy trzeba to zrobić w sposób bardzo profesjonalny, szybki, rzetelny i dziennikarski i przeczytać newsa w taki sposób, żeby on był dobitnie przekazany słuchaczowi, najlepiej takim tonem radiowym, szybko, zwięźle i na temat. No raczej za syntezą tak szybko nie przeczytamy, bo się będziemy jąkali. No a skoro miało być tych serwisów kilka albo kilkanaście, no to po prostu stwierdziłem, że to jest ten moment. Trzeba wyłożyć karty na stół. Ja mówię, panie Pawle, no z chęcią. Tylko, że jest z tym trochę montowania, trochę roboty. Jak najbardziej na antenie jasne, bo mówić potrafię, nagrywać takie jakieś treści krótsze, dłuższe, jasne. Ale no, z newsowcem to nie będę, no, z prostej przyczyny. Ja jestem niewidomy. Na co prezes mi odpowiedział, ja już to wiedziałem rok temu.
0: A po czym się zorientował?
1: Wiesz co, myślę, że po tym, że gdzieś tam istnieje w internecie. Jak się nawet moje nazwisko wklepie w YouTube'a, to są jakieś filmiki. Gdzieś tam śpiewałem, gdzieś występowałem.
0: A, czyli research zrobił, czyli panie research. Kolego, na twój czyli temat.
1: Zrobił research na mój temat. Tak się domyślam, że zrobił research na mój temat.
0: Tym bardziej, że powiedzmy później sobie szczerze, imię i nazwisko masz dość charakterystyczne, raczej... No...
1: Jedyny Edwin Tarka, którego gdzieś jeszcze wygooglałem w sieci, zajmuje się sprzedażą maszyn rolniczych, więc to chyba raczej nie ja.
0: No, chyba nie.
1: Także myślę, że szef mnie troszeczkę prześwietlił już jakiś czas wcześniej. No to skoro już wyszło szydło z worka, no to jednak nie, ale może coś innego bym spróbował. Voice tracki dla Radia Sochaczew.
0: To teraz pytanie,
1: tak,
0: właśnie,
1: wyjaśnić,
0: co to są
1: voice tracki. Voice track to jest nagranie, to jest wejście prezentera, takie jakbyśmy robili na żywo, ale ono jest wcześniej nagrane i zmontowane z podkładem.
0: Albo i nie,
1: jeżeli stacja używa właśnie SPL-a.
0: Albo jakiegoś innego playlista. Systemu emisyjnego, który na to pozwala.
1: Pozwala. Najczęściej wygląda to tak, że po prostu, i to taki powiedzmy najprostsza definicja voice tracka, nagrywamy co mamy do powiedzenia, czyli tam powiedzmy dla przykładu. Minęła 20, słuchacie Tyflo Podcastu, dzisiaj będziemy rozmawiali o radiu, zapraszamy na tyflopodcast.net oraz pod nasz niezmienny numer telefonu. Ciach, koniec nagrania. Miksujemy to z podkładem, ewentualnie jeszcze wyrównujemy ten głos jakąś kompresją, jakimś equalizerem, jeżeli trzeba. I gdzieś sobie to zapisujemy do emisji. I takie voice tracki, czyli właśnie takie wejścia antenowe, nagrałem dla Radia Sochaczew. Okazało się, że nagrywałem je na próbę. No, po prostu chcieli posłuchać, jak brzmię na antenie, niekoniecznie czytając reklamy. No i myślę, że to gdzieś, to również zadecydowało, mówię, ja nadal nie wierzyłem w to, tak, że ja mogę w tym kłótnie pracować, ale właśnie tak przeskoczę do lipca, sierpnia, lipca 2018, no bo właśnie wtedy się spotkaliśmy na żywo w stacji, już poznaliśmy się tak osobiście.
0: I to już było w Kutnie.
1: I to już było w Kutnie, Królewska 36, tutaj się mieści Radio Q, tak troszeczkę na pięterku, gdyby kiedyś ktoś był w Kutnie. Cukiernie mamy blisko, fryzjera mamy blisko, tu się mieści Radio Q. I już spotkaliśmy się jeszcze w takim świeżo wymalowanym, jeszcze nie do końca urządzonym lokalu. Pracował tam jeszcze technik, który instalował studio emisyjne, instalował sprzęt, pana Grzegorza Mochtaka w tym momencie pozdrawiam. No, pracował przy wielu stacjach, przy Radiu Q również. I okazało się, że na spotkaniu już rozmawiamy merytorycznie, które pasmo by mi odpowiadało, czy zrobię poranek. Ja mówię, wtedy jeszcze nie szefie, nie prezesie, mówię, panie Pawle, nie pracowałem nigdy w naziemnej stacji, ja nie wiem, czy ja zrobię ten poranek, ja jestem przerażony i w tym momencie to, wiesz, ja miałem myśli, głupi, coś ty zrobił, jak ty sobie z tym wszystkim poradzisz, to nie jest radio DHT. Ja wchodzę do studia emisyjnego i słuchajcie, tam się okazuje, że tam są dwa pulpity z lewej i z prawej strony, czyli trzeba się skoordynować. I to nie jest tak, że...
0: To nie jest mikser, który znasz, to nie jest mikser, którego obsługę już masz jakoś tam opanowaną, to jest zupełnie inny sprzęt i to jeszcze, już tak trochę wyprzedzając, sprzęt cyfrowy, a to cyfrowy wcale nie ułatwia życia.
1: Nie ułatwia życia, dlatego że sprzęt cyfrowy w przeciwieństwie do tych analogowych stołów mikserskich, które my mamy, ma tak zwane przyciski bezstanowe. Czyli jeżeli je klikniemy, to nie wiemy, czy on jest włączony, czy wyłączony. On nie jest wklęśnięty, on nie jest wypukły, on jest jednakowy. I teraz tylko dzięki moim, dzięki Bogu, resztkom wzroku, to ostatnio mam taką, bo kiedyś tak nie robiłem, ale teraz się zorientowałem, że jednak to widzę, to teraz mam taki śmieszny nawyk, jak czasami jestem w radiu, z nosem przy mikserze sprawdzam, czy aby wszystko mi się świeci na niebiesko. Jeżeli wszystko się świeci na niebiesko, to znaczy, że jest przygotowane do mojego programu i mogę zaczynać. Natomiast no, ktoś, kto nie widzi w ogóle, nie wie, co to znaczy na niebiesko. Więc tym bardziej, jeżeli przychodzicie na poranek, to trzeba się bardzo dogadać z ekipą. Bo ja już miałem kiedyś takie sytuacje, że dzwoni do mnie albo szef muzyczny, albo szef reklamy i mówi: Edwin, to ty rozmawiasz z duchami na tej antenie? Ja mówię, dlaczego z duchami? A no bo rozmawiasz ze słuchaczem przez telefon, tylko słuchacza nie słychać. Jak to nie słychać? No nie wypuściłeś go. Nie wypuściłem, bo nie wiedziałem, że nie jest na niebiesko.
0: Czyli że, ale to czekaj, to nie miałeś tego jednoznacznie w słuchawkach? Nie miałeś tego odsłuchu w słuchawkach równoznacznego z tym, co idzie na antenę?
1: Odsłuch miałem, natomiast może pomyliłem, nie to, że nie, na niebiesko. Panel był aktywny, nieaktywny był tak zwany program, czyli wysłanie tego na kartę emisyjną. A jeżeli to wysłanie jest wyłączone, to mimo wszystko masz odsłuch.
0: Odsłuch jest, a no to... No
1: odsłuch
0: to,
1: jest.
0: To bardzo niekomfortowo, to muszę się z tym zgodzić, to jest mało fajne. Ale dobra, do techniki, do tego
1: techniki
0: ogarnięcia, to tak,
1: wrócimy.
0: To my sobie wrócimy za chwileczkę, bo to jest myślę, że bardzo ważne, o czym mówisz, ale żeby jednak iść z tą chronologią w zgodzie, to spotkałeś się z prezesem, no i co? I rozmawiacie sobie o tym, co ty będziesz w tym radiu robić. Cały w strachu, bo w sumie marzenie się zaczyna spełniać, ale
1: spełniać,
0: czy ty jesteś na nie gotowy?
1: Jestem na nie gotowy? Ja już w pewnym momencie miałem mówić, Ładną pogodę mamy dzisiaj, prezesie, i fajnie, ale ja jednak może pójdę na lody. bo szczerze powiedziawszy, rzeczywiście nie byłem na to gotów, że rzeczywiście to mi się ziści. Myślałem, że to jest tylko przymiarka, że pewnie ponagrywam tych voice tracków, okej, okay, ale no, co komu po niewidomym prezenterze, który nie będzie mógł pracować na dynie. I jeszcze prezes mówi do nas, do mnie, to przyjdź wtedy i wtedy, to będzie nasze drugie spotkanie, ja ci pokażę dynę i powiedz mi, czy ty cokolwiek z niej zobaczysz. No bo szef wie, że mam jakieś tam
0: resztki wzroku,
1: światła,
0: tak?
1: Resztki wzroku, tylko ale że musiałem mu pokazać, ale musiałem mu pokazać, że tak, że mnie przecenił, że to nie są resztki wzroku, które, no co, no zobaczyłem wyrysowany ekran, lśniło się to jak jajka na Wielkanoc i szczerze powiedziawszy tyle, tak? Wiele widziałem takich okien DJ-skich czy tam jakichś, ale co mi z tego?
0: Tu jeszcze trzeba by było coś przeczytać.
1: Tak, tu jeszcze trzeba by coś przeczytać, a pozwolono mi wtedy na instalację gadacza. No więc ten gadacz NVDA powiedział mi tylko Dynamics, Radio Q, Gabriel Fleszar. No fajnie, że Gabriel Fleszar, tylko ja słyszę to, że Gabriel Fleszar. Ale co potem, co przedtem, czy jakiś przycisk? Nie, nic pod myszką.
0: Coś do tej playlisty trzeba by było załadować jeszcze na przykład.
1: Dokładnie. I my wtedy siedzieliśmy z prezesem i robiliśmy program. Na zasadzie, dobra, Edwin, to dzisiaj ćwiczymy wejścia antenowe. Tu masz heble, suwaki. Znaczy, na suwaki w radiowym żargonie mówimy heble, więc będę mówił heble. Tu masz heble, tu masz mikrofon.
0: Działaj.
1: Działaj. Kończy ci się zaraz Pet Shop Boys. Dobrze. No to mówię, to jest emisja testowa, bo to już to spotkanie takie właśnie z próbą, to już było nasze trzecie spotkanie nawet chyba. Drugie to było pokazanie mi dyny, ale jeszcze wtedy to radio nie grało, a później już przyszedłem, jak była emisja testowa w sierpniu, na początku sierpnia, nadal nie dowierzając, że będę pracował. I w tej emisji testowej, podczas tej emisji testowej, właśnie szef mnie zaprosił do studia emisyjnego, żebym ćwiczył wejścia antenowe. Więc moja praca polegała na tym, że ja zainstalowałem sobie gadacza, przeglądałem lokalne strony, z szefem siedzieliśmy przy dynie, wiedziałem, kiedy się utwór kończy i przy jakimś podkładzie, albo nawet bez podkładu, obowiązkowo musiałem powiedzieć, że to jest emisja testowa Radia Q, bo taki jest wymóg, wtedy, kiedy ta emisja trwa.
0: I kiedy jest testowa.
1: Tak. I przez jakieś 2 czy 3 godziny prowadziłem taki jeszcze troszeczkę niekomfortowy, ale program.
0: Żeby się po prostu oswoić z tym wszystkim.
1: Oswoić. Niekomfortowy, no bo wiadomo, nie realizowałem go, tak? Szef mnie poniekąd realizował, wiedział, kiedy ja podnoszę hebel, no to wtedy wypuszczał kolejny numer. Więc to tak jeszcze, no, tak sobie pomyślałem, kurczę, gdyby to tak miało jednak wyglądać, to tak trochę kiepsko, to albo niech ktoś mnie realizuje, albo nie będę. No i dobrze, te wejścia potrenowałem. Właśnie lokalne radio, no to od razu dodam wszystkim lokalność. Pamiętajcie zawsze o lokalności, czyli mówimy o imprezach, o wydarzeniach, no o polityce, bardziej o samorządzie, no o tym, co się dzieje w mieście, w okolicznych wioskach, gminach. To jest bardzo ważne, bo to mają lokalne radia w koncesji.
0: Jeżeli chodzi o te kwestie polityczne, to bardziej chyba zajmują się tym mimo wszystko dziennikarze. Lepiej, żeby prezenter się do polityki może niekoniecznie mieszał, tak? To bardziej jakieś wywiady z politykami, ale w te tematy polityczne, lokalne, to się chyba aż tak bardzo nie wchodzi, co?
1: Nie wchodzi się, ale na przykład coś, co jest faktem, że na przykład rusza kolejny kutnowski budżet obywatelski i zgłaszajcie swoje projekty, o tym mogę.
0: Owszem.
1: Bo to jest takie lokalne, samorządowe, więc może nie to, że polityczne, że tam, ale jeżeli na przykład prezydent miasta albo jego zastępca coś o jakiejś inwestycji powiedział i on to powiedział publicznie, to jest opublikowane, stało się faktem, ja to mogę przytoczyć. Już może nie muszę komentować, czy ja lubię prezydenta, czy nie, czy ja lubię te inwestycje, czy
0: nawet
1: nie.
0: Nawet byłoby ale... to mimo wszystko chyba jednak niewskazane, tak?
1: Chyba, że większość mieszkańców chwali i to jest coś naprawdę dobrego, no to też gdzieś tam można to troszeczkę zaaprobować, że no, rower miejski czy tam nowa fontanna, no będziemy
0: dobra
1: mieli
0: rzecz.
1: Ładnie na rynku, tak, dobra rzecz. Więc takie lokalne wejścia, oczywiście dostałem już pierwsze uwagi, takie właśnie językowe, to też dla przyszłych radiowców, często mówimy, i teraz nie dość, że się chcę mądrzyć, ale to taką właśnie szef mnie nauczył. Często ludzie mówią, wybiła godzina. 13. Nie, 13 nie wybiła. Zegar
0: minęła.
1: Wybił tę 13. 13 mogła minąć albo być. Jest 13, minęła 13, na zegarze 13, ale to nie godzina wybiła, tylko zegar wybija godzinę. To była pierwsza lekcja od szefa, którą dostałem, antenowa. Także nie wybija godzina, tylko zegar wybija godzinę. I no rozgadałem się, ale jeszcze może dokończymy temat, nie wiem, czy możemy za chwileczkę liczyć na jakąś małą przerwę muzyczną?
0: Dobrze, jak najbardziej, zaraz tu
1: to
0: coś zorganizujemy.
1: Za chwileczkę może zorganizuj,
0: aha.
1: Natomiast ja jeszcze dokończę temat tej przedprezenterski.
0: Aha. Dobrze.
1: No pewnego dnia, już nie pamiętam, bo wiem, że tak prywatnie w tym momencie to zabrzmi, my się widzieliśmy przecież w sierpniu,
0: owszem,
1: w tamtym roku,
0: owszem.
1: Tak, i teraz nie pamiętam, czy to było przed naszą wizytą, czy po, ale ja dostałem telefon od prezesa, Edwin, przyjeżdżaj w piątek do stacji, będzie tam technik, proszę cię bardzo, instaluj SPL-a, Station Playlista swojego, działaj, i ściągaj serwisy, wiadomości, montuj i proszę zrobić mi 3 godziny programu. Fakt dokonany, to ma być zrobione.
0: I co ty na to?
1: No i ja wtedy tak mówię, prezesa nie ma. Tego technika ja nie znam. Raz mi dzień dobry powiedział. Ale mówię, skoro może mi trochę pomóc, no to dobra. Działamy. Chociaż... byłem i zaskoczony, i przerażony, i ucieszony, i po prostu to było 1000 emocji. Ale ja zgrywam na pendrive'a co trzeba. I idę do tej stacji. Na chyba 10, tak żeby o 12 zacząć. Bo jednak no te 2 godziny takiej rezerwy na przetestowanie...
0: No tak,
1: czy to, aby
0: sprawdzić
1: na
0: wszystko,
1: pewno...
0: przygotować i tak dalej, to zawsze warto.
1: Tak. No więc siadam... instaluję to wszystko, konfigurujemy razem z tym panem Grzegorzem. Okazuje się, że chodzi, działa. Jakaś pierwsza piosenka, nawet pamiętam co to było, ZZ Top, Rough Boy, poszedł jako taki przedskoczek, żeby sprawdzić, czy aby na pewno nie pogryzie się to z dyną. I teraz też adnotacja techniczna. Jeżeli będziecie korzystali ze Station Playlista, proszę powyłączajcie wszystko, znaczy, jeżeli będziecie korzystali w stacji radiowej ze Station Playlista wtedy, kiedy cała stacja korzysta z dyny i wasz szef, prezes, kierownik pójdzie na ustępstwo, powyłączajcie wszystko, co jest związane z tagowaniem muzyki. Dyna
0: zapisem
1: tagów
0: do,
1: nie lubi.
0: Tak, z zapisem do taga.
1: Z zapisem i odczytem z tagów. Station Playlist polega na tagach, Dynamix na nich nie polega, ma inny system oznaczeń, to jest zupełnie inaczej skonstruowane.
0: Tak, tam są takie pliki wyłączamy. Specjalne, które po prostu, w których jest to wszystko zapisywane. A jeżeli są jakiekolwiek informacje w tagach, to się może okazać, że po prostu popsujemy te pliki dla dyny.
1: Dokładnie. I wtedy zagramy sobie program, tylko że ktoś, kto przyjdzie po nas,
0: to już
1: może
0: nie zagra.
1: Zastać pustą playlistę albo playlistę, która nam nie gra, więc wyłączamy wszystkie opcje, które dotyczą tagowania w Station Playliście. No chyba, że całe radio jest oparte na SPL-u, no to wtedy tego problemu nie ma, bo jest wszystko przestosowane. No więc w dużym skrócie telegraficznym stanęło na tym, że zainstalowany Station Playlist zostaje, jest programem alternatywnym, z którego ja będę grał. Program się w miarę spodobał, no na tyle, ile tam się mógł spodobać. No i cóż, i dostałem zaproszenie już na pierwszy dyżur. Wystartowaliśmy chyba...
0: To wiesz co, to myślę, że to jest ten moment, żeby zrobić przerwę.
1: Tak, tak. Dostałem zaproszenie na pierwszy dyżur. No i już później może po przerwie, jak te dyżury wyglądały.
0: Dokładnie. Szczegóły za chwilę, za moment sobie o tym wszystkim opowiemy. Ja przypominam, że dziś moim gościem jest Edwin Tarka. Rozmawiamy o pracy jako radiowiec. Tak, o pracy w radiu, zawód radiowiec, tak by można było określić temat dzisiejszej audycji. 123 834 835, jeżeli chcecie o coś zapytać Edwina, to śmiało możecie dzwonić, a my teraz robimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Wracamy do was już po przerwie. Słuchacie cały czas Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś o radiu rozmawiamy z Edwinem Tarką. Jesteśmy po przerwie. Kolega gardło zwilżył.
1: Tak bo... jest, branżowo dzisiaj.
0: Branżowo.
1: I muszę się tak troszeczkę przyznać, prywaty troszeczkę przemycić, że dzisiaj ten dzień bardzo, bardzo produkcyjny, dlatego że miałem dyżur w radiu, później troszeczkę reklam trzeba było poczytać. Teraz mamy tutaj program i jeszcze czeka mnie parę nagrań na jutro. Także no, dzisiaj się tym głosem trochę jednak napracuję, więc trzeba to gardło zwilżać jednak.
0: Jasne, jak najbardziej. No dobrze, no to wracamy do Radiaku, wracamy do twoich pierwszych programów, ale już takich, kiedy zostałeś przyjęty do załogi, tak? No bo...
1: Kiedy już uwierzyłem w ten sen.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Wyglądało to tak, że właśnie to jest dzień taki bardzo ważny mój, 22 sierpnia 2018. I to był dzień, kiedy właśnie zacząłem pierwszy program. Prezenterzy w ogóle wystartowali od poniedziałku 20, a ja zaczynałem od środy. Ale to po prostu nie, to było spowodowane tym, że po prostu jeszcze się docierał grafik. Nie wszyscy mogli przecież od samego początku, a wszyscy, chodziło o to, żeby wszyscy pograli. Więc ja już mimo wszystko przychodziłem od poniedziałku, żeby słuchać kolegów. Żeby słuchać kolegów, poznać ekipę, zobaczyć jak oni sobie tam radzą. A na swój program przyszedłem właśnie w środę. Jeszcze kolega sobie żartował ze mnie. No no, jutro to my się będziemy z ciebie śmiać.
0: I co, śmiali się?
1: Także taki... No, nie powiedziałbym, no bo... Może śmiali się z poczucia mojego humoru, natomiast chyba technicznie nie było to aż tak źle. Natomiast no zawsze były jakieś tam wpadki, jeszcze jakieś dziury antenowe.
0: No to jest żywe radio.
1: To jest żywe radio i to jest po prostu coś, co troszeczkę też czasami się szyje, jak to się mówi. Więc przyszedłem. Siadam za tą konsolą. Trzeba przede wszystkim napisać post na Facebooka, wstawić zdjęcie. Zdjęcie to jest też właśnie, bo my mamy taką politykę, że w stacji, że każdy program, albo prawie każdy, no wita się prezenter ze słuchaczami i wstawia jakieś zdjęcie, które dotyczy danego dnia, danego święta, jakiegoś wydarzenia, może lokalnego, może światowego, ogólnopolskiego. Od razu podpowiem, że jest taka strona Pixabay, pixabay.com przez X, I, Y, P, I, X, A, B. A.Y.com i tam są takie zdjęcia poglądowe, które możemy po prostu za darmo wykorzystywać na profilach stacji. One są takie Creative Commons, że się tak wyrażę. Więc wstawić zdjęcie.
0: Jak, no, ty sobie, jak ty sobie z tym radzisz? Wyszukujesz,
1: nie
0: czy prosisz
1: sobie,
0: o kogo,
1: nie,
0: kogoś
1: nie
0: o pomoc?
1: Proszę kogoś o pomoc, żeby nie wstawić jakiegoś przeciętniaka albo jakiegoś w ogóle kitu na tego Facebooka radiowego, więc proszę o pomoc kolegów ze stacji, żeby coś mi fajnego wyczarowali. No i rzeczywiście pierwsze programy wyglądały tak, że jeszcze nie byłem do końca zgrany ze stacją. Wszyscy grali z dyny i mieli swoje playlisty. Ja tych playlist nie miałem, więc musiałem je tworzyć ręcznie. To było i błogosławieństwo, no bo przecież Edwin Senek Tarka wam tutaj zaraz zagra takie hity, że przysiądziecie. A z drugiej strony przekleństwo, bo trzeba jeszcze pamiętać o rzeczach, o których radiowiec pamiętać musi. Bloki reklamowe, części stałe programu, wiadomości. Na początku było tego mało, ale później zaczęło to wszystko dochodzić, więc trzeba było patrzeć na czasy, patrzeć na to, ile utwory trwają. Myśleć, po prostu trzeba było myśleć. No, myśleć, co się gra i jak się gra.
0: No tak, bo przecież też trzeba było zadbać o to, żeby jednak to, co ty grasz, było spójne w miarę możliwości z tym, co gra reszta. Żeby nie było tak, że przychodzi Edwin Senek Tarka i nagle zaczynają się dziać zupełnie inne rzeczy niż u całej reszty.
1: Poniekąd troszeczkę i tak było, wiesz? Tylko ja robiłem to tak, żeby nawet jeżeli się działy inne rzeczy, czyli utwory, których inni nie zagrali, to żeby to były rzeczy w tym samym klimacie. Że powiedzmy, dobrze, radio gra jakąś muzykę dance'ową, zagram dance. Radio gra coś nowego, zagram nowość. Radio gra jakieś takie starsze rzeczy z lat 80. albo jeszcze większe, takie bardziej oldowe. To i ja zagram. Ale szukałem, eksperymentowałem z tymi piosenkami. Niektóre może powinienem zagrać, niektóre może trochę mniej, bo może trochę mniej znane, może nie przyjęły się na tego. Ale wydźwięk był dobry. I nikt jakoś nie zauważył, żeby ten Edwin Senek Tarka odstawał od reszty, wiesz? Że nawet jeżeli...
0: Czyli po prostu jednak mimo wszystko udało ci się wpasować w to, co gra reszta.
1: Niektórzy po prostu uważali, że jest to miła odskocznia i mi się wtedy miło robiło, ale raczej dostawałem pochwały za te playlisty, nieskromnie gdzieś tam mówiąc, niż jakieś nagany. Od czasu do czasu... A, była taka anegdotka, nawet słuchajcie, kilka... Mój pierwszy poranek, bo przecież mój pierwszy program no to był popołudniówka od 11 do 16, ale od razu następnego dnia trzeba było przyjść na 6 na poranek. No więc ja przezorny przyszedłem o 5, żeby mieć godzinę na to, ale okazuje się, że siadam przed klawiaturą, chcę włączyć skrótem gadacza, nie gada. Nic.
0: I problem.
1: Mówię, ja nic nie zrobię. Telefon do szefa, chociaż jest 5. Szefie, nie wiem, załamany jestem. No i naprawdę poczułem się załamany, bo mam zrobić poranek. Jestem tu drugi dzień, chciałem się wykazać. Ale jak ja mam zrobić ten poranek, skoro ten komputer do mnie nie gada? Edwin, to może same wejścia antenowe. Szefie, ale jak wejścia antenowe? Skoro do wejścia też się trzeba przygotować, no muszę wejść na stronę internetową, przeczytać coś, no sprawdzić, tak? Ja nie mam w pamięci wszystkich lokalnych informacji. Jednak korzystamy z internetu, no XXI wiek jest.
0: Owszem, a zresztą gdyby nawet były jakieś papierowe gazety, no to jak to przeczytać?
1: Dokładnie, dokładnie. No i panika, ale potem sobie przypomniałem, że my mamy dwie takie same klawiatury. Bo przecież są w studiu dwa komputery, jeden emisyjny, drugi taki roboczy. Usiadłem do nie tej klawiatury, co trzeba z nerwów, bo to był ten pierwszy poranek. No więc jak już dorwałem właściwą i zobaczyłem, że to wszystko działa, no na szybcika, żeby to już tego, ale już wczytałem tę playlistę, mówię, jedziemy.
0: Prezes nie miał pretensji, żeś go obudził o tak nieludzkiej porze?
1: Miał. Tego samego dnia był w radiu i mówi, no słuchajcie, w radiu ku mamy już zegarynkę, już wiemy, kto o 5 będzie nas budził. Edwin, następnego razu dzwoń do Grześka, a nie do mnie. Tak, tak więc tak powiedział prezes, ale zanim to powiedział, no to już usłyszał mnie na poranku, więc pewnie dostał sygnał, że oho, jednak sobie poradził. No i druga anegdotka była taka z tym niewpasowaniem się w resztę. No bo rozumiesz, nie grałem jeszcze nigdy poranka w stacji. I myślałem, że inwencja należy do mnie, więc stwierdziłem, że skoro jest 15 po 6, to ludzie chcą jeszcze spać. Więc ja zagrałem jakąś bardzo wolną abbę, po czym Alana Walkera Sing Me to Sleep.
0: Aha.
1: No i podczas kiedy grałem Sing Me to Sleep, drrrt, prezes dzwoni. Edwin, fajnie, żeś sobie poradził z porankiem, ale to co gra to jest pogrzebowe, nieemisyjne i to się nie nadaje na poranek, bo mi ludzie w drodze do pracy zmienią stację. No i rzeczywiście to była nauczka na przyszłość. Później, nawet jeżeli układałem playlisty ręcznie, układałem je jakiś czas, przyznaję, to no już jednak załapałem, że poranek gramy dynamicznie, ma być wesoło. To on nie musi być bardzo jakiś taki łupiący, densowy.
0: Nie muszą być same densy, po prostu chodzi o to, żeby ta muzyka

0: właśnie, jak to jest z wiadomościami? Ty czytasz serwisy?
1: Nie czytam serwisów i nigdy tego nie czytałem. Całe szczęście, mamy od tego dziennikarzy. Z wiadomościami wygląda to tak, że wchodzi do radia, do studia emisyjnego dziennikarz, siada naprzeciwko mnie i ja mówię, albo zanim mu powiem o konkretnej godzinie, i tego też muszę przypilnować, to jest ważne zgranie. Przychodzi Kamil albo Paweł, tak mają na imię nasi dziennikarze, przychodzi na przykład o godzinie 12.30. I ja o tej 12.30, no może z małymi sekundami, muszę wypuścić wiadomości, więc muszę zadbać o to, żeby wszystkie wejścia, piosenki i reklamy do 12.30 zmieściły się w tym czasie.
0: A jak jest na przykład z dodatkowymi dźwiękami? No bo przecież są dodatkowe dźwięki w wiadomościach czasem, jakieś informacje takie, które zbierają reporterzy. Ty to emitujesz, czy to już dziennikarz jest za to odpowiedzialny, za wypuszczanie tych dźwięków?
1: Ja tylko dziennikarza realizuję, więc kiedy on siada naprzeciwko mnie, przed mikrofonem, zakłada słuchawki, ja podnoszę dwa heble. Hebel od mikrofonu dziennikarza i hebel od drugiego komputera roboczego, na którym w programie, on się czytacz nazywa, w programie czytacz jest i serwis, i już powrzucane tak zwane setki, czyli te materiały zebrane przez reporterów. I dziennikarz czyta sobie newsy, klikając myszką wypuszcza te setki.
0: No tak, bo tu też widzę pewien problem, który mógłby być ze zgraniem, tak? Bo ewentualnie oczywiście ty mógłbyś, i czasem tak się robi przecież, że jak jest realizator, to on wypuszcza też te dźwięki serwisowe, tak zwane, ale bardzo często jest tak, że się daje różnego rodzaju znaki, tak? Że teraz na przykład, że tam temu realizatorowi machniesz jakoś ręką, a tak to musiałbyś wszystko robić na wyczucie, tak? Że ty byś musiał wiedzieć, kiedy klepnąć w ten enter i kiedy wypuścić ten dźwięk.
1: No tak, ale właśnie dlatego tutaj nie robimy tego na wyczucie. Setki, kiedy ja wypuszczam, robię to świadomie. Wchodzi dziennikarz i na przykład mówi: Edwin, masz tutaj prezesa jakiegoś tam zakładu, czy tam masz tutaj prezydenta miasta nagranego, weź go tam podprowadź i wypuść. Co to znaczy podprowadź? To znaczy, że jest napisana właśnie tak zwana podprowadzka, czyli czego będzie dotyczyła ta relacja. Ja to czytam na antenie, po czym sam wypuszczam ten dźwięk. I to jest wtedy moje wejście lokalne. Dziennikarze coś przygotowali, można sobie to wykorzystać tak po prostu, nie w wiadomościach,
0: jako element
1: nie w
0: programu.
1: Serwisie. Jako element programu. Natomiast serwis realizuje sobie dziennikarz, czyli swoje setki, które wypuszcza. Ja tylko wypuszczam dziennikarza. No i mamy taki rytuał w radiu, znaczy rytuał. Może to za duże słowo, bo nie zawsze z tego korzystamy. Lubimy ze sobą porozmawiać. Po wiadomościach, jeżeli nie są to poważne wiadomości, bo wiadomo, jeżeli dziennikarz mówi o ofiarach śmiertelnych, albo o jakichś porwaniach, wypadkach, morderstwach, no nie będziemy sobie żartów stroili po wiadomościach. Ale jeżeli są wiadomości lokalne, lekkie, proste i przyjemne, no to po tych wiadomościach albo się do nich odnosimy, albo mówimy o czymś innym, znalezionym w internecie, po prostu sobie tak, my to mówimy na to, heheszkujemy sobie, czyli po prostu śmiejemy się tak, żeby...
0: I żeby wzajemnie
1: się dobrze czuć, żeby
0: tak.
1: Słuchaczom, tak, żeby słuchaczom uprzyjemnić dzień, żeby była jakaś interakcja między ekipą.
0: Tak, żeby to nie było tak, że ten dziennikarz tylko sobie wejdzie, przeczyta, co ma przeczytać i sobie pójdzie. Też żeby jednak go jakoś uwzględnić również w programie, żeby on się gdzieś tam pojawiał. Jak na przykład jest z informacjami drogowymi?
1: Informacje drogowe tak samo robi dziennikarz. Też tak, żeśmy się dogadali, ustalili, dlatego że one są w większości graficzne. Więc jeżeli zaczyna się tak zwany trafik, przychodzi dziennikarz i to on czyta ten trafik. Czyta albo mówi na żywo, patrząc na mapę. Mhm.
0: A zdarzyło ci się tak, że na przykład dziennikarza nie było i sam musiałeś coś kombinować w tym zakresie?
1: Szczerze powiedziawszy, skompromitowałbym się, więc już wolałem ten trafik opuścić.

0: Spóźnić o 2 minuty, 3, aż wróci dziennikarz, natomiast samemu nie robiłem. No dlatego, że no nie ukrywajmy. Gramy w eter. Słuchają nas ludzie w autobusach, słuchają nas zawodowi kierowcy. No jak
1: oni
0: mogę
1: na tych
0: mówić
1: informacjach
0: o czymś,
1: polegają.
0: O czym... Dokładnie. Jak mogę mówić o czym nie mam pojęcia? No nie powiem... Moi drodzy, w najnowszych wiadomościach drogowych o tym, że dzisiaj zakorkowane jest tutaj, gdzie zwykle o tej porze. No i takimi ogólnikami nie da się sprzedać całego
1: Edwin,
0: serwisu. No.
1: Edwin, ja powiem tak, znam takich asów, którzy trafiki nagrywali dzień wcześniej do poranka.
0: Ale widzących?
1: Tak.
0: Znaczy, inaczej, to jest pewien sposób, bo przecież często jest tak, że w pewnych miastach i w pewnych miejscach zawsze będzie tłoczno o poranku w tych samych miejscach, więc czy ja to nagram wieczorem, czy o poranku, to i tak będę miał rację.
1: Wiesz, tylko to bardziej chodziło o to, żeby po prostu, żeby już rado nie przychodzić do studia, bo tak naprawdę ktoś miał do zrobienia tylko parę jakichś dźwięków serwisowych, więc to chyba raczej mimo wszystko o to chodziło, żeby się niespecjalnie przepracować. Ale dobrze, że, słuchaj, dobrze, że bierzesz odpowiedzialność za to, co puszczasz w eter, to ci się chwali. To tak tylko na marginesie.
0: Muszę brać odpowiedzialność, dlatego że bardziej machnąć ręką można na pogodę, tak? Pogoda aż tak bardzo zmienna
1: no właśnie,
0: nie jest.
1: Jak to jest z pogodą? Z czego korzystasz?
0: Z pogodą jest tak, że ja korzystam z aplikacji Apple'a, iPhone'owej. No więc nawet mamy pod ręką, tak? Więc co my się będziemy czarować? Mam iPhone'a, którego odblokowuję. Wchodzę w pogodę, pyk, nawet na programie, kutno, słonecznie, 21 stopni, no i mamy 21 stopni, schodzę do nocy, 13, będzie jeszcze coś niżej, nie, 13 jest najniższej, czyli już mam w głowie, że minimalna w nocy będzie 13, jutro chmury, chmury, tak chwilę poprzeglądam, ale to jest właśnie, pokazuję wam w tym momencie, jak ja to robię podczas wiadomości, tak, lecą sobie wiadomości, a ja sobie czytuję pogodę. Dzisiaj było 23 stopnie, jutro będzie 21, częściowe zachmurzenie. Przesunął mi się kursor przez to wszystko, ale mamy częściowe zachmurzenie. W środę też jakieś zachmurzenie, czwartek 24, więc już cieplej, 27, tak? I to sczytuję, potem jeszcze jakiś może wiatr. Mogę powiedzieć, że jest wiatr północno-wschodni 5 km na godzinę i ciśnienie 1012 hektopaskali. I takie głupie, suche dane ubieram w słowa. I mówię, przykładową pogodę, w tym momencie w Kutnie, kochani, 21 stopni i prawie, że ani jednej chmurki, w nocy minimalnie ta temperatura spadnie nam do 13 stopni, ciśnienie w tym momencie 1012 hektopaskali, a kolejne dni przyniosą coraz upalniejszą aurę, dlatego że pod koniec tygodnia będzie nawet 29 stopni. To wyczytałem z iPhone'a, z pogody i tak się przedstawia pogodę.
1: I tylko obrobiłeś sobie to w głowie, gdzieś tam ewentualnie...
0: Obrobiłem sobie
1: ewentualnie
0: to w głowie.
1: Sobie, robisz sobie z tego notatki, czy po prostu pamiętasz to wszystko?
0: Nie, nie mogę robić notatek, dlatego że potem mam na to parę sekund, więc nie będę tego czytał za syntezą. Obrabiam to ewentualnie w głowie, ewentualnie dorzucam coś prywatnego, tak? Idealna pogoda na spacer, czy tam na grilla, ale to już tak, powiedzmy, dodatkowo, ale no ważne jest to konkret, tak? Konkret, temperatura, ciśnienie, to czy pada, to czy chmury, to czy słońce. No, mamy plus, że mamy blisko studia emisyjnego balkon, więc mogę sobie na ten balkon wyjść i zobaczyć, czy świeci słońce, czy wiatr wieje, czy może właśnie zaczęło padać.
1: Mhm, jasne.
0: Także pogoda z odczuć, ale przede wszystkim z telefonu.
1: Z telefonu. No i co, jakieś jeszcze informacje lokalne, które zbierasz zapewne korzystając z różnego rodzaju portali internetowych, lokalnych, jest
0: i społecznościowych, tak, i mediów społecznościowych, i portali internetowych. I korzystam z ogólnodostępnych portali, takich, wiesz, ogólnopolskich, bo lokalność lokalnością, okej, ale też nie załadujmy nią całej anteny, więc słuchacz czasami też potrzebuje informacji, że Zenek Martyniuk rusza w trasę koncertową po Polsce, albo że wychodzi nowa aplikacja do zakupów, albo do VOD i do oglądania filmów, więc... Różne, to już jest inwencja prezentera, to co cię interesuje, o tym robisz sobie wejścia, pamiętając o lokalności,
1: żeby
0: możesz odbierać
1: o niej nie
0: telefony
1: zapomnieć,
0: od słuchaczy, tak.
1: No właśnie, i teraz porozmawiajmy może trochę o technice znowu, bo porozmawialiśmy już o programie do emisji, o SPL-u, to teraz ja chciałbym cię trochę podpytać o to, co tak naprawdę mamy w studiu. No na przykładzie studia Radia Q, z jakim sprzętem masz do czynienia i jakie związane z tym sprzętem masz na co dzień wyzwania?
0: Przede wszystkim jest to bardzo fajnie wyciszone studio, to muszę przyznać, pochwalić. Studio przestronne, z bardzo dużym stołem, przy którym no gościć by się można, ale to jest jednak studio emisyjne, wygodne zresztą. No i punktem jakby odniesienia, punktem centralnym jest szafa. Szafa zwana przez nas właśnie w ten sposób, dlatego że no jest to szafa, w którym stoją komputery, w którym stoi hybryda telefoniczna, czyli takie urządzenie no właśnie do odbierania połączeń, do zarządzania tym na antenie. Jest serwer, na którym są gromadzone wszystkie pliki, bo komputery są połączone jakby w sieć i mamy dostęp do serwera. Więc zrzucamy stamtąd różne newsy, różne właśnie setki, różne informacje lokalne. No i inne techniczne urządzenia typu kodek, którym się dosyłamy gdzieś tam na komin, tak?
1: Czyli do nadajnika po prostu.
0: Do nadajnika, tak. Na co dzień używam dwóch komputerów. Używam tej właśnie hybrydy telefonicznej, którą to wykonuję i odbieram połączenia. I jakie mam wyzwania? Przede wszystkim zależy, czy zaczynam program, czy już powiedzmy przychodzę na jakąś 11, bo jeżeli zaczynam o poranku, to muszę te komputery włączyć. Znaczy w sumie lewy tak zwany komputer roboczy, bo emisja jest święta, emisyjny komputer chodzi 24 na dobę. Emisję przygotowuję tylko tak, że przygotowuję sobie playlistę, przygotowuję wiadomości, ściągam je specjalnym programem z serwera, wiadomości ogólnopolskie.
1: No bo tak, bo wy nie przygotowujecie wiadomości ogólnopolskich,
0: nie,
1: macie to z zewnątrz.
0: Tak, mamy to z zewnątrz. My nie przygotowujemy wiadomości ogólnopolskich, robi to redakcja nasza wiadomości zewnętrzna. Więc trzeba to ściągnąć, trzeba to przygotować, wrzucić na playlistę, ogarnąć pogodę. W międzyczasie włączyć drugi komputer. Mam do niego właśnie też klawiaturę, jedna leży nad drugą. I drugi komputer służy mi tak naprawdę do ogarniania telefonu. Ja na komputerze emisyjnym powiedzmy ogarniam też rzeczy związane z internetem. A no dlatego, że to troszeczkę mimo wszystko jednak wygodniej jest, kiedy masz wszystko pod jedną klawiaturą i pod kontrolą, tak? Przeglądarkę internetową, notatnik, w którym sobie czasami jakąś notatkę rzeczywiście trzeba zrobić, emisję i jeszcze może coś. Total Commandera, tak? Program, eksplorator plików. A w drugim komputerze jest, drugi komputer jest na tak zwanym standby'u. On sobie czuwa. On ma włączonego gadacza i zawsze jak usłyszę komunikat incoming call, to wciskam odpowiednie przyciski na konsoli i odbieram połączenie, rozmawiam ze słuchaczem, ewentualnie wypuszczam go na antenę.
1: I to jest gdzieś tam, powiedzmy, jakieś takie największe wyzwanie, tak? Bo wspomniałeś już o tym, że zdarzyła się taka sytuacja, że ten słuchacz nie był wpuszczony na antenę, mimo tego, że ty myślałeś, że jest.
0: Tak, tak, tak. Nie był wpuszczony na antenę. Ja myślałem, że jest wpuszczony na antenę. Ale to jest jedyne takie... Znaczy inaczej, bo chodziło po prostu o to, że nie do końca dogadałem się z ludźmi właśnie w emisji, w radiu, w ekipie na początku i to wyglądało właśnie tak, że coś było niewciśnięte, coś było zostawione nie po mojemu. No i niestety takie kwiatki czasami wychodzą. Ale to wyzwanie, te wyzwania, które są z emisją związane, to też to nie jest tak, że to jest nie do przeskoczenia. To jest gadacz, jest program do obsługi hybrydy telefonicznej i wszystko możemy sobie ogarnąć.
1: Bo ten program jest, jak rozumiem, dostępny.
0: Tak, on jest dostępny. Trochę trzeba pomyszkować, w sensie tą myszką NVDA-owską, pomanipulować przy nim, ale on jest jak najbardziej dostępny i on wydaje komunikaty. Komunikaty na zasadzie właśnie przychodzące połączenie, albo że dzwonię i tak dalej, i tak dalej. Więc na początku to było nie do ogarnięcia dla mnie. Trzeba było zainstalować dodatkowy mikser w studiu, który będzie spinał ze sobą dwa komputery, więc ja przez parę miesięcy tej hybrydy telefonicznej nie odbierałem.
2: Ale już później zostało to ogarnięte.
0: Jest taki właśnie dodatkowy mikser. No i to po prostu gra.
1: I wszystko gra.
0: I wszystko gra, tak jak kiedyś grał w radiu DHT, tak teraz gra w radiu Q. Natomiast, te wyzwania są takie różne, wiesz, bo sytuacji też jest dużo. Robimy czasami plenery, kiedy trzeba coś wypuścić, kiedy trzeba podnieść ten dodatkowy hebel, trzeba na przykład wyłączyć program, żeby dostać się skomunikować się z kimś poza anteną, ale żeby niekoniecznie szło to w eter.
1: No tak.
0: Także bardzo ważne jest to, żeby to wszystko ogarniać i robić to szybko. Znaczy, w miarę tak sprawnie.
1: Bo to się wszystko dzieje tu i teraz, to jest program na żywo, to nie nagrywasz tych wejść wcześniej, robisz to wszystko na żywo, ty jesteś w tym studiu i musisz sobie z tym wszystkim radzić.
0: Dokładnie. Ty to robisz na żywo, ty to robisz tu i teraz i nie ma tak, że wpadka. No dzisiaj mi się taka wpadka zdarzyła, ale to nic poważnego, po prostu kilka sekund było ciszy i tyle. Po prostu tak przyszedł dziennikarz, zagadaliśmy się, a ja zapomniałem, że to już. A tu reklama. Dosłownie 5 sekund reklamy, a ja mówię, mój Boże, muszę szybko odznaczyć kolejną piosenkę, żeby mi nie zagrała po reklamie i wrzucić podkład do wiadomości. No i zrobiłem to, odznaczyłem, wrzuciłem podkład do wiadomości, tam może sekunda czy dwie były przerwy na tej antenie. No mówię, dobrze, mea culpa, zagadałem się.
1: Czy takie różnego rodzaju wpadki są od razu jakoś dość szybko zauważalne przez kierownictwo
0: nie,
1: i od razu telefon
0: nie,
1: dostajesz,
0: nie,
1: czy nie?
0: Nie, to nie jest aż tak. No ale grunt, żeby tego...
1: Za dużo nie było.
0: Oczywiście kierownictwo straszyło na początek, tak? Będziemy wymagać, żeby nie było dziur, że będzie po pensji, jeżeli będą i w ogóle. Nie no, to nie jest tak, że ktoś ci jakiś taki błędzik antenowy wypomni. Ale jeżeli się błędzik zdarzy raz na jakiś czas...
1: Na przykład zagrasz kolędy w lipcu.
0: No to jeżeli zagrasz kolędy w lipcu, to raczej już nie przyjdziesz na kolejny program.
1: No, jakby mówię o tym, co się działo na początku waszych zabaw, bo słuchałem, więc...
0: No mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację, trochę mi było kolegi szkoda, bo sympatyczny był tak z usposobienia, natomiast no tak
2: troszeczkę może mniej ogarnięty technicznie, no i coś mu się stało, że zagrał nam Gdyś liczna panna w sierpniu.
1: No właśnie, to w sierpniu był nawet.
2: W sierpniu, no ale to i tak świątecznie
1: trochę
2: się
1: za wcześnie
2: zrobiło wtedy, kiedy nie powinno. Tak,
1: dla ochłody.
2: Tak, dla ochłody, to powinno, jakby jeszcze zagrał Czerwone róże, róże są, to okej, okay, bo się zbliżało święto róży, a tutaj jednak poleciała Gdyś liczna panna. No ale powiedzmy dobrze, no to jest wpadka, która raczej nie powinna
1: dość
2: się
1: duża,
2: zdarzyć.
1: Dość duża, powiedzmy sobie szczerze.
2: Tak, ale wpadka na zasadzie tak dziura na antenie, która trwa parę sekund. Jeżeli nie zdarza ci się nagminnie, no to myślę, że nic ci się nie stanie. Ale jeżeli zaczniesz tych tak zwanych chochlików antenowych robić, namnażać... I
1: że dobre wejście będzie wyjątkiem, a nie regułą...
2: Że dobre wejście będzie wyjątkiem, to raczej długo w tym radiu miejsca nie zagrzejesz. Dobrych wejść ma być jak najwięcej, a nie mają być przebłyskami twojego geniuszu w tej stacji. No niestety, ale to trzeba mieć na uwadze. No.
1: Takie życie, ale takie tu akurat życie. To nie ma nic wspólnego z tym, czy się widzi, czy się nie widzi. Po prostu od każdego pracownika wymaga się jednak pewnego poziomu, który powinien reprezentować. Fakt faktem, my możemy mieć nieco więcej do odrobienia, żeby ten poziom był w miarę w porządku. Natomiast no, też się od nas czegoś jednak na każdym stanowisku pracy mimo wszystko wymaga.
2: Tak, warto jeszcze wspomnieć techniczną sprawę, tak jak wspominałem, playlisty. Playlisty nie były, nie współgrały i po prostu trzeba było napisać specjalny program, który konwertuje playlisty z Dyny na playlisty z SPL-a. Czyli po prostu już w pewnym momencie odszedł mi jeden obowiązek dodawania z ręki ręcznie muzyki i reklam i bardzo się cieszę, że ten obowiązek mi odszedł, dlatego że o ile muzykę bardzo lubiłem dodawać z ręki, o tyle z reklamami był zasadniczy problem, tak? Jeżeli masz dwie czy trzy reklamy, no i one się nazywają tak, że je łatwo znajdziesz, to jest okej. Ale jeżeli jest tych reklam w bloku 10 i tych bloków jest mnóstwo, no bo w każdej godzinie 3, więc razy 5, no to masz 15 bloków. A te reklamy się często na przykład nazywają, no nie wiem, może być to reklama jakiegoś marketu, więc z datą, z podkreślnikiem, z jakąś tam literką. W tym się troszeczkę już ciężko odnaleźć. Więc mam na to swoje sposoby już teraz. Są pliki tekstowe, które można sobie przygotować na playlisty, ale na co dzień są to po prostu gotowe playlisty z reklamami. I to działa, sprawdza się, gram w ten sposób i ewentualnie czasami tam coś, smaczek jakiś taki, tak?
1: Ewentualnie coś dorzucisz, tak? Jeżeli
2: dorzucić,
1: powiedzmy,
2: usunę,
1: tak, masz taką inwencję, bo powiedzmy, wiadomo, no, jest w radiu, jeszcze też może powiedzmy, bo jest w radiu osoba tak zwanego dyrektora muzycznego, która odpowiada za to,
2: która czuwa nad tym, co gramy.
1: Wygląda to brzmienie i jaka muzyka jest emitowana na antenie. I to też od polityki dyrektora muzycznego zależy, jak dużą prezenter ma swobodę. Generalnie dobrze jest, że jeżeli dyrektor muzyczny tworzy playlisty, które trzeba modyfikować w dużym stopniu, to znaczy, że dyrektor muzyczny no, nie robi tego dobrze, tak? Bo jeżeli prezenterzy muszą poprawiać, powiedzmy sobie szczerze.
2: Ale jeżeli, no tak, ale jeżeli na przykład to przynosi dochód stacji, jest słuchalność i te playlisty są ok, no i nie ukrywam, że w radiuku tak jest, bo podoba się ta muzyka, to ja najczęściej, najczęściej gram już według playlisty, a jeżeli czasami coś poprawiam, to nie dlatego, żeby poprawić po dyrektorze muzycznym, tylko dlatego, że akurat, no tak mi się trochę
1: tak
2: zamarzyło.
1: Tak byś sobie chętnie
2: jednak
1: zagrał jakąś taką fajną piosenkę.
2: Że ten utwór tak mi tu dzisiaj pasuje, a jeszcze o tej porze, no słuchajcie, no wejdzie, to jest 15 po południu, no jak znalazł, no. Także to są takie bardziej bo myślę, że muzycznie to naprawdę radio fajnie, dobrze stoi, ale po prostu czasami mam tak, odzywa się we mnie gdzieś tam ta muzyczna dusza, że na zasadzie, kurczę, Lady Punk, stacja Warszawa, no dobry numer, no ale jak raz go nie zagram, przecież nikomu nic nie stanie, każdego i tak zna.
1: Zagram sobie co innego.
2: Zagrajmy coś innego. No. Ale to jest, powiedzmy, no, gdzieś tam już teraz raczej sporadyczna rzecz. I to nie jest już teraz tak, że dostaję playlistę i 3/4 idzie do wymiany, bo Senek musi sobie poprawić po dyrektorze muzycznym. Nie. Raczej to są sporadyczne rzeczy, które nie wynikają z chęci poprawy po dyrektorze, bo nie musimy ze sobą rywalizować i po sobie poprawiać, broń Boże. Współpracujemy i często podpowiadam naszemu dyrektorowi muzycznemu, co możemy na przykład jeszcze fajnego dodać do tej bazy, co się przyjmie i w ogóle. Natomiast bardziej z chęci, kurczę, podoba mi się numer, no tak bym wam go dzisiaj chętnie zagrał.
1: No i grasz, i po głowie za to nie dostajesz.
2: Aż tak bardzo nie. Czasami jest na zasadzie, skąd się to tu wzięło? No stąd, no z palca, no wyczarowałem. No wzięło się.
1: Wzięło
2: ale
1: się.
2: Raczej nie przeginam z tym, nie.
1: No tak, bo to we wszystkim trzeba znać umiar. No właśnie, wspomniałeś o gdzieś tam współpracy, o tym, że czasem podpowiadasz dyrektorowi muzycznemu. To ja chciałem teraz zapytać o taki czynnik ludzki, bo już tak powoli zmierzając do końca naszej dzisiejszej audycji, no nie mogę o to nie zapytać. Jakie było przyjęcie ciebie jako no jednak osoby, która się wyróżnia, powiedzmy, w pewien sposób dość nietypowy przez resztę redakcji. Nie było takiego jakiegoś, nie wiem, czy lęku, czy niechęci takich rzeczy?
2: Nie. Ja w ogóle nie odczułem jakiejkolwiek nieakceptacji, wiesz? Nie było czegoś takiego, że życzyłem się jak chociażby przez chwilę inny. Ale może dlatego, że od początku tworzyliśmy, wszyscy byliśmy nowi. Więc ja pamiętam pierwszy dzień, jak przyszedłem, tam szef mnie przedstawił, że to jest Edwin, będzie z nami współpracował. Ja od razu podbiłem do naszego kolegi Krzyśka, mówię, o Krzysiek Porankowiec. No tak, powiedz mi jak tam poszło. I wiesz, i ten już się mnie pyta o zdanie, bo ja słuchałem radia akurat wtedy. I to, że ja nie widzę, to było rzeczą drugorzędną. Bo wiedzieliśmy już później, wszyscy dogadaliśmy się, że w pewnych rzeczach po prostu potrzebuje pomocy w trafiku, w jakimś tam znalezieniu zdjęcia na program, w przesunięciu dyny do odpowiedniej godziny, bo często na przykład było tak, że jeżeli zostawałem na wieczór i wychodziłem z radia o 21:00, to już nikogo nie było w radiu i zamykałem cały ten interes, więc trzeba było jeszcze przesunąć ten podstawowy program emisyjny, czyli dynę, a właściwie jego listę, playlistę, do tej godziny, bo jeżeli zatrzymamy automat na godzinie 16 i ja sobie wejdę na program, to ten automat zostanie na godzinie 16 i późniejsze uruchomienie go spowoduje
1: odgrywanie od 16.
2: Tak, odgrywanie od 16, więc to tym samym bym poczęstował słuchaczy w nocy. Więc zawsze ktoś albo jeszcze w radiu, albo gdzieś tam zdalnie musi się połączyć i to przesunąć. Często na przykład dziennikarza poproszę, no żeby to przesunąć, zaznaczyć i już później niech sobie to gra.
1: No tak. I kiedy to zawsze można zrobić wcześniej, kiedy jeszcze ktoś wcześniej, oprócz ciebie
2: to
1: jest
2: nawet można
1: w studiu.
2: Zrobić, tak, to można zrobić nawet po 16, nawet kiedy zaczynam program.
1: No tak.
2: Ja nie muszę z tym czekać do ostatniego człowieka w radiu.
1: Dokładnie, więc to
2: możemy sobie zrobić wcześniej, dokładnie.
1: Więc to jest kwestia po prostu takiej chęci pomocy gdzieś tam. To nie jest, że za ciebie musi ktoś nie wiadomo co robić, tylko po prostu takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, której jak widać kolegom w pracy nie brakuje.
2: Dokładnie. Nikt nie musi za mnie, nie wiem, wejść, ogarniać czy miksować tam tego wszystkiego. Czasami na przykład takie techniczne rzeczy, bo na przykład nagrywam też różne reklamy. No i ja to obsługuję gadaczem, czytam sobie tekst, tak jak nagrywałem dla Radia Sochaczew, ale czasami też zdarzy się, że kogoś poproszę, słuchaj, weź mi to przeczytaj szybko z telefonu, ja za tobą powtórzę, ty mi to szybko przeczytasz, szybciej nam to zejdzie, tak? Ale to też takie na zasadzie nic wielkiego, pół minuty roboty i już jest po nagraniu.
1: No
2: tak, więc raczej myślę, że współpraca raczej polega na życzliwości innych niż na jakiejś tam litości, że coś za mnie trzeba. No jedyne co, no to jak mam poranek i Paweł albo Kamil przyjdź, bo trafik. No to może wtedy troszeczkę wcześniej muszą przyjść. Ale i tak przychodzą, no bo jest serwis o 7:30, więc trzeba go przygotować.
1: A trafik pierwszy jest o której?
2: 6:45.
1: Aha, no to faktycznie, no tak wchodząc już do studia, to od razu mogą sobie przyjść i przy okazji zrobić trafik, tak? Tak na dzień dobry, no, żeby się rozruszać.
2: Tak jest. No.
1: Edwin, niedługo minie rok tak naprawdę, jeszcze parę tygodni i będziemy mieli rok.
2: Będziemy mieli urodziny stacji. W ogóle zachęcam do odwiedzania Kłótna i do słuchania Radia Kłód, dlatego że mamy dla was niespodzianki też urodzinowe. Będą konkursy, będą nagrody, będą jakieś fajne atrakcje. No i właśnie niedługo tak to będzie, że będzie można jakiegoś szampana otworzyć za rok pracy w tym radiu. Ja nawet nie wiem, kiedy mi to zleciało, wiesz. Było tyle pracowitych miesięcy, leci ten czas. Ja nawet się nie obejrzałem i ja już rok pracuję w radiu. Nie
1: no
2: wierzę.
1: Właśnie, no właśnie. Ja chciałem zapytać, jak ty byś ten rok podsumował? To tak sobie, w ogóle najpierw tak może. Czy tak sobie dokładnie wyobrażałeś pracę w radiu? Czy coś cię zaskoczyło, że jednak jest inaczej? Czy coś myślałeś, że będzie lepiej? Albo może coś myślałeś, że będzie gorzej niż jest w rzeczywistości?
2: W rzeczywistości myślałem, że mimo wszystko będzie... Ja nie wiedziałem, że ta praca może tak zmęczyć, dlatego że powiedzmy inaczej, bo to nie jest jakaś praca bardzo fizyczna, umówmy się. To jest jednak należy do prac umysłowych, tylko że jak rzeźbisz parę godzin w newsach, to też w tej ostatniej godzinie chciałbyś jeszcze coś słuchaczowi powiedzieć. Ale czasami wychodzę z programu jak młody Bóg, czasami wychodzę z tego programu bardzo zmęczony i no szczególnie początki były męczące, bo to jeszcze dodatkowo dochodziła adrenalina, że stresik, tak? Ale ta praca, choć fajna, choć przyjemna, ale jest w pewnym sensie trudna, bo bierzesz odpowiedzialność właśnie za to, co mówisz, chcesz wypaść jak najlepiej i ja akurat jestem w tym momencie 3 tygodnie przed urlopem i czasami myślę, kurczę, ja kocham to radio, uwielbiam swoją pracę, ale przydałoby się trochę wolnego, bo ja chciałem, nie wiem, może gdzieś do Torunia wyjechać, do Lublina, do znajomych, gdzieś tam sobie tego, ale tylko po to, żeby naładować akumulatory, a potem do tych moich ukochanych słuchaczy znowu wrócić ze świeżą energią, ze świeżą głową i znowu mówić, tak, przez kolejny rok.
1: No tak, bo to tak naprawdę radio to jest coś, co zresztą ja mogę potwierdzić, to uzależnia po prostu. Do tego, jeżeli ktoś raz rzeczywiście w to wszedł, to potem zawsze będzie szukać tak naprawdę chyba jakiejś metody, żeby do tego ponownie wrócić i żeby dalej jednak mimo wszystko mówić do słuchaczy, żeby czy prezentować im muzykę, czy rozmawiać z nimi, czy rozmawiać z różnego rodzaju gośćmi. No po prostu, żeby jednak to radio w dalszym ciągu gdzieś tam było w naszym życiu obecne. Jeżeli ktoś raz tego bakcyla połknął.
2: Dokładnie, bo ja powiem ci, że na przykład czasami kiedyś była taka sytuacja, że byłem na chorobowym 3 dni, no bo rzeczywiście tam coś mi było i na takie krótkie L4. Pierwszy dzień, drugi dzień, a trzeci dzień rano mówię, ale ja bym se pograł. I po prostu to już jest takie rzeczywiście trochę uzależniające, że już odpocząłem te 2 dni, ale ja bym dzisiaj usiadł za tą konsolą, tam porządził trochę na tym paśmie. Bo to rzeczywiście taki jest, ciągnie człowieka. Jak już poznasz radio, wejdziesz w ekipę, to potem już się zastanawiasz, wiesz, jesz śniadanie, rozmawiasz z kimś, poczekaj, bo Mateusz ma wejście. I trzeba posłuchać i to już jest, no może nie to, że już doszedłem do poziomu, w którym mógłbym powiedzieć choroba zawodowa czy zboczenie zawodowe, ale to jest jednak coś pięknego, że to może być pasją, a równocześnie taką, no i pracą, ale czymś po prostu, bez czego już potem trudno wytrzymać.
1: Pasja pasją, ale praca też pracą i za coś żyć trzeba. I też tak przy okazji zapytam, czy pracując w takim lokalnym radiu, no bo to nie jest jakieś duże medium, tak? To jest lokalna stacja radiowa. Czy to może być naszą jedyną pracą i pozwolić nam jakoś funkcjonować? Czy to może być praca jedna z wielu i po prostu trzeba jednak jeszcze jakieś fuchy łapać?
2: Zależy, jaki mamy status. Ja jestem kawalerem i jak na razie dzieci mi nie płaczą, więc się utrzymam. Ale kiedy dojdzie rodzina, nie wiem, czy ta radiowa pensyjka aż będzie taka wystarczająca. No nie jestem ci w stanie tego powiedzieć. Ja się jeszcze troszeczkę zajmuję czym innym, bo oprócz pracy w radiu dorabiam jako organista w parafii tam u rodziców, więc powiedzmy z tego organistowania też mam, jak to się mówi, na czynsz i to już jest coś, więc fajnie. Natomiast jak na razie mi to wystarcza jako podstawowa praca. Nie wiem, jak będzie później, kiedy rzeczywiście się tak ustatkuję i poczuję jeszcze większe gdzieś tam wydatki, no bo to jest też, powiedzmy część naszego życia, tak? Wydatki. To, że jest żona, dzieci, że jest rodzina i jest między nami fajnie, no to jest jak najbardziej, to się najbardziej liczy, ale jednak trzeba
1: zadbać. Za coś żyć trzeba.
2: Dokładnie, o jakiś byt tej rodzinie zapewnić i tu już mogą się zacząć schody, mogą, nie muszą, nie wiem. No może o tym porozmawiamy za ileś lat, kiedy będą kolejne urodziny radiaku, nie wiem, trzecie, czwarte, piąte.
1: Tak z ciekawości zapytam, czy ty myślisz, że ta ścieżka zawodowa prezentera radiowego to jest coś, co może być dla ciebie, no powiedzmy, wspomniałeś o tym, że radio lokalne to jest dla ciebie coś, co dla ciebie jest takim idealnym medium, tak, że w tym się widzisz jak najbardziej, ale czy ty widzisz to jednak jako potencjalny początek czegoś większego, że powiedzmy w przyszłości jakieś większe media, czy jednak mimo wszystko chciałbyś w dalszym ciągu i cały czas, jeżeli to tylko możliwe, kręcić się wokół tego medium takiego typowo lokalnego? Jak to jest
2: wokół
1: z tobą?
2: Medium lokalnego, jeżeli jakikolwiek rozwój, to tylko na poziomie lokalnym, czyli może jakieś plenery. Raczej nie porywam się jak na razie na robienie plenerów jako gospodarz tychże w studiu plenerowym, bo jednak trochę jest potrzebny kontakt wzrokowy z gościem, ze słuchaczem.
1: Trzeba tego gościa czasem odnaleźć w ogóle.
2: Dokładnie. Albo słuchacz przyjdzie pozdrowić czy coś. No i tak ja najczęściej realizowałem plenery ze studia i wpuszczałem tych plenerowców na antenę, którzy gdzieś tam byli na wydarzeniach. Natomiast wiesz, coraz to nowi goście, coraz to nowi może jacyś ludzie, można się też rozwijać merytorycznie, czyli na przykład no jesteś prezenterem, ale możesz zacząć, nie wiem, może jakieś słuchowiska robić, może to by przeszło, może jakieś inne fajne rzeczy w radiu, jakąś listę przebojów, może jakieś bardziej autorskie programy z większym researchem, ale mimo wszystko na poziomie lokalnym chciałbym to robić i uważam, że pole jest.
1: Zresztą już taki jeden autorski program przecież masz.
2: Jest, zapraszam na Szalone Lata 90, w skrócie SLD, i to jest właśnie program autorski poświęcony muzyce eurodance'owej z lat 90. On co środy, wyjątkowo akurat w tę środę z innym prowadzącym, ale on co środy o 19 do 21 się pojawia w Radiu Q i to jest program autorski, rzeczywiście mój autorski, natomiast codziennie, czy na poranku, czy na dniu tak zwanym, czyli po południówce w naszym przypadku, czy na wieczorze, można mnie uchwycić gdzieś tam na antenie.
1: Skoro mówimy o różnych pasmach, jest tak, że jakieś pasma są dla ciebie łatwiejsze, są trudniejsze, czy w zasadzie już w tym momencie, po tym roku pracy na antenie, to jest bez znaczenia, czy siadasz za konsoletę o poranku, w środku dnia, czy po południu?
2: Myślę, że teraz już jest to troszeczkę tak się zrównało, natomiast Poranek jest jednak najczęściej porankiem.
1: Trzeba wstać.
2: Ciężko wstać. Ale są też poranki, z których byłem zadowolony. Myślę, że takim optymalnym programem dla mnie to jest zawsze ta 11-16. Bo wszyscy są w radiu, widzę się z dziennikarzami, z reklamą, z muzycznym. No, mijamy się w tym radiu z klientami, którzy po reklamę przychodzą, z gośćmi. No wiesz, to jest takie pasmo, które najbardziej żyje w radiu, ten środek dnia. Poranek, no to musisz być zawsze rześki, zawsze energetyczny, ale czasami się chce spać. Natomiast wieczór jest różny. Zależy, kto imprezuje, kto pracuje, kto w domu siedzi. Wieczorem są pozdrowienia. Czasami jest tak, że roi się od tych pozdrawiających, czasami nikt nie zadzwoni w godzinie i to jest wieczór. Natomiast myślę, że każdy program jestem już w stanie gdzieś tam ogarnąć, każdy ma swój urok, co innego gramy o poranku, co innego gramy w dzień, troszeczkę co innego wieczorem, inaczej się po prostu te programy prowadzi i myślę, że no może nie byłbym porankowcem dobrym, takim z dnia na dzień, takim żeby
1: cały czas to ciągnąć, tak?
2: Poranek. Dokładnie, żeby te poranki prowadzić cały miesiąc na przykład. Ale myślę, że no w środę chociażby będę miał poranek. Się z kolegą zamieniliśmy. Jutro popołudniówkę od 11 do 16, czwartek, piątek też te właśnie popołudniówki, sobotę poranek, tylko że od 8 do 12. Także wiesz, różne mam te pory emisji tych swoich programów i naprawdę już chyba nic mnie aż tak bardzo nie powinno zaskakiwać.
1: No, nie robicie nocek, a to też może być ciekawe i dość klimatyczne. Nocka radiowa. Od tych programów się co prawda już coraz bardziej odchodzi i tego się nie praktykuje, szczególnie w stacjach komercyjnych, bo jeszcze gdzieś tam w radiu publicznym to nocki można utrafić. No ale to też kiedyś było bardzo, bardzo fajne i bardzo klimatyczne.
2: Tak, to było bardzo fajne, bardzo klimatyczne, tylko że najlepiej już taką nockę zrobić i przyjść już na tę nockę, tak wypoczętym.
1: Oczywiście.
2: Natomiast kiedyś myślę, że to, nie wiem, raczej nie mogę obiecać słuchaczom i nikomu, że takie nocki będą regularnie, ale myślę, że zawsze można znaleźć dobrą okazję i jakąś nockę w radiu popełnić. Nockę albo północkę, tak? No bo może nie do szóstej, żeby się zmienić z porankowcem, ale może jakąś audycję do późnych godzin nocnych czasami zrobić.
1: Czemu by nie?
2: Drugiej, trzeciej, czemu nie?
1: Jak dużą w ogóle macie dowolność w Radiu Q w tworzeniu swoich własnych jakichś programów? To jest tak, że ty masz jakiś pomysł, przedstawiasz go powiedzmy zarządowi i jest zielone światło, czy jeszcze inaczej to wygląda?
2: Najczęściej przedstawiam go muzycznemu już teraz. No zarząd oczywiście też ma coś do powiedzenia, natomiast nasz dyrektor muzyczny jest, no, jest dyrektorem muzycznym i szefem anteny, więc odpowiada to za to, co się dzieje.
1: Czyli też i dyrektorem programowym.
2: Tak jest, więc odpowiada za to, co się dzieje na tej antenie. Kwestia wyczucia i kwestia tego, dla kogo gramy. No, jeżeli miałbym nagle pomysł, żeby zrobić program o muzyce klasycznej, a radio a raczej takiej muzyki nie gra w ogóle. No nie wiem, czy raczej spotkałby się z dobrą opinią i czy bym dostał zielone światło. Ale na przykład mamy program o tematyce psów, nagrywany z takim stowarzyszeniem, które się tymi bezdomnymi pieskami opiekuje i można za pośrednictwem tego programu, dzięki temu programowi na przykład takiego psiaka przygarnąć. Więc wiesz, program taki społeczny, fajny, rodzinny, integracyjny, gdzie mówimy o zwierzętach. Ludzie bardzo lubią zwierzęta, lubią wiedzieć coś na ich temat. To jak najbardziej przeszło, tak? Mieliśmy program Godzina z głowy, gdzie Krzysiek z Witkiem rozmawiali o psychologii, ale w sposób taki popularno-naukowy, rozrywkowy wręcz. Brali jakieś, wiesz, jakieś psychologiczne zagadnienie, na przykład, no nie wiem, relacje w pracy, albo jakieś tam smartfony, albo jakieś tam zakupy, albo cokolwiek. Coś, co nas męczy w XXI wieku. Witek jest psychologiem z wykształcenia i to dobrym. I oni przez godzinę w sobotę, to była godzina z głowy, no więc prezenter miał godzinę z głowy, bo wpuszczał autorów w programu, natomiast oni godzina z głowy, no bo...
1: Bo gadali.
2: No bo na różne... Bo gadali, bo na różne główkowe sprawy nad takimi sprawami się głowili, tak? No więc była godzina z głowy psychologiczna, rozrywkowa.
1: A czy na antenie takiego lokalnego radia jest miejsce na tematy związane z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami? Czy poruszacie te tematy? Że na przykład nie jest czasem tak, że jak jest jakiś, powiedzmy, temat związany właśnie z jakąś niepełnosprawnością, to jest, o Edwin, to słuchaj, to ty byś zrobił, bo ty w sumie znasz temat.
2: Nie, tak nie ma. I raczej poruszamy te tematy dziennikarsko. Gościa zapraszamy jako gościa radia, który coś opowiada, fundację, robimy setkę do wiadomości. No nie mamy programów autorskich o niepełnosprawnych czy dla niepełnosprawnych, dlatego że jeszcze nie mamy takiego wybadanego gruntu i na przykład nie jesteśmy
1: pewni, ilu tych niepełnosprawnych jest tak naprawdę, czy jest w ogóle dla kogo to robić.
2: Czy byłoby na przykład dla kogo emitować Tyflo Podcast w Radiu Q, no nie? Bo myślę, że możliwość gdzieś tam by była, tylko pytanie, czy byłby na to czy byłby na to słuchacz? Czy byliby na to niewidomi, którzy z Kutna i okolic włączyliby to radio na przykład po 21 i wysłuchali Tyflo Podcastu?
1: Zwłaszcza takiego, jak my gadamy już trzecią godzinę.
2: Dokładnie. To już jest w ogóle rekord, nie?
1: Tak.
2: Ale tematy niepełnosprawności są poruszane, czy to w rozmowie z gośćmi, czy to właśnie w materiałach reporterskich, więc my takich tematów jak najbardziej się nie boimy, ale nie ma jeszcze tego typu autorskich audycji w radiu.
1: A jak ty myślisz, czy słuchacze wiedzą, że ty jesteś niewidomy? Czy ty im się przyznawałeś może gdzieś tam jakoś między wierszami na antenie? Wyszło to kiedyś
2: nie,
1: jakoś?
2: Czy... Ja często po prostu zawsze mówię przy wiadomościach drogowych albo gdzieś tam, że cały czas to prawo jazdy, nie? Cały czas go nie mogę zdać. Nie, wiesz co, nie robię z radia też festiwalu litości, bo ludzie są naprawdę różni, ale czasami się gdzieś tam pojawiają moje zdjęcia. A raz mam bez atrybutu, czasami stoi jednak ta Wanda tak zwana, czyli biała laska moja, która swoje imię otrzymała, Wanda. I powiem ci, że to jest tak, że nie, ja nie przemycam takich informacji o sobie samym, jak to Gawliński śpiewał, o sobie samym. Nie, nie mówię w radiu, że jestem niewidomy, nie piszę tego na Facebooku, nie mówię o tym w radiu. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie lubię inaczej.
1: Nie epatujesz na swoją, tym.
2: Nie epatuję na swoją gdzieś tam jakąś reputację, na swój jakiś, powiedzmy, szacunek antenowy. Chciałbym po prostu zarobić swoją pracą, swoim podejściem do słuchacza, a nie tym, żeby ktoś mi potem może powiedział: stary, jak ja cię szanuję, bo ty nie widzisz, a ty umiesz.
1: A to ogarniasz.
2: Bo ty... Tak, to nie jest naturalny szacunek, tylko sztuczny szacunek, tak? Jeżeli ktoś mi powie, jaki ty jesteś zawodowy, bo ty nie widzisz, a ty ten program tak ogarniesz, sobie tak radzisz w życiu, ja cię tak szanuję. Co to jest za szacunek? To, nie wiem, miałbym siedzieć w domu bezradny? Nie wiem... Sam nie mieszkać, no bo wróciłem do Kutna, do swojego domu rodzinnego, mieszkam w tym momencie tutaj. Jak słychać sam, bo tutaj cicho trochę jeszcze. W każdym razie nie uważam tego za jakiś wielki życiowy sukces. Sukcesem jest to, że skończyło się studia, znalazło się pracę, no owszem, znalazło się mieszkanie, ale nie mogę z tego robić halo, że wiesz, że niewidomy i pracuję w radiu. Każdy gdzieś pracuje, ja się z tego cieszę, że jako niewidomy znalazłem pracę w radiu, ale ja przede wszystkim dla swoich słuchaczy chcę być przyjacielem, dobrym prezenterem, którym umili dzień, wieczór albo poranne wstawanie, a to, czy ja widzę, czy nie, no, dowiedzą się, przyjdą do radia odebrać nagrodę, zobaczą może na emisji, że gdzieś może wzrokiem wodzę nie tak jak trzeba, to może się spytają wtedy jednego albo drugiego. Ale po co od razu całe miasto ma wiedzieć, że oni mają niewidomego prezentera w stacji, tak?
1: No pewnie, że tak.
2: Żadna tajemnica, ale nie chcę też, tym epatować.
1: Tak, ale też nie powód do jakiegoś tam epatowania tym, oczywiście. To jak najbardziej się zgadza. No dobrze, Edwin, to w takim razie już powoli tak rzeczywiście dobijając do brzegu i kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, tobie się udało. Ty jesteś tam, gdzie być chciałeś, gdzie chciałeś być. Jesteś w radiu, pracujesz jako prezenter. Załóżmy, że nasi słuchacze też gdzieś tam się zastanawiają nad tym, że może, kurczę, radio to by było coś dla mnie. Ja chcę pracować w radiu. Mi się to podoba, jak oni to robią.
2: Ale to tak nie ma, że ja chcę.
1: No właśnie.
2: To tak nie ma, słuchaj, że ja chcę. Jeżeli naprawdę chcecie pracować w radiu, jakimkolwiek naziemnym myślicie poważnie, to myślę, że nawet z Michała oferty tej autopromocji w tym momencie robię, ale rzeczywiście to jest dobry kierunek. Przyjdźcie chociażby tutaj właśnie do DHT, jakiś trochę sprzętu, jakiś system emisyjny, nawet podstawowy, czy ten Radio Boss, czy nawet zakupić sobie ten SPL, jakieś... pouczyć się troszeczkę montowania tego wszystkiego, nie wiem, opisywania muzyki, tak liznąć troszeczkę tej pracy dziennikarskiej, pracy muzycznego, pracy prezentera, żeby jakieś pojęcie, żeby potem, jak idziecie do pani X albo do pana Y, który jest szefem stacji, to żeby nie powiedzieć, jestem Marek i ja chcę.
1: Dajcie mi robotę.
2: Jestem Marek, tak, dajcie mi robotę, bo ja potrafię, bo ja lubię, bo ja słucham Radia Z. Tylko żebyś mógł powiedzieć, jestem Marek, od półtora roku pracuję w radiu internetowym, robiliśmy audycje takie, znam program taki, do montowania dźwięku używam tego i tego i interesuję się muzyką taką. Broń Boże, nie odbierzcie tego w tym momencie jako jakieś tam czcze przechwałki moje, tylko po prostu ja chciałbym uczulić na to, żeby wasze marzenia, które chcecie spełniać, nie były tylko marzeniami, że do tych spełniania tych największych marzeń trzeba realizować te pomniejsze czasami. I to, że ja nic nie dostałem za radio Boss podwórkowe, to, że ja nic nie dostałem za radio Pindor w Zgierzu, to, że ja zainwestowałem w Station Playlista i nic nie dostałem za radia DHT materialnie, tak? Że to nie było radio, na którym żeśmy zarabiali, bo jeszcze przecież żeśmy dokładali do tego interesu tak naprawdę. To potem może rzeczywiście procentować, tak? Więc ja myślę, że warto się czasami angażować w swoje hobby i robić to bez pieniędzy, bo potem może się okazać, że to procentuje. I uczyć się, starać się, nawet albo od innych, albo samemu na własnych błędach, na własnych powodzeniach. No mamy też przykład radiowca, chociaż radiowca też, bo też grał w radiu, więc myślę, że jak najbardziej radiowca, kolegę, która porwała go realizacja dźwięku, tak? I on w pewnym momencie naściągał tych programów, program do realizacji dźwięku, jakichś tam swoich efektów czy coś. Co on robił? Siedział godzinami i sobie w tej realizacji dźwięku dłubał, miksował, nagrywał. Teraz ma z tego zawód, czy tam dodatkowe zajęcie i ma pracę, dochód. Wypracował.
1: Tak. Ale więc, to były, myślę, godziny dłubania w programie.
2: Dłubania, pytania
1: kombinowania,
2: się innych
1: szukania,
2: realizatorów.
1: Oczywiście.
2: Tak. Także trzeba, z nieba nam nie spadnie.
1: Poza tym ja jeszcze, Edwin, dodam taką jedną, myślę, że dość istotną rzecz. W przypadku twoim zresztą, tak jak było, ty trafiłeś na człowieka w osobie twojego prezesa, który okazał się osobą życzliwą, ale ta życzliwość to była jedna rzecz. Tak naprawdę ty musiałeś sam powiedzieć i sam określić, jak ten ktoś ma ci pomóc i w czym ma ci pomóc, bo to my musimy, słuchajcie, i to jest bardzo ważne, to jest tak naprawdę podstawa wszystkiego, my musimy sami wiedzieć, jak ktoś ma nam pomóc w przystosowaniu stanowiska pracy do naszych potrzeb. Jeżeli dokładnie oczywiście w ogóle będzie chciał wyjść z taką inicjatywą i wykazać się życzliwością, bo no chyba w ogóle taką skrajną, wydaje mi się, że takim skrajnym nadużyciem z naszej strony byłoby nawet oczekiwanie, że jeszcze ktoś zrobi stosowny research na temat tego, jak on tego niewidomego ma obsłużyć i co ten niewidomy właściwie, że on tylko przyjdzie i przyjdzie sobie na gotowe, tak, że będzie miał idealnie dostosowane środowisko pracy. No tak to nie ma, tak to może jest w zakładach pracy chronionej, gdzie tych niewidomych jest iluś, a jeżeli decydujemy się na pracę w zawodzie nietypowym, to my sami musimy wiedzieć, co i czego i jak oczekujemy, żeby zostało zrobione dla nas.
2: Trzeba wiedzieć, a nawet jeżeli nie ma gotowych rozwiązań, patrzcie, to co mówiłem, te playlisty, to przynajmniej musimy wiedzieć, o co nam chodzi. Panie prezesie, to nie działa. Trzeba by to zmienić. No, napisać program, skrypt, cokolwiek, co będzie zmieniało to w inne.
1: Dokładnie.
2: I to samo właśnie ze stanowiskiem pracy. Panie prezesie, ten komputer chciałbym, żeby gadał razem z tym. No jakiś mikserek by się przydał. No jak byśmy mogli to technicznie gdzieś tam pogodzić. Także to jest też, nie możemy w jakiejkolwiek pracy, bo chciałem ci jeszcze coś powiedzieć dla kontrastu, no, i słuchaczom również, że ja przecież starałem się o inne prace, tylko nie wiedziałem za bardzo, co ja mógłbym robić. Wtedy, kiedy pracowałem w radiu DHT tak dla hobby, byłem po studiach i szukałem pracy. No i ja wysłałem jakiś CV do Urzędu Miasta, ale ja nie dostałem żadnej pracy, dlatego że ja nie wiedziałem, co ja chciałbym i nie wiedziałem, jak oni mieliby mi właśnie pomóc. Dlatego nikt na siłę nie stworzy dla mnie stanowiska, jeżeli nie wiedzą, czym ja bym się mógł zajmować. Ja wpadłem na pomysł właśnie radia internetowego w Kutnie, że mógłbym to robić przy Domu Kultury, może młodzież troszeczkę szkolić licealną, właśnie takie jakby kółko radiowe, coś może z budżetowych pieniędzy, ale to nie przeszło, tym się nawet nikt nie zainteresował i dopiero kiedy się dowiedziałem, że to radio lokalne startuje i miałem już punkt zaczepienia, do kogo się zgłosić i z czymś konkretnym, no to wtedy tak, no bo nie ukrywam, że oprócz tego radia, jeżeli nie chciałbym wylądować w jakimś tam takiej pracy typowej, jak to ty powiedziałeś, to no dobrze, no napisz CV i powiedz, co ty byś chciał robić w tym mieście. No i my ci pomożemy, może coś się uda załatwić. Tylko że no nic się nie uda załatwić, jeżeli ja czegokolwiek nie sprecyzuję. Tutaj było sprecyzowane i dla kontrastu od razu była inna rozmowa, bo wiedzieliśmy wzajemnie, czego od siebie oczekiwać.
1: Z drugiej strony to taka praca w radiu, czyli no ty w tym momencie jesteś już powiedzmy sobie osobą publiczną, to może dać ci też dość dużo, bo gdyby tam odpukać, no różnie się koleje losu toczą i różnie w życiu bywa, ale gdybyś na przykład jednak musiał jakoś tam pracę zmienić, no to powiedzmy sobie szczerze, no w Kutnie to już cię wszyscy znają, tak? Pan z radia.
2: No tak, pan z radia. Pan z radia, który już jest znany, budzi ludzi, kładzie spać i ewentualnie to towarzyszy w środku dnia. Tak więc no ludzie znają. Mam nadzieję, że właśnie odpukać na razie tej pracy nie będę musiał zmieniać i jeszcze troszeczkę to radio lokalne rozwiniemy, a potem
1: oby jak
2: będziemy
1: najdłużej.
2: Oby jak najdłużej, a potem będziemy po prostu tak kombinować, żeby było jak najlepiej, tak? No istniejemy rok, więc to już jest dobrze, ale jeszcze nie bardzo dobrze. Są radia, które istnieją 25 lat, tak?
1: No i obyście,
2: lokalne.
1: I obyście istnieli jak najdłużej, i oby wyniki słuchalności były jak najlepsze, ale z tym chyba na razie nie ma problemu, jest dobrze. Lokalny rynek was bardzo ciepło przyjął i oby tak dalej po prostu.
2: Tak, ludzie tutaj byli głodni radia, tak więc jestem bardzo zadowolony, że mogę pracować z ludźmi, którzy tworzą bardzo silne medium w Kutnie. Mhm. Naprawdę, to jest zaszczyt, słuchajcie. To jest powód do dumy, to nie jest powód do obrastania w piórka, broń Boże, bo niektórym się wydaje, że jak już coś osiągną, to można obrosnąć w piórka. Nie. To jest powód do tego, żeby z każdym dniem pracować, dawać z siebie 100, albo nawet czasami 200%, jak trzeba.
1: Jak trzeba,
2: coś
1: to jest 300.
2: Wiem ostatnio. A to ostatnio jest tak właśnie, że troszeczkę na 300 trzeba funkcjonować. Ale to jest też powód do dumy i do zadowolenia. I to cieszy. Cieszą telefony od słuchaczy, cieszą słowa pochwały od zarządu, dają do myślenia słowa krytyki, jak się coś źle zrobi, ale myślę, że też są potrzebne, jeżeli

0: za ileś lat, jak na to, co dziś, wczoraj, jutro będę robił, to też będę wychodził z takiego założenia, bo człowiek uczy się całe życie i tak naprawdę chodzi o to, żeby to, co robimy, robić jak najlepiej. I to myślę, że jest najważniejsze, żeby była ta chęć rozwoju.
1: Dokładnie, zawsze.
0: Edwin, w takim razie życzę Ci powodzenia całej redakcji Radia Q. No i oby kolejne lata Wam mijały, a my pewnie się kiedyś jeszcze na antenie Tyfloradia spotkamy i też będzie jeszcze o czym pogadać, bo jak widać, jak my siądziemy przy mikrofonach, to godzina, a nawet dwie, to mało.
1: Dokładnie, bo to są dwie godziny z okładem, nawet w tym momencie mamy dokładnie na zegarze.
0: Jakbyśmy jeszcze z 20 minut pogadali, to trzy by były, no ale może już nie przesadzajmy.
1: No, to już i tak było sporo dwie z okładem, więc ja też dziękuję Ci za zaproszenie. Zapraszam na Radio QFM, chyba że jesteście gdzieś z okolic Kutna, no to na 107 można nas posłuchać, wyrobić sobie własne zdanie o tej stacji lokalnej.
0: To jutro o której?
1: Jutro o 11, a w środę o 6, bo potem świętuję.
0: Okej, dobrze. To w takim razie raz jeszcze powodzenia. Ja przypomnę, że moim gościem był Edwin Senek-Tarka, tak? Bo ten człowiek tak się na antenie Radia Q przedstawia, to taki go zapowiem jeszcze na koniec. Edwin Senek-Tarka na antenie Tyflo Radia i w Tyflo Podcaście dziś gościł. Dzięki raz jeszcze.
1: Dzięki wielkie, trzymajcie się wszyscy, cześć.
0: Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam Państwa. Nazywam się Janusz Rutkiewicz i to jest mój pierwszy podcast. W związku z powyższym proszę wziąć pod uwagę, że mam cośkolwiek tremę. Dziwnie się bowiem rozmawia do mikrofonu, nie widząc ludzi, ani ich nie słysząc. No i po prostu nie wiem, jak mi to wyjdzie. Dzisiaj chciałbym ten materiał poświęcić programowi Wayfinder Access z prostego powodu. Na listach dyskusyjnych, na których jestem subskrybentem, tudzież jeden podcast słyszany z podcastów traktuje o tym programie, no i słychać szereg bardzo krytycznych uwag, że program jest nieprzydatny dla niewidomych i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym za pomocą tegoż materiału troszkę z tym popolemizować. Na początek powiem tak. Prawdą jest, że program jest płatny. Na koniec miesiąca grudnia kosztował on 1703 zł. Poza tym prawdą jest też, że trzeba być abonentem w sieci telefonii komórkowej lub też mieć telefon na kartę. No i w czasie korzystania z tegoż programu trzeba wydatkować niestety kilka złotych. Ja z własnego doświadczenia powiem tak. Wykupiłem pakiet dostępu do internetu za kwotę 10 zł. No i przez miesiąc używałem go co najmniej co drugi dzień. W obie strony jadąc z pracy do pracy. Celem przetestowania, gdyż chciałem sprawdzić zachowanie odbiornika GPS wbudowanego w mój telefon komórkowy Nokia 6110 Navigator, dlatego że nosiłem się z zamiarem zakupu także urządzenia Navigator firmy Migraf. Dlatego też te testy przeprowadzałem. No i wykorzystywałem z całej kwoty dostępnej około 2 zł w miesiącu. Czyli nie jest to wygórowana stawka. Kolejna taka rzecz to jest to, że program Wayfinder, jeżeli użyjemy go raz kiedyś na jakiejś trasie i później będziemy tą trasą się przemieszczać ponownie, to w jakiś sposób zapamiętuj.

0: to, jak jechaliśmy, i po prostu już tyle złotówek nam nie będzie pochłaniał. Aby ograniczyć do maksimum zużycie środków finansowych z abonamentu, wystarczy zainstalowanie map używanych przez program do własnego telefonu komórkowego. No warunek tylko jest taki, że musi nam w tym pomóc osoba widząca, gdyż szukając map dla danego regionu, który nas interesuje, sami sobie nie poradzimy, gdyż mapa, no cóż, jest to grafika. A żeby można było to zainstalować, to trzeba na odpowiednią grafikę kliknąć, no i wtedy niestety jest potrzebna osoba widząca, gdyż gadacz, screen reader na komputerze nie będzie w stanie nam odczytać, jaka to mapa. W związku z powyższym tylko takie ograniczenia mamy, ale to mamy raz. Zainstalowane do telefonu, będą wykorzystywane w miarę potrzeb przez program. O telefonie komórkowym własnym nie będę opowiadał, to chyba zrobię w następnym podejściu. Natomiast jeżeli chodzi o program Wayfinder, powiem tylko tyle. Nie będę tego pokazywał, jak się to zachowuje na trasie, z prostego powodu. Nie mam stosownego urządzenia, które by pozwoliło mi na dokonanie nagrania i jednocześnie komentowanie tego, co się dzieje, co tam robię, co naciskam w trakcie przemieszczania się, gdyż mam dyktafon z bardzo słabym mikrofonem wewnętrznym. I jeżeli byłoby słychać to, co w telefonie komórkowym jest odtwarzane, bo można to przyłożyć blisko głośnika i byłoby słychać, to nie będzie słychać tego, co ja mówię. W związku z powyższym, opowiadanie o tym programie sprowadzę do tego, że uruchomię go za chwilę. Następnie poopowiadam o tych zakładkach, które tam są, i o całym jego menu. I później zademonstruję, wychodząc na balkon w swoim domu, po to tylko, żeby mieć sygnał z odbiornika GPS, co można sobie przy pomocy tego programu poustawiać, nie ruszając się z domu. No i poopowiadam, w jaki sposób można użyć opcji nawigacji. No i teraz przystępujemy do dzieła. W swoim telefonie mam taki przycisk na lewym boku aparatu, nazywany klawisz własny. Normalnie jest przypisany on do prostego wybierania głosowego, czyli można nagrać swój komentarz głosowy i co ma zrobić aparat, czy ma wybrać numer i tak dalej, i tak dalej. Wskażemy co. Przyciśnięty powoduje akcję, powiemy głosem, telefon to wykona. Ale ten klawisz pozwala się też przypisać do uruchamiania aplikacji. W związku z powyższym nie będę wchodził do menu, tylko naciskam ten tak zwany klawisz własny. Co robię w tej chwili? W tej chwili połączyliśmy się z programem. Czekam, aż złapię sygnał z internetu. I weszliśmy do programu. Na starcie program ustawia nam się na zakładce menu. I tutaj mamy cztery pozycje. Pierwsza pozycja to jest mapa, jak było słychać. Mam nadzieję, że to było słychać, bo później to odsłucham. Idąc joystickiem w dół, jest druga pozycja znajdź. Za chwilę będę o tych wszystkich pozycjach opowiadał. Kolejna pozycja w dół. To jest pozycja ulubione. I usługi. I to są cztery pozycje na starcie. Jak ktoś widzący patrzy w lewym górnym oknie, w lewym górnym narożniku ekranu. I teraz tak. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu, wracamy do pozycji mapy. Jeżeli nacisnę to teraz klawiszem joysticka, tak jak wybierz, bym zrobił, to wejdę natychmiast do map. Co to w tej chwili robię? I teraz jestem na zakładce mapy. I cóż tu się pojawiło? Pojawiła nam się mapa Europy, ponieważ w Europie jestem. No i mamy mapę Europy i teraz jeżeli miałbym sygnał GPS-u, no to mógłbym lokalizować różnego rodzaju punkty, nakładając na tą mapę i miałbym później komunikaty, co za chwilę zresztą też będę pokazywał, wychodząc na balkon, ale to będzie z dyktafonem i na pewno jakość tego będzie gorsza. Teraz, co tutaj z tych map jest? Jeżeli teraz nacisnę klawisz F1, co w tej chwili robię?
1: Opcja nawiguj do 1 z 9.
0: Pierwsza pozycja nawiguj do. Jeżeli wybraliśmy na mapie jakiś punkt sobie, można tutaj, jak ktoś jest słabowidzący, a ma powiększacz w telefonie, czyli powiększenie ekranu, lub ktoś widzący, wybierze sobie punkt na mapie. Jeżeli to teraz zatwierdzi, to do tego punktu zaczyna prowadzenie automatyczne. No i będzie to tak, jak kolega Killer powiada, że przejedź 100 metrów, skręcisz tu, skręć w lewo i tak dalej, i tak dalej. Po prostu będziemy prowadzeni tak jak gdyby za rączkę.
1: Ustaw jako początek.
0: Ustaw jako początek. Czyli tu możemy zacząć manipulację przy ustawianiu trasy, którą będziemy mieli zamiar przemierzać. W tej chwili po uruchomieniu kursor stoi na jakimś punkcie, na mapie i jeżeli to zatwierdzę, no to po prostu ten punkt będzie początkowym miejscem naszej trasy, z której będziemy korzystać w przyszłości.
1: Ustaw jako punkt przeznaczenia. 3,
0: druga pozycja jest ustaw jako punkt przeznaczenia, czyli to może być też tutaj zaznaczone, stoję na jakimś punkcie, zatwierdzę i będę miał punkt docelowy, do którego to ja chcę niby dojechać.
1: Przesuń pod menu 4 z 9.
0: Przesuń. I tu jest też pod menu. Można tu wybierać różne rzeczy, dodawać nowe punkty i tak dalej. Za chwilę w to wejdziemy, bo to jest pod menu, czyli musimy wejść w to klawiszem F1. Przesuń do pozycji, którą pokażę.
1: Aby przeglądać, 2 z 4.
0: Aby przeglądać.
1: Przybliż nawias otwarty, 5 nawiasy zamknięte.
0: To jest przybliżenie, 4. Czyli że ma być powiększone to i tak jakby z bliższej perspektywy.
1: Oddal nawias otwarty, 0 nawiasy zamknięte.
0: Oddal. 4 z 4. To jednocześnie będzie związane też z pomniejszeniem, bo będzie więcej widać.
1: Do pozycji, 1 z 4.
0: No i tu mamy 4 pozycje tylko. To wszystko tyczy map. Wychodzimy z tego podmenu. Ponieważ wyszliśmy, to muszę wejść jeszcze raz w to.
1: Opcja. Nawiguj do 1 z 9. Ustaw jako początek. Ustaw jako punkt przeznaczenia. Przesuń podmenu 4 z 9. Zapamiętane mapy. Podmenu 5 z 9.
0: Teraz jest zapamiętane mapy. Jeżeli mapy weźmiemy sobie z serwera na komputer, następnie je zainstalujemy w telefonie, to tutaj możemy wybierać. Wchodząc w to, proszę.
1: Zainstalowane mapy, 1 z 3.
0: Pierwsze jest zainstalowane mapy. Jak to kliknę, to będę mógł wybrać spośród zainstalowanych.
1: Wyszukaj nowe mapy.
0: Wyszukaj nowe mapy.
1: Usuń mapy, 3 z 3.
0: I usuń mapy. Czyli takie podmenu mam tutaj. Tego nie będę demonstrował, gdyż to na razie nie jest takie, aż tak istotne. No i jedziemy dalej. Zapamiętane mapy mieliśmy. Teraz trasa. Pod menu to jest trasa. I tutaj możemy wczytaj. Albo usuń. Jeżeli jakąś trasę już zapisaliśmy, to możemy ją wczytać z pamięci, pod jakąś nazwą ona będzie. Ewentualnie tążesz trasę w drugiej pozycji usunąć. Pokaż informację. Jeżeli to bym kliknął, to się pokażą na mapie, gdzie jestem, że jestem w miejscowości jakiej, gdzie wybrałem, jeżeli się nałożą punkty GPS, bo w tej chwili pokazałoby mi jakieś Malaidy czy coś takiego.
1: Pomoc 5 z 5.
0: I ostatni jest pomoc.
1: Anuluj
0: Tyle na razie, jeżeli chodzi o mapy. Wychodzimy z map teraz, zamknąłem to. I teraz pokażę jeszcze jedną rzecz. Nie wczytując nic, stoję na tej zakładce, gdzie są cztery pozycje w menu, gdzie możemy wybrać natychmiast joystickiem, ale mogę zrobić w sposób następujący. Naciskam nie wybierz, stojąc na mapie, tylko klawisz F1. Pierwsza pozycja otwórz, co już pokazałem, że otworzyłem mapę. Sklep internetowy. Jest to ni mniej, ni więcej strona sklepu internetowego producenta Wayfindera i tam można wejść, ewentualnie obejrzeć coś i dokonywać zakupów. Udostępnij usługę Wayfinder. To jest coś takiego, że możemy sobie tutaj pstryknąć w to i będziemy mogli taki program Wayfinder komuś przesłać do testowania. Mamy kolegę jakiegoś, koleżankę, chcemy, żeby się pobawił tym, to będzie mógł sobie to pobrać, zainstalować i tylko nie sprawdzałem, ile by taki program działał. Być może, że miesiąc, może mniej, nie wiem. To po prostu mnie nie interesowało.
1: Trasa od menu 4 w 11.
0: Trasa, dokładnie to samo, czyli wczytaj trasę, usuń trasę, zapamiętane trasy mogę wybierać i tak dalej.
1: Dodatki. Od menu 5 w 11.
0: Dodatki. Dodatki. Zajrzymy tutaj.
1: Wybierz kod dostępu.
0: Kod dostępu.
1: Najnowsze wiadomości. Zastrzeż.
0: Najnowsze wiadomości.
1: Znajdź SMS.
0: I znajdź SMS. Czyli takie pozycje tu to ma. Rozłącz GPS. No cóż to jest. Tu jak kliknę w to, to po prostu mogę rozłączyć się z GPS-em, no bo z jakiegoś powodu chcę oszczędzać baterie i tak dalej. Nie chcę, żeby mi się to samoczynnie po uruchomieniu tegoż programu uruchamiało, bo ja tylko chcę przeglądać mapy na przykład. No to mogę to kliknąć i wyłączyć odbiornik GPS-u, żeby nie szukał mi teraz sygnału. Ustawienia. No, zajmijmy się tą zakładką ustawienia.
1: Wybierz opcja Access. Zakładka telefon 1 z 5.
0: Pierwsza pozycja to jest zakładka od lewej. To wszystko dotyczy ustawienia telefonu. Jeżeli przechodzimy teraz joystickiem góra-dół, jedziemy w dół. Pierwsza pozycja to jest
1: wskazówki głosowe.
0: Druga jest wskazówki głosowe. Pierwsza głośność.
1: Wskazówki głosowe wycisz.
0: Wskazówki głosowe wycisz. Można to włączyć i wtedy jakiś lektor nam się będzie włączał poza syntezatorem TOX. Akurat ten Agatka gada. To samo może robić w Mobile Speaku Jan lub Krzysztof czy Zosia. To jest bez znaczenia. Dlatego, że tamten program też to udźwiękawia. Czyli tu są wskazówki głosowe, możemy włączyć i wtedy tak jak gdyby z sieci, ten z serwera będzie nam gadał lektor.
1: Podświetlenie ekranu zawsze włączone, 3, 6.
0: Podświetlenie ekranu zawsze włączone. Chodzi o to, żeby program nie wyłączał nam wygaszacza wtedy, kiedy mamy aktywne połączenie i nawigujemy, no bo problemy byłyby z odczytem.
1: Język telefonu.
0: 3, język 6. telefonu. Punkt dostępny, dostępu, tu wybieramy z jakiego punktu dostępu do internetu.
1: Nie wyłączaj GPRS, wyłącz 6 z 6.
0: Nie wyłączaj GPRS.
1: Głośność.
0: I to jest wszystko. Następnie przesuwamy się na następną zakładkę w tych ustawieniach, joystickiem w prawo.
1: Zakładka trasa 2 z 5, tryb transportu pieszy, 1 z 9.
0: Tutaj mamy tryby transportu. Pierwszy jest tryb transportu pieszy.
1: Jednostka odległości metryczne. Zastrzelić.
0: Jednostka odległości metryczne. Każdy z tych można zmieniać. I tak, w trybie transportu na pierwsze, jakbym to teraz potraktował joystickiem, to będę miał możliwość wybrać sobie między transport pieszy, tak zwany, tak to nazwano, następnie transport taksówka i następnie samochód osobowy. Nie bardzo rozumiem taksówka, a samochód osobowy, no, ale może to chodzi o to, że samochodem osobowym można jechać inaczej niż taryfą? Nie wiem. To dla mnie jest trochę dziwne pojęcie, no bo pieszy to wiadomo, że to zresztą później do tego dojdę, dlaczego rozróżnienie pieszy a samochodowy ma zasadność. Metryczna jednostka, tu można zmieniać też na, czy to ma być metryczna, czy to ma być jaka?
1: Wybierz jednostka odległości, zaznaczone metryczne, 1:3, jednostka odległości, mile,
0: jardy.
1: Jednostka odległości, mile, stopy, 3:3.
0: Mile i stopy. Czyli takie są tutaj możliwości do wybrania.
1: Anuluj. Zakładka trasa 2:5. Jednostka odstęp trasy do odległości. 3:9.
0: Odstęp trasy do odległości.
1: Jednostka odstęp trasy do odległości. 3:9. Wybierz. Odstęp trasy do zaznaczone odległość. 3:3. Odstęp trasy do czas 1:3.
0: Do czasu. Do informacji o ruchu. Czyli mamy tak, albo czas, albo do ruchu, albo do odległości. Tu możemy sobie wybrać, jak chcemy być informowani. Jak wyznaczymy do odległości, tak ja mam, to po prostu w pewnym momencie zaczyna mi telefon mówić, ile metrów mam do danego punktu. Jak potrzebowałbym czas, to zmienię na czas i będzie mnie informował, ile czasu mi zostało do tego punktu. Jeżeli chodzi o ruch, to znowu z jaką prędkością będę musiał tam się przemieścić, żeby do danego punktu dotrzeć.
1: Zakładka trasa, drogi płatne, unikaj. 4:9.
0: Drogi płatne to jest przydatne tylko wtedy, kiedy bierzemy pod uwagę transport samochodem.
1: Autostrada, unikaj.
0: To przy transporcie pieszym, dlatego jest to powyłączane, żeby to unikał, bo biorąc informacje z map, wskazywałby nam na takie możliwości, a po co nam to?
1: Tryb nawigacji, widok przewodnika. 6:9.
0: Tryb nawigacji, widok przewodnika. I teraz zobaczymy, co my tutaj możemy, tak? Wchodzimy w to znowu joystickiem, wybierz.
1: Wybierz. Tryb nawigacji, zaznaczony widok przewodnika. 1:3.
0: Tu możemy dla widzącego nie widok przewodnika, tylko mapa i jeżeli to wybierzemy, to niewidomy z tego nie skorzysta, dlatego że to przestałoby mówić.
1: Tryb nawigacji, otoczenie, 3:3.
0: I tryb nawigacji, otoczenie. Jeżeli wybiorę otoczenie, to będą wszystkie informacje wokoło tego punktu, do którego się zbliżamy, podawane przez gadacza, a tego też nie chcemy. W związku z powyższym ja mam ustawione na widok przewodnika.
1: Zakładka trasa aut. Nowa trasa włącz. 7:9.
0: Automatycznie nowa trasa włącz. I to można włączyć albo wyłączyć.
1: Sytuacja na drogach wyłącz. 8:9.
0: Sytuacja na drogach, wiadomo, że chodzi o drogi, kiedy przemieszczamy się samochodem. Informacje, jeżeli takowe z serwera by mogły być, czy jest jakiś zator, jeżeli by to było oczywiście, bo nie bardzo w to wierzę, żeby taka informacja mogła paść.
1: Czas aktualizacji informacji o sytuacji na drogach 30:9:9.
0: Czas aktualizacji na drogach 30. I tu można zmieniać.
1: Wybierz. Czas aktualizacji informacji o sytuacji na drogach. Tekst 30.
0: No i tu można wpisać tylko ręcznie. Nie da się inaczej.
1: Anuluj. Zakładka trasa 2:5. Czas aktualizacji informacji o sytuacji na drogach 30:9:9.
0: I to jest druga zakładeczka. Przechodzimy na kolejną. To już jest trzecia.
1: Zakładka w pobliżu 3:5. Aktualizuj w pobliżu 20:1:6.
0: Aktualizuj w pobliżu 20. To jest prawdopodobnie Z tego, co tutaj widziałem, to chyba chodzi o 20 do 20 miejsc najbliżej znajdujących się można na zakładce w pobliżu sobie obejrzeć, później na głównym oknie, co jest wyświetlane od punktu, do którego się zbliżamy, idąc w dół, coraz dalej oddalone punkty będziemy mogli obejrzeć, jakie są w pobliżu.
1: Tryb kierunkowy zegar względny 2-6.
0: Tryb kierunkowy zegar. Tu możemy zmienić na zegar lub na stopnie, minuty. Proszę bardzo.
1: Tryb kierunkowy zaznaczony zegar względny 1-2. Tryb kierunkowy kompas stały 2-2.
0: Kompas stały lub zegar względny. Takie możliwości mamy. Możemy tutaj wybrać. Ja akurat wolę korzystać z zegara na razie, bo mi po prostu kompas jest niepotrzebny w tej chwili. Jakby byłoby precyzyjniejsze pokazanie potrzebne mi w stopniach, z tego bym mógł korzystać i wybrałbym właśnie tutaj sobie kompas stały.
1: Zakładka w pobliżu info skrócony 3-6.
0: W pobliżu info skrócony. Mogę to zmienić i będę miał pełne informacje, co jest w pobliżu o restauracjach, bankomatach i tak dalej. Mam skrócone, dlatego że po prostu za dużo informacji naraz.
1: Prędkość 3-4-6.
0: Prędkość.
1: Wybierz prędkość min. Tekst 3-3.
0: Można zmienić na przykład 1. Tylko można tu wpisać ręcznie. Czyli to jest prędkość.
1: Zakładka w pobliżu 3-5. Prędkość min. 3-4-6.
0: Czyli prędkość minimalna. Otoczenie aktualne to jest 10 punktów. O 10 punktach, jak przejdę na zakładkę otoczenie punktu, w którym stoję, to będzie mi telefon sam mówił poprzez panią Agatkę, ile ja mam punktów dookoła. I po prostu wszystko, co się tam znajduje, jeżeli nie będzie wahań w sygnale GPS-u, to płynnie będę miał opowiedziane, co mam dookoła. Jaka restauracja, jaka poczta, jakie skrzyżowania i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co jest najistotniejsze wokół tego punktu, czyli mam 10 pozycji. Tego nie zmieniałem. Być może, że to coś by dało. Jest to tak, z tego co widzę, 15 sekund blokuje mi się, żebym zdążył coś tam usłyszeć i tak dalej, bo tak to by te informacje leciały ciurkiem. Dlatego tego na razie nie zmieniałem, bo mi to było niepotrzebne. Szczególnie widzę to wtedy, kiedy jadę tramwajem na przykład i korzystam z podpowiedzi, do jakich przystanków się zbliżam. Aktualizuj w pobliżu 20. Też można to edytować ręcznie. Czyli on może aktualizować w pobliżu do 20 punktów.
1: Tryb kierunkowy zegar.
0: No i wracamy do tego samego. Więc przechodzimy teraz na kolejną zakładkę.
1: Zakładka komunikacja 4-5. Zapisz SMS-T przez zapytaj 1-5.
0: Komunikacja SMS. Jeżeli bym gdzieś tam potrzebował SMS-y wysyłać do serwera coś i tak dalej, tego to w ogóle nie używam, także to mnie nie interesuje. Dlatego to jest zaznaczone na nie.
1: Przejdź do SMS, włącz 2-5.
0: Przejdź do SMS, włącz. Ja mam wyłącz, dlatego woła włącz. Data wiadomości w skrzynce, czy dane wiadomości w skrzynce zapytaj, bo mógłby ktoś przesyłać mi coś.
1: Nazwa użytkownika WLQSDHQ, hasło, ustaw hasło, 5-5.
0: To jest nazwa użytkownika i hasło. To jest potrzebne wtedy, to w tym miejscu, jeżeli tą nazwę użytkownika sobie skopiujemy, to wszedłszy na serwer wayfinder.com, dostaniemy możliwość pobrania map pod warunkiem, że klikniemy w stosowny link, który nas przeniesie do możliwości pobierania, ja w tej chwili nie pamiętam jaki. Wpiszemy to hasło, znaczy ten login swój, czyli nazwa użytkownika z tego miejsca, a następnie wpiszemy sobie jakieś swoje hasło. I wtedy będziemy mogli pobrać mapy. Dopiero wtedy. Inaczej się pobrać ich z serwera nie da. No i wróciliśmy do pozycji pierwszej, czyli to jest tyle, co dotyczy komunikacji. I przechodzimy na następną.
1: Zakładka mapa 5 z 5. Rozmiar schowka na mapy 1 z 7.
0: Rozmiar schowka na mapy. Tutaj określamy, jaki duży schowek będziemy wykorzystywali na mapę. Przydatne wtedy, kiedy potrzebujemy często mieć wyliczane odległości, bo wiadomo, że odczyt GPS musi się nałożyć na mapę i musimy mieć informacje o nazwach ulic. No i dlatego tu będzie to potrzebne, żeby sobie ustawić to. Każdy ustawi to do swoich preferencji. Ja tego na razie nie ustawiałem, gdyż jak na teraz zbyt wiele nie potrzebuję, więc nie zmieniałem tego.
1: Pokaż moją pozycję automatycznie. 2 z 7.
0: Pokaż moją pozycję automatycznie. Jeżeli osoba widząca patrzy na ekran, to widać też aktualną pozycję na mapie, bo takie mapki są wyświetlone jednak, jakby nie patrzeć. Automatycznie one są pokazywane.
1: Orientacja mapy na główek 3 z 7.
0: Orientacja mapy na główek.
1: Pokaż ulubiony miejski poziom przybliżenia 4 z 7. Pokazane kategorie hotel, inne, parking, punkt wifi, restauracja, rozrywka, stacja benzynowa, terminal dla podróżnych, turystyka, wypoczynek 5 z 7.
0: I tutaj mamy o tych tak zwanych kategoriach, po których możemy chodzić. Spróbujmy w to wejść, czy to się da coś zmienić tutaj.
1: Wybierz kategorię, zaznaczony hotel, 1 z 11. Wybierz kategorię, zaznaczone inne, 2 z 11. Wybierz kategorię, zaznaczone parking, 3 z 11.
0: No i takie tu jest, możemy wybrać, wskazać jaką kategorię chcemy, żeby nam pokazywał. Informacje o ruchu wyłącz, dlatego że to jest, możemy to zrobić włącz.
1: Czas aktualizacji informacji o sytuacji na drogach 10.7.7.
0: No i wróciliśmy do tego samego, co i w którejś tam z poprzednich zakładek też, czas aktualizacji o ruchu na drogach. I to jest tyle. I to są wszystkie zakładki co do ustawień. Wychodzimy teraz z tego. Wchodzimy z powrotem do opcji, bo już byliśmy w ustawieniach, teraz musimy przejść do następnych.
1: Opcje. Otwórz. 1 z 11. Sklep internetowy udostępni usługę prasa pod menu 4 dodatki. Pod menu rozłącz G, P, ustawienia. 7 z 11. Znajdź SMS. 8 z 11.
0: Znajdź SMS, to jest... możemy w to pyknąć, no i ewentualnie móc wysyłać SMS do producenta, ale to przecież z tego nie będziemy korzystali, bo tam chodzi o na przykład o aktywację programu. I Oaj Finder, czyli jak to klikniemy, dostaniemy informację, kto to jest, co to jest za firma, te wszystkie informacje takie związane z producentem tegoż oprogramowania.
1: Pomoc.
0: Wyjdź. I to jest wszystko, co po naciśnięciu klawisza F1 mamy. To możemy uzyskać z każdej pozycji, dokładnie z każdej. Czy to będzie ustawienie się na mapa, czy na pozycji znajdź, czy to też będzie na ulubione, czy też będzie na usługa. Dlatego, że joystickiem dokonujemy wyboru natychmiastowego przejścia do tego miejsca, gdzie stoimy. Natomiast klawiszem F1 wchodzimy do możliwości wyboru spośród tych 11 zaprezentowanych w tej chwili. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o menu. O menu z tych pierwszych 4 pozycji. Wychodzimy teraz. I teraz obalimy mit, który to kolega w podcaście swoim przedstawił, iż Wayfinder nie ma żadnych klawiszy skrótu. Ma. Nie są to takie może jak byłyby przydatne, no ale klawisz od 1 do 9 coś nam dają, nie? W tej chwili klawisz 1 naciśnięcie nam nic nie da, dlatego że to przenosi nas na tą pozycję, w której w tej chwili jesteśmy, czyli ni mniej, ni więcej bylibyśmy przeszli po naciśnięciu tego przycisku numer 1 na tą zakładeczkę, gdzie są te 4 pozycje z menu. Naciskamy klawisz numer 2.
1: Stan GPS 0%, 1 z 6.
0: To jest zakładka pod nazwą Info. I tutaj mamy informację o stanie GPS-u, czyli jaki jest sygnał. Od razu tutaj, będąc w tym miejscu, to powiem tak, jeżeli w tym miejscu mielibyśmy sygnał GPS, to jeżeli coś chcemy dodać do ulubionych, o czym za moment będę mówił, jakiś punkt zapamiętać sobie, to warto byłoby sprawdzić sygnał GPS-u i najlepszym rozwiązaniem byłoby przy zapisie takiego punktu, iżby sygnał GPS-u był 100%. No ale niestety tak dobrze nie ma. W związku z powyższym, jeżeli sygnał GPS-u spadnie nam poniżej 70%, no to musimy się liczyć z tym, że po zapamiętaniu takiego punktu błąd w rozmyciu precyzji dotarcia do celu będzie nam gdzieś w granicach 40 metrów pokazywany. Tak to widzę po zapamiętaniu swego punktu zamieszkania, gdyż zrobiłem to na prędce i nie chce mi się już teraz tego poprawiać, bo mógłbym wyjść na podwórko, prawda, i miałbym sygnał GPS 100% i prawdopodobnie wtedy bym miał bardzo wysoką precyzję z lokalizacji tego punktu. A zapamiętywałem ten punkt swojego domu z balkonu, z pierwszego piętra. Sygnał GPS wtedy miałem 67% tylko. W związku z powyższym wiem o tym, świadomie wiem, że mam pozycję tak zapamiętaną, a nie inaczej. W tejże zakładce mamy poniżej. Pierwsze to będą odczyty już teraz dotyczące konkretnych naszych parametrów, czyli kierunek, proszę bardzo, o
1: szerokość.
0: I to są wszystkie pozycje, mam nadzieję, że to było słychać. Czyli to jest zakładka po naciśnięciu klawisza 2. Jesteśmy na tak zwanej zakładce Info. Klawisz 3.
1: Zakładka w pobliżu. 15-19. Brak danych.
0: Zakładka w pobliżu. Tutaj z tej zakładki można korzystać wtedy, kiedy dostaniemy sygnał GPS-u i nie mamy nic zapamiętane, bo może tak być. No to wtedy powinno nam się to zlokalizować, że jesteśmy w danym państwie, mieście i tak dalej. U mnie takie zapamiętanie i działanie zaczęło się dopiero od tego momentu, kiedy zapamiętałem pierwszy punkt, czyli swój dom. Czyli zlokalizowana została Łódź, bo z tego miasta pochodzę. No i teraz, jak tutaj nic nie uruchamiałem, nic nie wybieram z ulubionych, dokładnie nic. Uruchamiam Wayfindera, przechodzę na tą zakładkę klawiszem numer 3, no i sobie idę, albo jadę. I zawsze w pierwszej pozycji, w tym miejscu, mam informację o zbliżaniu się do konkretnego punktu. Jadąc tramwajem, na przykład, mam wymieniane skrzyżowania, do których dojeżdżam. Na każdym przystanku wiadomo, że z reguły tak jest, że są przystanki umiejscowione przy skrzyżowaniach. w jednym miejscu tylko u mnie, jak jadę do pracy lub wracam z niej, nie ma skrzyżowania. W związku z powyższym, jak sprawdzam, to ten przystanek tramwajowy jest pomijany. Dlatego, że nie ma tam skrzyżowania, jest to zakład produkujący papierosy, no i tam jest umiejscowiony przystanek, ale nie ma tam krzyżówki żadnej. W związku z powyższym nie ma ulicy. I dlatego to jest pomijane, ale mógłbym go zmusić do tego, że on by mi taką informację podawał w prosty sposób. Zatrzymuję się na przystanku, biorę sobie opcje ulubione, wybieram opcję nowy, zapisuję, wpisuję przystanek fabryka papierosów, zapisuję to i od tej pory, jak będę jechał, to na pewno taką informację otrzymam. Poniżej tego pierwszego komunikatu mam to, co jest poza mną, jeżeli jest w odpowiedniej odległości, bo to tam odległość można ustawić. On sięga do około kilometra, dlatego tam jest możliwość pokazania 20 punktów w tej pozycji. Tutaj z reguły pokazywane mi jest 16, jedno pod drugim, z tym, że jest utrudnione odczytywanie, dlatego że przejść do zakładki klawiszem numer 3 mogę, natomiast chcąc odczytać, co jest poniżej tego pierwszego, tej pierwszej informacji, no muszę niestety użyć joysticka. No i w czasie, gdy GPS pracuje, zmieni się tam układ satelitów i tak dalej, no to macha się tam sygnał mi. A jak się machnie sygnał, no to automatycznie kursorek wróci mi na pozycję pierwszą i dlatego są lekkie utrudnienia w odczycie tego, co jest poniżej. Ale to, co poniżej, w koniec końców nie jest dla mnie takie istotne. Czyli to jest zakładka najbliżej. Teraz czwóreczkę naciskamy sobie.
1: Zakładka w pobliżu SKRZ16-19.
0: Następna zakładka to jest skrzyżowania w pobliżu. I tutaj też jest pokazane, jeżeli tyle jest, 16 najbliższych skrzyżowań. Od razu mamy informację, czy to są na przykład, tak jak tu w moim przypadku, jedna taka ulica jest, gdzie są trzy drogi. Pokazana jest wprost, że skrzyżowanie takiej to a takiej ulicy, z taką a taką, trzy drogi. Dlatego, że mamy tam ulicę Kusocińskiego, ulicę Armii Krajowej i jakąś tam dodatkową drogę, której ja w tej chwili nazwy nie pomnę, czyli takie informacje na tej zakładeczce uzyskamy. Tutaj też przeglądając pod spodem to, co jest na samym początku, to mamy skrzyżowanie, które jest najbliżej nas i stopniowo, jak będziemy schodzili strzałką w dół, w moim przypadku wyświetla się ich 16, będziemy mieli informacje o odległości do danego skrzyżowania. Teraz przyciskamy przycisk numer 5.
1: Zakładka w pobliżu ulub 17-19. Brak danych.
0: W pobliżu ulub, czyli ulubione. I teraz tak, jeżeli gdzieś się przemieszczam, a mam skomponowane swoje ulubione, pozapisywane, to będę miał informacje o odległości do najbliższego punktu z ulubionych. I teraz polemizując z tym, co kolega Killer prezentował, że to jest niedokładne, że się nie da, no to tu, przy tejże okazji, mogę powiedzieć, co następuje. Przygotowujemy sobie zestaw ulubionych. Wiele z pozycji pobranych z map odpowiada rzeczywistości. Nie możemy kwestionować tego, że tak nie jest. Faktem jest, że Wayfinder korzysta z tak zwanej nawigacji przecznicowej, czyli siatka geograficzna pobrana z mapy i na to nakładane punkty. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przejść się pieszo, tak jak robicie to przy Lodestone, gdzie fizycznie musicie przejść się gdzieś trasą, to samo się robi w nawigatorze firmy Migraf, trzeba przejść się w dane miejsce lub pobrać punkty skądś, co ktoś już to zrobił. Jeżeli nikt tego nie zrobił, to musimy sami to zrobić. Przejść do konkretnego miejsca, zapisać punkt i wtedy on może być dołożony do naszych tras w tamtym programie lub w tym urządzeniu. Natomiast tutaj możemy zrobić dokładnie to samo, tylko tyle, że tutaj musimy to zapisać do ulubionych. No i w tym celu przemieszczamy się gdzieś. Tutaj na przykład ja takiego punktu jeszcze nie zapamiętywałem, bo po prostu nie mam za bardzo kiedy i czasu na to, bo to trzeba troszkę czasu na to poświęcić. Kiedyś mówiłem, że nie da się chodzić między blokami. Muszę powiedzieć, że chyba nieprecyzyjnie mówiłem, dlatego że się da. Jeżeli pozapamiętuję punkty charakterystyczne dla miejsc, w które powinienem skręcić, idąc raz pierwszy, pozapamiętuję je, ponapisuję sobie nazwy tego, to jak będę dochodził do danego punktu, to będę miał informację, że za 100 metrów, za 50 metrów, za 30 metrów, już skręć tutaj. Będę miał taką informację o tym punkcie i skręcę sobie tam, gdzie potrzebuję. Za jakiś moment sobie drugi punkt ulubiony zrobię. Też mnie będzie prowadziło do najbliższego punktu z ulubionych. Ja nie będę wcale używał automatycznej nawigacji. W ogóle. Bo to jest po prostu przy pieszej wędrówce zbędna sprawa. Obalając ten mit, że Wayfinder nie poprowadzi między blokami, sam muszę przyznać, że gdzieś popełniłem taki artykuł, pisząc, że się nie da, no muszę się z tego wycofać. Da się. Po prostu się da. Czyli to jest zakładka ulubiona, ulubione. Następna.
1: Zakładka w pobliżu miejsc 18-19, brak danych.
0: W pobliżu miejsca, czyli wszystkie miejsca istotne w pobliżu, też mam u mnie 16, pokazuję. To później po jakimś momencie będziemy się w tym bawić. Przycisk numer 7.
1: Zakładka otoczenie 19-19.
0: Zakładka otoczenie. Jeżeli wyjdę na balkon, co później pokażę, używając tego samego, jak to nacisnę, to mam pełen odczyt wszystkiego, co jest w pobliżu. Jeżeli powiedziałem, nie mam wahań sygnału GPS-u, gdzie on nie koryguje pewnych rzeczy, tylko sygnał byłby stały, to będę miał pełną informację, że tyle to, a tyle metrów mam do restauracji, bo tutaj mam w pobliżu gdzieś jakąś, nawet nie wiedziałem, dzięki temu aparatowi się dowiedziałem i rzeczywiście ona tam jest. Tyle to, a tyle metrów do skrzyżowania takiego, tyle do stacji benzynowej Statoil, tyle do tamtego skrzyżowania, do innego i do innego i do innego i tak dalej. Czyli to jest przycisk numer 7. Przycisk numer 8.
1: Okno, gdzie jestem? Detailnik.
0: Przycisk, gdzie jestem? I tu, jeżeli mam sygnał z GPS-u, to mi pokaże łódź. I oczywiście on pokazuje to wtedy na mapie. Niestety nie powie, tylko przeczytam łódź, ale gdzie, to punkt się pokaże na mapie. Jeżeli ktoś widzi, to może to zobaczyć. Zatwierdzić to trzeba, OK.
1: Okno Access. Zakładka otoczenie 19-19.
0: Przycisk 9, czy nas gdzieś przeniesie? Przycisk 9 już nie działa. Gwiazdka. Nie działa. Zero. Nie działa. I krzyżyk nie działa. Czyli to są wszystkie możliwości związane z wykorzystaniem tych przycisków. Czyli pamiętamy, że od przycisku 1 do przycisku 8 szybciutko przeskakujemy na konkretne zakładeczki. Jeżeli teraz nacisnę przycisk numer 1,
1: zakładka 1-19, mapa 1-4.
0: Wróciłem z powrotem do map. Czyli na tą zakładkę, gdzie mam 4 pozycje po kolei. I teraz omówimy sobie po kolei to. Pierwsze mapy już pokazywałem, czyli tam mamy możliwość wybierania map i tak dalej. Teraz druga pozycja, znajdź.
1: Znajdź 2-4.
0: Jeżeli to zatwierdzę, tego bez GPS-u się raczej nie da, no mógłbym go zmusić, że on po mapie by poszukał. bo to się da z mapy zrobić, ale nie na tym rzecz polega. No, wolałbym to robić z GPS-em, bo wtedy to nałoży punkty, zapisać będę mógł do ulubionych i tak dalej. No tak tutaj nie za bardzo, no ale zobaczymy.
1: Wiesz, adres lub firma.
0: Pierwsza pozycja, adres lub firma. I teraz tak, zakładamy, że znamy jakiś adres. Wiemy, że no, kolega jakiś tam mieszka w Poznaniu, a ja jestem w Łodzi. On mieszka w Poznaniu, no załóżmy, na jakiej tam ulicy by to sobie wymyśleć, no. No nie wiem, czy taka jest w Poznaniu, no załóżmy, że to byłaby ulica Fabryczna. Niechby to była ulica Fabryczna i zakładam, że niechby to był numer 3. Więc tutaj, w tym momencie wpisałbym ulica Fabryczna, numer domu, wpisałbym 3, normalnie z klawiatury, tak jak SMS.
1: Miasto lub kod pocztowy, tekst GPS.
0: Miasto lub kod pocztowy z GPS, albo wpiszę ręcznie. Albo wpiszę ręcznie tu w tym miejscu, bo mogę z GPS-u wybrać, zatwierdzić to, nie wpisując tu nic. W Łodzi to mogę to skorzystać, jeżeli mam sygnał GPS-u.
1: GPS. Zakładka rezultat 619. Państwo też stan. Tekst GPS.
0: No i ostatnią pozycję to jest państwo stan. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych, no to dlatego chyba to jest pokazane państwo stan. Czyli to, jak tu wypełnię wszystko, mam sygnał z GPS-u i klapnę w to. Szukaj, no to zacznie się szukanie po mapie, trochę to potrwa, no, kilka sekund i mam. Oczywiście przy okazji, jak nie wpiszę, że to tyczy Poznania, to mi się takie fabryczne o takich numerkach pokażą w kilku miastach. Może to być na przykład 5 miast, 3 miasta, 4 i to w odległości no, paruset kilometrów od siebie. Tak może być. Jedno powiem, że przy trybie pieszym można szukać z tego, co widzę, w obrębie danego miasta, punktu i przy okazji niejako może się nam wyświetlić gdzieś dookoło 150-180 km wokół. Jeżeli zmienimy to na tryb samochodowy, no to mamy tylko ograniczenia tym, czy dany punkt w Polsce jest na mapie umieszczony, a na pewno jest. To nie ma tak, żeby na mapie czegoś nie było. Mogą być nieaktualne dane co do lokalów gastronomicznych i tak dalej, ale nie jest tak, żeby nie było mapy Polski przecież. No i to by było tyle, co do zakładki znajdź. Kolejną zakładkę to nie będę opowiadał, bo to jest dodawanie do ulubionych, czyli tam, jeżeli znalazłem coś, to wchodzę w ulubione, jeżeli mam już jakieś, to mogę otworzyć ulubione, zapisać do ulubionych, albo dodać nowy do ulubionych. I tutaj właśnie, w tej pozycji... Ulubione. I tak.
1: Otwórz.
0: Musimy otworzyć. No ja akurat tutaj tak przypadkowo mi się to zapisało, bo nie chciałem, ale to jest sąsiedni blok naprzeciwko mojego. W związku z powyższym tak przypadkowo mi się zapisał, no to już niech sobie będzie. Teraz pokazujemy, o co mi chodziło. Czyli chcąc dopisać coś do ulubionych, mamy już jakieś i teraz tak, klawisz F1. Pierwsza pozycja nawiguj do. Jak to palnąłbym, a miałbym zasięg GPS-u, no to z miejsca, w którym się znajduję, do tego Aleksandra Kostki-Napierskiego 7 by zaczęło nas prowadzić to automatycznie.
1: Pokaż szczegóły,
0: pokazałby to na mapie.
1: Zmodyfikuj.
0: To tam można co zrobić? No, co można zrobić tutaj?
1: Wybierz. Edytuj. 1 z 4.
0: Edytuj.
1: Dodaj nowy.
0: Dodaj nowy.
1: Usuń.
0: Czyli można tutaj dodać nowy. Punkt. Ustaw jako początek, czyli jeżeli byśmy gdzieś stąd się wybierali i chcieli sobie stworzyć wcześniej trasę, tak jak to dzisiaj czytałem, potrzebuję mapy i tak dalej. Cóż za problem? Zapamiętać swój punkt docelowy, pójść na balkon, skorzystać na chwilę, wybrać punkt docelowy, ustawić punkt startowy z tego miejsca, zrobić sobie punkt docelowy z tamtego miejsca, zapisać taką trasę, zobaczyć na mapie przez ile, no ile to nam czasu zajmie, minutę, dwie, ile kilobajtów wyślemy, 5, 10, może 2, pobierając mapę, przesuwając tylko trasę tak jak nam pasuje, zapisujemy taką trasę i później już nie szukamy map, wiedząc do jakiego punktu chcemy dojechać. Czyli to jest to.
1: Ustaw jako
0: punkt przeznaczenia, czyli to jest to, co już mówiłem wcześniej, że tutaj możemy to ustawić z innego punktu startując, to jako punkt przeznaczenia ustawić na naszej trasie.
1: Pomoc.
0: I pomoc. I to jest wszystko, co dotyczy ulubionych. Wychodzimy teraz z tego już, bo tutaj już, jeżeli chodzi o ulubione, mamy wszystko. I usługi. I teraz usługi, tu jest taka pozycja. No i tutaj do tego, to niestety potrzebujemy już wprost dostępu do internetu. Dlatego program nie tyle sprawdza legalność, bo legalność to on sprawdzi w ten sposób, że podczas pierwszej próby uruchomienia jego pokazuje nam się, że masz wpisać swój numer telefonu aktualny, czyli przypisuje się program do karty SIM i nie jest ważne, w jakim modelu aparatu go mam. Bo ja kartę SIM tą, którą mam w tej chwili w tym swoim Nokia 6110 Navigator wyjmę, włożę do obojętnie jakiego, ważne, żeby to była ta z tym numerem telefonu, zainstaluję tam program i on mi licencję przywróci. Czyli nie potrzebuję e-mail aparatu, mogę go przenieść wszędzie. Bez problemów już nie płacę za to. Tylko jest przypisany do karty SIM. Czyli on woła mi numer telefonu i kod licencyjny muszę wprowadzić, wyślij, wysyłam, czekam chwilę, produkt aktywowany i tak dalej. Połączenie z internetem jest mi potrzebne po to, na przykład, żeby teraz z tego skorzystać, czyli usługa. Usługa Wi-Finder. No i teraz wejdźmy w to, co my tam mamy. Jest to normalne połączenie z internetem. I tutaj od razu powiedział, że to jest zakładka 12. Dlatego, że on te zakładki jakoś tak ma podzielone, że ja nie wiem jak to wygląda, bo pokazane są na ekranie głównym, jak otworzymy aparat, to widać zakładek 14, 19, 15, 16, 17, 18, 19. A gdzie są pozostałe? No i tu mamy teraz jedną chociażby, że zakładka 12 to jest właśnie to. Jedna z zakładek to są mapy. I one są jakoś tam przyporządkowane. Dlatego mówi się o tym, że w Wi-Finderze jest 19 zakładek w ogóle. Pierwsza to jest początek. Łączę. Ja tego nie pukam, bo to nie jest istotne. Chodzi mi o to, żeby pokazać Państwu zawartość tegoż tutaj ekranu.
1: Moje usługi,
0: przeliczanie kursów. Jeżeli to bym uruchomił, mam możliwość użycia kalkulatora, który przeliczy mi złotówkę na dolara, dolara na złotówkę i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu przeliczanie kursów.
1: Wskazane łącze, aktualna pogoda.
0: Aktualna pogoda. Mogę to kliknąć, tam znajdę po drodze sytuację tego rodzaju, że muszę wybrać sobie kraj, muszę sobie wybrać miasto i to, co jest na internetowych stronach zapisane, będę mógł sobie odczytać, jaka prognoza pogody jest przewidywana na najbliższy czas.
1: Zgadzone, łączę transport publiczny.
0: Transport publiczny. Też muszę tutaj, otworzywszy to, wybrać sobie kraj, wybrać miasto,

0: tak zwanych kategorii, nie? Bo gdzieś chcemy jechać, zakładam, że jest to bank. Jest to bank, no nie chce nam się szukać za bardzo, żeby nie pamiętamy ulicy, tylko wiemy, że chcemy do banku trafić, gdzieś tu w Łodzi nawet, no. Jestem tu w Łodzi, chcę do banku pójść. No i wybieram z kategorii, bo tam jest taka możliwość. Pyknę sobie, wybieram bank, jak to było słychać przy ustawieniach, że takie tam są. Bank wybieram, pszczyknę. No i pokazał mi się bank. I mam do wyboru PKO SA, PKO BP i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie banki się tam po kolei podświetlają. I teraz, jeżeli na którymś z tych banków stanę i nacisnę klawisz F1, to otrzymam informację o dokładnej jego lokalizacji, gdzie on jest, ale też dostanę informację o kodzie pocztowym i o telefonie. Telefonie, faksie, jeżeli takie informacje były podane. I to jest wszystko.
1: Wskazane łącze transport publiczny.
0: I teraz wróćmy do transportu publicznego.
1: Opcje.
0: Otwieramy. No jak to pani Agatka, trochę tutaj tego, ja to jeszcze zwolniłem, dlatego że... Początek. Wybierz państwo i wskazane lista. No, pykniemy sobie.
1: Wybierz Argentina. 1,40 Australia. Wlaśczykina. Zarobię. Tyła. Czekę. Eto. Fin. Grywany. 16. Grylepku. Zapita. Jak. Kole. Dwa. Ligła. Luksemburg. Malecie. Dwa. Mek. Netherlands. New Zealand. No, Pakistan. 30. Filipines. 3. Poland. 33. 49.
0: Poland. Trzeba oczywiście przejść na przycisk dalej, ja o tym zapominam zawsze, bo z tego nie korzystam. Słuchamy. Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań i Warszawa. Takie miasta możemy wybrać, jak to wybierzemy, to później następne wyszukiwareczki się pojawiają, wpisujemy, dostaniemy informację, jakie linie, ile linii jest, ile przystanków i tutaj w wyszukiwarkę wpisujemy, co nas interesuje i tak dalej, i tak dalej. Tyle byłoby dotyczące tej pozycji usługi. No na razie tak. Więc jak widać z tego opisu, dosyć bogato wyposażony ten program jest. Nie ma tak rewelacyjnych skrótów klawiszowych jak omawiany program Loudstone, no bo po prostu jest trochę inaczej skonstruowany. Natomiast dający bardzo szybki dostęp do informacji za pomocą tych 8 przycisków, a w zasadzie nam potrzebne jest 7, no bo przecież gdzie jesteśmy, chyba że jesteśmy gdzieś, a nagle nie wiemy, gdzieśmy się przemieścili, bo może tak być, że jedziemy gdzieś pociągiem, to być może, że nam to pokaże. No i cóż więcej, no więcej to za chwilę. Teraz będzie chwila przerwy, ponieważ będę musiał się przygotować do wyjścia na balkon, nagrać materiał. I dopiero to z tą częścią, którą w tej chwili przy komputerze zrobiłem, zmiksować, bo inaczej tego zrobić nie będę mógł.
1: Stan GPS 100%, 1,6. Zakładka odczu, 15/19, 140 metrów północ-zachód, 303 stopni Janusza Kusocińskiego / Krajowej, 1,15. 185 metrów północ-zachód,
2: 321 stopni Janusza Kusocińskiego.

0: Armii Krajowej, 2:15. 190 metrów północ-zachód, 330 stopni na Grasso, 3:15. 200 metrów południowy wschód, 120 stopni Wincentego Tomaszewicza / Kostkina Bielskiego, 4:15. 210 metrów południe, 162 stopni Wincentego Tomaszewicza / Kostkina Bielskiego, 5:15. 210 metrów południe, 158 stopni Wincentego Tomaszewicza / Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 6:15. 250 metrów południe, 188 stopni Wincentego Tomaszewicza / Armii Krajowej, 7:15. 270 metrów zachód, 287 stopni Janusza Kusocińskiego / Armii Krajowej, 8:15. 270 metrów północny wschód, 27 stopni Janusza Kusocińskiego / Józefa Dawickiego, 9:15. 280 metrów zachód, 286 stopni Janusza Kusocińskiego / pułkownika Stanisława Juszczakiewicza, 10:15. 360 metrów południe, 170 stopni Stadoil, Wyszyńskiego, 11:15. 370 metrów południe, 179 stopni kardynała Stefana Wyszyńskiego / Armii Krajowej, 12:15.
1: Udajemy się na balkon i oto co zostanie pokazane, usłyszycie to za chwileczkę. Będą tam informacje o całym otoczeniu dostępnym z mojego balkonu na wysokości pierwszego piętra. Dane są akurat, sygnał z GPS-u miałem 66%, w związku z powyższym błąd może sięgać nawet do 45 metrów, jak już wcześniej powiedziałem.
0: Adres lub firma, tekst, Więckowskiego. Więckowskiego. Numer domu, tekst, 13. 13. Miasto lub kod pocztowy, tekst, Łódź. Łódź. Zakładka rezultat 6:19. Państwo / stan, opcja, szukaj, 1:6. Wybierz, okno, ad, wyszukiwanie, kropka, kropka, kropka. Państwo / stan, tekst, GPS. Sława Więckowskiego 13.4.5 km, przecinek, Łódź, 1:1. Opcje, nawiguj do, 1:6. Pokaż informacje, 2:6. Dodaj do ulubionych, 3:6. Ustaw jako początek, 4:6. Ustaw jako punkt przeznaczenia, 5:6. Pomoc, 6:6. Ustaw jako punkt przeznaczenia, 5. Ustaw jako początek, 4:6. Dodaj do ulubionych, 3:6. Wybierz, okno, akces. Wykonywanie, kropka, kropka, kropka, pułkownika Stanisław, zakup ulubione SO, uaktualniane, okno akces, zakładka rezultat 6:19, pułkownika Stanisława Więckowskiego 13.4.5 km, przecinek, Łódź, 1:1. Wróć, adres lub firma, tekst, więc wróć. Zakładka menu 1:19, stan GPS 66%, zakładka w pobliżu, 3:15:19, 150 metrów, godzina 10, Armii Krajowej / Janusza Kusocińskiego.
1: Podsumowując to wszystko, co zostało do tej pory przedstawione, należy powiedzieć tak. Wayfinder pozwala, jak widać, na wyszukiwanie różnego rodzaju danych adresowych, jeśli znamy adres, czego szukamy. Gorzej jest, jeżeli takiego adresu nie znamy, no bo wówczas musimy takie punkty nanosić, będąc wprost pod wskazanym adresem. Co jest możliwe, jak już mówiłem, ustawiając się w odpowiednim miejscu, wybierając ulubione, tam wybieramy pozycję dodaj nowy, przyciskamy, wpisujemy co to ma być, czyli swój opis, czy to ma być zakręt między blokami i tak dalej, zapisujemy to i taki punkt zostanie zapamiętany. Tworzenie drogi, jak można zrobić? Ano, wybieramy punkt docelowy, jak już tam pokazałem we wcześniejszej części materiału, Następnie wybieramy punkt docelowy, też go możemy zapisać, ale jest jeszcze pozycja dodaj nowy i po prostu z ulubionych, bo mamy tam możliwość edytuj. Wpisujemy sobie nazwy punktów, które potrzebujemy dodać do tego i zostanie to dodane do drogi. I wtedy tak skomponowaną trasę możemy sobie zapisać i gdy będziemy potrzebowali kiedykolwiek z takiej drogi skorzystać, będziemy mogli ją odpalić. Ona będzie zapisana już u nas w telefonie, w związku z powyższym połączenia z internetem nie będzie potrzeba, a więc nie będziemy za to płacić. To jest co do tworzenia trasy. Kolejna sprawa, o której by należało rzec, to jest to, że jak już mówiłem wcześniej, można korzystać z nawigacji automatycznej, gdzie jeżeli nie mamy własnych punktów, będziemy prowadzeni trasami takimi, jak prowadzą ulice zapisane na mapie, gdyż nie będzie tam możliwości wyboru punktu, że przejdziemy sobie gdzieś skrótem jakimś między blokami i tak dalej, i tak dalej. Takie punkty i takie trasy musimy sobie, tak jak w przypadku Lodestone, czy w przypadku nawigatora firmy Migraf, musimy sobie wprowadzić sami do pamięci telefonu. Następna kwestia, ulubione. Ulubione nie są zapisywane na karcie pamięci w telefonie, ani też w pamięci telefonu, a są zapisywane na serwerze. Sam po uzyskaniu tegoż programu, o którym opowiadam, liczyłem, że takie punkty jednak są zapisywane w telefonie. No ale zdarzyło mi się tak, że robiłem upgrade do systemu telefonu, no i nastąpił błąd, przerwa na łączach między komputerem a telefonem i spartolił mi się system. Telefon musiał trafić do punktu serwisowego, tam go sformatowano, czyli straciłem wszystko. Zainstalowałem aplikację Wayfinder z powrotem. Jak już powiedziałem, ona jest wtedy taka działalność jest bezpłatna, dlatego że Wayfinder ma zapisane tam u siebie na serwerze, że jest przypisany do numeru akurat danego abonenta. W związku z powyższym nie została pobrana za to płatność, tylko tyle, co musiałem się połączyć z serwerem, co by pobrać kod licencyjny, który widnieje nadal w programie. No i automatycznie odzyskałem z powrotem swoje ulubione. W związku z powyższym wszystkie punkty, które zapisałem wcześniej, bo się trochę tym bawiłem, a niektóre punkty mi były potrzebne, zapisane na serwerze zostały i teraz w momencie, kiedy odpalam taką pozycję, ona jest pobierana z serwera do pamięci mojego telefonu, no i mogę z niej korzystać. Spróbowałem w dniu dzisiejszym zrobić nagranie z trasy, jak jadę tramwajem, no ale niestety, tak jak już powiedziałem, mam za słaby dyktafon, czyli mógłbym zaprezentować, jak to wyszło. Głos syntezatora Agatki jest zbyt cichy, a bardzo wyraźnie wyje mi silnik tramwaju, a z kolei no nie bardzo mi to uśmiechało się wyjmować jedno urządzenie i drugie, kierować je do siebie i używać głośnika telefonu, gdyż nie mam zamiaru chwalić się w środkach masowej komunikacji, że takowy aparat posiadam, żeby się na mnie patrzono, że korzystam z syntezy mowy i tak dalej, i tak dalej. No i podczas pracy z telefonem trzymam go w kieszeni. Jak już pokazywałem, przyciskami to, co potrzebuję, nacisnę i na konkretne zakładki, czy to skrzyżowania, czy najbliższe miejsca, wszystkie przenoszę się. Mam informację, gdzie jestem, a na uchu jest założona słuchawka bezprzewodowa. Połączone to z telefonem poprzez połączenie Bluetooth. No i odsłuch mam na uchu, ręka w kieszeni, lekko nacisnę, co potrzebuję, informacje mam. Jeżeli mi jest to potrzebne, a wiem, że będę szedł pieszo i nie będę potrzebował kluczyć gdzieś między blokami i tak dalej, wówczas od czasu do czasu pozwalam sobie używać nawigacji automatycznej. Nie tworzyłem na razie na obecną chwilę żadnych tras, gdyż na dzień dzisiejszy było mi to jeszcze niepotrzebne, ale najprawdopodobniej w już niedługim czasie takową trasę stworzyć będę musiał, bo będę musiał kogoś szkolić z zakresu obsługi komputera i oprogramowania dla naszego środowiska. W związku z powyższym będę jeździł w miejsce, gdzie nie byłem. Raz jeden tam pojadę prawdopodobnie z kimś. Będę musiał wtedy sobie ponanosić odpowiednie punkty, żebym wiedział, jak później tam trafić. No i takie wędrówki będę miał przez tydzień i na pewno wówczas czy to nawigator firmy Migraf, czy też telefon komórkowy, co w tym przypadku, kiedy będę jeździł na szkolenie, będzie mi wygodniejszym, będę wykorzystywał. Więc jak pokazuje, ten program nie jest takim, iż można z czystym sumieniem powiedzieć, że on jest absolutnie nieprzydatny dla osoby niewidomej, która potrzebuje się poruszać samodzielnie. Jest to taki sam program, jak i omawiany wcześniej przez kolegę Killera, dlatego że tam musimy punkty zdobyć lub je sami nanieść. Tutaj w wielu przypadkach możemy wykorzystać mapy, w bardzo wielu, ponieważ nie jest to tak, że nazwy ulic się zmieniają, że ulice znikają, pojawiają się nowe i tak dalej, i tak dalej. Faktem jest, że jeżeli ktoś szuka danych adresowych, takich jak na przykład banki, jak jakieś restauracje, sklepy, no, mogło to się pozmieniać. No ale przecież w Lodstonie takich danych nie mamy. Musimy je po prostu sami tam wprowadzić. A cóż stoi na przeszkodzie, żeby w tym płatnym programie to poprowadzać? Nic. W związku z powyższym zachęcam, jeżeli ktoś to ma, zanim będzie wygłaszał opinie jakiekolwiek negatywne, że to się nie nadaje, że to jest B, to niech się do tego przymierzy. Nie narzeka na to, że instrukcja jest zbyt uboga, no bo ja korzystam dokładnie z takiej samej. Tylko że zadać sobie trochę trudu trzeba, no i efekt uzyskamy taki, jak potrzebujemy. Program ten jest dokładnie takim samym jak Lodestone. Nie mamy tu informacji o odległości Księżyca od Ziemi, czy tam jakichś innych, jak tam słyszałem, no bo tutaj są one nie, na mój gust niepotrzebne. No po co mnie informacja o tym, że do Księżyca to tyle, to a tyle, albo i tak dalej, i tak dalej. No mnie potrzebne są tylko dane, jeżeli chodzi o azymut, czyli kierunek, ewentualnie jakieś nazwy miejsc, do których chcę trafić, a jeżeli jeszcze nie muszę się wysilać i wiele punktów mam już gotowych w postaci nazw ulic, no to dlaczego ja mam z tego nie korzystać? A że zapłacić musiałem, no cóż, coś za coś. Chcesz mieć program komercyjny z nazwami ulic, nie musisz się biedzić, nie musisz szukać po internecie i tak dalej, no to masz do wyboru. Kupujesz takie urządzenie w postaci telefonu komórkowego, kupujesz udźwiękowienie do niego, no i kupujesz Wi-Findera, no i masz. Ewentualnie prostszym rozwiązaniem, bo tańszym, kupujesz telefon i oprogramowanie udźwiękawiające telefon i bezpłatny Lodestone załadowujesz i też pracujesz nad tworzeniem swoich punktów, bo nie wszystkie punkty, które są zgromadzone na serwerze, na pewno się przydają. No i to by było podsumowanie tegoż materiału. Dziękuję za uwagę. Janusz Rutkiewicz.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato witam serdecznie. Moim gościem jest dziś Dorota Ziental. Witam cię, Doroto.
4: Dobry wieczór, Alu. Też
3: witam
4: się
3: serdecznie. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Nasze dzisiejsze Babie Lato będzie naprawdę babie i dla bab, będziemy głównie dla pań. Będziemy rozmawiały sobie o makijażach, o pielęgnacji, o upiększaniu się. Jednym słowem o tym wszystkim, co służy poprawie naszej atrakcyjności, a co za tym idzie, służy również poprawie naszego samopoczucia. To może na początek powiemy, dlaczego się zdecydowałyśmy na ten temat w kontekście osób niewidomych i niedowidzących. Ostatecznie fakt posiadania uszczerbku wzroku czy niewidzenia zupełnie jest faktem, który robienie makijażu utrudnia, natomiast nie jest barierą w tym aspekcie nie do pokonania. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i ty, Doroto, zapewne też.
4: Jak najbardziej.
3: Ponieważ będąc osobami niedowidzącymi i niewidomymi, mamy taką samą jakby konieczność poprawnego wyglądu, takie same nasze otoczenia ma nasze otoczenie ma w stosunku do nas oczekiwania, więc postanowiłyśmy poruszyć ten temat, ponieważ uważamy, że jest bardzo istotny. Jest też bardzo ciekawym i przyjemnym tematem. Oczywiście nie zamierzamy tutaj mówić, jak robić każdą jedną kreskę i jakiego rodzaju, nie wiem, na przykład płatków kosmetycznych używać, bo tutaj nie o to chodzi. Natomiast chciałybyśmy opowiedzieć, jak my pokonywałyśmy i pokonujemy barierę braku wzroku w kontekście robienia makijażu i co ewentualnie może nam w tym, o tym, co ewentualnie może nam w tym pomóc. To może na początek zacznijmy od tego, co stanowiło dla ciebie, Doroto, źródło takich jakby największych obiekcji i obaw. Ty traciłaś wzrok stopniowo, byłaś wcześniej osobą w pełni sprawną i jakby miałaś, że tak powiem, pełen przegląd i ogląd, jak te makijaże powinno się robić, czym, jak je wykonywać. Natomiast kiedy zdawałaś sobie sprawę w takiej sytuacji, będąc, że jakby widzisz coraz gorzej, czy miałaś taką świadomość, że coraz trudniej jest ci wykonywać, czy tego nie było, jakoś automatycznie przechodziłaś w tym?
4: Czy wiesz, Ala, no, tak jak powiedziałaś, u mnie to postępowało stopniowo, więc no, nie było takiego, wiesz, z dnia na dzień szoku i że wczoraj się umalowałam jeszcze z pomocą lusterka, a już następnego dnia nie mogłam tego zrobić. No ale jednak było widać właśnie te stopniowe ubytki tego wzroku. No, chociażby widziałam to po tym, że najpierw używałam zwykłego lusterka, później już powiększającego. No, a w końcu stało się tak, że ja patrzyłam w to lusterko i dochodziłam do wniosku, że ja w zasadzie tam nic nie widzę. Na pewno nie na tyle, żeby się, prawda, z pomocą tego wzroku umalować. I myślę, że największymi obiekcjami to jest... Może też niesłusznie, ale no, wydaje mi się, że makijaż oczu, bo to wymaga większej precyzji niż makijaż twarzy jako takiej.
3: Tak, dlatego że operujemy na mniejszej powierzchni, ruchy muszą być bardziej precyzyjne i bardziej dokładne, to też wymaga większej wprawy. Druga kwestia jest jeszcze taka, że w trakcie malowania oczu jakąś ostrą końcówką kredki, łatwiej jest po prostu oko uszkodzić, jeśli nieuważnie będziemy się malować i po prostu gdzieś tam dziubniemy się w róg, czy nie daj Boże.
4: Tak, można się dźgnąć boleśnie. Tak.
3: Więc jest to bardzo nieprzyjemne, dlatego należy uważać. Ja w swoich takich kwestiach jakby wchodziłam w ten makijaż stopniowo, ponieważ ja widzę przez cały czas mniej więcej jednakowo słabo, tak to ujmę, jednakowo źle. Więc generalnie zaczynałam od... Będąc nastolatką, od takich makijaży lekkich, bardzo delikatnych, wybaczających, o czym powiemy troszeczkę później. Natomiast może było mi o tyle łatwiej, że robiłam to stopniowo. Przy pomocy mamy dodawałam kolejne elementy, jakby coraz bardziej ucząc się coraz to nowych rzeczy, co w znacznym stopniu ułatwia, bo jeśli zaczynamy od rzeczy prostych, takich, które są, że tak powiem, elementarne i one nam wychodzą, to nie ma takiego etapu zniechęcenia. Trudno, wydaje mi się, że trudną sytuacją dla mnie byłaby taka, gdybym powiedzmy już jako osoba dorosła z dnia na dzień musiała się uporać ze zrobieniem tego pełnego makijażu od pierwszego razu. No ale tak jak mówię, akurat miałam to szczęście, zawsze przywiązywałam do tego dużą wagę, starałam się ten makijaż nakładać oczywiście stosownie do okoliczności, natomiast starałam się, żeby zawsze był jakiś kolorowy, delikatny albo tylko poszczególne elementy. To oczywiście w zależności od okazji czy tam od nastroju, że tak powiem. Więc myślę, że zgodzisz się ze mną na pewno, Doroto, że wiedza o tym, jak dobrze zrobić makijaż i świadomość tego, że powinno się go robić, bardzo często jest przez osoby nie mogące kontrolować swojego wyglądu za pomocą wzroku gdzieś pomijana, spychana na plan dalszy. Jest sytuacja taka często, że przypuszczalnie to oczywiście nie bierze się ze złej woli, czy tam z, nie wiem, lenistwa, gnuśności i tak dalej. Myślę, że bardzo często bierze się to z obaw, że ten makijaż po prostu zrobimy źle, więc wolimy go nie robić wcale. A myślę, że są warianty takie makijażu, które są łatwe i po prostu spokojnie, w miarę sprawna manualnie kobieta jest w stanie, oczywiście po ćwiczeniach i korzystając z różnego rodzaju udogodnień, sobie z nim poradzić, prawda?
4: No jak najbardziej się, ale z tobą zgadzam. Jeszcze oprócz tego, że właśnie jest ten strach, że możemy coś tam, mówiąc kolokwialnie, spaprać, to też spotkałam się z takimi opiniami, ale to głównie osób niewidomych od urodzenia, tudzież jakiegoś wczesnego dzieciństwa, no że dla nich wprost usłyszałam, że one się nie malują, bo dla nich ten makijaż, prawda, jest jakąś fikcją i abstrakcją, że no nie są w stanie, prawda, na własnej skórze, własnymi oczami się przekonać, jaki to daje efekt, więc szkoda im na to czasu i zachodu, prawda?
3: Ja oczywiście z jednej strony jestem w stanie zrozumieć taki punkt widzenia, że jeśli, tak jak mówisz, ktoś tłumaczy, że coś jest dla niego fikcją i nie jest w stanie, jest to dla niego pojęcie abstrakcyjne, nie ma możliwości wyobrażenia sobie, powiedzmy, kolorystyki czy zmian w powierzchowności, jakie taki zrobienie makijażu ze sobą niesie, ale można sobie przeprowadzić prosty test. Po prostu nawet jeśli samemu nie potrafimy, my same nie potrafimy zrobić sobie tego makijażu, możemy poprosić kogoś, żeby zrobił go nam i przez samą różnicę w odbiorze otoczenia, w odbiorze nas przez otoczenie, nabierzemy tej świadomości, jak pozytywna jest to zmiana, bo ja na przykład mam świadomość tego, że zupełnie inaczej, powiedzmy, są traktowane osoby, które są panie będące osobami niewidomymi, jeśli są należycie ubrane, stosownie do okazji, umalowane i tak dalej, i tak dalej. A takie, które mają, że tak powiem, te kwestie gdzieś tam na dalszym planie, Dlatego, że po prostu to jest tak, że my możemy oczywiście mówić, że najważniejszy jest intelekt, osobowość, ale osoba z otoczenia naszego, która na przykład będzie miała z nami do czynienia przez, nie wiem, 10 sekund, w których będziemy pytać o jakieś informacje, czy prosić o pomoc, ona się nie będzie zagłębiała na tyle w to, czy my jesteśmy osobami inteligentnymi, mądrymi, wykształconymi i tak dalej, tylko po prostu będzie nas oceniała po tym pierwszym wrażeniu, po tej powierzchowności naszej. I jeśli ten odbiór będzie pozytywny, jeśli będzie miała świadomość taką, że to jest osoba, która o siebie dba, jest osobą, powiedzmy, wewnętrznie zdyscyplinowaną, jakąś tam, nie wiem, odpowiedzialną, poważną i tak dalej, to zupełnie inaczej do nas podejdzie niż w sytuacji takiej, że gdzieś tam będzie odbierała nas, może nie jako tam, nie wiem, dziwoląga i tak dalej, ale jako osobę, która swoją powierzchownością odbiega od reszty. To jest po prostu odruchowe, nawet trudno kogoś za to winić. Po prostu tak świat działa i nam się to może podobać lub nie, ale my tego nie zmienimy, więc nie pozostaje nam nic innego, tylko się dopasować. Przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat.
4: To jest jak najbardziej prawda i to jest w ogóle udokumentowane. No ja tutaj wiadomo, skończyłam tą psychologię i no jakąś tam wiedzę w tym temacie mam, że po prostu ludzie tak funkcjonują, tak funkcjonuje ludzka psychika, że najpierw oceniamy świat i otaczającą nas rzeczywistość, w tym także innych ludzi, za pomocą tego wzroku, prawda? To jest takie jak najbardziej jakieś ontogeniczne. No i tak jak mówisz, trudno, żeby ktoś w, nie wiem, powierzchownej, parominutowej rozmowie zagłębiał się w to, jakimi my jesteśmy, prawda, ludźmi, jakie skończyliśmy studia, czy jesteśmy dowcipni, nie wiem, mamy błyskotliwy umysł i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, jak cię widzą, tak cię piszą i no, to jest wspaniale, jak to idzie w parze, prawda? Ta jakaś tam dbałość o siebie i intelekt, to jest już po prostu pełnia sukcesu. No ale niestety ten świat tak jest zbudowany, że ludzie po prostu zadbani mają w tym świecie łatwiej, no.
3: Zwłaszcza w sytuacjach, w jakich znajdują się często osoby niewidome, kiedy są skazane na kontakt z innymi ludźmi, chociażby przez to, że w najróżniejszych sytuacjach związanych z komunikacją, z załatwianiem różnych spraw, z tymi wszystkimi takimi sprawami wyjściowymi, po prostu często korzystamy z pomocy i usłuszności innych ludzi. I oni, dla mnie jest to absolutnie poza sporem, że zdecydują się nam pomóc, tylko w sytuacji, kiedy nie będą się nas obawiać i kiedy będą mieć o nas po prostu dobre zdania. Jeśli wyrabiają sobie ten ogląd podczas pierwszych sekund na podstawie naszej powierzchowności, to, że tak powiem, no, my sami wkładamy sobie argumenty do ręki, jeśli ta powierzchowność jest odpowiednia. Tutaj nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak gdzieś tam stroić się, godzinami wystawać przed lustrem i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby jakieś takie, nauczyć się takich podstawowych czynności, które pozwolą nam wydobyć na światło dzienne, że tak powiem, nasze plusy i ukryć nasze mankamenty. I myślę, że to już w zupełności, jak na początek, wystarczy. Powiedz mi, Doroto, jakie w związku z wykonywaniem tych pierwszych makijaży już bez lustra w tej wersji, ty miałaś największe obiekcje, a co było taką mocną stroną, która pozwalała ci się zdecydować na kontynuowanie tego upiększania się? Czy to były jakieś, mówiąc o tych mocnych stronach, doświadczenie, świetna pamięć, zaangażowanie osób trzecich? Jak to było?
4: Ja to zawsze powtarzam, bo często słyszę, Boże, jak pani się maluje, ja w to nie wierzę, że sama się umalowałaś, bo ja, prawda, mam zdrowe oczy i mi to tak nie wychodzi. No i właśnie ja zawsze tutaj jako pierwszy i niepodważalny argument to jest właśnie ta pamięć mięśniowa. mimo wszystko to zostało i to mężczyźni widzący też zawsze jak patrzą, jak kobieta się maluje, to mówią, Boże, ja nie wiem, jak ty możesz tą szczoteczką tam koło tego oka operować, przecież to jest przerażające. No bo w sumie te akcesoria nasze czasami faktycznie no, mają jakieś ostre końcówki, czy dziwacznie wyglądają, mężczyźni w ogóle nie wiedzą, co z tym zrobić. No i dlatego mówię, to po pierwsze była na pewno pamięć wzrokowa. No i tak jak mówisz, no prawda, miałam tą świadomość, jak ten makijaż, nawet taki, prawda, nazwijmy go dzienny, taki, którego na pierwszy rzut oka może nawet nie widać, ale taki, który uwypukla te nasze jakieś tam atuty, a maskuje ewentualne braki. No więc miałam świadomość, jak ta twarz wygląda z tym makijażem, no i jak wygląda bez niego, no i tak sobie też nie wyobrażałam, że no cóż, no nie widzę. No ale to nie znaczy, że nie mam tego kontynuować. Wiadomo, że było różnie, ale no ale trening czyni mistrza, prawda?
5: Tak, trening czyni mistrza. Ja powiem szczerze, że dla mnie z takich największych obiekcji, co wywoływało u mnie no taki może nie strach, nie lęk, ale taka rzecz, z którą, że tak powiem, na początku samym właśnie robiąc jako nastolatka pierwsze sobie makijaże, trudno było mi bez pomocy lustra opanować malowanie rzęs, dlatego że zawsze się obawiałam tego, że tą szczoteczką zbyt blisko gałki ocznej pociągnę i po prostu albo się dźgnę, albo wysmaruję sobie całe oko tuszem, co też nie jest przyjemne. Więc jakby zawsze robiłam to tak na początku nie od jakby samej nasady rzęs, prawda? Tak jak to się robić powinno. Ale z czasem po prostu nabierałam coraz większej wprawy. Prosiłam niejednokrotnie mamę, kuzynkę czy jakąś koleżankę, żeby po prostu przyglądała się, jak to robię i mówiła mi, czy mogę jeszcze wcześniej zacząć, jeszcze wcześniej zacząć. I tak dzień po dniu, powiedzmy tam w czasie wakacji, byłam w stanie na tyle wyćwiczyć, że jakoś to już ten początek, przynajmniej sam strach udało mi się przełamać, a tak jak mówisz, później ćwicząc przez kolejne dni i lata, doszłam do wprawy takiej, że po prostu dziś, kiedy maluję rzęsy tuszem, nawet nie przyjdzie mi do głowy to, że mogłabym się dźgnąć czy tam pomalować sobie tęczówkę tuszem, tak?
4: No robisz to odruchowo, prawda? Tak. Ja, no właśnie, to jest ta pamięć mięśniowa, że no ja wielokrotnie, prawda, malując się robię jeszcze 100 innych rzeczy, prawda, jakiś tam plan w głowie, no to często na początku jest tak, że człowiek koncentruje wszystkie myśli na tym, żeby tylko się nie dźgnąć, a mówię, tutaj mogę o czymś myśleć, tutaj drugą ręką sobie jakiegoś tam maila sprawdzam w komputerze, więc no naprawdę jak widać można. No, opanować nawet tak wydawałoby się skomplikowaną czynność do perfekcji. No właśnie ja też się bardzo obawiałam tego pociapania tym tuszem, no bo no już nie mówię o jakimś wodoodpornym, ale nawet zwykły tusz w sumie jest dość ciężko zmyć i pewnie wielokrotnie musiałoby to się skończyć po prostu myciem twarzy, tak?
5: Tak, a poza tym też z oka po prostu się źle zmywa, bo przy każdym nawet najlżejszym mrugnięciu on momentalnie się coraz bardziej rozmazuje, więc to też jest, ale nie zniechęcajmy, nie będę
4: straszyć. Nie takie jest nasze zamierzenie.
5: Nie takie jest nasze zamierzenie i jakby właśnie tutaj, że tak powiem, bardzo taką też jest ważną sprawą, żeby się tego nie obawiać, bo to są rzeczy dla ludzi. Generalnie przecież wszystkie mamy świadomość, że osoby, nawet panie widzące, które robią sobie makijaże, dobre makijaże, to nie są jakieś, powiedzmy, nie wiem, artystki po ASP, które mają idealnie równą, czy architektki, które mają idealnie równą kreskę w ręce i tak dalej. One też musiały się tego nauczyć i też popełniały błędy, więc wydaje mi się, że spokojnie jest to do zrobienia. To wyobraźmy sobie, Doroto, taką sytuację. Co doradziłabyś osobie niewidomej, która jest osobą niewidomą od urodzenia i ma zamiar, albo niedowidzącą od urodzenia, i ma zamiar zacząć robić sobie makijaże? Do kogo mogłaby się zgłosić poradę, twoim zdaniem? Nie wiem, mogłaby to być wizażystka, sprzedawczynie w profesjonalnych drogeriach, czy na przykład inne osoby niewidome, znające, mające już jakoś tam opanowane techniki nakładania tego make-upu, które mogłyby być w jakimś sensie jej przewodnikiem? Która z takich dróg wydaje ci się najbardziej odpowiednia?
4: No jak wiesz, jakąś zaufaną osobę niewidomą, która już ten makijaż robi jakiś czas i ma w tym doświadczenie, to jak najbardziej. No to myślę, że no, nikt tak nam dobrze nie podpowie jak osoba, która jest w tej samej sytuacji co my poprzez autopsję. No bo wiadomo, że wizażystka choćby się najbardziej z nami tutaj zaczęła współodczuwać, no to nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, jak jest zrobić makijaż bez wzroku. Więc myślę, że jakaś właśnie sensowna osoba, kobieta niewidoma, która się maluje, jest tutaj dobrym pomysłem na początek. No i właśnie
5: tylko,
4: jakaś...
5: że, przepraszam, tak? Że wejdę ci w słowo, wydaje mi się, że przy tym powinna być jeszcze jakaś trzecia osoba widząca, bo osoba niewidoma, owszem, powie nam o technikach, jak mamy to zrobić, ale nie będzie już w stanie sprawdzić, czy robimy to dobrze. Bo...
4: No to jak najbardziej, wiesz, jakaś dwie osoby niewidome plus na początku, plus asysta, okay. Siostra, nie wiem, mama, kuzynka, ktokolwiek, tak? No jeszcze myślę, że jakaś kolorystka, wizażystka też mogłaby coś tutaj doradzić, wiesz, w kwestiach na przykład tego typu, że mamy, prawda, różne typy tych kolorów twarzy. Najczęściej one są nazywane porami roku. Tak. No i fajnie byłoby wiedzieć, czy jesteśmy tą wiosną, tym latem i jakie kolory nam odpowiadają. Nawet choćby miały to być takie najbardziej delikatne, bo właśnie jak tutaj się jakoś przygotowywałam do tej audycji, no to sobie tutaj też jako taki punkt przewodni i myśl, motto, no to postawiłam, że to musi być umiar jednak. No i to też się tyczy kobiet widzących, prawda? No ale wiadomo, że
5: nie
4: kobieta...
5: Nie tak, że się zagłębia w sam podkład palec do pierwszego paliczka, prawda?
4: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I no wiadomo, że jak ktoś jest latem, czyli prawda, ma zimno niebieskie oczy i skandynawski blond, no to nie będą mu raczej pasowały, nie będą takiej kobiecie pasowały barwy takie, jakie pasują wiośnie czy jesieni. To są osoby, prawda, z brzoskwiniową skórą, zazwyczaj, prawda, brązowe, ciepłe oczy, zielone włosy, albo blond ciepły, albo rudy, miedziany ciepły, więc no to są takie kolory ciepłe i osoba z tą taką oprawą twarzy i oczu zimną, no to tak niekoniecznie jej pasują te barwy, prawda? Więc myślę, że taka kolorystka też na początek mogłaby nawet taką osobę uświadomić, jaki ma typ urody, żeby potem, prawda, na już na przyszłość, już docelowo wiedzieć, jakie barwy sobie kupować i właśnie ja często idę do sklepu sama, do jakiejś Sephory czy czegoś w tym stylu i po prostu wiem, czego szukam, co mi jest potrzebne. Mówię, że potrzebuję cień taki i taki i ewentualnie może mieć on tam odcień o ton jaśniejszy, ton ciemniejszy, ale generalnie ma być, powiedzmy, jakiś tam beż, prawda, jasny czy coś w tym stylu.
5: Dla mnie też wizyta u kolorystki ma tą wartość z punktu widzenia osoby niewidomej, że to się odbywa mniej więcej tak, że kolorystka generalnie powinna zacząć od tego, że nakłada nam dwie chusty osobno, najpierw srebrną, później złotą i na podstawie tych chust ocenia nasz koloryt taki jakby ogólny, właśnie to, o czym mówiłaś, twarz, oprawę oczu, kolor tęczówek, i tak dalej, tak? I nasz tam ten fototyp skóry, tak? Czy to jest jasna, ciemna i później na tej podstawie jest reszta. To jest pierwsze, bo to jest jakby taka podstawa, która daje nam ten taki jak najbardziej ogólny ogląd na tym, jak z grubsza wyglądamy, tak? Mhm. Później bardzo fajną rzeczą jest też to, że kolorystki opowiadają o czymś takim, co się nazywa kołem kolorów, tak? I na podstawie tego, co wiemy o tym kole kolorów, o tym, jak przeciwstawiają się sobie wzajemnie zimne i ciepłe barwy, kolorystyka, jak wzajemnie ze sobą kontrastuje, wiemy, jakich kolorów, na przykład cieni do powiek, jakiego koloru tuszu do rzęs czy szminki używać, aby to, co chcemy podkreślić, wyeksponować, a to, co chcemy ukryć, zamaskować. I myślę, że to jest taka podstawowa wiedza, którą możemy od kolorystki wynieść. I tutaj o tyle wizyta jest dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności, powiedzmy, z kolorami, nie widziały ich na własne oczy, a już tym bardziej nie mają bladego pojęcia o tym, jak ewentualnie mogłyby te kolory korespondować z ich naturalną urodą, jest bardzo fajna. Drugą taką rzeczą, która wydaje mi się dosyć taka pożyteczna i praktyczna, jest korzystanie, wspomniałaś tutaj o Sephorze, jest możliwość skorzystania z porad dotyczących makijażu. I to jest fajne z punktu widzenia osoby niewidomej, która może pójść i tak, umówić się z wizażystką, albo można przyjść z marszu, jeśli tam jest, się zastanie ją, no to można skorzystać, że tak powiem, od ręki. Natomiast najczęściej trzeba się jakoś umówić i ona proponuje jakiś wariant makijażu. Maluje jedno oko na przykład, opowiadając o tym, jakim cieniem maluje i kolorem, i jaki to jest produkt na przykład. Jaką tam kredką robi kreski, jakiego rodzaju tuszu używa do rzęs i tak dalej, i tak dalej. I my mamy już możliwość później, tylko to już można zrobić w momencie, kiedy jakąś tam podstawę tych czynności, takie najbardziej podstawowe związane z tym makijażem mamy. Bo drugie oko pod jej, że tak powiem, obserwacją, pod jej nadzorem malujemy sobie same. I tak samo z nakładaniem jakiegoś różu czy bronzera na twarz, nakładanie szminki, wszystko to można poćwiczyć. Te panie są bardzo chętne, służą radą, nie są jakoś bardzo ograniczone czasem, że będą kogokolwiek pośpieszać, mówić, że już musimy kończyć i tak dalej, gdzieś tam ktoś na wpół umalowany, na wpół brudny nie wyjdzie stamtąd na pewno. Więc to też mi się wydaje takim dobrym pomysłem. Więc mamy i osoby niewidome, i kolorystki, i ewentualnie korzystanie z tych porad w profesjonalnych drogeriach. Tak?
4: Tak, no jak najbardziej. Jeszcze myślę, że Sephora, ja generalnie jakoś ostatnio preferuję właśnie Sephora, ale myślę, że w Douglasie chyba też coś takiego robią, to już w zależności, prawda, no która tutaj z pań, którą z tych drogerii ma dostępną. No nie mówię, że inne się nie nadają, ale no, generalnie polecamy, prawda, tutaj renomowane drogerie, bo z kolei w Rossmanie, no to tam jakoś ja bym do końca też nie ufała, bo tam czasami takie, no wiadomo, młodziutkie dziewczyny, które może nie do końca się znają i może się trafić ktoś, kto nam rewelacyjnie pomoże, dobierze jakiś odcień, ale ogólnie to polecałabym jakieś takie bardziej, prawda, profesjonalne salony.
5: Zwłaszcza, że w tych takich właśnie typu Rossmann chyba nie ma możliwości umówienia się z profesjonalną wizażystką. Przynajmniej mi na ten temat nic nie wiadomo. A przejdźmy sobie do takiej kwestii, zanim tam, powiedzmy, zaczniemy się malować, wybierzemy się do tych drogerii na te wielkie zakupy. Co jest twoim zdaniem mogłoby być dla osoby niewidomej, która nigdy nie miała z takimi kosmetykami do makijażu styczności? Co może być dobrym źródłem odnośnie wyboru tych kosmetyków lub jakichś tam technik? Skąd możemy czerpać wiedzę o technikach wykonywania makijażu? Jakie mogłyby się wydawać takimi wiarygodnymi źródłami?
4: Są jakieś programy telewizyjne. Pamiętam, że kiedyś to oglądałam. Już nawet nie wiem, co to było. Jakiś muzyczny program. Już jakiś czas tego nie śledzę. Jak chodziłam na studia, to jakoś tak to było sprzężone z moim szykowaniem się do wyjścia na te studia. Włączałam ten telewizor, to po prostu tam było. Więc można sobie, prawda, czegoś w internecie poszukać, jakiegoś takiego forum, prawda, kobiecego, gdzie no, sądzę, że tego w internecie jest masę. No, ja osobiście jakoś ostatnio nie korzystam, no bo już jakiś czas się maluję, mam wiedzę na ten temat, więc nie korzystam, ale wiem, że na pewno takie fora, tutoriale, jakieś tam programy telewizyjne są, bo jest tego masę, prawda, jakichś tam TVN Styl, tak?
5: O, było właśnie, coś takiego. Na TVN Styl jest program taki, tylko już oczywiście nie pamiętam, kto go prowadzi, ale też bardzo ciekawie opowiada pani prowadząca. I w taki sposób, który mi, kiedy zamykam oczy, wydaje się w miarę takim dostępnym.
4: Tak, bo ona po prostu wszystko mówi, co robi, prawda? Co bierze, co robi, jaki to ma mieć efekt, tak? Co ona chce osiągnąć, biorąc dany produkt, ten, a nie inny, tak?
5: Jeśli natomiast chodzi o tutoriale w internecie, o których wspomniałaś, to tak, z tutorialami jest trochę jak z Sephorą i Rossmanem. Są panie, które bardzo tak mają dobre rozeznanie i w rodzajach kosmetyków, i w akcesoriach, jakich używają do robienia makijażu, i w technikach, jakimi się posługują w trakcie jego wykonywania, a są takie, które są, no powiedzmy, gdzieś tam na etapie nie wiem, gimnazjalnym, to jeszcze jakoś obleci ten makijaż przez nierobiony. No, szczerze mówiąc, aż jestem zdumiona, że coś takiego w internecie są gotowe pokazać, tak? Bo to jest takie, no, bardzo takie sobie, więc tutaj byłabym ostrożna. Natomiast a propos tych tutoriali, to jeden z stylistów Oriflame są zamieszczane, chyba przez Oriflame nawet, są zamieszczane takie jakby próbki wykonywanych przez niego makijaży, dostępnych właśnie, robionych z dostępnych w Oriflame kosmetyków. One są oczywiście w języku angielskim, natomiast bardzo fajnie są pokazywane i bardzo fajnie są opowiadane, bo na przykład jeśli chodzi o makijaż oczu, jest dokładnie opowiedziane, w której części oka, jak robimy kredki, od której strony do której, przepraszam, jak robimy kreski kredką, tak, od której strony do której, jak nakładamy cień, wszystkie te elementy, kawałek po kawałku są bardzo dokładnie opowiedziane i co jest dobre również dla osób niedowidzących. Bardzo często panie, które robią te takie jakby próbki różnego rodzaju wariantów makijaży, część robiąc zasłaniają rękami, a tutaj ten stylista, który wykonuje po każdym, że tak powiem, pociągnięciu kredki czy pędzelka, jest jakby taki bardzo zbliżony najazd kamerą na twarz modelki i można dokładnie element po elemencie prześledzić, co i jak zostało zrobione, bo jest opowiedziane, jak zostało zrobione, a dokładnie z bliska nawet osoba bardzo słabowidząca jest w stanie zobaczyć ten efekt już po wykonaniu określonej czynności, więc taki tutorial bym polecała. Jeśli będą jakieś osoby zainteresowane, to mogę zamieścić w komentarzach odnośniki, bo sama korzystam, więc myślę, że bez trudu znajdę i mogę też to zamieścić. I tam ponownie po krótkiej, niezamierzonej przerwie wracamy do tematu wykonywania makijażu przez osoby niedowidzące i niewidome. Tutaj jeśli słuchające nas panie mają pytania dotyczące wykonywania makijażu lub samego nastawienia technik, akcesoriów czy produktów, jakich do tego używamy, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu przez Skype na tyflopodcast.net. A ja już tutaj wraz z moim gościem Dorotą Ziental przechodzimy do omawiania kwestii praktycznych związanych z wykonywaniem makijażu. Tak jak już tam zaczęłam mówić, co ewentualnie poradziłabyś do takich ćwiczeń na sucho przed rozpoczęciem, że tak powiem, tego malowania się na serio?
4: No cóż, no to żeby, prawda, nie mieć jakichś obaw i nie lękać się, że będziemy wyglądać jak pajac, tudzież inny klaun, no to na początek bezpiecznym jest jakiś bezbarwny tusz, który zazwyczaj jest po prostu odżywką do rzęs. Nawet jak się pociapiemy nim dookoła, to krzywdy sobie nie zrobimy o tyle, że się nie pobrudzimy, natomiast wiadomo, no uważać trzeba, żeby właśnie nie dźgnąć sobie gałki ocznej tą szczoteczką, która no jakaś specjalnie ostra nie jest, wiadomo, ale no wszystko, co do oka, ciało obce, które dotyka do oka, no przyjemne na pewno nie jest. No co dalej, transparentne pudry, z którymi też uważam, że jednak trzeba ostrożnie, mimo że one jakiegoś takiego super efektu kolorystycznego może nie dają, to jednak można z nim przesadzić, ale w jakiś umiarkowany sposób jak najbardziej można z nim tam eksperymentować w różny sposób. Wybierać sobie te techniki, które nam najbardziej odpowiadają. No bo wiadomo, każda pani ma jakiś tam swój styl nakładania tego pudru, czy to pędzelkiem, gąbeczką, które zazwyczaj te takie puszki są dodawane do pudrów, które kupujemy. Więc to już, prawda, w zależności od preferencji. No i myślę, że bezbarwne pomadki do ust to tak samo jak z rzęsami. Po prostu będziemy czuć
5: się... Nauczymy jak... się czuć, prawda?
4: Tak, dokładnie. No to właśnie o to chodzi, żeby nauczyć się czuć to, co z tym kosmetykiem robimy, jak go tam aplikujemy.
5: W miarę, że tak powiem, jakby zagłębiania się i doskonalenia tych technik, możemy zacząć na próbę używać na przykład po domu, kiedy nie wychodzimy na zewnątrz, takich produktów, które są łatwo zmywalne, łatwo usuwalne. To mogą być nie jakieś, powiedzmy, kosmetyki wodoodporne, które uda się nam zmyć tylko płynem do demakijażu, ale mogą to być, powiedzmy, jakieś zwykłe pyłkowe cienie lub lekkie cienie kremowe, jakieś delikatne fluidy o bardzo, bardzo leciutkim zabarwieniu. Tak samo pomadki, na przykład tylko nabłyszczające. I to już będzie taka pierwsza jakby wprawka, gdzie też nie będzie to już tak całkiem na sucho. Ktoś na przykład, kto będzie nas widział po wykonaniu tego, jakby powiedzmy, nazwijmy go tak roboczo, wstępnego makijażu, będzie w stanie ocenić, czy jesteśmy już na tyle wprawione w wykonywaniu tego makijażu, że możemy pójść o krok dalej, czy jednak powinniśmy wrócić jeszcze do tych ćwiczeń na sucho, bo na przykład za próg w takim stanie wyjść raczej nie możemy, tak? Więc myślę, że to też jest takim dobrym kolejnym krokiem, takim powiedziałabym pośrednim. Teraz może porozmawiamy sobie przez chwilę o takich własnych sposobach czy własnych gadżetach, jak osoba początkująca może, że tak powiem, ustrzec się przed wpadkami związanymi z wykonywaniem makijażu i jakoś tam ustrzec się przed tym, żeby się nie pobrudzić, żeby każdorazowa próba tam zrobienia makijażu nie kończyła się, tak jak już mówiłam, kąpielą z myciem głowy. Ja na przykład na początku... Teraz już właściwie nie używam, ale kiedyś, kiedy nie były dostępne, powiedzmy, jakieś tam cienie takie o konsystencji kremu czy kredki, które można było później rozetrzeć jak cień, tylko były dostępne te cienie takie pyłkowe, wycinałam sobie z płatków kosmetycznych takie półksiężyce, które nakładałam sobie pod oczy w trakcie malowania, żeby nadmiar lub to, co się osypuje w trakcie nakładania pędzelkiem takiego cienia, nie osypywało mi się na policzek, tylko właśnie na ten półpłatek, tak go nazwę. Trzeba przy tym pamiętać, żeby używać do każdego oka osobnej połówki, dlatego że może się zdarzyć osobie niewidzącej, że przez przypadek odwróci i tą zabrudzoną już stroną przytknie sobie do policzka, idealnie ten opadły cień po prostu w ten policzek wklepie i wtedy efekt pandy, czyli takich kolorowych odcienia do powiek łatek, mamy murowany na policzkach, znaczy na pograniczu policzka i oczodołu, tak?
4: No jak najbardziej, tak.
5: Co jeszcze mogłabyś tutaj, Doroto, ze swojego doświadczenia? Tutaj rozmawiałyśmy o opaskach przed programem.
4: Tak, opaska. Myślę, tak jeszcze pomyślałam o tym, że w sumie ja zawsze jak się maluję, nigdy nie ubieram się, prawda, przed malowaniem w to, w czym mam wyjść. No bo wiadomo, jak sobie pobrudzę jakąś tam bluzkę tak zwaną podomową, jakiś t-shirt, no to nic się nie dzieje i też nie jesteśmy w stanie tego ocenić. I nawet jak w ciągu dnia sobie tam ten puder jakoś no poprawiam, żeby ta twarz się jednak nie błyszczała, jak jest gorąco zwłaszcza, no to też staram sobie jakąś tam chusteczkę założyć tutaj, chociaż właśnie na bluzkę, albo już nie wiem, no idiotycznie to wygląda, ale się wychylam nad umywalkę, żeby no w razie co ten opadający puder poleciał gdzieś tam właśnie do umywalki, a nie na moje ubranie, tak? Więc no ważne jest to, żeby też zadbać o ubranie.
5: I jeszcze jedna...
4: No i,
5: tak?
4: Mów, Ala, bo ja też chciałam...
5: Jeszcze jedna taka ważna kwestia, zanim do tych opasek wrócimy, która zwłaszcza w przypadku osób stosujących lekarstwa do oczu jest bardzo ważna, to, żeby zapuszczać krople na jakiś czas przed makijażem. Nawet jeśli to będzie krótki czas, to już lepiej, na pewno nie po, dlatego że nawet jeśli używamy kosmetyków wodoodpornych, tak, tuszu do rzęs, czy tam jakieś kredki, którymi podkreślamy sobie dolną linię wodną,

0: biłam, że po prostu zapomniałam jakiś taki żel, uszkodziłam sobie rogówkę i ten żel miał jakoś tam łagodzić te skaleczenie. No i zapomniałam go wpuścić przed tym makijażem, mówię, dobra, tam co tam, raz się żyje, no i go wpuściłam, za dużo go tam poszło, już pomijając to, że mnie rozmazał, to jeszcze cały czas właśnie to oko, jakby ten żel rozpuścił też przy okazji ten tusz i tą kredkę i to mnie tak piekielnie szczypało, że po prostu te łzy leciały bez pohamowania i no po prostu jeden wielki dramat, więc no, to jest bardzo cenne spostrzeżenie z tymi lekarstwami, kroplami do oczu. Niechby nawet 10 minut przed tym makijażem, ale absolutnie nie w trakcie ani nie po fakcie, tak?
1: Jasne. To do tych opasek, one są przydatne głównie po to, żeby chronić włosy przed zabrudzeniem pudrem, podkładem pod makijaż, czy jakimś innym, powiedzmy, bronzerem, różem, w zależności od tego, z czego korzystamy, dlatego że włosy opadające na twarz bardzo łatwo mogą wejść w kontakt z kosmetykiem. Nie jesteśmy w stanie przecież obejrzeć każdego włosa, czy nie został zabrudzony, więc po prostu na wszelki wypadek lepiej z tego pola, że tak powiem, na którym operujemy, je odsunąć. To jest pierwsza sprawa. I jeszcze kwestia tego typu, że malując się, dochodzimy do linii włosów. Jeśli zakładamy sobie tą opaskę odrobinę, delikatnie poniżej tego, gdzie linia włosów się nam kończy, mamy też pewność, że po prostu na te włosy jakby od czoła u nasady nie nałożymy kosmetyku żadnego. Jeszcze kolejną zaletą tej opaski jest to, że nie pozwoli nam na to, żeby na przykład na szczoteczkę z jakimś woskiem do brwi czy z tuszem do rzęs po prostu włosy się nam nawinęły, te luźno opadające, więc to jest, myślę, że kolejny plus takiego rozwiązania. Myślę, że spokojnie możemy ten etap, że tak powiem, ćwiczenia na sucho już sobie tutaj zamknąć. I teraz jak myślisz, czy te pierwsze makijaże wykonywane powinny już tak na serio tymi kosmetykami, powiedzmy, trwałymi, pełną, że tak powiem, gamą technik i upiększając wszystkie elementy, zajmijmy się może na razie twarzy. Czy powinny być te pierwsze makijaże wykonywane pod nadzorem osób trzecich, czy no risk, no fun i próbujemy sami?
0: No myślę, że jednak bezpieczniej jest, prawda, żeby ktoś ten efekt końcowy ocenił. No ja to już teraz czasami mi się zdarza, czasami nawet sąsiadkę jakąś, ale one się zawsze śmieją, że nie, pani się nigdy nie marzy, ale już po prostu dla własnej, prawda, spokoju psychicznego i jakiegoś tam wewnętrznego zawsze wolę kogoś tam dopaść, się zapytać, jak nie mam tutaj kogoś w domu z okiem, to myślę, że to nie ma żadnego powodu, żeby się wstydzić, bo wiadomo, jak człowiek nie widzi, to pytamy często o różne rzeczy i
1: pewnie, a poza tym lepiej zapytać niż się ośmieszyć,
0: bo
1: zapytanie trwa sekundę i jeśli to jest osoba taka, która jest świadoma na co dzień tego, że jesteśmy osobą niewidomą, to na pewno nam powie, że na przykład, nie wiem, wszystko jest w porządku, ale tutaj kreseczka się roztarła trochę, a nie w sumie lepiej, żeby powiedział nam ktoś, kto nas zna, niż ktoś, kto będzie ktoś miał obcy, opory, prawda? Ponieważ nam nie zna nas, nie powie nam o tym po prostu, bo będzie się obawiał naszej reakcji, tak?
0: Albo tego, żeby nas, prawda, nie urazić.
1: Tak.
0: No, znam takie dziewczyny, które i słabowidzące, głównie słabowidzące, które mają już z sąsiadki. Jedna właśnie ma taką starszą panią, która zawsze jest z domu. O, tylko polecę do pani tam Helenki, żeby sprawdziła, i pani Helenka już jest na to przygotowana. No też znam facetów, którzy w kiosku pytają panie, czy bluzka jest niepogniecona, niepobrudzona. Wydaje mi się, że to jest bardzo, że takie takie to, taki no to dobrze rozmowania. Tak, dokładnie, że to się chwali coś takiego, że ludzie po prostu o tym myślą.
1: Nikt nie odbiera takiego czegoś negatywnie, bo przecież wiadome jest, że ktoś nie robi tego po to, żeby pozawracać głowę, bo uważa, że sąsiadce czy pani w kiosku się nudzi, tylko dla

0: dlatego, że po prostu ma na względzie to, jak wygląda i jak jest odbierany przez swoje otoczenie. Ja tutaj z takich kwestii pod nadzorem dla osób niedowidzących, z własnego, że tak powiem, doświadczenia, tak jak już wspominałaś o tych lusterkach powiększających. I drugą rzecz, którą korzystam, to się może komuś wydać śmieszne, ale ponieważ ja nie mam żadnej takiej osoby, która już teraz na chwilę obecną no byłaby w stanie jakoś tam to nadzorować, korzystam z powiększalnika zatrzymując obraz. Po prostu zbliżam tak blisko ten wylot kamery, jak to możliwe, na przykład do powieki czy do oka w ogóle. I zatrzymuję obraz, odwracam sobie, sprawdzam, czy wszystko jest jak należy. Jeśli nie, to poprawiam. Jeśli tak, no to przechodzę do drugiego oka albo do następnego elementu. I to jest ten nadzór. Uważam, że to się sprawdza bardzo dobrze. Jedynym mankamentem jest zimne światło, więc ono nie oceni kolorów, ale to już, że tak powiem, kolory to jest wstęp. Przy wyborze kosmetyków, po malowaniu się już jakby tutaj kolor, ewentualnie jedyne co, to czy nie jest w nadmiarze jakiś tam element. Natomiast, że tak powiem, samą jakość i precyzję wykonania spokojnie można ocenić, bo ta kamerka jest podświetlona, więc wszystko widać jak na dłoni.
1: Świetny sposób, naprawdę. Myślę, że
0: ja jestem zadowolona,
1: godny polecenia.
0: Z niego. Tak,
1: godny
0: myślę,
1: polecenia i nie taki, który nas nie zawiedzie, prawda?
0: Tak, myślę, że z pomocą właśnie tego, no bo robienie zdjęć telefonem jest trochę gorsze. Po pierwsze dlatego, że no, nieskończoną ilość razy robić to zdjęcie, wchodzić w ten folder, wyświetlać po kolei i tak dalej, bez sensu. A tutaj właśnie wystarczy włączyć urządzenie, zatrzymać ten obraz na określonym elemencie twarzy i spokojnie można sobie sprawdzić, więc jest to wygodniejsze. Po prostu szybciej się to robi. Tutaj nasuwa mi się, jeszcze chciałabym chwileczkę porozmawiać z tobą, Doroto, o akcesoriach, o jakichś takich fajnych rzeczach, które może na przykład wcześniej stosowane produkty zamieniłaś na jakieś inne i to w kontekście bycia osobą niewidomą jakoś ułatwiło ci wykonywanie tego makijażu. Akcesoria, produkty, coś na ten temat.
1: Pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, to cienie do powiek, właśnie te z tych takich, ja praktycznie już teraz nie używam tych prasowanych, tych pyłkowych, tak.
0: Ja
1: generalnie skoncentrowałam się i już mam takie swoje sprawdzone, wybrane właśnie te kremowe. W różnej one są formie, ale najbardziej mi pasują te takie, które są w takich cienkich, różnie, niektóre są grubsze, niektóre chudsze, ale generalnie to jest taki sztyft. I wtedy jakby no, prawda, no mam świadomość, gdzie ta powieka się zaczyna, gdzie się kończy i sobie tym sztyftem tam elegancko operuję. No to jest taki, prawda, makijaż dzienny, ale naprawdę już się wielokrotnie spotkałam z opinią i to no, różnie to bywa i przygodnie spotkanych osób, które prawda, tutaj w połączeniu z tym niewidzeniem są zdziwione, że jak ja się tak ładnie umalowałam, ale też właśnie osoby typu manikurzystka, do której chodzę, fryzjerka i tak dalej, że właśnie się zachwycają, jak to dobrze wygląda i tak naprawdę jest bardzo proste w nałożeniu.
0: Zwłaszcza właśnie aplikacja jest bardzo
1: aplikacja,
0: fajna.
1: Aplikacja, dokładnie.
0: Trzymasz za opakowanie, nie brudzisz sobie rąk, nie masz obawy, że na przykład nadmiar z pętla gdzieś tam ci spada na policzki czy na ubranie. I samo też później rozcieranie tego sztyftu czy kredki, jakby to nazwać, jest też bardzo proste, bo to on, dopóki przynajmniej te, których ja używam, pewnie ty masz to samo
1: tak,
0: zdanie,
1: dopóki
0: nie zastygnie,
1: prawda?
0: To jest dokładnie. Plastyczny, nie ma najmniejszego problemu z rozprowadzeniem go. Więc...
1: Otóż to, prawda, no ja to różnie, jak tam czuję, że jest go za dużo, albo generalnie ja zawsze robię coś takiego, że minimalnie taką pałeczką do ucha albo no są takie specjalne do makijażu, one są tam bardziej tak spiczasto zakończone, no ale to już nieważne, bo taka do ucha też się super sprawdza. Jakoś tam sobie delikatnie po tej powiece rozprowadzam to, ale te też mam takie cienie, które właśnie one nim w ogóle zastygną, są przez jakiś czas plastyczne i można to sobie spokojnie, prawda, palcem podotykać i zobaczyć, czy nie ma jakichś zgrubień, jakieś, prawda, no nie wiem, takie kropeczki czasami się potrafią na powierzchni zrobić, jak tego za dużo tam naładujemy, więc można sobie to spokojnie palcem dotknąć, a efekt jest naprawdę wystarczający i przynajmniej mnie zadowalający.
0: A propos grudek i kropek, to w takich kwestiach jeszcze poradniczych dla osób zupełnie początkujących, jeśli nakładamy tusz do rzęs na tusz, który już zastygł, nigdy nie nakładamy tuszu nowego, wilgotnego, dlatego że po prostu będą się rzęsy albo sklejać, albo po prostu będą się robiły grudki. Jeśli nie nałożymy go dobrze, należy go zmyć i nałożyć jeszcze raz od nowa, cały, że tak powiem, na mokro, dlatego że kiedy on zastygnie, to już jest po robocie. Nic już nie poprawimy, możemy tylko zepsuć. Więc
1: tak, dokładnie.
0: Tutaj,
1: dokładnie. Tak. Jak on, prawda, jest jego nadmiar, no to też on potem tym to skutkuje, że on się zaczyna wykruszać. Jak się wykrusza, no to wiadomo, pada gdzieś tam nam na powieki i na kości policzkowe i jest jeszcze gorzej, więc już naprawdę lepiej zmyć, prawda, i od początku.
0: Jasne. Tutaj w kwestiach takich doboru kosmetyków, czy tak jakby doboru pod kątem ceny, myślę, że zgodzisz się ze mną, że z punktu widzenia pań niewidomych o wiele lepiej jest zainwestować w większe środki w kupno konkretnego produktu niż mniejsze, dlatego że jakby tutaj składają się na to trzy elementy. Po pierwsze, to jest łatwość aplikacji, najczęściej dobrej jakości pudry, dobrej jakości cienie, do powiek. Mają różnego rodzaju dodatki, pędzelki, gąbeczki, różnego rodzaju aplikatory, tak jak też te, o których wspominałaś, sztyfty, że spokojnie sobie trzymamy, jesteśmy w stanie aplikować taką ilość tego sztyftu i w takie dokładnie miejsce, w którym mamy zamiar to zrobić. Druga kwestia to jest trwałość, która niejako zwraca nam poniesiony koszt, bo jednym kosmetykiem jesteśmy w stanie na przykład, nie mówię, że to jest regułą, ale bywa, tak, dwa, a nawet trzy opakowania tańszego jakby sobie zrekompensować. I też w tej trwałości jest jeszcze jeden sekret, taki, że my też nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować ewentualne ubytki, a kosmetyk, który krócej, znaczy szybciej traci swoją ważność, będzie miał tendencję do tego, żeby odpadać, żeby się brylić i tak dalej. I nawet początkowo dobrze nałożony makijaż szybko może się okazać no, kompletnym fiaskiem, bo będzie się nam wszystko osypywało, będą się robiły grudki, będą się sklejały rzęsy i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze jest takim argumentem, który przemawia za...
1: Myślę, że wiesz co, tak wydaje mi się, że one są na pewno mniej uczulające i na pewno są pod tym względem właśnie jakichś tam wszelakich alergii pewniejsze. No wiadomo, są osoby, które są uczulone na prawda, takie normalne, dostępne tusze nawet z górnej półki i muszą używać tylko jakieś tam produkty apteczne.
0: Tak, no, to też mówimy... dotyczy osób, które są na przykład po zabiegach lub po trakcie jakichś zabiegów oczu.
1: Tak? Takie rzeczy też są dostępne jak najbardziej. No ale mówimy już tutaj, prawda, o osobach, które powiedzmy, że nie są po zabiegu, nie mają jakichś tam silnych alergii, więc no wydaje mi się, że naprawdę lepiej zainwestować w coś... co nas po pierwsze nie zawiedzie, a po drugie też nie uczuli, nie spowoduje, chyba, że szczypania oczu czy czegoś podobnego.
0: Tak, chyba ta niemożność kontrolowania ubytków jest taką najważniejszą kwestią tutaj, bo powiedzmy sobie, osoba dobrze widząca nawet w wystawie sklepowej jest w stanie, idąc ulicą, się przejrzeć i kątem oka nawet dostrzec, że coś jest nie tak, tak? Albo widzi po tym, że osoby, które ją mijają, w jakiś szczególny sposób jej się przyglądają, prawda? I to już zwraca jej uwagę na to, że coś z tym makijażem może być nie w porządku. Wyjmuje lusterko, sprawdza faktycznie, coś jest nie tak, na bieżąco poprawia. My tego komfortu nie mamy. Nie mamy możliwości przejrzenia się, nie wiem, w lusterku samochodowym, w wystawie sklepowej albo w oczach innych przechodniów, prawda? Więc tutaj ta trwałość produktów daje nam komfort polegający na tym, że pewności oczywiście nigdy nie będziemy mieć, ale możemy mieć uczucie graniczące z pewnością, że przez tam powiedzmy tych kilka godzin będzie ten makijaż w takiej postaci, w jakiej został nałożony, tak?
1: I będzie na swoim miejscu wszystko, prawda, tam gdzie docelowo było położone. Bo wiadomo, że jak no te takie cienie, już tutaj akurat mam jakieś doświadczenie z cieniami tandetniejsze, po prostu sobie jak jest cieplej spływają i no to
0: ja
1: wygląda tragicznie.
0: Uważam, że cienie są najgorsze, w sensie takim, że bywają najbardziej zawodne, takie dlatego też z przyjemnością nawet i na te sztyfty i kredki, które są takie grubsze, dostępne również do rozcierania jako cień, tak. One są bardzo trudno zmywalne z kolei, może to jest troszeczkę ich wadą, ale generalnie jako roztarte, jako cień bardzo dobrze służą i właściwie prawie nigdy się nie zdarzyło mi, żeby gdzieś mi się rozmazały, czy jakoś po prostu z powierzchni tej powieki zupełnie się starły.
1: Tak, to ja mam tak samo. Gdzieś tam nawet gorąco, prawda, podróż jakaś długa, a wszystko jest tam, gdzie być powinno.
0: To może przejdźmy sobie teraz do konkretnych makijaży. Ty, Doroto, mówiłaś, że przede wszystkim umiar. Ja się tutaj z tobą zgadzam. I o makijażach sobie porozmawiajmy, stosownych do okoliczności, o makijażach dziennych, wieczorowych, czego unikać i tak dalej. Tutaj jakie rady mogłabyś dać, nazwijmy to, przyszłym adeptkom sztuki malowania się?
1: No jakie rady, tak, prawda, no makijaż dzienny, to no właśnie tak jak już tutaj na wstępie powiedziałam, ten umiar, ale to no prawda do wieczorowego tak samo, może nawet jeszcze bardziej, bo to o tym za chwilę powiemy, z czym się makijaż wieczorowy wiąże. Natomiast co do makijażu takiego, który ja robię akurat na co dzień i już od jakiegoś czasu, to ważne jest, żeby, skupmy się teraz na oku, przynajmniej ja to tak robię, że zawsze taki jasny, nie mówię, że biały, ale bardzo jasno beżowy cień, bo generalnie tak, żeby to wyglądało przyzwoicie i schludnie, to dobrze jest, żeby właśnie ten cień, który jest tutaj już przy samej linii brwi, był właśnie taki jasny, on wtedy ładnie to oko rozświetla, natomiast takich bardzo jasnych cieni lepiej nie kłaść na całą powiekę, tak to nazwijmy, no bo wtedy efekt jest taki, że no generalnie oko wydaje się mniejsze, a nie o to nam chodzi. Więc ja zawsze kładę sobie ten jaśniutki cień tutaj przy linii brwi, no a później właśnie ten sztyft już na samą powiekę, tak ją nazwijmy, tą górną, prawda? Przy dolnej, wiadomo, kobiety widzące tam też czasami coś robią, ale ja jakoś to totalnie skreśliłam, no bo w sumie boję
0: nic
1: się
0: na siłę.
1: I nic na siłę jest mi to właśnie, no wydaje mi się, że tak jak jest wystarczająco. Ja sobie jeszcze do tego robię kreskę, więc myślę, że już nie ma też co przesadzać.
0: Ja tylko jeszcze w kwestii tych początkujących adeptek makijażu. Jakikolwiek by to makijaż nie był, te pierwsze makijaże powinny być bardzo delikatne. Dlatego, że musimy mieć świadomość tego, że makijaż taki skomponowany z bardzo intensywnych barw nie wybaczy nam żadnego błędu. W tych makijażach delikatnych, w takich naturalnych bardzo kolorach, które jedynie mają być takim podkreśleniem, właściwie makijażem symbolicznym, nawet jeśli popełnimy błąd, jakieś niedociągnięcie lub gdzieś zdarzy się nam tą kreseczkę krzywo poprowadzić albo wyjechać cieniem poza ten obręb stricte powieki, to pozostanie niemal niezauważone. Ktoś bardzo, z bardzo bliska, bardzo dokładnie musiałby się nam przyglądać. Natomiast jeśli zaczniemy używać jakichś barw takich papuzich, zieleni, lazurowych błękitów i tak dalej, musimy się liczyć z konsekwencją taką, że po prostu każda niedoskonałość od razu będzie się rzucała w oczy.
1: No dokładnie, to właśnie też miałam na myśli, mówiąc o tym umiarze, że umiar, prawda, we wszystkim, w aplikacji tych kosmetyków, ale też przede wszystkim w tych barwach, no bo to nie chodzi o to, żeby, prawda, jak zakładamy fioletową bluzkę, żeby sobie od razu strzelić równie fioletowy, śliwkowy makijaż na oczach, bo to będzie wyglądało...
0: Są barwy kolorystyczne, możemy mieć tą bluzkę fioletową i do niej fioletowy makijaż, ale to wcale nie musi być jakaś bardzo intensywna, jakiś bardzo intensywny odcień fioletu. Może to być jakiś delikatny, jasny lila czy coś takiego.
1: Jasne, taki wiesz, 10 razy albo i 20 rozmyty. Razy jaśniejszy i do tego rozbielony, prawda? I jakby to już jest fajnie ze sobą powiązane, połączone. Ale właśnie, no te wszystkie intensywne kolory, to nawet jak widziałam, to szerokim łukiem je omijałam, no bo to ogólnie nie wygląda dobrze, no. To już naprawdę na jakieś takie okazje, prawda, nie wiem, jakieś ekscentrycznych wernisaży, to może w takim miejscu to by się sprawdziło. Natomiast na co dzień, czy nawet na wieczór, to lepiej... Lepiej uważać z takimi barwami.
0: Zwłaszcza, że jest bardzo niewiele typów urody, które z takimi bardzo wyrazistymi makijażami korespondują, dlatego że jeśli to jest, powiedzmy, blondynka z delikatną twarzą, jasną oprawą oczu, w momencie, kiedy zacznie malować, nie wiem, jakieś ciemnogranatowe powieki, czarne kreski, czarny tusz i tak dalej, to będzie wyglądało wręcz groteskowo. I tak samo też osoby o takiej bardzo wyrazistej urodzie, jeśli tą ciemną oprawę oczu jeszcze tymi takimi ciemnymi lub bardzo krzykliwymi cieniami do powiek czy tuszami będą podkreślać, to po prostu ta uroda nie będzie podkreślona, tylko stanie się po prostu wulgarna. I właśnie dlatego tutaj zgadzam się z Dorotą w 100%, że jeśli jakieś kolory, nawet takie, powiedzmy, nie wiem, delikatne, jeśli jakieś kolory typu zielenie, to bardzo jakieś takie delikatne, niemalże seledynowe, rozbielone. Jeśli fiolety, to właśnie jakieś jasne lila. Jeśli błękity, to takie naprawdę bardzo rozwleczone nieba, koloru i tak dalej, więc takie raczej nie dyskotekowe, nie klaunie, bo makijaż ma być naszą ozdobą, nie ma być naszym przebraniem, prawda? Więc...
1: Dokładnie, no są, prawda, inne elementy, jeśli ktoś jest naprawdę, no prawda, są osoby, które mają taki styl, to niech już to wyrazi biżuterią, no nie wiem, jakąś cekinową torebeczką, czymś w tym stylu, a nie kładzie to na twarz sobie, prawda?
0: Tak samo też musimy pamiętać o tym, że różnego rodzaju makijaże pasują do różnego wieku, tak? Bo powiedzmy, nie wiem, dziewczynce w wieku tam, dziewczynie w wieku, nie wiem, licealnym, w stylówie emo będzie pasował jakiś wyrazisty, ciemny makijaż, a nie będzie pasował pani, powiedzmy, no, w wieku jakimś balzakowskim przychodzącym na poranną zmianę do biura, prawda?
1: Więc dokładnie.
0: O tym też należy pamiętać przy doborze. Więc myślę, że kwestie takie z takich porad najbardziej ogólnych tutaj z grubsza udało się nam jakoś ogarnąć. Natomiast chciałabym tutaj przejść do kwestii takiej, wydaje mi się, bardzo ważnej z naszego punktu widzenia osób, kobiet niedowidzących i niewidomych, makijaże, a widoczne mankamenty oka, bo schorzenia oczne, jedne są takie, które jakby w tym obrębie wizualnym nie dają żadnych symptomów, oczy pozostają niezmienione i tak dalej, a są schorzenia, które dają symptomy i to dosyć wyraźne. I tutaj jakby co ewentualnie proponowałabyś, Doroto, żeby nie uwidaczniać mankamentów, wręcz je maskować, a jakby podkreślać to, co mamy do podkreślenia?
1: To właśnie już na początku, jak żeśmy się przygotowywały do tej audycji, to, to też jakoś tam poruszyłam ten, ten temat, bo mnie w sumie zaciekawił, bo właśnie ja mam oczy, które wyglądają normalnie, no nic się z nimi nie stało, nie przybladły, ani w żaden inny sposób ta choroba nie dała wyrazu. I dlatego mnie ten temat zainteresował i faktycznie jest ciekawy i tutaj no, myślę warty i godny jakby poruszenia. Więc wiadomo, że często się zdarza bielmo, tak, na rogówce. No i to tutaj też znowu ten, prawda, umiar, żeby trzeba należy pamiętać, żeby wtedy nie stosować znowu tych krzykliwych kolorów i zwłaszcza, żeby sobie tego oka nie podkreślać ciemnymi barwami, żeby go tej linii wodnej tutaj tuż przy powiece nie obwodzić czarną kredką czy właśnie jakimiś tam takimi bardzo ciemnymi tuszami, ponieważ to będzie, prawda, jeszcze bardziej uwypuklało ten efekt chorego oka, prawda, które można jakoś zamaskować odpowiednimi barwami, które po prostu sprawią to, że nie będzie się to rzucało na pierwsze spojrzenie osoby widzącej, taka choroba nie będzie się tak bardzo rzucała w oczy, jak prawda, taka osoba by sobie to oko potraktowała tą czarną kredką, tak, czy jakąś tam bardzo bardzo ciemnogranatową.
0: Tak. Takim kolejną kwestią tutaj w opozycji do tych czarnych kredek, sytuacja, w jakich nie powinno się używać białych. Jeśli mamy, nie mamy idealnie białej twardówki, nigdy nie używajmy białych kredek, dlatego że absolutnie każde zaróżowienie, każde zaczerwienienie, jakieś pęknięte naczynko, albo jeśli mamy na przykład skłonność do zapalenia spojówek i te oczy są zaczerwienione, te twardówki nigdy nie są białe, takiej kredki nie używajmy, bo ona również przez kontrast z tą niebiałą twardówką będzie te wszelkiego rodzaju zaczerwienienia czy zaróżowienia wydobywała. Co tu jeszcze mamy, Doroto? Tęczówki zmącone na skutek różnego rodzaju zabiegów. Tak. Jeśli te tęczówki nie mają wyrazistych kolorów, to nie należy właśnie stosować takich bardzo wyrazistych barw ani na powiekę, ani na rzęsy, jakiegoś kolorowego tuszu niebieskiego, zielonego, który będzie w bardziej intensywnym odcieniu niż nasza tęczówka, dlatego że po prostu jeszcze bardziej ten już zmącony kolor tej tęczówki zgasi, tak? I ona po prostu nam zniknie. Będziemy mieć oko bez tęczówki lub z, że tak powiem, śladowym jej zarysem.
1: Tak, no taki to może dać niestety efekt, prawda? I no, tego tutaj chcemy właśnie uniknąć i no, dlatego głównie znowu ten umiar i unikanie jakichś takich bardzo wyrazistych barw. Lepiej stosować takie kolory, które, prawda, tą urodę jakoś nam delikatnie podkreślą, natomiast no, nie będą wydobywać jakichś defektów, bo nie po to robimy ten makijaż, tylko po pierwsze, żeby lepiej się czuć, ale też żeby lepiej wyglądać.
0: Jasne. Jeszcze tutaj w kwestii tych schorzeń. Często przy zwiększonym ciśnieniu śródgałkowym przy jaskrze występuje coś takiego jak lekkie uwypuklenie oka w górę. I wtedy należy jednak zrezygnować z nakładania cienia do powiek, jakby mówiąc, po ukosie. Nie robimy tego trójkąta, nie dzielimy oka jakby w płaszczyźnie pionowej na dwoje, że bliżej środkowego kąta nakładamy jaśniejszy cień, a bliżej zewnętrznego cień ciemniejszy. Już lepiej jest na przykład zrobić sobie przy tuż nad górną tuż nad górnymi rzęsami kreskę i delikatnie ją rozetrzeć lub nałożyć niewielką ilość na dole troszeczkę ciemniejszego cienia, a na górze ten jaśniejszy, o którym już Dorota wspominała, dlatego że on będzie nam taki rozkład kolorów, będzie nam optycznie oko rozszerzał, a nie zwężał i jeszcze bardziej wyciągał ku górze.
1: Tak, no to też jest bardzo cenna uwaga. Generalnie, no wiadomo, z tymi nazwijmy to malunkami na oku, wiadomo, można nabrać tej wprawy i ja jakoś to opanowałam, ale tak jak mówię, w ostatnim czasie mimo wszystko preferuję te właśnie sztyfty, które sobie mogę rozprowadzić po całej tej powiece i jest to bardzo wygodne i daje ładny efekt.
0: Tak, to jeszcze może porozmawiajmy chwilę już ogólnie w kontekście o takich najczęstszych wpadkach, grzeszkach makijażowych, które zamiast efekt poprawić, poza już tym brakiem umiaru i nadmiernie intensywnymi kolorami, bardziej tutaj w kwestiach jakichś technicznych czy niedopatrzeniach, co takiego wydaje ci się takimi najczęstszymi makijażowymi grzeszkami? Bo to nie jest tylko kwestia pań niedowidzących czy niewidomych, bo ja czasami jak patrzę na to, jak są umalowane kobiety, które mają zdrowy wzrok, to się zastanawiam, czy przypadkiem nie zapomniały spojrzeć w lusterko przed wyjściem.
1: No tak, to prawda, też pamiętam, też wielokrotnie to widziałam jadąc gdzieś autobusem. Często się to zdarzało, że panie wyglądały jak wyglądały i właśnie też się zastanawiałam, czy te kobiety w ogóle mają w domu lustro. No to też prawda jest często, jeśli na przykład chodzi o puder, to może też być winą oświetlenia, w jakim ten puder kupujemy. Wiadomo, w tych sklepach zazwyczaj jest sztuczne oświetlenie i coś nam się wydaje jaśniejsze niż jest w rzeczywistości. No, z pudrami też trzeba ostrożniej, najlepiej ten kolor pudru, żeby poprosić tą panią, która będzie nam polecała jakiś tam dany produkt i jego kolor, żeby go wypróbowała. One o tym wiedzą oczywiście tutaj, prawda, na nazwijmy to wewnętrznym nadgarstku, bo nie wiem jak to za bardzo inaczej, na przegubie tutaj, prawda, jak się kończy dłoń, tam można sprawdzić.
0: Bo tam jest jaśniutka, delikatna skóra.
1: Tam jest jaśniutka,
0: skóra i
1: dokładnie.
0: Pełna, że tak powiem, widoczność, jak.
1: Jak on może na twarzy się tam potem prezentować. No właśnie, często panie kupują te pudry gdzieś tam w tym sztucznym oświetleniu, potem nakładają to na twarz i wychodzą na ulicę i się okazuje, że puder, już pomijając to, że jest za ciemny, to ma jakiś odcień pomarańczowy, robią się smugi. Więc naprawdę lepiej już, no wiadomo, też nie można używać pudru jakiegoś trupiego, no bo też bez przesady jakiegoś prawie białego, ale lepiej.
0: Ale jakieś delikatne beże.
1: Delikatne beże, dokładnie. W zależności właśnie, to kolorystka też by nam tutaj dała jakieś wskazówki, czy właśnie to ma być bardziej ciepły beż, czy jakiś taki delikatnie różowy, jak Ala mówi, no bo wszystko zależy od tego naszego kolorytu. No ale właśnie, ten grzeszek to jest to, że za ciemny puder albo taki, który, prawda, gdzieś tam na twarzy jeszcze jakoś tam się prezentuje, natomiast tutaj przy linii, gdzie się zaczyna szyja, to wygląda też fatalnie, no bo prawda, tutaj ciemna buzia, a szyja
0: o,
1: zupełnie.
0: Tak, efekt maski, tak
1: efekt
0: zwany,
1: maski,
0: właśnie,
1: dokładnie.
0: Że panie rozcierają sobie właśnie i fluidy, i pudry takie te pyłkowe, tylko na przykład do linii włosów i do linii żuchwy, a należy nakładać też tutaj poniżej, aż do szyi sprowadzając, nawet jeśli jest taka sytuacja, że na przykład mamy
1: golf, tak?
0: Tak. A jeśli jest jakiś taki dekolt bardziej widoczny, to nawet można sprowadzić troszeczkę niżej, bo lepiej troszkę więcej tego pudru poświęcić, czy fluidu, czy podkładu, po to, żeby po prostu nie wyglądać śmiesznie, bo już jeśli robimy ten makijaż, to róbmy go od początku do końca porządnie, a nie właśnie w w taki sposób. Też to, o czym już wspominałyśmy, efekt pandy, czyli osypujące się cienie na policzkach, które pozostają na kościach policzkowych tutaj. Ponadto, co jeszcze, sklejone rzęsy i co ja to jeszcze myślałam jeszcze chwilę temu? Aha, nadmiernie wypełnione usta, w sensie takim, tak, że często panie wyjeżdżają szminką poza linię warg. Nie wiem, czy myślą, że przez to usta będą się wydawały pełniejsze. Zaręczam, że się nie wydają. Wydają się źle pomalowane, więc lepiej jednak w tych granicach. Bardzo zresztą jest wrażliwa w tym miejscu skóra i doskonale można wyczuć, gdzie poruszamy się tą pomadką jeszcze w obszarze tych rzeczywistych warg, a gdzie już wykraczamy poza ich linię, prawda?
1: Oczywiście, no i potem wiadomo, no ja tu już mam taki odruch i chyba większość kobiet też to zaobserwowałam, które malują usta, że sobie potem tymi ustami rozciera też, jak parę razy miałam jakiś tam makijaż profesjonalny, czy to na jakieś tam wesela, nie wesela, przepraszam za psa w tle, to no to te wizażystki zawsze proszą, żebym tam lekko przycisnęła chusteczkę higieniczną, to też daje taki efekt, że to się dobrze wszystko tam rozprowadzi, nic się do nich nie będzie kleiło. No właśnie tak jak mówisz, Ala, że usta są bardzo wrażliwe i no ja sobie nie wyobrażam, jak można nie czuć, prawda, gdzie warga się kończy.
0: Ale może my sobie nie wyobrażamy, bo my, wiesz, bardziej zdajemy się na to czucie.
1: Jasne.
0: A ktoś się zdaje na wzrok, jemu się wydaje, a komuś, kto patrzy z zewnątrz, wydaje się coś zupełnie innego.
1: Ale przed tą audycją rozmawiałam z paroma widzącymi koleżankami, które się malują i one powiedziały, że no tak jak oczu sobie nie wyobrażają, nie właśnie malować bez wzroku, czyli tam bez użycia lusterka odpowiedniego oświetlenia, to usta mówią, że często zdarza im się gdzieś tam tą szminkę dorwać. No mówią, że oczywiście to nie są barwy typu jakiś karminowa czerwień, prawda, czy jakieś tam, nie wiem, wręcz brązę, bo też takie jak no nie wiem, ciemna oprawa, pani ma ciemną urodę, prawda, włosy ciemne i tak dalej, to takie szminki czasami w pewnych okolicznościach pasują i no właśnie mówią, że w przypadku tych ciemnych barw, bordo i tak dalej, no to nie, ale z tymi beżami, jakimiś tam jasnymi, różowymi, to że owszem, zdarza się gdzieś tą szminkę złapać i bez lusterka sobie szybko nałożyć, potem, prawda, zrobić ten gest taki roztarcia tej szminki jedną wargą o drugą i
0: wychodzi,
1: jest
0: okej. Okay, tak, zwłaszcza, że widzę często, to znaczy często, coraz częściej pojawiają się na przykład na YouTube takie właśnie próbki makijaży, które robią panie bez lustra. I dla mnie przekonujące od tej twojej pamięci mięśniowej jest fakt, że one naprawdę bardzo dobrze się malują, bo po prostu to jest kwestią wprawy, do której doszły przy tych lustrach i nadal im to pozostaje, tak? Nawet jeśli się malują się bez lustra, więc myślę, że tutaj, że tak powiem, osoby, które wcześniej widziały zupełnie dobrze i na chwilę obecną są osobami ociemniałymi, są w lepszej sytuacji od osób niewidzących zupełnie, no bo już po pierwsze z braku wyobrażenia, a po drugie właśnie ta pamięć mięśniowa jest bardzo pomocna i bardzo ważna, ale wracając do tych grzeszków, kolejne takie rzeczy to jest rozcieranie różu na policzkach w kształt jabłuszek.
1: Oj tak.
0: Zamiast tylko sobie podkreślać tak, żeby wyglądało to na naturalne rumieńce, ledwie smugą, to panie sobie takie kręcą kółeczko na policzkach, co wygląda naprawdę tak mega śmiesznie.
1: Jak u klauna.
0: Tak. I kolejna rzecz to nakładanie korektorów takich pod oczy już po nałożeniu podkładu, gdzie ten podkład, ten korektor oczywiście trochę się wtapia, natomiast w wyraźnym świetle wygląda tak, jakby były pod oczami takie białe łatki, więc to też jest taka kwestia. Kolejność jest ważna, kolejność nakładania poszczególnych elementów, bo po prostu można wykonać wszystkie elementy makijażu poprawnie, natomiast stosując nieprawidłową kolejność, więcej można zepsuć niż poprawić.
1: Dokładnie, tak samo jak jest kolejność, że najpierw kładziemy cień, a dopiero później tusz, prawda?
0: Tak, bo już nie sposób sobie dobrze później pomalować, zwłaszcza jeżeli na przykład mamy rzęsy, które się nam podwijają do góry, tak. To nie sposób już będzie dobrze później nałożyć cienia i nie upaprać rzęs tym cieniem, kiedy już mamy je pomalowane tuszem.
1: Dokładnie, tak. No, z tym różem to faktycznie z różem też trzeba bardzo uważać. No, po co on jest? No właśnie po to, żeby delikatnie podkreślić te kości policzkowe. I ewentualnie
0: przydać nam takiego troszkę zdrowego
1: dokładnie,
0: wyglądu.
1: Kolorytu, tak, dokładnie, żeby wiadomo, jak się, zwłaszcza w zimę czy wczesnym rankiem, no, zdarza się, że ta twarz jest jakaś taka blada, niewyrazista, no to maźnijmy sobie raz, góra dwa i też z umiarem, no bo znowu ten, prawda, tutaj umiar, że nie jeździmy tym pędzelkiem 20 razy po tym różu i potem następne 20 w koło na tej kości policzkowej, na tym policzku, tylko właśnie minimalnie. I właśnie ja jak nie widzę, to no po pierwsze staram się te barwy tak dobierać, żeby nawet jeśli coś tam, no wiadomo, różne są, człowiek ma różne dni, raz się spieszymy, czasami, prawda, jesteśmy zmęczone, więc to wszystko się potem składa na to, że ten makijaż może być różny, ale dlatego staram się wybierać te barwy jednak tak dobrane, żeby nawet w takich sytuacjach, kiedy nie mam tego czasu za wiele, ten makijaż, żeby mnie to jakoś tam mimo wszystko nie zawiodło i żeby on wyglądał poprawnie, nawet jeśli gdzieś tam minimalnie wyjadę, czy właśnie ten róż, biorę go troszeczkę tam tą kość policzkową nim, że tak powiem,
0: potraktuję. To samo
1: potraktuję.
0: Się oczywiście tyczy brązerów wszelkiego
1: brązerów,
0: rodzaju.
1: Brązerów, oczywiście.
0: Też trzeba delikatnie, na zasadzie właśnie smug takich mających, na przykład wysmuklić nam twarz, a nie malujemy po całości, tak? To powiedz mi, Doroto, jeszcze poza już tym takim stricte makijażem twarzy, czy wydaje ci się, że są jakieś elementy takiej pielęgnacji które całego ciała, które osobie niewidomej mogą sprawić trudność? Jakie to są i z którymi ewentualnie jesteś sobie sama w stanie poradzić, a które już musisz się odwołać tutaj do pomocy osób trzecich?
1: No wiadomo, przynajmniej mi się wydaje, że to wiadomo. Może wcale tak nie jest, ale według mnie taką rzeczą numer jeden jest malowanie paznokci. I w życiu się, znaczy tak, jak traciłam ten wzrok, jeszcze malowałam sobie te paznokcie właśnie jakimiś jaśniejszymi kolorami, no bo się nie przejmowałam aż tak tym, że nawet jeśli wyjadę, to ten lakier, powiedzmy, po jakimś tam czasie wysech, zanurzyłam sobie taką pałeczkę w tym zmywaczu, dookoła tam jakoś zmyłam ten lakier i było okej. Ale wiadomo, już pomijając to, że można wyjechać poza tą płytkę i to jest raczej no nieuniknione, to jeszcze no ten lakier,
0: zwłaszcza,
1: prawda,
0: kiedy malujemy lewą ręką paznokcie prawej, prawda?
1: Znaczy tak,
0: lub
1: ja jestem...
0: jesteśmy leworęczni,
1: tak, prawą, dokładnie, jestem leworęczna, więc malowanie prawą ręką lewej dłoni to był zawsze koszmar. No i dobra, to nawet jeśli nam się uda jakimś cudem nie wyjechać, no to ta płytka, prawda, też ten lakier musi być nałożony równomiernie i tak, żeby był gładko, bez żadnych grudek, gładki, błyszczący, więc odpada totalnie, sobie tego nie wyobrażam i chodzę po prostu do manikiurzystki. Robię sobie lakier hybrydowy, który też starcza mi na parę tygodni i mam, prawda, z głowy, nie muszę się przejmować, czy nawet jak gdzieś tą łapą niechcący coś przydzwonię, to że ten lakier odpryśnie, wgniecie się, czy coś innego się z nim stanie. I tak samo na stopach. No, mówię, malowanie paznokci
0: Ja też to... ograniczam, tylko jeśli maluję bezbarwnym lakierem, jakąś odżywką, tak, to jestem w stanie to zrobić sama, natomiast innych nie ryzykuję, bo szczerze mówiąc, jeśli nie mam możliwości pójść, bo jestem osobą pracującą, mam na głowie dom i tysiące spraw do załatwienia, nie zawsze jest tak, że w momencie, kiedy tylko gdzieś tam zauważę jakiś najmniejszy odprysk, mam czas zaraz biec do kosmetyczki, żeby mi pomalowała te paznokcie na nowo, to po prostu zmywam, maluję sobie lakierem bezbarwnym albo właśnie, tak jak mówisz, odżywką jakąś z keratyną. Przecież dzień, dwa, jeśli będę miała te paznokcie pomalowane takim przejrzystym, końca świata prawdopodobnie nie będzie. Najważniejsze, żeby były czyste, równe i
1: oczywiście.
0: Jeśli jest ten lakier bezbarwny na nich, to też ładnie wyglądają. Ja tak samo przyznam szczerze, nigdy bym się nie odważyła sama zafarbować sobie włosów, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa i tak jak jeśli jeszcze malujemy w jakimś takim kolorze czy odcieniu podobnym do naszego naturalnego, jakieś ewentualne braki, że tak nazwę, w umaszczeniu pozostaną trudniej dostrzegalne. Natomiast jeśli ta zmiana kolorystyczna jest duża, to już na takie rzeczy nie można sobie pozwolić, bo po prostu będziemy chodzić w łaty. I ja nawet, akurat ja mam taką kwestię, że mam bardzo gęste włosy, więc nawet nie pozwoliłabym osobie widzącej, która nie jest fryzjerem, farbować sobie włosów, bo do tego jednak trzeba wprawy. Fryzjer, kiedy patrzy na nasze włosy, ocenia ich strukturę i wie, w których miejscach farba będzie łapała mocniej, w których będzie łapała słabiej i zaczyna od tych słabszych. Osoba, która nie jest profesjonalistą, nie jest w stanie tego stwierdzić i później może dojść do sytuacji takiej, że owszem, wszędzie równo nałoży, ale nie wszędzie ta farba jednakowo złapie i też będą różnice w kolorycie tych włosów. Więc myślę, że obok paznokci włosy są kolejną taką strefą, gdzie lepiej samemu nie próbować tego robić.
1: No właśnie, ja bym sobie nawet obawiałabym się, prawda, z tą przycinaniem grzywki czy nawet końców. No, żyjemy w takich czasach, że niektórzy twierdzą, że wszystko dozwolone, bo i buty z czubem, i buty bez czuba są modne, i takie kolory, i siakie kolory, ale jednak z włosami, no umówmy się, fryzura też dużo daje i naprawdę dobrze zrobione, mówiąc kolokwialnie, włosy są w stanie zrobić z tą naszą twarzą i ogólną prezencją cuda, więc naprawdę lepiej nie ryzykować, nie oszczędzać na fryzjerze, bo po prostu nie warto. No.
0: Jasne. Zwłaszcza, że takie zabiegi, ujmiemy to tak bardziej lajtowe, jesteśmy w stanie same wymodelować sobie włosy, wyprostować prostownicą. To są takie rzeczy, które przy pomocy dotyku spokojnie jesteśmy w stanie wykonać, więc bez cudów raz na jakiś czas na to obcięcie czy farbowanie spokojnie można się do tego fryzjera wybrać, prawda?
1: Nie, oczywiście.
0: Nie nadwyręży to nas, a poza
1: budżetu.
0: Tym... korzyść jest relatywnie większa niż oszczędność, która byłaby z niekorzyścią, więc myślę, że tutaj kładąc
1: no
0: na szali jest...
1: Prawda, no farbując włosy możemy sobie napytać takiej biedy, że poniesiemy trzy razy taki wydatek niż prawda, na początku byśmy się udały do profesjonalisty. Tak jeszcze tutaj na marginesie tych salonów, to często właśnie w salonach fryzjerskich można sobie położyć henne na brwi czy rzęsy. I myślę, że to też jest całkiem fajne rozwiązanie dla pań niewidzących, niedowidzących, bo zawsze to oko jest jakoś tam ładnie podkreślone. Te panie są w stanie nam dobrać taki kolor tej henny, która, prawda, nie będzie z tego z nas robiła, mówiąc potocznie, jakieś tam cyrkówki, ale zrobi tak, że będzie wszystko dobrane do naszego kolorytu, natomiast właśnie to oko już będzie zawsze jakieś takie bardziej wyraziste, prawda, zadbane. Te rzęsy nasze różnie, raz są jaśniejsze, raz ciemniejsze, więc myślę, że to też to jest coś fajnego. No wiadomo, na bardzo długo to nie starczy, ale przez kilka tygodni
0: jest spokój.
1: Jest spokój i to kosztuje, myślę, że nie wiem, no u mnie gdzieś tak w okolicach 20 zł, nie wiem jak w innych częściach kraju, sądzę, że podobnie.
0: Podobnie. Myślę, że podobnie. Ja się też kiedyś zastanawiałam nad makijażem permanentnym. ale zniechęciły mnie opinie pacjentek mojego męża, osób zdrowych, w sensie wzroku, które robiły sobie ten makijaż permanentny i po krótkim dosyć czasie dochodziły do wniosku, że z tym jest podobnie jak z tatuażami. Po prostu on się rozłazi. W jednych miejscach szybciej bleknie, w innych wolniej. I tak naprawdę później miały makijaż permanentny i wielkim kłopotem było znajdowanie kosmetyków w tym samym odcieniu, żeby po prostu tuszować te ubytki. Więc jakoś tak skutecznie mnie odwiodły od tego, żeby ten, na ten makijaż akurat się skusić.
1: Tak, no ja w sumie mam podobnie, żebym się bała sobie coś takiego
0: zafundować. A poza tym taki permanentny jak masz, to już go masz, jeden zawsze, jeden.
1: No oczywiście.
0: Przecież
1: to jest
0: makijaże...
1: fantastyczne, kurczę, mieć, nie wiem, nie mówię, że 10, ale ja mam zawsze kilka szminek i kilka noszę w torebce i prawda, a to błyszczyk taki, a to siaki, a to szminka jakaś tam, nie wiem, właśnie super nawilżająca, to jakieś tam masełko do ust i tego jest naprawdę taka gama i dostępność tych produktów, że sobie nie mogłabym tej przyjemności odmówić właśnie na rzecz jakiegoś tam trwałego makijażu.
0: Tak, zwłaszcza, że przecież dopasowujemy też makijaż do ubioru, do okoliczności. I co później z tym permanentnym makijażem zrobić, jak on już jest, jak sama nazwa mówi, po prostu na stałe. Więc to jest jeszcze taka kwestia. Myślę, że z większością jakichś takich zabiegów, powiedzmy, nie wiem, typu obcinanie paznokci, piłowanie paznokci, depilacja i tak dalej, osoby, panie niedowidzące czy niewidome bez większego problemu są w stanie sobie poradzić. Myślę, że to zależy w dużej mierze od tego, na ile znamy nasze ciało i potrafimy dopasować jakieś akcesoria czy kosmetyki do tego, które będą nam służyły, prawda?
1: Oczywiście, to wydaje mi się, że właśnie w kwestiach depilacji na przykład, no to wszystko jest oparte jakby na dotyku, tak? No jedziemy tą żyletką czy tym depilatorem i po prostu czujemy, czy jest gładko i okej, czy coś jeszcze tam gdzieś sterczy, prawda?
0: Ja na przykład powiem z własnego doświadczenia, że ja bardzo lubię używać kremów lub pianek, ponieważ nie potrafię się wyzbyć strachu przed tym, że po prostu gdzieś się zatnę.
1: Tak, to ja mam podobnie. Też żyletek jakoś mimo wszystko nie lubię. I zawsze tak było. Nawet jak widziałam, to jednak jakieś takie miałam przed nimi obawy.
0: Z kolei depilatorem to przesuwanie w tej i z powrotem trochę mi zabierało za dużo czasu.
1: Tak,
0: i czasami bywała bardzo taka podrażniona, nieprzyjemna skóra. Więc dlatego z przyjemnością mam jeden i ten sam produkt, którego używam zawsze, który jest bardzo wygodny i łatwy w aplikacji, łatwy w usuwaniu, więc tego się trzymam. Myślę, że nawet nie tylko jeśli chodzi o depilację, ale ogólnie o pielęgnację, warto jakichś takich sposobów, które się sprawdzają. Nam nie mówię, żeby nigdy nie podążać za tym, co nowe i być może lepsze, żeby nie chciałabym nikogo od tego odwodzić, ale jeśli też mamy jakieś swoje wypróbowane kosmetyki, akcesoria czy sposoby, to trzymajmy się tego, dlatego że to nie powoduje dyskomfortu, nie powoduje obaw. I też jest kwestią taką, że pozwala nam to, co robimy, ten konkretny zabieg, już z tymi rzeczami sprawdzonymi, znanymi sobie wykonywać coraz lepiej. To nie jest tak, że my co tydzień uczymy się czegoś nowego, tylko że po prostu jakby w tym, co robimy, mamy czas i możliwość jakby udoskonalić tą czynność konkretną.
1: No dokładnie, nabieramy po prostu doświadczenia. Czy wiadomo, no ja też często eksperymentuję, bo prawda, coś tam reklamują, coś mi się wydaje, że jest lepsze, od kogoś usłyszę i zdarza mi się próbować różnie, czy to z jakimiś tam balsamami, kremami i tak dalej.
0: Tak, ale to są takie, nie są tak bardzo inwazyjne, w sensie takim, że to nie jest zmiana metody. Zmiana produktu, myślę, jak najbardziej tak, a jeśli jakieś takie sprawdzone metody, to warto
1: się już po prostu tego trzymać.
0: Tak.
1: No. Ja właśnie teraz ostatnio od paru lat mam depilator i jakoś się do niego przyzwyczaiłam, tylko fakt faktem, że tak jak mówisz, to jest jednak czasochłonne i nie zawsze po prostu starcza nam na to czasu i no, ciężko tak planować, prawda, dzień pod jakąś tam depilację, więc kremy też jak najbardziej i pianki używam.
0: I to właściwie chyba tyle. No, co mogłybyśmy poradzić? Chyba to, żeby się nie bać. Nie bać się robić makijażu. Nie bać się pytać o to, jak on wygląda, jak powinien być zrobiony. Korzystać z wszystkich możliwych dostępnych źródeł, czy to osób trzecich, czy z internetu, czy z jakichś właśnie, powiedzmy, programów telewizyjnych. Pytać osób dookoła siebie i niewidomych o techniki i sposoby, i widzących o to, jak ten finalny efekt wygląda. No, można też właśnie dobrym, tak jak już mówiłyśmy, dobrymi wskazówkami służą profesjonaliści, więc chyba to jest najważniejsze i pamiętać o tych takich podstawowych założeniach, które sprawią, że nasz makijaż będzie naszą ozdobą.
1: Tak, no myślę, że w kwestii podsumowania to chyba nic dodać. Natomiast jeszcze ostatnie dwa zdania, to wydaje mi się, że co do tych rzeczy, które ja się osobiście boję sama robić, jeszcze mi się przypomniało, że w sumie regulacja brwi też jest dość ryzykowną kwestią
0: i nieprzyjemną
1: i lepiej właśnie tą linię, tych kształt tym brwiom nadać właśnie czy w jakimś salonie, czy poprosić o to jakąś zaufaną osobę. No i drugą sprawą jeszcze o tych grzeszkach, tam się przypomniała kredka, prawda, i te kreski, że też możemy, jeśli kredka jest za miękka, zrobić sobie za grubą i wyglądać po prostu jak królowa Nefretete. No, a tego byśmy raczej wolały uniknąć, więc zawsze lepiej kupić ten kolor jakiś taki bardziej stonowany do nas, do naszej urody, dobrany. No i co, jakoś go tam rozetrzeć, bo teraz nawet jak się kupuje ołówek do malowania, to on ma praktycznie zawsze z tyłu, z drugiej strony gąbeczkę, która właśnie służy do tego, żeby tą kredkę delikatnie rozetrzeć, żeby ten makijaż był faktycznie no taki
0: płynny.
1: Płynny, dokładnie, tego słowa mi brakowało, żeby to nie wyglądało tak jak idealnie obrysowana figura geometryczna, tak? Bo no, to wiadomo, to wygląda kiepsko i w ogóle śmiesznie, no.
0: Ale z lepszym lub z gorszym efektem, pewnie ten lepszy efekt przyjdzie w miarę praktyki i w miarę ćwiczenia. Zapraszamy panie do makijaży, do wykonywania ich. Oczywiście będę bardzo wdzięczna również osobiście, jeśli panie w komentarzach, jeśli nie, no już nie uda się nam porozmawiać ze słuchaczkami w trakcie trwania audycji, ponieważ już się kończy, ale za wszelkiego rodzaju podpowiedzi, sposoby i uwagi i do tego, co mówiłyśmy, i do tego, jak same panie radzą sobie z wykonywaniem makijaży, także oczywiście o pytania. Na pewno na te, na które będziemy miały możliwość odpowiedzenia, zarówno ja, jak i Dorota odpowiemy. Więc zapraszamy do komentowania, do pytania, zgłaszania uwag wszelkiego rodzaju. Bardzo ci dziękuję, Doroto, że zechciałaś się podzielić swoją gruntowną i obszerną wiedzą na temat wykonywania makijażu ze mną i z naszymi słuchaczami. Cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do mojej audycji. Było mi bardzo miło cię gościć w Babim Lecie.
1: No ja również dziękuję. No, dla mnie to była sama przyjemność naprawdę tutaj móc się podzielić i jeśli komuś pomogłam i sprawiłam, że któraś z pań się odważy sięgnąć właśnie po pierwszy jakiś makijaż, to będzie mi bardzo miło i oby takich pań było jak najwięcej, bo naprawdę warto o siebie dbać i tą urodę podkreślać umiejętnie.
0: Jasne. Więc ja w imieniu swoim i naszego realizatora, którym był w dniu dzisiejszym Tomasz Bilecki, dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Spotykam się z Państwem za tydzień. Do usłyszenia, kłaniam się. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu środa, 17 dzień sierpnia 2022 roku, rozpoczynamy 146. wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia, później do odsłuchania na stronie www.tyflopodcast.net i w aplikacjach do słuchania podcastów, rzecz jasna, oraz także na naszym YouTubie. Dziś wakacyjny skład, można by powiedzieć, bo to, że lato w pełni, to bardzo widać i widać to, że część osób po prostu wypoczywa albo z jakichś różnych

0: tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Naparstek z czujnikiem lokalizacji dla osób niewidomych. Twórca zbiera opinie. ChessSmart. Nowy dodatek do NVDA do grania w szachy. Usprawnienia narratora w Microsoft Edge. Power OCR. Nowe narzędzie do rozpoznawania tekstu od firmy Microsoft. Koncerty Coldplay bardziej dostępne. Są wersje beta NVDA 2022.3. Messenger na iOS lubi wszystkich. I to nie jest dobra wiadomość. Pierwsze maszyny do pisania służyły osobom niewidomym. Pojawiła się aplikacja z czytelnymi dla nas menu wszystkich restauracji w Stanach Zjednoczonych. Peloton wprowadził dostępność. Skrypty do łatwiejszego dostępu do archiwum Q-Audio. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Więcej oczywiście, że może być, a może być dzięki wam, dzięki waszym telefonom oraz dzięki waszym wpisom. Możecie pisać do nas na Facebooku, możecie pisać do nas na kontakt.tyflopodcast.net, a także możecie do nas odzywać się na Zoomie, tyflopodcast.net/Zoom. Bardzo serdecznie do tego was zachęcamy, żebyście razem z nami współtworzyli te audycje, nie tylko jako słuchacze, ale także i jako osoby, które będą nas informowały o różnych ciekawych, czy to technologicznych, czy jakichś pobocznych tematach, byleby były związane z osobami niewidomymi, bądź też słabowidzącymi. No to tyle tytułem wstępu, a zaczynamy zwykle od tematu, który pojawia się tak gdzieś później, ale dziś akurat będzie troszeczkę inaczej, no bo dziś ta audycja w ogóle jest nietypowa, niecodzienna, w nietypowym niewielkim składzie. Zaczynamy od różnego rodzaju drobnych informacji, które zgromadził Mikołaj.
1: Tak, rozwija się aplikacja Już. To taka informacja dla ludzi lubiących zakupy z dowozem, a wiem, że w społeczności osób niewidomych, no z wiadomych względów jest takich osób sporo. Aplikacja działa teraz już w 6, chyba tak, po 6 miastach. Poznań, Warszawa, Gdańsk, Piaseczno, Katowice i Kraków. Ostatnio się właśnie na terenie Poznania pojawiła. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak jest z dostępnością, bo ja no, obecnie jestem poza jestem w ogóle poza miastami dużymi, a Wrocław jeszcze nawet na tej liście nie jest. Jakby jeżeli już gdzieś miałbym być, to właśnie tam. No więc ja niestety nie mogę tego przetestować, ale jeżeli ktoś w którymś z tych 6 miast mieszka, to może warto, bo aplikacja obiecuje dostawy nawet w ciągu 15 minut i darmowe dostawy powyżej 35 zł oraz 200 zł kuponów dla nowych klientów. Więc jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje takich zakupów z dowozem, to może być to ciekawa opcja. Dodajmy, że aplikacja powiązana jest z marką Żabka i to właśnie z tymi sklepami ona działa. Taka ciekawostka się ostatnio pojawiła. Podobno pierwsze maszyny do pisania, jakie powstały, i to absolutnie nie chodzi tutaj o urządzenia do pisania w Braille'u, mówimy tutaj o zwykłych maszynach do pisania, a właściwie jedne z pierwszych powstały po to, aby pomóc osobom niewidomym. Bo no, zostało zauważone już wtedy, że osoby niewidome nie mogą pisać długopisem, a przydałaby się jakaś możliwość komunikacji, chociaż nawet jednostronnej, z osobami widzącymi i jakaś możliwość no, zapisania w taki sposób tekstu, żeby osoba widząca mogła go odczytać, napisania chociażby listu. No i właśnie...
0: Albo utrwalania swoich myśli w ogóle gdzieś na papierze.
1: Albo utrwalania, dokładnie. No i właśnie taki pomysł się pojawił. No i pamiętajmy o tym, że nawet mimo istnienia Braille'a, dużo osób niewidomych, no do pojawienia się oczywiście komputerów, takich urządzeń używało, no bo Braille, wiele można o nim mówić.

0: ale trzeba mu to przyznać, że można go tylko wykorzystywać do komunikacji z innymi użytkownikami Braille'a, których poza społecznością niewidomych nie ma wielu. A takie urządzenia, no jeżeli ktoś umiał czytać zwykły druk, a takich ludzi już jest sporo, sporo, sporo więcej, mogły być wykorzystywane. Taka znowu teraz ciekawostka, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Jakie można mieć bazy, jakie można mieć informacje, jak można mieć fajnie zrobiony system sprzedaży i zarządzania jedzeniem. Okazało się, że w Stanach Zjednoczonych pojawiła się strona internetowa, na której możemy sobie wpisać nasz kod pocztowy i wyświetlają nam się znajdujące się w pobliżu restauracje oraz sklepy sprzedające jedzenie. Podobno nie wszystkie, ale znaczna ich większość. I po kliknięciu widzimy podzielone ładnie na kategorie menu. I jakby no, chciałoby się, żeby w Unii Europejskiej też kiedyś podobne bazy zaistniały, ale na to podejrzewam, że niestety jeszcze troszkę poczekamy. Tu znowu właśnie kolejna firma, która w Polsce jeszcze nie funkcjonuje. Firma Peloton, czyli twórcy wszelkiego rodzaju sprzętu dla fitnessu, rowerów, bieżni i innych tego typu. Ich sprzęt wyróżnia się tym, że posiada on bardzo duże ekrany dotykowe na sobie, dzięki którym można uczestniczyć w takiego swego rodzaju lekcjach prowadzonych przez instruktora, do których ten sprzęt potrafi się dostosować. Czyli powiedzmy, instruktor mówi: teraz biegniemy, to sprzęt się włącza i biegniemy. A teraz stoimy, to sprzęt się wyłącza, odpoczywamy i stoimy. Na tej podstawie możemy wykonywać pewne polecenia, wykonywać wskazówki, jest nam odtwarzana muzyka i tak dalej. No i te urządzenia, zgodnie z amerykańskim prawem, wprowadziły teraz dostępność. Oczywiście, jak to bardzo często w takiej sytuacji bywa, prawo amerykańskie, a dostępność wprowadzona wszędzie, bo łatwiej i taniej jest tę dostępność, jak już się robi, zrobić ją raz i wprowadzić ją wszędzie, niż wypuszczać jakieś osobne modele na Amerykę, które dostępność mają, i na resztę świata, które dostępności nie mają. Kolejne potwierdzenie tezy, o której już tutaj wielokrotnie mówiliśmy, że z amerykańskiego prawa dostępności korzysta cały świat. No i ta firma właśnie poinformowała o wprowadzeniu tej dostępności, wprowadziła ją do swoich rowerów oraz do swoich bieżni. I polega ona na tym, że działa na nich czytnik ekranu TalkBack, z racji, że tam działa Android. System Android w bardzo zmodyfikowanej wersji jest wykorzystywany. No i TalkBack jak TalkBack, co robi TalkBack i jak on działa, myślę, każdy wie, więc wiele na temat tego czytnika ekranu mówić nie trzeba. No, tylko po prostu został przystosowany interfejs, który tam jest, do tego, żeby z tym talkbackiem współpracować, do tego stopnia, że możemy też na przykład odczytywać sobie wszelkiego rodzaju parametry, typu na przykład nasza prędkość, nasze spalone kalorie, nasz przebiegnięty dystans. I jeżeli używamy talkbacka, zmienia nam się dźwięk, jeżeli zmieniamy prędkość lub uniesienie się tej bieżni, pochyłość, jakkolwiek to się po prostu nazywa. Oraz słyszymy te informacje i raz na jakiś czas podawane, i podczas ich zmiany. Więc no, jeżeli się firma kiedyś pojawi w Polsce, no to już z dostępnością. Kolejna informacja, już ostatnia z gatunku małych newsów. Był sobie kiedyś taki piękny serwis dla osób niewidomych, który się nazywał Q-Audio. Serwis, w skrócie mówiąc, służył do tego, że można było na niego wrzucić plik dźwiękowy oraz sobie z tego serwisu plik dźwiękowy potem pobrać lub odtworzyć. I ten serwis był integrowany ze wszelkiego rodzaju klientami Twittera dla osób niewidomych, tak że bezpośrednio z okienka tworzenia tweeta mogliśmy sobie to audio tam umieścić oraz klikając na tweeta, wciskając odpowiedni skrót klawiszowy, jeżeli tweet takie audio zawierał, to mogliśmy sobie bez otwierania przeglądarki zapoznać się z takim plikiem. To, co obecnie robi serwis sndapp.net chociażby. No i ten serwis miał w sobie jedną funkcjonalność, chyba przez autora nie do końca zamierzoną. Mianowicie bardzo prosto było zgadnąć identyfikatory, linki, które prowadziły do tych plików audio, które w serwisie były umieszczone, bo to były po prostu linki po kolei, jeden po drugim. Według
1: czyli się kończyły,
0: schematu.
1: Kończyły się na jakieś tam identyfikatory liczbowe, tak? Które...
0: Tak, jeden po drugim, według tam pewnego schematu one szły. No i w ten sposób ktoś, a właściwie kilka osób trochę niezależnie, pobrało wszystkie elementy, całą zawartość tego serwisu i stworzyło jego archiwum. Serwis już od roku 2012, właśnie przez to, że ludzie zaczęli masowo całą jego zawartość pobierać, zakończył działalność, ale archiwum ocalało, archiwum trafiło na serwis archive.org i archiwum no, do tej pory było dostępne w bardzo nieprzystępnym formacie. To jest tak zwany format work, który wymaga sporej ekspertyzy, żeby móc się z nim zapoznać i wcale nie było to takie proste. Ja miałem z tym, szczerze mówiąc, sam osobiście problem. No więc odpowiadając na tę potrzebę, ja zresztą sam w własnej osobie napisałem kilka skryptów, które pozwalają nam przeglądać sobie to archiwum w jakiś fajny sposób. Co one robią? Pozwalają one nam pobrać to archiwum, wypakować te pliki w taki sposób, że przeglądając sobie to jakimkolwiek menedżerem plików, wszystkie pliki wyświetlają się nam w kolejności chronologicznej, w takiej, jakiej umieściliśmy je, w jakiej zostały właściwie umieszczone na tymże archiwum, na tymże serwisie. No oraz jakby mimo tego, że zachowuje się kolejność, to widzimy też nazwy plików oryginalne, takie jakie były w tym serwisie, rozszerzenia oryginalne, co na przykład, z czym na przykład inne narzędzie miały problem i sobie możemy te pliki otworzyć w jakimkolwiek innym odtwarzaczu audio i sobie ich posłuchać jak tylko chcemy. Na razie to, co się pojawiło, to jest wersja mało przyjazna i wersja wymagająca troszkę wiedzy technicznej. Na razie, żeby do tego archiwum się dostać, musimy mieć troszkę obycie z linią poleceń, bo tego wymaga użycie skryptu, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby gdzieś została umieszczona w internecie taka właśnie dostępna, przystępna wersja tego archiwum, dostępna dla ludzi, którzy no nie są jakoś zbytnio obeznani w kwestiach technologicznych, w kwestiach komputerowych i linia poleceń nie jest dla nich jakoś czymś wybitnie prostym i przyjaznym. A myślę, że warto, bo jest to spory kawał historii osób niewidomych. Pamiętajmy też o tym, że dużo osób umieszczało w tym archiwum swoje wiadomości prywatne, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, że to, co oni tam wrzucają, jest publiczne, bo no nie wszyscy po prostu o tym wiedzieli, nie wszyscy po prostu byli świadomi tego, że no umieszczenie tego w internecie to jest umieszczenie tego dla wszystkich. I ja już dzisiaj na przykład znalazłem, a właściwie kilka dni temu znalazłem plik, w którym to jeden z użytkowników tego serwisu do drugiego użytkownika tego serwisu pisze, informuje, a właściwie mówi, że no tutaj mi nie przeszła transakcja w internecie i podaje mu dane swojej karty płatniczej. Więc i takie rzeczy, i takie perełki możemy w tym archiwum znaleźć.
1: Dla tych, którzy chcieliby się łatwo wzbogacić, to już taka informacja, ta karta dawno straciła swoją datę
0: ważności. Bodajże w 2013
1: tak,
0: roku. Więc
1: to już raczej są mocno przedawnione informacje. Bardziej,
0: mogę o tym mówić.
1: Tak, bardziej to wszystko należy traktować jako takie ciekawostki, tak naprawdę.
0: Ciekawostkę i zabawę, tak, ale ja się wcale nie zdziwię, jeżeli jedno, drugie czy trzecie hasło w tym serwisie gdzieś znajdziemy, a z racji, że ludzie haseł, no to tak różnie z tym zmienianiem tych haseł jest, no to podejrzewam, że i w ten sposób ktoś o nieco gorszych intencjach mógłby sporej szkody narobić. No ale archiwum jakby samo w sobie jest, myślę, bardzo ciekawym projektem, bo tam możemy znaleźć wyznania miłosne, ludzie mówiący komuś, że w sumie to mają żonę, ale to nie ma znaczenia, spotkajmy się i wiadomo w jakim celu. Różnych jest tam...
1: Polskie rzeczy też tam są.
0: Polskie rzeczy też tam są. Nawet jak sobie początki tegoż archiwum zaczniemy przeglądać, to dość dużą aktywność jednego z naszych współprowadzących, mianowicie Pawła Masarczyka, w dość sporo młodszym wieku jesteśmy w stanie zauważyć. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten projekt. Mówię, miejmy nadzieję, że na dniach uda się coś zdziałać w kierunku umieszczenia wersji tego właśnie, takiej właśnie, jaką generują te skrypty gdzieś w sieci. Tutaj z no, zachodnią częścią społeczności niewidomych gdzieś jestem w komunikacji, bo i też tam serwis był używany, jak i w Polsce, jak i tam. I jest, już od kilku osób otrzymałem takie sygnały, że jest właśnie zainteresowanie i jest chęć, jest miejsce chociażby, bo to od tego zacznijmy, na to, żeby coś takiego zorganizować. No,
1: bo to
0: zobaczymy,
1: kilkaset
0: co z tego
1: gigabajtów
0: wyjdzie.
1: Sobie liczy
0: Dokładnie,
1: to archiwum.
0: Bo to kilkaset gigabajtów sobie liczy to archiwum. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak będziemy mieli więcej informacji, to będziemy oczywiście o tym informować. No i to tyle, jeżeli chodzi o małe newsy na dziś.
1: Ale nie koniec informacji, bo do kolejnych wieści wrócimy już za chwilę. Tymczasem zaglądam na naszego Facebooka. Tam Dawid napisał, że jest od kilku dni zadowolonym użytkownikiem Blind Shella. No cóż, Dawidzie, cieszymy się razem z tobą i cieszymy się, że wszystko u ciebie działa, że jesteś zadowolony z tego telefonu. Tu nam jeszcze Dawid podziękował za audycję. Nie ma sprawy. Mamy nadzieję, że ta audycja, a właściwie te audycje, które Darek Marciniszyn przygotował, są dla ciebie rzeczywiście pomocne. I Robert zresztą też, bo o pierwszej wersji Blind Shella to Robert Łabęcki audycję nagrywał dla Tyflo Podcastu. A teraz łączymy się z Wojciechem, który do nas zadzwonił. Witamy cię.
2: Cześć, to taki oficjalny, bo to ten mój oficjalny profil, to dlatego taka pełna nazwa imienia. Ja z wiadomościami aplikacyjnymi w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest taka aplikacja, o której chyba była mowa no jakiś czas temu. To się nazywa Oko dla niepoznaki, ale nie jest to projekt polski, jest to projekt z Beneluxu. Chodzi o wykrywanie tego, czy jest światło czerwone, czy zielone na przejściu dla pieszych. Ja taki link dostałem do tej aplikacji kilka dni temu, zainstalowałem ją i muszę powiedzieć wam, że to działa bardzo dobrze. Sprawdzałem to na kilku różnych przejściach i to też z takimi bardzo starymi światłami, no, których nie sposób już, na przykład dla mnie to już w ogóle nic nie zobaczę, nawet w nocy. A ta aplikacja, proszę bardzo, widzi. No niestety trudno by było tu pokazać jakby demo jej. Jest to wciąż wersja beta i zaraz o tym coś powiem, ale może spróbuję jednak pokazać o tyle demo, że nagrałem taki filmik przy użyciu telefonu i może coś będzie słychać. Start tab. Select menu tab. Mam nadzieję, że coś słychać.
1: Słychać, to jak najbardziej.
2: No i teraz właśnie mówi, że jest gotowy do... O, i to jest sygnał światło czerwone i naprawdę muszę wam powiedzieć, że wcale nie trzeba się jakoś napocić. Wystarczy, że wejdzie to w jakiś tam kąt kamery i taki sygnał jest. Jest jeszcze do tego haptyka. Teraz odwracam w lewo kamerę, patrzę się nią. Znowu wracam, żeby zobaczyć, czy nie wykryje innych świateł na skrzyżowaniu. Nie wykrył. No i zaraz będzie światło zielone, jeszcze za momencik, ale działa to naprawdę dobrze, także mamy tutaj bardzo takie słabe skrzyżowanie, bardzo się ucieszyłem z tego, że to będzie kolejna pomoc, bo to często aż strach się bać przejść przez to skrzyżowanie, już tylko tak czekam do tego zielonego. O!
1: Jest.
2: No jest wyraźna różnica, właśnie teraz jeszcze troszeczkę obracam kamerą, żeby zobaczyć, czy o, nawet kątem, nie trzeba nigdzie tam wyjątkowo do przodu, o już przeszedłem przez pierwszą część tego skrzyżowania, teraz tam jest taka bardzo długa wysepka i patrzę, jak mniej więcej jestem w połowie i już widzi, że jest zielone i już jest czerwone na tej na tej kolejnej, na tym kolejnym sygnalizatorze, że może zrobimy tak, bo beta jest taka, że można się nią dzielić przez test flight, więc nie ma sprawy, mogę się tym podzielić, nie wiem, czy na Facebooku mam to opublikować, czy gdzieś do ciebie, Michał, wysłać. Jak
1: wyślij
2: tam...
1: do mnie proszę link, to ja go dodam do tych naszych odnośników i opublikuję, żeby nam to nie zginęło w, po prostu pod audycją, kiedy zostanie umieszczona na stronie.
2: Oczywiście,
1: najlepiej tak zrobimy.
2: Oczywiście kilka słów ostrzeżenia i bezwzględnych uwag, które każdy musi sobie przyswoić. Aplikacja jest w języku angielskim, tam nie ma zbyt wiele do rozumienia, ale właśnie może jest bardzo dużo i dlatego o tym zawsze warto mówić. Po pierwsze jest to aplikacja w wersji testowej, więc nie jest to aplikacja dostępna przez App Store'a, mówimy o iPhone'ie oczywiście. Po drugie jest to aplikacja, której autorzy zarzekają się, że jest ona wytrenowana na kraje Beneluxu. Po trzecie, i to jest bardzo ważne, to jest aplikacja, która służy rozpoznawaniu stanu świateł, a nie mówieniu nam, czy jest bezpieczne przechodzenie przez jezdnię. Do tego musimy używać naszego rozumu i naszych innych zmysłów. Aplikacja za to nie weźmie odpowiedzialności żadna, dlatego każdy, kto chce tego testować, fajnie, ale pamiętajcie o tym, że odpowiedzialność jest w 100% po naszej stronie jako użytkowników tejże aplikacji. No i trzeba się z tymi warunkami różnymi zapoznać i zaklikać i radzę się dobrze zapoznać z tymi warunkami, no bo to jest kwestia zdrowia naszego, bezpieczeństwa i życia, więc fajne są wszystkie technologiczne nowinki, natomiast przede wszystkim bezpieczeństwo. Zawsze warto poprosić kogoś jeszcze, jeśli jest taka osoba, nie jesteśmy pewni, czy wchodzimy na świetle czerwonym czy zielonym, zawsze poprosić, słuchać samochodów, nie wiem, na przylegającej ulicy, czy jadą tam wzdłuż nas. To są zbyt poważne sprawy, żeby zaufać tylko i wyłącznie komputerowi. Z moich doświadczeń wynika, i nie tylko już moich, że to działa całkiem nieźle, więc jest to ciekawe narzędzie pomagające. Co ciekawe jeszcze, i to już ostatnia rzecz a propos tej aplikacji, autorzy też mówią, że to działa tylko w dzień. Ja w nocy nie testowałem, ale tak jest tam napisane.
0: Ja też, mając troszkę kontaktu gdzieś w międzynarodowej społeczności niewidomych, już dostaję coraz więcej takich informacji z najróżniejszych stron świata, że ludzie zaczynają się tą aplikacją bawić i gdzie by nie testowali, to im się ta aplikacja podoba.
2: No natomiast cały czas, powtórzmy to po raz tysięczny.
1: Cały czas jest to wersja beta i nawet podejrzewam, że jeżeli przestanie być wersją beta, to i tak będziemy tam mieć mnóstwo disclaimerów, zanim jej użyjemy, żeby zachować ostrożność, no bo tak. Wiadomo, to jest maszyna, ona ma prawo się pomylić, a poza tym nawet no, mimo tego, że mamy zielone światło, to ludzi nierozumnych na drogach nie brakuje i przecież no niejednokrotnie zdarza się tak, że ktoś to czerwone światło dla samochodów po prostu ignoruje i no i niestety zdarzają się tego przykre konsekwencje. Także zawsze trzeba uważać tak czy inaczej.
2: No dobrze, to jest pierwsza aplikacja, a druga aplikacja już z mojego własnego podwórka, czyli rozpoznawanie dat ważności. No muszę wam powiedzieć, że jesteśmy w fazie takich pierwszych testów tego rozwiązania już jako aplikacja i to działa, kurde, to po prostu działa. Ja już kilka produktów tak uratowałem, gdzieś tam jeszcze przed urlopem takim wyjazdowym miałem okazję pierwsze widzieć takie bardzo wczesne wersje i to nam uratowało jakiegoś wegańskiego burgera, który właśnie miał być następnego dnia, miał się już zepsuć, a to niestety się szybko psują takie produkty. I to rzeczywiście spożyliśmy, więc to uratowało, ale teraz to muszę powiedzieć, że naprawdę wczoraj, dzisiaj tam skanowałem, nie wiem, ze 30 produktów, to może raz zeskanował źle datę. Problem jest cały czas, jest kilka jeszcze problemów do rozwiązania, dlatego jeszcze tak szerzej tego nie testujemy, ale ten czas myślę, że nadchodzi szybkimi krokami. I o ile ja sobie zdaję sprawę, że jest bardzo dużo aplikacji, które wychodzą i po prostu klikasz w to, robisz, patrzysz i szybko to usuwasz, tak szybko jak się to ściągnęło, no to mam nadzieję, że ta aplikacja nie podzieli losu tych innych, bo to działa dobrze. No, grzeje się jeszcze jak cholera, no bo to są jednak podobno bardzo obliczeniowo chłonne czynności, ale już naprawdę dokładność tego jest dość duża, a powinna być jeszcze lepsza wkrótce, więc powtarzamy takie zaproszenie. Jeżeli ktoś jest chętny testować, to już nie jest tak, na razie nie jest przynajmniej tak dostępne jak to oko, że można tak to sobie wysyłać, ale prosimy o zgłoszenie, chętnie się podzielimy.
0: Czy wy to planujecie jakby zinternacjonalizować jakkolwiek, czy to będzie tylko i wyłącznie Polska i to się nijak nie wydostanie poza nasz kraj?
2: Bardzo chciałbym, żeby się wydostało. Jest wersja językowa angielska na pewno. Natomiast wiadomo, że nie chodzi nam o wersję językową, tylko chodzi o to, żeby to rozpoznawało też daty za granicą. No i to trzeba będzie sprawdzić, tak? Być może, że będzie tak samo jak z tymi światłami, że po prostu coś jest stworzone na jakiś konkretny obszar, a działa i tak. No ale takiej wiedzy jeszcze nie mamy. Zobaczymy. Z czasem to myślę, że najpierw zróbmy coś, co działa dobrze w Polsce. Tam już jakieś też są planowane kolejne aktualizacje, dodatkowe funkcje, ale najpierw poradźmy sobie z tym, żeby to jedno działało bardzo dobrze i bardzo sprawnie i żeby nie sprawiało za dużych kłopotów osobie całkowicie niewidomej użytkowanie, a potem będziemy się oczywiście starać, żeby to było przydatne w jak największej liczbie krajów. Nie zamykamy się na Polskę na pewno.
1: No to w takim razie pozostaje życzyć powodzenia, no i czekać na jakieś informacje na temat tego, kiedy będzie można te aplikacje już sobie szerzej czy potestować, czy po prostu zacząć jej używać.
2: Tak, tak. Jak na razie to jest oczywiście jakiś tam wstępna dopiero wersja. Widzieliśmy się z takimi ludźmi, którzy no też się zajmują różnymi sprawami, różnymi badaniami też naukowymi, nie tylko takimi stosowanymi też. No i mówili, że prototyp działający zbudować w 6 miesięcy to jest duża sztuka, także fajnie, że to się udało i wygląda na to, że coraz lepiej jest, właściwie z dnia na dzień nawet się pojawiają te kolejne wersje, także jeszcze raz powtarzam, jeśli ktoś chce, to bardzo chętnie się podzielimy taką aplikacją i stopniowo będziemy ją udostępniać coraz szerszej grupie ludzi, no bo to jest też fajne, że w momencie, kiedy robisz coraz więcej tych zdjęć i się zgodzisz na to, żeby te zdjęcia się aktualizowały jakby bazę naszą, no to ta baza jest coraz większa. Jak ta baza jest coraz większa, to on coraz lepiej to rozpoznaje, ale też widzę, że jest taka mądrość w tych programistach, no bo im się w końcu zapytałem, że no, ale co to będzie, jeżeli on będzie tylko rozpoznawał te, nauczy się tych, których już się nauczył i w tych będzie świetny, a na przykład innych rzeczy, nie wiem, puszek na przykład nie będzie rozpoznawał. No a co usłyszałem odpowiedź, że nie, będzie, bo już szukamy zdjęć tych puszek, więc będziemy go specjalnie trenować na puszki. No i do tego na pewno, to już nie chcę powtarzać tej audycji, ale na pewno będzie taki tutorial, gdzie znaleźć te daty ważności. Słuchajcie, one są w takich śmiesznych miejscach. Ja to się nauczyłem, no bo to koledzy, którzy robili zdjęcia, to oni już wszystko o tym wiedzą. Ale ja się na przykład nauczyłem, że data ważności tostów takich, w takiej folijce jest na tym plastiku, którym ta folijka jest zamknięta od góry. No i tak planujemy, żeby zrobić nawet taką wyszukiwarkę w ogóle tych dat ważności, więc myślę, że to będzie ciekawa sprawa jeszcze. Kilka, nie wiem, tygodni, a już miesięcy, to na pewno to będzie oficjalnie dostępne.
1: No to czekamy w takim razie. I przypomnij może, Wojtku, jak można się do was, jak się można z wami skontaktować, żeby dostać dostęp do tej aplikacji?
2: Tak, można napisać na przykład do mnie pod adres wojtek.figiel@gmail.com. Jeszcze jest ten adres firmowy, ale przyznam szczerze, że ja trochę go nie przyswoiłem. Nie wiem, czy tam jest com, czy tam brakuje i tego coma, więc może po prostu piszcie do mnie na ten adres wojtek.figiel@gmail.com i chętnie się podzielimy, albo potem planujemy właśnie już wkrótce rozpoczęcie tych testów takich z użytkownikami, że będziemy jeździć, odwiedzać ludzi. Też na przykład ciekawa, wpadło mi do głowy takie testy, że można z kimś po prostu pójść na zakupy albo po zakupach zaraz przetestować to. Także myślę, że to będzie po prostu fajnych kilka miesięcy. Szkoda, że jeszcze są inne rzeczy do roboty w życiu.
1: Właśnie, bo to szkoda. Niestety doba nie chce być dłuższa.
2: No niestety. Ale może i to się uda zaprogramować kiedyś.
1: Może, może. Następny projekt.
2: Dobra.
1: Zaginanie czasoprzestrzeni. Trzymaj się, Wojtku, i dzięki za telefon. Pozdrawiamy.
2: No, cześć.
1: Do usłyszenia. A teraz a propos technologii, to mamy kolejną informację, tym razem z biuletynu informacyjnego PZN-u. Otóż tam pojawiła się taka informacja, którą teraz pozwolę sobie zacytować. Miłośnik nowych technologii, który ma pomysł na urządzenie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, zgłosił się do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych z prośbą o opinię o użyteczność jego rozwiązania. I teraz mam tu przed sobą opis tego urządzenia. Na palec wskazujący nakładamy naparstek. Na jego czubku jest zamieszczony czujnik na podczerwień. Po stronie wewnętrznej naparstka znajduje się wibrujący stymulator dotykowy. Informacja dociera w postaci sygnałów dotykowych z różną prędkością i dalej znajduje się obiekt, tym sygnały są wolniejsze, im bliżej są szybsze. Czujnik bada przestrzeń, w kierunku którym zwrócony jest palec. Przyrząd składa się z pokrętła regulującego kąt strumienia podczerwieni. Do naparstka podłączone są urządzenia elektroniczne umieszczone w formie zegarka na nadgarstku. Naparstek ma czułość do 2 metrów, działa na podczerwień i według konstruktora jest precyzyjny. Ma być stosowany wewnątrz pomieszczeń w celu lokalizacji różnych przedmiotów lub osób. Osoby niewidome i słabowidzące, które chcą się podzielić swoim zdaniem o przydatności urządzenia, prosimy o wysyłanie wiadomości na adres e-mail marek.lukaszewicz58@gmail.com. marek.lukaszewicz58@gmail.com. Także tam możecie kierować swoje uwagi odnośnie tego urządzenia. Jeżeli ten opis wam się spodobał, no to możecie autora pochwalić. Jeżeli macie jakieś uwagi, no to możecie się tymi uwagami podzielić. A jeżeli uważacie, że jest to bez sensu, to też możecie autorowi o tym napisać. Mnie zastanawia tylko jedno, w jaki sposób to urządzenie będzie wykrywało i tak naprawdę to by się tutaj przydało i myślę, że można by się z tym do autora też zwrócić, żeby to urządzenie w zależności od na przykład faktury danego obiektu, z którym ma do czynienia, no bo to, że powiedzmy w odległości 2 metrów mamy coś przed sobą, to jest niewątpliwie przydatna informacja, ale fajnie by było, no żebyśmy jeszcze dostawali jakąś taką konkretną informację na przykład odnośnie faktury albo czegoś, żebyśmy mogli mieć przynajmniej jakieś pojęcie, czym ten obiekt jest. No ale to swoją drogą, to taka tylko na marginesie moja refleksja. Być może to już gdzieś tam jest zaimplementowane. NVDA służyć może do różnych rzeczy. Do grania w szachy też.
0: Tak, bo się taki dodatek pojawił, który nam to umożliwia. Jest to efekt pracy grupy Blind Pandas, którą możemy już kojarzyć, bo Blind Pandas stoi między innymi za Bookwormem, chociażby za czytnikiem dostępnym darmowym też, nawet i otwartym, książek elektronicznych dla osób niewidomych. Ja zresztą polecam się Bookwormem zainteresować, bo tak jak ja do tej pory zawsze mówiłem, że jeżeli jesteśmy w jakiejkolwiek instytucji, która ma cokolwiek z edukacją wspólnego i mamy do czynienia z dłuższymi książkami, to bez Curida nie wyżyjemy i możemy sobie o autorze tegoż programu myśleć co chcemy, ale $30 wydać trzeba, bo bez tego to naprawdę będzie duży problem. Tak teraz pojawia się ten Bookworm i ten Bookworm jest z wersji na wersję coraz lepszy. I ja bawiąc się nim no jakieś kilka tygodni temu, nie jest to samo, nie jest to Curid, ale działać to działa i da się jak najbardziej z tego korzystać i jeżeli kogoś nie stać, to myślę, że już jak najbardziej jest to w miarę sensowna alternatywa. No i tenże sam team od właśnie Bookworma stworzył dodatek do grania w szachy dla NVDA'a. który posiada następujące funkcjonalności. Dwa tryby gry, dwie osoby na tym samym komputerze, po prostu dwóch graczy grających raz jeden, raz drugi na przemian, lub użytkownik versus komputer. Siedem trybów tych szachów różnych odmian, oczywiście poza szachami klasycznymi, wszelkiego rodzaju odmian szachów, bo ich jest troszkę. I szachiści, gracze w szachy bardzo często lubią przygrywać też sobie w różne inne właśnie odmiany tejże gry. Możliwość zmiany trudności, jeżeli gramy oczywiście z komputerem, tej tak zwanej siły tego silnika, z którym gramy. Możliwość pracy online. Ale ta możliwość nie jest domyślnie włączona. Ona jest w tym dodatku, ale jak to twórcy określili, ze względu na kwestie techniczne, ona nie jest jeszcze aktywna. Jak będzie nią zainteresowanie, to twórcy no, zmienią to. Nie wiem dlaczego, skoro zostało to zaimplementowane, nie jest jeszcze to włączone.
1: Może czy po to prostu nie działa jeszcze na tyle stabilnie, żeby można było z tego tak komfortowo korzystać.
0: Tak, i to jeżeli będzie aktywne, będzie korzystać z platformy Lichess, Lichess, jakoś tak, nie wiem jak to się nawet czyta, .org, open source'owej, takiej otwartej, darmowej, dość znanej właśnie w kwestii gry w szachy platformy.
1: To rzeczywiście fajna informacja, bo myślę, że osób niewidomych, które w szachy grają, troszkę jest. Ta gra w formie komputerowej była dla nas no, zawsze dostępna. Może nie zawsze, ale od dawna, dawna. Jeszcze szachy dla DOS-a przecież stworzone przez Altix. To takie chyba pierwsze mówiące szachy, a i takich dostępnych fizycznych odmian tej gry troszeczkę jest, więc rzeczywiście fajnie, że będzie można sobie pograć również i z użyciem NVDA w tę grę. A teraz przechodzimy do Microsoft Edge. Tutaj się pojawiły w kanale deweloperskim usprawnienia Edge'a związane z obsługą tej przeglądarki z narratorem. Wersja deweloperska to jest ta, która pokazuje się co tydzień. Co tydzień, jeżeli zainstalujemy sobie tę wersję Edge'a, dostajemy poprawki, dostajemy aktualizacje, więc ona jest taka rozwojowa, ale mająca szansę na w miarę stabilne działanie. To jest nadal wersja testowa, ale można próbować jej gdzieś tam używać na co dzień. Ja za chwilę się swoimi refleksjami odnośnie Edge'a podzielę, bo ja akurat korzystam z takiego Windowsa, który Edge'a zainstalowanego domyślnie nie miał. To jest Windows LTSC i ja sobie zainstalowałem tego Edge'a. Ale zanim o tym, jakie są moje refleksje odnośnie tej przeglądarki, to słówko o tym, co tam nowego dodano. Dodano między innymi wypowiadanie przez narratora słowa banner w sytuacji, kiedy mamy linki learn more, czyli dowiedz się więcej, co ma poprawić dostępność. Zastanawiam się, w jaki sposób ma to poprawić dostępność. Ciężko mi tu coś sensownego powiedzieć na ten temat, natomiast dodano też funkcję, jedną z flag, która pozwoli na stabilniejsze działanie przeglądarki na stronach javascriptowych, to znaczy na stronach wykorzystujących JavaScript jakoś intensywnie, bo w takim przypadku te strony mogą po prostu się zawieszać na Edge'u. Ta flaga ma zostać w przyszłości usunięta, natomiast na chwilę obecną jest ona dodana i można popróbować z nią eksperymentów, jeżeli komuś ten Edge po prostu na pewnych stronach się zawiesza i nie do końca chce działać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No, oczywiście poprawki błędów, różnego rodzaju usprawnienia i tak dalej, to są też rzeczy dodane przez Microsoft. Natomiast ja sobie zainstalowałem tego Edge'a, właśnie tę wersję D, i muszę powiedzieć, że ta przeglądarka w porównaniu do Chroma jest lżejsza. I to się naprawdę zdziwiłem, że Microsoft stworzył przeglądarkę, której da się używać i jest to przyjemne, bo po tym, co kiedyś oni robili z Internet Explorerem, to nie miałem nigdy dobrego zdania o produktach Microsoftu, jeżeli chodzi o przeglądanie internetu. A ten Edge naprawdę, jeżeli nie używaliście, to dajcie szansę tej przeglądarce, bo całkiem fajnie działa. I powiem szczerze, mnie jako użytkownika Windowsa naprawdę taki przyjemny nastrój wprowadziły te komunikaty, że ładowanie stron i że załadowano. Bo to dla niektórych może być irytujące oczywiście, ale jeżeli korzystaliście z Windowsa kiedyś, to być może będziecie pamiętać, że tam właśnie pojawiały się takie komunikaty, że strona jest ładowana, a potem, że została załadowana. Oczywiście to może sprawiać takie wrażenie, że ta strona jest, że ona się ładuje powoli, ale powiedzmy sobie szczerze, w przypadku, kiedy my wczytujemy jakąś stronę i nie dostajemy tego komunikatu, to możemy na przykład zacząć podejmować próby korzystania z niej przedwcześnie i ona, mimo tego, że NVDA na przykład nam zacznie coś tam odczytywać, no to i tak nie będziemy jeszcze widzieli tej strony w całości. A w momencie, kiedy dostajemy tu informację, że o, ta strona się jeszcze ładuje i została załadowana, no to wtedy już wiemy, że strona faktycznie została wczytana i że ona po prostu działa. Także moje refleksje, jeżeli chodzi o Edge'a, są dosyć pozytywne. Trochę dziś i wczoraj poeksperymentowałem z tą przeglądarką, teraz zresztą nawet korzystam z niej w trakcie prowadzenia tej audycji, nie wysypała się, jest w porządku, przynajmniej na razie i oby tak zostało. Teraz kolejny produkt Microsoftu, Power OCR, czyli kolejny silnik do rozpoznawania tekstu z grafiki się pojawił.
0: Tak, właściwie nawet nie silnik, tylko narzędzie, które podejrzewam, że będzie wykorzystywało to, co wbudowane jest w Windowsa 10 i 11. Na razie narzędzie jest w trakcie pracy. Jest to część pakietu Power Toys, czyli takich narzędzi Microsoftu dla użytkowników systemu Windows, który już od czasu jakiegoś istnieje. No i to narzędzie ma umożliwiać dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza rzecz, która już jest umożliwiona przez chociażby NVDA, czyli zaznaczenie sobie jakiegoś fragmentu ekranu i rozpoznanie na nim tekstu, no to co NVDA już nam umożliwia, ale druga to możliwość rozpoznawania plików z obrazem. I myślę, że to będzie dla użytkowników niewidomych ciekawa opcja. No, nie tylko zresztą użytkowników NVDA, bo różnych czytników ekranu możemy przecież chcieć używać, że będziemy sobie mogli kliknąć menu kontekstowe na pliku z obrazkiem i kliknąć sobie opcję rozpoznaj mi ten plik i dostać po prostu tekst ze zdjęcia. No bo bardzo często przecież jest tak, że dostajemy zamiast dostać coś w formie tekstu, dostajemy jakiś zrzut ekranu, skan czy inny tego typu dokument w formie właśnie zdjęcia, no i musimy sobie go rozpoznać. No i fajnie, że jest coś takiego. Bardzo, bardzo dobrze, że coś takiego się pojawia. No, na razie narzędzie jest w dość wczesnym stadium rozwoju, ale narzędzie jest też otwarte, więc jeżeli miałyby się pojawić jakieś problemy z dostępnością, to znając szczerze mówiąc Microsoft raczej tego nie podejrzewam, ale no, gdyby, no to też można w serwisie GitHub zgłaszać swoje problemy, a nawet je poprawiać, jeżeli ktoś ma oczywiście takie umiejętności, więc jest szansa na to, że te problemy zostaną też szybko poprawione.
1: Swoją drogą to Edge i tu warto o tym również wspomnieć, bo zapomniałem, a przypomniało mi się jak zacząłeś mówić o tym narzędziu OCR, to Edge również ma taką funkcję jak Chrome, czyli rozpoznawanie obrazków. Oczywiście to rozpoznawanie obrazków też działa tak sobie, natomiast w przypadku podobnym jak rozpoznawanie Google sprawdza się do wykrywania tekstu na grafikach. I ja proponuję, jeżeli ktoś ma ochotę, to sobie porównać te silniki Microsoftu i Google'a i sprawdzić sobie, co wam działa lepiej. Czy działa wam lepiej rozpoznawanie tekstu na grafikach od Google'a, czy od Microsoftu?
0: A co ty sądzisz osobiście?
1: Za mało testowałem, żeby mieć jakieś zdanie na ten temat. Mam takie wrażenie, ale to jest na razie wrażenie niepoparte jakimiś większymi testami, że Microsoft działa lepiej. Mniej błędów na kilku grafikach, które testowałem. Mniej błędów. Ale,
0: no, ale tutaj też
1: tu trzeba by było jednak potestować trochę bardziej, więc dlatego zachęcam.
0: Tutaj też należy pamiętać, że jeżeli mamy tę funkcję włączoną, to te dane są wysyłane do odpowiedniej firmy, no, czy to do Microsoftu, czy
1: do Google. Tak, oczywiście z tego należy sobie zawsze zdawać sprawę. Zresztą tam nawet się pojawia takie ostrzeżenie, kiedy to włączymy bez względu na używaną przeglądarkę. Teraz o muzyce. Coldplay jest taki zespół, myślę, że dosyć znany i lubiany także w Polsce. I ostatnio pochwalili się tym, jakież to usprawnienia względem dostępności mają na swoich koncertach. Otóż zadeklarowali, że pojawiają się tam tłumacze na język migowy, i osoby głuche, no w tym przypadku to chyba bardziej słabo słyszące, mogą też otrzymać takie urządzenie jak SAPAK. Ja sobie zajrzałem na stronę tego sprzętu i to jest coś takiego, co nakładamy na siebie i pozwala to urządzenie nam czuć jakby ten dźwięk. To jest, przypuszczam, jakiś taki kolejny głośnik albo coś podobnego, co możemy nosić na sobie i dzięki temu ten dźwięk możemy tak jakby całym sobą odczuwać. Natomiast co my tu mamy jeszcze? Dla osób niewidomych Coldplay ma także w swojej ofercie tak zwane touch tours przed koncertem. Ja się domyślam, że jest to możliwość po prostu zobaczenia tej sceny, zobaczenia jakichś dekoracji, które tam są i podobnych rzeczy. Jeżeli ktoś miałby na to ochotę i po prostu bliżej się z tym zapoznać, jak to tam wszystko wygląda. Natomiast ja jestem ciekaw, jak to się miało do występu tej grupy w Polsce, bo w lipcu oni dawali koncert u nas, więc pytanie, jeżeli ktoś był, może skorzystał, no to fajnie, żeby się podzielił jakimiś swoimi wrażeniami. Można też do nich napisać na maila access@coldplay.com, jeżeli są jakieś uwagi, jeżeli chcielibyście coś od siebie dodać. Także.
0: To też podobne udogodnienia dostępności dla osób, zresztą nie tylko niewidomych, ale niepełnosprawnych w ogóle. To i zespół Rammstein na swoich koncertach jakiś czas temu ogłaszał, że będzie wprowadzał. I oni też podobno zresztą słynęli z tego, że no byli dość przychylni właśnie osobom niepełnosprawnym, które chciałyby coś, żeby, że tak powiem, im dostosować.
1: Tak, jeszcze z takich rzeczy, które Coldplay oferuje, to, no to jest dla mnie kompletnie obcy temat, ale dla osób, które cierpią na jakieś różnego rodzaju takie nadwrażliwości sensoryczne, to mają też zapewnione takie strefy wyciszenia, gdyby na przykład komuś za bardzo ten hałas przeszkadzał, to może znaleźć się w takim miejscu specjalnym, żeby tam się wyciszyć, chwilę zrelaksować i kiedy już to wszystko nas opuści, te nerwy, jakaś tam irytacja z powodu nadmiernego hałasu, no to możemy ponownie wrócić na koncert i po prostu bawić się dalej. Mamy teraz słuchacza na antenie, tylko słuchacz nie podłączył sobie dźwięku, przynajmniej na razie, więc miło by było, żeby słuchacz to zrobił, a skoro na razie słuchacz, o, już słuchacz się podłączył i już słuchacza, mam nadzieję, będzie słychać. Kto jest z nami? Halo?
3: Czy odniesiecie się do ostatnich skandali na platformie LTE? Mam na myśli wszechobecną cenzurę, nierówność użytkowników i inne zabiegi stosowane przez Radę Starszych.
1: Miło byłoby, żeby nasz słuchacz nie używał syntezy, tylko miał na tyle odwagi cywilnej, żeby się, że tak powiem, własnym głosem gdzieś tutaj ujawnić. To jest rzecz jedna. Rzecz druga, ja myślę, że nie ma sensu do tego się odnosić, gdyż jest to tak naprawdę jednostkowy problem i problem w zasadzie kilku osób, które, mówiąc szczerze, po prostu biją pianę. Tyle mojego komentarza w tej sprawie. A teraz przechodzimy dalej. Mianowicie beta wersję NVIDIA 2022.3. Są już dostępne, można testować. A co nowego, tak, Mikołaju?
0: Wersja właściwie 2023 beta 2. No, czyli za miesięcy kilka możemy się, myślę, spodziewać wersji stabilnej, a w niej twórcy NVDA, NV Access zaczynają w ogóle swoją informację od tego, że wiele z tych nowości wprowadzanych właśnie w nowym NVDA-u zostało stworzonych przez społeczność NVDA, no bo pamiętajmy o tym, że NVDA jest programem otwartym i każdy, kto oczywiście ma takie umiejętności, może zaproponować swoje zmiany, stworzyć jakieś zmiany w tym kodzie, które NV Access może przyjąć lub nie. I tutaj opóźnione opisy znaków oraz lepsze wsparcie konsoli w Windowsie, o którym za chwilę troszkę powiemy, to są właśnie te nowości, które zostały w pełni stworzone przez użytkowników ze społeczności NVDA. No i teraz tak, co mamy? Nowe funkcje. W konsoli Windowsa nowej, która będzie się pojawiać w nowszych wersjach Windowsa 11, ona zastąpi nam ten tak zwany słynny terminal, który znamy z takich narzędzi jak wiersz poleceń, z takich narzędzi jak PowerShell czy wszelkiego rodzaju aplikacji, które działają w trybie tekstowym. Dostaliśmy następujące usprawnienia. Sporo poprawiona szybkość działania NVDA oraz stabilność. Gdy naciśniemy Ctrl F, aby wyszukać coś w naszym tekście, pozycja tego tak zwanego kursora przeglądu, czyli tego kursora, który tam klawiaturą numeryczną sobie, którym się tam klawiaturą numeryczną poruszamy, lub insert tam U i O, J, K, L i tak dalej, na układzie laptopa zostanie przeniesiona do tego znalezionego przez nas elementu przy Ctrl-F. Gdy wpisujemy tekst, który nie pojawia się na ekranie, taki jak na przykład hasła, to NVDA nie będzie już nam go teraz odczytywał. Możemy to zmienić w zaawansowanych ustawieniach NVDA, jeżeli sobie życzymy, żeby nam to odczytywał. Tekst, który wyjechał nam poza ekran, będzie dla nas dostępny z NVDA, będziemy mogli się do niego dostać bez konieczności przewijania tym paskiem przewijania naszego okna. To jest bardzo fajna nowość, to dla mnie, który używa takich narzędzi dość sporo, ja widzę, że mi coś takiego by sporo na przykład życia ułatwiło. I bardzo dobrze, że coś takiego się pojawia. Do tej pory chyba jedynym czytnikiem ekranu, który wspiera taką funkcjonalność, jest ZSR na Windowsie. Na żadnej innej platformie, VoiceOver na Macu też, tylko że on ma z kolei inne problemy. Ale poza tym to ja nie znam czytnika, który by to umiał. Jest dostępna większa ilość informacji dotycząca formatowania tekstu. Pojawiła się nowa opcja odczytywania znaków z opóźnieniem. O co chodzi? Jeżeli poruszamy się po znakach w tekście, to możemy od teraz zrobić coś takiego, że po na przykład sekundzie od usłyszenia danego znaku NVDA będzie nam odczytywał fonetyczną jego reprezentację. Czyli powiedzmy A, Agata, B, Bartosz, C, Cecylia i tak dalej, i tak dalej. I w taki sposób pomaga nam to zwłaszcza w jakichś miejscach hałaśliwych, gdzie może nie do końca słyszymy tę syntezę, odróżnić podobnie brzmiące do siebie litery M od N, P od B, bo nie wiem, Bartosz a Paweł brzmią od siebie zupełnie inaczej i łatwiej jest nam to odróżnić, powiedzmy P i B. Funkcja, którą znamy już z iOS-a, którą znamy już z Maca, którą znamy też poniekąd już z NVDA, bo my możemy nacisnąć sobie kilka razy któryś tam skrót, już teraz nie pamiętam który, i sobie te informacje uzyskać. No teraz, jeżeli będziemy chcieli, taka informacja będzie mogła być tam dostarczana automatycznie. Pojawiła się nowa opcja w ustawieniach Braille'a, która decyduje o tym, czy przewijanie w przód i w tył na monitorze brajlowskim powinno przerywać mowę, czy nie. Zmiany. Zaktualizowano wersję syntezatora mowy eSpeak, a w niej dodano języki białoruski, luksemburski. To tepek, cokolwiek to jest, w każdym razie dodano te języki. To, że białoruski dopiero teraz został dodany, to myślę, że mnie trochę dziwi, bo tam w eSpeaku to już i wysoki waleriański z Gry o Tron chyba i klingoński z Star Treka, przepraszam. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zamorduje za tę pomyłkę, się pojawił, a białoruski dopiero teraz. No ale w każdym razie dobrze, że jest. Co jeszcze? W Excelu, gdy używamy trybu UI Automation, czyli tego nowego trybu obsługi Office'a, szybszego, powodującego mniej problemów z szybkością i responsywnością działania naszego czytnika ekranu, NVDA może teraz ogłaszać scalone komórki. Gdy ogłaszana jest w Excelu informacja, że dana komórka ma szczegóły, od teraz NVDA będzie się starał precyzować, o jakie szczegóły chodzi, gdy jest to tylko możliwe, czyli na przykład ma komentarz albo ma formułę zamiast ma szczegóły. Rozmiar zainstalowanego programu NVDA będzie teraz widoczny w oknie programy i funkcje, jakkolwiek ono się w polskim Windowsie zwie. Będzie on tam teraz w każdym razie pokazany. Poprawki błędów. Adobe Acrobat Reader w wersji 64-bitowej nie będzie się wysypywał przy próbie otwarcia dokumentu PDF. Nareszcie. Bo ja to już ten problem zauważyłem przez jakiś temu. Miałem akurat potrzebę kiedyś skorzystać z tego programu, bo mi coś tam na Macu nie do końca chciało działać. No okazało się, że na Macu nie do końca działało. Na Windowsie nie działało w ogóle, bo ten właśnie problem nie spotkał.
1: To znaczy, ja miałem problem, ale z Acrobatem rzeczywiście, ale to miałem problem w takim przypadku, kiedy używałem starszej wersji NVDA i nowego, najnowszej wersji Acrobata. Jak zaktualizowałem sobie NVDA, to ten problem ustąpił i działało już wszystko bez problemu, ale rzeczywiście z pewnych powodów przez chwilę nie aktualizowałem NVDA i problem faktycznie miałem.
0: No i tutaj teraz właśnie twórcy ostrzegają, że potrzebna jest najnowsza wersja i NVDA, i Acrobata. Czyli wygląda na to, że Acrobat coś zaktualizował, a NVDA dopiero to zaktualizuje teraz w wersji 2022.3. Rozmiary czcionek będzie teraz można tłumaczyć na inne języki, czyli nie będą nam się pokazywały teraz angielskie komunikaty, tylko komunikaty w naszym języku. Poprawiona wydajność w kilku aplikacjach napisanych w technologii Java, takich jak na przykład IntelliJ. To narzędzie dla programistów, ale dobrze, że i w tej branży NVDA coś działa. Poprawiono dostępność wybierania komórek w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice Calc. Gdy NVDA oraz Microsoft Edge działają pod innymi kontami użytkowników, Microsoft Edge nie ma już problemu, że był kompletnie i całkowicie dla nas niedostępny. Gdy wyłączamy opcję podkręć szybkość w SPiKu, to nie będzie już problemu, że prędkość SPiKa nam skacze między 99 a 100%. Poprawiono błąd, który pozwalał nam otwarcie dwóch okien zdarzeń wejścia.

0: No chociażby ten akrobat nieszczęsny, to bardzo by się przydało, żeby to faktycznie poprawić. No i te opisy znaków, no to też jest funkcja, którą gdzieś tam znamy z innych screenreaderów. Myślę, że dobrze, że NVIDIA coś takiego dostaje.
1: Zdecydowanie tak. No i pozostaje tylko mieć nadzieję, że z kolejną aktualizacją NVDA nie ucierpią dodatki, z których korzystamy, bo to.
0: No nie, ta aktualizacja nie ma wpływu, to też NV Access zaznacza,
1: To
0: tylko
1: w
0: te
1: przyszłym
0: aktualizacje
1: roku.
0: .1,
1: Jeden.
0: tak, zawsze te pierwsze według danego roku 2020, tam 2021, 2021, 2022.1 i tak dalej, no w przyszłym roku 2023.1 najprawdopodobniej i
1: Wtedy
0: tak co
1: będzie się czego
0: roku,
1: obawiać.
0: dokładnie, wtedy będzie się czego obawiać.
1: Ale miejmy nadzieję, że społeczność stanie na wysokości zadania i te dodatki w miarę szybko zaktualizuje. A teraz kolejna informacja, i to jest ostatnia informacja na naszej liście, przynajmniej z tego, co widzę. Messenger na iOS-a. Messenger na iOS-a lubi wszystkich. I to by się wydawało, że to dobra wiadomość, ale nie. Otóż nie. Kolejny problem jest z tą aplikacją. Taki może nie jakiś bardzo dramatyczny, aczkolwiek irytujący. Od pewnego czasu się pojawiła aktualizacja Messengera, i teraz na zakładce czaty, gdzie mamy ostatnie rozmowy z naszymi kontaktami, to każdą tę rozmowę Messenger oznajmia jako ulubione, i kiedy sobie przechodzimy, to dostajemy informacje ulubione, ulubione, ulubione, ulubione. Może irytować? No myślę, że tak. Ja się naprawdę zdziwiłem. Myślałem, że to w ogóle jest jakaś nowa funkcja Messengera, bo szczerze powiedziawszy, to ja nigdy nie widziałem, ale może czegoś niezbyt uważnie szukałem i nie wiem o czymś, ale tak naprawdę to nigdy nie widziałem w ogóle takiej opcji, żeby jakiś czat można było na Messengerze oznaczyć jako ulubiony. Szczerze powiem. Nie miałem takiej nigdy potrzeby, ale też i takiego czegoś nigdy nie widziałem. Być może zatem ta irytująca w tym momencie przypadłość Messengera jest zapowiedzią jakiejś nowej funkcji, którą za jakiś czas dostaniemy, a z racji tego, że dostępność została już tam jakoś wdrożona, no tylko tak trochę kulawo, bo teraz wszystko oznajmia jako ulubione, no to po prostu dlatego my już o tym wiemy, a wszyscy użytkownicy, no to się dopiero za jakiś czas dowiedzą, że sobie na przykład można jakieś czaty oznaczać jako ulubione, czyli ja się domyślam, że działać by to miało tak, że one będą przypięte na górze listy naszych konwersacji. Jeżeli na przykład z kimś rozmawiamy, może nie na zbyt często, ale chcemy mieć dostęp do tej konwersacji, no to będziemy sobie mogli taki czat przypiąć i będzie to w ten sposób działało. Ale na razie no to jest taki problem, że po prostu wszystkich jak leci Messenger oznacza jako
0: To
1: ulubionych.
0: ja na przykład na Telegramie takiej funkcji używam, no bo z racji, że tam się korzysta i z grup, i z kanałów, no to jak kilka godzin aplikacji nie używam, no to mi się okazuje, że pięć powiedzmy na jej konwersacji na górze to jest jedna czy druga grupa, bo na niej się dużo dzieje. No a po prostu dla mnie najważniejszą konwersację, która zawsze dla mnie tam musi być, i osobę to sobie po prostu przypiąłem na górze. I jakby po to mi jest w sobie Telegram w dużej części, więc zawsze po prostu mam do tego łatwy dostęp.
1: To też WhatsApp, zdaje się, ma taką funkcję, że można sobie te czaty
0: Tak,
1: przypinać.
0: też zresztą z niej korzystam.
1: A Messenger być może po prostu tej funkcji doczeka się w niedalekiej przyszłości. A jeżeli ja coś przeoczyłem, to po prostu dajcie znać. Możecie to uczynić chociażby w komentarzach pod audycją, bo na żywo to się raczej już z nami nie skontaktujecie, bo to była ostatnia informacja. Chyba że Mikołaju, jeszcze tobie wpadła jakaś informacja tak dosłownie na ostatnią chwilę.
0: Nie, ja nic nie mam.
1: Okej, no to w takim razie ja również nic nie mam. Pozostaje zatem podziękować tym wszystkim, którzy nas słuchali i za to, że byliście razem z nami w 146. Tyflo Przeglądzie. Kolejny Tyflo Przegląd za tydzień, a na dziś dziękujemy za uwagę. Mówiący te słowa Michał Dziwisz i współprowadzący Mikołaj Hołysz. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze

0: środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Witam, mówi Rafał Harłampowicz. Przepraszam za nie najlepszą jakość nagrania i mówiącego. Za to urządzenie, które będę opisywać, jest naprawdę wysokiej jakości, moim zdaniem. Urządzenie nazywa się PIPSY, pisane PIEPSY. Jest to taka akustyczna pomoc w orientacji. Urządzenie służy do odnajdywania przedmiotów i miejsc. Zanim opiszę jego funkcję, najpierw opiszę samo urządzenie. To jest dwuelementowy zestaw, składający się z nadajnika fal radiowych, no i oczywiście odbiornika. Nadajnik ma kształt takiego stożka, bloczka, wysokości 7,5 cm z metalową zawieszką na końcu. Podstawa jest taka prawie płaska. Płaska jest też jedna ze ścian stożka, dlatego powiedziałem, że to jest prawie stożek. Na tej płaskiej ściance znajduje się płaski gumowy przycisk. Obudowa tego nadajnika jest plastikowa, podobnie jak i odbiornik. Całość jest skręcona i jeszcze te dwa elementy obudowy są uszczelnione taką gumową uszczelką. Przycisk, mam na myśli cały nadajnik, jest wodoszczelny, więc można go używać choćby na basenie. Zresztą po to właśnie wymyślili Niemcy to urządzenie, by osoby kąpiące się w basenie czy w jeziorze mogły odnajdywać potem swoje rzeczy. Teraz odbiornik. Aha, nie podałem rozmiarów tego przycisku, więc tak. Wysokość 7,5 cm, a podstawa tak 2,5 na 3, tak mniej więcej. Odbiornik jest trochę większy. To jest pudełko o wysokości 10 cm, szerokość 5,5 na tak 2,5. Na dole znajduje się płaski przycisk, taki przesuwany, czyli włączony i wyłączony. Łatwo można się zorientować, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone. U góry jest taka też plastikowa zawieszka 2,5 cm, przez którą można przewiesić jakiś sznureczek. A jest też taki mały otwór odbiornika na obudowie. Nadajnik jest zasilany baterią C2032, która według producenta starczy na lata. Natomiast odbiornik jest zasilany dwoma mini paluszkami, które wystarczają na około 40 dni stanu gotowości. Teraz o działaniu. Wiadomo, nadajnik wysyła sygnał radiowy, odbiornik sygnał odbiera i wtedy zaczyna piszczeć. Wyobraźmy sobie, że wychodzę z basenu, gdybym był oczywiście pływakiem, jak nie jestem. Naciskam przycisk,

0: i pipsy piszczy. To urządzenie było słychać, piszczy coraz głośniej. To są takie trzy poziomy głośności. I właśnie chyba jedynym minusem tego urządzenia jest to, że no, mogłoby być trochę głośniejsze. Jeżeli mamy je w plecaku, plecak jest w szafie i jeszcze gra radio, to możemy go nie usłyszeć. To urządzenie mi się już przydało wiele razy. Choćby no, gdy je kupiłem w Niemczech, wracając samolotem, wpakowałem odbiornik do plecaka i na lotnisku w Gdańsku mogłem powiedzieć osobie, która pomagała mi odnaleźć plecak, że o, właśnie mi plecak jedzie. Gdy idę z psem do lasu, zostawiam odbiornik przy swoich rzeczach, czyli przy plecaku i lasce, bo pies biegnie luzem i już nie muszę właśnie pilnować tych rzeczy, mogę się skupić na rzucaniu patyków lub szyszek, bo w każdej chwili swoje rzeczy odnajdę. Zasięg urządzenia to jest 40 kilka metrów. Mi się udało uzyskać 43, ale w otwartej przestrzeni. W terenie, nie wiem, gdzieś w budynku będzie to trochę mniej. Najgorzej chyba jest w lesie, bo w lesie wychodzi kilkanaście metrów, no ale to dlatego, że wszędzie są drzewa. Urządzenie produkuje niemiecka firma Vistac, pisane V-I-S-T-A-C. Ich strona to www.vistac.de. Gdyby ktoś był zainteresowany informacjami po polsku, to polecam stronę, którą robię. I to jest www.bariery.ug, jak Uniwersytet Gdański, .gda.pl. /orientacja.html. I to by było na tyle.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Dzisiaj nie na żywo, co prawda, Tyflo Przegląd, bo internety szaleją, ale we wtorek, 6 maja, udało nam się ten Tyflo Przegląd nagrać, więc będzie do odsłuchania. Postaramy się, żeby był jak najszybciej. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i
3: Jacek. Dobry wieczór.
2: Jesteśmy dzisiaj w studiu, co prawda dzisiaj bez was, ale no, mam nadzieję, że to sytuacja tylko jedna, no, jakaś bardzo rzadka, która się zdarza i miejmy nadzieję, że tak zostanie. I oczywiście zaczynamy od tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, a jak zwykle przedstawi to Michał.
4: W tym tygodniu w Tyflo-przeglądzie. Joplin, GitHub i CleanMyMac otrzymują poprawki dostępności. Czy osoba z niepełnosprawnościami może być spełniona? Na to pytanie odpowiada najnowsza publikacja Fundacji Strefa Innowacji. Kolejna beta NVDA 2025.1. Nowa wersja SoulMail Braille przynosi poprawki w formatowaniu i nawigacji po nutach. Microsoft Edge wprowadza alternatywę dla obszarów Aria Live. Ktoś narozrabiał? Be My Eyes reaguje. Limity w Be My AI. Kolejny powrót DeckTalk Archive. Nowości w grach. Erste Bank przejmuje udziały Santandera i wchodzi na polski rynek. To dobra wiadomość z perspektywy dostępności. Narzędzie ułatwiające współpracę z Logic Pro. A może coś zamiast plastiku? Pierwsze wrażenia z używania klawiszy ceramicznych. Apple przegrywa w sądzie. Deweloperzy mogą pobierać płatności poza App Store. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tak, dzisiaj nie ma już tej drugiej części odnośnie kontaktu, no bo...
4: Bo nie ma kontaktu.
2: Nie ma. Ale no, miejmy nadzieję, że już w kolejnym Tyfloprzeglądzie sytuacja się unormuje pod tym względem. To zaczynamy w takim razie od Joplina i CleanMyMac, które dostają poprawki dostępności.
3: Nie, jeszcze GitHuba, jeszcze byłoby dobrze, jakbym mikrofon wyłączył, wyciszenie. Dobrze. Tak, więc mamy taki kącik aplikacji, które dostały poprawki dostępności, a trochę tego w tym tygodniu było. No i zaczniemy sobie może, tak jak to jest w notatkach, od Joplina, o którym mówiliśmy już parę audycji temu, chyba na początku roku jakoś. Dla tych, którzy wtedy nas nie słuchali, jest to naprawdę świetny wieloplatformowy notatnik, który jest w stanie się synchronizować. Możemy do niego dodawać różne notatniki, różne notatki, różne załączniki.
4: Ale notatniki jakieś... też w sumie, Piotrze. Notatnik to jest zbiór notatek. I tych notatników możemy mieć dużo, ile chcemy w zasadzie.
3: Tak, i można je udostępniać innym osobom, możemy załączać różne rzeczy. Jeśli załączymy obrazki, no to tam może być OCR przepuszczony, możemy nagrania dźwiękowe załączać, no bardzo dużo rzeczy ta aplikacja pozwala nam zrobić, a jeśli nam to było mało, a potrafimy programować, no to też można do niej tworzyć wtyczki. Mówiliśmy o niej dlatego, że stała się bardzo dostępna i już wtedy mówiliśmy, że jest dobrze, a okazuje się, że może być jeszcze lepiej. I właśnie teraz pojawiła się wersja 3.3, która była rozwijana już od kilku miesięcy od tej pierwszej wersji, która zyskała tą dostępność. I okazuje się, że można to jeszcze poprawić bardziej i tutaj kilka naprawdę fajnych zmian zostało wprowadzone. Będzie oczywiście link do listy zmian na forum Joplina, takiej skróconej. No sama ta aktualizacja też przynosi dużo innych nowości, ale może zaczniemy od tej kwestii dostępnościowej. No to tutaj mamy wizualnie też poprawy w kontraście interfejsu. Generalnie rzeczy po prostu powinny być jeszcze bardziej czytelne. A dla czytników ekranu mamy po prostu jeszcze więcej komunikatów, które będą po prostu informować nas o tym, kiedy na przykład schowamy czy ukryjemy jakieś elementy interfejsu, bo tam mamy skróty klawiszowe, które pozwalają nam różne rzeczy przełączyć. Powiadomienia są czytane teraz lepiej. Ktoś pamięta może na przykład, gdyby jak usuwaliśmy notatki, no to tam czytnik ekranu nam pluły HTML-em. To już nie ma miejsca, to jest też odpowiednio czytane jako alerty. Mamy też bardzo fajny skrót klawiszowy, który został dodany, który pozwala nam przełączyć czy klawisz tab, i kiedy jesteśmy w polu samej notatki, tworzy nam wcięcie tekstu, czy przesuwa fokus do innych elementów, do których wcześniej musielibyśmy dojść. Nie wiem, na przykład shift tabem, innymi skrótami klawiszowymi, bo aplikacja generalnie jest opatrzona ogromną ilością skrótów, żeby przenieść się do praktycznie każdego elementu interfejsu, ale gdybyśmy tych skrótów nie znali na pamięć, chcieli po prostu przejść się po tej aplikacji tab, to teraz można nacisnąć Ctrl-M i to na obu systemach, czy to na Macu, czy na Windowsie, lub nacisnąć odpowiedni przycisk na dole okna. Joplin to jest w ogóle też aplikacja, która wygląda jak strona internetowa, więc tutaj tryb przeglądania w MVDA na przykład może nam pomóc ten przycisk znaleźć, czy no, w VoiceOverze to trybu przeglądania nie mamy, ale te przyciski też znajdziemy. I w ten sposób sobie możemy to przełączyć. Mamy kolejne polecenia do przenoszenia się do kolejnych elementów interfejsu. Co ciekawe, został dodany właściwie skrót, który domyślnie nie ma przypisanego skrótu klawiszowego. Jest to polecenie w menu idź, ale w Joplinie można do wszystkiego skrót sobie przepisać, więc to nie jest problem, żeby taki skrót sobie dodać. A mianowicie jest to skrót, żeby przenieść nas do okna podglądu notatki, bo Joplin wygląda tak, że mamy pole edycji, w którą tą notatkę piszemy w Markdownie i pod spodem mamy ramkę, gdzie mamy podgląd już z nagłówkami, z linkami, ze wszystkim, jeśli korzystamy z tego edytora Markdown, bo możemy też się przełączyć na taki edytor z formatowaniem. Natomiast jeśli korzystamy faktycznie z tego edytora Markdown i użyjemy tego skrótu, to nie dość, że nasz fokus zostanie przeniesiony w to miejsce, to aplikacja jeszcze spróbuje go przenieść konkretnie w to miejsce, w którym jest ustawiony kursor. Więc jeśli na przykład akurat ustawiliśmy się na miejscu, gdzie jest jakieś łącze i użyjemy tego skrótu, to nasz czytnik ekranu powinien nas na to konkretne łącze przenieść, na ten konkretny nagłówek. I to działa zaskakująco dobrze. To nie zawsze chce działać fajnie na stronach internetowych, jeśli aplikacje takie rzeczy robią, a tutaj deweloperom udało się to zrobić całkiem sensownie, nawet jeśli nie zawsze to przeniesie nas dokładnie na przykład w to samo słowo, ten sam akapit, no to będziemy przeniesieni w miarę blisko tego miejsca, gdzie faktycznie ten kursor był. Także ta funkcja jest jak najbardziej przydatna. Edytor z formatowaniem też właśnie został zaktualizowany, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej dostępny, wspiera autouzupełnianie tagów Markdown, też tam w tym edytorze nawet z formatowaniem możemy po prostu na przykład wpisać znak hash i nam się nagłówki zrobią, gdybyśmy jednak woleli w tym edytorze z jakiegoś powodu pracować może, bo wklejamy jakieś zawartości sformatowane ze stron internetowych. Ale oprócz tego została dodana jeszcze nowa funkcja, która pozwala nam dodawać wewnętrzne linki do innych notatek. Więc jeśli sobie na przykład tworzymy jakiś bardziej skomplikowany właśnie notatnik i chcemy w jakimś akapicie odwołać się do jakiejś innej notatki, którą mamy zapisaną, no to teraz możemy skrótem Alt-Shift-L domyślnie na Windowsie, Option-Shift-L na Macu, wywołać okienko, w którym możemy wyszukać jakąś notatkę, to tam jest po prostu pole edycji z autouzupełnianiem, to jest bardzo fajnie wszystko dostępne i wstawić link do innej notatki, którą gdzieś mamy zapisaną. I teraz tak, ten skrót na Windowsie wbrew pozorom nie będzie nam go litował z wpisywaniem dużej litery L, bo to możemy, tą literę L piszemy z prawym altem, prawy Alt-Shift-L i to nam działa, a lewy Alt i Shift L wywołamy to polecenie. Natomiast na Macu to nam niestety koliduje cały czas i tutaj wracamy do kwestii takiej, że w Joplinie możemy po prostu wszystkie skróty sobie zdefiniować, więc jeśli korzystacie z tej aplikacji na Macu, to po prostu warto sobie ten skrót zmienić na jakiś inny, żeby się dało tą dużą literę L wpisywać. Ja problem zgłosiłem do deweloperów, może ten domyślny skrót zmienić, natomiast po prostu dostałem odpowiedź, że no właśnie po to są te funkcje zmiany skrótów. Nie da się stworzyć idealnego zestawu skrótów, który będzie kompatybilny ze wszystkimi układami klawiatur, więc po prostu tak to zostanie i musimy sobie to na własną rękę poprawić, gdyby nam to kolidowało. No jest aplikacja komputerowa, ale Joplin jest też dostępny na smartfony, zarówno na iOS-a i na Androida i tutaj też mamy dużo poprawek dostępności. Kilka było przycisków w aplikacji, które były niezaetykietowane, na przykład zamykanie różnych okienek wyskakujących, to już zostało zaetykietowane. Listy rozwijane chyba tam w kilku miejscach też nie miały etykiet, tworzenie kilku profili było niezaetykietowane, to wszystko zostało naprawione. A propos okien wyskakujących, to teraz też będzie nam tam prawidłowo wchodził fokus i jeśli takie okienko się pojawi, to nie będziemy wtedy też widzieć czytnikiem ekranu innych elementów, których tak naprawdę w tym momencie nie możemy aktywować, więc to też po prostu zostało rozwiązane i podobnie jest z przyciskiem nowa notatka, który normalnie powinien nam rozwinąć takie menu, a czytniki ekranu zawsze to menu jakby widziały, natomiast nie dało się tych przycisków aktywować, zanim nie nacisnęliśmy tego głównego przycisku nowa notatka. Teraz to też zostało naprawione, aczkolwiek to ciekawe, przynajmniej na iOSie, więc może na Androidzie też to tak będzie działało. Ten przycisk nowa notatka jest opatrzony czynnościami, które nam pozwalają do tych wszystkich opcji dotrzeć, bo z tego miejsca możemy na przykład utworzyć sobie też nową notatkę z przypomnieniem, od razu utworzyć notatkę z dołączonym plikiem, tam jeszcze parę innych takich przydatnych opcji się znajdzie, więc możemy sobie jedną z nich wybrać z czynności. A jeśli chodzi o właśnie dodatkowe różne załączniki, to w aplikacji mobilnej pojawił się też wbudowany dyktafon, więc możemy z Joplina wstawiać sobie nagrania. One, o to od razu mogę powiedzieć, nie są najwyższej jakości, nie wiem jaki tam jest bitrate stosowany, natomiast słychać, że ten dźwięk jest skompresowany, więc jeśli zależałoby nam na wyższej jakości, to lepiej sobie te nagrania po prostu utworzyć w innej aplikacji i później je do notatki wstawić, natomiast gdyby ktoś chciał sobie szybko coś nagrać, to można. A jeśli korzystacie z Androida, to, co ciekawe, Joplin też doczekał się dyktowania opartego na Whispera. Ta funkcja była dostępna wcześniej w Androidzie, no zresztą w iOSie też przez klawiaturę, a na Androidzie jest to zrobione przez jakiś dedykowany przycisk. Natomiast autorzy piszą, że to nie działało wcześniej tak fajnie, nie radziło sobie z różnymi językami, z interpunkcją, a teraz po prostu aplikacja korzysta z Whispera, dzięki czemu to dyktowanie głosowe stało się bardziej dokładne nawet. Domyślnie przychodzi z aplikacją mniejszy model, jakiś nie jest doprecyzowany jaki, ale gdzieś w ustawieniach można sobie... Jeśli mamy mocniejszy telefon, tutaj pewnie chodzi o kwestię na przykład dostępnej pamięci RAM, możemy sobie jakiś większy model pobrać, no i wtedy to dyktowanie na pewno będzie bardzo dokładne, biorąc pod uwagę, jak dobrze działa Whisper. Nawet gdzieś w tych mniejszych swoich wersjach, tej powiedzmy średniej na przykład, to też powinno dać naprawdę fajne wyniki. Także Joplin gorąco polecam, jeśli ktoś jeszcze nie testował. Aplikacja jest zupełnie darmowa na wszystkie platformy. Jeśli chcielibyście o niej usłyszeć więcej, to odsyłam do poprzedniej audycji, w której bardziej szczegółowo o Joplinie mówiliśmy. Nie pamiętam teraz, który to był numer Tyflo Przeglądu, natomiast mamy na stronie wyszukiwarkę, która na pewno znajdzie, która to audycja była. To jest Joplin, a teraz przejdziemy do czegoś, co przyda się użytkownikom Maców, a mianowicie aplikacji Clean My Mac, która pozwala nam robić różne rzeczy związane z dbaniem o waszego Maca. Między innymi pozwala nam dokładnie usuwać aplikacje, czyszcząc jakieś pozostałości, wynajdywać i usuwać jakieś duże pliki. Ma skaner antywirusowy, gdyby ktoś takiej funkcji potrzebował. Może nam aplikację też automatycznie aktualizować i parę innych takich całkiem przydatnych narzędzi. Problem w tym, że aplikacja z bardzo fajnie dostępnej w swojej najnowszej wersji, gdzie został przeprojektowany interfejs od zera, to zawsze powoduje strach, wydaje mi się, u większości osób niewidomych. No ta dostępność po prostu się pogorszyła i to całkiem znacząco. Napisałem do wsparcia technicznego firmy MacPo, która generalnie dba o dostępność i raczej nawet się tym chwali, i dostałem odpowiedź, że problem zostanie naprawiony. Dostałem też dostęp tymczasowo do poprzedniej wersji. Wiem, że nie wszystkim akurat taki dostęp został przyznany. Wiem, że dużo osób nie dostało w ogóle odpowiedzi. Natomiast na szczęście, tak jak to zostało obiecane, faktycznie no, trochę to potrwało, bo ta wersja pojawiła się pod koniec marca. Ja o niej się dowiedziałem dopiero teraz, ale faktycznie pojawiła się wersja 5.07, która tą dostępność znów naprawia. I tutaj chodzi o kwestie takie jak przyciski, można znów skrótem WO spacja aktywować, więc ważna sprawa. Stan pól wyboru jest znów anonsowany, co też no, wiąże się z tym, że na przykład albo coś usuniemy, albo czegoś nie usuniemy, więc też bardzo istotna kwestia. I elementy, które były niezaetykietowane, już generalnie są poetykietowane w całej aplikacji. Menu kontekstowe działają, więc po prostu znów mamy do czynienia z bardzo fajnie dostępną aplikacją, która też jest częścią abonamentu Setup i tam tak chyba najbardziej sensownie jest ją sobie kupić, bo sama w sobie chyba jest dosyć droga. Teraz nie pamiętam dokładnie, ile kosztuje, ale to jest jakiś dosyć drogi abonament, a w Setupie dostajemy dużo, dużo innych bardzo przydatnych aplikacji, więc tutaj też wiem, że o Setupie chyba Arek Świętnicki zrobił podcast, na pewno był artykuł też w Tyfloświecie, jeśli ktoś nie słyszał o tej usłudze. Natomiast fajnie, że ten problem został rozwiązany. Tutaj też muszę podziękować, że wsparcie techniczne znów do mnie napisało po tym czasie, no bo nie musieli, a jednak dostałem znów maila z informacją, że ta dostępność została naprawiona, więc jeśli zastanawialiście się nad tą aplikacją, może trzymaliście się kurczliwie poprzedniej wersji właśnie przez to, że ta nowa wersja jest niedostępna, no to spokojnie, można już sobie tą nową wersję ściągać, jest już dobrze. Niestety nie ma w niej jeszcze wszystkiej funkcjonalności. Tam większość rzeczy jest, ale na przykład jeśli chodzi o czyszczenie dużych plików, cały czas brakuje takiego widoku hierarchicznego, takiego coś w stylu WinRestata na Windowsie, gdzie po prostu mamy takie drzewko z największymi plikami. To ponoć wróci, bo to jest akurat też coś, na co narzekają nie tylko osoby niewidome. Natomiast jeśli na tym wam zależy, to tutaj też warto się gdzieś mieć tą starszą wersję też jeszcze zainstalowaną. Natomiast większość innych funkcji już tej nowej wersji jest, która na szczęście właśnie dla nas też stała się dostępna. I na koniec trochę o GitHubie, ale co ciekawe, tym razem nie o GitHubie w przeglądarce, bo zazwyczaj jeśli mówimy o GitHubie, czyli takiej usłudze, która pozwala programistom udostępniać i pracować wspólnie nad aplikacjami, nad kodem źródłowym generalnie. No, usługa, która oprócz swojego interfejsu webowego ma też swoją wersję działającą z poziomu wiersza poleceń. I nie mówię tutaj o samym narzędziu Git, które jest bardziej uniwersalne niż GitHub. Konkretnie GitHub to jest dostawca usług opartych na protokole Git konkretnie. Ale i sam GitHub też ma swoje narzędzie działające z wiersza poleceń, które pozwala nam zrobić takie rzeczy, które normalnie byśmy musieli zrobić z przeglądarki. Więc z poziomu terminala możemy na przykład otworzyć nowy jakiś raport, tak zwany issue, wysłać tak zwany pull request, więc jeśli wprowadzimy jakieś zmiany do kodu, które chcemy później właścicielowi danego repozytorium wysłać, no to nie musimy się przeklikiwać przez stronę, możemy po prostu z poziomu wiersza poleceń taki pull request wysłać. Możemy zostawiać komentarze, tworzyć nowe repozytoria. To generalnie to narzędzie pozwala na bardzo dużo. I tutaj ktoś by się mógł zastanawiać, no ale przecież terminale są tekstowe, co tutaj można naprawiać, jeśli chodzi o dostępność? No okazuje się, że są takie rzeczy, które czytniki ekranu trochę denerwują w pewnym sensie, przeszkadzają nam. Między innymi często takie aplikacje, łącznie z GitHubem w niektórych sytuacjach, mogą wyświetlać takie interaktywne menu. No i w GitHubie mamy z tym do czynienia dosyć często. Takim dobrym przykładem może być, kiedy właśnie taki pull request tworzymy i to narzędzie nas zapyta, co chcesz zrobić teraz? Dodać komentarz z wiersza poleceń, otworzyć stronę internetową, wysłać czy anulować? I to się wyświetla w formie takiego menu, po którym chodzimy strzałkami, a wybrana opcja jest podświetlona innym kolorem i ma przed sobą taki znak większości, tak znak większe. Więc jeśli my korzystamy z tego przez czytnik ekranu, to po prostu musimy nawigacją, tak podglądem zobaczyć, gdzie mamy ten znak większości, zobaczyć, która opcja jest podkreślona. Niestety nie jest to tak, że kiedy chodzimy sobie po tym strzałkami, to czytnik ekranu nam powie, która opcja jest podkreślona. To jest pierwszy problem. Drugim problemem są różne animacje, które są rysowane różnymi symbolami. Dużo narzędzi tak czasami robi, jeśli jest jakaś operacja, która zajmuje więcej czasu. Fajnie, jak to są po prostu jakieś, nie wiem, hasze albo takie normalne znaki. Gorzej, jeśli to są jakieś emoji, albo nawet, i to tak właśnie jest w przypadku GitHuba, jest używany braille unikodowy. I nagle nam czytnik ekranu może po prostu zacząć sypać losowymi kombinacjami punktów brajlowskich, które tak naprawdę mają reprezentować taki tak zwany spinner, czyli kręcące się kółko, które informuje użytkownika, że coś się na tym ekranie dzieje. Więc to jak najbardziej może czytniki ekranu irytować. Są też kwestie kontrastu, nie wszystkie terminale wspierają wszystkie polecenia do zmiany kolorów tekstu i pod tymi kwestiami właśnie postanowili pochylić się inżynierowie GitHuba i konkretnie właśnie tego GitHuba z wiersza poleceń. I zostały nam udostępnione właśnie trzy nowe ustawienia, które mają za zadanie w tych sytuacjach pomóc. Jeśli chodzi o menu, no to możemy to menu zastąpić uproszczonym interfejsem, w którym zamiast wybierać opcje strzałkami, wpisujemy interesującą nas liczbę. Czyli wracając do poprzedniego komentarza, aplikacja może nas zapytać trochę tak jak menu w jakimś call centerze, co chcesz zrobić? Opcja pierwsza, wpisać komentarz w wierszu poleceń. Opcja druga, otworzyć przeglądarkę i dokończyć w przeglądarce. Opcja trzecia, wysłać. Opcja czwarta, anulować. I po prostu wpisujemy cyfrę, która nas interesuje i w ten sposób zaznaczamy, którą opcję chcemy wykonać. Jeśli chodzi o te paski postępu, no to one też mogą być zastąpione po prostu linijką tekstu, która nam mówi, co konkretnie aplikacja robi, bez żadnych dziwnych animacji, które by powodowały, że nasz czytnik ekranu zaczyna czytać dziwne rzeczy. A jeśli chodzi o kontrast, no to tam są jakieś alternatywne polecenia terminala wykorzystywane, tam też te kolory można trochę zmodyfikować, żeby były bardziej czytelne. Do tych wszystkich funkcji możemy uzyskać dostęp, wpisując polecenie GH spacja A11. YGH to jest nazwa tego narzędzia terminalowego do GitHuba, które można ściągnąć albo ze strony, ewentualnie z menadżera pakietów. Generalnie jeśli ktoś bawi się w terminal, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi. On jest dostępny czy na Homebrew na Macu, czy w Wingecie, w Chocolati, czy w linuxowych repozytoriach. To po prostu generalnie jest dostępne. Jeśli mamy to narzędzie ściągnięte, Wystarczy to polecenie wpisać i ono nam powie, jak te wszystkie opcje możemy sobie skonfigurować. No i też inżynierowie GitHuba proszą o jakąś informację zwrotną. Jeśli te funkcje są dla Was przydatne, testujecie je, no to możecie do nich napisać i ewentualnie zasugerować, czy coś jeszcze by można było w ten sposób ulepszyć, no i po prostu podzielić się informacjami. Ja bardzo się cieszę, że faktycznie ktoś o tym pomyślał, bo dużo współczesnych aplikacji terminalowych wykorzystuje takie sztuczki, właśnie jakieś dziwne paski postępu, to z tym się spotykam często. A takie pseudograficzne menu to faktycznie mogą czasami stanowić problem i no, to też trochę ułatwi sprawę nam, bo nie będziemy musieli się martwić, że coś niechcący na przykład skasujemy, czego byśmy nie chcieli. Tutaj mamy bardzo klarowną sytuację, jaką opcję wybieramy i co się stanie, kiedy coś uaktywnimy.
2: Przechodzimy w takim razie do następnego tematu. Czy osoba z niepełnosprawnościami może być spełniona? I bo na to pytanie odpowiada najnowsza publikacja Fundacji do Strefa Innowacji. Ojej, coś mi dzisiaj się język plącze.
4: To ja może już powiem, o co tu chodzi. Otóż otrzymałem dziś właśnie informację od autora tejże publikacji, od Bartka Szczechury, dotyczące książki, która pojawiła się na stronie Fundacji Strefa Innowacji. Zresztą to jest druga książka jego autorstwa. Pierwsza jest też dostępna i to nie dość, że w formie elektronicznej, ale także i w formie audio, której można sobie po prostu posłuchać. Natomiast skupmy się na tym, co obecnie oferuje Fundacja Strefa Innowacji, jaka to jest książka i o czym możemy w niej przeczytać. Więc ja może po prostu zacytuję tę informację, którą otrzymałem i która zresztą dostępna jest na stronie Fundacji. Z radością przedstawiamy nowy e-book naszej Fundacji zatytułowany Jak złapać wiatr w żagle? O spełnieniu osób z niepełnosprawnościami autorstwa Bartłomieja Szczechury. Publikacja ta porusza niezwykle ważne pytanie, czy osoba z niepełnosprawnością może być spełniona? Odpowiedzią są inspirujące historie 5 osób, które mimo przeciwności odkryły własne definicje szczęścia i realizacji. Ten bezpłatny e-book to nie tylko zbiór refleksji, ale i konkretna porcja motywacji do działania zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i tych, którzy chcą lepiej zrozumieć ich świat. To zaproszenie do spojrzenia na życie z nowej perspektywy. Zachęcamy do pobrania publikacji, wystarczy przejść na stronę zapisu i już dziś złapać wiatr w żagle. Poniżej link i tu mamy rzeczywiście link. Ten link oczywiście pojawi się w komentarzu pod audycją. Trzeba będzie podać swój adres mailowy i będzie można się zapisać, aby taką książkę bezpłatnie otrzymać. No i Fundacja Strefa Innowacji życzy przyjemnej lektury. Ja książki nie miałem okazji jeszcze poczytać, ale z racji tego, że chyba najlepiej w różnych sytuacjach przemawiają konkretne przykłady, a skoro tu mamy rzeczywiście zawarte historie kilku osób z różnymi niepełnosprawnościami, które sobie jakoś w życiu poradziły, no to może rzeczywiście warto przeczytać, jeżeli ktoś ma w swoim życiu jakieś problemy, załamania, nie wie, co ze sobą zrobić, to może rzeczywiście taki naoczny przykład coś komuś da i pomoże sobie po prostu z jakimiś problemami poradzić.
2: To prawda, bo to może często być jakąś inspiracją albo jakimś takim przyczynkiem do czegoś ciekawego. Wracamy znowu do technikaliów i tym razem coś dla dźwiękowców, którzy pracują na Macu, bo pojawiło się kolejne narzędzie, które no po prawie komfort, tak mi się wydaje, pracy z Logiciem Pro.
3: Tak, i to jest chyba takie drugie narzędzie tego typu, natomiast właśnie trochę informacją wstępu, czym jest Logic Pro, to jeśli ktoś się tematem tworzenia muzyki i pracą z dźwiękiem interesuje, to wie. Jest to po prostu takie pełne środowisko do komponowania, podobnie jak Reaper na przykład, czy Ableton Live, o którym ostatnio mówimy. Środowisko, które generalnie jest dla nas bardzo dostępne, natomiast tak porównując te trzy aplikacje do siebie, no to one mają taki bardzo różny od siebie styl pracy, bo w Reaperze to wygląda tak, ja już nie mówię o tym też, jakie dźwięki z tymi aplikacjami przychodzą, no bo z Reaperem nie przychodzi praktycznie nic, a z Logiciem no to już przychodzi bardzo dużo. Ale pomijając tą kwestię, W Reaperze praca wygląda tak, że po prostu musimy nauczyć się masy skrótów klawiszowych na pamięć. Ale jeśli to zrobimy, no to się z nim pracuje naprawdę bardzo szybko. Ableton jest gdzieś po środku. Jest dużo skrótów, których warto się nauczyć. Jeśli się ich nauczymy, to pracuje się z nim dosyć szybko. Ale jest też dużo miejsc, gdzie po prostu musimy przeklikać się przez interfejs tabem, dojść do odpowiedniego miejsca, ewentualnie użyć wyszukiwarki, jeśli korzystamy z Maca. Natomiast Logic normalnie, chociaż ma dużo skrótów klawiszowych i można sobie tych skrótów przypisać jeszcze więcej. To jest generalnie aplikacja taka, że to gdzie w Reaperze uczymy się skrótów klawiszowych, to w Logiku uczymy się, gdzie dany przycisk jest. Że musimy wejść w tą grupę, która jest częścią tego obszaru przewijania na tym pasku narzędzi, jeśli to okno jest włączone. I niektórym taki typ pracy odpowiada. Innym, jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że mamy po prostu skróty klawiszowe do wszystkiego, to może być bardziej irytujący sposób pracy. I to narzędzie, o którym teraz powiem, które nazywa się Logic Magician, tutaj może nam to coś sugerować, ma za zadanie trochę tą rzecz zmienić i dodać do Logica dużo skrótów klawiszowych, które, jak piszą sami autorzy tego narzędzia, ze strony logic.band, logic.band, będzie też bezpośredni link do samego narzędzia, a tutaj na tej stronie, którą wspomniałem, znajdziemy też dużo w języku angielskim tutoriali do Logica z perspektywy osoby niewidomej. Ma za zadanie po prostu dodać do Logica dużo skrótów klawiszowych, które pozwolą nam wykonać najczęściej używane funkcje, dostosować parametry różnych wtyczek i dokonywać różnych zmian bez wychodzenia z obszaru widoku ścieżek, czyli tego głównego okna, z którym pracujemy. Samo narzędzie, jak poprzednie narzędzie do Logica, o którym kiedyś mówiliśmy, Logic Ease chyba to się nazywało, które też miało podobne zadanie. Tutaj też mamy do czynienia z narzędziem, które zostało stworzone w środowisku czy w aplikacji Keyboard Maestro. I tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że sam Keyboard Maestro, chociaż jest bardzo potężnym narzędziem, którym muszę w końcu się zainteresować, bo słyszę o nim dobre rzeczy, natomiast jeszcze go nie zgłębiłem. To jest narzędzie, które pozwala nam dodawać dodatkowe skróty klawiszowe, które mogą różne skrypty i polecenia wykonywać, no i dzięki temu powstają do niego takie narzędzia. Natomiast jest to aplikacja płatna. Mimo to, że sam Logic Magician nie jest płatny, możemy go sobie ściągnąć za darmo. Sam Logic na Maca oczywiście też jest aplikacją płatną, kosztuje 1300 zł w App Store, ale mamy też 90-dniową wersję próbną, którą możemy sobie ze strony Apple ściągnąć. Natomiast Keyboard Maestro też ma swoją wersję próbną, a normalnie kosztuje z podatkiem VAT około $45, czyli na dzisiejszy kurs około 170 zł. Także tu też musimy się liczyć z tymi dodatkowymi kosztami. Ale kiedy to sobie wszystko poinstalujemy, Logic Magician ma swój instalator, który nam odpowiednie skrypty do Keyboard Maestro doda. Zainstaluje nam też szablon, który warto sobie ustawić jako szablon domyślny dla nowych projektów w Logiku, bo jest to narzędzie, które trochę tak jak czytniki ekranu kiedyś mi się przypominają czasy Windowsa na przykład. Wymaga od nas tego, żeby odpowiednie rzeczy w interfejsie Logica były widoczne i musimy po prostu zadbać o to, że na przykład na paskach narzędzi odpowiednie pola, na przykład nie wiem, pole tempa, sygnatury czasu, czy taktu właściwie i parę innych kontrolek jest zawsze widocznych. Mamy instrukcję, jak to na stronie zrobić. Możemy też po prostu sobie załadować ten szablon, który podał nam autor i później zapisać go jako domyślny, żeby aplikacja zawsze startowała z tym wyglądem. A kiedy już to wszystko pokonfigurujemy, no to dostajemy cały wachlarz dodatkowych skrótów klawiszowych, które są na stronie rozpisane. Skróty, które pozwalają nam na przykład szybko dodawać lub przechodzić do okien konkretnych wtyczek na ścieżce, zmiana z różnych suwaków w sekcji miksera, więc tutaj głośność, balans jakiejś ścieżki, konfiguracja wejść i wyjść, żeby szybko wybrać z jakiego wejścia na przykład coś chcemy nagrać, szybka zmiana presetów. Mamy dodatkowe skróty w edytorze MIDI, więc jeśli musimy jakieś nuty później poprawić albo chcemy po prostu od poziomu edytoru coś sobie skomponować, po prostu wstawiając nuty, no tutaj też mamy dodatkowe skróty klawiszowe. Mamy też odpowiednik czegoś, co w Reaperze nazywa się Peak Watcher, które pozwala nam monitorować poziomy audio. Możemy ustawić, żeby VoiceOver nas poinformował, jeśli jakiś wpisany przez nas poziom zostanie przekroczony. Możemy też jednym skrótem klawiszowym szybko taki, te poziomy sobie odczytać, czego, na co nam logic domyślnie nie pozwala. Więc to jest też bardzo ważna i przydatna sprawa, jak ostatnio mówiłem, przy podobnym narzędziu do eButtona, które też coś takiego oferowało. Mamy też skróty na szybką zmianę różnych parametrów tempa, sygnatury czasu taktów. Generalnie tych skrótów jest dużo, jest ich kilkadziesiąt i to jest jedna funkcja tej aplikacji, a drugą funkcją jest to, że po prostu dużo rzeczy, które normalnie nam automatycznie nie podaje informacji przez VoiceOvera, na przykład jeśli coś zostanie przełączone, jeśli nam się kursor przeniesie, dokonujemy zmiany jakiegoś parametru, no to po prostu kiedy mamy tego Logic Magiciana zainstalowanego, no to VoiceOver będzie nas o wielu rzeczach dodatkowych po prostu informował i w ten sposób będziemy zawsze lepiej świadomi tego, co konkretnie w danym momencie w tej aplikacji robimy. Także jeśli jesteście tym zainteresowani, a Logic sam sobie jest na pewno aplikacją wartą zainteresowania, to myślę, że warto się tym narzędziem zainteresować, bo czytając to, na co ta aplikacja nam pozwala, z perspektywy użytkownika Reapera, który jakoś mi ten interfejs Logica nie przypadł do gustu, natomiast dźwięki i syntezatory oferowane z Logiciem już jak najbardziej, to może być narzędzie, które niektóre osoby do tego Logica przekona. Bo to jest jednak trochę inny sposób pracy, a tutaj dzięki temu możemy mieć zarówno dostęp do tego interfejsu, ale też skróty klawiszowe, które pomogą nam najczęściej wykorzystywane funkcje uzyskać po prostu znacznie szybciej.
2: A teraz przechodzimy do bardziej finansowej, można powiedzieć, ciekawostki. Znaczy nie wiem, czy w sumie ciekawostki, bo być może dla niektórych to będzie dość ważna informacja. Choć czytając jej tytuł, no to taka mi się na początku wydawało, że informacja no średnia, natomiast okazuje się, że oddziały Santander Banku w Polsce zostaną przejęte przez inny bank. Jest to dobra informacja, być może z perspektywy dostępnościowej.
5: Tak, mi się też wydaje, bo jest to austriacki Erste Bank i tak jak czytamy w komunikacie Cashlessa, Erste po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy w Polsce, bo jakiś dom maklerski już jest, ale na takim rynku takiego banku, powiedzmy konsumenckiego, się pojawi i przejmuje 50% udziałów w dotychczasowym Santanderze i do końca roku transakcja ma być sfinalizowana. No, brzmi jak taki suchy giełdowy news. Pytań można zadać wiele. Jakie zaoferują warunki? Co z klientami tego poprzedniego banku? Czy będzie nam lepiej, czy będzie nam gorzej? Tego nie wiemy. Natomiast ja już otrzymywałem prywatnie przynajmniej jedno takie pytanie, no bo ty mieszkasz w Austrii, to jest bank austriacki, co ty na ich temat wiesz i czego się mamy spodziewać? No pytanie jak najbardziej zasadne, bo kiedy jakiś podmiot, z którego usług korzystamy, jest przejęty przez jakiś nowy, no to bardzo często idą za tym zmiany bardzo potężne w samej jakby strategii korporacyjnej, no i między innymi też w tym, że zmieni się zarówno strona, jak i aplikacja, w związku z czym pytanie jak najbardziej trafne. No i dobrze, że trafiło, bo Erste Bank to mój bank tu w Austrii i to jest bank, który już w Cyfroprzeglądzie na krótko zagościł, bo ja pokazywałem wam aplikację gdzieś właśnie wtedy, jak zakładałem konto w Erste Banku, czyli grudzień 2023. No i nie, nachwalić się nie mogłem, jaka to ta aplikacja jest dostępna. I tą pochwałę jak najbardziej podtrzymuję. Myślę, że zanim przejdę do jakiejś bardziej szczegółowej, może nie analizy, ale jakiegoś takiego omówienia, czego byśmy się mogli spodziewać, przynajmniej wiadomo, nie wiadomo tego na 100%, tak? Bo nawet nie wiemy jeszcze, jakie grupa Erste ma plany wobec Santandera w Polsce i w ogóle kiedy to będzie sfinalizowane, no do końca roku, no ale kiedy.
4: I czy, a i jeżeli już, to kiedy otrzymamy te aplikacje, bo warto pamiętać, że nie tak znowu dawno klienci Santandera otrzymali nową aplikację, no z niej no tak, wybitnie tak. Zadowoleni użytkownicy niewidomi nie są, zresztą chyba nie tylko niewidomi,
3: nie,
4: generalnie
3: chyba nie jakoś, tylko niewidomi, tak.
4: Jakoś ta aplikacja się dobrze nie przyjęła, więc pytanie, kiedy znowu będziemy się migrować na coś innego?
5: Jeżeli mielibyśmy się migrować, to patrząc na przykład innych krajów, w których grupa Erste już działa, na przykład Czechy, ale nie tylko, ponoć też Słowacja, ponoć też Węgry, ponoć też Rumunia, wiele innych rynków, gdzie ta grupa też działa, aplikacja nazywałaby się George, więc myślę, że nazwa dość chwytliwa marketingowo, bo nie nazywałoby się to tak jak bank, tylko po prostu miałoby to swoją nazwę. No i aplikacja rzeczywiście, jeżeli taki byłby plan grupy Erste, żeby kompletnie wejść z usługami takimi jak w innych krajach, no to logika i dotychczasowe doświadczenia kazałyby wierzyć, że aplikacja George będzie również całkiem fajnie dostępna. I może ja pokrótce postaram się pokazać tak pobieżnie, moim zdaniem, najważniejsze rzeczy, które o tej aplikacji warto wiedzieć. 21:40. Więc jestem sobie.
6: George, dobry wieczór. Masarczyk.
5: Tak, tutaj Face ID.
6: Face ID.
5: No i jestem w środku. I zazwyczaj to, co jest odczytywane na sam początek, bo aplikacja jest.
6: Icon search, przycisk. Icon debit card, przycisk.
5: No to może nie są najbardziej reprezentatywne przykłady. Tu się jakiś babolek wkradł.
6: Icon user, przycisk. Os przegląd, nagłówek.
5: Aplikacja nawet w wersji austriackiej jest po polsku. Jakość tego tłumaczenia pozostawia wiele do życzenia, bo na przykład, zaraz się o tym przekonamy, też jak będę pokazywał, nowy przelew to na ten moment nowy transfer, więc mam nadzieję, że jeżeli aplikacja rzeczywiście wejdzie na polski rynek, to no zostanie troszeczkę uładzone to tłumaczenie, no ale powiedzmy na rynek austriacki, żeby mieszkający tu Polacy jakkolwiek zorientowali się w tej apce, nie znając ani angielskiego, ani niemieckiego, jest okej. Można ten moment być jako takie tłumaczenie gdzieś tam funkcjonalne. No tu mamy przyciski niezaetykietowane, no to już widzieliśmy, ale to jest powiedzmy wyjątek, bo tu dalej mamy...
6: Państwa produkty, nagłówek.
5: Mamy nagłówki, więc to już jest super.
6: Wydany maj.
5: Tu mamy taki przegląd, nie będę pokazywał oczywiście z przyczyn oczywistych kwot, więc trochę tu go uciszam i nie pozwalam.
3: Ale to jest czytane, rozumiem.
5: Tak, tak jest to czytane. Ja mu się zaraz pozwolę troszeczkę w tych kwestiach wykazać, bo mam jeszcze takie konto oszczędnościowe, na którym nie mam pieniędzy, więc wiadomo. No ale zobaczymy.
6: Living.
5: Tu mamy różne kategorie.
6: Food dining.
5: Tak.
6: Dodaj jego tu i spot link. Przeciw.
5: Tak, tu możemy dodać kategorię. On zaraz tu na ekranie głównym pokazuje nam, ile w tym miesiącu, na co wydaliśmy. To jest moje konto główne i tu mamy konto zapasowe.
6: S-Comfort Sparen Basis, 0 euro, 0 euro dostępne, przycisk. Dostępne czynności.
5: Tak, czyli mamy odczytaną nazwę konta, ile na nim jest pieniędzy w ogóle, a ile z tego jest dostępnych. No bo możemy mieć przecież jakieś tam transakcje w toku i te pieniądze są tam gdzieś przyblokowane, aż ta operacja no, albo się powiedzie, albo też nie. No i słyszeliśmy też tutaj informacje, że są czynności dostępne. Czyli tak, głównym punktem naszym wyjściowym jest lista naszych kont, bo tych kont możemy mieć więcej, no a jedno jakieś główne. No i jakie my tu mamy opcje na tym koncie?
6: Transfer własny. Więcej działań dla S-Comfort Sparen Basis. Aktywuj domyślnie.
5: Natomiast na tym moim koncie podstawowym...
6: Nowy transfer. Więcej działań dla Giroad Sound. Aktywuj domyślnie.
5: Tak, więc domyślnie, kiedy klikniemy na konto, pokaże nam się jakiś tam wykaz ostatnich transakcji, pokaże się nam jakieś informacje o tym koncie, czyli nasz, no w moim przypadku jest to IBAN, w Polsce to będzie pewnie po prostu numer konta, tam dane takie, które są potrzebne do przelania nam czegoś, będzie opcja skopiowania, udostępnienia tego. No to może zobaczmy, jak wygląda proces wysłania nowego przelewu.
6: Nowy transfer. Aktywuj, aby za nowy transfer od Giroad Sound, nagłówek. Ręczny transfer, użyj książki adresowej lub nowego odbiorcy, przycisk. Scan Pay, skanowanie numeru IBAN, dowodu płatności lub kodu QR, przycisk.
5: To jest funkcja, która jest też znana, wiem, że chyba Santander ją obsługiwał kiedyś i pewnie dalej obsługuje. i pewnie nie tylko. No mBank też na przykład może skanować numery z jakichś tam różnych faktur i tak dalej. No ja wczoraj miałem okazję po raz pierwszy płacić kodem QR. Fajne, bardzo wygodne, zwłaszcza, że wiele instytucji, jak wydaje nam takie polecenie przelewu czy jakąś formę rachunku, to nam daje taki kod QR na tej fakturze i wtedy możemy sobie ten kod zeskanować. Dość szybko mi to wczoraj zadziałało, od razu wszystkie dane były wpisane. Co więcej, dostałem ostatnio takie polecenie zapłaty w formie PDF-a i w PDF-ie był kod QR, więc niewiele myśląc zrobiłem zrzut ekranu i takiego JPEG-a już mogłem jako, bo PDF-a nie mogłem, ale JPEG-a mogłem udostępnić apce George i on sobie rzeczywiście z tego screena zaczytał ten kod QR i wszystkie dane były już też wypełnione wstępnie. Także no bardzo fajna sprawa. My również możemy taki kod QR wygenerować oczywiście jako osoba indywidualna i ktoś może nam z tego kodu, potem ten kod możemy my wysłać komuś na jakiś link komunikator i ktoś z tego kodu może nam zapłacić. No nie jest to nasz blik, ale całkiem fajne. Zwłaszcza, że kwota i tytuł przelewu są już też wstępnie wypełnione.
6: Szablony. Proszę użyć swoich szablonów do transferu. Przycisk.
5: No tu można mieć jakieś konkretne już powypełniane dane. Nie tylko, że mamy zapisanego odbiorcę w książce, ale też właśnie i tytuł.
4: Czyli te przelewy. Tak zwane przelewy zdefiniowane.
5: Tak.
6: Darowizna. Wspieraj organizacje charytatywne.
5: No tu możemy wybrać z listy organizacji. Nie wiem, czy to w Polsce będzie, no bo tu jest po prostu centralna lista różnych organizacji, które są wpisane i można na ich cele coś wpłacić.
6: Transfer własny.
5: No i można tu wpłacić na inne konto też, które mamy. Więc ja wybiorę tą opcję ręczną.
6: Ręczny transfer odbiorca.
5: No i mogę tutaj... Co mogę? Wybrać.
6: Wyszukiwanie. Pole tekstowe. Nowy odbiorca. Przycisk.
5: Tu mogę nowego odbiorcę dodać. Nie mam pod ręką żadnego IBAN-u, a szkoda, bo bym wam pokazał. Ale myślę, że jak za chwileczkę zobaczymy, czym się to je na jakimś przykładzie krótkim, no to już będzie dla was jasne, jak to wygląda.
6: Najczęściej używane Blindenunzechbehindertenverbandwnb.
5: Tak, to jest związek niewidomych. Zdarza mi się tam zapłacić czy składkę członkowską, czy ostatnio kupowałem końcówkę do laski, bo mi się urwała, więc tutaj zdarza mi się na to konto coś przelewać.
6: Blindenunzech, szybkość mówienia 45, Blindenunzechbehindertenverbandwnb, AT 6.
5: Tak, tu jest cały numer IBAN przeczytany, no więc wchodzę.
6: Proszę chwilę zaczekać. 20. Pole tekstowe. Edycja 0,00. Punkt wstęp.
5: Tu mogę wpisać kwotę.
6: Kwot. Przycisk wróć. Następny. Wygaszony. Kwota. Pole tekstowe. Euro. Przycisk. Sugerowana państwa dostęp. Sugerowana ilość. 308. Państwa dostęp. 1.
5: Tak, więc tutaj są jakieś sugerowane na podstawie jakichś tam poprzednich przelewów.
6: Państwo. Euro.
5: Natomiast tu mogę wpisać kwotę. Ja wpiszę na przykład, nie wiem, 10 euro.
6: 2, 1, 0.
5: Sprawdzimy, czy się dobrze wpisało.
6: Kwota 10 euro. Pole tekstowe kwota.
5: Dobrze. I jest to czytane też, tak? Że 10 i euro, ten znaczek euro jest tu od razu.
6: Następny przycisk.
5: I nie ma tak jak w tych apkach bankowych, które ja znam, do tej pory znałem, że mamy wszystko na jednym ekranie, czyli od razu jest, a podaj kwotę, a podaj tytuł, a wybierz datę, a zrób coś tam, tylko jest kwota, naciskamy dalej.
6: Następny przycisk, następny, 1. Zamknij, nazwa odbiorcy, Blindenu, IBAN, a te proszę wprowadzić kwotę, 10, data wykonania nowego przelewu, ASAP.
5: I dopiero tutaj mamy data, jeszcze tam potem jest...
6: Przelew natychmiastowy.
5: Tak, mogę sobie SEPę włączyć, instant SEPę, przepraszam, czyli natychmiastowe przelewy.
6: Dodatkowe pola, opcjonalnie, nagłówek.
5: O, to jest też nagłówek.
6: Odniesienie do płatności, tekst. Numer referencyjny nadawcę, przycisk, podpisać, przycisk.
5: I tu bym potwierdzał to, że chcę rzeczywiście ten przelew zrealizować, podpisać, no bo w terminologii wewnętrznej tak się nazywa, po angielsku też jest to nazwane sign, czy Unterschreiben po niemiecku, więc trzeba też po prostu, no podpisy, to jest jakby nasz niby elektroniczny podpis zlecenia tego przelewu. Dlaczego mówiłem, że warto się na tym skupić, że ta kwota jest i potem dalej? Bo jak dodajemy nowego odbiorcę, to też wygląda to w ten sposób, że mamy numer IBAN, dalej. Nazwa odbiorcy, dalej. Kwota, dalej. I dopiero wtedy mamy ten taki ekran, gdzie tych rzeczy jest już troszeczkę więcej. No i tam możemy te różne parametry przelewu dokonfigurować. To może być dla osób już obeznanych z aplikacjami, które właśnie są przyzwyczajone ze swoich poprzednich banków, że wszystko było na jednej stronie, troszkę irytujące. Ale mi się wydaje, że zwłaszcza dla użytkowników mniej zaznajomionych z technologią, zwłaszcza dla osób, które bardzo, bardzo boją się bankowości elektronicznej, jest to fajny krok, bo zwłaszcza ta kluczowa kwestia, czyli no ile tych pieniędzy chcemy przelać, wyświetla się nam na osobnym ekranie, więc nie ma opcji, że sobie pomylimy pole, wpiszemy sobie jakiś, nie wiem, numerek od czapy, nie wiem, wpiszemy kwotę, nie wiem, numer odbiorcy, numer konta odbiorcy albo w datę, czy tam na przykład w tytuł przelewu, tylko kwota jest, to jest jedyne, co jest na tym ekranie.
3: Jestem ciekawy, jak to będzie w tym przypadku ogólnie, bo jeśli chodzi o Santandera, to coś w ogóle ciekawe, bo w polskiej aplikacji to było wszystko na jednym ekranie. Kiedy weszła ta aplikacja hiszpańska, tak, bo Santander był z Hiszpanii, to tak. Było tak, jak tutaj pokazuje, że wszystko było na osobnym ekranie, więc najpierw wybieraliśmy odbiorcę, klikaliśmy nowy przelew, wpisywaliśmy kwotę, klikaliśmy dalej, wrodzaliśmy datę i chyba typ przelewu to było na jednym ekranie, klikaliśmy dalej i potem trzeba było potwierdzić. Ludzie na to narzekali, więc później to zmienili, że też jest jeden ekran i później mamy jeszcze drugi ekran, gdzie wszystko jest potwierdzane, więc no to się też zmienia, jak widać też.
5: Tak, no to zobaczymy, bo George jest raczej taki dość jednolity z tego, co pamiętam, to może jak odsłucha tego nagrania nasz słuchacz Roberto, to coś powie, bo też z tego, co wiem, jest klientem czeskiej spożytelni, czyli czeskiego banku, który należy do grupy Erste i oni też mają George'a. W związku z czym, no tu pytanie, jak to jest w Czechach, ale chyba podobnie. Natomiast, no co jeszcze mogę o tej aplikacji powiedzieć? Wersja czeska ma przesyłanie, ale tylko wewnątrz właśnie czeskiej spożytelni, czyli w ramach tego jednego banku pieniędzy z numeru na numer. Myślę, że wątpliwości żadnych nie ma, że no Blik w Polsce po prostu będzie, bo w Polsce bez Blika ani rusz. Coś, co na przykład jeszcze w Austrii działa, ale to nie tylko w Erste, więc nie wiem, czy tutaj będziemy w jakąś tą stronę szli. To jest coś jak nasze logowanie do banków w bramkach płatniczych, czyli jest taki system, który się nazywa EPS, i on jest uniwersalnym systemem płatności w bankach austriackich. On jest głównie używany, nie tylko, ale głównie przez różne instytucje państwowe, czyli przez różne urzędy, przez kolej. Ja najczęściej z niego korzystam, jak płacę za bilety kolejowe. I on działa w ten sposób, że ja wybieram sobie go jako formę płatności i mam do wyboru w polu kombi bank. Wybieram mój bank, potem to jest gdzieś w przeglądarce zapamiętywane i naciskam zaloguj. I jestem proszony o wprowadzenie albo numeru użytkownika, to taki numer jest generowany przy założeniu konta, albo, to jest nowość, która weszła ostatnio, nazwy użytkownika. Więc ja sobie wygenerowałem swoją nazwę użytkownika, no taką literki, cyferki, którą sobie mogę zapamiętać. Wpisuję ją wtedy w pole edycji, naciskam rozpocznij logowanie i George się u mnie już melduje, że ktoś chce się zalogować i zapłacić, czy ja się na to

0: zmienić PIN, do Apple Pay'a dodać, coś tam jeszcze, ale mogę też podejrzeć dane. Oczywiście jest to mega sformalizowany proces. Muszę milion razy potwierdzać, że najpierw pokaż dane, on pokazuje takie częściowe dane, wtedy już czas w ogóle leci, jest odliczany czas, tam jakieś mam chyba trzy minuty na podglądnięcie tych danych. Muszę potwierdzić, że tak, pokaż, i on wtedy ujawnia mi całe te dane, a nie tylko jakieś tam zamazane cyferki. No i mogę wtedy rzeczywiście podejrzeć i numer karty, i datę ważności, i też CVV. Także bardzo, bardzo fajna sprawa.
1: To tylko jeszcze jedno pytanie z ciekawości. Mm-hmm. Czy masz powiadomienia jakieś, jak na przykład jakieś transakcje, możesz sobie takie rzeczy włączyć, jak to wtedy?
0: Tak, i to właśnie do tego chciałem przejść. George ma swoje dźwięki na powiadomienia.
1: No to tego Santander nie miał.
0: I to nie tylko, że jest po prostu własny niestandardowy dźwięk na apkę, że po prostu George ma swój dźwięk. George ma dźwięk osobny na przelewy wychodzące, na przelewy przychodzące. Chyba jakiś jeszcze inny na jakieś komunikaty takie, że nie wiem, napisał do mnie mój doradca. W ogóle mogę być w kontakcie z doradcą przez George'a. W sensie nie tylko, że przez telefon, ale mogę do mojego doradcy bankowego, tego, u którego na przykład otwierałem konto, pisać przez taki wewnętrzny George'owski komunikator. Prawda jest też taka, że moja doradczyni, z którą ja jestem w kontakcie, jak ja tam coś jej zgłosiłem, jakąś sprawę napisałem, to ona do mnie oddzwoniła. Więc chyba stwierdziła, że nie patrzy w ten komunikator czy coś, więc to różnie bywa z wspieraniem tej technologii, no ale teoretycznie jest taka opcja, że po prostu wybieramy sobie z listy, w ogóle z lista doradców z imionami, nazwiskami, wybieramy sobie osobę z listy i piszemy do niej na czacie. No ja wiedziałem, jak się nazywa moja doradczyni, więc jako, że ją już znam troszkę, to po prostu napisałem do niej. No i to jest taki mini komunikatorek, tam przychodzą potem wiadomości. Co my jeszcze możemy? No w ogóle mamy szczęście, że ten George już się tak rozwinął, bo do całkiem niedawna mieliśmy osobną aplikację do transakcji bankowych, a osobną aplikację do autoryzowania tych transakcji. Czyli na przykład mogłem przelew wykonać w aplikacji George, ale chyba była osobna aplikacja S-Identity, czy jakoś tak się nazywała, którą musiałem osobno w ogóle otworzyć, osobno w niej wyskakiwały powiadomienia, żeby autoryzować tą transakcję, żeby potwierdzić to tak, jak chcę. Coś, co w Polsce chyba w ogóle się albo nie przyjęło, albo już żaden bank tego nie ma, bo wszystko się dzieje w aplikacji jednej. Czyli w tej aplikacji, w której podglądamy sobie nasz stan konta, dokonujemy transakcji, zmieniamy ustawienia, ta apka też służy do potwierdzania, do autoryzacji.
2: To tak trochę przypomina te zamierzchłe czasy, kiedy logowanie do banku odbywało się za pomocą takiego urządzenia, gdzie trzeba było tam przepisać odpowiednie cyferki i najpierw wklepać w ogóle, bo miało taką klawiaturkę, a potem podawało się odpowiedni kod. No oczywiście to dla nas było kompletnie niedostępne, bo te urządzenia nie mówiły.
0: No w niektórych krajach mówiły. W Polsce nie, ale no, wiem, że w wielu krajach jeszcze Niemcy, zdaje się gdzieś tam Belgia, Holandia,
1: Norwegia,
0: Skandynawia.
1: Też.
0: Są Norwegia, no to tam też są mówiące takie terminale. No tutaj mamy tą aplikację, ona już od kiedy tu jest, że ten George jest ujednolicony i właśnie ta aplikacja osobna do autoryzacji zniknęła, a wszystko się robi w George'u. Natomiast no tak się zastanawiam, co jeszcze wam o tej aplikacji powiedzieć, bo no, nie wiem, które funkcje jej tak naprawdę wejdą do Polski, a które zostaną po prostu typowo na rynku austriackim, no bo po prostu nie wszystko jest u nas też kompatybilne, tak jak mówiliśmy, tak? Austria nie ma Blika, a my mamy. Także no, to będzie różnica na pewno w Polsce. I co do dostępności, to nie jest tylko tak, że ja wam tu pokazałem interfejs i on jest fajny i może za chwilę się zmieni tak jak Santander i będzie wszystko do niczego, ale grupa Erste rzeczywiście się stara i to do tego stopnia, że w każdym kraju, znaczy tak, myślę, że ta aplikacja George będzie wyglądać dosyć podobnie, jeżeli rzeczywiście wejdzie, bo ta czeska aplikacja wygląda dość podobnie i z tego co słyszałem, raczej te podstawy są zbliżone. Aczkolwiek każdy kraj ma pewną autonomię w kwestii tego designu, no to wynika też z tego, że nie każdy kraj ma ten sam zestaw funkcji i te funkcje są gdzieś tam wprowadzane na dane lokalne rynki, tak jak nasz Blik, tak jak już wspomniałem. Natomiast aplikacja, przynajmniej ta austriacka i czeska, jest testowana świadomie pod kątem dostępności. Co więcej, w Austrii jest zatrudniony niewidomy deweloper, który, nie deweloper, przepraszam, tylko tester, który testuje każdą nową rzecz, którą Erste Bank wypuści. I to jest osoba, którą ja znam. To jest osoba,

0: osoba, z którą ja jestem w kontakcie. I to jest człowiek, który naprawdę technologicznie wie, co robi. To jest człowiek na takim poziomie zakręcenia na punkcie technologii, jak wielu z nas tutaj w drużynie Tyflo Podcastu i poza. Także no to nie jest tak, że po prostu wzięto osobę jakąś, która no co prawda reprezentuje niepełnosprawność, ale zasadniczo to no jakoś tam używa tych technologii, ale tam nie za wiele jest w stanie. Tylko rzeczywiście to jest człowiek, który testuje zarówno iPhone'a, jak i Androida. I różne rzeczy na bieżąco zgłasza. I to jest też człowiek, który no raczej przysłowiowej hały nie przepuszcza. W Czechach też wiem, że Tezeus, czyli taka działalność, która się rozwinęła w ramach Teresiasza, czyli Ośrodka Wsparcia dla Studentów z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, więc osoby odpowiedzialne między innymi za ICC, czeską grupę, i za organizację ICC w Czechach, jak ktoś był. Testują też czeską spożytelnię i Georgia. Także przypuszczam, że jak Erste Bank wejdzie do Polski i oczywiście to zależy, kto będzie w zarządzie, jak to będzie zorganizowane, na ile ta polityka jest globalna. Natomiast przypuszczam, że też ich strategią będzie podjąć jakąś współpracę i tą dostępność na bieżąco testować. Z tego, co słyszałem właśnie od tej osoby tu w Austrii, nawet Austria czasami testuje pewne lokalne rzeczy na innych rynkach. Tu coś kolega opowiadał, że jakieś rumuńskie feature'y testował, jakieś tam inne w innych krajach. W związku z czym no jest to bardzo dobrze, zdaje się, skoordynowane działanie, żeby to było dostępne. I ten Erste Bank nawet do tego stopnia się angażuje, że oni przez jakiś czas testowali jakieś takie nakładki, takie szablony z wycięciami, żeby telefon, kamerę, żeby aparat telefonu zamieścić w odpowiednim otworze i ten otwór jest mniej więcej na takiej wysokości zrobiony, żeby idealnie celował w to miejsce, gdzie na większości jakichś tam faktur czy dowodów wpłaty były dane odbiorcy przelewu. Więc oni naprawdę się starają, no nie tylko, żeby aplikacja była dostępna, ale w jaki sposób całą tą bankowość w jakiś sposób uczynić dostępną na różne sposoby, żeby osobom z niepełnosprawnościami po prostu bez przeszkód się bankowało. Więc jeżeli to rzeczywiście tak w Polsce przejdzie, jak do tej pory w różnych innych krajach, to myślę, że możemy się cieszyć na naprawdę, no nie chcę dorzucać słowami typu najlepsze doświadczenie, czy tam jakieś jedyne w swoim rodzaju, ale bardzo sensownie i przemyślanie zrobione pod kątem dostępności i doświadczenia użytkownika, jak chodzi o bankowość online. Więc no życzę wam tego, żeby to odpaliło i było tak samo dostępne, jak to jest do tej pory, czy w Austrii, czy w Czechach.
1: Zresztą w ogóle świadomość w Santanderze kwestii dotyczących dostępności, jeżeli chodzi o polski oddział, to jest dosyć wysoka. Oni po prostu teraz są, mam wrażenie, przez tę taką globalizację całego banku nieco bardziej blokowani. Po prostu. I jeżeli tylko nie będzie się im przeszkadzać i jeszcze dostaną wsparcie z centrali austriackiej, no to myślę, że rzeczywiście może to po prostu wrócić do tych dobrych standardów, które znamy już od lat, jeszcze z czasów BZWBK, a nawet może się poprawić.
2: No i zostały nam dwa pakiety standardowe newsów, czyli no różne drobne newsy, więc może od tego zacznijmy, od drobnych newsów.
3: Dobrze, no to w drobnych newsach mam przynajmniej ode mnie głównie aktualizację. Nawet jedna, która w notatkach jeszcze nie jest, ale będzie. Ale zaczniemy sobie od NVDA, który już tradycyjnie od trzech audycji się przewija. Konkretnie cały czas mówimy o tej rozwojowej wersji 2025.1. Jeśli słuchacie nas od początku wypuszczania tych wersji, to wiecie po pierwsze, że ta aktualizacja będzie duża i będzie przynosić dużo fajnych zmian, między innymi włączenie funkcji remote do samego NVDA, ale też poprawy w syntezatorach, w obsłudze dźwięku, zaznaczanie tekstu z formatowaniem w Chromie i wiele innych zmian, ale też właśnie przez to, że jest to duża aktualizacja, to jest w niej znajdowane dużo błędów, więc jeśli ktoś chce sobie tę wersję beta testować, no to właśnie warto być przygotowanym na to, że czasami nam może synteza uciec, a że ten zdalny dostęp nam zablokuje nasz lokalny komputer i różne tego typu błędy. Jesteśmy już na becie czwartej, która pojawiła się w tym tygodniu. I ta beta znów po prostu poprawia błędy, które zostały odnalezione od poprzedniej wersji beta. I jakie to są zmiany na przykład w tej najnowszej wecie? Oczywiście mamy kolejne aktualizacje w tłumaczeniach. Mamy poprawki, mamy łatki dostępności, łatki bezpieczeństwa nawet, które zapobiegą temu, żeby na przykład jakaś aplikacja mogła połączyć się do zdalnej sesji na bezpiecznym pulpicie tak zwanym, jakiś inny proces na komputerze i w ten sposób dostać dostęp administratora w pewnym sensie. Jeśli rozłączy nam się zdalny komputer, a mamy akurat klawiaturę przekierowaną właśnie do sterowania zdalnym komputerem, no to już będziemy w stanie odzyskać dostęp nad komputerem lokalnym, bo wcześniej to po prostu nie działało, klawiatura nam się blokowała. Chyba mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, że taki błąd został znaleziony i naprawiony w tak zwanych snapshotach, czyli w kodzie źródłowym, a teraz to już trafiło do takiej bardziej, no, w cudzysłowie, stabilnej, skompilowanej wersji beta. A propos zdalnego dostępu, obsługa Focusa w okienku tego zdalnego dostępu jest teraz poprawiona, po prostu to powinno działać bardziej logicznie. I teraz nie jesteśmy w stanie przełączać wyciszenia tego zdalnego komputera, jeśli nie mamy akurat aktywnego połączenia. Także to jest NVDA. Jeśli macie wersję beta, to sobie możecie tą nową wersję ściągnąć z menu pomoc. Jeśli nie macie, to tak jak wspominałem już kilka razy, warto sobie zrobić kopię zapasową, ewentualnie zainstalować ją jako osobną wersję przenośną. No, generalnie być przygotowanym na to, że mogą pojawić się w niej różne błędy. A następna aktualizacja będzie dotyczyła darmowej aplikacji do tworzenia plików brajlowskich, które później możemy wydrukować albo zapisać do pliku brajlowskiego, zarówno tekstu, czy nawet nut, a mianowicie aplikacji Saw My Braille. Jest to aplikacja, która mimo to, że jest aplikacją darmową, może spokojnie konkurować z tymi pakietami komercyjnymi, a nawet w niektórych jej funkcjach, zwłaszcza na przykład jeśli chodzi o tą muzykę, właśnie jest chyba jedyną aplikacją, która coś takiego na tą skalę wspiera, bo nawet o tej części muzycznej mówiliśmy w zeszłym tygodniu przy okazji tego, co się dzieje w brytyjskim R&B. Mówiliśmy o tym, że tam teraz rzeczą, która była wcześniej robiona przez ludzi ręcznie, czyli właśnie tworzenie transkrypcji na brajlowskie nuty dla osób niewidomych, będzie zajmowała się zewnętrzna firma, która nie ma w tym takiego doświadczenia i będą wspomagać się narzędziami, między innymi właśnie Sauma Braille'em, które czasami może popełniać różne błędy. Mówię o tym dlatego, że w tej aktualizacji został położony dosyć duży nacisk, między innymi właśnie na tą obsługę nut. I żeby tutaj nie mówić za dużo, bo tych zmian nie jest dużo, no to generalnie co nam ta najnowsza aktualizacja przynosi, możemy sobie dostosować formatowanie, jeśli chodzi o listy, jak te listy mają wyglądać, jak duże ma być wcięcie, kiedy już taką listę wydrukujemy w Braille'u. Możemy dodawać nagłówki i stopki. Mamy nowy widok brajlowskiego dokumentu, w którym też możemy wejść w interakcję z różnymi obiektami. Wcześniej mieliśmy osobny widok drukowany i widok Braille'a, teraz mamy taki też widok hybrydowy, w którym jednocześnie możemy też wejść w interakcję na przykład z równaniami matematycznymi, które zaimportowaliśmy, czy to z LaTeXa, czy z Worda na przykład, bo aplikacja jest w stanie pliki docx wczytać i z nich równania sczytać, możemy je wtedy przeczytać. No i jeśli chodzi o nuty, no to tutaj mamy dwie kwestie. Po pierwsze, jeśli chodzi o podgląd tych nut, no to to okno podglądu zostało znacznie rozbudowane i nawet mamy taki filmik demonstracyjny na stronie. Możemy teraz odsłuchiwać całości lub pojedynczych części, kiedy nawigujemy po tych nutach. Więcej parametrów MIDI jest wspieranych, więc jeśli na przykład w tym tekście mamy jakieś zmiany właśnie w dynamice, że jakieś nuty na początku są ciche, a potem stają się głośne, to wszystko po prostu będziemy w stanie słyszeć. Możemy ustalić własne tempo, gdybyśmy chcieli odsłuchać coś szybciej albo wolniej. Nowe skróty klawiszowe zostały dodane, które nam pozwalają odsłuchać całość lub tylko część jakiegoś fragmentu. Mamy skrót przejść do, możemy szybko skoczyć do konkretnego taktu na przykład. Także to są zmiany związane z odtwarzaniem, ale mamy też zmiany w samym silniku transkrypcji, który też właśnie został rozbudowany w taki sposób, żeby lepiej sobie radzić z tymi bardziej skomplikowanymi nutami, jeśli mamy jakieś takie długie utwory na wiele części, na całe orkiestry, no to generalnie aplikacja po prostu powinna z tym sobie radzić dużo lepiej. Tam jest ponad 40 zmian związanych tylko z poprawkami w tym silniku. Także widać, że tutaj wietnamski, tak, Sao Mai Institute, czyli taka właśnie organizacja, która działa na rzecz osób niewidomych, dba o to, żeby ten silnik się rozwijał i po prostu był w stanie dokładniejsze transkrypty tworzyć. Także jeśli potrzebujecie takiego narzędzia, żeby albo właśnie sobie takie pliki przygotowywać, albo żeby na własną rękę właśnie jakieś równania matematyczne napisać lub przeczytać, lub właśnie nuty, to myślę, że warto się tym narzędziem Sao Mai Braille zainteresować, zwłaszcza jeżeli jest to aplikacja darmowa i też dostępna z czytnikami ekranu zarówno z NVDA, jak i z JOS-em. Też do tej aplikacji mamy dodatkowe mamy dodatek do NVDA, skrypty do JOS-a, które po prostu sprawiają, że wszystko działa prawidłowo. Też jeśli mamy podłączony monitor brajlowski, no to też to wszystko, co robiłem w tej aplikacji, na nasze transkrypcje są na nim od razu też widoczne. I na koniec taka bardziej informacja, która może być bardziej interesująca dla programistów, ale dla nas niebawem pewnie też, bo Microsoft Edge w tej wersji Canary, czyli takiej wersji rozwojowej, wprowadził nowe funkcje, które mogą być wykorzystywane przez programistów, przez autorów stron internetowych do podawania komunikatów przez czytniki ekranu. Mamy w internecie coś takiego jak obszary dynamiczne, obszary Aria Live, zależy w jakim systemie operacyjnym pracujemy, jak to ktoś przetłumaczył. I są to generalnie części stron internetowych, które mogą być oznaczone przez deweloperów jako fragmenty, które mogą być, które mają nawet być przeczytane przez czytnik ekranu. Wykorzystywane dobrze, no to nam pozwalają na rzeczy typu, jeśli jakaś wiadomość przychodzi w komunikatorze, no to czytnik ekranu nam ją przeczyta. Jeśli się pojawi jakiś błąd, no to czytnik ekranu nam ją przeczyta. A mogą też być wykorzystane źle, na przykład zmieniające się kursy walut co 5 sekund, które co 5 sekund nam przerywają to, co sobie czytamy na stronie, żeby nas poinformować, że kurs euro na złotego się zmienił.
1: Albo jakiś pasek z aktualnościami, tak, też to czasem się pojawia.
3: Pokazy slajdów.
1: Tak, jakieś dokładnie. Takie newsy na niektórych stronach internetowych. No właśnie, czy pokazy slajdów, to też
3: reklama
1: jest
3: skończy za 10 sekund, za 9 sekund, za 8 sekund. Różne tego typu rzeczy. Można też to wykorzystać źle i to jest pierwszy powód, dlaczego stwierdzono, że warto byłoby zrobić jeszcze uproszczone funkcje do tego typu zabiegów. Drugą rzeczą jest to, że przez to, że te obszary potrzebują faktycznie jakiegoś elementu na stronie internetowej, do której takie komunikaty są przypisane, to są wykorzystywane do tego różne sztuczki, żeby takie obszary stworzyć, które mogą też powodować, że my nawet niechcący czytnikiem ekranu taki obszar znajdziemy. I na przykład możemy sobie czytać po stronie i nagle znajdziemy fragment tekstu, nie wiem, gdzieś z reguły na górze albo na dole strony, gdzie będzie po prostu pisało, nie wiem, zawartość załadowana. No i my się zastanawiamy, skąd się to tam wzięło. No właśnie dlatego, że tam ktoś potrzebował obszar Aria Live zrobić, który ma być tylko widoczny dla nas. Więc żeby uprościć implementację tego typu funkcji, pojawiło się nowe API, tak zwane w JavaScriptie. Nazywa się ono Aria Notify i to jest po prostu funkcja programistyczna, która może być wykorzystana przez autora strony internetowej, żeby podać komunikat do czytnika ekranu. Więc programista może powiedzieć, użyj tego API nowego Aria Notify, żeby czytnik ekranu powiedział cześć wszystkim na przykład. I możemy też ustalić priorytet tego komunikatu, czy to ma być komunikat, który ma być wypowiedziany tylko w momencie, kiedy my na przykład skończymy, czy też kiedy czytnik ekranu będzie mógł złapać oddech, bo my przestaliśmy nawigować po stronie. Czy to ma być komunikat wysokiego priorytetu, który ma przerwać to wszystko, co jest czytane, bo na przykład, nie wiem, wystąpił jakiś błąd. To jest duże uproszczenie, to jest też pierwsza implementacja tego API, które w tym momencie po pierwsze jest dostępne tylko w Edge'u, tylko w tej wersji Canary, czyli tej najnowszej, niestabilnej, która wychodzi co kilka dni. I na dodatek jeszcze musimy sobie ją włączyć dodatkową flagą. Także jest to na razie dostępne tylko dla tych, którzy chcieliby sobie tą funkcję przetestować. Natomiast wiem, że ta implementacja też została przesłana do odpowiednich grup, tak żeby z czasem była dostępna we wszystkich przeglądarkach i pewnie za jakiś czas programiści będą mogli z niej korzystać na wszystkich przeglądarkach, nie tylko na Edge'u. co może, mam taką nadzieję, z czasem spowodować, że będziemy mieli mniej sytuacji, w których tego typu sytuacje, które wspominaliśmy przed chwilą z Michałem, będą po prostu miały miejsce mniej, bo będzie tego typu rzeczy łatwiej zaimplementować. To też może być przydatne w aplikacjach multimedialnych. Ja tutaj widzę zastosowania dla tych, którzy na przykład jakieś gry piszą, bo często też takie tego typu funkcje są bardzo przydatne w takich aplikacjach multimedialnych, też czytanie napisów. Dałoby się to zaimplementować takim zwykłym obszarem ARIA, ale one też nie zawsze dobrze działają ze wszystkimi czytnikami ekranu. Są tu różne nieścisłości, jak to często bywa w internecie, więc może kiedy pojawi się to nowe API, to wszystko będzie troszkę działało bardziej jednolicie ze wszystkimi czytnikami ekranu. Pewnie nie od razu, ale można mieć nadzieję, że przez najbliższe miesiące, mam nadzieję, że nie lata, ale może miesiące, przy tym zostajemy stopniowo, po prostu tą funkcję będziemy mogli zobaczyć wykorzystywaną na różnych stronach. Jeśli interesuje Was JavaScript, dokładnie jak to wszystko działa, to będzie link do bloga deweloperów Microsoft Edge, na którym możecie przeczytać więcej o tej funkcji, a także zobaczyć, jak ją włączyć i ewentualnie gdybyście chcieli sobie ją przetestować. To wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów. Widzę, że tutaj Paweł też ma kilka informacji.
0: To się zgadza, bo udało mi się też znaleźć parę rzeczy. Na przykład to, że to nie jest najszczęśliwszy news, że Be My AI wprowadziło pewne ograniczenia. Okazało się, że ktoś zaczął sobie używać aplikacji Be My AI do celów, do których ona nie została przeznaczona. Jakie to cele i kto to jest? No tego nie wiemy. Be My Eyes podaje informacje, ja tutaj cytuję artykuł z Tech on Tap Newsletter Vision Ireland, czyli wiodącej organizacji osób z dysfunkcją wzroku w Irlandii, że ktoś, po angielsku użyty tu był zwrot bad actor, czyli osoba, która po prostu używa technologii do szkodliwych celów, zaczął nadużywać Be My AI w jakiś sposób, który mógłby zaszkodzić, nie wiem, czy bardziej firmie, czy bardziej nam jako użytkownikom. W każdym razie, żeby chronić użytkowników, taka argumentacja jest twórców, wprowadzono limity. I te limity wyglądają tak, że możemy dziennie rozpocząć 150 sesji rozpoznawania czegoś z Be My AI, czyli jakby nowych rozmów, a na sesję możemy zadać maksymalnie 20 pytań. No i o ile ten limit tych sesji 150 to jeszcze da się wytrzymać, no bo chyba, że ktoś bardzo, bardzo intensywnie korzysta z Be My AI, nie wiem, do czytania jakiejś książki albo do skanowania jakiejś dużej, dużej ilości produktów, no to powiedzmy, że do większości przypadków raczej to wystarczy. No to 20 pytań na rozmowę może już być dość dużym obciążeniem, w zależności od tego, jak szczegółowo chcemy dokopać się do jakichś informacji, albo też no, na ile nasze pierwsze żądanie zostanie poprawnie zinterpretowane przez AI.
2: A to ciekawe, bo na przykład ja chyba jeszcze nigdy nawet nie doszedłem do, nie wiem, 10?
0: No okej. Okay. Nie mówię, to wszystko zależy, tak? Pewnie.
2: Ale nie wiem, być może. Bo te limity to mi tak nie wyglądają jakoś groźnie, bo mimo wszystko 150 dziennie.
0: No to tak, to spokojnie.
2: To nie jest jakoś mało, tak mi się wydaje,
0: nie,
2: ale nie wiem, może...
0: Bardziej chodzi o te 20 wiadomości. Tu mogę sobie wyobrazić, że jak ktoś chce bardzo się skupić na jakichś szczegółach, nie wiem, analizujesz jakiś komiks albo mema, albo jakiś inny obraz i chcesz z niego wydobyć konkretne informacje i próbujesz i wiesz, ten AI coś ci zwraca, ale nie do końca to, co chciałeś, albo tam nie jesteś do końca
2: to prawda,
0: pewien.
2: Tak.
0: Pewien, czy to, co ci powiedział, to jest prawda i chcesz go jeszcze trochę tam podręczyć, to obawiam się, że te 20 wiadomości można przekroczyć.
2: To być może. Tak, z drugiej strony wtedy też można zacząć drugą rozmowę i jakoś...
0: Tylko to samo zdjęcie musiałeś wtedy wrzucić i zaczynać od nowa wszystko. No to zależy, co tam ten...
2: No w każdym razie są limity, ale na szczęście to nie jest tak, że tam jest, nie wiem, 10 konwersacji po 3 pytania, więc... Jakby...
0: No to tak. Natomiast firma dalej gdzieś tam rozważa, jakby te limity dopasować, żeby użytkownicy jak najmniej ucierpieli, a to zło, co się działo, żeby się nie działo. Także myślę, że z czasem zobaczymy też jakiś dalszy rozwój tej sytuacji. Natomiast na otarcie łez mamy nową funkcję w Be My AI-u, czyli historia, i możemy sobie wracać przez miesiąc do naszych starych czatów które przeprowadziliśmy z AI, a pamiętajcie, że z tych czatów możemy też teraz już zapisywać te zdjęcia, więc gdyby nam się za pierwszym razem nie przypomniało, żeby tam zapisać, to można jeszcze wrócić. Te czaty można też usuwać, więc spokojnie, jeżeli nie życzycie sobie, żeby jakieś tam wasze konwersacje zostały gdzieś tam w pamięci, to możecie się ich pozbyć. No i tak to wygląda z Be My Eyes. Natomiast tutaj wiadomość, która mnie ucieszyła, bo długo, długo czekałem na to i mam z tą kolekcją bardzo pozytywne wspomnienia jeszcze z czasów nastoletnich, kiedy troszeczkę odkrywałem anglojęzyczną społeczność osób niewidomych, czyli DeckTalk Archive powraca po raz to już który. DeckTalk Archive to kolekcja utworów muzycznych i różnych przeciekawych nagrań tworzonych przez społeczność osób z dysfunkcją wzroku, ale chyba nie tylko, ale głównie za pomocą syntezatora mowy DeckTalk, czyli takiego znanego głównie po angielsku, ale też w kilku innych językach, niestety nie w polskim, syntezatora mowy z lat jeszcze chyba 80. nawet. To jest syntezator, który między innymi stał się sławny przez to, że chyba nim właśnie mówił Stephen Hawking. Bo w ogóle ze Stephenem Hawkingiem była chyba taka historia, tak, że ktoś rozmontował starą automatyczną sekretarkę, przynajmniej tak to pokazywał film, teoria nieskończoności, teoria wszystkiego. Teoria nieskończoności, przepraszam. Że z tej sekretarki wymontowano ten moduł właśnie dektokowski i stworzono taką maszynę, dzięki której Stephen Hawking mógł się porozumiewać. No ale był to też wierny towarzysz wielu osób z dysfunkcją wzroku w najróżniejszych fazach i epokach rozwoju właśnie czytników ekranu, czy to na DOSie, czy na potem na Windowsie.
1: No to kiedyś było urządzenie, później tak. Przerodziło się w program i tych dektoków to i różnych wersji dektoka.
3: Jeszcze karty
1: to,
3: były
1: tak,
3: chyba.
1: Tak, i karty też tak. Były, więc z tych wersji DeckTalka, mówiących w różny sposób, to było troszkę i cały czas są ludzie, którzy nad tym jakoś tam próbują pracować i wydobywać z tego syntezatora jeszcze sporo.
0: To się dalej rozwija. Ja myślę, że najlepszym podsumowaniem sytuacji z DeckTalkiem jest post na Mastodonie Patryka Perdue, który zresztą też jest jednym z głównych sprawców tego, że to archiwum jest takie, jakie jest. Jest rok 2064, używamy już komputerów kwantowych, latamy w kosmos. Ostatni niewidomy millennials, który przeżył, stworzył port DeckTalka na komputer kwantowy.
3: Ja DeckTalkowi zawdzięczam to, że się zainteresowałem serialem Czerwony Karzeł. Jak ktoś nie oglądał, to naprawdę polecam.
0: Tak, te rzeczy z Red Dwarfs też są w DeckTalk Archive tym nowym. Więc DeckTalk Archive jest właśnie taką kolekcją, która co jakiś czas się komuś przypomni i co jakiś czas wraca do internetu, bo kiedyś ona była sobie po prostu w internecie, już nie pamiętam, kto hostował pierwszą wersję, do której ja miałem dostęp. Wiem, że potem przez jakiś czas chyba na DeckTalk.com...
3: Oryginalnie to pan Jason Smith chyba.
0: Jason Smith. Wiem, że Christopher Toff też przez jakiś czas to trzymał. Potem to znikało, ludzie to mieli na jakichś Resilio synkach czy innych BT synkach. Gdzieś to potem krążyło, kto miał to miał, kto nie miał to nie miał, potem chyba Paulius Leveris z Litwy to przez jakiś czas trzymał pod jakimś w ogóle IP-kiem, znowu to zniknęło. No i aktualnie najnowsze wcielenie, które mam wrażenie, że wszystkiego jeszcze nie ma, ale ma dość dużo, to za sprawą chyba duńskiego użytkownika, Axela Christophersona, pod adresem dektok.detstalk.nu. No i tam na przykład takich artystów, których ja jeszcze z czasów właśnie mojego własnego dzieciństwa, no nastoletniości, kiedy zacząłem odkrywać te różne rzeczy, pamiętam, to Patryk Perdue oczywiście i jego różne zarówno piosenki, jak i skecze z tych bardziej znanych to I ain't nothing but a crappy old computer, ewentualnie Dr. Joss, różne wcielenia tegoż, Bohemian Rhapsody Queen, który nigdy nie zostało dokończone.
3: Nigdy nie zostało, niestety, tak. Ale swoją drogą, mówiąc o tego doktora Jossa, taka ciekawostka, te pierwsze instalatory Jossa to była wersja chyba 3, miały coś takiego. I to się nie wzięło z powietrza.
0: W sensie to jest narzędzie do naprawy pewnie jakieś, albo coś takiego, tak?
3: Nie, to się uruchamiało przed instalatorem, było sprawdzane na przykład, czy sterowniki karty graficznej akurat dobrze działały z Jossem, bo to wtedy kiedyś było bardzo niestabilne. No faktycznie taki komunikat wyskakiwał. Dr. Joss bada twój komputer.
0: A, tak, było coś tak. Znaczy ja nie pamiętam tego, ale nie wiem, czy tego nie kojarzę z jakichś nagrań, czy z jakichś po prostu archiwalnych rzeczy. Natomiast no do dziś pozdrawiam współmieszkańców pokoju 203 w roku Anno Domini 2007, 8, 8, 9 bardziej nawet, których pewnego dnia, pewnej nocy nawet obudziłem, bo mój telefon odebrał sobie, moja Nokia, jeszcze wtedy 6120 Classic, odebrała sobie radośnie maila i poinformowała o tym cały pokój dzwonkiem. Just for Windows is bad for you. Just for Windows is bad for you. Just for Windows is very, very bad for you. Także kto pamięta, ten pamięta. I nie wiem, czy w tym momencie, czy jak tam, Michale, oceniasz sytuację, ryzyka i szanse, myślisz, że można by coś puścić z kolekcji, jakiś cover?
2: To ja może przez ten króciutki dosłownie czas powiem, że wychodzi powoli w końcu beta Complete'a, czy dostępności w nowych klawiaturach Complete z serii 3. Coś, co już było zapowiadane ileś czasu.
3: Dwa lata było opóźniane.
2: Tak, ma być podobno lepiej, bo różne ustawienia fizyczne tej klawiatury, typu jakieś ustawienia pedału, czegoś jeszcze, no jest szansa, że będzie dostępne. No jeśli tak, no to byłoby rzeczywiście miło. Natomiast no właśnie, no to dopiero beta, więc zobaczymy, co się będzie działo dalej, ale no podobno jest szansa na taki no krok do przodu w dostępności Complete'a. A teraz już, Paweł, widzę, że...
0: Także przekazuję Flint Million, All Right, bardzo pozytywny utwór, taki chyba gdzieś z gatunku gospel, ale bardzo uniwersalny przekazowo i bardzo ładnie też na głosy wykonany prosto z Dektok Archive.
4: Odtwórz, trzymaj. Pa, pa.

0: Ale to jest, słuchajcie, niesamowite, że syntezator sprzed kilkudziesięciu lat można zmusić do tego, żeby zaśpiewał i żeby to naprawdę wszystko wyszło fajnie. No, współczesne syntezy mówiące zdecydowanie wyraźniej, w ogóle mam wrażenie, że nikt o tym nie myśli w ogóle nawet, żeby coś takiego wyposażyć.
1: Ja myślę, że to jest kwestia tego, że to były takie czasy chyba, kiedy się bardzo tym bawiono, nie? Że wchodziły te wokaloidy i te różnego rodzaju sprzętowe rzeczy.
2: Problem jest jeszcze jeden, bo taka synteza formantowa, jaką jest właśnie DeckTalk, jest dużo, znaczy bardzo łatwo kontrolowalna. Wysokość tej syntezy to zmiana pojedynczego parametru dźwięku i to jest bardzo łatwe jakby do zrobienia, więc właśnie takie zrobienie śpiewającego DeckTalka, albo gdyby ktoś chciał Eloquenza, Apolla, jest łatwe. Zrobienie śpiewającego syntezatora takiego z mowy takiej naturalnej zrobionego typu, nie wiem, a cappella, czy Iwona, czy tam Vocalizer, to jest zdecydowanie, ale to zdecydowanie trudniejsze. Już RH Voice byłby łatwiejszy do stworzenia z niego śpiewającej syntezy.
1: To pewnie też prawda. Natomiast ja jeszcze może dodam, że kurczę, gdybym miał odpowiedzieć na jakieś pytanie, czy osoby niewidome mają swoją jakąś kulturę? W sensie chodzi mi o dzieła kultury, tak? Dobra kultury, tak jak różne społeczności czy różne, nie wiem, kraje mają swoją jakąś kulturę, z której mogą być w jakiś sposób dumni, to wydaje mi się, że to byłby jeden z elementów, bo już nieraz mi się zdarzyło trafić fakt, że jesteśmy bardzo też zglobalizowaną społecznością, zwłaszcza jak się zna angielski, więc też się ma kontakt z tymi samymi społecznościami, z tymi samymi ludźmi, ale już mi się zdarzało właśnie tak podobnie jak z grami audio, które okej, są gdzieś tam niskobudżetowe i przejdzie się je na przykład, nie wiem, w parę godzin albo w jeden weekend, albo da się je bardzo łatwo złamać, to przez to, że każdy z autorów tego typu gier wrzucał w te gry jakiś swój, powiedzmy, swoje poczucie humoru, swoje jakieś doświadczenia, to się też rodziły jakieś takie cytaty i zdarzało mi się już, że trafiałem na zupełnie obce mi osoby z niewidome, gdzieś przez różne jakieś właśnie obozy typu ICC i tak dalej, gdzieś tam z drugiego końca świata, które kojarzyły te same cytaty z gier, kojarzyły właśnie DeckTalk Archive i różne inne rzeczy. I wydaje mi się, że oczywiście nie wszystkie produkcje z tego archiwum są jakieś wybitne. No zdarza się, że ktoś po prostu trzy dźwięki na krzyż sklecił, pobawił się, poskryptował i to udostępnił. Ale tu rzeczywiście jest trochę takich dzieł, czy właśnie to, czy właśnie Bohemian Rhapsody, czy jest trochę tego jeszcze w tym archiwum, które są naprawdę fajnie zrobione i widać, że ktoś włożył w to pracę, wiedział, co robi. Jest to nietypowe, jest to bardzo, bardzo niszowe i bardzo specyficzne, że to nie jest tak, że tylko niewidomi się fascynowali śpiewającą syntezą, ale dla nas ma to jakieś takie, mam wrażenie, szczególne znaczenie przez to, że my tego cały dzień przy tych komputerach używamy i jak można z tego zrobić jakąś chociażby budżetową rozrywkę, to jest naprawdę super. No i tak, to jest właśnie coś, co ja bym rzucił pod nagłówek kultura osób z dysfunkcją wzroku. Także to jest tak. No i ostatni news z tych raczej drobnych to jest to, że Samsung, to o tym już ty, Piotrze, kiedyś mówiłeś, że ma różne plany co do swojej najnowszej linii produktów bespoke, czyli produktów artykułów gospodarstwa domowego, lodówek, pralek, płyt indukcyjnych, zmywarek i tak dalej, że ma tam powstać czytnik ekranu i to Samsung nadal podtrzymuje. Właśnie czytałem wywiad z osobą, która jest tam odpowiedzialna za dostępność przy AGD. Też chcą być kompatybilni z Europejską Ustawą Dostępności, więc ten czytnik chyba jeszcze powstaje. Więc rozumiem, że się ma pojawić jakoś. No, ustawa wchodzi w życie końcem czerwca, więc no, czasu nie jest za wiele. Miejmy nadzieję, że te prace się posuwają. Natomiast jednym z problemów, który ma być też zaadresowany, jest wstępna konfiguracja i wpięcie tych urządzeń do sieci SmartThings. I tutaj Samsung podjął współpracę z twórcami aplikacji Sullivan Plus. Nie wiem, czy pamiętacie, była przez jakiś czas taka, no, czy jest dalej, ale była przez chwilę testowana przez społeczność też w Polsce aplikacja do rozpoznawania różnych tekstów, do OCR-u, do opisywania otoczenia. Aplikacja również, podobnie jak Samsung, wywodząca się z Korei Południowej. No i tutaj ma zostać dodany specjalny tryb. Jak rozumiem dobrze, że w ramach aplikacji Sullivan Plus, co jest trochę dziwne, ale okej. Okay. Mają być jakoś wykrywane urządzenia Samsung. Właśnie pytanie, jak wykrywane? Aparatem? Ma być coś z nich sczytywane? No i mamy być w stanie dodać te urządzenia właśnie do sieci SmartThings. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się to zbytecznie skomplikowane. Po prostu jakąś inną apką, co, ale może źle to rozumiem, bo no za wielu szczegółów na temat tej współpracy nie znaleźliśmy. No i zobaczymy, jak temu Samsungowi się to wszystko uda. No, na pewno jest to pierwszy producent, który rękawice podjął. Zobaczymy, co będzie się działo dalej.
2: I przechodzimy do już ostatniego pakietu newsów, jeżeli chodzi o Tyflowieści, czyli oczywiście nowości w grach.
3: Tak jest, bo mamy początek miesiąca, początek maja, więc pora podsumować wszystko to, co się działo w kwietniu. Oczywiście robiliśmy to na bieżąco, ale oczywiście też tak jak zwykle zawsze też pojawiły się kolejne jakieś nowości, które po prostu albo były po prostu pojawiły się później, albo po prostu były na tyle drobne, że po prostu poczekałem, żeby to całe zestawienie się pojawiło, żeby o nich wspomnieć. Jeszcze tutaj muszę się uwierzytelnić Cloudflare'owi, bo stwierdzili, że tak trzeba. I już możemy przejść do tego zestawienia i tutaj powiem o wszystkich nowych rzeczach, które się pojawiły. Przynajmniej o tych rzeczach, o których jeszcze nie mówiliśmy. Jeśli chodzi o nowe gry, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, to mamy na przykład taką produkcję jak Alcyone The Last City. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy dobrze ten tytuł czytam. Tutaj też nie mam zaufania do Eloquenza, że on to też czyta dobrze. Natomiast jest to gra, jak zresztą sam określa ją deweloper, gra typu Choose Your Own Adventure, więc to jest gra, w której podejmujemy generalnie decyzję, żeby pokierować fabułą, która gdzieś tam w tle się toczy. Po upadku cywilizacji to miasto, właśnie tytułowe Alcyonia, jest ostatnim miastem, które się ustało. I jesteśmy częścią tego miasta. Będziemy musieli podejmować trudne decyzje, które będą miały wpływ na nas, na inne postacie wokół nas, na całą fabułę gry. Jest to gra, która tutaj próbuje kopać się do konkretnych statystyk, natomiast jest to gra, która ma setki tysięcy słów i ma kilka zakończeń, więc jest to gra, którą będziemy mogli przechodzić kilka razy, żeby wszystkie dostępne treści zobaczyć. Będzie nam na pewno zajmie nam kilkanaście godzin, jak nie więcej, przejście tej całej gry, która zresztą jest też dostępna na praktycznie wszystkie najbardziej popularne platformy. Konkretnie na ten moment tutaj mówię o wersjach komputerowych, bo mamy ją na Windowsie, na Macu i na Linuxie i na tych platformach gra jest udźwiękowiona przez syntezę bodajże, po prostu przez SAPI. Jest też wersja mobilna, natomiast mimo to, że gra powstała w Unity, to deweloper nie dodał, nie wykorzystał tego czytnika ekranu Unity, a co za tym idzie, wersja mobilna po prostu na ten moment dostępna dla nas nie jest, więc ostrzegam, jeśli chcecie w tą grę sobie pograć, to po prostu trzeba ściągnąć sobie wersję komputerową, czy to na Windowsa, czy to na Maca, czy na Linuxa z portalu Steam, czy sklepu Steam właściwie. To jest The Last City. Teraz tutaj dla tych, którzy mają głośniki od Amazona, których nie będę wywoływał po imieniu, żeby tutaj nie narobić bałaganu. Jeden z użytkowników forum Audio Games odkrył kolejną grę na te głośniki, która może być całkiem ciekawa. Gra nazywa się Mighty Majesty i w tej grze jesteśmy władcą królestwa. I naszym zadaniem jest po prostu odpowiedzenie tak lub nie na scenariusze, które są przed nami przedstawiane i naszym zadaniem po prostu jest odpowiednie pokierowanie królestwem tak, aby prosperowało jak najdłużej. Mamy dwie statystyki, które są dla nas ważne. Jest to nasze bogactwo, jest to nasza władza. I naszym zadaniem jest to, żeby zapobiec temu, żeby te statystyki spadły do zera, ale też, żeby nie przekroczyły 100, bo za dużo władzy to też jest niedobrze. I mamy tutaj... Mamy tutaj scenariusze, z jakimi będziemy mieli do czynienia, są bardzo różne. Od takich losowych typu, co jest lepsze, kąpiel czy prysznic. Czy na przykład mleko wlewamy do szklanki z herbatą przed czy po wlaniu herbaty. Ale też bardziej takie poważne, na przykład czy chcemy dokonać egzekucji na jakiejś osobie na przykład. Więc takie bardziej decyzje, które możemy kojarzyć z byciem królem na przykład, czy królową. Także jeśli macie głośnik Amazona lub aplikację z tym asystentem, z tą asystentką właściwie, no to możecie ją poprosić, żeby włączyła wam skill Mighty Majesty odpowiednim poleceniem i sobie w tą grę zagrać. I generalnie to jest wszystko, jeśli chodzi o takie duże gry, które się pojawiły, o których jeszcze nie mówiliśmy, bo oczywiście w kwietniu gier pojawiło się dużo więcej, natomiast mówiłem o nich wszystkich na bieżąco w tym przeglądzie, ale mamy też kilka mniejszych projektów, które wszystkie pojawiły się na forum w ciągu ostatnich, powiedzmy, dwóch tygodni, ostatniego tygodnia. Od studentów, którzy biorą udział w, bodajże to jest gdzieś w Massachusetts, w którymś Uniwersytetu Stanów Zjednoczonych, generalnie studiują game design, czyli tworzenie światów w grach wideo, i dostali zadanie stworzenia gry bazującej w 100% na dźwięku. To jest akurat ten program, nazywa się Frontiers of Game Design, i co za tym idzie, po prostu te osoby skądś na pewno znalazły informację, może profesor im powiedział, o forum Audio Games Net, i kilka takich projektów się wysypało na forum od różnych studentów. Generalnie są to w większości projekty na system Windows, większość to są linki bezpośrednie do dysku Google, kilka jest na itch.io, i generalnie no, są to projekty proste. Mamy na przykład jakiś prosty labirynt, nawet kilka. Mamy na przykład symulator prowadzenia samochodu, który jest całkiem sensownie zrobiony. Mamy tu takich kilka bardzo prostych projektów i generalnie te wszystkie osoby proszą o jakieś informacje zwrotne, jeśli chcielibyście, żeby coś zostało poprawione, żeby jakieś rzeczy były zrobione inaczej, no to po prostu... Jeśli którąś z tych gier przetestujecie, a myślę, że warto, no bo kto wie, czy w przyszłości takie osoby nie znajdą pracy, albo same nie otworzą studia tworzącego gry i stwierdzą, no w sumie fajnie byłoby zrobić grę, która też ma dostępność dla osób niewidomych, no to myślę, że warto po prostu te projekty ściągnąć, przetestować i ewentualnie z jakimiś informacjami zwrotnymi do tych studentów, do tych osób się odezwać. Tych projektów jest 5 w newsletterze, natomiast wiem, że chyba po czasie się jeszcze kolejne 2 pojawiły, także trochę tego jest, więc warto sobie sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi o aktualizację, tutaj też tradycyjnie jest ich trochę. Na przykład o Sonorous Arts mówiliśmy, bodajże Patryk wspominał o tym, że szykuje się kolejna gra. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy już w Tyflo przeglądzie mówiliśmy, kiedy ta gra się pojawiła, czy nie. Natomiast, no jeśli nie, to przypomnę po prostu, pojawiła się gra Downtown Demolition, w której jesteśmy snajperem i naszym zadaniem jest stworzenie jak największej destrukcji w mieście. Będą koło nas przejeżdżać różne samochody, do których musimy strzelać. Te samochody też próbują nas przejechać, jakby ktoś się zastanawiał, czy tutaj po prostu atakujemy niewinne osoby. No tak chyba do końca nie jest, natomiast też w międzyczasie rywalizujemy z helikopterem, który nad nami sobie lata i będzie sporadycznie też do tych samochodów strzelał. Natomiast my też możemy spróbować ten helikopter trafić, kiedy on się zniży, bo podobnie jak w innych grach w tym systemie Marvel Realm, mamy tutaj też celowanie w górę i w dół, co też zostało wykorzystane między innymi właśnie do strzelania tego helikoptera, ale też do łapania spadających z nieba przedmiotów, które nam mogą dodać różne bonusy, na przykład wybuchową amunicję, jakieś dodatkowe punkty, więcej amunicji ogólnie, bo też w tej grze amunicji mam ograniczoną ilość i po prostu jeśli nam idzie dobrze, to po prostu tej amunicji będziemy dostawać więcej. Więc jeśli macie Marvel Realm, tą platformę, to myślę, że warto tą grę przetestować, a jeśli nie macie, to do czasu wydania następnej gry, nie wiem kiedy to będzie miało miejsce, pewnie jeszcze jakiś czas to będzie dostępne, mamy promocję i tak, jeśli zdecydujemy się na wykupienie tej platformy na kilka miesięcy, bo generalnie jest to abonament, nie jakiś przesadnie drogi, bo miesiąc dostępu to jest koszt bodajże $5 chyba, a w tym momencie to wygląda tak, że gdybyśmy się zdecydowali na wykup tej platformy na kwartał, czyli na 3 miesiące, no to mamy 40% zniżki, a jeśli na miesiąc, no to mamy 20% zniżki. Możemy też dodatkowe kredyty, które później możemy wymienić na dostęp, wymienić po prostu grając w gry, które są dostępne za darmo. Ale jeśli... Jeśli spodobała wam się ta idea tej gry i testowaliście inne gry w Marvel Realm, które są dostępne za darmo, tam też mamy takie 3 bodajże gry dostępne za darmo, no myślę, że warto się zainteresować wykupieniem sobie dostępu do tej platformy, bo faktycznie jest ona zrobiona naprawdę całkiem sensownie i nie inaczej jest tą najnowszą grą, która do niej dotarła. Następnie mamy aktualizację kilku chińskich RPGów, m.in. gry Longevity World, w której to fabuła jest kontynuowana, nowe jakieś lochy zostały dodane, w których znajdziemy nowe misje i mamy funkcję recyklingu przedmiotów, więc możemy jakieś przedmioty, które nam się do niczego nie przydadzą, wyrzucić, zamienić je na coś innego po prostu, co miejmy nadzieję przyda się w naszej podróży bardziej. Modyfikacja Sound RTS Ultimate Version, czyli właściwie nawet nie tyle mod, co silnik do tworzenia modów do Sound RTS-a, też tworzony przez chińską społeczność, cały czas się prężnie rozwija, pozwalając deweloperom na tworzenie coraz bardziej skomplikowanych kreacji, bo teraz wszelkie jednostki mogą czasami dawać krytyczne obrażenia. Jeśli ktoś grał w RPG, to wiecie, o co chodzi. Czasami po prostu jakieś pojedyncze trafienia mogą być na przykład 2 razy bardziej efektywne. Jak bardzo efektywne, to możemy zdecydować sami, jeśli sobie coś takiego tworzymy. Możemy dawać im jakieś pozytywne czy negatywne efekty. Różne. Możemy nawet do map dodawać przedmioty, które takie jednostki, może na przykład jakiś piechur na przykład może podnieść jakiś miecz, który gdzieś na mapie znajdzie i dostać z tym mieczem związane różne bonusy. Też wpisanie definicji nowych jednostek powinno być łatwiejsze, ta składnia kodu też została troszkę uproszczona. A propos skillów do asystenta Amazona, tutaj mamy kolejny skill, czyli skill minigames, który został zaktualizowany za 2 nowe minigry, jak nazwa może wskazywać. Jest to Penguin Curling, czyli no, gra w curling z pingwinami i tutaj też po prostu naszym zadaniem jest rzucenie kulą pingwinem, turnięcie pingwinem odpowiednią siłą tak, żeby trafić do środka tego pola curlingowego i zdobyć jak najwięcej punktów, a drugim mamy minigrę Bad Joke Duel, w której po prostu słyszymy suchara i musimy zdecydować, jak suchy jest ten suchar. Jeśli nasza opinia będzie zbliżona do opinii innych graczy, to dostajemy punkty, a jeśli nie, no to punkty tracimy. Następnie gra Chaos Runner została zaktualizowana o nowe 2 światy, mianowicie jest to cmentarzysko i jakiś opuszczony zamek. I poza tym mamy też dostęp do wysyłania naszych wyników do sieci. Mamy tabelę najlepszych wyników, na którą możemy się wpisywać i porównywać się do innych graczy. Następnie Zetianji, czyli kolejna chińska gra RPG, do której też pojawiły się 2 nowe minigry w kilku lokacjach. Nowy loch został dodany, I główna fabuła też została kontynuowana. Nowe przedmioty, m.in. nowe talizmany zostały dodane i nowe ubrania. I nasza postać może być jeszcze bardziej rozbudowana. Po prostu możemy wyższe poziomy naszą postacią zdobywać. Super Tic-Tac-Toe, czyli gra w kółko i przyrzek na trzech planszach, czy nawet na dziewięciu planszach. Mamy po prostu planszę 3x3, w której mamy mniejsze plansze 3x3. Gra przeglądarkowa, która została zaktualizowana o możliwość cofania ruchu, jeśli gramy przeciwko komputerowi. Jeśli chodzi o grę z komputerem, to też kto gra pierwszy będzie teraz wybierany losowo, będzie rzut monetą wykonany. I mamy poprawki błędów m.in. z interfejsem, który powinien być bardziej czytelny wizualnie, ale też czytnikami ekranu, poprawki dla urządzeń mobilnych, tam parę takich drobnych rzeczy zostało naprawione. Następnie gra Echo Commander, czyli gra w statki wieloosobowa ze trybem kooperacyjnym, gdzie gramy przeciwko komputerowi wspólnie z statkami, które mają różne specjalne umiejętności. Została zaktualizowana o właśnie flagowce. I te flagowce mają różne umiejętności. Na przykład mamy krążownik, który nam daje jakieś dodatkowe strzały, łódź podwodną, która pozwala nam strzelać kolejny raz, jeśli trafimy, czy niszczyciel, który ma umiejętność jakichś błyskawic, które potrafią uderzyć kilka pól naraz po prostej linii. I tych statków, tych flagowców ma być z czasem dodawane jeszcze więcej. Alter Eon, czyli mód, który jest z nami już od ponad 30 lat, cały czas się rozwija. Cały czas mamy zmiany w systemie craftingu, sposoby na obronę różnymi typami broni zostały rozbudowane. Polecenie compare, czyli do porównywania różnych przedmiotów, będzie to nam teraz podawać bardziej szczegółowe informacje. Będzie gra pamiętała, z jakiego potwora na przykład zdobyliśmy różne materiały do tworzenia przedmiotów, bo to później będzie w różnych umiejętnościach wykorzystywane. I autorzy planują otwarcie kolejnych poziomów i nowe umiejętności, m.in. dla klasy łotrów. O Hearthstone mówiliśmy już, że miał się rozpocząć 10 sezon ustawek. Ten sezon się już rozpoczął w zeszłym tygodniu. W 10 sezonie powróciły do gry ozdoby. Zostało dodane 100 kolejnych ozdób oprócz tych, które w grze już były wcześniej dostępne. Mieliśmy rotację stronników, dużo nowych stronników doszło, dużo zostało wycofanych, powróciło. Po przerwie pojawili się dwaj nowi bohaterowie, także trochę w ustawkach się pozmieniało, a dla tych, którzy wolą grać w tradycyjnego Hearthstone'a i otwierać paczki, zdobywać karty, to 13 maja zostanie udostępniona kolejna miniseria, mianowicie będzie to miniseria Popioły Drzewa Świata, nawiązująca do tego rozszerzenia, które cały czas mamy. Ono nam da ponad 30, chyba tam 38 nowych kart. Miniserie są o tyle fajne, że wiemy, co kupujemy. Tutaj nie mamy kart obieranych losowo, tylko płacimy 2000 zł, które możemy zdobyć w grze, lub bodajże 15 euro chyba, i po prostu dostajemy te karty, które mamy na stronie rozpisane, więc jeśli gracie w Hearthstone'a tego tradycyjnego tak zwanego, to też już możecie chyba przy sprzedaży nawet to wykupić, a jeśli albo możecie po prostu poczekać do tego 13 maja, ta miniseria będzie przez przynajmniej najbliższy miesiąc, jak nie dłużej, dostępna. Teraz co tutaj mamy jeszcze? I na koniec mamy aktualizację do Forzy, która po prostu cały czas kontynuuje nam tryb kariery. Tym razem mamy miesiąc Porsche, a co za tym idzie, wszystkie wyścigi, zarówno te jednoosobowe i wieloosobowe, nawiązują do historii Porsche. Będziemy ścigać się wszystkimi samochodami tej firmy od początków do współczesnych konstrukcji, i za przejście tego trybu kariery oczywiście też mamy nagrodę w postaci wozów Porsche, które możemy zdobyć zupełnie za darmo. I to była Forza, to były też wszystkie aktualizacje, natomiast jeszcze przejdziemy sobie do innych aktualności, bo tutaj też Przynajmniej jedna informacja się pojawiła, o której jeszcze nie mówiliśmy. Mianowicie gry od tak zwanej firmy Audio Games Association, czyli właściwie takiego stowarzyszenia, takiego wydawcy może gier audio. Ludzi od gier takich jak bardzo ceniony, świetny Hellhunter do Blind Questa, który zdobywał mieszane oceny, postanowili, że oprócz sprzedawania swoich gier na Steamie, którego nie wszyscy lubią, pojawią się też na Itchu. Itchu, który wiele osób lubi bardziej, dlatego że tutaj gry pobieramy po prostu ze strony po zapłacie, więc tutaj nie mamy do czynienia z żadnymi zabezpieczeniami, a też jeśli kupimy jakąś grę z portalu itch.io, to jej deweloperzy dostają więcej przychodów z tej gry, bo Steam bierze chyba 50 bo 40%, a Itch bierze chyba 20%. Także też jeśli chcemy jakiegoś dewelopera wesprzeć, to warto grę właśnie kupić sobie przez Itcha, bo wtedy dostanie po prostu więcej pieniędzy. Najpierw właśnie pojawiła się ich najnowsza gra, czyli Audio Race, natomiast mamy zapowiedź, że ich kolejny

0: Jeden. Wtedy to LG ogłosiło, że z tego rynku się wycofuje. Natomiast jeszcze przez 3 lata, czy to nawet 4 do teraz, do końca czerwca w tym momencie, były jeszcze dla tych najnowszych modeli wypuszczane różne aktualizacje, łatki bezpieczeństwa i tak dalej. No i to, co się teraz wydarzy na koniec czerwca, to już nawet nie jest to, że po prostu oni przestaną wspierać telefony w sensie takim, że wydawać łatki bezpieczeństwa czy aktualizacje oprogramowania, ale wręcz zamykają serwery, z których można takie aktualizacje pobrać. Także jeżeli macie jeszcze jakiś smartfon LG, który się kwalifikuje do aktualizacji, no to z tym procesem warto by się pospieszyć. Natomiast ja o tym wspominam typowo symbolicznie, no w miniony poniedziałek, przedwczoraj, nie, wczoraj nawet, przepraszam, jak to nagrywamy oczywiście, 5 maja, pożegnaliśmy Skype'a, o czym już też tutaj szerzej mówiliśmy. Pożegnaliśmy też niedawno aplikację Heytel, z którą ja również mam, pewnie niektórzy z was, masę miłych wspomnień. Natomiast teraz też to jest pewna era, która dochodzi do końca, bo no LG, myślę, że to jest jedna z tych marek, które towarzyszyły nam przy... Znaczy w ogóle ja pamiętam, jak oni zaczęli produkować telefony jakiekolwiek, że to był taki nowy gracz na rynku, że w tym roku 2000... Nie wiem, który to mógł być, jakiś chyba drugi, też trzeci. Coś pierwsze były wzmianki, że w ogóle LG chce wejść na rynek smart telefonów komórkowych, a to, że zaczęło się u znajomych widzieć jakieś te LG, to był jakiś 2000, nie wiem, 5, 6 przynajmniej w Polsce i nie wiem, miałem wrażenie, że one uchodziły wtedy za jakieś bardzo drogie smartfony, ale nie wiem, czy to była prawda, czy po prostu to chodziło o to, że to była nowa firma i człowiek sobie dobudowywał jakieś teorie, natomiast to już były telefony, które zaczynały z dzwonkami polifonicznymi. No a przy początku, myślę, naszych przygód z Androidem, LG to była marka, która nam bardzo towarzyszyła, bo najpierw oczywiście różne tanie modele tych telefonów, pamiętam, że LG Spirit chyba był bardzo popularny, swego czasu dużo osób go kupowało.
1: Tak, to była Lollipop. Właśnie moja przygoda z Androidem, LG Spirit, miałem ten telefon.
0: Więc dużo tych różnych takich właśnie tańszych
2: ten
0: modeli.
2: Ten Wine Smart, tak, z klawiaturą.
0: I właśnie chciałem przejść, że Wine Smart to był taki już pik, to był taki szczyt, gdzie po prostu wiele osób spodziewało się, że to będzie taka rewolucja swego rodzaju, że wrócą telefony klawiszowe, ale z funkcjami smartfonów. No wyszło to różnie, bo urządzenie no bardzo niedomagało parametrycznie. Trochę użytkowników tego było, przez jakiś czas trochę osób tego używało. Nawet chyba na kanwie LG Wine Smarta się rozwinęło to rozwiązanie Corvus słowackie, które przez jakiś czas w Polsce próbowało się zadomowić. No teraz Corvus żyje swoim życiem, jest normalnym screen readerem na dowolny telefon z Androidem dotykowym po prostu, który ma dużo, no skądinąd ciekawych funkcji. Natomiast no potem gdzieś to zaczęło iść równią pochyłą w dół. Coraz mniej się o tych LG słyszało, to znaczy nie, że przestały nagle wychodzić, ale no coraz mniej się nimi interesowano, coraz mniej tego było widać u gdzieś tam znajomych, no aż w końcu firma, podobnie jak chyba HTC, kto jeszcze pamięta HTC, zamknęła swoje podwoje, jeśli chodzi o smartfony, o ten rynek, skupiła się na innych rzeczach, które dużo lepiej szły, dużo lepiej się sprzedawały, no i tak właśnie kończymy historię z LG. Ja myślę, że też fajnie, że teraz jestem w związku z tym w Wiedniu, bo te modele właśnie z czasów, o których mówimy, czyli z czasów LG Spirita, miały ten słynny dzwonek Life is good, tam, ta, tam, tam, tam, tam, ta, ta, ta, ta, tam, w wykonaniu chóru, słynnego chóru chłopięcego właśnie wiedeńskiego, którego można czasem posłuchać w Musikverein, czyli tam, gdzie są też koncerty noworoczne. I jest to jakiś rodzaj epoki, która się powoli tutaj domyka.
1: Drugi news od Michała dotyczy klawiatur
2: klawiatur ceramicznych, bo okazuje się, że są takie, o czym na przykład ja nie wiedziałem.
1: To znaczy, klawiatur jak klawiatur. Mówię o klawiszach do klawiatur, klawiatur mechanicznych. To są te tak zwane keycapy. Jeżeli ktoś jest ciekaw i chce posłuchać więcej na temat tego, z czego się w ogóle taka klawiatura składa, to są podcasty w naszym archiwum.

0: Ostatnio na przykład sobie z Kariną Machą rozmawialiśmy o klawiaturach mechanicznych, o tym, jak sobie można je dostosować do własnych potrzeb. No i jednym z elementów, takim, z którym mamy bardzo często do czynienia, jest ten tak zwany keycap, czyli ta nakładka, która jest na przełączniku. I w klawiaturach mechanicznych możemy sobie zazwyczaj, jeżeli one mają tę funkcję tak zwaną hot swap, to możemy sobie zarówno przełącznik, czyli to, co jest pod klawiszem, wymienić, no i możemy sobie wymienić też tę nakładkę. No i zazwyczaj te nakładki są plastikowe, ale też są wykonywane te nakładki z różnych innych materiałów. Ostatnio nawet widziałem jakieś metalowe, tylko że to nie były chyba nawet wszystkie klawisze, tylko po prostu kilka. I jak zobaczyłem cenę, to już mi chyba odeszła chęć kupowania tych klawiszy, bo to już było bardzo, bardzo drogie. Co nie znaczy, że to, o czym będę mówił teraz, jest jakoś bardzo tanie, no więc każdy sobie będzie musiał ocenić w głowie, czy w ogóle jest zainteresowany taką rzeczą. Ja nie będę też jakoś specjalnie nikogo do tego namawiał, bo to jest rzecz już rzeczywiście takiej klasy premium, z której nawet nie każdy, podejrzewam, osiągnie jakąś korzyść. Ale o co chodzi? Otóż, słuchajcie, jest sobie taka firma, ona się mieści na Tajwanie, chociaż tak naprawdę to gdzieś tam z Chin przesyłki przychodzą. To jest firma, która nazywa się Seraki. Oni kilka lat temu mieli taką akcję na jednym z tych portali, gdzie wszelkiego rodzaju projekty się rozkręcają, to było bodaj Indiegogo, i oni postanowili właśnie zaoferować użytkownikom klawisze wykonane z ceramiki. Konkretnie z tego, co czytałem, to jest tlenek glinu. To o tym materiale poczytałem, on jest dość powszechnie stosowany w różnego rodzaju ceramicznych produktach. Tam potem w zależności od tego, z czym to wymieszamy, to uzyskujemy taką, a nie inną twardość i takie, a nie inne właściwości tej substancji. Tu, jak można gdzieś tam przeczytać na stronach Seraki's, a właściwie Seraki, te klawisze są gdzieś tam wypiekane w dosyć wysokiej temperaturze, bo to jest 1200 stopni, więc całkiem sporo. Pierwsze klawisze, które trafiły do użytkowników jakiś czas temu, no miały różnego rodzaju problemy wieku dziecięcego, bo one zostały całkowicie wykonane z ceramiki. Teraz producent poszedł trochę inną ścieżką i z ceramiki wykonane jest tylko to, co dotyka naszych palców, czyli ta góra tego klawisza. Natomiast to miejsce, które nakłada się na przełącznik, to jest plastikowe, dlatego że po prostu pod wpływem nacisku i pod wpływem tarcia okazywało się, że no, różne nieciekawe rzeczy się działy z tymi klawiszami. One się na przykład gdzieś tam kruszyły, no, pojawiały się jakieś problemy. Więc teraz ta partia już została zaprojektowana w inny sposób i jest lepiej. Zobaczymy, czy będzie lepiej, ale w ogóle po co korzystać z czegoś takiego? Po co komuś mogłyby się przydać klawisze ceramiczne? Otóż podstawową rzeczą z perspektywy użytkownika niewidomego, bo z perspektywy osoby widzącej to ponoć bardzo ładnie wygląda, natomiast z perspektywy niewidomego to wrażenia związane z pisaniem na takiej klawiaturze. Otóż to się zwłaszcza przydaje w takie cieplejsze dni, kiedy po dłuższym korzystaniu z klawiatury, takiej standardowej, plastikowej, no to po prostu to się wszystko nagrzewa też od naszych palców i pisanie na takiej klawiaturze jest dość nieprzyjemne. Natomiast taka klawiatura wykonana z ceramiki ma bardzo fajne uczucie chłodu. Kiedy dotykamy tych klawiszy, to po prostu nawet po kilku godzinach pracy na nich, ja w tym momencie na przykład dotykam tych klawiszy i czuję po prostu, że one są chłodne. Mogę na tym pracować przez ileś godzin i pisze się i pracuje się na tym naprawdę bardzo przyjemnie. To jest rzecz pozytywna. Oczywiście, jeżeli na przykład ktoś pracuje w jakimś niedogrzanym pomieszczeniu albo zimą słabo grzeją kaloryfery, no to będzie działało to w drugą stronę, bo obawiam się, że te klawisze mogą być bardzo zimne i korzystanie z tego będzie wręcz nieprzyjemne, więc to już trzeba też naprawdę zdawać sobie sprawę, w jakich warunkach będziemy pracować na takiej klawiaturze. Kolejna sprawa. Zdecydowanie nie polecałbym tych klawiszy osobom, którym się łatwo pocą dłonie. Jeżeli ktoś ma problemy z potliwością dłoni, to nie sądzę, żeby te klawisze były dla niego fajne, bo one są bardzo gładkie. One są bardzo gładkie, ja nie mam z tym problemów, mi się na nich pisze bardzo fajnie, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś będzie miał z tym problemy. Teraz, jeżeli chodzi o w ogóle to, w jaki sposób do nas przychodzi ta paczka i co w niej mamy. Otóż taki podstawowy zestaw tych klawiszy, to muszę sobie jeszcze zajrzeć do notatek, taki zestaw, który się nazywa Set V2, zawiera łącznie 114 klawiszy, no czyli z drobną górką na te nasze standardowe klawiatury, które tam mają 104 albo 108 klawiszy, na przykład jeszcze z jakimiś makrami. Więc powinno być wszystko w porządku i rzeczywiście w porządku jest. Natomiast tu muszę uprzedzić, że jeżeli kupujemy sobie taki zestaw jako niewidomi, to warto do koszyka dorzucić jeszcze jeden element, mianowicie zestaw dwóch klawiszy. To już nie będzie jakiś wielki wydatek, bo to $5 będzie nas kosztowało. I to jest zestaw dwóch klawiszy z kreseczkami, bo wszystkie te klawisze, które mamy w tym zestawie, to są gładkie klawisze. Tu nie ma żadnych klawiszy z żadnymi wypustkami. I te dwa klawisze, no to oczywiście wiadomo, wkładamy sobie na literkę F i literkę J, żeby po prostu nam się wygodniej na takiej klawiaturze pisało. No oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś nie potrzebuje, to też można sobie to pominąć. Te klawisze są w różnych kolorach. Dla nas, no myślę, że zdecydowanie dobrze by było kupić sobie białe, bo one najmniej będą, na tych klawiszach będzie najmniej widoczne, będą widoczne różnego rodzaju jakieś czy zabrudzenia, czy tego typu rzeczy. Kolorów jest sporo. Też jest opcja tak zwana crazed, czyli szalone. Te opcje szalone, to z tego co wiem, to wyglądają trochę tak, jakby to były jakieś kostki lodu popękane. Ale oczywiście my tego nie widzimy, tylko to jest jakby wewnątrz tego klawisza. One z tego co wiem, to są po prostu wypiekane wtedy z dwóch warstw. Ja nawet myślałem o takich klawiszach, tylko okazało się, że te białe, szalone klawisze, tam jeszcze producent miał jakieś problemy z linią technologiczną i dość dużo tych klawiszy po prostu nie przechodziło kontroli jakości, więc oni na razie te akurat konkretne wycofali z oferty. Więc zdecydowałem się po prostu na białe. I teraz, jeżeli mamy do wyboru jeszcze jeden parametr, czy chcemy z legendami, czyli z opisem, czy bez? Ja się zdecydowałem na bez. Mam po prostu puste klawisze na klawiaturze, bez jakichkolwiek liter, bez jakichkolwiek znaków. No z perspektywy osoby niewidomej to też nie jest
1: to problem. Nie ma żadnego
0: znaczenia,
1: to
0: tak,
1: prawda.
0: Dokładnie, nie ma to znaczenia. Różne opinie czytałem o tym, jak wyglądają te napisy na tych klawiszach. Na przykład część osób narzekała, że one są zbyt mało czytelne. Więc na przykład jeżeli ktoś jest słabowidzący, to może być problem. Dla mnie problemem to nie jest. Jest to po prostu, są gładkie klawisze i tyle. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Jak to do nas w ogóle przychodzi? Otóż przychodzi to po prostu w pudełku i te dwa klawisze dodatkowe, które mamy, no przychodzą do nas w takiej fajnej ramce. Ona jest taka plastikowa, w środku jest folia, po prostu musimy tę ramkę otworzyć i wtedy są tu te dwa klawisze. Oprócz tego mamy zestaw składający się z takich dwóch plastikowych pudełek i tu są klawisze. No i teraz o ile problemem absolutnie nie jest powkładanie tych klawiszy z części alfanumerycznej, że tak powiem, czyli litery, cyfry, enter, spacja i tak dalej, to cała reszta jest trochę problematyczna, dlatego że to drugie pudełko, no jest po prostu, te klawisze w tym drugim pudełku są umieszczone tak, jak tam komuś to wpadło do głowy, żeby je powkładać. Te pierwsze klawisze w tym pudełku, gdzie są litery, gdzie jest spacja, to wszystko jest po prostu rozmieszczone tak, że bierzemy sobie kolejne klawisze z tego pudełka i wkładamy do klawiatury tak, jakbyśmy wkładali po prostu no, w odpowiednie miejsce klawiszy. Więcej, zdecydowanie więcej czasu zajęło mi włożenie tych pozostałych klawiszy, a tu się okazuje, że to ma znaczenie, że to nie jest do końca tak. Ja sobie nawet z tego nie zdawałem sprawy, że nie każdy klawisz, który nawet wygląda w bardzo podobny sposób, to pasuje w każde miejsce klawiatury. Na przykład, oczywiście można to było umieścić w danym miejscu, to teoretycznie pasowało, ale na przykład okazało się, że jeden klawisz jest wyższy, drugi jest niższy i tam trzeba było trochę szukać, dopasowywać, więc zajęło mi to chwilę czasu, no ale w końcu się udało. I teraz tak, największym problemem dla kogoś, kto na przykład lubi lekkie przełączniki, będzie spacja. Spacja jest klawiszem ciężkim, ona waży około 20 gram, więc no to jest dosyć dużo, szczególnie, że taki przełącznik no to ma siłę nacisku tam rzędu, nie wiem, dajmy na to 45, powiedzmy 50, 60, różnie to wygląda. U mnie, ja akurat nie używam lekkich przełączników, ja lubię jak przełącznik stawia trochę oporu, nie miałem z tym problemu. Teoretycznie w zestawie powinienem znaleźć przełącznik, który będzie pasował do tej spacji i powinienem jeszcze znaleźć takie narzędzie, które się nazywa key puller, czyli po prostu no, te takie widełki do wyjmowania klawiszy z klawiatury. U mnie tego nie było. Tego się nie doczekałem, tego nie znalazłem po prostu w paczce. W innych recenzjach, informacjach pojawiała się taka wzmianka, że tego typu rzeczy były. Gdybym nie miał odpowiedniego przełącznika, to miałbym problem. U mnie na całe szczęście tego problemu nie było, bo już kiedyś sobie po prostu wymieniałem takie przełączniki w klawiaturze po prostu na inne takie, które by mi bardziej pasowały. No i teraz samo pisanie. Samo pisanie, tak jak mówiłem, jest przyjemne. Bardzo fajne jest po prostu uczucie związane po prostu z dotykaniem tych klawiszy, bo no jest to zdecydowanie coś innego niż taki kontakt z taką plastikową powierzchnią. Zwłaszcza, no, kiedy teraz robi się coraz cieplej i po iluś godzinach pisania na klawiaturze, to po prostu te klawisze najzwyczajniej w świecie robią się takie lepkie, no takie mniej przyjemne. Natomiast tutaj siadamy do tej klawiatury, dotykamy po prostu odpowiednich klawiszy i czujemy cały czas ten chłód. Jest to przyjemne. Natomiast teraz przechodzimy do najmniej przyjemnej części tej opowieści w postaci ceny, bo to nie jest rzecz tania i z tym się trzeba liczyć. Koszt takiego całego zestawu to jest około 550 zł. Więc za taką cenę to można też mieć klawiaturę już jakąś tam, powiedzmy, a nie same klawisze, bo to warto pamiętać, że to są tylko te nakładki na klawisze, a jeszcze gdzie przełączniki, gdzie klawiatura sama jako taka. Więc trzeba się z tym liczyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle ja odczuję jakąkolwiek różnicę w korzystaniu z takiej klawiatury. Ja odczuwam, ale ja to jestem ja, mi to po prostu no trochę już przeszkadzało, chciałem czegoś spróbować, czegoś innego i mam i jestem zadowolonym użytkownikiem. Też myślę, że na przykład gdybym grał, to ten ciężar tych klawiszy, gdybym grał w jakieś takie gry, które są, które wymagają naprawdę szybkiego naciskania klawiszy w powtarzalnym tempie, to trochę mogłoby to spaść na wydajności. Jeżeli chodzi o pisanie, to nie jest problem, bo tu po prostu wszystko działa jak trzeba. Natomiast no, szczególnie ta spacja, która jest ciężka, to tu mogłaby na przykład wymagać jeszcze jakiegoś dodatkowego stuningowania, dodatkowej na przykład wymiany przełącznika na jeszcze cięższy niż ten, który mam w tym momencie. Więc taka to moja opowieść, ceraK.com, tam sobie można wybrać zestaw odpowiedni dla nas, tych zestawów jest ileś, tak jak mówię, jeżeli ktoś na przykład ma pełnowymiarową klawiaturę, to najlepiej sobie po prostu wybrać ten pełen zestaw, full set, dorzucić sobie jeszcze te klawisze z F i J, no i będziemy mieli jeszcze nawet wtedy kilka klawiszy na wymianę, gdyby coś tam nam się kiedyś z jakimś stało. Taka jeszcze ciekawostka, że te klawisze ze względu na proces wytworzenia, to one nie są wszystkie tak kropka w kropkę i w 100% takie same. One delikatnie, jak tak zaczniemy oglądać je bardzo szczegółowo, to one się będą odrobinkę różniły. Odrobinkę różniły w kształcie, w wyprofilowaniu, więc to widać, że to jest po prostu... Czy to albo to jest ręczna robota, albo to jest po prostu efekt no, tego procesu związanego z wytapianiem takich klawiszy. Ja to opowiadam tę historię po korzystaniu z nich przez jeden dzień, bo paczka mi przyszła wczoraj, więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej, ale na razie odczucia pozytywne.
1: I ostatni news, który mamy już tutaj w notatkach, dotyczy... Apple'a, który przegrał w sądzie, przynajmniej na razie, no i deweloperzy w związku z tym mogą pobierać płatności poza App Store.
2: Tak, i teraz ktoś pewnie mnie zapyta, no ale przecież, czy już tak nie było takiego czasu? No, w pewnym sensie tak, ale w praktyce nie do końca, więc może zacznijmy od początku. Jest sobie taka mała firma, mała, duża firma, Epic Games. Gracze mogą ją kojarzyć, a nawet jeśli nie gracze, może macie dzieci, macie kontakt z osobami, z nastolatkami. Jest sobie taka gra jak Fortnite, bardzo popularna gra w tym momencie, darmowa, która podbiła najpierw komputery, a potem konsole i urządzenia mobilne. Gra, która utrzymuje się z płatności. W grze tej gracze mogą sobie kupować przepustki na sezony, trochę tak jak w Hearthstone, ale też mogą kupować różne jakieś kostiumy. No generalnie Epic na niej zarabia krocie, miliony dolarów dosłownie. I kiedy postanowili przenieść tą grę na platformy mobilne, czyli tutaj mówimy o iOSie i Androidzie, napotkali problem. Znaczy napotkali coś, co im się nie podobało, mianowicie to, że zarówno Apple, jak i Google liczy sobie od każdej płatności w swoich sklepach prowizję. W przypadku Apple jest to 30%. I oczywiście w regulaminie App Store'a jest taki zapis, że jeśli deweloper chce zaoferować jakąkolwiek płatność aplikacji za przedmioty cyfrowe, więc dlatego na przykład, nie wiem, jak kupujemy sobie jedzenie w aplikacji jakieś pyszne, na przykład, to możemy zapłacić za nie normalnie zewnętrznie kartą, blikiem czy czymś, ale jeśli kupujemy na przykład sobie jakiś głos, czy właśnie jakiś dodatek do jakiejś gry, no to wszystko się już odbywa, czy jakiś abonament, tak, subskrypcję jakąś, to wszystko się już odbywa poprzez system App Store'a, gdzie jest to realizowane przez kartę do którą mamy przepiętą do konta Apple, no jest to uregulowane przez regulamin App Store'a. No i Apple sobie od tego liczy te około 30%, tam chyba dla mniejszych deweloperów jest to teraz 15 albo 10, teraz nie pamiętam. Epicowi się to nie spodobało przygotowali na Apple taką swojego rodzaju pułapkę, w którejś aktualizacji dodali jakiś link do płatności zewnętrznej, Apple to wyrzucił i Epic wtedy pozwał ich do sądu. Sprawa była skomplikowana, toczyła się przez dłuższy czas w Kalifornii, akurat to była pierwsza sprawa, ale to było jeszcze przed tym, jak w Europie rozpoczęły się prace nad aktem do rynków cyfrowych, który też pewne rzeczy na Apple wymusił. Natomiast skończyło to się wtedy tak, to był rok 2021, że w niektórych aspektach Epic przegrał, bo sędzia wtedy uznała, że to trochę sytuację wymusił i to było po części prawdą, ale Apple też dostał nakaz, że musi deweloperom pozwolić na danie na przykład linku do płatności zewnętrznej, nawet na konkretne przedmioty, bo to też było tutaj kwestią kluczową i też w taki sposób, żeby użytkownicy nie dostawali jakichś takich przerażających ostrzeżeń. Jak ktoś włączył sobie zewnętrzny jakiś sklep z aplikacjami, wiecie o co chodzi. Wyskakiwał jakiś monit, że zaraz zostanie przeniesiony do zewnętrznego portalu płatności, może tam się stać coś niedobrego, czy jesteś pewny, żeby kontynuować, może nas pytało o kod, nie wiem, akurat nigdy nie miałem okazji klikać w takie łącze konkretne, natomiast jakieś duże, takie straszne ostrzeżenia się pojawiały. I teraz, co zrobiło Apple? Zdania były w firmie podzielonej. Generalnie dużo osób, między innymi Phil Schiller, czyli osoba, która w Apple jest od dłuższego czasu, który w tamtym czasie odpowiadał za App Store'a, powiedział, że powinni po prostu posłuchać sądu i tutaj wprowadzić te odpowiednie zmiany. Natomiast szef finansów Apple, czyli główny księgowy i prezes Apple stwierdzili, że w sumie to my może to zrobimy po swojemu. I zrobili coś takiego, że owszem, zostało zezwolone linkowanie do zewnętrznych portali płatnościowych. I to było właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale też na przykład w Europie czy w Korei, gdzie takie podobne sprawy się toczyły, to już z reguły przez rządy danych krajów, które, czy Unię Europejską, które to wymusiły. Natomiast Apple zrobił coś takiego, że owszem, deweloper mógł taki link w aplikacji umieścić, ale po pierwsze pojawiały się już wspomniane ostrzeżenia i po drugie, co istotne, każdą taką transakcję deweloper musiał Apple'owi raportować, a potem zapłacić prowizję 27%. Czyli teoretycznie zaoszczędzał na tym 3%. W praktyce nikt z tego nie korzystał, dlatego że wszyscy zewnętrzni dostawcy płatności, czy to jest jakiś PayPal, czy to są jakieś inne firmy, biorą swoje prowizje. To nie są jakieś duże prowizje, natomiast są to takie prowizje, że w praktyce deweloperowi to wychodzi drożej, więc proces robi się bardziej skomplikowany i jeszcze po prostu muszą zapłacić na to więcej. Unii Europejskiej się to nie podobało, tam też jakieś dochodzenia się toczyły. Generalnie tutaj, jeśli chodzi o Apple, to konkretne osoby, czyli o Tima Cooka i o głównego księgowego stwierdzili, a nikt tego nie zauważy. No, oczywiście Epic zgłosiło apelację i w zeszłym tygodniu pojawił się wyrok, w którym sędzia, która zajmowała się tą sprawą, powiedziała, że tutaj wskazując na konkretne osoby, jest podlinkowany artykuł po polsku z portalu iMagazine, jak ktoś chce sobie przeczytać, jak to dokładnie wyglądało, że tutaj Tim Cook, czyli szef Apple, niemądrze wybrał, próbując ukryć spisek przed sądem, jak to próbowali sprytnie oszukać system. Rezultat jest taki, że sąd po prostu nakazał na takie pełnoprawne otwarcie App Store'a na zewnętrzne płatności, więc jeśli deweloper chce link do wykonania takiej płatności na zewnątrz do swojej aplikacji dodać, to po prostu to może zrobić i nie ma być żadnej 27-procentowej prowizji. Oczywiście Apple zgłosiło już apelację, więc sprawa pewnie będzie się toczyła dalej w jakiejś wyższej instancji. Natomiast w międzyczasie, kilka godzin po tym wyroku, regulamin App Store'a został zmieniony i faktycznie teraz deweloperzy mogą takie linki zamieszczać. Czy to jest dla nas dobre? To znaczy, z jednej strony oczywiście mamy ryzyko, że mogą jakieś pieniądze być wyłudzone. Z drugiej strony deweloperzy już pieniądze wyłudzali wewnątrz aplikacji. Pojawiały się aplikacje, które na przykład zaraz po starcie prosiły nas, żeby zeskanować palec Touch ID, żeby potajemnie od razu wyświetlić monit z zakupem jakiegoś abonamentu za kilkaset złotych na przykład, który był automatycznie potwierdzany. Były takie sytuacje, więc i bez tego dało się oszukać system. A dla użytkowników to też może mieć korzyści. Żeby nie szukać daleko, cofamy się do audycji z poprzedniego tygodnia, w której to słuchacz zwrócił uwagę na to, że koszt YouTube Premium podskoczył do góry i mówił o cenie, która była o prawie 10 zł droższa niż cena, którą my tutaj mieliśmy u siebie. Okazało się, że właśnie ten słuchacz wykupił abonament w App Store, czyli po prostu z aplikacji na iPhone'ie, a nie ze strony internetowej, a często to wygląda tak, że jeśli jacyś deweloperzy oferują taką możliwość kupienia abonamentu na ich usługę w iOSie, to wygląda to tak, że po prostu bardzo często ta cena abonamentu jest podwyższana o tą 30% prowizję, a więc po prostu płaci ją użytkownik, a nie producent firmy, producent danej aplikacji czy usługi. Także często było tak i deweloper oczywiście też nie mógł użytkownikowi powiedzieć o alternatywnej metodzie płatności, która tej prowizji nie ma, no bo regulamin tego zakazywał, więc jak ktoś wiedział, no to mógł sobie coś wykupić taniej, a jak nie wiedział, no to niestety nawet nieświadomie często tą prowizję płaciliśmy. Na rezultaty nie trzeba było czekać długo, bo oczywiście Epic jako jeden z pierwszych odpowiednie zmiany wprowadził. Drugą firmą, która wprowadziła takie zmiany, był Spotify, który już jakiś czas temu wycofał możliwość wykupienia abonamentu wewnątrz aplikacji, po prostu całkowicie tą opcję wyłączyli. Teraz opcja wróciła i po prostu można abonament sobie wykupić, ale podpinając kartę do konta Spotify, a nie przez App Store'a. Na przykład też Amazon zmodyfikował aplikację Kindle, która teraz pozwala na kupowanie książek wewnątrz aplikacji. To też wcześniej nie było zabronione, no bo Amazon by musiał uiszczać opłaty. Pewnie takich aplikacji z czasem będzie pojawiać się coraz więcej. No i z jednej strony oczywiście to nam trochę bardziej komplikuje sprawę, bo będziemy musieli gdzieś te dane jeszcze raz podać, ale z drugiej strony może to podskutkować tym, że jeśli jakiś deweloper się zdecyduje na taki krok, no to bardzo często może być tak, że te ceny będą dla nas jako użytkowników końcowych po prostu niższe, no bo nie będą pozbawione jakichś prowizji, które ewentualnie mogłyby się przez tego App Store'a pojawić.
1: I to wszystko, jeżeli chodzi o notatki nasze, ale pytanie, czy ktoś czegoś jeszcze na przykład nie znalazł w trakcie audycji?
0: Ja jedynie znalazłem taką informację a propos YouTube'a, o którym tu mówiliśmy, że na razie w Indiach jest to testowane, ale być może za jakiś czas będzie taka opcja szerzej dostępna, że będzie można sobie wykupić abonament YouTube Premium na dwie osoby. Nie na 5, bo w tym momencie, jeżeli na przykład nie mamy aż tak wielu osób, którym chcielibyśmy taki abonament udostępnić, no to okazuje się, że jest to po prostu za dużo i to się zwyczajnie nie bardzo opłaca. Natomiast za jakiś czas YouTube ma wprowadzić abonament, który, no wiadomo, będzie troszkę droższy od tego, co mamy w ramach subskrypcji na jedną osobę, ale nie będzie równy tej cenie, jaką płacimy za osób 5. Jak na razie testują to właśnie w Indiach, no to czekamy, kiedy to dojdzie do nas.
1: Tak jest.
2: Jeszcze jedna drobna informacja ode mnie a propos aktualizacji. Pojawiła się jeszcze jedna, mianowicie VOCR na Macu, czyli aplikacja, która nam pozwala rozpoznawać tekst silnikami OCR i klikać na różne rzeczy, a także pytać się różne modele AI o zawartość ekranu, czyli coś, na co na przykład dodatki w NVIDIA jej pozwalają. Została zaktualizowana i głównie tutaj mamy zmiany dotyczące obsługi lokalnych modeli, bo można takie modele sobie zaprzęs. Do tej pory aplikacja wspierała tylko model Lava, który jest już bardzo stary i generalnie nie daje jakichś dobrych wyników. Natomiast w najnowszej wersji mamy wsparcie dla modelu Llama 3 Vision, który jak najbardziej już nawet sensowne wyniki potrafi wygenerować, nawet w polsku. Przypominam, to są wszystko modele lokalne, a także modelu Gemma 3 od Google. Tego modelu jeszcze nie testowałem, ale słyszałem o nim dobre rzeczy. Chyba jest jeszcze lepszy od tej Llamy. Także jeśli chcecie korzystać z tego typu funkcji AI, ale niekoniecznie wysyłać tych danych gdzieś do sieci i macie trochę mocniejszego Maca. No tutaj przynajmniej myślę te 16 GB RAM-u, najlepiej procesor Pro albo Max, bo na tym podstawowym procesorze, na przykład M1, M2, no to przetwarzanie może trochę potrwać, tak? Nawet na tym procesorze Pro to kilkanaście sekund będziemy, czy kilkadziesiąt czasami poczekać musieli, bo to wszystko ma miejsce lokalnie, ale no faktycznie wtedy te informacje nie wychodzą poza nasze urządzenie, więc fajnie, że VOCR wspiera już te nowsze modele, które po prostu nam są w stanie dawać bardziej szczegółowe informacje.
1: Ciekawe, czy Llama 4, chociaż nie wiem, czy tam jest Vision Llama 4, chyba jeszcze nie.
2: Nie wiem, czy to już wyszło, czy jeszcze nie, tak dla użytkowników.
1: No właśnie. No dobrze, to co? Coś ktoś jeszcze znalazł, czy już kończymy?
0: Chyba kończymy.
1: Cisza, więc chyba kończymy. Także dzisiaj offline bardziej, ale miejmy nadzieję, że za tydzień już internety nie będą nam robiły takich psikusów i będziemy mogli pojawić się online i będziemy mogli również wasze wiadomości tutaj odczytywać i będziecie mogli, drodzy słuchacze, tutaj brać udział w audycji. A tymczasem pora się pożegnać. Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i ja.
0: Dobrej nocy.
2: Czyli dobrej nocy, do usłyszenia.
1: Tak, braliśmy dzisiaj udział w audycji, no i dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Piątek mamy w kalendarzu, to 17 dzień stycznia 2025 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo w Tyfloradiu. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie Krzysztof Bruzda. Dobry wieczór, Krzysztofie.
4: Dobry wieczór, Michale, jak zawsze.
0: Tak, słyszymy się w bardzo dobrej jakości, chociaż dziś będziemy się momentami słyszeć w jakości nieco gorszej, bo będziesz nam demonstrował bardzo ciekawą usługę, którą zresztą już zapowiadaliśmy, że omówisz na antenie Tyfloradia, mianowicie będzie to wirtualna centrala IPBX, to jest produkt takiej marki jak Halonet. O tym, czym ta centrala jest, to my sobie nawet za moment porozmawiamy i to w nieco większym gronie, bo mieliśmy dziś gościa. Co prawda nie na żywo, nieco wcześniej go nagraliśmy, ale mieliśmy.
4: Tak jest. Zadaliśmy kilka niewygodnych pytań. No i on nam nawet na te pytania odpowiedział.
0: Tak, a był to przedstawiciel firmy Halonet, marki Halonet, bo firma to jeszcze inaczej się nazywa, Tartel zdaje się.
4: Tartel, tak, to jest Tartel.
0: Tak, więc posłuchajmy.
4: Pan Mariusz.
0: Tak, posłuchajmy rozmowy z panem Mariuszem, który nam opowie o tym, jak działa ta wirtualna centrala, z czego możemy tam skorzystać, odpowie na kilka naszych pytań, a potem już przejdziemy do rzeczy i ty będziesz prezentował, jak ta centrala działa z czytnikami ekranu. Naszym gościem na antenie Tyfloradia jest pan Mariusz Bartoszek z firmy Halonet. Witamy pana bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry. Witam serdecznie państwa. Dzień dobry.
0: Dziś nasza audycja na antenie Tyfloradia dotyczyć będzie wirtualnej centrali, którą oferuje firma Halonet. No więc doszliśmy tu z Krzysztofem do wniosku, że najlepiej zapytać u źródła. Natomiast a propos tej usługi. Natomiast ja chciałbym na dobry początek zadać takie pytanie, jeżeli chodzi w ogóle o technologię VoIP, z której korzystacie i której, w ramach której usługi świadczycie, w ramach telefonu internetowej. W dzisiejszych czasach takich naprawdę bardzo tanich abonamentów różnego rodzaju telefonicznych, kto jest waszym klientem? Bo ja mam wrażenie, że taki boom na VoIP to minął już kilka ładnych lat temu. Kto w tym momencie korzysta z takich technologii?
5: No przede wszystkim możliwość niższych kosztów połączeń, niższe koszty instalacji z takich usług, prawda? Bo możemy jeden numer wykorzystać i do połączeń wychodzących dla wielu konsultantów, dla wielu osób dzwoniących, ale także na ten sam numer mogą dzwonić również osoby, do każdych z tych po prostu przypisanych osób, do tej jednej centrali. Więc możemy sobie spiąć na przykład grupę ludzi z kilku lokalizacji, tak? Na przykład grupę ludzi pracujących zdalnie, no po prostu tak, żeby mogły mieć ten system telefoniczny, tak? Dzwoni klient i on jest po prostu rozsyłany przez tą centralę na wszystkich tych pracowników, nieważne gdzie się znajdują i nieważne gdzie po prostu pracują, czy to z domu, czy w firmie, więc są po prostu tak jakby jednym po prostu organizmem. Tak. No i dzięki temu to się łączy też z mobilnością, prawda, bo użytkownicy mogą korzystać z takich usług przez aplikacje, tak, mogą być poza granicami w ogóle kraju, poza granicami Polski, prawda, bo w przeciwieństwie na przykład do operatora komórkowego nie płacimy wtedy za roaming, tak, tylko za ewentualne koszty przesyłu tych danych, tak? To za granicą ma na pewno jakieś znaczenie, prawda? Kiedy jesteśmy na Wi-Fi, czy korzystamy z lokalnych usług operatora, to tam...
4: No tak, bo przecież wewnętrzne połączenia są za darmo, prawda?
5: Otóż to. Wewnętrzne połączenia są przede wszystkim za darmo, prawda? Więc przełączanie takiego klienta pomiędzy osobami w firmie, tak? Jest po prostu całkowicie bezpłatne, tak? Poza tym możemy też oddzielić wyższe szczeble, prawda, zatrudnionych osób, prawda, od tych po prostu niższych, tak? Więc możemy dalej zostawić ich, mieć kontakt z tymi po prostu osobami, które są wyżej, prawda? I dzięki temu po prostu pracownik może sobie ewentualnie połączyć daną osobę do niższej lub bądź wyższej tam, wyższego szczebla.
4: Ale weźmy pod uwagę również takie coś, że telefonia komórkowa również ma opcję konferencji i też można uzyskać jakby to samo, a dzisiaj telefonia komórkowa, większość rozmów, które są w abonamencie, powiedzmy, są za darmo, tak? U was nadal te ceny są, a właśnie też mnie interesuje, jak to się ma do rynku dzisiaj takiego komórkowego, gdzie, tak jak mówię, rozmowy w abonamencie są bezpłatne i u was te ceny stoją w miejscu. W sumie jakby od początku.
5: Tutaj mówimy o połączeniach wychodzących, prawda? A wiele firm potrzebuje bardziej rozmów jakby przychodzących, tak? Żeby można było to spiąć z systemami na przykład takimi jak CRM, tak? Czyli integracja z aplikacjami, które zarządzają klientem. Przy GSM nie jest to takie proste, dlatego że GSM przede wszystkim same rozwiązanie centralkowe GSM jest dużo droższe niż VoIP-owe. Wymaga dodatkowego sprzętu po stronie klienta, jakiejś większej centrali, tak, jakiegoś sprzętu, który obsłuży taką bramkę GSM, a my tutaj mówimy o rozwiązaniach, które my dostarczamy, bo to wszystko jest po naszej stronie. Klient tylko łączy się z nami za pomocą aplikacji w urządzenie, które już posiada, czyli komputer, smartfonie, tak, czy jakaś tam bramka VoIP, jakieś tam urządzenie dodatkowe, bo to też współpracujemy jakby z centralami fizycznymi, nie? Więc w tym momencie możliwość integracji jest dla naszych klientów duża, dużą jakby tutaj w tym momencie zaletą, tak? Dzięki temu mogą właśnie sobie stworzyć system centrali, który powita klienta, skieruje do odpowiedniego działu. Jest oczywiście możliwość na przykład rejestracji takich rozmów, tak, zarządzanie tymi rozmowami, tak, można zarządzać całą grupą konsultantów, którzy takie rozmowy przeprowadzają. Przy rozwiązaniu GSM nie jest już takie proste, tak, czy choćby takie rejestrowanie rozmów nie jest już takie proste, bo przede wszystkim nasz rejestrator rozmów pracuje w chmurze, tak? Więc tutaj klient nie musi mieć żadnej przestrzeni dyskowej, tak? Może trzymać sobie to wszystko w chmurze.
0: Jak rozumiem, ten rejestrator rozmów jest opcją jakoś dodatkowo płatną, tak? Wtedy kupuje się po prostu państwa miejsce.
5: Tak, jest jakby tutaj rozwinięciem tej usługi, tak? Jest możliwość rozwinąć sobie te usługi, usługę wirtualną o dodatkowe pakiety, tak? Więc jest taka po prostu możliwość, gdyby taka zaszła sytuacja, to oczywiście można to zrobić, nie?
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ceny, jeżeli chodzi o różnego rodzaju pakiety, tak jak pan wspomniał? Bo mamy, jak rozumiem, jakiś taki pakiet podstawowy i tu zdaje się właśnie Krzysztof z takiego podstawowego pakietu korzysta, który będziemy omawiać dziś w naszej audycji. I jaka to jest cena?
5: Czy najmniejszy pakiet, czyli IPWS 8, tak? OŚKON, czyli 8 równoczesnych użytkowników, możesz korzystać z tej centrali, mam na myśli użytkowników, którzy odbierają i wykonują połączenia, Czyli to jest 25 zł netto miesięcznie.
0: Miesięcznie.
5: 25 zł netto miesięcznie, tak jest.
0: A wyższe pakiety czym się charakteryzują?
5: Wyższą ilością użytkowników równoczesnych, tak? Po prostu większą ilością, którą możemy tych użytkowników takiej centrali umieścić, tak? Czy możemy całe grupy, całe od small office do większych firm jak najbardziej jesteśmy w stanie obsłużyć.
4: 8 kont może obsłużyć to, co ja mam.
5: Tak, 8 użytkowników, to zgadza się dokładnie tak. Czyli można 8 użytkowników posadzić do tych wirtualnych biurek, tak? I oni mają możliwość w tym samym czasie odbierania i wykonywania połączeń. Nie ma czegoś takiego jak zajęta linia w telefonii VoIP, w wirtualnej centrali, z jednego numeru telefonu, który jest udostępniany bezpłatnie takiej usługi, można wykonać dowolną ilość połączeń w ramach tych po prostu kont, tak?
0: Czyli maksymalnie, jeżeli mamy 8 kont, to w tym momencie 8 osób może jednocześnie odebrać jakieś połączenie.
5: Zgadza się, ale jeszcze może w kolejce do klienta, przepraszam, w kolejce do tych konsultantów dzwonić dowolna ilość osób. Centrala ma jeszcze mechanizm kolejki. To jest też duża zaleta i przewaga nad GSM, czyli ma możliwość utrzymania klienta na linii. Przede wszystkim pozwala to, że ten klient nie otrzyma sygnału zajętości, tak? Nie zostanie odrzucony. Tylko po prostu dostaje informację, że czeka w kolejce, zostanie przyjęty. Jest na przykład czwarty w kolejce, trzeba tylko po prostu poczekać na swoją kolej, tak? Czyli po prostu na tą linię, aż się zwolni po prostu wolny konsultant.
0: Czyli kolejne pakiety to nie mają jakby jakichś dodatkowych funkcji, natomiast mają po prostu większą pojemność.
5: Tak, mają większą pojemność użytkowników, tak? Czyli są w stanie po prostu pomieścić większą ilość konsultantów, tak?
0: A co z jakością tych połączeń? Czy istnieje możliwość na przykład korzystania z jakichś innych kodeków niż te standardowe, żeby zapewnić chociażby lepszą jakość? Czy na przykład istnieje taka możliwość, żeby dołożyć sobie do tej centrali, dajmy na to numer GSM, nie tylko z puli numerów stacjonarnych i korzystać z tej technologii HD Voice? Czy tylko obsługujecie państwo tę łączność w ramach tej takiej sieci telefonii stacjonarnej?
5: Korzystamy z ogólnodostępnego kodeka faktycznie GSM-11UIA. Jest to kodek, który jest standardem w telefonii i korzysta z niego każdy. Natomiast HD Voice nie każdy jakby operator komórkowy jeszcze obsługuje nawet tą funkcję za granicą. Także po prostu korzystamy z podstawowych kodeków i większości komunikacji, która jest przeprowadzana z klientami, jest to w zupełności wystarczające, bo zwykle takie sprawy są załatwione właśnie.
4: A da się do takiej centralki zaimplementować takiego HD Voice?
5: Wydaje mi się, tak, chociaż musiałbym podpytać technicznego.
4: No i oczywiście, czy taka usługa dopięcia tego kodeka byłaby jakoś płatna?
5: Trudno powiedzieć, bo przede wszystkim taki kodek na pewno zużywa dużo większą ilość zasobów, tak? Mhm. Skąd mi o tym wiadomo? Dlatego, że jest taka aplikacja na rynku VoIP-owa, która taki kodek oferuje. Oczywiście musi też oferować sam operator, nie? Ale taki kodek w VoIP-erze, bo o tej aplikacji mowa, kosztuje dodatkowo 10 zł miesięcznie. Za możliwość udostępniania tego kodeka w aplikacji, mówię, w samej aplikacji, podejrzewam, że taki operator, ponieważ tak jak mówiłem, to może zwiększyć zasoby, może też za taki kodek pobierać opłaty, ale ja nie słyszałem osobiście, żeby taka sytuacja miała miejsce.
0: Jakie są takie minimalne wymagania z waszych doświadczeń, żeby użytkownik, na przykład właśnie jakaś firma, mogła z takiej centrali korzystać?
5: Sam VoIP jako usługa, gdybyśmy tylko wykorzystali łącze do rozmów telefonicznych, taka hipotetyczna sytuacja, gdybyśmy po prostu wykorzystali VoIP tylko do rozmów właśnie VoIP-owych, to megabit na sekundę i to taka górna granica. Generalnie VoIP G711U, czyli w tym kodeku, tym podstawowym, o którym tam wspominałem, to jest megabajt na minutę, megabajt 300 mniej więcej na minutę, więc 78 megabajtów na godzinę. Więc tutaj w tym momencie te wymagania odnośnie może są naprawdę niskie, Co też przede wszystkim jest dużą zaletą, tak? Bo nie musimy, nie wiadomo, nie musi być to światłowo, tak? Może być to łącze nawet niskiej jakości, tak?
0: Byleby było w miarę stabilne, tak, żeby te pakiety gdzieś tam po drodze się nie gubiły.
5: Zgadza się, to musi być jak najbardziej stabilne łącze, nie musi być najszybsze na świecie, byle było stabilne i w miarę pewne, prawda?
0: Jeżeli chodzi o zarządzanie taką centralą po stronie użytkownika, to jest, jak rozumiem, przeglądarka internetowa, czy jeszcze jakieś alternatywne kanały dostępu?
5: Jest to przeglądarka przede wszystkim. Jest to chyba najłatwiejszy i najpewniejszy sposób, dlatego że, tak jak mówiłem, szeroki spektrum konfiguracji raczej jest stworzone do myszki, tak? Myszki monitora. Ale oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje przez smartfona, to strona też się dostosowuje do tego pola, tak? Czyli w tym momencie całość usługi zarządzana jest po prostu przez stronę internetową, przez specjalny panel dostępny dla administratora, gdzie sobie tych użytkowników może dodawać, odejmować, tak? Może zmienić komunikat głosowy, na przykład gdy w danym dniu jest na przykład jakaś, na przykład jest dzień wolny, tak? Jakiś tam wypada dzień świąteczny, taki po prostu użytkownik może sobie taki dzień wolny dodać, usunąć, prawda? No, więc dlatego tutaj wszystko przez ten pan użytkownika się realizuje.
4: A jeszcze mam takie pytanie, czy planujecie jeszcze jakieś dodatkowe usprawnienia w tym, co już jest, w centralce, czy jakby w samym serwisie?
5: Cały czas jakby pracujemy nad rozwiązaniami, które jakby tutaj mogą rozwinąć naszą usługę. Jedną z ostatnich ciekawych opcji jest możliwość kontrolowania konsultantów, którzy rozmawiają, tak? To jest jakby opcja bardziej na call center, prawda? Czyli możemy się podłączyć do takiego konsultanta i słuchać to, co on mówi i słuchać to, co mówi klient, prawda? Oczywiście bez wiedzy ani jednego, ani drugiego, prawda? Jeśli jest taka potrzeba, bo na przykład jest to nowy pracownik w firmie, potrzebuje takiego
0: jakiejś kołka, takiej superwizji.
5: Tak, to wtedy ma możliwość ten właśnie, no nazwijmy tutaj roboczo coach, tak? Czyli osoba szkoląca, trenująca, może takiemu pracownikowi podpowiadać do ucha, robić tak zwaną szeptankę, co powinien powiedzieć, czego powinien unikać, prawda?
4: Takie jak w studiach, prawda? Telewizyjnych już jest. Niektórych.
5: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wtedy możemy po prostu do ucha podpowiadać, po prostu tak jak faktycznie dobre porównanie, jak po prostu w programach telewizyjnych, co się dzieje, co powinien zrobić. No, a gdyby się zrobiło podczas takiej rozmowy naprawdę gorąco, gdyby wymagało to interwencji już trzeciej osoby, to wtedy nawet taki szkolący może wejść jako trzecia osoba do tej rozmowy i nawet po prostu przejąć ją całkowicie, tak? Czyli po prostu wyciąć po prostu konsultanta takiego z tej rozmowy i samemu jakby przejąć ją tej rozmowy. Taka jest też możliwość.
4: A czy to już jest funkcja działająca, czy to dopiero jest wdrażane?
5: Jest to już funkcja działająca, natomiast jest to funkcja dodatkowo płatna tutaj do naszej centrali. To można sobie dodatkowo wykupić i wtedy można sobie z niej skorzystać, prawda?
4: A ile taka funkcja kosztuje?
5: Dodatkowo 25 zł netto. I to jest w tym pakiecie od 16 wzwyż, tak? Jest możliwość dokupienia takiego pakietu, nie? Cały czas jakby słuchamy naszych klientów, bo to było ta ostatnia funkcjonalność, o której tutaj teraz Państwu opowiedziałem. To była propozycja naszych klientów, tak? Która po prostu wynikła z potrzeby, tak? Żebyśmy taką świadczyli, tak? Więc no tutaj nasi technicy starali się tutaj ją wprowadzić i po prostu zrealizować, tak? Żeby ona była możliwa dla użytkownika. Czy teraz taka jest planowana nowa? Nie, nic mi o tym nie wiadomo, ale jeżeli pan lub państwo mają jakieś sugestie lub propozycje, jak najbardziej zapraszamy do kontaktu.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę, a teraz już wracamy do Was na żywo z prezentacją centrali wirtualnej Halonet. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tej centrali i do jej demonstracji tak w praktyce, to Krzysztofie, pytanie do Ciebie, bo tu ewidentnie z tego, co nam Pan Mariusz poopowiadał, to jest to usługa ewidentnie dla firm. Tak ja z tego wnioskuję. Zresztą nawet tu operował Pan cenami netto, czyli widać, że to ewidentnie dla tych, którzy mają swoją działalność gospodarczą i dla których te ceny netto są zdecydowanie istotniejsze niż ceny brutto, bo potem sobie i tak niejednokrotnie różnego rodzaju kwoty od podatków odliczają, wliczają w koszta tak zwane działalności, więc to w ten sposób wygląda. Natomiast z twojej perspektywy, jako no, bądź co bądź prywatnego użytkownika, to do czego taka centrala może się przydać?
4: A widzisz, bo ja przy okazji mam okazję zareklamowania swojego projektu.
0: A na proszę antenie. Cię bardzo.
4: Ja używam tej centrali do takiego projektu, który się nazywa Fjorda. To jest stacja radiowa internetowa, dwujęzyczna, ukraińsko-polska. I w tej chwili jest to jeszcze na bazie tworzenia, więc pilot już działa. Strona, może na razie nie będę podawał, dopóki ta strona nie jest jeszcze do końca taka, jaka ma być.
0: No, ale to zacząłeś mówić, to może powiedz, gdzie można posłuchać.
4: Właśnie chciałem, do tego zmierzałem, że strumień do tej stacji, ja jeszcze może w komentarzu później też wkleję ten link.
0: Jasne.
4: Ale to jest dmsrv.pl 7181 / Fjorda. Oczywiście HTTP na początku, tak? To jest adres do strumienia. To sobie wklejamy w odtwarzacz i możemy sobie posłuchać. No ale dobrze, do rzeczy. To jest projekt, do którego ja używam tej centralki. I jak za chwilę pokażemy, można na wiele sposobów tą centralkę wykorzystać, ponieważ ta centralka ma, jak tutaj pan Mariusz powiedział, możliwość komunikatów, które nas informują o różnych rzeczach. Na przykład, nie wiem, o tym, że jesteś któryś tam w kolejce, że dodzwoniłeś się tu, a nie tam. Całe menu główne. Ja mam akurat tylko dwa numery w tym menu głównym. Jeden numer to jest możliwość dodzwonienia się do studia i drugi numer to jest możliwość zostawienia pozdrowień albo zamówienia jakiegoś nagrania. Także moje menu jest stosunkowo krótkie. Natomiast ktoś może mieć więcej tych komunikatów, bo tutaj można sobie własne komunikaty wgrać. Mają wprawdzie centralkę takie demo, ale ja w tej chwili, no, chciał, nie chciał, sprawdzałem. Coś mi ten numer do tej centralki demonstracyjnej nie chce działać, ale tam można właśnie posłuchać sobie wyboru lektorów, wyboru muzyki na czekanie, no i różnych takich innych rzeczy. No ale no, żałuję, że to nie chce zadziałać. Nie wiem dlaczego.
0: No to pokażemy na przykładzie twojej, jak to działa w praktyce, to co tam udało ci się wyczarować, jeżeli chodzi o tę wirtualną centralkę. Natomiast ja jeszcze dodam, że skoro już jesteśmy po wywiadzie, po rozmowie z panem Mariuszem, to że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało zapraszamy. 663-883-600 jest nasz strumień na Facebooku, na YouTubie, no i panel kontaktowy chyba jeszcze nie działający, ale to jest kwestia dosłownie chwili i za moment będzie do waszej dyspozycji. No dobrze, Krzysztofie, to najpierw może tak, jak rozumiem, te centrale kupujemy sobie na stronie halonet.pl. Jakiś ten proces jest mocno skomplikowany, czy nie?
4: No nie, zakładamy sobie konto jakieś tam, podstawowe, przy czym później, jak już to konto mamy, zasilamy to konto jakąś kwotą minimalną, tam jest chyba 25 zł właśnie, oni tej 25 to się strasznie trzymają. I jest link, którego już u mnie nie ma, dlatego że ja tą centralkę mam, ale gdybym nie miał, to jest link uruchom centralę wirtualną. Tam sobie wchodzimy, uruchom centralę i automatycznie tworzy nam się drugie konto telefoniczne, W ogóle niezależne od tego, co założyliśmy na początku. W związku z tym, jeśli decydujemy się na to, że będziemy korzystać już od tej pory tylko z tej centrali, to możemy sobie to konto, które założyliśmy, telefoniczne, bo jakby to wytłumaczyć, jest konto, do którego, dzięki któremu logujemy się do tego całego panela, ale dodatkowo to samo konto o tych samych parametrach nam się tworzy jako konto telefoniczne. I kiedy zakładamy sobie taką centralkę, to w tym momencie tworzy nam się drugie konto, a to pierwsze możemy skasować. Mamy również opcję przekazania finansów jakby z naszego podstawowego konta na konto centralkowe. Ono, żeby je usunąć, musi być wyzerowane.

0: to, tak jak pan Mariusz mówił, mamy opcję nagrywania rozmów, która jest osobno płatna, te 25 zł. Mamy pocztę głosową, która jest za darmo i mamy darmową telekonferencję. To pokażemy później. I co? No i w zasadzie jakby tyle, jeśli chodzi o omówienie takie ogólnikowe całej tej centrali. Teraz jakby chyba pokażemy, co ona umie.
1: No myślę, że tak.
0: I moment, ja sobie tutaj włączę to, co wyłączyłem. O, mamy.
2: Link, konfiguracja urządzeń.
0: Nie za cicho?
1: Jest okej, okay, jest okej. Okay. Tylko ja się słyszę.
0: Ty się słyszysz.
2: I z połączeń.
0: Czekaj. Ty się słyszysz.
1: No i? O, nie. Ja się cały czas słyszę.
2: Link, historia operacji.
1: Teraz jest okej.
0: Dobra. Za dużo przycisków.
2: Link, książka, telefon. Link.
0: Dobrze, i co my tu mamy?
2: www.wirtualnacentrala. Twoja wirtualna centrala IPBX. Grafika, brak opisu. Abonament. IPBX 8. Ważny od 2024.
0: Ta ósemka na końcu mówi nam o tym, że do numeru tego publicznego, bo z centralą, tutaj zapomniałem powiedzieć.
1: Ty, Krzysztofie, masz odrobinkę jakby przesterowany mikrofon teraz.
0: Poczekaj chwilkę.
1: Możesz go troszeczkę przyciszyć.
0: Ja sobie trochę ściszę. O, raz.
1: O, i teraz powinno być okej. Okay.
0: Będzie. Zapomniałem powiedzieć, że kiedy uruchamiamy sobie tą centralę, to dostajemy dodatkowy numer. I ten numer możemy sobie zmienić na ten numer, który dostaliśmy na początku, bo kiedy zakładamy konto w tym serwisie, zresztą w każdym serwisie VoIP-owym tak jest, to wybieramy sobie numer, który chcemy mieć przypisany do naszego konta i na który to numer będą się dodzwaniać ludzie. Zakładając centralkę, dostajemy drugi numer, który trzeba osobno zasilić, więc jakby operator, ten Halonet, zaleca, żeby to pierwsze konto skasować, żeby nie mieć dwóch. I teraz tak, utrzymanie tego konta podstawowego bez centralki kosztuje złotówkę na rok. To znaczy chodzi, złotówka na miesiąc, przepraszam, na miesiąc. A centralka to jest 25 właśnie złotych na miesiąc.
1: Czyli już znacznie drożej.
0: Znacznie drożej. No i teraz mamy
2: IPBX, ważny od 2000.
0: Aha, i co powiedziałem, ósemka to jest właśnie to, że w ramach tego numeru, który dostaliśmy na centralce, możemy założyć 8 kont, czyli 8 takich wirtualnych wewnętrznych numerów, które to numery są wypowiadane przez IVR, że tam na przykład, nie wiem, witamy tu i tam. Jeśli chcesz się połączyć z tym, to wybierz jeden, jak z tamtym, to dwa. I te cyferki odpowiadają jakby tym kontom, które tu są. Każde konto ma swój login i hasło. Podajemy ten login i hasło ludziom, którzy będą siedzieć za tymi wirtualnymi właśnie biurkami i oni mogą siedzieć gdziekolwiek, byleby mieli albo telefon tak jak ja, ten, który żeśmy prezentowali wcześniej, albo jakąś aplikację typu MicroSIP czy Foner czy coś w tym stylu. Tam wpisują dane tego swojego konta i mogą pracować w tym momencie.
1: Ty już to pokazujesz, Krzysztofie, jak jesteś zalogowany do tej centralki, natomiast my, jak rozumiem, żeby się tam zalogować, to dostaniemy jakieś dane w poczcie elektronicznej, tak? Jakiś link,
0: tak,
1: i,
0: tak,
1: i wszystko. I dane, tak, dostępowe.
0: Albo po prostu ja wam podam, nie? Że na przykład, nie wiem, chcesz u mnie konto, to ja ci zakładam konto, ty podajesz hasło swoje, bo to można wygenerować albo swoje wymyślone. Jasne. Jakieś tam. No i w

0: W tym momencie logujesz się tym loginem, co ja ci podam, swoim hasłem i już.
1: Przedłużenie automatyczne. Tak, 30.75zeu/mies.
0: Tak, to jest już brutto. I to polega na tym, że jak mamy zasilone konto, ja tutaj poszedłem sobie na łatwiznę i zrobiłem sobie stałe zlecenie na tą centralkę po stówce. Co drugi miesiąc. To przedłużenie jakby robi się z automatu i pobiera pieniądze z tego, z tego konta, znaczy no, z tego, co się doładowało, z tej kwoty.
1: Nagrywanie rozmów.
0: To jest płatne, 25 zł.
1: Nie.
0: Czyli nie.
1: Konfiguracja twojej centrali. Muzyka na czekanie.
0: Muzyka na czekanie. No to jest takie coś, kiedy czekamy w kolejce. Ja jeszcze nie mam tych komunikatów, ale się przymierzam, żeby to nagrać. Bo tutaj chodzi o to, że na przykład ja z kimś rozmawiam i numer jest zajęty, to człowiek, który się do mnie dodzwania, nie słyszy sygnału zajętości, tylko słyszy muzykę. I jeśli mam nagrane komunikaty, to będzie wiedział, który jest w kolejce, jak jest więcej dodzwaniających się w jednym czasie. Komunikaty nagrywa się w ten sposób, że najpierw tam jest taka, dostałem w mailu takie wytyczne, jak to ma wyglądać. Komunikaty nagrywamy w wave'ach. I nagrywamy to w ten sposób, że jesteś pierwszą osobą, drugą, trzecią, czwartą, tam do 20. Jak jest więcej niż 20 osób już na linii, to kolejne komunikaty nie będzie jesteś 21, 22, tylko jesteś 20 z 30 albo 20 ze 100 i tak dalej. Także takie wytyczne dostałem, żeby tak te komunikaty nagrywać.
2: Ale
0: żeby...
2: to na przykład dla osoby powiedzmy 19 to musisz nagrać jesteś 19 osobą całościowo, czy na przykład jesteś i to nagrywasz osobno i 15, 16, 17 dogrywasz sobie jako osobne pliki. Jak to jest?
0: Masz dwa sposoby. Możesz nagrać w jednym pliku jesteś pierwszą, drugą, a możesz zrobić podziałkę. Zresztą z tego, co widziałem, to oni sami dzielą. Więc jeśli nagrasz w jednym pliku, jesteś 20 osobą, no to oni to i tak podzielą na dwa mniejsze pliki, bo tak zrobili mi z moimi komunikatami, które już są.
2: Jasne.
1: Domyślna 1. Link zmień. Muzyka na czekanie. Domyślna 1.
0: Domyślna. Tu chodzi o to, że mogę zrobić...
1: Link zmień.
0: Zmień.
1: Halonet, zaloguj. Logowanie, zaloguj się.
0: O, za długo profilu. Już trwało.
1: Hasło. Zaloguj się. Kontakt, link, kontakt. Logowanie, zaloguj się. Nazwa profilu. Hasło. Pusta. Hasło. Nazwa profilu.
0: Muszę się zalogować.
1: Nazwa. M. I. U. J. 0. Decrease 0. Gwiazd. Gwiazd. Pusta. Logowanie, login,
0: o,
1: lub hasło, caps lock, włącz.
0: Źle wpisałem.
2: No niestety, czasem i tak bywa.
1: Zero, su, zero, gwiazdka, gwiazd. Halonet, zaloguj się,
0: dobra.
1: Link, spis połączeń, link, konfiguracja, link, pakiety minut.
0: Tak.
1: Link strona główna, link cenni, link mój profil, witaj Dick, twoje konta, telefon, ustawienia twojego profilu, komunik, brak następnego nagłówka, link,
0: żeby mnie
1: znajdź
0: szukać.
1: Dialog, n, t, k, odwiedzony link centr, halonet,
0: już jesteśmy tu, gdzie byliśmy,
1: link oferta. Wirtualna cena, twoja wirtuografia, IPBX, wasz przetak, nagrywanie rotnie, konfig, muzyk, domyślna 1, odwiedzony link z Halonet, zaloguj się, telefon, lista rozwijana, zwinięte, domyślna 1.
0: I tutaj?
1: Domyślna 2, domyślna 3, kompopracy.waw, Komunikat główny. Wav. Komunikat menu. Wav.
0: I teraz tak.
1: Domyślna 1.
0: Domyślna 1, czyli tak.
1: Zapisz przycisk. Anuluj przycisk. O nas link.
2: Szkoda, że nie da się podsłuchać. Domyślna 1.
0: No nie da się.
1: Domyślna 2. Domyślna
0: 1. Tylko,
1: jeden.
0: Że teraz tak.
1: Zapisz przycisk. Anuluj.
0: Tu sobie damy anuluj. Halo. Mi się nie pomyliło. Tu mamy wybór. Możemy to sobie, tego sobie posłuchać dopiero wtedy, kiedy zastosujemy. Czyli damy zapisz i zadzwonimy pod ten numer. To sobie możemy posłuchać. Natomiast o co chodzi? Możemy swoją muzyczkę zastosować, ale musimy ją wysłać do Halonetu. I oni te muzyczki pozmieniają. Tylko im trzeba napisać, która ma być do czego, nie?
2: A czy to jest jakoś dodatkowo płatne, czy oni to już po prostu sobie?
0: Nie, to tak jak komunikaty.
2: Okej.
0: Tam już słyszeliśmy, że są wavy ponagrywane, komunikaty.
1: Witaj, Dikrip, link www.wirtualna, brak następ, twoja grafika, abona i tak, nagranie, muzyka na czek, domyślna 1, odwiedzą komunikaty systemowe, zestaw podstawowy.
0: Zestaw podstawowy tych komunikatów to jest wtedy, kiedy działa nam centralka ta demonstracyjna.
1: Domyślny lektor.
0: Właśnie tutaj szkoda, że mi nie działa, nie chce jakby zadziałać ten numer, który jest do tej centralki, który ty tam przed wejściem na antenę podałeś. Jeszcze może spróbujemy później, ale wątpię.
1: Arek.pl, męski 2. Strefa czasowa.
0: Arek to jest ten, który zapowiada u nich w ogóle wszystko. Nawet w ich biurze.
1: Europe / Warsaw.
0: To jest strefa czasowa.
1: Odtwarzaj sygnały braku połączenia. Nie.
0: Czyli tutaj jak to włączymy, to jak nastąpi prześlenie linii, czy po prostu jakieś inne problemy będą, to dostaniemy jakiś tam sygnał.
1: Konfiguracja ruchu wychodzącego. Domyślna prezentacja dla automatycznych przekierowań. Numerem dzwoniącego. Link zmień.
0: To chodzi o to, że...
1: Domyślna prezentacja dla automatycznych przekierowań.
0: Że po prostu jak... jakby to powiedzieć... Mamy tych 8 kont, załóżmy, że mamy firmę, tak? To możemy sobie tutaj wpisać, jak nie wiem, załóżmy inaczej. Dodzwania się do nas człowiek, do sekretariatu na przykład. No i odbiera sekretarka jako ona, jako główna. I jak mamy odpowiedni telefon, tak na przykład jak ja, to sobie możemy ponazywać różne biura. I jak sekretarka nas potem łączy, nie wiem, z dyrektorem z jakiegoś stanowiska, czyli na przykład dzwoni, powiedzmy, pierwsze konto i mówi: Pani Zosiu, proszę mnie połączyć z dyrektorem. No i pani Zosia wciska przycisk. I dyrektor widzi na wyświetlaczu, że dzwoni tam jakiś Franek, nie? Bo tak nazwaliśmy sobie. I tak odpowiednio do każdego z tych osób.
2: Ale czy to też nie jest tak, że w zależności od tego, jak to zostanie skonfigurowane, to w przypadku połączeń wychodzących, kiedy na przykład ten dyrektor będzie dzwonił do kogoś, to żeby przy założeniu, że na przykład on też ma swój numer jakiś tam bezpośredni z pominięciem tej centrali, ale niekoniecznie może chce go prezentować, niekoniecznie chce, żeby ten numer się wyświetlał u osoby, do której dzwoni, żeby potem nie dzwonili wszyscy do niego i nie zawracali mu głowy, tylko żeby jednak wyświetlał się ten numer główny.
0: To już jest w ramach telefonu, tak jak tu w tym jalinku, który pokazywałem, że tam w ustawieniach tego telefonu można ukryć numer.
1: Okej. Okay. Numerem dzwoniącego. Link zmień. Przekazywanie rozmów wychodzących za pomocą hash. Tak.
0: Hash to jest takie, taki główny...
2: Ten krzyżyk, tak? Czy,
0: tak, tak, tak, tak.
2: Ten przycisk na klawiaturze po prawej stronie, od zera.
0: Naciskam, załóżmy, że mam tych 8 kąt, no i powiedzmy, że tam, nie wiem, mam dyrektora, mam prezesa, kogoś tam, no to dzwoni człowiek, ja się zgłaszam, on mówi, proszę z prezesem, no to wciskam 2, hash, odkładam słuchawkę i rozmowa się już tam toczy między prezesem a tym kimś.
1: Link zmień. Odtworzenie komunikatu odbierającemu połączenie.
0: Czyli, no ja tutaj
1: brak.
0: Mam...
1: Odbrak.
0: Ja tu mam to wyłączone. Ale to służy do tego, żeby... Ja to mam trochę inaczej rozwiązane. Bo powinno to być prawidłowo rozwiązane w ten sposób, że jak ktoś do mnie dzwoni, to zamiast sygnału, że dzwoni telefon, dostaje taki człowiek komunikat, że tu firma jakaś tam, nie? To pokażemy za chwilę. No i cały ten IVR tam mówi, że żeby zrobić tam, nie wiem, żeby dodzwonić się do dyrektora, to jeden, żeby coś tam, to dwa. To tutaj o to chodzi. Ja to mam pominięte, bo ja mam to rozwiązane w trochę inny sposób.
1: Link zmień. Konfiguracja ruchu przychodzącego. 12 444 73.
0: To jest numer, na który będziesz, Michale, dzwonił.
2: Okej.
0: Okay. To jest między innymi numer do tych, którzy chcą się do mnie dodzwonić i jakby załatwić ze mną sprawę i dostaną z IVR-a właśnie komunikat.
1: Grafika brak op, link, grafika decrease, link zależności, link,
0: to,
1: grafika decrease, steam 1.
0: To jest właśnie konto centralki, bo ja mam DJCRISU 0 jako główne konto, a to tutaj to jest ten drugi numer telefonu i w momencie, kiedy ja skasowałem ten DJCRISU 0, to poprosiłem ludzi w Halonecie, żeby numer, który dostałem z tą centralką, zamienili na ten mój, który tam przed chwilą był.
1: Link zależności czasowe 1. Szczegóły zależności czasowych.
0: I tutaj określamy, od której do której pracuje moja firma.
1: W zależności od daty, czasu czy dni tygodnia, połączenie przenoszone jest do różnych scenariuszy. Grafika brak opisu. Od poniedziałku do niedzieli.
0: No i tutaj mam ustawione...
1: Godzina 10.00, 22.00.
0: I teraz tak, do każdej...
2: Pracowity tej... człowiek z ciebie.
0: Do każdego tego jakby można, tego czas, tej godziny można, to też za chwilę pokażemy, dostosować komunikaty, nie? Że na przykład w komunikacie jest powiedziane początkowym, że pracujemy od poniedziałku tam do niedzieli, czy tam 24 godziny na dobę, albo że właśnie od tej do tej. No i potem jak mija ten czas, to jest kolejny komunikat, że no już nie pracujemy i że jak chcesz z nami się skontaktować, to musisz zadzwonić od tej do tej, nie?
1: Grafika brak opis. Grafika wygląda jak na link grafika decrease psaction 1. Link scenariusz czynny. Link zmień. Link
0: scenariusz, czyli to jest cały ten układ komunikatów, ustawień i tak dalej. Ja to mogę włączyć, wyłączyć. Jak ja to wyłączę, to tych komunikatów nie będzie. Za to będzie można się do mnie dodzwonić przez cały czas, przez całą dobę i nie będę ograniczony niczym.
1: Link zmień. Grafika wygląda. Link grafika decrease. Link scenariusz nieczynny. Szczegóły scenariusz. W scenariuszu opisujemy krok po kroku działanie centrali. Jeżeli połączenie zostanie przeniesione do konkretnego scenariusza. Grafika brak opisu. Odebranie połączenia. Grafika odebranie połączenia. Grafika brak opisu. IVR. Start.
0: IVR.
1: Link komunikat główny.
0: WAW. Właśnie, bo to jest komunikat główny. Ja tutaj to, co tam jest, komunikat dla osoby dzwoniącej i jest komunikat główny. Czyli na przykład dzwoni człowiek, ja mówię, znaczy ja, nie ja mówię, tylko komunikat dostaje ten, co dzwoni, że witamy we firmie jakiejś tam. Potem jest chwila przerwy i włącza się tak jakby komunikat główny, który mówi, że...
2: Czyli na przykład w tym pierwszym to może być, teraz bardzo popularna jest ta klauzula o przetwarzaniu danych osobowych.
0: Dokładnie.
2: Czyli na przykład, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w taki konkretnie sposób i to może być ten pierwszy komunikat, a drugi, dokładnie, że na przykład w celu połączenia się z sekretariatem wybierz to, aby połączyć się z księgowością wybierz tamto i tak dalej, i tak dalej.
0: Dokładnie.
2: Czyli mogą być odtworzone tak naprawdę dwa komunikaty.
0: Tak.
1: Link grafika biegry. Link zmień. Grafika brak opisu. Link komunikat menu. Wav.
0: Komunikat menu to jest właśnie, to jest to, o czym mówiłem, że ja na początku nagrałem im wszystko, a oni to podzielili. Czyli to za chwilę też właśnie pokażemy, jaki komunikat i kiedy. Bo to jest właśnie komunikat menu, to jest menu główne. I tutaj jest, aby wybrać to, tam dodzwonić się do tego, to wybierz to, a do tamtego, to wybierz tamto, nie?
1: Link grafika decrease, link zmień, grafika brak opis, komunikat systemowy.
0: Systemowy.
1: Grafika komuni, link zmień.
0: Ja tutaj nie mam, nie wiem w zasadzie o co chodzi, bo jakby nie potrzebowałem tego komunikatu systemowego, a prawdę mówiąc nie byłem aż tak bardzo zainteresowany, żeby podpytać pracowników Halonetu, co to jest komunikat systemowy.
1: Grafika brak opis. Link komunikat menu. Wav.
0: Tu mogę iść tak by do drugiego konta menu, że jak mam na przykład więcej tych kont, to po wciśnięciu dwójki mogę mieć taki jakby pod menu. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę. Bo w tej chwili jest tak, że jak zadzwonicie do mnie, to będzie, że tutaj Radio Fjorda tam i będzie menu, żeby wybrać to, tamto i tak dalej. Ale jak załóżmy, że mam drugie konto i więcej, to po wciśnięciu załóżmy dwójki, dostaniemy inne komunikaty menu.
2: Czyli jakby można się połączyć z takim jakby poddziałem dodatkowym, tak?
0: Dokładnie.
2: Że na przykład,
0: tak,
2: no nie wiem, tam powiedzmy, chcę połączyć się z zarządem, tak, jakiejś firmy, no to bezpośrednio możesz się połączyć z prezesem, dyrektorem i zastępcą dyrektora.
0: Dokładnie.
1: Link, grafika, link, grafika, komunikat systemowy.
0: Tutaj znowu mamy systemowy, o którym nie wiem.
1: Link, grafika, brak, IVR, stop.
0: I tu możemy zatrzymać IVR.
1: Możliwości wyboru, IVR. Grafika, brak opisu, link, brak wyboru, link, wybrano, 1. Link, wybrano, 2.
0: Tu mamy... jakby dwa scenariusze.
1: Brak wyboru.
0: Dwa czy jeden?
1: Link kolejkowanie 1.
0: Dwa. Dwie możliwości scenariusza, czyli możemy jakby, tak jak są kompozycje w Windowsie, nie? Że możemy sobie wybrać albo taki styl tych komunikatów, nie? Że tam do każdego możemy nagrać inne komunikaty w zależności od sytuacji.
2: No tak.
1: Odtwarzanie muzyki na czekanie. Link grafika decrease. Brak kont odbierających.
0: To chodzi to o to, chodzi tutaj o to, że no jest tylko jedno konto właśnie, a nie 8, bo...
1: Lub wylogowanie kont odbierających. Grafika brak opisu. Link zmień. Grafika brak opisu. Grafika brak opisu. Link scenariusz nieczynny.
0: Bo na początku dostajemy 3 konta. I w tym momencie, tu w tym miejscu jest napisane, że dzwonią wszystkie konta. Takie coś, czyli domyślnie jest to zrobione tak, że dzwonią wszystkie.
2: Czyli, że jakby... do wszystkich to dzwoni.
0: Tak, jak zadzwoni ktoś pod ten główny numer, to wszyscy dostają telefon. Kto odbierze, ten ma.
1: Link grafika decrease wybrano. Link kolejkowanie 1.
0: To jest to, o czym mówiłem.
1: Odtwarzanie muzyki na czekanie. Link grafika decrease. Brak kont odbierających.
0: Tu to jest to, o czym mówiłem, że jak ktoś ze mną rozmawia i dodzwania się do mnie ktoś kolejny, to słyszy
2: wpada
0: muzykę,
2: w kolejkę, po prostu.
0: Wpada w kolejkę i ma komunikaty. Jesteś pierwszy, drugi, trzeci, pięćdziesiąty, nie?
1: Lub wylogowanie konto, grafika, link zmień, grafika brak op, grafika brak op, link scenariusz nieczynny, link grafika, wybrano, 12312, graf,
0: to link jest mój
1: zmień.
0: Numer znowu.
1: Grafika, odebranie połączeń, grafika, grafika brak opisu, link kompopracy.waw.
0: Komunikat o pracy, czyli...
2: Po pracy chyba nawet. A,
0: czekaj.
1: Link kompopracy.
0: Po pracy, tak. O, tak, po pracy. To jest komunikat, który mówi właśnie o tym, o czym wspomniałem wcześniej, że teraz nie pracujemy, zadzwoń w trakcie godzin pracy. Tam...
2: No bo to jest właśnie w tym schemacie nieczynne, czyli tu to jest trochę mało intuicyjne, bo te wszystkie schematy są wyświetlone na jednej stronie i tu się trzeba bardzo mocno skupić, bo one wszystkie wyglądają bardzo podobnie i jak rozumiem tu na tej stronie, tu to, co ty pokazujesz w tym momencie, to jest po prostu dostrajanie każdego z tych schematów z osobna.
0: Dokładnie.
2: Właściwie scenariuszy.
0: Scenariuszy, ale żeby się tym nie martwić, to możemy nagrać wszystkie komunikaty, w mailu opisać, które mają być do czego i pracownicy Halonetu ci to sami podstawiają, jak ci się nie chce w to bawić.
2: Też fajnie.
1: Link grafika, link zmień, grafika brak op, rozłączenie, grafika rozłączenie.
0: Czyli...
2: No tak, i to jest ostatni element tego scenariusza.
1: Szczegóły kolejkowania połączeń. Połączenia, które zostaną tu skierowane, ustawiane są w kolejce i oczekują na odebranie. W tym czasie dzwoniący może słuchać muzyki na czekanie. Może być okresowo informowany o swoim miejscu w kolejce. Może okresowo słyszeć inny komunikat. Grafika brak op-
0: Czyli na przykład inny komunikat. Tak jak mamy w niektórych, u niektórych operatorów komórkowych, że powie mi, jesteś dziewiąty w kolejce i leci sobie muzyczka, za chwilę komunikat, a teraz opowiem ci o naszych promocjach.
2: No,
0: nie?
2: Tak.
0: No i tam potem już jest odpowiednie nagranie.
1: Wpuszczanie połączeń do kolejki. Tylko gdy są zalogowane konta mogące odebrać połączenie.
0: Tak. Jeśli jest chociaż jedno konto zalogowane, to nam się tworzy kolejka. Jak wszystkie konta są jakby niezalogowane, to mamy komunikat, że nie pracujemy.
2: Ale czy te elementy to są jakieś na przykład przełączniki, przyciski? No to na przykład to, właśnie to wpuszczanie do kolejki. I tutaj masz jakąś rzecz, jakąś tam opcję. Czy to jest w ogóle coś, co da się aktywować?
1: Jeżeli wyloguje się ostatnie konto mogące odebrać połączenie, połączenia opuszczą kolejkę, a centrala przejdzie do następnego kroku w scenariuszu.
0: No, czyli to, co mówiłem, tak, że nie pracujemy dzisiaj i tyle.
1: Maksymalna ilość połączeń oczekujących w kolejce, nieograniczona.
0: Czyli można tutaj...
2: I to też można zmienić, jak rozumiem.
1: Link zmień.
0: Dokładnie.
2: O, właśnie. Jest
1: częstotliwość odtwarzania komunikatów.
0: No to tutaj wiadomo, tak, że jak mamy ponagrywane komunikaty, to są, można by wybrać, że to tam, nie wiem, raz na 15 minut, czy tam raz na 10 minut będzie nam mówiło, który jestem w kolejce, czy tam coś.
1: Wyłączone. Częstotliwość odtwarzania komunikatu...
0: Ja mam to wyłączone, bo jeszcze nie mam nagranych tych komunikatów.
1: Częstotliwość odtwarzania... Wyłączone. Sposób wywoływania kont. Wszystkie konta dzwonią równocześnie.
0: A widzisz, to jest to, o czym mówiłem.
2: No tak.
1: Link zmień. Wywoływanie kont, które są używane / zajęte. Nie. Czas dzwonienia.
0: 15 sygnałów.
1: Link zmień. Znów dzwonienie po. 2S. Link zmień. Komunikat informacyjny dla odbierającego.
0: Czyli na przykład, że o tym dyrektorze wspomnę. Dyrektor odbiera jakby słuchawkę, mówi halo, a słyszy w słuchawce przychodzące połączenie z sekretariatu, nie? No i on już wie tam, bo to albo mu się wyświetli, jak nie ma telefonu z wyświetlaczem, to ma komunikat, nie?
2: Jasne.
1: Brak. Wywoływane konta do obsługi połączeń oczekujących w kolejce. Link Decrypts 201.
0: To jest moje konto tej centralki. Czyli jeśli zadzwoni telefon, a jest jedno konto, to będzie kierowano, cały ten ruch połączeniowy będzie kierowany do tego właśnie konta.
1: Link grafika, link zmień, twoje komunikaty, kompopracy.waw.
0: I tu jest moje rozwiązanie, bo ja tam nie mam tych wszystkich początkowych, tylko tu mam od razu, jakby startuję z drugiej pozycji.
1: Kompopracy.waw, link grafika, komunikat główny.waw.
0: Ale to nie jest główny, bo główny jest brak. Czyli to jest ten drugi komunikat w kolejce po tych wszystkich zastrzeżeniach RODO i tak dalej, nie? Czyli ja startuję z tego drugiego, już pierwszego nie ma.
1: Link grafik komunikat menu.waw.
0: To mam.
1: Link grafik konfiguracja ruchu wewnętrznego. Wew. Grafika brak opisu. Link grafika decrypts. Link decrypts 201.
0: 201. To jest numer konta, na przykład dzwoni człowiek i mówi do mnie poproszę z kierownikiem, a kierownik jest na drugim jakby koncie, więc ma siłą rzeczy...
2: 202.
0: 202, dokładnie. I ja wciskam 202 hash i odkładam słuchawkę.
1: 789, grafika dzwonienie na 601, Paweł Bogdala.
0: O, i teraz tak.
1: Grafika numer z książki telefonicznej, niedostępny z IWR. 789.
0: Tutaj chodzi o to, że mogę pod jakby dwójkę, co za chwilę też pokażemy, niekoniecznie podpisać konto. Mogę jakby podpisać pod ten, pod to inny numer, zupełnie zewnętrzny. Tylko, że muszę się liczyć z tym, że jeśli podepnę pod dwójkę, trójkę i czwórkę i tak dalej numery zewnętrzne, zwłaszcza komórkowe, no to będzie mi ściągać z tego mojego doładowania.
2: No tak, bo ktoś za te połączenia musi zapłacić, a użytkownik, który dzwoni, no to nie ma świadomości, że to jest przekierowanie.
0: Dokładnie. Więc jak zadzwoni ktoś na ten numer 12-444-7301 i na przykład załóżmy będzie komunikat, żeby połączyć się z dyrektorem, wciśnij 2, a dwójka nie jest kontem wewnętrznym, tylko numerem zewnętrznym komórkowym, to wtedy zacznie mi dzwonić ten ktoś na mój koszt.
1: Grafika numer z książki, grafika dzwonienie na 600, link zmień, konta centralkowe, ilość kont centralkowych, link dodanie, ilość kont centralkowych, 1, link dodanie konta centralkowego.
0: Tu możemy sobie dodać następne konto.
1: Grafika brak opis, link dodanie,
0: ale wejdźmy
1: Halonet, tu. Zaloguj się, telefonia internetowa, witaj, pole edycji 200. Wprowadź nowy, trzycyfrowy numer.
0: No i tutaj masz...
1: Pole edycji 200.
0: 200, tak? Ja mam 201, ale tutaj jest 200. Jak dodam tutaj nowe konto, to ono otrzyma numer 200.
1: Przycisk zapisz, przycisk anuluj.
2: Ale możesz pisać równie dobrze
1: 202.
0: Na przykład, dokładnie.
1: Przycisk anuluj.
0: Tutaj więcej nic nie ma, dlatego że wszystkie nowe konta będą miały ten sam jakby przedrostek, czyli decrypt coś tam, nie? I tylko cyferką będą się liczyły.
2: No tak, różniły.
0: Różniły.
1: Witaj decrypt, link wyloguj się, wirtual, brak nas, twoja wirtualna cen... I...
0: Już byliśmy.
1: Europe/Warsaw. W zależności od dat... Link grafika decrypts o komunikat główny kropka. Link grafika decrypts o komunikat.
0: Są komunikaty, to już byliśmy.
1: Wylogowanie kont odbier, brak kont odbier. Wybrano. 2. 12300, link zmień. Grafika dzwonienie na 112 312 1005.
0: To jest ten numer od IP Cola, czyli w tej chwili on jest podpięty pod dwójkę.
1: Grafika dzwonienie.
0: I tam są pozdrowienia. Tam nie ma nic, jak zadzwonimy tam, to włączy nam się poczta z prośbą o pozdrowienia i tak dalej.
1: Link zmień. Grafika brak, odebranie połączeń. Grafika brak, opis. Link kom po pracy.
0: To już było.
1: Może słuchać muzyki na czekanie. Sposób wywoływania. Link grafika, otworzenie komunikatu. Kom po pracy.
0: Tu byliśmy.
1: Serwer SIP.
0: A właśnie, czy nam się to uda?
1: Link decrypt 2700. Grafika numer z książki. Grafika 600. Odwiedzony link. Dodanie konta centralkowego. Grafika brak opisu.
2: Strona strasznie taka rozbudowana jest. I tak, trochę szkoda, że nie ma tu 201. Żadnych nagłówków, dzięki którym na przykład można by było.
0: No nie ma właśnie.
1: Konfiguracja.
2: Poruszać.
1: Link grafika, otworzenie komunikatu. Komunikat menu.
0: Czy się nam to uda?
1: Zapisywanie jako dialog.
0: A nie.
1: Nazwa pliku.
0: Ja chciałem odtworzyć, a tutaj Halo się next. Zapisywanie, czyli to się nie uda. Czyli mogę tutaj ewentualnie wgrać sam.
1: Odwiedzony link, dodanie konta, grafika, serwer SIP.
0: No i tutaj mamy dane tego konta, tak? Czyli mamy serwer.
1: Hasło do konta.
0: Hasło.
1: Link zmień. Domyślna prezentacja dla ruchu wychodzącego. Link zmień.
2: O, to jest właśnie to, o czym mówiłem, że tu można sobie zdecydować, jak będzie się to wyświetlało.
1: Grupa kont w bilingu. Link zmień. Opis konta centralkowego na aparacie / komunikatorze. 201.
0: Czyli to jest to, o czym ja mówiłem, że dyrektor dostaje połączenie i ma na wyświetlaczu, że dzwoni jakiś franek, nie? Tam z wewnętrznego.
1: Link zmień. Blokada prezentacji. Link zmień. Blokada ruchu wychodzącego. Link zmień. Przycisk.
2: A tu można zabronić, żeby dzwonili ludzie
0: tak.
2: od nas.
1: Znak praw autorskich.
0: No i tyle. To jest cała konfiguracja panelu tej centralki. Proponuję, żebyś zadzwonił pod ten numer, czyli 12 34 7301.
2: To poczekaj, już biorę telefon. Biorę telefon i zaraz będę dzwonił.
0: Od razu przełącz nam, żebyśmy słyszeli komunikaty, które
2: tak,
0: się
2: tak,
0: tam
2: tak.
0: będą...
2: Zaraz będę to robił, tylko już sobie tu ustawiam telefon, przyciski, dobrze, już wpuszczam i teraz tak, numer telefonu jeszcze raz poproszę.
0: 12, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 4,
2: 4,
3: 4, 4, 7, 3, 0, 1, 7, 7, 7, 6, 3, 3, 0, 0, 4, 1.
2: O, mam nadzieję, że dobrze.
4: Witamy w Radiu Fiorda. Cieszymy się, że do nas dzwonisz. Dla twojego i naszego bezpieczeństwa wszystkie rozmowy z naszą stacją są nagrywane. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, rozłącz
0: się. To jest komunikat, który powinien być jako pierwszy, ale jest jako drugi.
4: Na naszej stronie internetowej. Menu główne. Jeśli chcesz połączyć się z naszym studiem, wciśnij 1. Jeśli pragniesz kogoś pozdrowić lub zamówić utwór, wciśnij 2.
0: No i wciśnij 1. I dzwonisz do mnie. Teraz ja odbieram.
2: Halo?
0: Dzień dobry.
2: Halo.
0: Dzień dobry.
2: O, mała zwrotka nam się zrobiła, ale już teraz jest okej.
5: Okay. Tak jest.
2: O, i słychać Krzysztofa z telefonu.
5: Tak jest. I to jest studio. A teraz się rozłączymy i zadzwoń jeszcze raz, ale wybierz 2.
2: Dobra. No to rozłącz się.
3: 1.
2: O, Krzysztof się rozłączył. To ja w takim razie teraz już tu dzwonię pod ten sam numer, więc ja
0: tak.
2: już go sobie wywołam. Pozwólcie z pamięci, żeby nie wpisywać tego jeszcze raz. O, właśnie, mam już ten numer, więc też przełączam, żebyście wy to wszystko słyszeli.
3: 1, 2, 4, 4, 4.
4: Cieszymy się, że do nas dzwonisz. Dla twojego no i naszego bezpieczeństwa
0: dwójeczka.
4: Wszystkie rozmowy z naszą stacją są nagrywane. Witajcie w Radiu Fjorda. Po sygnale proszę nagrać pozdrowienia lub zamówić utwór.
2: No to tak? Mówię coś.
0: No, daj, to już rozłączyłem.
2: Rozłączyłeś, okej. Okay. Chociaż tak. Nie, cały czas jeszcze jest.
0: Jesteś jeszcze.
2: Tak, mówię. Planowanie
1: maszyny zdalnej. No,
2: cały czas jest połączenie, ale mogę teraz już się rozłączyć. O.
0: Dobra, to po mojej stronie to już skończyłem. I teraz ja mam to nagranie na tym, gdybym chciał to odtworzyć, ale to tutaj nie jest.
2: No tak, bo to jest zewnętrzny komputer i musiałbyś ten plik jakoś przerzucić.
0: No, jakby niekoniecznie, tylko chodzi o to, że to nie jest audycja o Fjordzie, tak? To,
2: aha.
0: Tylko audycja o centrali. I tak to działa. I w ten sposób można zrobić 8 kont od 1 do 8, tak? Mhm. Ten komunikat może być, tam był tylko wybierz 1, wybierz 2, ale może być wybierz 3, wybierz 4, 5, 6, 7, 8, nie? W zależności, no tak. Ile tych kont tam mamy. I możemy sobie ponagrywać, kto jest pod którą cyferką, nie? W tym momencie. Ja tutaj tobie przed audycją mówiłem, że w tej chwili jest to numer do 1 projektu, ale plany są takie, żeby było do 3. Mhm. I wtedy będzie na przykład pod 1 będzie Fjorda. I we Fjordzie będą właśnie to pad menu z innymi komunikatami.
2: No tak, i chociaż będzie tam jakby można to rozgałęzić w 2 kolejne.
0: Tak, i na przykład jak będzie, że zadzwoń do, znaczy wciśnij 3, żeby tam do Pepis, tak to się nazywa teraz, Patryka Faliszewskiego projekt, no to on będzie miał inne komunikaty, nie? W tym momencie.
2: No tak.
0: No. Jedyne, co będzie wspólne, to oczekiwanie w kolejce. To będą wspólne komunikaty.
2: No, więc rzeczywiście jest to ciekawa opcja dla tych wszystkich, którzy oczywiście wiedzą, do czego to wykorzystają. Tam strona wydaje mi się, że jest dość skomplikowana. Tak na pierwszy rzut oka, to tam się można w niej trochę pogubić.
0: Wymaga jest mało to, logiczna przede wszystkim.
2: Tak, wymaga to dość dużego skupienia, żeby to wszystko poustawiać. Mam takie wrażenie.
0: Jest mapa stron. Jest mapa strony, ale mapa strony.
1: Zoom, spotkanie 1, były U0.20.
0: No, zamknąłem, dobra, to start sobie tutaj zrobimy, tak?
1: Nowa karta, Google Chrome, wyszukiwarka, https://halonet.ph/halonet.halon, oferta, cennik, link www.
2: Ale mapa strony to chyba będzie do całości jakby.
0: Tak.
2: Całego serwisu. Oczywiście. A ja mam na myśli sam ten panel, że on jest taki dość rozbudowany, ale w taki sposób, że jakby wiesz, że można by było, wydaje mi się, to wszystko tak pogrupować, żeby było to
1: znajdź dialog
2: jakoś bardziej intuicyjne. Usta.
1: Link mapa profilu.
2: O, to mapa profilu.
0: Profilu.
1: Halonet, witaj, Dikrit, mapa profilu, opcja, opis, link mój profil, strona główna panelu, link zmień hasło, zmiana hasło, link zmień adres e-mail, link ustawienia parametrów faktury VAT.
2: O, tu wygląda to na przykład fajnie, bo tu są poszczególne ustawienia, poszczególne linki, w które można sobie wejść i są, i jest to tak bardzo, w taki bardzo zwarty sposób, bo jeden link robi nam jedną konkretną rzecz, to na przykład jakieś
0: dokładnie,
2: tam ustawienia. Dlatego, faktury. A szkoda, że tego nie ma na tym panelu.
0: No nie ma. Właśnie dlatego chciałem tą mapę tu pokazać.
1: Link numer potwierdzeń GSM. W tym miejscu możesz ustawić numer GSM, na który będą wysyłane potwierdzenia weryfikujące.
0: Czyli hasło i tak dalej, nie?
1: Wykonywanie zmian w opcjach bezpieczeństwa twojego profilu oraz kont Halonet.
2: Czyli takie link podwójne uwierzytelnienie.
1: Link Regon, inny dok. Tutaj możesz ustawić lub zmienić regon lub inny dokument, który może być potrzebny przy przenoszeniu numerów z Halonet. Link promocje. Informacje o aktualnych promocjach. Link rejestracja. Tutaj możesz ustawić dane rejestracyjne, wymagane zgodnie z ustawą antyterrorystyczną. Prosimy o uważne podawanie danych, gdyż po zapisaniu nie będzie można ich edytować. Link dodatkowe loginy. Dodatkowe loginy z uprawnieniami tylko do odczytu.
2: Aha.
0: Czyli tutaj chodzi o to, że możesz zrobić taki numer, że na przykład na moim miejscu usiądzie inny operator i on będzie miał inne parametry w ogóle, nie?
2: I uprawnienia przede wszystkim.
0: I uprawnienia, dokładnie.
1: Link doładuj konto.
0: Tutaj wiadomo.
1: Zasilanie kont telefonicznych. Doładowania online są realizowane przez bezpieczny serwis płatności.pl. Link przenieś środki. Przenoszenie środków między kontami telefonicznymi.
0: Czyli tutaj wiadomo, chodzi o to, że jak mam na tym głównym koncie DJ Chrisu 0 pieniądze, to mogę przenieść te środki
2: na konto centrali.
0: Centrali, dokładnie.
1: Link reguły dla transferu. Ustawianie reguł dla transferów automatycznych. Link konta telefonicznego.
0: Czyli tu chodzi o to, że mogę tam z tej pozycji sobie zrobić...
2: przekierowania, tak?
0: Przekierowania, tak.
1: Link konta telefonicznego. Lista kont telefonicznych. Link dodaj nowe konto. Dodawanie nowego konta telefonicznego.
2: Ale to nie są konta centralkowe, tylko to są konta jakby...
0: telefoniczne.
2: W tym...
0: Te zwykłe. Mhm,
2: te zwykłe, zwykłe.
0: Te zwykłe, tak.
1: Link usuń konto. Usuwanie konto. Link zmiana hasła. Zmiana hasła wiadomo. Dla wybranych. Link numery telefonii. Zestawienie wykupionych numerów telefonicznych w sieci Halonet. Link kup numer. Formularz umożliwiający kupno numeru telefonicznego bądź faksowego w sieci Halonet.
0: Zakup numeru polega na tym, że po prostu wybierasz numer, płacisz te 25 zł na dzień dobry, żeby było z czego ściągać co miesiąc, czyli tą złotówkę. No i tyle. I masz kupiony numer, nie?
1: Link przenieś numer.
2: A czy można sobie wybrać, jaki chcemy numer, czy zawsze to jest przydział losowy?
0: Nie. Wchodzisz w kup numer. Jeśli nie masz numeru, to tam jest jakby nad taką listą rozwijaną nic, bo nie masz numeru. I poniżej masz listę rozwijaną i tam masz kierunki podane wraz z jakimiś tam losowymi numerami. Oczywiście, które są wolne, nie? Wybierasz sobie w pierwszej liście województwo, w drugiej sobie wybierasz numer, który z tego województwa tam ci się, wiesz, wylosuje, nie? No i sobie wybierasz, dajesz sobie zapisz, potem jest opłać. Przekierowuje cię to do tego ich centrum płatności. No i tyle, nie? I masz.
2: I już wtedy można korzystać z tego numeru. Ale dobrze, że jest wybór jakichś numerów, bo...
0: Jeszcze mają, tak. Bo FCM już nie ma na przykład i Halonet też do niektórych miejscowości już nie ma.
2: No prawdopodobnie, wiesz, mają po prostu jakąś określoną pulę i już im się ona kończy. No to też, no pewnie gdyby, jeżeli im się rzeczywiście skończy, to będą musieli wykupić oni gdzieś tam jakąś nową.
0: Wiesz, mi zależało na krakowskim numerze. Dlaczego? Dlatego, że numeracja krakowska jest łatwa do zapamiętania.
2: No jest dosyć fajna, tak.
0: Tak jak ja mam na przykład w tym, gdyby nie chcieć dodzwaniać się do pozdrowień przez tą centralkę, bo można bezpośrednio i mam taki numer tutaj 123-121-005. No to jest prosty numer, nie?
2: No. Taki.
0: No, a tutaj mam z kolei 12-444-7301. No to też jest całkiem nieźle, nie?
2: Nieskomplikowany.
0: No, a jakbym sobie wybrał tam, nie wiem, Rzeszów, który ma bodajże chyba 54...
2: 15 albo, chyba, czy...
0: A nie, 15, przepraszam, tak, Rzeszów ma 15. Wrocław ma 71, no tutaj 71, 80 coś tam. No to tak trudniej już zapamiętać, a tak 1, 2, 3, 4, nie?
2: Dokładnie. No to tak jak ten nasz niegdysiejszy numer telefonu tyflopodcastowy, 123-834-835.
0: No, ładny numer, no.
2: No, dokładnie.
0: Ja bym na twoim miejscu zawalczył, tak jak ci mówiłem o ten numer. Bo jest wart chyba zawalczenia. Ja odzyskałem ten numer do pozdrowień, który w tej chwili jest, to ja go też odzyskałem, bo wtedy, kiedy prowadziliśmy z Darkiem Marchewką projekt Karody Radia, to tam był właśnie ten numer i potem przez parę lat nie był opłacany, więc go wyłączyli. I po tych paru latach zadzwoniłem do IP callu, że chcę odzyskać numer, no i...
2: I się okazało, się. Że się da.
0: Da się, dokładnie. A już nie było go w puli, bo ja myślałem, że oni go wrzucą z powrotem do puli numerów wolnych, ale nie.
2: No proszę. No cóż, to rzeczywiście trzeba będzie jakieś pomyśleć, co się da z tym zrobić. Chociaż teraz no, promujemy ten nasz numer telefonu 663883600. On też nie jest jakiś bardzo skomplikowany, ja się go nauczyłem.
0: To jest komórkowy?
2: Tak.
0: Komórkowy.
2: Tak, to jest komórkowy. Dokładnie. Dzwoni, no, dzwoni bezpośrednio na telefon, który jest tu, o, na moim biurku.
0: Tylko, że właśnie ludzie dzwoniący, bo... Ja nie sądzę, żeby dzwonili tu starsi ludzie, którzy nawet nie wiem, czy wiedzą o takim projekcie jak Tyflo Podcast, ale załóżmy, że są to, no chociaż teraz nawet i starsi ludzie w większości mają komórki.
2: W większości ale znam, mają komórki, tak.
0: Znam takich, co mają stacjonarne i w tym momencie na komórki to im trochę... zrzuci tej kasy, nie?
2: To nawet szczerze mówiąc, nie wiem, jak to w dzisiejszych czasach wygląda, jeżeli chodzi o telefon stacjonarny i koszty, które generuje telefon stacjonarny. Przypuszczam, że też są już jakieś pakiety, że masz wszystko bez limitu.
0: No VoIP, tak jak ci pan Mariusz mówił...
2: No nie, VoIP nie. Ja mam na myśli bardziej to, jak na przykład z Orange'a, tak? No
0: 17 właśnie. Groszy za minutę na komórki. Mhm. To też nie jest chyba jeszcze taka wygórowana cena. Jak na dzisiejsze czasy ze stacjonarnego, bo ja pamiętam czasy, kiedy po złoty 50 albo nawet
2: nie,
0: po 5
2: no wiesz, to kiedyś to już w ogóle to odpalają nam się, widzę, jakieś kombatanckie wspomnienia, więc to chyba najwyższy czas, żeby zakończyć tę naszą dzisiejszą audycję. Krzysztof Bruzda prezentował wirtualną centralę Halonetu. Dzięki Krzysztofie za udział w audycji.
0: Dziękuję.
2: Ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Mamy dzisiaj 6 marca, Tyflo Podcast. Jak co wtorek, przynajmniej ostatnio ja z wami się spotykam jak co wtorek. A dzisiaj mam dwóch gości w naszym spotkaniu, Kazimierza Parzycha i Tomasza Bigaja.
8: Dzień dobry, witajcie.
7: Dzień dobry. Będziemy mówić o aplikacji, która nazywa się Ostrzygator i tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że no kiedyś, kiedy były telefony, no powiedzmy jeszcze nie takie jak dzisiaj zaawansowane smartfony, tutaj mam na myśli taką jakby nowocześniejszy model w tamtych
8: z udźwiękowieniem.
7: Z udźwiękowieniem, dokładnie. Nokia E52, tudzieżby jakieś podobne, gdzie kiedyś korzystano z wiadomości tak zwanych sieciowych i wybierało się kanały, na których te wiadomości do nas docierały. Dzisiaj te wiadomości są przesyłane w trochę inny sposób, a odkąd mamy smartfony, no to możemy sobie ułatwić sprawę zupełnie, jakby to powiedzieć, trochę...
8: Wybierając różne aplikacje, które nas będą informowały o...
7: Dokładnie.
8: O różnych wydarzeniach.
7: Tak, kiedyś to było właśnie, tak jak powiedziałem, podzielone na kanały. Standardowym kanałem był kanał 53, chyba jak się nie mylę, ale mogę się mylić, więc jakby ktoś miał taką informację, to może mnie poprawić. A dzisiaj mamy ostrzegator. Do czego służy ostrzegator, to opowie nam tutaj w naszym spotkaniu Tomasz, który jest... jakby to powiedzieć, producentem, tak? Dobrze mówię? Producentem.
9: No, trochę chyba tak. Znaczy jestem właścicielem firmy, która jakiś czas temu wpadła na pomysł, żeby taką aplikację spróbować stworzyć. Udało się jakoś chyba rok temu, półtora roku temu wystartować. No i w tej chwili aplikacja jest już używana, mam nadzieję, że dość powszechnie na terenie Polski.
7: To znaczy, masz jakieś statystyki, czy może, no nie wiem, jak to wygląda z twojej strony?
9: To znaczy, my w tej chwili publikujemy dziennie około 1000-1200 komunikatów, które są dostępne w całej Polsce, przy czym oczywiście tematyka tych komunikatów jest różna, dlatego że ideą aplikacji było połączenie kilku źródeł wiadomości i przesyłanie ich po prostu do jednego programu, do jednej aplikacji, która jest w stanie to przekazać odbiorcom. Każdy użytkownik aplikacji ma możliwość wybrania sobie kategorii tematycznej, która go interesuje. I to jest troszkę podobne do tego, o czym mówiliście, czyli tych kanałów, które kiedyś w Noki były dostępne. Natomiast różnica zasadnicza polega na tym, że nasze wiadomości są wysyłane nie do konkretnych osób na konkretne numery telefonów, tak jak to ma miejsce w przypadku SMS-ów na przykład, tylko nadawca tych komunikatów jest w stanie określić, gdzie one będą dostępne. System powstał generalnie na potrzeby takiej instytucji jak Centra Zarządzania Kryzysowego. I pomysł tej aplikacji pojawił się po huraganowych wiatrach, które miały miejsce w Polsce i troszkę spustoszenia spowodowały. I wtedy pojawiła się taka idea, żeby przekazywać ważne informacje, ale nie przekazywać je do konkretnych osób, co wymaga znajomości ich numerów telefonów albo adresów mailowych, tylko wysyłać taką wiadomość w miejsce zagrożenia, na przykład tam, gdzie wichura wyrządziła jakieś szkody, tam, gdzie nie ma prądu, tam, gdzie spadł grad, i umożliwić odbiór tych wiadomości wszystkim osobom, które się tam znajdują, właśnie na podstawie ich lokalizacji. Później ten pomysł troszkę się rozszerzył. Rozpoczęliśmy współpracę z urzędami miast i gmin. Staramy się je cały czas przekonywać, że możliwość przekazania informacji lokalnych do mieszkańców miast i gmin jest istotna. I uważamy, że takim najlepszym źródłem informacji jest właśnie miasto, Urząd Miasta i Urząd Gminy. Oni po prostu wiedzą, co w danym rejonie się dzieje. No i za pomocą tej aplikacji mogą przekazywać różne informacje o budżecie obywatelskim, wydarzeniach kulturalnych, utrudnieniach na drodze, przerwach w dostawie prądu, wody i tak dalej. I tak to w tej chwili działa. Ci, którzy podpisali z nami umowę, mają dostęp do systemu i mogą generować swoje własne komunikaty.
7: Tyflo Podcast, to tak dla twojej informacji, jest to projekt mówiący o dostępności różnych aplikacji, różnych ułatwień dla osób niepełnosprawnych, wzrokowo, no jakkolwiek inaczej. I tutaj pojawia się właśnie temat, o który chciałbym zahaczyć, ponieważ kolega Kazimierz pisał do ciebie przed audycją, z tego co wiem, i z tego co się tam wypowiedziałeś, to fakt, że aplikacja nie była tworzona z myślą o dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jak to wygląda w ogóle z waszej strony?
9: No to prawda, to znaczy,
7: myśleliście o czymś?
9: Nie, to ja dopiero dzisiaj rozmawiając z wami dowiedziałem się, że taki rodzaj przesyłania informacji mógłby mieć również znaczenie dla osób niedowidzących czy niewidomych.

0: W tym telefonie, czy to w wersji z systemu Android, czy iOS, istnieją mechanizmy, które pozwolą osobom niedowidzącym korzystać w jakimś lepszym stopniu z telefonu, na przykład poprzez odsłuchiwanie komunikatów. Tak więc mimo, że ta aplikacja nie ma specjalnych mechanizmów, no to jednak stosując rozwiązania typu TalkBack czy VoiceOver, użytkownik może, niedowidzący, może stosunkowo łatwo te komunikaty odbierać, poruszać się po stosunkowo prostych opcjach tego programu. Także nie była to na pewno nasza myśl, ale jeżeli jest zapotrzebowanie na tego rodzaju
1: rykoszetem, że tak powiem, się
0: tak,
1: udało.
0: Tak, dokładnie tak.
2: Właśnie, ja tutaj muszę wspomnieć, że jeśli chodzi o różnych, przeróżnych deweloperów tworzących różne aplikacje, różnie tutaj z tym bywało, a aplikacja Ostrzegator, no niesamowicie dobrze jest poetykietowana, to znaczy się przyciski są popodpisywane, jak i również dostępność do różnych opcji jest dobra. Te przyciski gdzieś tam nie uciekają, nie pływają. Szczególnie pewno dlatego, że no, aplikacja jest bardziej oparta na tekście niż gdzieś tam na grafice. To znaczy się tej grafiki za wiele tam z tego, co się orientuje, nie ma.
0: Zgadza się. To znaczy my wyszliśmy z założenia, że ta aplikacja ma być pozbawiona tak zwanych wodotrysków, które czasem w aplikacjach się pojawiają. Nam chodziło o szybkie przekazanie informacji tekstowej, bo to w tych zastosowaniach kryzysowych było najważniejsze. No i tam rzeczywiście nie ma jakichś bardzo skomplikowanych opcji czy konieczności wyboru niewielkich przycisków. Wszystko jest dość przejrzyste. Staraliśmy się, żeby to było bardzo zbliżone do takiej wiadomości SMS-owej, żeby użytkownik nawet, który na co dzień nie korzysta z rozwiązań smartfonowych czy z jakichś aplikacji, był w stanie w miarę szybko sobie z tym systemem poradzić. No, jeżeli nam się udało i jeżeli tak to postrzegacie, no to dodatkowo się cieszymy.
2: Przy okazji mam takie dwa pytania związane z tą aplikacją. Tak jeszcze nawiązując do tych statystyk, czy mają Państwo może statystyki dotyczące osób, ilości osób, które korzystają z tej aplikacji na chwilę obecną? To jest moje pierwsze pytanie. A moje drugie pytanie jest takie, co w przypadku, bo rozumiem, że aplikacja działa na podstawie internetu, to znaczy się, jeśli internet jest, no to aplikacja działa, bo przez internet są dostarczane wiadomości. A co w przypadku, kiedy załóżmy, no właśnie będzie jakiś kataklizm i niestety nie będzie możliwości, załóżmy, internetu poprzez sieci komórkowe? Czy planujecie Państwo jakiś dodatkowy system właśnie ostrzegania? Pomijający właśnie kwestię internetu.
0: To ja może zacznę od tej drugiej części. No, to jest rzeczywiście problem techniczny, to znaczy w sytuacji takiej, w której nie ma absolutnie żadnej łączności komórkowej, sieci komórkowe przestały działać, no to nie ma możliwości przekazania komunikatu bieżącego, ale to jest troszkę, staraliśmy się ten problem rozwiązać w aplikacji, i ona działa w ten sposób, że w momencie, w którym komunikat jest generowany, to użytkownik niekoniecznie musi się znajdować w miejscu, dla którego ten komunikat jest przeznaczony. Jeżeli on go już dostanie do swojego urządzenia, a potem się znajdzie w terenie, w którym nie ma absolutnie żadnego zasięgu, albo jest utrudniony zasięg, albo właśnie ze względu na jakiś kataklizm, to te wiadomości tak czy inaczej już w jego telefonie są i mogą zostać odtworzone. Tak więc no, nie możemy obiecać cudów, że wiadomość dotrze, jeżeli nie działa sieć, ale staraliśmy się zrobić wszystko, żeby te komunikaty docierały nawet w utrudnionych warunkach komunikacyjnych. I oczywiście droga, którą one docierają do telefonu, to jest po pierwsze transmisja pakietowa operatora komórkowego. No i druga opcja to jest jakiś zasięg sieci Wi-Fi, więc jeżeli użytkownik w jakikolwiek sposób ma możliwość skomunikowania się z siecią, to komunikat bieżący dostanie, natomiast komunikaty, które były przygotowane dla niego wcześniej i powinny się pojawić, dlatego że znalazł się w jakimś konkretnym miejscu, dotrą nawet jeżeli nie ma on absolutnie żadnej łączności.
2: Czyli rozumiem, że komunikaty wysyłane są stosunkowo

0: wcześnie, nie na ostatnią chwilę, tak żeby rzeczywiście ten użytkownik mógł sobie te wiadomości odtworzyć.
1: Tak, tak. To, znaczy, tak? Po pierwsze one są wysyłane dokładnie w momencie, w którym nadawca je przygotuje i wyśle w eter niejako, tak można powiedzieć. Natomiast czekają sobie w urządzeniu na dwa zdarzenia. Pierwsze zdarzenie to jest odpowiednia godzina, bo każdy z tych komunikatów może być zaprogramowany tak, że pojawia się w telefonie o konkretnej godzinie, konkretnego dnia i potem w podobny sposób z urządzenia znika. I to jest jeden taki mechanizm wyzwalania tych komunikatów, a drugi to jest lokalizacja. Więc jeżeli w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu użytkownik się znajdzie, to ten komunikat, który już wcześniej został przygotowany, do niego dociera. No jest dużo takich informacji, które można generować z wyprzedzeniem. Tutaj przykładem jest Kraków i współpraca z Zarządem Infrastruktury, z ZIT-em, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Oni dostarczają do nas na przykład dane o planowanych remontach, remontach dróg. My te komunikaty umieszczamy w systemie natychmiast, natomiast czasem się zdarza, że one są planowane na tydzień, dwa albo miesiąc do przodu. I dopiero w momencie, w którym ta data się zbliży i użytkownik jest tam, gdzie dane zdarzenie ma miejsce, to ten komunikat otrzyma. Także wtedy już absolutnie nie jest potrzebna żadna łączność.
2: No cóż, a jak wygląda sprawa z innymi miastami, bo tam widziałem, że jest jeszcze możliwość wyboru innych miast, bo tutaj powiedziałeś o Krakowie, a Wrocław, Świdnica i tak dalej. I to jest pierwsze, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie, ja tutaj mam wybraną Świdnicę dodatkowo i teraz jak to wygląda z punktu widzenia programu, ponieważ ja słuchając informacji z Wrocławia mam nagłówek tu gdzie jesteś Świdnica, no to ja tak rozumiem, że jestem Świdnicy.
1: Tak jest, no tak, to jest tutaj komunikat dla Świdnicy i pewnie tam w danym momencie jesteś i taki komunikat
2: otrzymujesz. A jestem we Wrocławiu, właśnie dlatego
1: okej, ale każdy komunikat, który jest generowany w systemie, ma jakiś swój obszar, na którym powinien być publikowany. I teraz użytkownik ma dwie możliwości. Po pierwsze, może otrzymywać komunikaty dla miejsca, w którym się znajduje. Więc jeżeli zostanie wygenerowany komunikat dla obszaru miasta Wrocław, czy obszaru miasta Świdnica, to w momencie, w którym on się tam znajdzie, to taki komunikat dostanie, ponieważ jego smartfon, jego urządzenie ma możliwość geolokalizacji. Natomiast oprócz tego każdy użytkownik może sobie w systemie utworzyć dowolną ilość własnych punktów, które go interesują, i otrzymywać komunikaty dla tych miejsc, nawet jeżeli się tam nie znajduje. To ma zastosowanie w sytuacji takiej, jeżeli na przykład wyjeżdżamy na wakacje, jesteśmy nad morzem, a mieszkamy w Krakowie i chcielibyśmy wiedzieć, co się dzieje w naszej okolicy. Wtedy po prostu definiujemy sobie w aplikacji lokalizację swojego domu czy miejsca, w którym pracujemy. I nawet jeżeli jesteśmy nad morzem, to jeżeli dla Krakowa czy dla województwa małopolskiego pojawi się jakiś komunikat, to będąc nad morzem również go otrzymamy. Także metody są dwie. Albo tam, gdzie jesteśmy w oparciu o lokalizację, albo tam, gdzie jest coś, co nas interesuje, wtedy te miejsca mamy zdefiniowane. Generalnie najlepszym rozwiązaniem jest włączenie lokalizacji w telefonie, dlatego że wtedy przemieszczając się po kraju zawsze dostajemy informacje z miejsca, w którym się znajdujemy. Tak, tak. To na przykład ma zastosowanie, bo jeszcze wspomniałeś o tym, że tych komunikatów trochę w Polsce jest. My oprócz tego, że współpracujemy z urzędami miast i gmin i oni generują sobie swoje własne lokalne komunikaty, to jest jeszcze kilku dostawców komunikatów z terenu całego kraju. Jednym z nich jest na przykład Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który publikuje takie trójstopniowe ostrzeżenia pogodowe. To nie są prognozy o tym, że będzie słońce albo deszcz, tylko są to komunikaty, że na przykład będą intensywne opady deszczu albo intensywne wiatry. I IMGW publikuje takie komunikaty z dokładnością do województwa albo do części województwa. I w tej sytuacji, jeżeli przemieszczamy się po kraju, jesteśmy na terenie, dla którego komunikat został wygenerowany, na przykład południowa część województwa małopolskiego, jeżeli tam jest ostrzeżenie w skali 1, 2 lub 3 o na przykład opadach śniegu, to użytkownik zawsze taki komunikat dostaje, dlatego że tam się znajduje. To jest pierwszy duży dostawca. Współpracujemy również z takim stowarzyszeniem Polscy Łowcy Burz, którzy mają własne prognozy meteorologiczne. Ich plusem jest to, że one są bardziej lokalne niż w przypadku IMGW. IMGW informuje nas, że na terenie województwa małopolskiego będą opady śniegu na przykład, albo będzie intensywny wiatr. Natomiast nie precyzują, gdzie to będzie miało miejsce, więc użytkownik wie, że coś koło niego się będzie działo, natomiast niekoniecznie tam, gdzie on jest. Natomiast łowcy burz w oparciu o dane z radarów pogodowych tworzą takie prognozy dla konkretnych miejsc. I czasem się zdarza tak, że jest to obszar dotyczący na przykład fragmentu gór albo fragmentu województwa. I również te ich komunikaty w skali trzystopniowej są publikowane. Do tego jeszcze, to już krótko tylko dodam, kto się w systemie pojawia. Takie instytucje jak Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to są informacje o utrudnieniach drogowych na drogach w Polsce. Kolejna instytucja to jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Publikujemy w aplikacji dane pomiarowe ze stacji pomiaru jakości powietrza dla wszystkich stacji pomiarowych GIOŚ-u. I takie komunikaty są dostępne w systemie w promieniu chyba 3 km od stacji pomiarowej. Więc jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie w pobliżu jest taka stacja, to dostaniemy również komunikat o tym, jaka jest jakość powietrza i jaki jest ten poziom zagrożenia. Kolejny dostawca na przykład to jest Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Tu się z kolei pojawiają informacje o wycofaniu leków, czy to z obrotu, czy z użytku. I to jest taka informacja, która w zasadzie ciężko jest przekazać, bo w zasadzie nie wiemy, kto dany lek kupił, kto go stosuje. Natomiast jeżeli dostanie informację, że lek może być w jakiś sposób niebezpieczny, no to po prostu ma możliwość zareagowania. I chyba ostatnia kategoria, która mi w tej chwili przychodzi do głowy, to jest Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, albo odwrotnie, Konkurencji i Konsumentów, który publikuje informacje o niebezpiecznych przedmiotach. Tutaj też, jeżeli są to informacje na przykład o jakichś usterkach w samochodach, to takiej wiadomości nie publikujemy, ponieważ dealerzy samochodów zwykle sami te informacje swoim klientom przekazują, bo ich znają, mają jakiś kontakt. Natomiast jeżeli są to rzeczy takie troszeczkę mniejsze i trudniejsze do zlokalizowania, na przykład ostatnio mieliśmy taki przypadek, jedna z firm informowała, że ich czajniki elektryczne stanowią zagrożenie.
2: Tak, dostałem właśnie tę informację.
1: Tak, ponieważ może się od nich urwać uchwyt. Więc generalnie nie bardzo wiadomo, kto taki czajnik posiada, więc my na wszelki wypadek informujemy wszystkich posiadaczy.
2: I Decathlon jeszcze, jakiś komunikat był z Decathlonem.
1: Decathlon miał jakieś problemy
2: o rowerach.
1: Z rowerem, w którym chyba pękała rama, tam wcześniej też były jeszcze jakieś wydarzenia, ale te komunikaty też staramy się przekazać, ponieważ tak jak mówię, je jest trudno zlokalizować gdzieś w sieci i przede wszystkim trudno jest znaleźć użytkowników, którzy są potencjalnie zagrożeni takim zdarzeniem. Nie wiemy,
3: ja się tak właśnie przy tej okazji wtrącę a propos tego i przywitam w ogóle z naszymi słuchaczami. Tak, Michał Dziwisz, dzień dobry. A propos, Krzysztofie, tego twojego pytania dotyczącego dlaczego tam się pojawił ten komunikat tu, gdzie jesteś i Świdnica na przykład, to byłeś we Wrocławiu. Wydaje mi się, i może Tomek właśnie to potwierdzi, że chodzi po prostu o to, że trafiłeś na komunikat, który był adekwatny zarówno dla miejsca twojego tak, obecnego pobytu, tak, jak i dla Świdnicy. I dlatego tak. dostałeś te informacje, a tam w międzyczasie jeszcze pojawił się przecinek, że tu, gdzie jesteś, przecinek Świdnica.
1: To ja już może wyjaśnię, jak to wygląda. To, tu, gdzie jesteś, to jest komunikat rzeczywiście dla lokalizacji, w której jesteśmy. Fizycznie się znajdujemy w oparciu o dane z GPS-a. Natomiast jeżeli użytkownik zdefiniował sobie swoje miejsce i nazwał je Świdnica, no to jeżeli ten komunikat dotyczy zarówno miejsca, w którym jesteśmy, czyli na przykład Wrocławia, i jednocześnie Świdnicy, bo obejmuje na przykład całe województwo, to w komunikacie dostajemy powiadomienie, dla kogo on jest przeznaczony, czyli dla miejsca, w którym jesteśmy.
2: No tak, to jest zrozumiałe, ale...
1: Jak i dla naszej lokalizacji zdefiniowanej. Jeżeli to jest duży obszar, to oczywiście mamy kilka tych miejsc wyszczególnionych.
0: Nie, ja mam jeszcze takie pytanie. Ja mam jeszcze takie pytanie.
2: No mów.
0: Ja mam jeszcze takie pytanie a propos tych wiadomości. Proszę mi powiedzieć, czy państwo macie taką możliwość edytowania lub korygowania tych powiadomień, bo na przykład zastanawiała mnie jedna rzecz i tutaj rzeczywiście Michał też wspomniał mi o tym i gdzieś tam zwrócił moją uwagę. A propos leków, które zostały wycofane, czy na przykład dałoby radę na przykład uzyskać informację, dlaczego te leki zostały wycofane? Czy mają państwo na to wpływ?
1: Wpływu nie mamy, natomiast zawsze się staramy, żeby te informacje były dość kompletne i zwykle, no przykład tej informacji o lekach. To działa tak, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny publikuje na swoich stronach informacje o tym, że dany lek został wycofany. To jest bardzo krótka informacja, to znaczy tam jest podany nazwa leku, jest podany numer serii i są podane na przykład daty ważności tego produktu. Natomiast do takiego komunikatu GIF zawsze dodaje oficjalny opis i on jest dostępny.
2: Jest adres na dole do strony, gdzie można się więcej dowiedzieć.
1: Tak, dokładnie. My po prostu dodajemy do aplikacji, do komunikatu link do tego pełnego opisu, więc na samym początku, w głównej części wiadomości dowiadujemy się, że jest jakiś niebezpieczny lek, natomiast jeżeli użytkownik jest rzeczywiście tym zainteresowany, to może sobie kliknąć w ten link na dole i sprawdzić dokładnie, o co w tym komunikacie chodzi. Idea jest taka, żeby, wiadomo, że wysyłamy ten komunikat do wszystkich odbiorców. Po pierwsze, nie każdy jest zainteresowany danym tematem, więc nie chciałby dostawać od razu pełnego opisu. Dostaje tylko nagłówkową informację, jeżeli jest zainteresowany, może przeczytać więcej w dokumencie publikowanym przez GIF. Także te dane na pewno...
0: Zresztą w aplikacji jest też taka bardzo fajna opcja filtrowania różnego typu wiadomości, dzięki której, załóżmy, wszelkie informacje o lekach na przykład możemy sobie właśnie wyłączyć, żeby one do nas nie przychodziły.
1: Znaczy w aplikacji są dwa mechanizmy filtrowania treści, które chcemy otrzymywać. Pierwszy mechanizm to są kategorie tematyczne. Użytkownik w momencie, w którym instaluje aplikację, dostaje listę wszystkich kategorii tematycznych, które w danym momencie są dostępne. I to są na przykład kwestie pogody, kwestie powietrza, transportu i komunikacji, wydarzeń kulturalnych itd., itd. I jeżeli tutaj użytkownik przeprowadzi jakąś selekcję, to od tego momentu będzie otrzymywał tylko komunikaty, które należą do tych kategorii. Każdy z naszych nadawców, generując komunikat, przypisuje do niego jakąś kategorię tematyczną. I wtedy, jeżeli ktoś jest zainteresowany transportem, to dostaje informacje o transporcie. Jeżeli jest zainteresowany zagrożeniami pogodowymi, no to sobie wybiera kategorię meteo i tak dalej. To jest pierwszy mechanizm. Natomiast czasem zdarza się tak, że w jednej kategorii tematycznej, na przykład to, co mi przychodzi do głowy w tej chwili, choćby właśnie transport i komunikacja, są publikowane wiadomości od kilku nadawców, bo może to być na przykład ZIKIT krakowski, który informuje o drogach, i Główna Dyrekcja Dróg Krajowych, która również informuje o drogach. I wtedy, jeżeli użytkownik otrzyma w tej kategorii jakiś komunikat i uzna, że jego treść nie jest dla niego interesująca, to może go po prostu dodać do listy tzw. komunikatów ignorowanych. I od tego momentu komunikatu o takim konkretnym poziomie istotności, bo one mają swoje przypisane poziomy istotności, o takim poziomie istotności w takiej kategorii tematycznej od takiego nadawcy nie będą publikowane. Znaczy użytkownik ich nie będzie otrzymywał. Tak więc użytkownik ma dość dużą możliwość selekcji tych komunikatów i na pewno nie jest nimi zarzucany. Może sobie po prostu wybrać to, co go najbardziej interesuje.
0: Tutaj chciałbym jeszcze ci przerwać, Krzysztofie, i dokończysz moje zdanie. I wy, słuchacze, jeśli macie pytania do Tomasza lub jakieś sugestie, to macie taką możliwość poprzez zadzwonienie do nas. Numer telefonu poda Krzysztof.
2: 123-834-835 to jest nasz numer.
0: I czekamy na wasze sugestie, pytania.
2: Może chcielibyście coś dodać do aplikacji, coś zmienić, coś poprawić.
0: Może w coś w dostępności wam nie odpowiada, coś byście zmienili. Dzwońcie, bo myślę, że warto. Jest to jedyna taka okazja, żeby ułatwić sobie życie poprzez właśnie sugestie, które... Myślę, że na pewno będą zrealizowane.
1: No postaramy się. Ja tylko jedno zdanie dodam. Tak? Już w samej aplikacji istnieje możliwość przesłania zgłoszenia do nas, czy tą drogą mailową, czy w formie takiego zgłoszenia właśnie z aplikacji. Jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś sugestie, no to po prostu prosimy o kontakt, będziemy się starali to ewentualnie realizować w jakichś kolejnych wersjach. Być może uda się zrobić coś, co będzie istotne z Państwa punktu widzenia.
2: To jest dobre, bo korzystamy akurat z tego, że mamy tutaj okazję porozmawiać, natomiast różnie to bywa z tym przesyłaniem sugestii, bo to ludzie... No ja osobiście na przykład bardzo nie lubię pisać bardzo na telefonie, zwłaszcza dotykowym.
1: No tak, to nie jest
2: wolę wygodne. Jednak rozmowę, więc mamy jakby tutaj okazję...
3: Ale być może można się z Tomaszem kontaktować za pomocą innych źródeł, na przykład maila.
1: Można, oczywiście. Maila
2: na przykład.
1: Pierwszy Skype kontakt mailowy jeszcze. Jak najbardziej, natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, wymienimy się numerami, jesteśmy się w stanie skontaktować i spróbować jakiś temat przedyskutować.
3: A propos telefonów, mamy już kogoś na linii, halo, kogo witamy?
4: Dzień dobry, Artur z Wrocławia. Ja się chciałem dowiedzieć takich szczegółów, bo miałem wczoraj komunikat pogodowy właśnie. Usunąłem go, bo już był mi niepotrzebny, a dzisiaj dopiero dostałem taki komunikat dopiero po godzinie 19. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego na przykład nie częściej, jeżeli jest zły stan powietrza. To jest jedna kwestia. Druga kwestia było z transportu publicznego. Wczoraj o 22:00 coś tam było nie tak z transportem, a koło godziny gdzieś 14:00-15:00 była informacja o tym, że ruch został poprawnie przywrócony.
1: Transporcie
2: komunikacyjnym. To może ja chwilowo powiedzmy częściowo odpowiem na to pytanie. Bo to się wiąże również z tym, do czego chciałbym na chwilę wrócić. To znaczy, chodzi mi o ten rejon, mówiłem, tu gdzie jesteś, Świdnica i tak dalej, prawda? Świdnicy tramwaje nie jeżdżą. Komunikat tyczył się ruchów tramwajów przy
1: Wrocławiu,
2: przy ulicy.
1: Tak, MPK.
2: Tak, dokładnie. I tutaj to, o czym wspomniałeś. Dlaczego tak? Ponieważ problem powstał, podejrzewam, wtedy, kiedy ta informacja została wygenerowana, a potem dostaliśmy informację, że wszystko jest ok, ponieważ już przywrócono ten ruch, więc to były takie dwie informacje jakby niezależne od siebie. Nie wiem, czy potwierdzisz, Tomaszu, ale wydaje mi się, że to chyba o to chodzi.
1: Mogło tak być. Znaczy ja może... Powiem o tych dwóch kwestiach poruszonych, znaczy powietrze i transport. Zacznijmy od transportu, bo już zacząłeś o tym mówić. te komunikaty, które my publikujemy w aplikacji dla obszaru Wrocławia, pobierane są ze stron MPK we Wrocławiu. I generalnie my nie mamy absolutnie żadnego wpływu na to, co MPK w swoich systemach pokaże. Jeżeli o godzinie X oni ogłoszą komunikat, że jest awaria na jakiejś linii tramwajowej, to jak tylko ta informacja jest na ich stronie, to my ją w naszym systemie przekażemy. Potem pewnie pojawia się kolejna informacja o tym, że ruch został przywrócony i jeżeli ona tylko dostępna jest na stronie MPK, również pojawi się w systemie. Także nasze informacje w aplikacji są odzwierciedleniem tego, co się dzieje na stronie MPK. Zwykle są to informacje precyzyjne, natomiast no też trzeba pamiętać o tym, że czasem może się zdarzyć, że albo MPK zapomni o czymś poinformować, albo poinformuje na przykład o tym, że ruch został wstrzymany, ale już nie poda informacji o tym, że ruch został przywrócony i tu mogą być pewne problemy. Natomiast istotniejsze jest to pierwsze pytanie dotyczące powietrza. Pan powiedział, że był komunikat o jakości powietrza, pan go skasował, długo nie było nic i wieczorem pojawiło się coś nowego. Komunikaty o jakości powietrza są generowane w momencie, w którym stacja pomiarowa zanotuje zmianę. To znaczy przejdziemy z poziomu na przykład powietrza bardzo dobrego do powietrza dobrego lub wystarczającego lub niebezpiecznego lub bardzo niebezpiecznego. Więc jeżeli o godzinie na przykład 12 powietrze było dobre i pan otrzymał taki komunikat i pan go skasował, to następny komunikat pogodowy pojawi się dopiero w momencie, w którym dana stacja zanotuje zmianę, bo nie ma sensu informować pana po raz kolejny, no że tak, powietrze jest dobre.
4: Tylko, że wczoraj, jak zanim go skasowałem, to miałem parę godzin, czyli godzina chyba 11, godzina 15 i jakoś godzina wieczorna. A później go tak... skasowałem i dopiero...
0: One się powtarzają. One się pewno po prostu powtarzają.
1: Mogło być tak, że przez ten pierwszy czas, tych kilka godzin, po prostu nie było żadnej zmiany stanu zanieczyszczenia i po prostu ten komunikat u pana był do momentu jego zmiany lub skasowania. Po skasowaniu pan go już wtedy w swoim urządzeniu nie miał, a po pewnym czasie być może znowu nastąpiła jakaś zmiana powietrza i o tej zmianie został pan poinformowany. Także tak jak mówię, my nie publikujemy co chwilę powtarzających się wiadomości. Jeżeli powietrze
2: zresztą
1: jest cały czas
2: jest
1: dobre...
2: Zweryfikować. No, łatwo jest tak, zweryfikować, ale... ponieważ tam jest opcja przywróć wiadomości, więc można to zweryfikować po kolei, właśnie... jak to było.
4: A propos
0: i jeszcze kolejna jest kwestia, że przy każdej wiadomości jest chyba data i godzina, tak?
1: Tak, to jest zwykle jest publikowana data, w której komunikat został utworzony. Jeżeli jest to komunikat, który ma jakieś ramy czasowe, czyli ma obowiązywać od godziny 15 do 17, to te dwie godziny i daty są w systemie.
2: Właśnie.
1: Natomiast w przypadku tak. komunikatów
2: komunikat
1: pogodowych...
2: też o tym mówi.
1: Tak, to taka informacja też jest. Natomiast jeżeli komunikat dotyczy pogody, no to wiadomo, że zwykle nie wiemy, kiedy nastąpi zmiana. W związku z tym wtedy mamy tylko informację, kiedy został wygenerowany, a zostanie podmieniony w momencie, w którym sytuacja się zmieni, czyli stacja po prostu będzie miała inne dane pomiarowe i te dane zostaną przekazane. Także na bieżąco jest to odzwierciedlenie tego, co stacje w danej chwili mierzą.
4: A jeszcze jest tam też taka opcja chyba dodawania zgłoszeń, prawda? I
1: tak.
4: Z tego, co się zorientowałem, przy wyłączonej lokalizacji nie można dodać zgłoszenia. Nie można by to było zmienić, żeby na przykład w czasie zgłoszenia wymusić po prostu wpisanie miejscowości?
1: Nie, dlatego że kwestie związane ze zgłoszeniami są zrealizowane w sposób następujący. Jeżeli na pana terenie jest instytucja, która chce przyjmować zgłoszenia, to może być na przykład MPK, czy to może być Urząd Miasta Wrocławia, to jeżeli pan przebywa na ich terenie, na tym terenie, dla którego oni taką usługę zapewniają, to pan ma możliwość wygenerowania takiego zgłoszenia. Natomiast żeby telefon czy aplikacja zorientowała się, gdzie pan jest i jakie ewentualne możliwości zgłoszeń panu zaproponować w danym rejonie, to musi znać swoją lokalizację. Chodzi o to, żeby użytkownik, który przyjeżdża na przykład do Krakowa czy do Wrocławia, widział w liście zgłoszeń tylko te, które są obsługiwane w miejscu, w którym się znajduje. Nie ma możliwości zgłaszania problemów komunikacji miejskiej we Wrocławiu, będąc na przykład w Krakowie i odwrotnie. No taka jest idea. Także tutaj jest wymagana... Jest wymagana lokalizacja, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jakie zgłoszenia mogą zostać przyjęte w systemie. Może dwa słowa o tej lokalizacji. Ja wiem, że użytkownicy czasem się obawiają włączenia wszelkich usług związanych z lokalizacją, z tym, gdzie te dane są przesyłane i tak dalej, i tak dalej. I obawiają się również zużycia baterii w telefonie, które może być większe. My pisząc tę aplikację staraliśmy się po pierwsze jak najmniej zużywać zasoby baterii i praktycznie urządzenie z włączoną lokalizacją z punktu widzenia naszej aplikacji nie działa krócej niż przy wyłączonej lokalizacji. I druga sprawa, kwestia prywatności, to jest też dość istotne. W naszej aplikacji komunikaty są przesyłane tylko w jedną stronę, to znaczy nadawca informacji nie wie, komu je wysyła i nie wie, kto je odebrał. Z Państwa telefonów nie są do nas wysyłane i do nadawców nie są wysyłane absolutnie żadne informacje, z wyjątkiem tej sytuacji, w której właśnie użytkownik chce wygenerować jakieś zgłoszenie. No jeżeli sam się decyduje na przekazanie jakiejś informacji, no to wtedy oczywiście ta informacja dociera do odbiorcy. Natomiast normalna praca aplikacji nie wymaga wysyłania lokalizacji czy jakichkolwiek innych danych typu, nie wiem, skrzynka adresowa, numer telefonu czy inne informacje do nadawcy, do instytucji, która te komunikaty przygotowuje. Znaczy tu z punktu widzenia prywatności nie ma absolutnie żadnej możliwości jej naruszenia i sprawdzenia, gdzie użytkownik się znajduje albo gdzie się znajdował. To też chyba jest dość istotne.
4: I mam jeszcze pytanie co do usuwania powiadomień. Typu chciałem się dowiedzieć, czy jest możliwość wprowadzenia, żeby na przykład niektóre wiadomości usunąć całkowicie. Chodzi mi o to, że jeżeli, nie wiem, mam 5 wiadomości, a przez przypadek jedną usunę, żeby tylko jedną odzyskać. A 5, żeby już nie odzyskać.
1: Wiem.
4: Pozostałe
1: no w tej 4 chwili...
4: nie odzyskać.
1: Tak, ma pan rację. W tej chwili mamy do dyspozycji taką opcję, takie dwie opcje chyba, które pozwalają po pierwsze skasować wszystkie informacje, które mamy w danym momencie i po drugie odtworzyć wszystkie informacje. Mieliśmy kilka sygnałów od użytkowników, czy nie dałoby się zrobić tak, żeby wybierać na przykład daty informacji, które chcielibyśmy odzyskać, albo ilość tych informacji, albo informacje z danego dnia i tak dalej. Oczywiście jest to możliwe i być może to się pojawi w jakichś kolejnych wersjach, jeżeli rzeczywiście od strony użytkowników takie informacje dostaniemy. Postaramy się gdzieś kiedyś je tam wdrożyć. Także nie mówimy nie. Ta aplikacja jest cały czas rozwijana i w zasadzie dużo funkcji, które się tam pojawia, to jest pochodna kontaktów z użytkownikami. No, jeżeli ktoś miał jakieś sugestie, jeżeli one są technicznie możliwe, no to staramy się zawsze wdrożyć je w kolejnych wersjach.
0: No tak, tylko wtedy trzeba było się też zastanowić, tylko... Okej, okay, dziękujemy ci w takim razie, Krzysztofie, ty miałeś... Krzysztof
2: Artur.
0: Miałeś
2: taką...
0: Arturze. Tutaj chciałem dokończyć swoją myśl. Tylko trzeba byłoby się wtedy zastanowić, czy ta aplikacja, kiedy pojawi się więcej tych opcji, nie byłaby, załóżmy, za trudna dla tych osób, na przykład dla seniorów, lub dla tych osób, które mają problemy z obsługą telefonów. I wtedy, czy na przykład można byłoby się wtedy zastanowić, czy taką aplikację stworzyć z możliwością przełączenia trybów typu tryb prosty i tryb zaawansowany, w którym byłyby te opcje dotyczące właśnie bardziej szczegółowe, na przykład właśnie a propos przywracania wiadomości.
1: No jest to rzeczywiście jakiś pomysł na przyszłość. Tak jak zauważyłeś, my staramy się, żeby ta aplikacja była prosta, bo zdajemy sobie sprawę, że niektórzy mogą mieć problemy z opanowaniem wszystkich opcji. Czym ich będzie więcej, tym większe zamieszanie po stronie użytkownika, natomiast idea, tak jak wspomniałem na początku, była taka, to ma być prosty system dostarczający wiadomość i ilość tych opcji bardzo wyrafinowanych i czasem wzajemnie się wykluczających może dla przeciętnego użytkownika stanowić pewien problem, ale być może to rozwiązanie rzeczywiście z kilkoma, z dwoma trybami, takim podstawowym i szerszym, też kiedyś się w aplikacji pojawi.
3: Także no i mamy kolejny telefon w międzyczasie. Halo, kogo witamy?
2: Mamy telefon w międzyczasie.
5: Witam, tu Patryk Mojsiewicz z tej strony.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja się chciałem zapytać o dwie rzeczy. Pierwsze, w jaki sposób ta aplikacja, czy aplikacja działa w tak zwanych małych miejscowościach. Czy na przykład jest tak dodane, ile jest ogólnie takich miejscowości w Polsce dodanych, no i czy na przykład są te takie mniejsze miasta, czy to tylko tyczy się dużych miast. Jeżeli ja na przykład pochodzę z Cieszyna, no to czy mogę, czy jest szansa, że będę mieć informacje z tego miasta?
2: To ja może, zanim Tomku odpowiesz, powiem w ten sposób. W ustawieniach aplikacji jest lista miast, które są obsługiwane. Także jak wejdziesz sobie w ustawienie po prostu dodania miejscowości, to tam się rozwinie taka lista i można zobaczyć, jakie miasta tam są.
1: To znaczy, to tak nie do końca tak jest, bo to najważniejsza część tego pytania to jest to, czy w danej miejscowości, może mniejszej, chociaż Cieszyn to akurat mała miejscowość nie jest, czy są dostawcy informacji. Tak jak powiedziałem, jest dużo dostawców ogólnopolskich, więc nie ma takiego miejsca w Polsce, w którym nie otrzymalibyśmy jakiegoś komunikatu, czy to dotyczącego pogody, czy to dotyczącego dróg, czy to jeszcze dotyczącego powietrza. Tu może trochę gorzej, bo stacje GIOŚ nie wszędzie występują, ale na przykład komunikaty o lekach wycofanych z rynku otrzymamy w dowolnym miejscu w Polsce, dlatego że to jest komunikat generowany dla całego obszaru Polski. Natomiast czy w danej miejscowości pojawią się komunikaty lokalne i czy pojawi się możliwość zgłaszania przez mieszkańców informacji czy zgłoszeń właśnie do urzędu, no to już jest niestety kwestia urzędów. Tak jak powiedziałem, my cały czas staramy się rozmawiać z urzędami miast i gmin i przekonywać ich, że jest taka potrzeba informowania lokalnego o tym, co w danym miejscu się dzieje. No powiem, że jest z tym różnie. Niektórzy są w stanie to zrozumieć i rzeczywiście korzystają z tego systemu i wysyłają takie wiadomości, nawet w mniejszych miejscowościach. Natomiast czasem napotykamy na opór czy taką prostą odpowiedź, nas to nie interesuje, bo my nie mamy o czym informować. Ja twierdzę, że wszędzie są tematy, o których społeczność lokalna powinna zostać poinformowana. I wszędzie są tematy, o których należałoby powiadomić władze lokalne i właśnie robić to w sposób prosty za pomocą takiej aplikacji, ale to już jest niestety poza nami. My możemy sugerować, przekazywać informacje o dostępności rozwiązania, natomiast czy dany urząd miasta, czy urząd gminy z tego skorzysta, no trochę jest to może kwestia nacisku mieszkańców, jeżeli tak podczas tej naszej rozmowy ktoś dowie się, że istnieje taka możliwość, że jest taka aplikacja i że można ją wykorzystać, no to być może metodą nacisków na swoje własne lokalne władze i przekazania takiej informacji, my w dowolnym momencie możemy rozpocząć współpracę i wtedy, czy to będzie samorząd lokalny, czy to będzie miasto, te komunikaty na pewno będą tam docierać. Na teraz możemy zapewnić, że wszystkie te najważniejsze, czyli pogodowe, drogowe, o powietrzu, o lekach, o niebezpiecznych przedmiotach, są publikowane na terenie całego kraju.
0: Patryku, czy masz jeszcze jakieś pytania do Tomasza? O właśnie.
5: Tak. Jeszcze się chciałem zapytać, taką rzecz, czy istnieje jakaś szansa, żeby aplikacja mogła również działać nie tylko jako pod Wi-Fi, ale że można również można sprawić, żeby na przykład takie ostrzeżenia przychodziły do nas w formie SMS-ów, żeby ostrzegator to też było jako miało taką usługę SMS, że można. Przy okazji też, no, wy jako twórcy zarobilibyście na tej aplikacji też, myślę.
1: Oj nie zarobilibyśmy na pewno. To nie jest takie proste.
2: Nie zarobiliby tutaj.
1: Nie.
0: Znaczy rzeczywiście to jest bardzo ciekawe pytanie.
1: Ja tylko
0: wspomnę.
1: Tak, proszę bardzo.
0: Jedną kwestię, a propos właśnie tych SMS-ów, to co pan też chciałby powiedzieć. Tylko jedną kwestię. W przypadku, kiedy ktoś nie ma pakietu internetowego, rzeczywiście takie SMS-y byłyby przydatne i myślę, że te pytanie, które Patryk przed chwilą zadał, rzeczywiście, na te pytanie rzeczywiście warto byłoby odpowiedzieć jakimś.
1: Okej, to ja także już mówię, jak to działa
5: znaczy,
1: w tej chwili.
5: Tak...
1: Aha, proszę, tak, ja słucham.
5: To znaczy ja jeszcze chciałem, bo nie chcę tutaj jakby przedłużać, ale też jakby pan mógł jeszcze na jedno pytanie dosłownie odpowiedzieć później i już w zasadzie to będzie wszystko. Choć po prostu chciałem, zawsze mnie interesowało, no bo ja miałem wiele tych różnych aplikacji, na przykład powiadamiających nawet o wiadomościach, typu na przykład Gazeta.pl z Agory, Squid, czy choćby RSO na przykład, co też jest podobna, to też jest podobna aplikacja trochę. W jaki sposób, jak to działa wszystko technicznie? Czy to na przykład odbywa się w taki sposób, że nie wiem, mają państwo na przykład jakieś osoby, które na przykład siedzą przy komputerze i na przykład przeglądają na przykład bazę, co dany urząd na przykład, jakie informacje umieścił i na przykład ustawiają na jakimś serwerze zdalnym, że tu na przykład ma o tym pojawić się informacja o tej godzinie na przykład dla danego miasta, czy to na przykład dzieje się tak, że to po prostu dane instytucje wysyłają
0: automatycznie
5: na wasze serwery
0: informacje,
5: skąd to przechwytywane jest.
1: Okej. Okay. No dobrze, to mamy dwa pytania. Pierwsze to są te SMS-y i drugie to jest, jak to się dzieje. O SMS-ach może krótko.
5: Dobrze.
1: Pierwsza kwestia związana z
0: SMS-em... To dziękujemy ci w takim razie, Patryku. Słuchaj nas na antenie.
1: Kwestia SMS-ów i ograniczeń, które są w SMS-ach. SMS-y po pierwsze mają dość krótką treść, nie można tam zbyt wiele informacji przekazać. Druga i chyba najważniejsza różnica jest taka, że nie ma możliwości wysłania SMS-a w konkretne miejsce. A to jest najważniejsza funkcjonalność w naszej aplikacji, to znaczy my definiujemy, gdzie informacja ma dotrzeć. Może to być województwo, może to być miasto, może to być ulica, może to być nawet pojedynczy budynek w mieście. W przypadku SMS-a takiej opcji w ogóle nie mamy. SMS-y wymagają zapisania się, zostawienia swojego numeru, to są kwestie prywatności. Też nie jest to najlepiej przez użytkowników odbierane.
2: Tak, ustawa to reguluje.
1: Tak, za chwilkę może się pojawić, że kolejna ustawa RODO, która jeszcze pogorszy te kwestie. Natomiast podstawowy problem to są koszty. Wyobraźmy sobie taką sytuację w Krakowie. Zikit, który wysyła komunikat i chce dotrzeć do sporej części społeczeństwa, czyli na przykład do 80 albo 50 tysięcy, albo do 100 tysięcy mieszkańców. W naszej aplikacji obojętne do ilu osób wyślę taki komunikat, jego koszty są takie same, znaczy on tam ma jakiś swój abonament i w ramach tego abonamentu wysyła wiadomość. Natomiast jeżeli przemnożymy te 100 tysięcy odbiorców przez cenę 6 groszy na przykład, albo 5 groszy za SMS-a, no to wysłanie jednej wiadomości do mieszkańców miasta to są ogromne koszty. Jeżeli tych wiadomości, tak jak w przypadku Zikitu krakowskiego, jest kilkanaście albo czasem kilkadziesiąt dziennie, no to wiadomo, że rozwiązanie oparte o SMS-y z punktu widzenia ekonomii zupełnie się nie broni. Także te dwa aspekty. Pierwsze,
2: ale w końcu
1: koszt,
2: by się ludzie zaczęli irytować, że tych SMS-ów przychodzi im Bóg wie ile.
1: Zgadza się. No jednak... i właśnie tak. I kwestia tego, że użytkownik jakby nie bardzo ma jak zapanować nad tym, prawda? Znaczy, oczywiście może się zapisywać na różne listy SMS-owe i tak dalej, ale nie jest to tak wygodne jak tutaj u nas w aplikacji. Więc dwa podstawowe tematy to jest koszt i to, że nie ma możliwości przekazania SMS-a w konkretne miejsce. Natomiast ta druga kwestia, skąd się biorą dane? My generalnie nie możemy się zajmować generowaniem tych danych, bo no, Polska jest jednak dość dużym krajem i ogarnięcie tego nawet przez kilkanaście osób byłoby dość trudne. My mamy zautomatyzowane procesy pobierania informacji z różnych źródeł, między innymi właśnie z IMGW, z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych, z GIF-u, UOKiK-u itd., itd. I to się dzieje automatycznie, to znaczy, że jeżeli na stronach tej instytucji pojawi się jakiś komunikat, to on po chwili jest dostępny również u nas i jest wysyłany na zadany teren. A drugim nadawcą to są przede wszystkim właśnie to, o czym mówiłem, czyli urzędy. Urzędy miast i urzędy gmin. Oni dostają swoją końcówkę, hasło do zalogowania się, nazwę użytkownika i zarządzają swoimi własnymi komunikatami. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić, na pewno nie na poziomie kraju. To można, czasem dodajemy, jeżeli wpadną nam w ręce komunikaty ważne, których na co dzień nie przesyłamy, bo po prostu te źródła są trudno dostępne, to czasem takie komunikaty generujemy ręcznie. Tutaj przykładem mogą być jakieś kwestie dzieci, które zaginęły na terenie kraju. Jeżeli policja publikuje jakieś komunikaty i taki komunikat dotrze do nas w jakiś sposób, czy to w internecie, czy gdzieś czasem mailowo, czy czasem w prasie, po prostu taki komunikat publikujemy, no, żeby w jakiś sposób pomóc, ale tak jak powiedziałem, to nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że takie komunikaty na bieżąco będziemy tworzyć, bo po prostu nie mamy zasobów do tego. Bardzo chętnie byśmy oddali końcówkę systemu na przykład policji albo organizacjom, które zajmują się poszukiwaniem zaginionych dzieci. I niech oni sobie tymi komunikatami sami zarządzają, natomiast my na pewno nie będziemy w stanie za nich tej pracy wykonać.
2: Ja powiem w ten sposób, bo tutaj wspomniałeś o właśnie komunikatach od policji i tak dalej. No mamy w kategoriach Biuro Rzeczy Znalezionych, z tego co widziałem.
1: Jest taka kategoria, tak.
2: Dokładnie i można byłoby generalnie dodać, powiedzmy, do tych kategorii jeszcze dodatkową kategorię typu, nie wiem, komunikat od policji czy coś w tym stylu. Natomiast moje pytanie do ciebie to takie, czy, bo tutaj jakby nawiązując do tego, co mówił Patryk o tym, skąd bierzecie dane i tak dalej, czy jest taka opcja, żeby można było, znaczy nie ma, czy jest jakby możliwość zrobienia czegoś takiego, żeby można było te kategorie dodawać samemu, czy nie wiem, jakoś edytować to, bo tych kategorii w tej chwili tam za wiele nie ma.
0: W tej chwili jest 10.
2: 10, a na przykład jest sytuacja taka, z którą się spotkałem całkiem niedawno, będąc u niewidomego znajomego, gdzie wychodząc od niego z bramy, całkiem jakby przypadkowo okazało się, że nagle nie ma przejścia. Ja nie mówię, żeby tutaj o każdych robotach drogowych jakby informować ludzi, ale na przykład o jakichś takich większych, gdzie coś się dzieje, no bo na przykład komunikat z MPK, że tutaj droga zamknięta i tak dalej, no w porządku, tylko że czasami są roboty drogowe zupełnie nie na trasach pojazdów różnych komunikacyjnych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że różnie jest, jeśli chodzi o osiedla. Pewnie tutaj będzie coś takiego, że no, administracje jakby musiałyby na swoich stronach informować o tym, że coś się dzieje. I teraz tutaj, czy planujecie jakąś współpracę z mniejszymi administracjami z danych miast, czy coś w tym stylu, żeby po prostu informować ludzi, że coś się dzieje. No, tak jak mówię, niekoniecznie na jednym osiedlu, bo te osiedla są takie malutkie. W przypadku na przykład Wrocławia, gdzie dzielnica przykładowo Psiepole ma tych osiedli kilkanaście, No i no, trudno byłoby informować o każdych robotach drogowych przy każdym bloku, tak? No to tutaj się mija z celem trochę, ale jakieś takie większe roboty na dzielnicy drogowe, które się dzieją, warto byłoby, myślę, zamieścić. Albo właśnie możliwość komunikowania, dodając jakby jakieś kategorie własne, które mogłyby na przykład pomóc osobom niepełnosprawnym, niewidomym, czy jakkolwiek indziej niepełnosprawnym w poruszaniu się po zakątkach naszych, że tak powiem, miast. Myślę, że to by trochę ułatwiło sprawę.
0: Znaczy się, ja powiem tak, zanim Tomasz jeszcze odpowie, to powiem tak, w niektórych miastach, bynajmniej w Krakowie, jest tak, że pojawiają się komunikaty dotyczące wyłączenia na przykład wody, prądu. No w przypadku na przykład wyłączenia wody, no to możemy się spodziewać, że będą gdzieś jakieś wykopki na przykład, tak?